0: Nie chodzi o emocje, chodzi o zarządzanie, chodzi o koncentrację na tym, co kluczowe dla danego przedsięwzięcia i stąd też te zmiany.
1: No i co? I teraz spółkę czeka cała procedura uzupełniania tych władz. No to nie brzmi jak przepis na przyspieszenie tej inwestycji.
0: Dlaczego? Zmiany są stałym elementem naszego życia i to samo dotyczy takich organizacji. Najważniejsze, żeby w tym autobusie, czy w tym pociągu bardziej, czy w tym samolocie były właściwe osoby na właściwych miejscach. To jest moim celem, żeby były osoby, które, podkreślam, mają duże doświadczenie w zarządzaniu, szczególnie dużymi organizacjami i mają duże doświadczenie w budowaniu. To jest kluczowe.
1: A ci dwaj odwołani panowie nie mieli?
0: No, powiedziałbym, że zdecydowanie mniejsze.
1: Wierzy pan, że w 2032 roku, czyli to jest za 6 lat, z portu Polska wylecą pierwsi pasażerowie?
0: Taki jest plan i ten plan został określony już dobrych kilka lat temu. On został określony z pewnym prawdopodobieństwem. Takim ono zostało określone w dokumentach strategicznych spółki z prawdopodobieństwem 80%. To są dokumenty z przełomu 23-24.
1: A w 26 jakie to prawdopodobieństwo?
0: I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna. Też wtedy mówiono o 32 roku, o lotnisku, które będzie lotniskiem dla 32 milionów pasażerów. Taką przepustowość określono dla tego lotniska. I dzisiaj zmieniamy tę decyzję, żeby to było lotnisko o przepustowości o 10 milionów pasażerów więcej. Stąd, nie jest skazane, żeby budować lotnisko, które będzie miało przepustowość zbliżoną do tego, co będziemy mieli na rozbudowanym Okęciu. Lotnisko Okęcie w perspektywie następnych 3 lat chcemy rozbudować do przepustowości 30 plus milionów i przenieść ruch lotniczy na lotnisko, na nowe lotnisko, które nie może mieć zbliżone, nie powinno mieć zbliżonej przepustowości, bo to, mówiąc wprost, robota bez sensu, żeby tworzyć nowe lotnisko i w tej podstawowej strukturze, w tym podstawowym wskaźniku miało bardzo zbliżone parametry, dlatego też decyzja o tym, żeby to lotnisko było większe.
1: Czyli ten 32 rok, obieca pan, że wylecą wtedy pierwsze samoloty z pasażerami?
0: Dzisiaj spółka mówi, że to jest cały czas harmonogram, który jest obowiązujący.
1: To jest 6 lat, to bardzo mało czasu.
0: Ja cały czas teraz jestem na etapie zmian kadrowych, ale też bardzo istotnych za chwilę zmian dotyczących tej koncentracji na faktycznej pracy, którą ta spółka powinna wykonać. Jeśli coś się będzie zmieniać, będziemy to komunikować. Na razie mówimy o 32.
1: Opozycja. W piątek była konferencja u prezydenta dotycząca CPK. Zarzuca wam przesuwanie terminów i festiwal minimalizmu, jeżeli chodzi o CPK. Jak pan na to odpowie?
0: Bardzo często lubię słuchać tych głosów osób, które niczego nie zbudowały. Nie wyremontowały kilometra linii kolejowej, a wypowiadają się o gigantycznych inwestycjach, które rzekomo ktoś opóźnia albo minimalizuje. No, musimy tutaj zawsze pamiętać, a ja pamiętam dobrze tę historię, gdy w październiku 2023 roku mówiono o lotnisku gotowym, nowym lotnisku. W 2027 roku miało być gotowe już do testowania, a w 2028 roku miały polecieć pierwsze samoloty. Tylko wtedy wystarczyło jedno precyzyjne pytanie, na podstawie czego takie twierdzenia, że w 27 będzie lotnisko. Na podstawie niczego. Nie było ani dokumentacji projektowych, daleko było do wyboru kogokolwiek.
1: Cóż, szkodzi obiecać.
0: Nie znoszę takiego podejścia, bo uważam, że w poważnym kraju powinniśmy poważnie traktować obywateli, powinniśmy poważnie traktować publiczne pieniądze, na które wszyscy się w jakiś sposób zrzucamy. Dlatego opowiadanie tego typu bajek jest na wiele sposobów szkodliwe. Dlatego, że w większości przypadków tego typu opowiadanie bajek kończy się i przeskalowaniem jakiejś inwestycji, ale najczęściej kończy się nierealizacją inwestycji, dlatego że tak puchną koszty, że jeśli uda się dowieść do końca, to te inwestycje są 2-3-krotnie droższe. Harmonogram zupełnie leci na łeb na szyję. Dlatego ja biorąc pod uwagę, że zajmuje się transportem zawodowo bardzo długo, infrastrukturą również, jest

0: jestem zwolennikiem mówienia, jak faktycznie, bo tak się dzieje tu w cywilizowanych krajach i w Europie jest wiele takich bardzo pozytywnych przykładów, gdzie gdy mówimy o publicznych pieniądzach wkładanych w infrastrukturę czy w wiele innych dziedzin, mówimy o realnych terminach, mówimy o realnych harmonogramach, realnych budżetach, a nie opowiadaniu bajek przez tych, którzy, tak jak powiedziałem, nie potrafili sobie poradzić z prostym programem Kolej Plus przywracania pociągów pasażerskich na lokalne linie kolejowe istniejące od 100 lat.
1: Kluczowe dla tego lotniska będzie... Kluczowy będzie dojazd do tego lotniska. Dojedziemy do CPK szybkim pociągiem, bo tutaj też wydaje się, że i czasu, i pieniędzy coraz mniej.
0: Dojazd najszybszy oczywiście będzie oferowała kolej, bo tutaj mówimy o czasie 20 minut dojazdu z centrum Warszawy. Ważne jest, żeby szybki dojazd oferował też transport drogowy, czyli konieczność, no między innymi rozbudowa autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. Jednym z elementów, jednym z powodów tej rozbudowy jest przyszły dojazd do nowego lotniska. No i generalnie szybki dojazd koleją z różnych zakątków kraju, bo ten dojazd będzie możliwy z wykorzystaniem podłączenia lotniska do osi, do linii kolejowej, ale też z wykorzystaniem całej siatki tych linii kolejowych, które dzisiaj istnieją. I oczywiście no, kluczowa kwestia to jest to, żeby to nowe lotnisko bardzo mocno zafunkcjonowało w obszarze transferu pasażerów z samolotu do samolotu, bo to lotniska hubowe to jest ich taka podstawowa cecha, że 30, 35, nawet 40% pasażerów na takich lotniskach widzi tylko terminal, przesiadając się z samolotu do samolotu.
1: Położy pan głowę pod to, że ta linia kolejowa będzie gotowa w momencie startu lotniska?
0: Nie położę głowy, ponieważ nie mam takiego zwyczaju, żeby kłaść głowę w sytuacji, gdy jest tak wiele zmiennych, tak wiele uwarunkowań dotyczących procesu inwestycyjnego. To jest często sama kwestia wyboru wykonawców. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w PKP PLK zarządcy infrastruktury kolejowej, który modernizuje w większości przypadków, w zdecydowanej większości modernizuje istniejące linie. Mamy tak zażartą walkę wykonawców o wzięcie dużego kontraktu, takiego kontraktu 5-miliardowego na budowę Rail Baltiki, właściwie głęboką modernizację tej linii, która idzie z Białegostoku w kierunku granicy z Litwą, że to już samo w sobie tak przedłuża proces inwestycyjny, blokuje możliwość podpisania umowy i fizycznie wejścia na plac budowy, że w tego typu inwestycjach, podkreślam, trzeba zakładać realne harmonogramy i szybko je urealniać, gdy zmieniają się pewne okoliczności.
1: Panie ministrze, czy w upały pasażerowie pociągów są skazani na opóźnienia?
0: Ja bym powiedział, że pasażerowie nie powinni być skazani na opóźnienia, czy to jest...
1: Nie powinni, ale są skazywani.
0: Tak, czy jest minus 15, czy jest plus 35, ale faktycznie trzeba sobie jasno powiedzieć, że musimy odrobić lekcje na kolei. Mam już pewne takie dobre prognostyki świadczące o tym, że wyciągnęliśmy wnioski z tych upałów z końca czerwca, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jeździmy ze znacznie większą punktualnością. Wtedy wyszły pewne błędy, nawet projektowe, związane z elementami infrastruktury kolejowej, które dzisiaj naprawiamy. I jest to szerszy proces, żeby dostosować się do ekstremów, do coraz większej liczby dni, które mogą być z temperaturami nawet powyżej 35+ i powyżej 35 stopni, nawet powyżej 40, bo to jest wyzwaniem zarówno dla infrastruktury, jak i dla taboru, który, gdy kupowany jest nowy, on ma w swoich specyfikacjach technicznych określony taki przedział działania od minus 25 do plus 35.
1: I ktoś nie przewidział, że może być 40.
0: I ktoś nie przewidział wiele lat temu, gdy kupował taki tabor, że może być plus 40 i doświadczamy takich temperatur. Dzisiaj i w infrastrukturze, i w taborze patrzymy pod tym kątem, żeby zmieniać te wytyczne techniczne, żeby wymagać infrastruktury bardziej odpornej dla wyższych temperatur i taka infrastruktura kolejowa, nie tylko kolejowa, ale też drogowa, nam musi wytrzymywać temperatury, gdzie w cieniu mamy 40 stopni, ale de facto szyna kolejowa nagrzewa się do 60-65 stopni i ten tor nie może się odkształcić.
1: No ale te zmiany pewnie wymagają czasu, a pasażerowie są niecierpliwi i chcą tu i teraz dojechać punktualnie.
0: Pasażerów przybywa. Mnie ten aspekt bardzo cieszy, że mamy kolejne za pierwsze półrocze 26 roku mamy kolejny 8% wzrost liczby pasażerów. W 3 lata, licząc od 2023 roku, ten rok zamkniemy wynikiem około 470 milionów pasażerów, co będzie wynikiem łącznie na poziomie 100 milionów pasażerów więcej niż w 2023 roku. To jest największy wzrost, jeśli chodzi o też koleje europejskie. I to cieszy, że pasażerowie coraz bardziej dostrzegają kolej, a dostrzegają ją dlatego, że jest coraz lepsza oferta tych pociągów. To też pewna ciekawostka liczbowa. W ostatnie 3 lata, bo już widzimy, jak zakończy się 26 rok, 24, 25, 26, w te 3 lata liczba połączeń, liczba kilometrów pokonywanych na naszej sieci kolejowej przez pociągi urosła tak bardzo, jak przez poprzednie 17 lat. To pokazuje, jak olbrzymi skok realizujemy w tych ostatnich 3 latach, jeśli chodzi o ofertę. To się przekłada na liczbę pasażerów, ale teraz za tym musi bardzo mocno iść do przodu jakość.
1: Bo no właśnie, i ta jakość, jak długo jeszcze taka loteria klimatyzacyjna w czasie upałów w pociągach będzie miała miejsce? Albo ta klimatyzacja zadziała, albo nie zadziała.
0: W pociągach Intercity cały czas w okolicach 18% wagonów nie ma klimatyzacji. To są stare wagony, które mają po 30 lat i nawet więcej. I one stopniowo ta liczba wagonów bez klimatyzacji będzie ubywać, przybywać będzie liczba pociągów i wagonów z klimatyzacją. Wszystko, co dzisiaj modernizujemy, wyposażamy w klimatyzację, wszystko, co kupujemy nowe, naturalnie ma klimatyzację. Też nie wszyscy przewoźnicy, część przewoźników regionalnych też musi się z tym uporać. Polregio ma taką dużą zagwozdkę, też jest w procesie kupowania nowych pociągów. To jest przewoźnik regionalny operujący w całym kraju. I to jest właśnie ten element jakości, który musimy w perspektywie 30 roku w Intercity, taki sobie określiliśmy plan, żeby w okolicach w perspektywie 30-31 zakończyć eksploatację wagonów bez klimatyzacji.
1: No i trzymamy w takim razie za słowo, zwłaszcza pasażerowie, w takie upały. Dzisiaj również w Polsce ciepło. Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: AKG, Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studiu jest pani dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę frankową. Co ona zmieni dla osób, które jeszcze nie zakończyły swojego postępowania z bankami?
3: Dostaną wyrok szybciej. I to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Znaczy, co możemy zrobić, biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które gwarantuje określone prawa konsumentom, żeby nie naruszając tych praw, umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
2: Czy tych spraw jest jeszcze dużo? Bo prawdę mówiąc już chyba pik, szczyt tego zainteresowania i tego, co się działo pomiędzy bankami a konsumentami już chyba przeszedł.
3: Tak i nie. Czyli mamy niższy wpływ. Mniej spraw wpływa do wymiaru sprawiedliwości. I teraz tylko nie powiem, czy to jest kwartał do kwartału, czy rok do roku. Musiałabym sprawdzić. Wpłynęło 38% mniej spraw. Zakładam kwartał do kwartału. Czyli mniej wchodzi do spraw, przychodzi do sądów pierwszej instancji, czyli do sądów okręgowych. Jednocześnie sądy okręgowe rozstrzygają coraz szybciej i coraz więcej spraw wychodzi od nich i wchodzi do sądów apelacyjnych. I w sądach apelacyjnych w tej chwili mamy 61 tysięcy, prawie 62 tysiące spraw. To jest dużo. Ogólna liczba spraw to jest 141 tysięcy. A teraz pik, który nastąpił w 2004 roku, dane na koniec 2024 to było 204 066 spraw. Ale to już był moment, kiedy ta liczba spraw zaczęła spadać. Czyli w 2024 było maks i zaczął się spadek, który skończył się i tak najwyższą liczbą roczną ponad 200 tysięcy spraw.
2: Czyli ta ustawa jest jakimś rodzajem oddechu dla systemu sprawiedliwości?
3: Tak, tak, niewątpliwie, dlatego że w szczególności w tej chwili sądy apelacyjne, one przede wszystkim zajmują się sprawami frankowymi. To sędziowie, którzy zajmują się sprawami cywilnymi, to jest mniej więcej 7 na 10 spraw w tej chwili, to są sprawy frankowe. W sądach okręgowym to może być... Tutaj troszeczkę jest myląca statystyka, dlatego że mamy szczególne rozłożenie spraw frankowych w sądach okręgowych w Polsce. Bo w sądach warszawskich, apelacji warszawskiej, sądzie okręgowym Warszawa i Warszawa-Praga mamy 46% wszystkich spraw, które toczą się w sądach okręgowych. Czyli mamy taki... Czyli wyciąganie, tak, wyciąganie średniej trochę jest, trochę mówi nam nic o tym, jak są rozłożone sprawy w Polsce. Także jeżeli się poprawi radykalnie, inaczej, jeżeli jeszcze bardziej poprawi się sytuacja w sądach warszawskich, to wszystkie wskaźniki, które pokazują, jak skutecznie, jak sprawnie załatwiane są sprawy, bardzo nam się podniosą.
2: Mówiąc o sprawach frankowych, nie da się nie wspomnieć o kancelariach frankowych, kancelariach procesowych, kancelariach odszkodowawczych, takie nazwy krążą. Jak pani ocenia działalność tych firm?
3: To zależy. Po pierwsze, i to trzeba absolutnie podkreślać za każdym razem, kiedy się mówi o sprawach konsumenckich, bez działalności kancelarii, takiej jak tak ona w tej chwili wygląda, nie byłoby skutecznej ochrony konsumenta w takim wymiarze, jaki mamy w tej chwili.
2: Czyli te tysiące spraw nie byłyby wygrywane przez konsumentów, nie wracałyby do nich na konto.
3: Tak, oczywiście. Natomiast jednocześnie to jest po prostu mechanizm również rynkowy. Czyli dochodzone są te roszczenia, które są opłacalne. I to wyjaśnia sukces frankowiczów, dlatego że tam chodzi, w sprawach frankowych chodzi o duże pieniądze. To są procesy, które się opłacają. Ale na przykład, jak dużo mówi się o szarej strefie pożyczek? Czy to jest temat chodliwy nieprasowo, bo rzeczywiście w prasie ukazują się publikacje na ten temat, ale czy kancelarie walczą o to, żeby rozszerzyć możliwości dostępu do rynku nadzorowanego? Czyli żeby nie pożyczać na
2: bez
3: lewo, tak,
2: pożyczka tylko, bez biku.
3: Tylko pożyczać od instytucji, które podlegają nadzorowi. To są małe kwoty. To są często niewypłacalne osoby.
2: A pod pani skrzydła trafiła także ustawa o kredycie konsumenckim. To jest wdrożenie dyrektywy unijnej. Wcześniej tą ustawą zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt jest pisany od nowa i na jakim etapie są teraz te prace i co on dokładnie ważnego zmieni? Dlaczego jest tak istotny? Dlaczego na niego czekamy?
3: To jest projekt, który wdraża dyrektywę europejską. Czyli jako Polska jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przygotować przepisy, które niejako włożą go do naszego systemu prawa. I teraz, co on zmieni? To, co zmienia dyrektywa. Jest bardzo duży obszar, całkowicie nowy, który mówi o poradnictwie zadłużeniowym. Jako państwo jesteśmy zobligowani przygotować system, który będzie funkcjonował w całej Polsce, który będzie pomagał osobom, które doświadczają trudności, czy to z zaciągnięciem, czy ze spłatą własnych zobowiązań. Czyli innymi słowy, co państwo może zrobić, żeby nie dopuścić do powstania tak zwanej spirali zadłużenia, żeby kredyty były zdrowe. Czyli jeżeli zaciągam zobowiązanie, zaciągam kredyt, to zaciągam taki kredyt, że jestem w stanie go spłacić. Zaciągam, rozumiejąc, co to dla mnie oznacza. itd., itp. Bo to nie chodzi o to, żeby ograniczyć dostępność kredytu, tylko o to, żeby rynek był, funkcjonował w sposób, który spowoduje, że konsumenci będą w stanie korzystać z linii kredytowych. To jest bardzo duża zmiana. Wydaje mi się podstawowa tak na tle tej dyrektywy.
2: W tej ustawie jest zapisana także zwiększona kontrola produktów opartych o płatności odroczone, w sensie pay now, pay later.
3: Tak, ale tutaj jeszcze, znaczy tak, ja bym nie chciała mówić o szczegółach projektu, dopóki go...
2: Nie, chodzi mi o to, żeby powiedzieć słuchaczom, jakich obszarów z ich codzienności może to dotyczyć. To znaczy, jeżeli spotykamy się z taką ofertą, kup teraz, zapłać później, no to dzisiaj te reguły są jakieś określone. Ta ustawa ma też zwiększyć kontrolę nad tym obszarem, bo jest to jakiś rodzaj ryzyka, który bierzemy na siebie, zaciągając kredyt czy płatność odroczoną.
3: Tak, oczywiście. Znaczy, generalnie rzecz ujmując, ta dyrektywa zajmuje się właściwie wszystkimi postaciami odroczenia w czasie płatności. I teraz możemy to zakwalifikować jako kredyt, jako pożyczkę, niektóre formy leasingu, buy now, pay later. To jest dyrektywa, która obejmuje obszar rynku, a nie konkretne, czy właściwie świadczenia, które spełnia przedsiębiorca wobec konsumenta, a nie konkretne umowy. My teraz musimy nazwać te umowy tak, jak one funkcjonują w Polsce. I tak oczywiście jest, dyrektywa nieco rozszerza swój zakres, natomiast w związku z tym, że my jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji ze względu na to, że otrzymaliśmy dyrektywę do wdrożenia bardzo późno względem terminu na jej wprowadzenie, którego wymaga od nas prawo europejskie, czyli z listopad. I przyjęliśmy taki model plac, że w tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniem projektu. Nie spotykamy się z interesariuszami, z nikim. Wszyscy, którzy piszą czy dzwonią, wiedzą, że dostają taką samą odpowiedź, czyli najpierw musimy przygotować projekt ustawy transponującej. Jak będziemy mieli projekt ustawy transponującej, będziemy w stanie go przedstawić publicznie. Wtedy będziemy chętni i gotowi na to, żeby rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, które tam proponujemy.
2: No i myślę, że jednym z takich najgłośniejszych tematów, o którym interesariusze będą chcieli rozmawiać, to jest sankcja kredytu darmowego, która jest zapisana w prawie i która ma zostać też doregulowana, dookreślona, jak ją stosować. Dzisiaj te regulacje są na tyle, nie wiem jak to ująć, czy dowolne, czy szerokie,
3: że
2: mamy kolejny taki rodzaj fali pozwów sądowych, właśnie o tę sankcję kredytu darmowego.
3: Czy fala jeszcze nie wezbrała? Mamy w tej chwili 8888 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, z czego zdecydowana większość to są sprawy prowadzone po cesji, czyli przedsiębiorca, który przejął od konsumenta możliwość wniesienia sprawy do sądu. Natomiast sankcją kredytu darmowego obecnie mamy dosyć specyficzną sytuację, dlatego że w ustawie, która transponuje obecną dyrektywę, tą, która została zastąpiona w prawie europejskim, w związku z czym my musimy ustawę zastąpić ustawą, czyli u nas w Polsce mamy tylko sankcję kredytu darmowego. Nie mamy żadnej innej sankcji w tej ustawie. To jest ustawa
2: albo przewóz.
3: Tak, tylko że ta sankcja nie dotyczy każdego naruszenia. Ona nie może dotyczyć każdego naruszenia, bo zgodnie z tym, co mówi Trybunał Sprawiedliwości, to jest sankcja okej, proporcjonalna, tylko w określonych sytuacjach. Tylko wówczas, kiedy naruszenie wpływa na możliwość oceny przez konsumenta ekonomicznego znaczenia umowy, którą zawiera. Czyli jeżeli coś nie wpływa na to, jak konsument myśli, że będzie zobowiązany wobec tego, jak jest, to sankcja kredytu darmowego jest nieproporcjonalna. I to mówi wprost TSUE.
2: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Tak. Więc to, co trzeba zrobić, po prostu przygotować takie sankcje, które będą proporcjonalne do do naruszeń.
2: Wyobrażam sobie to, że to wygląda w ten sposób, że naruszenia, o których pani powiedziała, mogą być różne. Mogą być lekkie, średnie albo ciężkiej wagi. Rozumiem, że SKD, czyli sankcja kredytu darmowego, jest najcięższe. Zarezerwowana tylko na te naprawdę poważne, a dzisiaj można ją próbować stosować także do jakichś innych uchybień, typu niedostateczne poinformowanie klienta podczas zawierania umowy kredytowej na temat wcześniejszej spłaty na przykład.
3: I to tutaj trzeba by było się zastanowić, czy to wpływa na możliwość prawidłowej oceny zobowiązania od strony ekonomicznej, czy nie. Natomiast tak dokładnie w tej chwili mamy w naszej ustawie więcej naruszeń, czy lżejsze naruszenia niż te sankcjonowane sankcją kredytu darmowego, niż te, na które zgadza się Trybunał Sprawiedliwości. Ale to jest bardzo interesujące, co pani powiedziała o tych różnorakich sankcjach, bo pani tylko powiedziała o sankcjach, których indywidualnie może dochodzić konsument. A to nie są wszystkie sankcje. My mamy nadzór rynkowy. My mamy nadzór konsumencki. I teraz są tego typu naruszenia, gdzie trudno jest sformułować sankcję o charakterze prywatnoprawnym, czyli taką sankcję, czyli którą każdy z nas indywidualnie może podnieść, iść do sądu, i które skutecznie są wprowadzane jako sankcje, znaczy to są naruszenia, w stosunku do których sankcje o charakterze publiczno-prawnym, czyli na przykład decyzja administracyjna, która mówi, drogi przedsiębiorco, to narusza zbiorowy interes konsumenta, w związku z czym masz zaprzestać takich działań, zapłacisz karę i jeszcze konsumentom zadośćuczynisz.
2: Czyli takie działanie pojedynczego konsumenta nie może, albo nie jest w stanie skutecznie zniwelować szkodliwego działania instytucji po drugiej stronie, tak?
3: Tak.
2: Ale z drugiej strony nadzorca, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, uważa, że z zapisów prawa powinna ta sankcja zniknąć. Co pani o tym sądzi?
3: No, ja nie podzielam tego stanowiska. Ja uważam, że...
2: SKD jest potrzebne.
3: Ja uważam, że SKD jest potrzebne i oprócz tego ono jest utrwalone już w świadomości konsumenckiej i też bankowej, tylko jest kwestia tego, jak ukształtować je, jak jego zakres, zgodnie z tym, czego wymaga Trybunał Sprawiedliwości.
2: Czyli jak rozumiem, oprócz SKD pojawią się w tej ustawie inne sankcje, które będą mogły być katalogiem rozwiązań stosowanych do wyboru przez sąd.
3: Przez konsumenta. Konsument wskazuje sankcje i teraz sąd stwierdza, czy ta sankcja się należała.
2: Czy jest to zasadne, czy niezasadne. No okej. Okay. A powiedziała pani o tym, że ta fala jeszcze nie wezbrała. Czy w takim razie grozi nam jakiś rodzaj, nie chcę używać bardzo takich słów typu paraliż systemu sądownictwa, ale w sumie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o tym powiedział w czerwcu, że to SKD rodzi pewne niebezpieczeństwo tego, że sądy po prostu nie uniosą ciężaru spraw, które mogą wpłynąć z tego powodu.
3: Znaczy tak, ja mam może więcej trochę wiary w sądy, bo przy frankach pokazały, że dają radę. Teraz tak, franków mieliśmy prawie 600 tysięcy do tej pory w sądach wszystkich instancji. To jest zabójcza, potencjalnie zabójcza liczba dla systemu, a jednak system, sędziowie, nie system, to nie jest jakaś abstrakcyjna konstrukcja, sędziowie dali radę. Tylko pytanie jest, czy tak powinno wyglądać dochodzenie prawa konsumenckiego, czyli w 600 tysięcy milion...
2: indywidualnie do sądu.
3: Każdy sobie idzie do sądu i wyszarpuje to, co mu się należy.
2: I tę sprawę chce pani uregulować w tej ustawie.
3: Mam nadzieję, że się uda.
2: Dziękuję serdecznie pani dr Aneta Wywiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Była z nami. Godzina 14.43, Patrycja Maciejewicz i popołudniowe EKG w Radio Tok FM. Ze mną w studio jest pan Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Każdy weekend stanowi taki reset dla rynków. Bywa, że jest wyciszający, a bywa, że przynosi jakieś nowe rozstrzygnięcia do skonsumowania przez inwestorów. To był chyba jednak ten spokojniejszy.
4: Tak, zdecydowanie tak. To był spokojniejszy. Wprawdzie toczą się jakieś rozmowy, negocjacje na Bliskim Wschodzie, wprawdzie otwarcia cieśniny Ormuz. Natomiast po weekendzie nie pojawiły się jakieś istotne informacje, na podstawie których moglibyśmy powiedzieć, że poszło to albo w negatywną, albo w pozytywną stronę. Taki jest stan na dzień dzisiejszy.
2: No, ale powiedział pan już, zarysował pan kierunek, w którym zazwyczaj patrzymy. To znaczy patrzymy na to, co dzieje się z cenami ropy, patrzymy na to, w którą stronę mogą one pójść w najbliższym czasie, a co za tym idzie pewnie jak notowania najważniejszych walut. Co teraz w takim razie rządzi, dyktuje temperaturę rynkom?
4: No, skoro już mówimy o cenach ropy naftowej, to powiem tak, mój zespół wskazuje na to, że scenariuszem bazowym jest oczywiście utrzymanie podwyższonej zmienności do końca roku, natomiast nie spodziewamy się wyjścia w sposób trwały cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Dlaczego? Te kilka miesięcy konfliktu pokazało, że ten rynek ropy naftowej w miarę tak potrafi się równoważyć. Dlaczego? No, wynika to z kilku takich czynników, chociażby z czynnika w postaci tego, że Chiny ograniczyły import o połowę, Stany Zjednoczone zwiększyły eksport znacząco. I też okazuje się, że pomimo oficjalnie zamkniętej cieśniny Ormus, tamtędy jednak przepływają jakieś ilości ropy naftowej. Okazuje się, że pod osłoną nocy przy wyłączonych transponderach wzdłuż wybrzeży Omanu przepływa od 5 do 8 milionów baryłek ropy dziennie. To jest dość dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie przez Ormus przepływało od 15 do 20 milionów baryłek ropy
2: dziennie.
4: Czyli
2: 1/3.
4: Tak, 1/3, dlatego też ceny ropy naftowej są w takim, a nie w innym punkcie. Ja przypomnę, że jeszcze tuż po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pojawiło się szereg różnego rodzaju analiz, z których wynikało, że cena ropy może znaleźć się na poziomie $200 za baryłkę. Dziś jest to $80 za baryłkę mniej więcej, jeśli patrzymy na cenę ropy Brent. I naszym zdaniem to jest taki odpowiedni poziom z fundamentalnego punktu widzenia. Oczywiście może pojawiać się zmienność, może być i wyżej, i nawet momentami niżej, natomiast na koniec dnia rynek ropy naftowej w miarę się w tym momencie już zaczyna równoważyć, a jeśli dojdzie w pewnym momencie do otwarcia cieśniny Ormus, bo to jest jednak mimo wszystko nieuniknione moim zdaniem, to te ceny ropy naftowej mogą być w kolejnym roku nawet niższe, bo to jest rynek, który w takich normalnych warunkach jest rynkiem nadpodaży, czyli podaży jest więcej niż popytu na ropę naftową.
2: Te $100, o których pan powiedział, to już jest taki poziom, powyżej którego już trochę temperatura zaczyna rosnąć, bo już nie wiemy, w którą to stronę pójdzie. Pamiętam, jak te poziomy przekraczały $100, to już taki wzmagał się niepokój. A jednocześnie mówi pan o tej zmienności. Zmienność to jest też coś, co powoduje taką niemożność planowania tego, co się wydarzy. A im bardziej nie jesteśmy w stanie zaplanować, tym bardziej podchodzimy do sytuacji takiej tu i teraz i bierzemy pod uwagę różne ryzyka. Jednocześnie patrząc na sytuację na rynkach akcji, no nie wygląda na to, żeby ona jakoś cierpiała z tego powodu. Indeksy giełdowe zachowują się bardzo przyzwoicie. Pomówmy może na początek o tym, co za oceanem.
4: Jasne. To powiem tak, może jeszcze kończąc ten poprzedni wątek, rynki akcji za oceanem i nie tylko już nie patrzą na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jak to rynek z reguły przyzwyczaja się do takich czynników natury geopolitycznej i teraz rynek za oceanem skupił się na sezonie wynikowym, bo w zasadzie jesteśmy już za taką kulminacyjną fazą sezonu wynikowego za drugi kwartał i ten sezon okazał się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry.
2: Mimo tych okresowych jakichś takich spadków największych firm technologicznych.
4: No te spadki były wywołane pewnymi obawami, że inwestuje się za dużo w AI, w budowę centrów danych i to jest jakaś forma przeinwestowania. Natomiast ten sezon wynikowy dał takie światełko w tunelu, że nie do końca. Ja może rzucę tutaj taką liczbą. Okazuje się, że zyski spółek w indeksie S&P 500 w drugim kwartale wzrosły o ponad 50% rok do roku. I to jest naprawdę bardzo duża liczba, bo na początku tego sezonu wynikowego mówiono o dynamice rzędu 23%. Rzadko zdarza się aż tak duży poziom zaskoczenia. I idąc troszkę głębiej w te dane, które zostały opublikowane, to warto na pewno zwrócić uwagę na to, że spółki typu Amazon, Alphabet, Microsoft, czyli ci główni aktorzy rewolucji AI, oni pokazali, że bardzo im rosną biznesy chmurowe. A biznesy chmurowe to jest taki papierek lakmusowy dotyczący tego, czy ten biznes AI się uda, czy się nie uda. Jeśli te biznesy chmurowe, przychody w ramach tych biznesów rosną o 50% rok do roku, to inwestorzy teraz mają prawo myśleć, że a jednak to się może udać. Dlatego też my zakładamy, że sierpień na fali tego naprawdę dobrego sezonu wynikowego może być jeszcze dobrym miesiącem dla rynków akcji, pomimo tego, że z takiego sezonowego punktu widzenia sierpień nie jest zbyt dobrym miesiącem dla rynków akcji. Wrzesień jest jeszcze gorszy. Patrząc na statystyki, ale statystyki wiadomo, raz się sprawdzają, raz się nie sprawdzają. Natomiast na tu i teraz wiele wskazuje na to, że inwestorzy mają paliwo do wzrostów jeszcze na te 2-3 tygodnie.
2: A paliwo na warszawskim parkiecie? Bo giełda papierów wartościowych też nie może powiedzieć, że coś tutaj nieładnego się dzieje. Raczej mieliśmy tydzień, w którym były bite rekordy indeksów. Co ponownie pytanie, co napędza te wzrosty i czy tutaj też mamy takie zaskoczenie wynikowe?
4: Wynikowe nie, bo sezon wynikowy w Polsce odbywa się później niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych on się bardzo szybko dzieje, te spółki szybko publikują wyniki. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, WIG20 prawie po dwóch dekadach osiągnął ten nowy rekord, przebił poziom 4000 i dołączył do innych indeksów WIG, MWIG40 czy SWIG80, które już wcześniej biły rekordy w ramach tej hossy trwającej od 2022 roku i wyniki ogólnie rzecz biorąc zgadzają się, wyceny też nie są jakoś bardzo wygórowane i to zauważają coraz częściej inwestorzy zagraniczni, którzy chętnie jednak zaglądają na polską giełdę. Widziałem ostatnio takie szacunki, z których wynika, że w tym roku napływy ze strony inwestorów zagranicznych wyniosą 8 miliardów złotych, czyli to jest dodatkowy pieniądz, który trafił na GPW, kupił polskie akcje i doprowadził do tego, że te polskie akcje są droższe. I ci inwestorzy zagraniczni widzą różnego rodzaju zalety, chociażby to, że jest wysoka stopa dywidendy na krajowym rynku akcji. W tym roku spółki z indeksu WIG wypłacą ponad 50 miliardów złotych dywidendy, więc to sprawia, że mamy stopę dywidendy na poziomie 4,5%. I dla porównania, w przypadku szerokiego koszyka rynków wschodzących, to jest dwa razy więcej. Więc taki przeciętny asset manager, i my mamy przyjemność często rozmawiać z takimi asset managerami, którzy zarządzają funduszami z ekspozycją na rynki wschodzące, oni biorą pod uwagę te różne czynniki i na koniec dnia często im wychodzi, że Polska, biorąc pod uwagę chociażby dobrą rentowność spółek, wysoką stopę dywidendy, polepszającą się płynność, bo to też jest bardzo ważny aspekt, a także takie naprawdę dobre otoczenie makro, bo mamy wzrost gospodarczy rzędu 4%, no to jest to rzeczywiście zachęcające i stąd chociażby biorą się wzrosty w przypadku indeksu WIG20 w ostatnim czasie i nowe rekordy, tak?
2: Powiedział pan o tych danych makro i o naszym wzroście gospodarczym. W tym tygodniu mają być podane wyniki za drugi kwartał. Jest to jedna z informacji, na którą pewnie rynki czekają. Co jeszcze może się wydarzyć takiego, co będzie gdzieś mogło się odbijać, czy będzie sterowało nastrojami?
4: Jeśli chodzi o dane makro, to na pewno będziemy patrzeć i obserwować inflację w Stanach Zjednoczonych. To jest teraz bardzo ważny parametr, bo na podstawie niego będziemy w stanie określić, czy Fed, czyli odpowiednik Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, będzie musiał podwyższać stopy procentowe, czy nie. Ostatni odczyt czerwcowy był takim zaskoczeniem pozytywnym, w sensie, że inflacja okazała się w Stanach Zjednoczonych niższa od oczekiwań, także gdyby historia się powtórzyła. Tam z tego, co wiem, konsensus prognoz wskazuje na to, że inflacja ma wynieść 3,4%, czyli nieco spaść względem tych poziomów czerwcowych, no to byłby to taki mocny bodziec sprzyjający rynkom akcji. Pozytywna byłaby to informacja dla rynków akcji i także informacja, która sprzyjałaby kontynuacji deprecjacji dolara, czyli osłabienia dolara, bo z tym też mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia i to też jest taki dość ciekawy wątek.
2: To jeszcze wytłumaczmy tylko słuchaczom tą zależność pomiędzy inflacją a tym, co się dzieje na giełdzie. Jeżeli inflacja jest bardziej pod kontrolą, stóp podnosić nie trzeba, to ta atrakcyjność rynku giełdowego tutaj przeważa, bo gdyby była podwyżka stóp, to wtedy ewentualnie inwestorzy skłanialiby się ku inwestowaniu w obligacje.
4: Tak, oczywiście inwestorzy nie lubią sytuacji, w której podwyższa się stopy procentowe, zarówno jeśli chodzi o rynek długu, jak i rynek akcji, ale też zwrócę uwagę, że bywają takie sytuacje na rynku, że mamy podwyższoną inflację, ale stóp procentowych się nie podnosi. Co to oznacza dla spółek i akcji? Jest to dość dobre otoczenie, bo w sytuacji podwyższonej inflacji spółki łatwiej mają podwyższać ceny, zwiększać swoje marże, więc w otoczeniu inflacyjnym, gdzie nie mamy do czynienia z gwałtownymi podwyżkami stóp procentowych, akcje zachowują się relatywnie dobrze.
2: Zapytam jeszcze o złotego. Jak obserwujemy notowania naszej waluty, 4,30 za euro po krótkim okresie, kiedy był on lekko słabszy, wrócił na ten poziom. Czy to jest taki, powiedzmy, poziom jakiejś równowagi w ostatnim czasie?
4: Powiem tak, rzeczywiście ostatnie dni lipca były bardzo sprzyjające dla złotego, ale to był w dużej mierze efekt słabości dolara, bo funkcjonuje na rynku taka zasada, że jeśli mamy słabszego dolara, to mamy też mocniejsze waluty rynków wschodzących. Polska niewątpliwie należy do
2: tego. Cały czas jeszcze zaliczamy się.
4: Mimo wszystko.
2: Niektórzy już mówią, że już powoli wykraczamy z tego grona, opuszczamy ten koszyk, ale...
4: Ale z rynkowego punktu widzenia jednak Polska utożsamiana jest z tym koszykiem, z koszykiem rynków wschodzących. I gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego złoty się umocnił, to musielibyśmy właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dolar się osłabił. I tutaj tak pokrótce wymieniłbym dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to Kevin Warsh, czyli nowy szef Fed. Na początku w czerwcu po jego pierwszej konferencji mówiono o tym, że to jest jastrząb, że on będzie chciał podwyższać stopy procentowe i to umacniało dolara. Po ostatnim posiedzeniu Fed pojawiło się kilka sygnałów, z których wynika, że no nie do końca Kevin Warsh będzie chciał te stopy procentowe podwyższać. No i drugi wątek, o którym warto wspomnieć, to bardzo duże interwencje ze strony Banku Japonii. Bank Japonii musiał bronić w ostatnim czasie swoją walutę.
2: Mówiliśmy o tym w programie EKG.
4: Tak. Musiał kupować jeny za dolary, co sprawiło, że wywierało to presję na dolara.
2: Mocniejszy złoty to dobra informacja dla wszystkich, którzy są na wakacjach za granicą. Mogą dzięki temu taniej trochę kupować. Dziękuję serdecznie. Pan Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, był z nami.
4: Dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto. O tym na początek informacji. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. W informacjach również polityka i komentarze wokół domniemanych planów Szymona Hołowni. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Ekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Alina Svitolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow na Telegramie. Fiodorow przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też, że rosyjskie pociski balistyczne mogą uderzyć także w Sumy, Charków i Czernichów. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce, Mohamed Yakub Janabi.
5: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
4: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą największą w historii. W latach 2014-2016 w krajach Afryki odnotowano blisko 30 tysięcy zakażeń i 11 tysięcy zgonów. Zawsze stoi się za sobą i większym dobrem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Tak nasz gość komentował doniesienia medialne o tym, że Szymon Hołownia chce zastąpić Pawła Śliza na jego stanowisku.
6: Jestem za Klubem Parlamentarnym Polska 2050, żebyśmy o tym pamiętali. To od nich, od kolegów i koleżanek otrzymałem poparcie, że tym przewodniczącym zostałem i od nich będzie zależało, czy tym przewodniczącym dalej będę, więc ja uhonoruję każde zdanie, które w tym zakresie zostanie wyrażone.
4: Jak donosi Onet, Szymon Hołownia chce także wejść do rządu, by zostać ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Założyciel Polski 2050 miał otrzymać także propozycję objęcia funkcji wicepremiera. Obecna przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła tę sytuację jako przekupywanie koalicjanta za stołek. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
7: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze na wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
4: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędrzej.
8: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
4: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Po raz kolejny przy kolejnej rozmowie o Ukrainie trudno mi się pozbyć wrażenia, że jednak krytycy Wołodymyra Zełenskiego niestety mają wiele racji. Coś tu zaszło za daleko. Po raz pierwszy też od rzeczywistego, a nie domniemanego eksperta od wojskowości słyszę o realnych zasługach, tudzież znaczeniach Michała Fedorowa. Nie jest to więc postać papierowa, mało znana, silna jedynie własnymi wpływami w kręgach amerykańskich. A może inaczej, te wpływy w kręgach amerykańskich nie są tylko przydatnymi znajomościami, to są przewagi kluczowe, przekładające się na konkretne decyzje poprawiające skuteczność armii ukraińskiej. I po raz kolejny, coraz wyraźniej słyszę, że to, co robi Wołodymyr Zełenski, służy niekoniecznie krajowi, za to bardzo jemu samemu. Widzą to też Ukraińcy, ale ich głos często jest traktowany z lekkim wzruszeniem ramion. No bo co też oni mogą wiedzieć, skoro z Ukrainy wyjechali, pewnie mają poczucie winy, że porzucili kraj w potrzebie, pewnie zwyczajnie jest im wstyd. Wstyd, nie wstyd, widzą i słyszą więcej niż my, bo wciąż mają tam sieci rodzinne i żywe kontakty społeczne. A ich ogląd jest niestety podobny. Ulica Bankowa próbuje ręcznie sterować niemal wszystkim i dla ulicy Bankowej liczy się głównie propaganda. Nie zawsze realny koszt społeczny, jaki ponosi ukraińskie społeczeństwo. Ale najgorsze słyszałem niedawno od tak zwanego znajomego Ukraińca, który powiedział mi: na Ukrainie najgorszy wróg jest w kraju. I można powiedzieć, przesadził, ale chyba nie, bo chodziło o tę tak zwaną busyfikację, do której znowu wracam, czyli pobór do wojska realizowany na zasadach straszliwych, będących de facto zdradą armii wobec jej własnych obywateli. Chodzi oczywiście o korupcję sprowadzającą się do okradania rekrutów, czyli tych, którzy mają wciąż nieuregulowany stosunek do armii, do poboru. Próbuje się ich w jednostkach uzupełnień okraść. I robi się to w szalenie perfidny sposób. Ostatnio znowu usłyszałem o dwóch przypadkach. Pierwszy to historia młodego chłopaka, 20-paroletniego, który za wypuszczenie z jednostki zapłacił $1000. I wypuścili, ale to całe wypuszczenie było prawdziwą ścieżką zdrowia. Tu przeskocz płot, tu wyjedź na dachu samochodu, jak w filmie sensacyjnym. A potem i tak trafisz do rejestru uchylających się od poboru, czyli po prostu poszukiwanych. Historia druga jest chyba równie fatalna, jeśli nie gorsza. Tym razem chodziło o mężczyznę 40-paroletniego, takiego, którego dało się oskubać na większą kasę. Nie było więc $1000, lecz 10 tysięcy, które podobno, to już bazujemy na doniesieniach znajomych, zapłacił, ale nigdy nie został wypuszczony. Czyli pospolite złodziejstwo. To jasne, że na zwycięstwie Ukrainy powinno nam wszystkim zależeć i to jest jasne, że wokół działań Ukrainy jest mnóstwo propagandy z jednej strony sukcesu, ale z drugiej strony też czarnego PR-u rosyjskiego. Ale Ukraina wolna od korupcji to marzenie nie tylko samych Ukraińców, to jest konieczność, jeśli ten kraj ma naprawdę znaleźć się w Europie. Problem w tym, że mimo ognistych wypowiedzi rozmaitych adwokatów i miłośników Ukrainy, korupcja pozostaje jego regułą gospodarczą i społeczną. A w czasach wojny staje się jeszcze bardziej brutalna i bezwzględna. I jawi się jako to, czym zawsze była, czyli jako zdrada własnego kraju. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Konrad Muzyka z Rohan Consulting, niezależny ekspert do spraw wojskowości Rosji i Białorusi. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: A będziemy rozmawiali o

0: nie pamiętam szczerze mówiąc, czy rozmawiałem z panem, czy z kimś innym na antenie. Właśnie rozmawialiśmy dokładnie o tym samym problemie, przed którym stoją Rosjanie, w sensie, czy też nawet Ukraińcy, czyli do jakiego stopnia ukraińskie uderzenia na rafinerię, czy głębokie zaplecze rosyjskie ma wpływ na sytuację na froncie i na razie tak naprawdę tutaj nie ma żadnej zmiany. W tym sensie, że te uderzenia ukraińskie nie mają wpływu na sytuację frontową, ponieważ generalnie Rosjanie, główny sposób prowadzenia rosyjskich działań na poziomie taktycznym to są działania infiltracyjne, to są działania przeprowadzone przez bardzo często pojedynczych żołnierzy i oni nie potrzebują ciężkiego sprzętu, oni nie potrzebują dużej ilości paliwa, żeby zabezpieczyć ich poruszanie. Oni są bardzo często wspierani przez drony, czyli to nie są te duże zagony pancerne, które widzieliśmy jeszcze przed wojną, czy we wczesnych etapach działań rosyjskich na Ukrainie. Wydaje mi się, że bardziej Ukraińcy celują w bardzo duży efekt, który można uzyskać wobec społeczeństwa rosyjskiego właśnie poprzez te uderzenia na rafinerię, a niekoniecznie w ograniczenie działań ofensywnych rosyjskich na froncie na Ukrainie właśnie.
1: Czyli to ma trochę wpłynąć na morale samych Rosjan i morale też publiczności, że tak powiem, szerokiej, która sprzyja Ukrainie.
0: Tak, czyli generalnie pokazywanie w telewizji na zdjęciach satelitarnych lub nawet zdjęciach z dronów długich kolejek, które się ustawiają do stacji benzynowych, to jest pokazanie Rosjanom, że Putin nie jest wszechmocny, że nie potrafi ich obronić, że pomimo tego, że Ukraińcy są w relatywnie złej pozycji względem Rosjan, jeśli chodzi o sytuację frontową, a zresztą też zaraz do tego przejdziemy, to jednak są w stanie razić bardzo głęboko, w bardzo głębokie zaplecze rosyjskie i stopniowo niszczyć infrastrukturę krytyczną, która będzie w przyszłości miała bardzo duży wpływ na mobilność zwykłych Rosjan, czyli będzie paliwo w tym dystrybutorze, czy znowu trzeba będzie czekać kilka dni, czy nawet parę tygodni w kolejce, żeby móc zatankować auto.
1: Ale jeszcze bym się zatrzymał nad częścią pańskiej wypowiedzi, w której powiedział pan, że to jest inna taktyka Rosji, tak? Dobrze rozumiem, że tutaj dużo się zmieniło.
0: To znaczy może, tak, jeżeli przejdziemy tak chronologicznie od początku wojny, to kiedy Rosjanie weszli na Ukrainę na początku 2022 roku, to operowali batalionami, czyli pod oddziałami, w których liczba żołnierzy wynosiła powiedzmy od 500 do 700 żołnierzy. I jak ta wojna trwała, to liczba żołnierzy znajdujących się w tych pododdziałach ulegała stopniowemu zmniejszeniu. Potem pojawiły się grupy Wagnera, czyli to był 2023 rok. Ta liczba tych żołnierzy zmalała do 20-40. Potem pojawił się ten stały proces rekrutacji rosyjskich żołnierzy, który powodował, że ta liczba żołnierzy w pododdziałach jeszcze się zmniejszyła do 15, do 10. W zeszłym roku Rosjanie atakowali głównie grupkami składającymi się od 3 do 5 żołnierzy, a teraz w zasadzie to są już, nawet nie chcę użyć słowa pododdziały, tak? Tylko to są po prostu pojedynczy żołnierze, którzy próbują infiltrować, przeniknąć przez ukraińskie linie, którzy próbują przygotować teren pod nadejście innej grupki lub nawet innego żołnierza, których zadaniem jest głównie mapowanie ukraińskich pozycji, które potem mogą być zniszczone za pomocą dronów, artylerii lub bomb lotniczych itd., itd. Więc już na niższy poziom chyba działań taktycznych Rosjanie nie są w stanie zejść, tak? Czyli już nie mogą wysłać mniej niż jednego człowieka i na razie nie wydaje się, że Rosjanie są w stanie zorganizować swoje działania w taki sposób, żeby zwiększyć tą liczbę żołnierzy, zwiększyć tempo działań i uzyskać jakieś większe zdobycze terytorialne w ciągu krótkiego czasu, już nawet o przełamaniu operacyjnym, czyli o takiej dużej operacji zaczepnej. Ten temat w ogóle się nie pojawia i prawdopodobnie się w ogóle nie pojawi. Rosjanie tak naprawdę od zeszłego roku nie zmienili swoich działań taktycznych. Ten sposób prowadzenia działań jest dokładnie taki sam.

0: ale Ukraińcy się zaadaptowali i są w stanie wywierać bardzo dużą presję właśnie na te działania infiltracyjne i stopniowo, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem niszczyć po prostu, zabijać tych żołnierzy, zanim oni podejdą do linii kontaktu.
1: Jak więc wygląda sam front i czy można powiedzieć, że Rosjanie mają właśnie na froncie jakieś sukcesy? Bo często pojawia się taki obraz, ja już od paru rozmówców słyszałem, oczywiście może nie tak jak pan akurat zorientowanych w sprawach wojskowości tak bezpośrednio, że tu mamy pewnego rodzaju przesunięcie akcentów, to znaczy ekscytujemy się właśnie tymi zdjęciami płonących magazynów Wildberries, a zapominamy o tym, że na froncie może być zupełnie inaczej i że jest inaczej. Więc pytanie, czy można powiedzieć, że jest źle po stronie ukraińskiej, że Rosjanie odnoszą jakieś sukcesy?
0: Taktycznie wygląda to zdecydowanie lepiej, w zasadzie chyba najlepiej od końca 2023 roku. A już tłumaczę dlaczego. Na początku tego roku Ukraińcy przeprowadzili taką taktyczną operację zaczepną w obwodzie zaporowskim i dniepropetrowskim. I zdołali odrzucić Rosjan o parę dziesiąt w zasadzie kilometrów na wschód. I wydaje mi się, że ta operacja całkowicie pokrzyżowała rosyjskie plany dotyczące ich ofensywy wiosenno-letniej i pokazała przede wszystkim, że Ukraińcy są w stanie zorganizować kontratak na poziomie taktycznym, który faktycznie może przynieść bardzo duże zdobycze terytorialne. I tak naprawdę Rosjanie potrzebowali dobrych kilku miesięcy, żeby ponownie zorganizować swoje siły i środki w tym konkretnym miejscu frontu, żeby spróbować powoli odbudować swoje pozycje, swoje zdolności i przejść ponownie do tych działań infiltracyjnych. Dodatkowo na północ od Słowiańska, a w zasadzie na północ od miejscowości Łymań, Ukraińcy parę miesięcy temu rozpoczęli kolejną operację, której celem było odrzucenie Rosjan właśnie od północnych rubieży Łymania, ponieważ głównym celem Rosjan było wzięcie aglomeracji kramatorsko-słowiańskiej w Kleszcze. I żeby zabezpieczyć ten północny wyłom, Ukraińcy przeprowadzili kontratak, który faktycznie zdołał odepchnąć Rosjan o paręnaście kilometrów również na wschód. I Ukraińcy tam kontrolują teraz sytuację. Ukraińcy też kontrolują sytuację w miarę dobrze na południu, kontrolują sytuację w Zaporożu, kontrolują mniej więcej sytuację w okolicach miejscowości Kupiańsk. Samo miasto również było zagrożone zajęciem przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę jedynym obszarem, gdzie Rosjanie są w stanie prowadzić działania ofensywne, to są teraz okolice Konstantyniwki, Kramatorska, Słowiańska i miejscowości na północ od Słowiańska właśnie. Czyli można powiedzieć, że taki punktem grawitacyjnym rosyjskim teraz są okolice aglomeracji słowiańsko-krematorskiej i oto teraz tak naprawdę toczy się bitwa.
1: A jak to się stało, że ta sytuacja się tak poprawiła i że można powiedzieć, że no jest, tak jak pan powiedział, najlepsza od 2023 roku? Z czego to wynika?
0: To wynika ze zmian, które przeprowadzili Ukraińcy po swojej stronie, jeśli chodzi o organizację działań bojowych, czyli mamy pojawienie się korpusów, co miało miejsce w zeszłym roku i w tym roku korpusy zaczęły, sposób organizacji działań wojennych polegał na tym, że Ukraińcy byli w stanie na poziomie właśnie korpusów lepiej zsynchronizować działania poszczególnych brygad, dostosować się do panującego terenu. Dowódcy korpusów znają dowódców brygad i są w stanie lepiej zarządzać tymi siłami i środkami, które mają do dyspozycji. A z drugiej strony Rosjanie, tak jak wspomniałem, zupełnie nie zmienili swojej taktyki działań i dalej wysyłają żołnierzy do działań infiltracyjnych, a Ukraińcy po prostu są w stanie ich zabijać z o wiele większą intensywnością niż to miało miejsce w zeszłym roku. I tutaj można spojrzeć też, szczerze mówiąc, tak będę trochę adwokatem diabła, ale w sposób dwojaki, gdyż z jednej strony faktycznie Ukraińcy są w stanie zabijać większą liczbę Rosjan, tych pojedynczych żołnierzy, którzy próbują infiltrować ukraińskie pozycje, a z drugiej strony problem, który się pojawił właśnie na początku tego roku, czy może nawet w końcówce poprzedniego, polegał na tym, że Ukraińcy bardzo mocno skupiają się właśnie na zabijaniu Rosjan, jakkolwiek tragicznie to brzmi, a nie na ustabilizowaniu sytuacji frontowej właśnie w tych najbardziej newralgicznych punktach, tak? Czyli myślą bardzo, bardzo taktycznie, jak zabić konkretnego żołnierza, a nie myślą o tym, co zrobić, żeby w ogóle ten żołnierz, żeby ten żołnierz nie pojawił się w ogóle w rejonie odpowiedzialności jakiejś tam brygady. I odpowiedzią właśnie na, między innymi na ten problem, było pojawienie się bardzo dużej liczby dronów, których celem jest rażenie rosyjskiej logistyki na średnim dystansie. Czyli tutaj mówimy w zasadzie od 50 do 120 do 130 kilometrów. W tym roku Ukraińcy planują zakupić paręset tysięcy dronów, których celem właśnie, które mają zdolności do rażenia rosyjskich celów właśnie na takim, właśnie na takim dystansie. I one powoli, a w niektórych częściach frontu nawet bardzo szybko przeprowadzają bardzo dużą, w zasadzie codziennie mamy miejsce, codziennie ma miejsce bardzo duża liczba ataków na rosyjską logistykę, na rosyjskie transporty z paliwem, na rosyjskie ciężarówki i tak dalej, i tak dalej. I jak rozmawialiśmy z ukraińskimi żołnierzami miesiąc temu na Ukrainie właśnie, to sytuacja wyglądała tak, że faktycznie w niektórych częściach frontu dało się odczuć, że na przykład liczba rosyjskich dronów jest mniejsza, że liczba żołnierzy pojawiających się również jest mniejsza, że użycie amunicji artyleryjskiej po stronie rosyjskiej również spadło, ale z drugiej strony są takie rejony frontu, gdzie ukraińscy oficerowie w ogóle nie odczuwają wpływu tej kampanii uderzeń na średnim dystansie. I niestety to ma miejsce właśnie w okolicach aglomeracji kramatorsko-słowiańskiej, co w zasadzie chyba potwierdza, że to jest punkt ciężkości dla Rosjan i Rosjanie wrzucają wszystko, co mogą właśnie w ten rejon, żeby jak najszybciej podejść pod Słowiańsk i Kramatorsk i rozpocząć w zasadzie walki o miasto, o te miasta.
1: A z czego wynika ta zmiana? Bo wytłumaczył pan, jak możemy przypuszczać, dlaczego jakby ta sytuacja się tak poprawiła po stronie ukraińskiej, ale gdzie tutaj Ukraińcy odrobili lekcję? I ja troszeczkę piję, mam ochotę wyciągnąć pana na takie na taką dyskusję, taką dywagację o tym. Wiem, że pan nie zajmuje się polityką, tylko zajmuje się bardziej wojskowością, ale właśnie, czy myśli pan, że sytuacja w samym Ministerstwie Obrony ma tutaj jakieś znaczenie? Ja oczywiście mówię o dymisji Fiodorowa w szerszym założeniu. Jak to właściwie jest z tym jego wpływem na armię? Bo wydawałoby się, że sprawa jest może trochę, że trochę przesadzamy, on był jednak krótko tym ministrem. Jak to jest? Czy rzeczywiście to tam było coś, co sprawiało, że Ukraińcom dzięki niemu lepiej szło na froncie, niektórzy tak mówią? Czy to jest wszystko przesadzone?
0: Może odpowiem w taki sposób. Rozmawiałem z wieloma ukraińskimi politykami, dowódcami wojskowymi od najniższego do najwyższego szczebla i tylko jeden z nich przedstawił plan zwycięstwa Ukrainy w tym wojnie, w tej wojnie. I tym ministrem był minister Fiodorow. Więc on w kręgach wojskowych miał bardzo negatywną opinię i miał bardzo pejoratywne ksywki, których nie chciałbym przywoływać na antenie. Ale on miał spójny plan, jak Ukraina może wygrać tę wojnę właśnie poprzez lepsze zorganizowanie działań bojowych, lepszą mobilizację, zmiany w systemie zakupowym, gdzie moim zdaniem on właśnie przez to został głównie odwołany. Jego celem było stworzenie spójnego systemu, w którym każdy wiedział, co ma robić, w którym kraj, Ukraina kupuje sprzęt, który jest mu faktycznie potrzebny, po jak najmniejszej możliwej cenie, przy założeniu, że ten sprzęt faktycznie spełnia wymagania techniczne. I cały proces zakupu sprzętu potem był śledzony, czyli właśnie od zakupu do przekazania do jednostki, potem do użycia na polu bitwy, oceny efektywności tego sprzętu, oceny zdolności poszczególnych żołnierzy, którzy używali tego sprzętu. Tutaj głównie mówię o drużynach dronowych. Czyli generalnie na podstawie informacji, które ministerstwo zbierało, oni byli w stanie ocenić, jaki sprzęt działa, jaki sprzęt nie działa, jaka jednostka jest najlepsza, jaka jednostka jest najgorsza, i chcieli właśnie bardzo mocno wspierać te jednostki, które były ich zdaniem najlepsze, a jednocześnie te jednostki, które działania były mało efektywne, one miały być albo reformowane właśnie, albo miały być nawet rozwiązywane, a sprzęt, który nie spełniał wymagań technicznych, miał być po prostu wycofywany. Więc moim zdaniem rola Fiodorowa jako takiej, no nie chcę powiedzieć siły napędowej, ale jako takiego polityka, który miał wpływ na politykę obronną państwa, jako minister obrony narodowej, a wcześniej jako minister do spraw transformacji cyfrowej, była bardzo duża. I też należy wspomnieć o tym, że ponieważ on był takim geekiem technicznym, on był bardzo mocno sfokusowany właśnie na danych, na technologii i miał wokół siebie bardzo duże grono doradców, którzy właśnie tworzyli pewne rozwiązania technologiczne. Dzięki temu on utrzymywał bardzo dobre kontakty, na przykład z Maskiem. A wiemy, że generalnie cały system komunikacyjny ukraiński, system dowodzenia na poziomie taktycznym w dużej mierze leży na Starlinku, po stronie ukraińskiej. Jak wspomniałem, ukraińskie uderzenia na średnim dystansie na terytoriach okupowanych opierają się teraz w 100% na Starlinku. I gdyby tego Starlinka teraz zabrakło, to Ukraińcy generalnie ich zdolności do rażenia nawet tego bliskiego zaplecza rosyjskiego leżą. I teraz główna gra pomiędzy Fiodorowem a Maskiem dotyczyła tego, żeby Mask pozwolił Ukraińcom uderzać na terytoria rosyjskie w rejonach, w których operują rosyjskie systemy Iskander, które ostrzeliwują Kijów w zasadzie co kilka dni. I dymisja Fiodorowa w tym momencie, w którym miała miejsce, moim zdaniem odsunie Maska od tej decyzji bardzo mocno. I nie wiadomo, czy w ogóle do takiej decyzji dojdzie. Pomimo tego, że Fiodorow ostatnio mówił, że jest w kontakcie z Maskiem, że rozmawia z nim właśnie na te tematy, no ale to jednak jest trochę inny już poziom, bo Musk nie ma przełożenia tak naprawdę, bo przepraszam, Fiodorow nie ma teraz przełożenia na działania ukraińskiego rządu.
1: A czy możemy powiedzieć, a propos tych działań dronowych i jakby użycia dronów, czy możemy powiedzieć, że tutaj się coś wydarzyło dzięki samemu Fiodorowi, czy może raczej, no właśnie dzięki czemu, bo nagle te drony ukraińskie, znaczy może nie nagle, pewnie dla ekspertów to nie jest takie nagle, ale mam takie wrażenie, że coś się odblokowało, jeśli chodzi o produkcję tych dronów, nabywanie ich, jakby użycie, masowe użycie. Czy to się jakoś rymuje z tym, co się działo w Ministerstwie Obrony Narodowej? Czy to jest moja skrzywiona optyka?
0: Na poziomie taktycznym myślę, że nie. W sensie Ukraińcy są w stanie produkować naprawdę miliony dronów rocznie. I gdyby mieli środki finansowe, to produkowaliby ich kilka razy więcej niż produkują teraz. Gdzieś tam jakaś liczba, pamiętam, mrugnęła mi, to około chyba 20 milionów dronów. Mają moce przerobowe na produkcję 20 milionów dronów rocznie. I to właśnie tych dronów FPV, dronów rozpoznawczych, czy dronów, które rażą rosyjską logistykę na średnim dystansie i też przeprowadzają ataki na głębokie zaplecze rosyjskie. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych dronów o dużym zasięgu, które właśnie rażą rosyjskie rafinerie, to wydaje mi się, że po prostu została podjęta decyzja, że okej, mamy ta część środków, która powinna pójść na drony taktyczne, przekazujemy je na produkcję dronów dalekiego zasięgu i to na poziomie strategicznym powinno przynieść jakieś tam korzyści w przyszłości, tak? Więc te moce przerobowe są, poza tym to nie są konstrukcje skomplikowane. Tak? Dużo w polskich mediach się mówi o tym, że chcemy mieć dostęp do ukraińskich technologii, produkcji dronów i tak dalej, ale to naprawdę nie są skomplikowane, to naprawdę nie są skomplikowane konstrukcje. Tak? To jest po prostu tanio zbudowany dron, czyli on kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, włożony do niego system nawigacyjny, włożona do niego głowica, jakiś silnik i ten dron po prostu leci. O wiele większym problemem jest pozyskanie i produkcja rakiet balistycznych, rakiet typu Cruz, które wymagają już bardzo dużego wsparcia, nie tylko finansowego ze strony partnerów, ale też wsparcia technologicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy nawigacyjne i samą głowicę do naprowadzania na przykład.
1: No właśnie, jak idzie z tym? Bo pojawiają się takie głosy, już nie pamiętam, kto to ostatnio powiedział. Nie wiem, czy nie Fedorow, albo ktoś, a może ktoś z armii ukraińskiej bardziej, że Ukraina też jest na dobrej drodze do rozwoju, no, zbudowania jakby swojej obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza jeśli chodzi o balistykę. Jak to właściwie jest z tymi możliwościami ukraińskimi i co tutaj się dzieje?
0: Na razie w 100% ukraińska obrona przeciwlotnicza, zwłaszcza ta, której celem jest niszczenie balistyków, opiera się na rakietach Patriot. Tych rakiet jest zdecydowanie za mało. Już te ostatnie ataki na Kijów, które miały miejsce kilka dni temu, pokazały, że Ukraińcy mają tych rakiet, dosłownie już są chyba na wyczerpaniu. Myślę, że tak można zakładać. Jeżeli nie będzie wsparcia ze strony partnerów zachodnich, jeśli chodzi o przekazywanie tych rakiet, to Ukraińców czeka bardzo, bardzo ciężka zima. Natomiast jeśli chodzi o ukraińską produkcję tych rakiet, to powiem tak, ja już 2 lata temu słyszałem, że Ukraińcy przetestowali rakiety typu Cruz z bardzo dobrym skutkiem i od tego momentu tak naprawdę jedyną rakietą, która się pojawiła nad rosyjskim niebem, to była rakieta Flaming, czyli FP5. Ale Ukraińcy dalej produkują za małe ilości tej rakiet. Wydaje się, że ta rakieta po prostu lata za wolno i jest za ciężka i za nisko też lata. Wobec tego jest ją łatwo zestrzelić. No ale z tego też, co mi wiadomo, Ukraińcy pracują tak naprawdę nad projektami kilku rakiet. I nie do końca wiadomo, która rakieta tutaj będzie wiodła prym. Myślę jednak, że ostatecznie to będzie decyzja polityczna i te rakiety, które będą produkowane przez ludzi, którzy są związani z administracją prezydenta, to ta rakieta wygra, tak? Bo tak samo było w sytuacji, w momencie, kiedy produkowano czy wdrożono rakietę Flaming. Producent tych rakiet jest również powiązany z ludźmi z biura prezydenta i w konsekwencji ta rakieta wygrała. Tak? Możemy myśleć o tym, co chcemy. Natomiast jeśli chodzi o ochronę przed balistykami, czyli produkcję antyrakiet, to myślę, że tutaj jest jeszcze daleka droga. Ukraińcy celują i moim zdaniem mądrze w to, aby rakiety, które były podstawą ich antyrakiet, które posiadali wcześniej z sowieckich systemów S-300, żeby je zmodyfikować, żeby do tych rakiet włożyć nowoczesne sensory i żeby tych rakiet używać właśnie jako tych przechwytywaczy do balistyków. Natomiast jeszcze nie do końca wiadomo, czy ten pomysł się sprawdzi, czy zrobienie takiego Frankensteina, i to jest słowo, które też używają sami Ukraińcy, czy zrobienie takiego Frankensteina faktycznie będzie miało wpływ na niszczenie rosyjskich balistyków. Prawdą jest, że na tym etapie nie ma odpowiedzi. na rosyjskie uderzenia balistykami i tak naprawdę musimy czekać. Albo raczej Ukraińcy muszą czekać.
1: A jak to jest, jeśli chodzi o możliwości rosyjskie? Jakbyśmy spróbowali odwrócić tą naszą optykę i przez moment spojrzeć na to, co robią Rosjanie, jakie oni mają zaplecze, jakie oni mają możliwości, jakie tam są ewentualnie problemy albo przewagi, bo jeśli chodzi o statystyki, tak czytałem, to ostatnio na Ukrainę, na terytorium Ukrainy sypie się rekordowa ilość rakiet. Więc jak to jest?
0: Po części wynika to właśnie ze słabości, myślę, ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Rosjanie widzą, że te ich rakiety nie są zastrzeliwane i w konsekwencji wysyłają po prostu większą ich ilość. I zupełnie nie zdziwiłbym się, gdyby z ich perspektywy nadchodząca zima była takim ostatnim punktem tej wojny. Można powiedzieć, że będą starali się naprawdę dokręcić bardzo mocną śrubę Ukraińcom, jeśli chodzi o ataki rakietowo-lotnicze, żeby zmusić Zełenskiego do podpisania jakiegoś aktu zawieszenia broni pokojowego, który oczywiście byłby narzucony przez Rosjan. Nie wiem, czy to się wydarzy. Historycznie takie ataki raczej nie mają znaczenia strategicznego. Zresztą bardzo dobrze widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie na poziomie taktycznym Stany Zjednoczone są w stanie faktycznie przeprowadzić operacje w bardzo dobry sposób, ale to nie przekłada się absolutnie w żaden sposób na prowadzenie wojny na poziomie strategicznym. Wracając do Rosjan. Rosjanie w dalszym ciągu produkują bardzo duże ilości balistyków. To jest co najmniej są różne liczby tak naprawdę, ale co najmniej to jest 650 rakiet Iskander-M. Niektóre szacunki nawet mówią o 750 rakiet produkowanych rocznie. Do tego dochodzą różnego rodzaju warianty rakiet, które są wystrzeliwane z systemów przeciwlotniczych S-400, które również są używane do atakowania celów ukraińskich. To są rakiety RM-48U. Ich też jest produkowanych kilkaset rocznie, czyli daje to łącznie grubo ponad 1000 rakiet balistycznych, z którymi muszą zmagać się Ukraińcy. Do tego dochodzą rakiety dalekiego zasięgu typu Cruise, czyli H-101 oraz ich odpowiedniki. Do tego mamy Zircony, Kinżale, rakiety Onyx i tak dalej. Więc rocznie tak naprawdę Rosjanie są w stanie wyprodukować około 2000 rakiet, które są w stanie razić cele na Ukrainie. I niestety, co gorsza, Rosjanie w dalszym ciągu pracują nad nowymi typami rakiet, w dalszym ciągu udoskonalają te rakiety, które już wystrzeliwują na Ukrainę, więc tam również bardzo dużo się dzieje. I tak naprawdę te rosyjskie zdolności uderzeń na długim dystansie to jest prawdopodobnie jedna z niewielu rzeczy, które Rosjanie robią dobrze w tej wojnie.
1: A gdybyśmy spojrzeli...
0: I gdzie ten progres jest faktycznie bardzo mocno widoczny, zwłaszcza w perspektywie ostatnich 2-3 lat.
1: Mm. A jeśli chodzi o te kłopoty rosyjskie, które dają o sobie znać najbardziej. Myśmy mówili sporo, czy w ogóle mówiło się sporo o tak zwanej sile żywej. Mówimy o pewnej jednak stagnacji na froncie. Jak to jest, jeśli chodzi właśnie o żołnierzy, o piechotę, o tych, którzy przeprowadzają ataki takie bezpośrednie po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej?
0: Po stronie rosyjskiej wygląda to w taki sposób, że są miesiące, w zasadzie to widać od września ubiegłego roku, są miesiące, gdzie Rosjanie tracą więcej żołnierzy niż są w stanie zrekrutować. I to ma wpływ na to, że intensywność ich działań w niektórych miejscach frontu faktycznie zmalała, tak jak wspomniałem wcześniej. I z tego powodu bardzo wielu analityków, zresztą na Ukrainie również, spodziewa się, że Rosjanie będą zmuszeni do przeprowadzenia częściowej mobilizacji po wyborach, po wyborach do Dumy, które mają miejsce we wrześniu bieżącego roku. Tutaj pojawiają się różne liczby. Ja słyszałem od 300 tysięcy do 1,2 miliona ludzi może zostać zmobilizowanych, może nie od razu, może nie od razu milion żołnierzy, tylko pierwsza fala to będzie 300 tysięcy, druga fala na wiosnę to będzie 300 tysięcy i latem ponownie to może być na przykład 300 tysięcy. W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja frontowa. Ale zmierzam do tego, że rosyjski sposób prowadzenia działań taktycznych, czyli tych działań infiltracyjnych i ukraiński sposób adaptacji do tych działań, myślę, że wyczerpał już swoją formułę, że faktycznie Rosjanie będzie im bardzo ciężko przeprowadzić, czy utrzymywać obecne tempo działań, zwłaszcza w okolicach jesieni, zimy, kiedy liście padną i żołnierze nie będą mieli schronienia. Ja wiem, że to może prozaicznie zabrzmi, ale liście drzew faktycznie mogą uratować rosyjskim też żołnierzom życie i dają im bardzo dobrą osłonę przed wykryciem i w konsekwencji z zabiciem. Ale Rosjanie myślę, że na tym etapie nie mają wyjścia. W sensie będą musieli zrobić coś, co spowoduje, że ta liczba żołnierzy, która przewija się przez front, ponownie wzrośnie. Natomiast po stronie ukraińskiej problem jest podobny, aczkolwiek też bardzo, bardzo systemowy. To znaczy Ukraińcy mobilizują ponad 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Tak? To jest liczba Ukraińców, którzy są mniej lub bardziej dobrowolnie ściągani z ulic i liczba Ukraińców, którzy zgłaszają się do centrów rekrutacyjnych. Niestety w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza tych Ukraińców, którzy są ściągani z ulic, oni są w stanie przedstawić zaświadczenie, które uniemożliwia wysłanie ich do wykonywania działań frontowych. Zarówno operatorów dronów, jak i piechoty. Tutaj oczywiście podejrzewa się, że proceder korupcyjny odgrywa bardzo dużą rolę, ale mówimy tutaj tak naprawdę o tysiącach przypadków miesięcznie. Więc jeżeli, załóżmy, Ukraińcy mobilizują 35 tysięcy żołnierzy miesięcznie, kilka tysięcy odchodzi im właśnie poprzez przedstawianie tych zaświadczeń o niemożności wykonywania działań bojowych. Do tego kilka tysięcy z nich samowolnie oddala się z miejsc, gdzie przechodzą szkolenia, czy potem z jednostek wojskowych. I to w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w której Ukraińcy również nie są w stanie tak naprawdę powoli odbudowywać swojego potencjału ludzkiego, zwłaszcza w tych miejscach frontu, gdzie sytuacja jest najgorsza, czyli w okolicach aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej. I niestety myślę, że to jest problem socjologiczny, to jest problem społeczny, to jest problem polityczny, to jest problem wojskowy, czyli on w zasadzie jak w soczewce skupia, no niestety myślę, że podejście ukraińskiego społeczeństwa do tych działań, które są podejmowane właśnie i do nieufności wobec klasy politycznej, wobec najwyższych dowódców wojskowych. I teraz to wszystko trzeba w jakiś sposób, niestety bardzo szybko, starać się naprawić. A nie do końca wiem, czy to da się naprawić. Zresztą ukraińscy oficerowie, z którymi rozmawialiśmy, są zdania, że ten problem jest tak głęboko już zakorzeniony, że nawet w sytuacji, w której Ukraińcy przeprowadziliby operacje zaczepne, które odbiłyby dużą liczbę terytoriów, w tym sensie, że przekaz całkowicie stałby się odmienny wobec tego, co obecnie funkcjonuje, no to Ukraińcy dalej nie chcieliby by walczyć, bo po prostu, no bo nie chcą umierać za swój kraj.
1: Tak? Ale czy to nie jest też tak, że jakby armia ukraińska wiele, zwłaszcza jednostki rekrutacji, zrobiły wiele, żeby to podejście społeczeństwa ukraińskiego się zmieniło na mocno negatywne. To znaczy, jeżeli popatrzymy na tą tak zwaną busyfikację, na korupcję w tych jednostkach, na to, ile ludzie płacą, żeby ich wypuszczono danego dnia, nawet za cenę tego, że będą dalej poszukiwani, jako... Tak. jako dezerterzy, prawda, czy jako ci, którzy się uchylają, to czy nie jest tak, że tutaj ktoś pokpił sprawę, bo to jest, wygląda jak też taki model biznesowy, korupcyjny model biznesowy. Jeżeli mówimy o tych ludziach, którzy przedstawiają lewe zaświadczenia, to powiedzmy też o tym, co się dzieje podczas tej rekrutacji, gdzie rzeczywiście no, niektóre historie są absolutnie nie do wyobrażenia.
0: No tak, no to znaczy no myślę, że mogę się podpisać po tym, co jak pan to opisał. Tak jak wspomniałem, to jest problem społeczny, tak? Czyli przyzwolenie do korupcji, do korupcji, niechęć walki i tak dalej. My też na to patrzymy w trochę inny sposób, w sensie co się dzieje z żołnierzem, kiedy on faktycznie wejdzie w te tryby mobilizacji i jak przychodzi szkolenie, jak jest potem, czy to szkolenie jest w ogóle dobre, czy odpowiada standardom, czy oni generalnie przez 4 do 6 tygodni siedzą, nic nie robią, jak potem wygląda ta ścieżka, jak żołnierz jedzie do jednostki, do której jednostki w ogóle jest przekazywany, to jest bardzo ważne, bo na przykład za czasów generała syrskiego, czyli byłego już głównodowodzącego siłami ukraińskimi, to 40% mężczyzn, którzy byli rekrutowani w Kijowie, trafiało do jednej jednostki i ta jednostka słynęła z tego, że jej podejście do żołnierzy aż tak bardzo od rosyjskiego podejścia się nie różniło, tak? Czyli mięsne szturmy, wysyłanie bez przygotowania, wysyłanie bez wsparcia i tak dalej. Więc cały też obraz tego, jak funkcjonują siły zbrojne, jak się traktuje tego rekruta, tak? Co się z nim robi, czy się o niego dba. No były, no naprawdę były takie sytuacje, gdzie gdybyśmy usunęli nazwy jednostek i nazwy kraju i ktoś by to przeczytał, to by powiedział, że to jest toczka w toczkę armia rosyjska, a nie armia ukraińska. Dlatego też nowy głównodowodzący siłami ukraińskimi, generał Drapaty, jego właśnie głównym zadaniem jest też całkowicie przemalowanie tego moim zdaniem w wielu miejscach nieprawidłowego obrazu, jak wyglądają ukraińskie siły zbrojne, jak funkcjonują i właśnie na co może liczyć rekrut, kiedy już wejdzie w tryby mobilizacyjne. I wydaje mi się, że generał Drapaty spośród tych wszystkich ukraińskich generałów, którzy odbyli rozmowy z prezydentem Zeleńskim, kiedy już dni generała Syrskiego były policzone, to był najlepszym możliwym wyborem, gdyż on właśnie też mieliśmy możliwość porozmawiania z nim parokrotnie i on jest po prostu dobrym człowiekiem, on faktycznie dba o swoich żołnierzy, on faktycznie stara się przekazać wszystkim swoim podwładnym jakiekolwiek zdolności, które oni potrzebują, żeby wypełniać zadania wojskowe, zadania w boju. Jego mottem jest właśnie dbanie o żołnierza, nawet tego żołnierza piechura, który jest na najniższym stopniu, który jest na pierwszej linii i przekazywanie im wszelkiej pomocy, aby oni mogli nie tylko przeżyć, ale mogli efektywnie wykonywać swoje zadania. Więc stoi to w zasadzie w całkowitej sprzeczności z tym, co działo się za czasów generała Syrskiego.
1: No właśnie, tu pojawia się pytanie, dlaczego to tak długo tolerowano? To znaczy, sytuacja na froncie trudna, kraj w sytuacji dramatycznej tak w ogóle i równocześnie rzeczy, które sprawiają, że w zasadzie traci się resztkę, nie wiem, zaufania, nawet szacunku do tej armii. Myśmy troszeczkę o tym mówili, pan o tym mówił oszczędnie, ale były takie rozmowy z tych kilku, może nawet 10, które przeprowadziliśmy od początku tej wojny, z których to się przebijało, że to podejście do tak zwanej siły żywej i sposób jej traktowania to jest coś, co jednak obciąża armię ukraińską, więc no trochę jednak jest takie pytanie, czemu tak długo?
0: To jest pytanie, na które niestety nie mam odpowiedzi. Mam odpowiedź na odpowiedzi na wiele pytań. Ale to znaczy, no, możemy się tutaj pokusić trochę o spekulacje, tak? W tym sensie, że Syrski był gwarantem wykonywania woli politycznej prezydenta Zełenskiego, tak? Czyli w sytuacji, w której na przykład głównodowodzący ukraińskimi siłami generał Załużny, czyli tutaj wracam do 2023 roku, był przeciwny obronie miasta Bachmut, był przeciwny uporczywej obronie, która ostatecznie doprowadziła do śmierci kilkunastu tysięcy ukraińskich żołnierzy, to prezydent Zełenski stwierdził, że nie, będziemy bronić Bachmutu tak długo, jak to jest konieczne, i wtedy generał syrski był, jeśli dobrze pamiętam, dowódcą wojsk lądowych, aczkolwiek mogę się mylić, no to on był gwarantem tego, że ta misja, że ten polityczny statement z Zełenskiego zostanie wykonany, tak? Czyli on głównie dowodził wtedy obroną Bachmutu. Kiedy generalnie prezydent Zełenski był, być może dalej jest, bardzo nieskłonny do oddawania ukraińskich terytorium bez walki, tak? Czyli generalnie bronimy się do upadłego, nie przeprowadzamy działań aktywnej obrony manewrowej, tylko to są nasze pozycje i te pozycje bronimy tak długo, jak to jest możliwe. I teraz w zasadzie, jak popatrzymy, co ma miejsce w mieście Konstantyniwka, czyli to jest w zasadzie miasto znajdujące się na południowych podejściach do Kramatorska, no to w zasadzie mamy ponownie powtórkę sytuacji, gdyż w Konstantyniwce dalej są ukraińskie pododdziały, niektóre są w okrążeniu. Miasto jest stale infiltrowane przez wojska rosyjskie i nawet czołówki rosyjskie znajdują się 7 kilometrów już za niektórymi ukraińskimi drużynami dronowymi, które znajdują się jeszcze w Konstantyniwce. I ja, szczerze mówiąc, nie mam pomysłu na to, jak Ukraińcy będą w stanie wyprowadzić tych żołnierzy z tego miasta. Tak? Więc no, przyzwolenie do wykonywania takich działań musi iść od najwyższych czynników politycznych w kraju. Główną strategiczną rezerwą generała syrskiego były w zasadzie dwie jednostki. To była jednostka, to był 425 pułk i 225 pułk szturmowy. I to właśnie to były te jednostki, które słynęły z tego, że ich podejście do siły żywej było no, takie, jakie było. Było bardzo nonszalanckie, delikatnie rzecz ujmując. Więc prezydent musiał zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie wygląda bardzo źle, że ci żołnierze są bici, są maltretowani, a potem są wysyłani bardzo często na misje samobójcze. Nawet kiedy już dni generała Syrskiego były policzone, 425 pułk szturmowy wysłał kilku żołnierzy do budynku administracji lokalnej w Konstantyniwce, żeby oni stanęli w tym budynku, wyciągnęli flagi ukraińskie i nagrali krótki filmik, w którym powiedzieli, że Konstantyniwka jest pod kontrolą ukraińską, i ci żołnierze zostali potem pojmani przez wojska rosyjskie. Więc no, ponownie to pokazuje, że wymiar PR-owy podejmowania pewnych działań czasami potrafi mieć większą wartość niż życie ukraińskich żołnierzy.
1: I to jest, myślę, dobra puenta naszej rozmowy. Konrad Muzyka, niezależny ekspert do spraw wojskowości Rosji i Białorusi, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polska będzie się tłumaczyć przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu. Czy jest ponadpartyjne poparcie dla pomysłu nocnej prohibicji w całym kraju? Tak twierdzi jedna z posłanek Polski 2050. W informacjach również sport. Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Postępowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy od marca nie zostali dopuszczeni do orzekania, przechodzi w kluczową fazę sporną, poinformowała we wpisie na X wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Eichardt. Wyjaśniła, że oznacza to, że państwo polskie musi odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości. Trybunał zbada też sprawę braku realizacji majowego środka tymczasowego, który nakazywał powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków. Do decyzji Trybunału Praw Człowieka odniósł się na X także wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, oceniając, że prokurator Święczkowski w porozumieniu z prezydentem ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej. Podkreślił też, że skarżącym prawidłowo wybranym sędziom Trybunału należy się sprawiedliwość. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju zyskał poparcie większości sił politycznych w Sejmie, a także Pałacu Prezydenckiego. Tak twierdzi posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 Sejmowej Komisji Zdrowia. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
6: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioleta Tomczak z Polski 2050.
7: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
6: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
7: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
6: Posłowie przepisami zajmą się jesienią. Maciej Kluczka, TOK FM.
5: Prawo i Sprawiedliwość próbuje rywalizować z Grzegorzem Braunem na antyukraińskość. Tak w TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenił ostatnią propozycję PiSu. Partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się deportowania wszystkich niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, ale jak ocenił polityk KO, jest to nie tylko nierealne, ale także nielegalne. Krzysztof Kwiatkowski wyjaśniał, że zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce ma prawo do pobytu i pracuje, a zapowiedzi polityków PiS to tylko próba mobilizacji elektoratu.
8: Polskie statystyki pokazują coś, czego nie ma w takiej proporcji w żadnym innym państwie europejskim. W Polsce średnia aktywności obywateli Ukrainy, mówię o osobach dorosłych, to jest grubo powyżej 80%, a w przypadku mężczyzn mówi się, że to jest około 95%. Panowie, uwaga, wszyscy radiosłuchacze, budowy w Polsce staną, w restauracji was nikt nie obsłuży, a większość kas w wielu miejscach może pozostawać puste.
5: Według prawników obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na ten kraj, zabezpiecza m.in. zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Elina Świtolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. Nowa droga podzieli wieś na pół, tak mówią mieszkańcy Bolestraszyc o planowanej obwodnicy Przemyśla w kierunku przejścia granicznego w Medyce. Trasa ma przejść przez teren gminy Żurawice obok ochronionego arboretum, jednego z największych ogrodów dendrologicznych w kraju. Mieszkańcy założyli komitet protestacyjny, mówi jego przedstawiciel Piotr Jaroch.
9: Wszystko to, co do tej pory tutaj udało się we wiosce zrobić, jeśli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o rolnictwo, zostanie w jednym momencie przez tą drogę zniszczone.
10: W tej chwili wygląda to tak, że jest coś ustalone. Myśmy o tym dowiedzieli się w połowie lipca, gdzie wyczytaliśmy, że były przeprowadzone szerokie konsultacje. Ja jako właściciel działki o takich konsultacjach nic nie wiedziałem.
5: Dodawał rolnik z Bolestraszyc Tomasz Cichy. Drogowcy zapewniają, że decyzja jeszcze nie zapadła, a ostateczny kształt trasy ma być znany po konsultacjach z sąsiednią gminą. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Rozpoczynamy od spraw międzynarodowych. W piątek, 7 sierpnia, w Mekce prezydent Turcji, saudyjski następca tronu i premier Pakistanu podpisali mekkański pakt obronny. To jest rozszerzenie umowy, którą Riad i Islamabad zawarły we wrześniu 2025 roku. Zgodnie z tym porozumieniem każdy zbrojny atak z zewnątrz na jedno z tych państw ma być traktowany jako atak na wszystkie trzy. Ten pakt powstał kilka miesięcy po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej kampanii bombowej przeciwko Iranowi i to oczywiście jest ta wojna, która zakłóciła ruch przez cieśninę Ormus. Sygnatariusze zapewniają, że ta umowa nie jest wymierzona w nikogo konkretnego i że nie unieważnia ich dotychczasowych zobowiązań sojuszniczych. Czy to jest takie nowe mini NATO, które powstaje w regionie? Czy to jest niewiele znaczący świstek papieru? O tym dzisiaj rozmawiamy w programie Owczarek, a gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: No i myślę, panie profesorze, jak myśleć o tym, czy to jest przede wszystkim sojusz wojskowy, czy raczej taka polityczna deklaracja? Jak myśleć o tym mekkańskim pakcie obronnym? Co on zmienia?
12: Ja to nazywam sojuszem pragmatycznym o potężnym potencjale rozwojowym, pod warunkiem, że rozbieżności, które istnieją pomiędzy tymi państwami, a zwłaszcza między Turcją a Arabią Saudyjską, zostaną przykryte przez pozytywne możliwości budowy bardzo silnego układu politycznego, który pozwoli tym dwóm państwom na zbudowanie swojej pozycji jako gracza już nie subregionalnego w Azji, ale właśnie o charakterze regionalnym, a Pakistanowi wyrwać się z tych objęć, które w tej chwili rozbudowują wobec tego państwa Indie, starając się osłabić jego pozycję i polityczną, i gospodarczą. No i jeżeli ten układ rozszerzyć na działalność regionalną, no to mamy do czynienia z bardzo poważnym graczem politycznym w regionie i paradoksalnie sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie osłabiają pozycję Stanów Zjednoczonych, mogąc przejąć na siebie część działań kreujących sytuację w regionie. To jest potencjalny scenariusz, aczkolwiek wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. Ambicje Turcji i Saudów muszą zostać tutaj troszeczkę schowane do kieszeni, aczkolwiek skala możliwej kooperacji i wzajemnych interesów

0: Rosyjski atak spotka się z naszą odpowiedzią. Wojna Rosji będzie coraz bardziej odczuwalna u nich samych w Rosji. Rosyjski dyktator Władimir Putin, który, jak ostrzegają Ukraińcy, zwiększa produkcję rakiet, nie mówi, kiedy skończy atakować Ukrainę. Nie da się podać konkretnych dat w kontekście trwających działań wojennych. To nie tylko pochopne, po prostu prawie nigdy się tego nie robi i nie zamierzam tego robić.
1: I ja tego robić nie będę.
0: Putin zapytano też, co zrobiłaby Moskwa, gdyby została zaatakowana z terytorium Łotwy. Wszystkie miejsca, z których pochodzi zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie militarne dla Rosji, są uzasadnionymi celami. To oczywiście groźba i nie trudno sobie wyobrazić, że gdyby Rosja chciała zaatakować Łotwę, to właśnie mogłaby zacząć od takiej prowokacji. Wall Street Journal alarmował niedawno o przewidywaniach amerykańskiego wywiadu, że Rosja może przetestować NATO, przeprowadzając w najbliższych latach ograniczony atak na jedno z państw sojuszu. Tomasz Urchowski, TOK FM.
2: Skoro Mateusz Morawiecki odszedł z PiSu i teraz uważa, że zaostrzenie prawa antyaborcyjnego było błędem, to warto sprawdzić szczerość tych wypowiedzi. Tak mówią politycy koalicji rządzącej. Morawiecki, który po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości zakłada własne ugrupowanie, stwierdził ostatnio, że wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w czasach, gdy był premierem, był błędem. To może Morawiecki i jego ugrupowanie pomoże nam wrócić do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału, pytała w poranku TOK FM posłanka Polski 2050 Violetta Tomczak.
3: Ustawa Polski 2050 i ustawa PSL-u jest najlepszym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem w momencie, kiedy mam prawicowego prezydenta.
4: Skoro Morawiecki powiedział A, niech powie i B.
3: Dokładnie tak.
2: Usłyszeliśmy w TOK FM. Jesienią Komisja Sejmowa do spraw prawa aborcyjnego wróci do prac nad tym projektem. A Urszula Pasławska z PSL-u dodaje, że szczerość intencji byłego szefa rządu można sprawdzić też przy innym temacie.
5: Od tego, jak będzie się zachowywał, z kim będzie współpracował i jakie ustawy będzie popierał, będzie zależało jego rola i jego droga w polskiej polityce. Na pewno takim testem mogłaby być próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego w kontekście ustawy o statusie osoby najbliższej. Gdyby się zdecydowali zagłosować za odrzuceniem weta, tego bym nie wykluczała, no to byłby pierwszy gest jakiejś swojej politycznej deklaracji.
2: Ustawę o statusie osoby najbliższej przygotowały wspólnie Lewica i Ludowcy. I było to absolutne minimum, jeśli chodzi o uregulowanie sytuacji prawnej osób pozostających w związkach nieformalnych. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł uzyskuje już coraz większe poparcie w parlamencie. Do tej pory zasady sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. I o tym Maciej Kluczka.
6: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Violetta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
7: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
6: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Od dzisiaj w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta jest elektronicznym zapisem całej ścieżki leczenia pacjentów z nowotworami, co ma przyspieszyć przechodzenie pacjentów pomiędzy kolejnymi etapami leczenia.
8: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
9: Co to daje pacjentowi? Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i Tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
8: Zdaniem eksperta rynku zdrowia Rafała Janiszewskiego przeszkodą w działaniu systemu może być niewystarczające przygotowanie szpitali.
10: Wąskim gardłem jest poziom informatyzacji w samych placówkach. Niestety nadal mamy tak, że szpitale, poradnie są

0: niedostatecznie zinformatyzowane. Tu nie mówimy tylko o sprzęcie, mówimy również o oprogramowaniu i mówimy również o czasie osoby, medyka, który te dane do tego komputera musi wprowadzić.
1: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Benedykt O'Connor, TOK FM.
2: 3 miesiące aresztu dla rolnika, który zniszczył nawierzchnię jednej z ulic w Gliwicach. Zaorał on asfalt, bo twierdzi, że to jest jego teren i nie zgadza się na jego wylanie, na wylanie tego asfaltu. Miasto twierdzi, że jest inaczej, że teren jest miejski, a sprawa będzie kosztować blisko 500 000 zł. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o areszcie. I to jest absurdalne. Tak mówi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współautor raportu o nadużywaniu aresztów w Polsce.
3: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka. Moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i to mnie zdumiewa, muszę powiedzieć. Uważam, że to jest rzecz potwierdzająca to, co fundacja mówi od wielu, wielu lat, że areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany i stosowany przede wszystkim jako kara za coś, a nie jako środek rzeczywiście zapobiegawczy.
2: Areszt nie może być karą, tak mówi z kolei w TOK FM profesor Szymon Tarapata, prawnik i karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Wiele tego rodzaju spraw dotyczących tymczasowego aresztowania w Strasburgu przegrywamy i nic się niestety nie zmienia, a mam wrażenie, że sytuacja się pogarsza. To już jest naprawdę któryś konkretny przypadek, w którym taki środek zapobiegawczy jest stosowany. Sąd nie jest od tego, żeby być notariuszem prokuratora, tak? A niestety odnoszę wrażenie, że jest inaczej czasami.
2: Prokuratura wnioskowała o areszt z uwagi na zagrożenie wysoką karą do 10 lat więzienia. Tyle, że jak wynika z ministerialnych statystyk, za tego typu przestępstwo najczęściej zasądzana jest kara do roku więzienia, często w zawieszeniu. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, tak mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce.
5: We don't have a license. Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
2: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą największą w historii. W latach 2014-2016 w krajach Afryki odnotowano blisko 30 000 zakażeń i 11 000 zgonów. Sprawdzamy jeszcze, co dzisiaj się wydarzy, a w południe posiedzenie rządu, który rozpatrzy m.in. propozycję pomocy beneficjentom programu Czyste Powietrze, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców. Firmy wykorzystywały system prefinansowania i pełnomocnictwa, tak aby przejmować dotacje bez realizacji prac. No i obywatele pozostawali z długami. Projekt ustawy ma umożliwić zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. A ciężar finansowy ma zostać przeniesiony z oszukanych osób na państwo i nierzetelne podmioty gospodarcze. Ustawa, na którą wielu czekało, którą będziemy także omawiać po godzinie 6:40 w pierwszym programie TOK FM. A już teraz pora na poranne pytanie, które mamy dzisiaj do państwa. Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całej Polski, o czym przed chwilą już wspominałem. Jak zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zmienił państwa najbliższą okolicę? Bo być może właśnie słuchają nas państwo w miejscu, gdzie wprowadzono taki zakaz, a to chociażby Warszawa czy też Zakopane. Co państwo sądzą o pomyśle rozszerzenia na całą Polskę tej nocnej prohibicji? 22 44 044. Czekamy na państwa telefony w tej sprawie, a oczywiście zapraszamy do dyskusji tych z państwa również, którzy po prostu u siebie w mieście, w miejscowości życzyliby sobie tego typu regulacji. Czekamy na telefony.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscary, i tym samym film artysty zakwalifikował się do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja Kamati Pura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony tym wyróżnieniem.
1: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
0: Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk. Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 września w Toronto w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy to najnowsza wystawa w warszawskiej Kordegardzie. Przypomina ponad 7 dekad dorobku artystycznego polskiej scenografki, wieloletniej pedagogzki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także artystycznej partnerki Andrzeja Wajdy. W Muzeum Gazowni Warszawskiej do zobaczenia ponad 200 fotografii nagrodzonych i wyróżnionych podczas ogólnopolskiego konkursu fotografii reporterskiej Grand Press Photo. Twórcy wystawy mają nadzieję, że publiczność zobaczy zestawienie zdjęć, które przetrwa próbę czasu. To m.in. fotografie Kasi Trojak, Tomasza Jana Kaweckiego, Bartłomieja Zborowskiego czy Tobiasza Papuczysa. Czy kiedy świat wokół nas się rozpada, przestajemy marzyć o innym? W Zielonej Bramie oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku Utopia, czyli wystawa duetu Cooper-Gorfer, znanego z przełomowego podejścia do portretu i łączącego fotografię z malarstwem, tkaniną, kolażem i wideo. Ekspozycja oddaje głos kobietom z doświadczeniem migracji. Punktem wyjścia są historie 11 młodych kobiet. Bohaterki pochodzą z Nigerii, Kenii, Somalii, Erytrei, Syrii, Libanu, Afganistanu, Iraku i Iranu. Część z nich przybyła do Szwecji podczas fali migracyjnej w latach 2015-2016. Inne urodziły się tam w rodzinach migrantów.
2: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Polsce północnej, także na wschodzie kraju, będą przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna to dzisiaj od 18 stopni na północy, przez około 22 stopni w centrum i rejonach podgórskich, do 27 stopni na południowym wschodzie, a zatem na przykład w okolicach Rzeszowa.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 24 minuty po godzinie 5. Dzisiaj pytamy Państwa o to, jak oceniają Państwo plany wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całej Polski. 22 44 044. Pan Bernard z Opolszczyzny telefonuje. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Dzisiaj z innego miejsca, bo na urlopie. Tak ogólnie to zawsze z Niemiec dzwonię, ale tym razem jestem właśnie tutaj. W województwie opolskim spędzam urlop. Witam pana redaktora w ogóle po urlopie. Zakładałem, że wczoraj już będę dzwonił, ale wczoraj się nie udało, ale dzisiaj udało się zadzwonić. No dzisiejszy temat trudny w sumie troszkę, chociaż może nawet prosty. Ja bardzo prosto popieram tą nocną prohibicję. Popieram wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Jak to zmienia sytuację? No nie trzeba już mówić, często słyszeliśmy to na antenie. Wiele spraw to ułatwia. Interwencje policji są rzadsze, czy nie ma nawet wręcz ich konieczności. Ogólnie ten spokój jest większy. No niestety tutaj u nas jeszcze, gdzie teraz jestem aktualnie, nie ma tego nocnego zakazu sprzedaży, czyli wiadomo, że stacje benzynowe dostępne całą dobę. Sklepów całodobowych u nas tutaj akurat nie ma aż za dużo, ale niektóre czynne do 22 też sprzedają ten alkohol. Chociaż jeżeli by był zakaz od 22 do 6, no bardzo bym to popierał. To tyle z mojej strony.
2: To pan Bernard z Opolszczyzny, dziękujemy. Teraz zabierze głos pan Marek z Warszawy, słuchamy.
5: Witam serdecznie. No, trochę się wpiszę w to, co pan Bernard powiedział. Witamy w Polsce. To jest tak, że ja powiem Państwu takie dwie króciutkie anegdotki z tym związane z moim, i to moje postrzeganie problemu jakoś podkreśli. Ja miałem taką sytuację kilka miesięcy temu jeszcze, kiedy można było na stacjach w Centrum Polskim tutaj w Warszawie kupować alkohol. Widziałem kiedyś sytuację, w której około godziny pierwszej w nocy, drugiej, 12.30, 24.30 wracałem, jak stanęli ludzie na stacji paliw, ale również kierowca, wyszli z tego samochodu i kupili sobie takiej małpce małej. Mhm. I na moich oczach wypili wszyscy solidarnie. Nie pozwoliłem im wsiąść do samochodu. Musiałem użyć środków przymusu bezpośredniego, żeby po prostu zablokować ich wejście do samochodu. Zadzwoniłem po policję. Proszę mi wierzyć, to, z czym się spotkałem, jeśli chodzi o inwektywy, to było niesamowite. I wtedy mi to tak kolejny raz dało do myślenia, że po prostu, nie wiem, to, bo jestem generalnie zwolennikiem liberalizmu, ja jestem przeciwnikiem zakazów wszędzie, tam gdzie ich nie potrzeba, ale naprawdę to jest niezbyt normalna sytuacja, żeby na stacjach paliw w nocy można było kupować alkohol. Teraz nie można i to jest akurat fajne. Natomiast na drugim biegunie, powiem Państwu historię, naprzeciwka mojego domu, dosłownie naprzeciwka. Miałem 24-godzinny, 24 na dobę otwarty sklep, w którym 90% obrotu stanowił alkohol, poza jakimiś tam dodatkami drobnymi. I ten sklep był otwarty kilka lat. Pod tym sklepem zawsze były burdy. Za każdym razem, właściwie nie było dnia, kiedy było cieplej trochę, ale nad zimą, taką ostrą zimą się zdarzało. Ludzie hałasowali, rozrabiali, szarpali się. Trzeba było interweniować. Ludzie wychodzili na zewnątrz, krzyczeli, żeby się ludzie uspokoili. Kilka razy zdarzyło mi się zejść na dół. I powiem szczerze, jakby kiedy zamknęli ten sklep w nocy, to zaczepiłem właściciela tego sklepu i zapytałem go, bo tam jakby tak z codziennych nieraz tam coś się zdarzało, że jakiś tam nieraz człowiek przechodzi, gdzieś tam nieraz coś kupi. Mówię, proszę pana, i co pan na to? On powiedział do mnie, wie pan, na początku byłem załamany, bo w tej nocy robiłem duże obroty, ale teraz, panie, to spokój. Wyszło na to, przeliczył sobie człowiek, żeby nie przedłużać, że dużo taniej jest nie handlować w nocy, bo w nocy musiał utrzymywać jeden etat, a jeszcze co jakiś czas u siebie przed sklepem sprzątać rozwalone kosze na śmieci, zamalowywać coś narysowanego sprayem i tak dalej. Moim zdaniem wszystko jest dla ludzi, ale kiedy ludzie nie potrafią się miarkować i z uwagi na taki ogólny ład społeczny, zakaz sprzedaży alkoholu nocą powinien być wprowadzony. I chociaż tu podniosą się na głosy, że absolutnie nie wolno, powrócą meliny, ja myślę sobie, że skala powrotu melin będzie iluzoryczna, będzie bardzo mała, a powinno się zakazać sprzedaży alkoholu w nocy. A jeżeli ktoś go będzie łamał, to powinno być ogromne, ale naprawdę ogromne mandaty, kary. I tak to powinno działać. Uważam pomysł za dobry. Cieszę się, że w Warszawie prezydent tego miasta potrafił podjąć wyzwanie i postawić.
2: To był pan Marek z Warszawy. Dziękuję bardzo. Czy państwo w swojej okolicy gdzieś widzą pozytywne zmiany, czy też w ogóle zmiany, które związane są z wprowadzeniem prohibicji? Bo w niektórych miastach już mamy taki zakaz. Chodzi o to, aby wprowadzić go na terenie całego kraju. Pan Włodek z Wrocławia, słuchamy.
6: Halo, dzień dobry, witam panie słuchaczy. Ja tak samo się dołączę do tego głosu i powiem tak. My pół roku temu jedyne na osiedlu u nas zlikwidowano sklep nocny, gdzie były wiecznie awantury, jakieś pijawki, jakieś szarpaniny burdy, jakieś krzyki, bezliska. Akurat, no, mi to już podobało, mówię, ja się nie boję, bo ja jestem człowiek sportu, walki, więc dwa razy poradziłem z tym pijanym towarzystwem, ale zlikwidowano to i tak samo jak pomarek. I właściciel też na początku zamknął to, przez kwartał był spokój i potem otworzył punkt sprzedaży pracy, tam kosmetyków, chemii podręcznej takiej i taką maszynę stawił do lotto. To tak losowań tych, co tam milion, siedem milion w sobotę ten po prostu. I od tej pory jest spokój po prostu i on dalej to prowadzi i rzeczywiście i tam w tej chwili już nie ma pobitego szkła, tych betów niezgaszonych normalnie, jest czyściutko, trawa rośnie wydeptana po prostu. I po prostu jakoś wszyscy po prostu, mówię, na osiedlu, no ile nie powstała żadna po prostu i po prostu jakoś, jak wszyscy normalnie, nikt nie narzeka po prostu, właściciel przebranżowił się, da się, jestem panu Szytrykowi wdzięczny za to i nawet rozgrzeszam za kolegium Humanum, co tam sobie tam poszedł na skróty, także No i tyle. Pozdrawiam wszystkich.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiał pan Włodek z Wrocławia. Teraz wracamy do Warszawy, do pana Zdzisława. Słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja mam całkowicie odrębne zdanie od moich poprzedników w dyskusji. Jest to absolutnie zła droga. Powinniśmy karać za przekraczanie przepisów, za hałas w nocy, za burdy spowodowane niewłaściwym zachowaniem, a nie za to, że w sklepie jest sprzedawany alkohol. Bo to jest jakaś paranoja. Jeżeli ktoś sobie pójdzie do sklepu o godzinie 11 czy 12 w nocy i kupi flaszkę, a z nią pójdzie sobie do domu, to szczęść Boże. Ale jeżeli ją rozpije przed sklepem, ewentualnie już przyjdzie na chlany, no to powinien za to mieć konsekwencje i to konsekwencje poważne, finansowe, inne. Od tego mamy służby, policję, służby miejskie, aby się tą sprawami zajęły. I nie trzeba karać za to, że jest możliwość zakupu alkoholu. Bo to jest absolutna paranoja. Powinniśmy karać za przestępstwa, a nie za to, że do przestępstw może dojść.
2: Panie Zdzisławie, czy zatem od czasu, kiedy w Warszawie mamy taką prohibicję, to czy pan spotkał się z jakimiś niedogodnościami, że na przykład ktoś w pańskim otoczeniu był poirytowany, że nie może po 22 kupić alkoholu, albo...
7: Ja powiem tak, ja nie należę do grupy ludzi, którzy muszą kupić alkohol o każdej porze dnia i nocy, ponieważ alkoholu w ogóle nie piję. A jeżeli to okazjonalnie w bardzo małych ilościach. W związku z tym te sprawy mnie osobiście w ogóle nie dotyczą. Ale jeżeli chodzi o moich znajomych, którzy po prostu alkohol piją, nie nadużywając go, to co za różnica, czy kupi go się o godzinie 23 czy 22 czy 21.30. Jeżeli chcę zorganizować w domu imprezę, to po prostu kupuję ten alkohol wcześniej. Nie muszę go kupić dokładnie po 22 i przed 6. To jest jakiś absurd. No, jeżeli ktoś jest świadomy, że chce zorganizować imprezę w domu, gdzie będzie alkohol, że jest niczym zakazane, no to przecież można kupić alkohol o każdej porze dnia i nocy przed 22. Nie musi mieć z tego tytułu jakaś burda, awantura i tak dalej. Jeżeli zaś ona nastąpi w budynku, no to od tego są służby. Jest policja.
2: Bardzo dziękuję. Tak, to już rzecz, o której pan mówił, pan Zdzisław z Warszawy. Nie jestem pewien, czy tak odebrałem to, co chciał nam przekazać pan Zdzisław, ale pan Zdzisław o zakazach mówi nie, ale zdaje się, że sam potwierdził, że można tego rodzaju zakupy zrealizować w ciągu dnia. Nie trzeba tego robić po 22. A jeśli ktoś czuje taki przymus, żeby w późnych godzinach nocnych kupić ten alkohol, to przyznają państwo, że coś tutaj, że tak powiem, może być pewnym problemem. Pan Sławek telefonuje ze Strasburga. Słuchamy.
8: Dzień dobry panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich. Ja dzwonię z takiego punktu mojego widzenia. Sam o sobie mogę powiedzieć. Jestem kierowcą ciężarówki. Jestem bardzo za, żeby zrobić zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach CPN-u. Dlatego, że powiem szczerze, wszyscy kierowcy ciężarówki, może nie wszyscy, źle powiedziałem, ale to jest taki problem picia, o którym się może nie mówi, ale od razu mówię. Na przykład stając w Holandii, tam jest zakaz kupna na stacji piwa, alkoholi, czy tam we Francji, gdzie niegdzie można jakieś tam bardzo drogie wino kupić. Ale to naprawdę chroni od jakiegoś apetytu picia piwa czy alkoholu na weekendach. Później kierowcy wyjeżdżają na drogę ciężarówek. To, co kierowcy są złapani, to się o tym mówi, ale to, co przejechało pod wpływem, wyjeżdżając rano w poniedziałek, tego się nie mówi, a wiadomo, co się dzieje na drogach. Jestem bardzo za i wiem, że to po sobie miałem problemy z alkoholem, odkąd po prostu, no nie piję teraz od 3 lat, ale byłem kierowcą i piłem. I wiem, że ten zakaz powinien być na stacjach CPN-u i w sklepach w nocy też zakaz. Dlatego, że piłem i potrafiłem w nocy wstać nad ranem i iść po alkohol. Odkąd zrobili zakaz, jestem z Piotrkowa. Prohibicja tam była. Do godziny 6 przynajmniej człowiek nie wychodził i nie wsiadał, żeby tam na kacu sobie piwko wypić z psem, czy coś, czy jakąś małpkę. I to tyle. Jestem za. A wiem, że to naprawdę ze swojego punktu, ze swojego zawodu i dużo kierowców, mimo że przyzna rację, którzy będą się chcieli przyznać do tego.
2: Bardzo panu dziękuję za ten cenny głos w naszej dyskusji. Pan Sławek telefonował ze Strasburga. Nasz numer 22 44 044. Teraz pan Bogdan Stychów. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Kłaniam się po przerwie pewnej. Nasłuchiwałem uważnie i nie potrafiłem się dodzwonić przez jakiś czas. Teraz muszę pozdrowić oczywiście cały aeropak wybitnych osobistości od pana Bernarda, Marka, Andrzeja, Zdzisława z Warszawy, który był szczery dzisiaj, nie popierając zakazu sprzedaży alkoholu, a ja popieram czterema kończynami. Zauważalne w Tychach uspokojenie atmosfery pomimo upału, gdzie naprawdę dużo ludzi sobie chodzi, spaceruje. Są miejsca, które były zadekretowanym zbiorowiskiem, no nie tyle Meneli, co imprezowiczów, którzy bardzo luźno traktowali zakaz i ciszę nocną tak zwaną, zakaz hałasowania. Pan kierowca ze Strasburga wszystko powiedział właściwie, szczerze. Także chciałem jeszcze tylko skrytykować purystów, którzy nie tyle językowych zakazują nam swobody i ludycznej atmosfery w audycji. To jest podstawa, mieć humor, dowcip i nawet omijając pewne tematy, rozszerzając aż do bólu, niektórym bardzo przeszkadza nasza miłość do Radia Tok FM. Ja pozdrawiam wszystkich. Rodowity Poznaniak i totalny skorpion zodiakalny. Kłaniam się wszystkim.
2: To był pan Bogdan Stychów. Dziękujemy. Teraz oddajemy głos pani Marii, która telefonuje z Rzeszowa. Słuchamy.
10: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
10: Ja chciałam tylko się odnieść, oczywiście picie alkoholu pod sklepami, szczególnie, że się budują po prostu bloki, a pod blokiem oczywiście jakaś znana mały sklepik i tam po prostu się idzie i kupuje. Ja się z tym nie spotkałam, ja w ogóle nigdy się z tym nie widziałam, żeby ktoś na stacji benzynowej kupował alkohol prowadząc samochód, a w ogóle żeby się napił, to w życiu takiego czegoś nie widziałam. Ale jestem za równością gospodarczą, bo o to chodzi. Nie można mówić, jak któryś z panów, że zamknijmy alkohol na stacjach benzynowych. Zróbmy zakaz określoną godzinę we wszystkich placówkach, które sprzedają w detalu alkohol i po prostu załóżmy 21:00 nigdzie tego alkoholu nie będzie już można kupić, nawet w supermarkecie dużym. Wtedy jest jakaś równość. Jeżeli ktoś chce jednym jednostkom, które prowadzą działalność, zamknąć, a drugie mogą handlować, to ja bym świetnie założyła zaraz sprawę sądową i bardzo dużo wygrała z państwem na takim właśnie zakazie, bo po prostu jest nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych.
2: Pani Mario, chodzi pani o to, że w restauracjach można podczas prohibicji kupić alkohol?
10: W restauracjach. Mhm. Goście piją w restauracji, a nie na ulicy. A byle kto i dziady, no to ja nie mówię, że w tym sensie, bo po prostu, bo wiem, co robi młodzież i studenci, no oni po prostu z oszczędności to po prostu, no wypiją po prostu na ulicy, po prostu, bo głównie młodzież. Alkohol pije się w restauracji, a nie na ulicy. Od tego trzeba zacząć.
2: Dziękuję bardzo. To była pani Maria z Rzeszowa. Pozdrawiamy, miłego dnia. Pani życzymy. I tutaj pani Maria właściwie, no bo tak, nie, prohibicja tam, gdzie jest prowadzona, dotyczy całego handlu. Nie ma także mniejszy sklep czy większy na innych zasadach tutaj sprzedaje ten alkohol. No, wszystkich absolutnie to dotyczy. Tak a propos telefonu pani Marii, bo jak słyszę, zgadza się ona jednak z założeniami tych rozwiązań, które są pilotażowo w samorządach wprowadzone, no bo tam właśnie na tym to polega. Do 22 handel w sklepach, a po 22 wyłącznie w restauracjach czy też w pubach. można kupić alkohol. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Numer do TOK FM to 22 44 i 044.
11: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
12: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
13: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
14: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
15: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie?
11: A jaki?
15: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwy.
16: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Polsce północnej i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, przez około 22 stopni w centrum i rejonach podgórskich, do 27 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie Polski. Wiceszefowa Komisji Zdrowia powiedziała o tym w ostatnim czasie Violetta Tomczak z Polski 2050. O takich planach rządu poinformowała. Jak zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zmienił państwa najbliższą okolicę i co państwo sądzą o tym pomyśle ogólnokrajowej prohibicji? Pan Karol telefonuje z Katowic. Słuchamy.
17: Witam, redaktorze. Siłę alkoholu widzimy wokół. Widzimy w naszych rodzinach, widzimy wszędzie. Stąd nie jest ważne dla mnie, czy to dotyczy CPN-u. Co prawda to tak jakby jeszcze na stacjach diagnostycznych wprowadzić sprzedaż alkoholu w wielu innych miejscach. Nie dla alkoholu. To nie by się też powinno przejawiać, podobnie jak na etykietach papierosowych, powinno się na butelkach prowadzić podobne etykiety pokazujące skutki alkoholu. Czyli jeszcze raz, żeby się nie rozwodzić. Bezwzględne nie. Nie tylko na stacjach benzynowych albo gdziekolwiek indziej, tylko wszędzie w naszym życiu wypowiedzmy wojnę, bo naprawdę dewastuje nasze życie, nasze rodziny, nasze państwo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy, to był pan Karol z Katowic. Teraz pan Robert z Prądnika, słuchamy.
18: Dzień dobry. Temat jest ciekawy. Ja nie tak dawno włączyłem radio i myślę, że warto rozdzielić dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście alkohol, który jest ewidentnie rzeczą, która nam szkodzi jako ludziom, i tutaj chyba nie ma żadnej dyskusji. Tylko argumenty powinny być oczywiście racjonalne, bo nie można mówić, że sklep to jest to samo co stacja diagnostyczna, bo w ten sposób ośmiesza się trochę ten problem, który rzeczywiście istnieje. Natomiast druga sprawa, no to jest próba racjonalizacji pewnych zachowań, która no absolutnie nijak się ma do tego, jak zachowują, my, ludzie się zachowujemy. Mówmy o tym w ten sposób, że jesteśmy wszyscy tacy sami. No niestety człowiek nie brzmi dumnie, no i bardzo często po prostu zachowujemy się daleko od kwestii racjonalnej. I zmierzam do tego, że o ile ktoś może obserwować, że pod jego, na przykład koło jego miejsca zamieszkania nie ma sklepu i jest z tego zadowolony, to oczywiście problemu alkoholowego nie rozwiązuje. Wystarczy poszukać informacji, które są dostępne. Spożycie alkoholu w Polsce, czystego alkoholu, jest cały czas na tym samym poziomie. Natomiast jest tylko przesunięcie sprzedaży z tych oficjalnych punktów do punktów które dzisiaj są bardzo łatwo dostępne. Alkohol kupuje się z dostawą do domu, przez różnego rodzaju portale, przez telegramy, przez signale, zresztą tak samo jak narkotyki, różne inne rzeczy, bez akcyzy, ktoś na tym zarabia. W związku z tym racjonalizacja, jak bardzo elegancko, bardzo ładnie, na przykład pan Zdzisław próbował wytłumaczyć, że to załatwi sprawę picia alkoholu, no niestety jest niesłuszna. To są zjawiska emergentne, czyli nie dające się wytłumaczyć w ten sposób, że tam zachodzą jakieś racjonalne kwestie decyzji. Czyli porządkując dyskusję, tak, likwidowanie sprzedaży w nocy alkoholu spowodowało, że ludzie, którzy mają niedaleko sklepy alkoholowe, zauważyli, że jest troszkę spokojniej. Czy to spowodowało mniejsze spożycie alkoholu? No niestety nie. Mówię to bardzo przykro, bo chciałbym, żebyśmy jako ludzie zrozumieli, że alkohol nam szkodzi, a mnożenie zakazów i powodowanie, że sami wzajemnie traktujemy się, bo to wszyscy chcą wszystkich wsadzać do więzienia, nie rozwiązuje sprawy, a tylko powoduje takie jakby przykre uczucie i proponowałbym te dwie rzeczy rozdzielić, tak żeby po prostu mówić o tym tak jak jest, a nie w ramach takiej nadziei i racjonalizacji. Też prośba do pana redaktora, żeby właśnie nie racjonalizować w ten sposób, bo tak to nie działa. I mówię to z wielką przykrością, bo sam jestem wielkim przeciwnikiem alkoholu. Dziękuję bardzo. Mhm.
2: Bardzo dziękujemy. Telefonował pan Robert z Prądnika. Przyklasnąłbym części tego, co powiedział nasz słuchacz, gdyby nie doświadczenia, które już mamy. Otóż w miastach, w których wprowadzono prohibicję, spadek tych nocnych interwencji policyjnych, a także liczby konsultacji, czy też liczby przypadków, kiedy to ktoś trafia na pogotowie w stanie nietrzeźwości, to w tym pierwszym przypadku, jeśli chodzi o statystyki policyjne, to w tych miejscowościach, gdzie jest prohibicja, sięga kilkudziesięciu procent. Więc to nie jest troszkę, tak jak pan powiedział. A sytuacja, w której ktoś będzie chciał kupić alkohol po 22 na komunikatorze jakimś, trochę wydaje mi się nierealistyczna w dzisiejszych czasach. Choć to ocena moja nie podparta jakimiś badaniami, rzecz jasna. Pani Teresa z Warszawy, słuchamy. Pani Teresa, halo? Dzień dobry. Jest pani na antenie.
19: Dzień dobry. Ja już mam swoje lata, a moje życie zawodowe to był eksport mebli do Francji. Ja miałam bardzo często okazję jeździć, ponieważ w ogóle jest dość dużo było. Teraz to nie wiem, jaka jest sytuacja, to jest zdecydowanie inna. Było dużo fabryk w Polsce i ja miałam bardzo dużo okazji jeżdżenia po Polsce samochodem z klientami z Francji. Oni byli przede wszystkim zdumieni, że w ogóle alkohol jest na stacji benzynowej. Na całym Zachodzie w zasadzie na stacji benzynowej w ogóle nie ma żadnego alkoholu. A u nas jest po prostu tak, jakby człowiek jak się wchodziło wtedy, teraz myślę, nie wiem jak jest, ale chyba podobnie. Jak się wchodzi na stację benzynową, to człowiek ma wrażenie, że przyszedł do sklepu z alkoholem, a nie na stacji benzynowej. Także uważam, że to jest po prostu... Ja chciałam się zawsze zapaść ze wstydu pod ziemię, dlatego że ich zdumienie było po prostu oczywiste. No, we Francji na stacji benzynowej nie ma żadnego alkoholu. Gdziekolwiek jest stacja benzynowa. Także to jest... I poza tym jeszcze mnie zdumiewa jedna rzecz, że ta prohibicja jest do 6 rano, czyli między 6 a po 6 już można kupić i sobie kupić te maleńkie butelki z alkoholem i iść do biura zaopatrzonym, że tak powiem. Okropnie mnie to denerwuje.
2: No właśnie, pani Teresa, dlaczego nie do 10?
19: No właśnie. Dlatego uważam, jak widzę w parku, że wokół kosza na śmieci leży pełno tych butelek małych właśnie, no to mnie to wkurza, no. My jesteśmy naprawdę ciągle opóźnieni, no. Po prostu trzeba brać wzór z tego, jak ludzie na zachodzie żyją Europy. No jakoś sobie radzą bez tego ciągłego zaopatrzenia i rzeczywiście na stacjach benzynowych na zachodzie nie ma w zasadzie alkoholu w ogóle.
2: Bardzo dziękuję. To była pani... Pani Teresa z Warszawy, teraz pan Paweł z Płocka. Słuchamy.
20: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Pawle. Tak, jest pan na antenie.
20: Więc Płock nie wszystkim jest znane, że jest to miasto bardzo kulturalne. Wiele imprez kulturalnych się odbywa. Nawet miało chęć pretendować do miana Europejskiej Stolicy Kultury, tylko nie wiem w którym roku. Ale w każdym razie takie starania są. I otóż po tym ogólnopolskiej prohibicji nocnej kultura w Płocku upadnie, ponieważ to są tak zwane festiwale trzydniowe i to jest trzydniowe, że tak powiem, nieograniczona konsumpcja alkoholu. Kulturalni ludzie leżą jak łańcuch. Oczywiście to już na koniec, ale przedtem oczywiście hałasy i tak dalej. Także kultura w Płocku upadnie, jeżeli będzie ten nocny zakaz. Druga rzecz, nawet teraz, jak akurat nie ma festiwalu, to jak się dzwoni na służbę miejską od tych spraw porządkowych w ciągu dnia, to jest wyraźny komunikat. Zgłoszenia w sprawie interwencji przyjmujemy tylko do godziny 22:00. Także w Płocku jest kulturalnie i służby nie przeszkadzają w krzewieniu kultury. A jeszcze jedno. Kiedyś zwracałem uwagę na tę sprawę. Rozmawiałem wielokrotnie z prezydentem, z jego zastępcami. To mi tłumaczyli. Dlaczego pan jest przeciwko tym imprezom kulturalnym? Przecież miasto na tym korzysta. Ja mówię, proszę im pokazać wpływy finansowe, ile miasto na to korzysta. Zapewniam pana, że korzystamy. Dzięki temu taksówkarze w nocy funkcjonują, sklepy funkcjonują, sklepiki, bary i tak dalej. Także ja, pewnie to usłychać, jestem bardzo, bardzo za kulturą, tylko w Płocku kultura przez to upadnie. To tyle.
2: To był głos pana Pawła z Płocka, teraz imiennik naszego słuchacza, telefonujący z Warszawy. Panie Pawle, słuchamy.
21: Tak jest, jestem. Dzień dobry. To jest tak wielowątkowy temat, że no, nie da się go ogarnąć. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem alkoholu, totalnym. Ale proszę zobaczyć, czy widział pan kiedyś ściankę z wyrobami mleka w takim wyborze, w takich butelkach? Albo wody do picia. Cały świat nas skłania do tego, żebyśmy kupowali te fantastyczne butelki, to kolorowe szkło. Po prostu ta reklama jest niewiarygodna. Więc jestem z drugiej strony przeciwnikiem zakazów, chociaż akurat na stacjach benzynowych to nie powinno być na pewno alkoholu. Natomiast uważam, że powinno być tak. To jest taka, bo państwo musi mieć swoje przychody. Tak? I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby te przychody zachować, bardzo podnieść cenę. Zbudować taką sieć sklepów dedykowanych, które wyłącznie sprzedają alkohol. Zabrać alkohol z każdego sklepu supermarketów. Po prostu zrobić z tego dedykowany towar. Tak jak mamy dedykowane sklepy baczerów różnych z doskonałym mięsem, zróbmy takie sklepy, taką sieć dla tych ludzi, bo alkohol jest potrzebny człowiekowi. Alkohol na wiele sposobów jest potrzebny. Pozwala biesiadować, pozwala budować społeczności, ale powinien być towarem ekskluzywnym. Takim, że jak ktoś naprawdę potrzebuje i go stać, to niech sobie taki alkohol kupi. Taka jest moja opinia.
2: Dziękuję bardzo panu Pawłowi za tę opinię. Tutaj tylko pozwolę sobie dodać, że nie dostrzegam w tym budowania więzi, relacji jakichś z otoczeniem. Jeśli alkohol warunkuje to, że będziemy się dobrze bawili. Z całą świadomością oczywiście tego, jak to powszechnie u nas w Polsce wygląda. Teraz pan Piotr z Pruszkowa, słuchamy.
22: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, wie pan co, ja mam, jak to już
0: kiedyś panu mówiłem 60 lat i pamiętam czasy komuny, kiedy alkohol był wprowadzany od godziny 13, były zakazy, no kombinowano na wszystkie możliwe sposoby, co zrobić, żeby społeczeństwo troszeczkę mniej piło tego alkoholu. No tylko, że to się nie sprawdziło. No to jest tylko woda na młyn dla taksówkarzy, bo ja się mogę z panem o każde pieniądze świata założyć, że jeżeli ktoś będzie chciał kupić o godzinie 12 w nocy alkohol, to zadzwoni do taksówkarza i mu przywiezie. I to w ogóle bez dwóch zdań. Żadna prohibicja się nie sprawdziła. Za komuny ścigali za alkohol. Bez problemu można było kupić na każdej mecie. Wie pan, Polacy są narodem bardzo kombinującym. I wszelkie zakazy są, jak to się mówi, zaraz kombinują, co zrobić, żeby te zakazy obejść. I nie jest to dla nich żadnym problemem. To jest problemem dla kogoś z zachodu, kto nie będzie wiedział, nie będzie myślał, czy coś. Nie, dla Polaka to nie jest żaden problem. Oczywiście, można to wprowadzić, ale efekt z tego będzie zero. To jest moje takie prywatne zdanie. Na podstawie tego, co widziałem przez wiele, wiele lat. No może teraz się to zmieniło, że ludzie się zmienili, no ale jakoś tego nie widzę. No. Dalej Polacy kombinują, dalej Polacy to trwaniacy i to jest naród, jak to się mówi, tak operatywny, że to nie jest dla nich żaden problem. To tylko będzie, nie wiem, problem bardziej dla tych, którzy sprzedają ten alkohol, niż dla Polaków, którzy mają go kupić. A mówię, jeden telefon do taksówkarza i za 5 minut mam alkohol. Jeżeli będę potrzebował, bo ja go potrzebuję. Na pewno nie jestem klientem tych stacji na, no, w nocy. Nie potrzebuję w nocy robić zakupów. Ale wiem, że to nie będzie najmniejszym problemem. Nie zmieni to totalnie nic.
2: Dziękuję bardzo. To był pan Piotr z Pruszkowa. Pan Piotr, zdaje się zakładać, że ludzie kupujący po 22 alkohol są w równym stopniu mocno zdeterminowani, żeby zdobyć ten alkohol. Na pewno są i tacy. Ale proszę państwa, klientów jest bardzo wielu, bardzo różnych i tak się zastanówmy, czy przypadkiem nie jest tak, że większość osób, które no może by sobie kupiły ten alkohol po 22 w sytuacji, gdy mają gdzieś taksówkarza zamawiać i zapłacić za to może 100 zł na przykład, czy na pewno tak będą postępować? No myślę, że jednak nie. Pan Paweł telefonuje z Warszawy, słuchamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja powiem tak. Byłbym za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Uważam to za coś niepojętego, że w naszym kraju na taką skalę można kupić alkohol na stacji benzynowej. I dzieje się to notorycznie, nagminnie. Nie zawsze jesteśmy pewni, czy ci ludzie, którzy kupują ten alkohol na stacji, przypadkiem go nie spożywają zaraz po wyjściu ze stacji. Ale abstrahując od tego, przychylę się do wypowiedzi pana Piotra, bodajże z Pruszkowa. Proszę pana, podam za przykład. Byłem emigrantem przez 10 lat w Irlandii, tam jest, obowiązuje prohibicja bodajże albo od 11, albo od 12 przed południem do godziny 22 można kupić, od 11 do 22, później ta prohibicja wchodzi w życie i od 22 do tej znowu 11 rano nie można kupić alkoholu. I tu, proszę pana, no Polak potrafi, więc tutaj się pan troszeczkę dziwił, że można kupić alkohol przez jakieś telegramy. W Irlandii powstały, proszę pana, pogotowie alkoholowe, które świadczyła usługi takie cała społeczność ze wschodniej Europy. Przyjeżdżała sympatyczna pani, otwierała bagażnik, a w tym bagażniku było dosłownie wszystko. Więc ja twierdzę jedno, prohibicja tak na stacjach benzynowych, ale Polak zdolny, Polak potrafi, rozwinie się całe podziemie, które będzie handlowało tym alkoholem, świadczyło wszelkiego rodzaju usługi. Uważam, że tej prohibicji jako takiej nie da się wprowadzić i będzie ona na bardzo, bardzo ciężka do jakiejś, do zatrzymania na takim poziomie, na jakim sobie życzą to nasi politycy. Tyle ode mnie.
2: Dziękuję bardzo. To był pan Paweł z Warszawy. No, no i znów, proszę państwa, mamy przykłady funkcjonowania już nocnej prohibicji i mamy pozytywne efekty widoczne w statystykach. A z liczbami trudno jest dyskutować. Natomiast co do zjawisk, na które wskazują nasi słuchacze, gdzieś za granicą funkcjonującego jakiegoś podziemnego handlu, no to tutaj nie mamy danych o skali tego, a wiele wskazuje na to, że to są marginalne zjawiska. Dziękuję bardzo za całą dzisiaj naszą dyskusję i oczywiście polecamy się jutro o stałej porze. Po informacjach o godzinie 6 będzie o pomyśle, który realizowany jest w Danii. Otóż chodzi o takie regulacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w szkołach.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. Pod ostrzałem znów znalazł się także Kijów. W informacjach również zapowiedzi resortu obrony dotyczące funkcjonowania ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będzie także o tym, czy pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego kraju może liczyć na ponadpartyjne poparcie. Wtorek, 11 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej. Przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też przed uderzeniami w Sumy, Charków i Czerników. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją w Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiedziała w Wirtualnej Polsce wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16. Jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
5: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
4: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zasady sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
22: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
23: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
22: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Niemal 3/4 terytorium Anglii objętych jest suszą, poinformował brytyjski rząd. W strefie suszy żyje teraz około 45 milionów mieszkańców. Wiemy, że gorąca i sucha pogoda dotkliwie odbija się na rolnictwie, a jej skutki dla środowiska będą trwać długo, stwierdził przewodniczący Narodowej Grupy do Spraw Suszy i podkreślił, że sytuacja będzie się pogarszać aż do czasu, gdy nad Anglię nie nadejdą długotrwałe i obfite upady. Brytyjska Agencja Zdrowia wydała pomarańczowy alarm zdrowotny dla całej Anglii z wyjątkiem północnego wschodu. Obowiązywać będzie do piątkowego wieczoru i oznacza zwiększone niebezpieczeństwo dla osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Defilada odbędzie się w sobotę, ale pierwsze utrudnienia już występują na warszawskich ulicach, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
24: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan. Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16.
4: W sobotę nad stolicą pojawią się także samoloty wojskowe w związku z zapowiadanym upałem na ulicach pojawią się beczkowozy i kurtyny wodne. Kolejnych 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. Paweł Radzewicz.
6: W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
7: Wraki tak jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
6: I zapewne więcej chętnych na podwodne zwiedzanie.
7: Pod wodą, jak uda nam się zobaczyć, czy to nietypowe stworzenie, czy to być może jakieś artefakty, to wychodzimy spod wody i często widać, jak nurkowie wręcz wydzielają się i naprawdę się cieszą, jak dzieci, choć często to są już dorośli faceci.
6: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Okresami chmur będzie przebywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Resort edukacji w Danii polecił, aby nauczyciel po zadaniu uczniom do domu pracy pisemnej na ocenę dodatkowo odpytywał go z tej pracy w szkole. Druga inicjatywa to monitorowanie uczniów podczas sprawdzianów w klasie, a także zainstalowanie na szkolnych komputerach zapór, które mają uniemożliwiać zadawanie pytań sztucznej inteligencji. O takich rozwiązaniach, które od wczoraj obowiązują w tym kraju, będziemy teraz rozmawiali z Ewą Drobek, nauczycielką finalistką Global Teacher Prize. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
2: Czy Pani te pomysły się podobają?
8: Znaczy, myślę, że Duńczycy jakoś tak trefnie diagnozują problem, tak? Tylko, że ja byłabym bardzo ostrożna w takim budowaniu szkoły opartej na zakazach i kontroli. Prawda jest taka, że sztuczna inteligencja nie da się już wyrzucić ze szkoły. Ona jest w telefonach naszych uczniów i nawet jeżeli zbudujemy zaporę w szkole, to oni i tak znajdą do niej dojście. Natomiast wydaje mi się, że problem polega na tym, że powinniśmy po prostu spróbować uczyć uczniów, jak korzystać z niej mądrze, uczciwie i bardziej świadomie, bo być może rzeczywiście to używanie sztucznej inteligencji jest nadmierne. Natomiast na pewno bardzo, bardzo podoba mi się ten projekt, pomysł duński związany z tym, że dziecko napisze coś samodzielnie w domu, a potem go z tej pracy odpytamy. Dlatego, że przy takim odpytaniu bardzo jasno i bardzo klarownie widać, czy dziecko rzeczywiście myślało nad tym samodzielnie, czy tylko wspierało się sztuczną inteligencją. Jeżeli zapytamy wprost, dlaczego postawiłeś taką tezę, skąd wziąłeś taki argument, czy potrafisz obronić swoje stanowisko, to dobry nauczyciel od razu zauważy, czy to jest praca samodzielna z pomocą sztucznej inteligencji, czy to jest praca całkowicie, że tak powiem, spisana z sztucznej inteligencji.
2: Albo napisana przez nią. Tutaj mamy czerwcowe oświadczenie 25 nauczycieli w Danii, którzy na łamach tamtejszej gazety jako przyczyna problemów absolwentów uczniów z czytaniem, pisaniem i rozumieniem wskazali właśnie sztuczną inteligencję. Czy w Polsce też pani obserwuje, że to już ma taką skalę?
8: Znaczy ja na przykład już nie zadaję prac domowych, pisania esejów z języka angielskiego maturalnych. Moje dzieci piszą eseje w szkole. Wiedzą wcześniej, jaki esej będziemy ćwiczyć. Robimy to wielokrotnie na lekcji, a potem przynoszę dwa tematy, podaję je do wyboru i po prostu piszą je w szkole bez sztucznej inteligencji, bo jeżeli będziemy pozwalać im na to, żeby przynosić takie prace i nie zwracać uwagi na to, że to jest napisane przez sztuczną inteligencję, no to lecimy w tak zwaną paszczę lwa, ponieważ na maturze nie będzie tej sztucznej inteligencji. Natomiast warto jest po prostu powiedzieć to na głos, że niektórzy nauczyciele w Polsce no, nie zwracają na to uwagi, ale jest też mnóstwo nauczycieli bardzo, bardzo świadomych. Ja na przykład podam tutaj taką grupę Superbelsze RP, której jestem członkiem i która zwraca na to uwagę, która na swoim blogu, który jest absolutnie darmowy i możliwy do obserwowania przez każdego, wielokrotnie wypowiada się na ten temat, jak uczyć tej sztucznej inteligencji młodzież mądrze. I wie pan, mi wydaje się, że tak naprawdę wszystko zasadza się na takim pytaniu, że uczeń wie, po co wykonuje daną pracę. Jeżeli uczeń wie, że to do czegoś prowadzi, to będzie próbował myśleć

0: są obowiązkowe i bardzo często, ja na przykład w szkole miałam już trzy szkolenia dotyczące sztucznej inteligencji w zupełnie różnych aspektach. No, mamy też świadomość, że tej sztucznej inteligencji ze szkoły nie wrzucimy. Ona jest stała, ona jest, powiedziałabym, no nie do usunięcia. Musimy po prostu nauczyć dzieciaki, jak z niej korzystać i musimy sami cały czas się doszkalać. Zawód nauczyciela jest takim zawodem, który no bardzo tego potrzebuje, jak bardzo wiele innych zawodów, ale tutaj ja uczę w liceum i gdybym ja nie szkoliła się cały czas, gdybym ja nie rozwijała swoich umiejętności, to młodzież bardzo szybko to zauważy i wykorzysta. Więc polecam szkolenia i polecam zdrowy rozsądek.
1: A jak wyglądają takie szkolenia z AI?
0: No zazwyczaj są to szkolenia stacjonarne, gdzie możemy sobie popatrzeć na to, jak to działa, kiedy możemy się nauczyć promptować, kiedy możemy się nauczyć właśnie, jak sprawdzać, czy praca jest napisana przez AI lub też nie. Kiedy szkoleniowiec czy trener pokazuje, że AI to nie jest tylko tekst, to jest również grafika, to jest również montaż filmów. Ja na przykład często wykorzystuję grafiki, które potrzebne są mi do na przykład przygotowania uczniów do matury ustnej, właśnie wydrukowane i zrobione przez AI, bo akurat mam taki pomysł na lekcję i no takie przygotowanie wtedy bardzo skraca pracę nauczyciela, więc myślę, że takie porządne, bardzo merytoryczne szkolenie każdemu nauczycielowi w Polsce teraz by się bardzo przydało.
1: Czy spotyka się pani z takim problemem, że sztuczna inteligencja tutaj trochę psuje nam edukację?
0: Wie pan, no, można założyć, że sztuczna inteligencja psuje nam edukację, nie zwracać na to uwagi.
1: Nie, wie pani, bo nie mówię o założeniu takim, nie jest to moja ocena, tylko czy pani widzi, że niektórzy uczniowie właśnie korzystają z tej sztucznej inteligencji, kombinują i przez to jest trudniej nauczać?
0: Oczywiście, że tak. Są takie przypadki, ale nauczyciel jest nie tylko człowiekiem, który uczy przedmiotu, jest również wychowawcą i ma za zadanie również wychować, w sensie uświadomić, jakie będą konsekwencje takich decyzji. Ja jako wychowawca wielokrotnie starałam się pokazać młodzieży, jakie będą konsekwencje jakichś stałych lub systematycznych wyborów, które oni podejmują. I to dotyczy zarówno żywienia, jak i sztucznej inteligencji. Jeżeli codziennie jemy pączki, to kiedyś będziemy bardzo, bardzo grubi. Jeżeli cały czas piszemy eseje przez sztuczną inteligencję, to na maturze będziemy kompletnie bezradni. Więc myślę, że rolą nauczyciela jest po prostu pokazać konsekwencje i nauczyć, dlaczego nauka jest takim fajnym procesem, ponieważ prowadzi do krytycznego myślenia, prowadzi do tego, że sami potrafimy budować argumenty. Sztuczna inteligencja na konferencji, kiedy młodzież będzie musiała się zmierzyć z wystąpieniem publicznym, kiedy trzeba będzie reagować natychmiast w jakiejś sytuacji, nam nie pomoże. Musimy używać swojego mózgu, który jest absolutnie doskonałym narzędziem.
1: Czata, który mówię o jednym z tych najpopularniejszych, który mamy do dyspozycji, to zaledwie od kilku lat można z tego korzystać. Czy tych zaledwie kilka lat zmieniło szkołę?
0: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ta zmiana szkoły następuje od pandemii. Myślę, że bardzo wielu nauczycieli w czasie pandemii musiało przejść szkolenie, żeby obsługiwać portale, potem nauczyć się korzystać z różnych innych narzędzi, nie tylko z czata, ale też z różnych innych narzędzi AI, które są dostępne i bardzo często darmowe.

0: Ministerstwo Edukacji udostępniło dla nauczycieli Canwę. Przez Canwę można naprawdę zrobić bardzo, bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy z młodzieżą i młodzież to bardzo docenia. Oczywiście, że szkoła się zmienia. Ludzie się zmieniają, tak? My musimy się adaptować do nowych warunków i uważam, że trzeba zaakceptować to, że nie wyrzucimy już sztucznej inteligencji ze szkoły. Trzeba uczyć się z nią po prostu współdziałać.
1: Wracając jeszcze do Danii i tamtejszych zaleceń rządowych, jak walczyć z oszustwami i użyciem sztucznej inteligencji. Tam też pojawia się kwestia koncentracji u dzieci i młodzieży. Czy problem z tym się nasila?
0: No tak, tutaj akurat muszę przyznać, że problem rzeczywiście się nasila. Jest to związane z tym, że oni bardzo często spędzają naprawdę bardzo długie godziny na telefonach i są rozproszeni w różnych aspektach swojego życia. Natomiast wydaje mi się, że po prostu tutaj musimy uczyć znowu jako nauczyciele higieny cyfrowej, pokazać im, że jest mnóstwo innych fajnych działań, które mogą robić razem jako klasa, które mogą robić w domu i warto też czasami wyłączyć telefon i po prostu zająć się rzeczami, które kompletnie nie są z nim związane i wtedy ta koncentracja będzie łatwiejsza do znalezienia podczas lekcji. Natomiast tak, tutaj absolutnie przyznaję, że ten problem się nasila i wydaje mi się, że należałoby tutaj zadziałać systemowo.
1: Ewa Drobek, nauczycielka finalistka Global Teacher Prize, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o konsekwencje rekordowo niskiego poziomu Wisły przede wszystkim, ale oczywiście inne polskie rzeki też mają niski poziom. Co to oznacza dla ekosystemu? Będziemy pytać.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa i zablokowane drogi. Potężna burza przeszła w nocy nad Mazowszem. Największe zniszczenia zostawiła po sobie w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę. Do tego miejscami spadł grad. Po krótkiej przerwie i nieznacznym spadku temperatur nad Włochy nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Najgorętsze ma być dziś m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. Temperatura ma sięgnąć w wielu rejonach 40 stopni. Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii ponad $15 milionów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 132 osoby. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Książka Prowadź swój pułk przez Kościół Umarłych Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Dziennik Daily Telegraph. Na liście reprezentowane mogło być tylko jedno dzieło danego autora. Nie zawiera Biblii i żadnego dramatu Szekspira, bo jak pisze autor zestawienia, ich obecność jest w kanonie oczywistością.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą ku uciesze gospodarzy okazała się Brytyjka Amy Hunt, a trzecia była Belgijka Delphine Nansa.
10: Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim optymizmem, że mogę. Mówiłam ci 2 lata temu, będę teraz w sztosie, bo mam 27 lat. Przed 30 też można.
5: Mówiła tuż po swoim starcie wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Tuż za podium uplasowała się nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Mimo że w składzie pobiegła na ostatniej zmianie, Natalia Bukowiecka to pierwsza trójka. Jak mówiła, była poza zasięgiem.
11: Ja uważam, że po prostu te trzy zespoły były daleko i na co nas dzisiaj było stać. No byli zdecydowanie lepsi, po prostu tam przegraliśmy powiedzmy te 2 sekundy, więc tego kontaktu nie było. Uważam, że czwarte miejsce to na tą chwilę jest po prostu, tak jak mówię, to na co nas stać.
5: Polska po pierwszym dniu imprezy z jednym srebrnym krążkiem jest na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą z 2 złotymi medalami Norwegowie. Iga Świątek gra swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko w 2 setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Znów ciemne chmury zbierają się nad Giannim Infantino. Piłkarskie konfederacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej po raz kolejny skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów praw do Mistrzostw Świata. Mimo że Infantino z tych planów się wycofał, to jak piszą federacje, utracił zaufanie. Wybory w FIFA odbędą się w przyszłym roku w Rabacie, a termin zgłaszania kandydatur mija 18 listopada. Teraz czas na pogodę.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Dziś najwięcej słońca na południu i zachodzie, więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północy przez około 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Wiatr północno-zachodni nad morzem powieje w porywach do 60 km na godzinę.
12: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program Tok FM. Naszym gościem jest Robert Waradzyn, ichtiolog i specjalista do spraw renaturyzacji wód z Fundacji WWF Polska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Mamy rekordowo niski poziom Wisły. Oczywiście pozostałe rzeki też mają niskie bardzo stany, na przykład Warta częściowo pokazuje swoje dno w niektórych miejscach. Z Sieradza takie informacje dopływają. Widzimy to na zdjęciach. Wisła tutaj w Warszawie wystarczy spojrzeć i widzimy taką bardzo płytką rzekę. Co się dzieje z naszymi rzekami?
14: No, z naszymi rzekami dzieje się tak naprawdę to, że mamy dość ubogie opady ostatnimi czasy. Dodatkowo również spory problem z retencją krajobrazową. A tutaj mam tu na myśli to, że ta woda, która spadnie w danym miejscu, dość szybko nam odpływa. No to spowodowane jest tak naprawdę kilkoma czynnikami, między innymi tym, że przez sporą część lat ubiegłych tak naprawdę niektóre okolice były dość mocno odwadniane za pomocą rowów. No i mamy teraz taką sytuację, że po opadach ta woda dość szybko spływa, ona znika. No i tak naprawdę do kolejnych opadów mamy i będziemy mieli problem z wodą.
1: Wodowskaz na bulwarach w Warszawie pokazuje zaledwie 103 metry. Jakie są konsekwencje tak niskiego stanu?
14: No z pewnością te konsekwencje są spore, w szczególności jeśli chodzi o o zwierzęta, które zamieszkują rzeki. W zależności oczywiście od gatunku, również te zwierzęta mają różne wymagania tlenowe między innymi, a przypomnę, że ilość tlenu regulowana jest temperaturą wody, a ta wraz z rosnącymi upałami i malejącym poziomem wody maleje. Więc tutaj między innymi to, że niestety niektóre zwierzęta mogą mieć problem, ale również my jako mieszkańcy różnych rejonów Polski możemy mieć problem z tym, że będzie nam powoli brakowało wody w kranach, co zresztą już stało się w niektórych częściach kraju faktem.
1: Czy ta sytuacja będzie się pogarszała?
14: No jeśli nie doczekamy się jakichś większych opadów w tym najbliższym czasie, to z pewnością dodatkowo jeszcze w najbliższym czasie zapowiadane są upały, które również tą sytuację będą pogarszały, no bo jakby przez to, że mamy wysokie temperatury, to mamy również zwiększone parowanie, a co za tym idzie, te ubytki wody są jeszcze większe.
1: A już teraz mamy stan bliski ubiegłorocznego rekordu. A perspektywa na kolejne lata?
14: No perspektywa na kolejne lata nie jest zbyt dobra, dlatego że ta susza, to widzimy z roku na rok, postępuje. I tak naprawdę potrzebowalibyśmy chyba bardzo śnieżnej zimy. Mam tu na myśli głównie ilość pokrywy śnieżnej. No bo jeżeli będzie biało, to jeszcze nie wszystko. Tego śniegu musi być odpowiednio dużo, aby on powoli topniejąc zasilał te wody gruntowe. No i to w konsekwencji by powodowało to, że tej wody będziemy mieli mało, ale również musimy zacząć patrzeć w stronę renaturyzacji rzek i spowalniania spływu tych wód, które już trafią do rzeki i pójść jeszcze dalej, bo jakby zanim ta woda trafi do rzeki, również spływa zazwyczaj rowami odwadniającymi i tam też należałoby się nad tematem pochylić i on jest o tyle skomplikowany, że w zależności od rejonu kraju, no to musimy podejść indywidualnie tak naprawdę do każdej zlewni.
1: A czym jest ta renaturyzacja, tak tłumacząc to laikowi, czyli mnie? Bo to jakby to jest sposób na zatrzymanie tego wyparowywania wody, tak?
14: Między innymi generalnie renaturyzacja jest to proces, który prowadzi do odtwarzania naturalnych procesów tak naprawdę, które mają miejsce w przyrodzie. Między innymi jednym z takich najprostszych tak naprawdę działań renaturyzacyjnych, no to jest sadzenie drzew nad rzekami, które zostały ich pozbawione, a to jest o tyle korzystny zabieg, że drzewa, które już sobie podrosną, są starsze, dają nam cień na koryto rzeki, przez co zmniejszamy parowanie. Drzewa również korzystnie wpływają na zatrzymywanie wody, która spływa, no bo też ten system korzeniowy zawsze ten spływ spowalnia. No ale już w takim szerszym spojrzeniu na renaturyzację mamy do czynienia również z odtwarzaniem naturalnego charakteru rzeki, naturalnej morfologii koryta, czyli budowy koryta, która również przyczynia się do tego, że ta woda spływa wolniej, a dodatkowo jeszcze w takim aspekcie przyrodniczym również to pozytywnie wpływa na odtwarzanie się siedlisk zwierząt, głównie ryb, ale również innych zwierząt wodnych. Mm-hmm.
1: To jeszcze wróćmy właśnie do zwierząt żyjących w wodzie. Co się z nimi dzieje? One szukają jakiegoś schronienia, potrafią sobie poradzić, czy po prostu wymierają w jakiejś takiej dużej liczbie?
14: Do pewnego stopnia one są sobie w stanie poradzić, natomiast no, w momencie, kiedy mamy już suche koryto, co miałem okazję nawet w zeszłym tygodniu i również w tym obserwować w swoich rejonach, no to niestety tak naprawdę ostatnia, nazwijmy to kałuża, stanowi dla nich refugium, czyli takie miejsce, gdzie są w stanie przetrwać ten trudny czas do najbliższych opadów, no, ale też w przypadku większych rzek, które szybciej się nagrzeją, takich jak na przykład Wisła, gdzie te temperatury są wyższe, ważnym jest to, aby dopływy tych rzek, które niosą jeszcze czasem więcej wody, a przede wszystkim ta woda jest chłodniejsza, więc posiada większą ilość tlenu rozpuszczonego, to żeby one były dostępne dla tych organizmów wodnych, w szczególności ryb, bo te są najbardziej mobilne, jeśli chodzi o zwierzęta wodne, no i żeby one mogły wejść i schronić się w tych właśnie dopływach chłodniejszych, czasem niosących nieco więcej wody. No i tutaj mamy do czynienia z czymś, czym w WWF-ie się zajmujemy, czyli likwidacją barier migracyjnych. No bo to tak naprawdę one limitują możliwość wędrówki ryb w górę rzek, również tych dopływów.
1: Dziękuję bardzo. Robert Waradzyn, ichtiolog i specjalista do spraw renaturyzacji wód z WWF Polska, był razem z nami. Do usłyszenia.
14: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
1: A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
2: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
1: Powalczymy o dodatkowe pożyczki z SAFE. O tym przeczytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polski rząd będzie mógł sięgnąć po kolejne środki na zakup uzbrojenia z tego unijnego instrumentu. Czekają nas też zmiany w programach, które już finansujemy z tych środków. 150 miliardów euro. Tyle Komisja Europejska przeznaczyła na pożyczki na programy obronne w ramach SAFE. Są to pożyczki na 45 lat, z czego przez pierwszych 10 lat trzeba spłacać tylko odsetki, a oprocentowanie jest niższe niż gdyby Polska pożyczała te środki samodzielnie. Pierwsze środki z tej pożyczki, ponad 6,5 miliarda, trafiły nad Wisłę pod koniec maja. Także kilka innych krajów członkowskich rozpoczęły już ten proces. Do Litwy z Unii wpłynęło prawie miliard euro, a Chorwaci dostali przelew na 250 milionów. Chęć skorzystania z pożyczek zgłosiło 19 krajów, a plany 18 z nich już zostały zaakceptowane. Co dalej z SAFE? Można się spodziewać, że te kilkanaście miliardów euro niewykorzystanych w pierwszej transzy zostanie rozdysponowane najpóźniej do końca 2027 roku. Nie jest wykluczone, że w nowej perspektywie budżetowej Unii pojawi się kolejny program pożyczkowy, który będzie przeznaczony na wzmacnianie obronności krajów członkowskich. Wrzutka dla deweloperów. O niej pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budzącą wątpliwości konstytucjonalistów. Prace nad nowymi warunkami technicznymi dla budynków mieszkaniowych wciąż trwają, choć przepisy mają wejść w życie już za nieco ponad miesiąc. Inwestorzy praktycznie nie będą mieli czasu na przygotowanie się do zmian. Żeby uniknąć paraliżu, pojawiła się wrzutka, która ma im zapewnić oddech. Rządzący boją się bałaganu po 20 września. Wtedy ma wejść w życie rozporządzenie zawierające nowe warunki techniczne dla budynków mieszkalnych. Postanowili więc dać inwestorom dodatkowy czas na dostosowanie się do tych zmian. Wystarczy, że inwestor złoży odpowiednie oświadczenie. Dzięki temu będzie mógł projektować, a następnie realizować inwestycje na starych zasadach przez kolejne 18 miesięcy. Przepisy przejściowe rozporządzenia dotyczą tylko inwestycji, w przypadku których formalności zaczęto załatwiać przed 20 września, a nie po tej dacie. Dzięki oświadczeniu będzie inaczej. I ta wrzutka znalazła się w nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Nie ma nic wspólnego z warunkami technicznymi, bo dotyczy zmian w postępowaniu dyscyplinarnym dla przedstawicieli obu zawodów. Budzi to poważne wątpliwości co do jej właśnie konstytucyjności. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, czy studenci medycyny chwycili Pana Boga za nogi. Powiedzenie, że im więcej, tym lepiej, nabiera w tym przypadku nowego znaczenia. Im więcej przyszłych medyków, tym lepiej dla pacjentów? Niekoniecznie. A już na pewno to nie są dobre wieści dla świeżo upieczonych studentów kierunku lekarskiego. Rekordowe liczby kandydatów na uczelnie mogą wyglądać jak znak, że młodzi doskonale odczytują rynek. Lekarzy w Polsce wciąż brakuje, kolejki do specjalistów są długie. Może i studia są trudne, ale premia za ich ukończenie zdecydowanie rekompensuje wcześniejszy wysiłek. Tyle, że rynek pracy już nie takie historie widział. I Wyborcza tutaj przypomina boom na informatykę, który skończył się w taki sposób, że tych absolwentów po prostu było za dużo. I wykres, który widzimy, przygotowany przez Naczelną Izbę Lekarską, pokazuje, że zbyt mała liczba lekarzy będzie do roku 2031. A później, jak się pojawią absolwenci, będzie ich z kolei za dużo. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Na
15: program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl. Autopromocja.
16: Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany. Startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
20: W lodówce tej nowej!
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
22: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
23: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
22: Pamiętałem o wszystkim.
23: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
22: Dokładnie, kochanie.
23: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
22: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
23: W końcu zobaczymy kawałek świata.
24: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
25: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
26: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
25: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
27: Jeszcze nie śpisz?
28: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
27: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
28: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
29: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Castorama.
31: Teoria
30: i praktyka.
31: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
30: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje. TOK FM, CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura. Działaczka koalicji została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania. To po wykryciu ponownie złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło. Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku, a jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia. Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. W związku z groźbą irańskiego zamachu prezydent Donald Trump w lipcu podczas szczytu NATO nie opuścił Turcji na pokładzie Air Force One, jak utrzymywał Biały Dom, ale wyleciał innym samolotem, napisał Washington Post. Ta operacja została przeprowadzona potajemnie, bez wiedzy dziennikarzy, a także części pracowników Białego Domu. Trump powiedział, że jego życie cały czas jest zagrożone oraz że zajmuje pierwsze miejsce na irańskiej liście celów. W Serbii trwa walka z 23 wielkimi pożarami z powodu zbliżania się płomieni. Z kilku miejscowości w różnych regionach kraju ewakuowano mieszkańców. Walka z żywiołami w różnych częściach kraju trwa już od kilku dni. Wybuchaniu pożarów sprzyjają wysokie temperatury w Serbii, sięgające w ostatnich dniach 40 stopni. Dziś u nas na termometrach od 18 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 27 maksymalnie na południowym wschodzie. Najwięcej słońca na południu i zachodzie, a więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony będzie projekt pomocy beneficjentom w ramach programu Czyste Powietrze. Chodzi o osoby, które zostały poszkodowane przez nieuczciwych wykonawców w ramach poprzedniej edycji tego programu. Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Co nowego w tym projekcie?
3: Znaczy tak, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, to jak wiemy, był on jednym z największych, najważniejszych programów wsparcia modernizacji energetycznej budynków w Polsce. Naszym priorytetem zarówno jest skuteczna realizacja jego celów, jak i zapewnienie najwyższych standardów przejrzystości oraz ochrony środków publicznych. Oczywiście ze względu na nieprawidłowości, do których dochodziło w poprzedniej odsłonie tego programu, doprowadziliśmy do reform. Jedna odbyła się na koniec listopada, zatrzymanie programu na koniec listopada 2024, a uruchomione 31 marca 2025, i to była ta duża reforma, która miała pomóc przede wszystkim naszym beneficjentom, ale druga reforma, mniejsza, jak my to mówimy, reforma kosmetyczna, odbyła się teraz 20 lipca 2026 roku. Co najważniejsze, w programie przede wszystkim nadal jest kontynuacja opieki nad beneficjentami, nad środkami, które są im przekazane. Jest to funkcja operatora, która została wprowadzona i ona pomaga, czyli takich aniołów stróży, którzy mają uchronić naszych beneficjentów przed nieprawidłowościami, do których dochodziło wcześniej w programie, ale co najważniejsze, również zdecydowaliśmy się na umożliwienie tym osobom, które w okresie poniżej 3 lat są właścicielami danej nieruchomości, żeby weszły do tego programu, bo mieliśmy informacje, czy to od beneficjentów, czy to od NGO-sów, czy nawet od samorządów, że niestety wiele osób poczuło się oszukanych, że nie mogą wejść do tego programu. My musieliśmy ten program uszczelnić, dlatego też w pierwszej odsłonie te 3 lata zostały wprowadzone. W tej chwili jednak jest możliwość wejścia do tego programu. Są tam pewne obostrzenia, ale ułatwiają wejście naszym beneficjentom. Już widzimy pierwsze tego sygnały. Najnowsze dane dotyczące ilości składanych wniosków pokazują, że wzrosły one 2-krotnie w stosunku do poprzedniej ilości jeszcze sprzed tej małej reformy.
1: Czy w tych nowych realiach też będą jakieś takie firmy pośredniczące mogły występować?
3: Znaczy tak, oczywiście jeżeli chodzi o pełnomocnictwo, bo tutaj chodzi o funkcję pełnomocnika, no to ona wynika z ustawy i tu w tym wypadku my nie możemy naszym mieszkańcom ograniczać możliwości korzystania z tej funkcji pełnomocnika, ale jest ona bardzo obostrzona. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, żeby dany beneficjent mógł skorzystać z funkcji właśnie pełnomocnika, musi z takim pełnomocnikiem pojawić się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie przedstawia taką osobę, mówi, że ta osoba będzie go reprezentowała. Oczywiście musi być poświadczenie notarialne uzyskane przez tą osobę pełnomocnika. Zostaje poinformowany też beneficjent o odpowiedzialności mimo wszystko na beneficjencie, bo tu musimy pamiętać, że pełnomocnik tylko reprezentuje, ale cała odpowiedzialność jest nadal na osobie, która zdecydowała się na przekazanie takiego pełnomocnictwa. Po informowaniu o tym wszystkim beneficjenta, on decyduje, czy nadal uważa, że ta osoba powinna go reprezentować. Jeżeli tak, to w tym wypadku oczywiście będzie mogła taka osoba realizować i reprezentować danego beneficjenta w tym programie.
1: Na czym polegał ten zły mechanizm, który doprowadził do zawieszenia programu na jakiś czas?
3: Już powiem tak. Przede wszystkim sytuacja była taka, że było mnóstwo nieprawidłowości i po stronie beneficjentów i wykonawców, ale tu w tym wypadku przede wszystkim biorąc pod uwagę to, co pan wspomniał, czyli dzisiejsze prace rządu nad ustawą, skupimy się na nieprawidłowościach po stronie wykonawców. Dotyczyły one między innymi wprowadzenia beneficjentów w błąd podczas prezentowania swojej oferty, wykonywania ich w niewłaściwy sposób oraz rozliczania pobranych zaliczek, niewykonywania części prac, zawyżania kosztów, fałszowania podpisów, bo z tym też mieliśmy do czynienia. W niektórych przypadkach wykonawcy ogłaszali upadłość po otrzymaniu pieniędzy, a obowiązek ich zwrotu pozostawał po stronie beneficjentów, bo tutaj też musimy pamiętać, że beneficjenci za każdym razem decydowali o możliwości wypłaty tak danych pieniędzy na konto poszczególnego wykonawcy. To nie jest tak, że bez jego wiedzy te pieniądze były wypłacane, ale byli informowani o tym, że muszą wypłacać, ale mimo to wypłacali te pieniądze. No wiadomo, że w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z dużymi krajowymi firmami, więc nie było jak gdyby niebezpieczeństwa, że może coś takiego się zdarzyć, a mimo wszystko do takich sytuacji dochodziło.
1: Czyli było tak, załóżmy, byłem beneficjentem w tej poprzedniej wersji i zgłaszała się firma, która oferuje, zdobędziemy dla ciebie pieniądze z funduszu, sobie tutaj kupisz piec, czy w jakiś inny sposób poprawisz te wskaźniki w gospodarstwie domowym. I co się dzieje dalej? Firma dostaje od beneficjenta
3: zaliczkę,
1: tak?
3: A czy tak?
1: I co
3: tak,
1: dalej?
3: Dostawała zaliczkę od funduszu, bo sytuacja polegała na tym, że po złożeniu takiego wniosku o prefinansowanie, bo to też jest ważne, bo były dwie możliwości, czyli dostać zaliczkę przed lub rozliczyć się na koniec. No większość firm ze względu na to, że nie miało własnych środków, korzystało z pobrania zaliczki. Otrzymywali 50% na wykonanie danych działań i w tym wypadku oprócz właśnie wymiany źródeł ciepła decydowali się, załóżmy, również na termomodernizację, czyli wymianę okien, drzwi, ocieplenie stropów, ocieplenie ścian, co powodowało, że maksymalna kwota, którą można było uzyskać, była do 130 tysięcy złotych. Czyli otrzymywali 65 tysięcy, połowę tej kwoty, żeby móc zacząć realizować tą inwestycję. No i okazało się, że całe szczęście w większości przypadków, oczywiście te inwestycje były realizowane, no ale niestety pojawiły się również nieuczciwe firmy, które wykorzystywały tą sytuację, pobierały zaliczkę w sytuacjach, kiedy ona jeszcze, ta inwestycja nie była w pełni dokonana prawidłowo, gdzie były jakieś wady i można to poprawić, to jest pół biedy, ale jeżeli mamy do czynienia z firmami, które wyciągały zaliczkę, a później znikały, no to tutaj już problem się robi naprawdę poważny. W takich sytuacjach oczywiście zawsze prosiliśmy do beneficjentów, jak również Wojewódzkie Fundusze i Narodowy Fundusz, składaliśmy doniesienia, czy to do prokuratury, czy na policję. Na tą chwilę mamy 1000 takich postępowań o takie różne działania. Kwota, którą przewidujemy, to jest około 285 milionów złotych. Szacuje się, że problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Oczywiście przy milionie wniosków, które zostały złożone i prawie 970 tysiącach umów, to wydaje się, że jest to sprawa promilowa, ale my uważamy, że jednak to jest to 8 tysięcy tragedii ludzkich, dlatego też musieliśmy zareagować choćby w formie przygotowania tej ustawy pomocowej, która dzisiaj wchodzi na obrady rządu.
1: I w największym skrócie, ta ustawa przenosi odpowiedzialność z beneficjentów, z ludzi, którzy mieli skorzystać z tych środków na firmy, które ich oszukały. Czy tak?
3: Znaczy tak, oczywiście. Najważniejsze założenia projektu to, że będzie to wsparcie systemowe i tutaj w tym wypadku będziemy starali się przede wszystkim, będzie można tymczasowo wstrzymać dochodzenie pieniędzy przez Wojewódzki Fundusz od danego beneficjenta. Spłata należności będzie mogła być też zawieszona. Ofiary oszustw mogą zostać również zwolnione ze zwrotu całego dofinansowania, a osoby w trudnej sytuacji życiowej będą mogły otrzymać ulgę w spłacie. Oczywiście bierzemy też pod uwagę pomoc, z której mogą skorzystać spadkobiercy, bo tutaj też mamy sytuację taką, że trwałość projektu jest 5 lat, mogą być różne sytuacje życiowe, więc w tym wypadku spadkobiercy również będą mogli skorzystać z tego wsparcia. Oczywiście w sytuacji, kiedy by się okazało, że dana płatność została zawieszona lub umorzona, to też projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodowego od tych kwot umorzanych. No i co najważniejsze, WFOŚ będzie mógł dochodzić bezpośrednio u nieuczciwego wykonawcy roszczeń w stosunku do tych pieniędzy, a nie do beneficjenta, jak to było do tej pory.
1: Jak w tej chwili wygląda funkcjonowanie programu? I jaką skalę ten program osiąga?
3: Już powiem. Oczywiście cały czas nam się mówi, że ilość wniosków jest zbyt za niska, że jest dużo mniej niż w 2024 roku i uważam, że chyba poszliśmy w dobrym kierunku. Przede wszystkim chodziło nam o uszczelnienie tego programu. W roku 2024, trzeba pamiętać, przyjęliśmy wniosków na prawie 20 miliardów złotych, co było bardzo niebezpieczne dla tego programu, bo okazało się, że choćby maksymalne dofinansowanie, które miało dotyczyć osób ubóstwa energetycznego, a musimy pamiętać, że jest ich około 20-25% w kraju, okazało się, że maksymalne finansowanie było prawie w 70% składanych wniosków, więc widać ewidentnie, że wykorzystywano luki w tym programie. My w tej chwili mamy ilości optymalne, jeżeli chodzi o możliwości rynku wykonawczego, bo tu też musimy pamiętać, że składanie wniosków to jedno, ale sama realizacja jest jeszcze ważniejsza, bo niestety przed tym mieliśmy do czynienia z tym, że bardzo dużo firm brało wnioski, na których nie było w stanie fizycznie zrealizować. My przeliczając statystycznie wychodzi nam, że około 80-90 tysięcy inwestycji w ciągu roku firmy mogą zrealizować, a wniosków mieliśmy nawet 220-230 tysięcy. W tej chwili ten poziom jest optymalny, bo mówimy o ilości około 70-80 tysięcy wniosków, które będą rocznie przybywać, biorąc pod uwagę to, że jeszcze mamy ponad 300 tysięcy niezrealizowanych inwestycji. Oczywiście one są jeszcze w czasie, ale czekają na realizację, no to uważamy, że poziom realizacji jest jak najbardziej prawidłowy. Mhm.
1: Jak zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o nasze powietrze właśnie w związku z realizacją tego programu, bo alarm smogowy tutaj wskazywał na to, że nie wiem, 100 lat może nam zająć wymiana pieców, a czy to jakby już lepiej wygląda trochę?
3: Znaczy, tak powiem, trzeba brać pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Program Czyste Powietrze nie rozwiąże wszystkich problemów w całym kraju i wymianę wszystkich kopciuchów. My mamy skierowaną ofertę dla tych osób z najniższymi dochodami. Musimy pamiętać, że cały czas działa ulga termomodernizacyjna, którą rząd cały czas pozwala nam wykorzystywać. Tam mamy możliwości do umorzenia prawie 32%. Więc widać ewidentnie, że działamy wieloetapowo. Bierzmy pod uwagę, że są uchwały antysmogowe. Poszczególne województwa również dokładają fundusze do wymiany źródeł ciepła. Tylko ja cały czas mówię, i to też była gdyby przyczyna naszej reformy, że sama wymiana źródła ciepła nie wystarczy. My przede wszystkim musimy zadbać o termomodernizację budynku, bo chodzi nam o to, żeby te osoby nie miały rachunków grozy, ale żeby ewidentnie to całe nasze działanie spowodowało obniżenie kosztów ogrzewania, a nie wprowadzenie ich w jeszcze większe długi. Dlatego też uważam, że lepiej robić mniej inwestycji, a bardziej kompleksowo, bo one bardziej się przełożą do poprawy jakości powietrza, bo będziemy mniej spalać tych wszystkich składników energetycznych, czy to właśnie peletu, czy też gazu, czy też oleju, czy też obecnie pomp ciepła z produkcji prądu, bo wiemy, że nadal jeszcze niestety część prądu u nas produkowany jest z węgla, więc dopóki nie będziemy mieli tego miksu energetycznego w pełni zabezpieczone od strony OZE, no to sobie zdajemy sprawę, że minimalizowanie zużycia tej energii, czy minimalizowanie zużycia tych materiałów do ogrzewania powoduje coraz lepsze warunki naszego powietrza.
1: Została nam minuta. Proszę jeszcze wyjaśnić na koniec. Ktoś ma kopciucha, korzysta z programu i tak, biorąc pod uwagę doświadczenia państwa, na co zamienia tego kopciucha? Co później ogrzewa dom?
3: Przede wszystkim większość pieców wymienianych w tej chwili jest na piece na pelet. Następnie są to pompy ciepła, czy to gruntowe, czy powietrze. W tym wypadku to są jak gdyby dwa główne źródła ogrzewania. Oczywiście mamy jeszcze piece zgazowujące drewno, tego idzie mniej, no i ogrzewanie elektryczne, które do końca roku będzie możliwość jeszcze wykorzystywania, to już jest ilości promilowe. Więc bierzemy przede wszystkim pod uwagę biomasę, czy to leśną, czy to też agrobiomasę, która jest faktycznie naszym dobrem w tej chwili narodowym.
1: Bardzo dziękuję. Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był z nami w pierwszym programie
3: TOK FM. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. 3 minuty dzielą nas od godziny 7:00. O 7:00 informacje. Po informacjach poranek TOK FM. Dominika Wielowiejska już gotowa na spotkanie z państwem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Co u ciebie w programie?
4: Bardzo ciekawy zestaw gości, serdecznie państwu polecam. Po 7:20 profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Porozmawiamy o polityce migracyjnej. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna przynosi bardzo ciekawe dane na ten temat. Po 7:40 europoseł Michał Dworczyk, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach politycznych. Po 8:00 i po 8:20 taka wydłużona rozmowa. Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Choć minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że sędzia Kapiński nie jest prezesem Sądu Najwyższego, tylko osobą, która pełni obowiązki prezesa. Po 8:40 Paulina Henning-Kloska, porozmawiamy o propozycji Konfederacji, która chce likwidacji systemu kaucyjnego, ale także o polityce, o spotkaniu liderów koalicji 15 października i ewentualnym konflikcie między Szymonem Hołownią a Katarzyną Połczyńską-Nałęcz.
1: Czyli jak słyszymy, sezonu ogórkowego
4: nie
1: absolutnie
4: ma.
1: Nie ma. Dominika Wielowiejska, zapraszam państwa na poranek TOK FM. A my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska realizowała naszą audycję. Róża Rumińska była jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Dziękujemy państwu i do usłyszenia.
5: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
9: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
29: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jesienią może dojść do rekonstrukcji rządu. Według nieoficjalnych informacji Szymon Hołownia miałby zostać ministrem kultury. Dobre informacje dla kierowców. W najbliższych dniach ceny paliw na stacjach benzynowych będą spadać. Tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy i zablokowane drogi. To efekt burzy, która przeszła nad Mazowszem. Wtorek, 11 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
16: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 w TOG FM komentował to tak.
17: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
16: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
18: Wszystko jest możliwe.
16: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Maciej Kluczka, TOG FM.
13: Super komórka burzowa przeszła w nocy nad Mazowszem i województwem kujawsko-pomorskim. Nawałnice powalały drzewa i przerywały sieci energetyczne, doprowadzając do miejscowych wyłączeń prądu. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 350 razy. Najwięcej pracy mieli i nadal mają na północy Mazowsza. Jak mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z komendy w Ciechanowie, wiatr sięgający 100 km na godzinę przyczynił się do zniszczeń lokalnych budynków.
19: Nie ma osób poszkodowanych. Mienie dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
13: Prądu nie miało 22 tysiące gospodarstw w okolicach Płocka i Ciechanowa. Kierowcy mogą odetchnąć. W najbliższych dniach ceny paliw na stacjach benzynowych będą spadać, ale bez decyzji rządu w sprawie powrotu do jakiejkolwiek formy obniżek na wzór pakietu CPN ceny pójdą w dół tylko na chwilę. W tym tygodniu na stacjach ceny benzyny i oleju mają pójść w dół o 10-30 groszy i jest to wynik zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus. Problem w tym, że rozmowy amerykańsko-irańskie w tej sprawie się przedłużają, dlatego ceny ropy na giełdzie poszły w górę i przez to na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach znowu mogą wzrosnąć. Jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex, to od decyzji rządu zależy, czy ceny dla kierowców wyraźnie spadną.
20: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
13: Rząd zapowiadał powrót do rządowych obniżek na stacjach na połowę sierpnia, ale decyzji w tej sprawie nadal nie ma. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej 8 zł i 16 groszy. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Chodzi o 4 osoby, które wiosną wybrał Sejm. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał jednak od nich ślubowania, a kierujący pracami Trybunału Bogdan Święczkowski ich nie uznaje. Anna Gmiterek-Zabłocka.
22: Trybunał po analizie dokumentów uznał, że jest problem i trzeba się nim zająć. Skargę złożyli Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. Sędzia Markiewicz tak mówił o swojej sytuacji na antenie TOK FM.
24: Mam nadzieję, że ten Trybunał wreszcie zacznie przypominać prawdziwy sąd, a nie prywatny folwark pana, który sobie wydaje zarządzenia do straży trybunalskiej, czy ja dzisiaj mogę wejść, czy nie mogę wejść, czy pojutrze mogę wejść, czy też nie mogę wejść. No tak rzeczywiście sytuacja nie powinna działać.
22: Trybunał w Strasburgu, przyjmując skargę sędziów, wskazał, że już wcześniej wydał w tej sprawie zabezpieczenie. Nakazał dopuszczenie ich do orzekania, ale tak do dzisiaj się nie stało. Wygląda więc na to, że Polska znów będzie płacić odszkodowania. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
13: Iga Świątek gra najlepszy tenis w tym sezonie i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika w Toronto. Gładko w dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To była absolutna dominacja. Tak tenisowi eksperci oceniają to, co wydarzyło się w nocy polskiego czasu, podkreślając, że mecz bardziej przypominał spotkanie pierwszej rundy, aniżeli walkę o wejście najlepszej czwórki. Błażej Kulesza.
25: Polka od samego początku do samego końca pozostała bezbłędna. Schneider mecz zaczęła od utraty punktu przy własnym serwisie, a potem przez godzinę i 4 minuty szukała na korcie jakiegokolwiek sposobu, by przeciwstawić się Raszyniance. Znalazła go raptem w 3 gemach. Korty w Toronto najwyraźniej służą Polce, o czym mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.
13: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
25: Chociaż na kanadyjskich kortach Świątek w półfinale raz grała, ale było to 3 lata temu. Wówczas turniej rozgrywano w Montrealu. O finał w Toronto Świątek powalczy z Ukrainką Eleną Świtoliną. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Wtorek z małym zachmurzeniem, ale na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a na stronach Newsweeka mogą Państwo znaleźć tekst Jacka Gądka. W PiS wściekają się, że prezydent po cichu pomógł rozłamowcom Morawieckiego, ale Kaczyński wie, że los prawicy jest w rękach Karola Nawrockiego i chce, żeby prezydent stworzył wspólną listę prawicy do Sejmu. No właśnie, czy chce, to o tym zaraz Państwu powiem. Jednocześnie na stronie polityka.pl tekst Wojciecha Szackiego, Polityka Insight. Nawrocki lubi chwalić się siłą. Czas próby, lada chwila nadejdzie. Istota rzeczy sprowadza się do tego, że po prawej stronie pojawiła się koncepcja wspólnej listy nie tylko do Senatu, ale także do Sejmu. Wspólnej listy prawicy. Być może bez Brauna, ale z częścią ludzi Brauna, a może nawet z Grzegorzem Braunem, choć to jest ryzykowne, bo wtedy relacje z administracją amerykańską mogłyby się bardzo popsuć. I istota rzeczy sprowadza się do tego, że owszem, są zwolennicy takiej jednej listy, natomiast skonstruowanie jej jest bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że Konfederacja liczy na to, iż po rozłamie w PiS może stać się pierwszą partią prawicy i przeskoczy Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym, no jednak nie byłoby w jej interesie tworzenie jednej wielkiej prawicowej listy, bo taka szansa może się już dla Konfederacji nie pojawić. Poza tym Konfederacja nigdy nie rządziła, a PiS rządził przez 8 lat i to z pełnią władzy. W związku z tym Konfederaci na tej operacji mogą stracić. Zastanawiają się Państwo, dlaczego Jarosław Kaczyński, który lubi sam rozdawać karty, nagle opowiada, że właśnie najlepiej byłoby, żeby Karol Nawrocki pozbierał prawicę i wystawił jakby niejako on sam jedną listę, no bo przecież wszyscy mówią, że teraz nowym liderem prawicy jest Karol Nawrocki. Otóż ja w czerwcu opisywałam koncepcję tejże wspólnej listy prawicy i pisałam także, że sam Nawrocki nie jest tego zwolennikiem. Jeżeli dzisiaj Kaczyński proponuje tę wspólną listę i wzywa Karola Nawrockiego do tego, żeby taką listę stworzył, to Kaczyński robi to absolutnie cynicznie, ponieważ wie, że ryzyko z tym związane jest olbrzymie. Stworzenie takiej listy jest bardzo trudne i wtedy będzie można mówić, że ta siła Nawrockiego jest mityczna. To jest jednak Karol, nic nie mogę Nawrocki. To znaczy nie będę w stanie stworzyć takiej listy, będzie musiał powiedzieć sobie sam prezydent i poniesie porażkę. Dlatego Nawrocki się do tego nie pali, a Kaczyński go pcha ku temu, żeby w razie czego obarczyć Nawrockiego winą za klęskę prawicy, czyli no po prostu Nawrockiemu nie udało się stworzyć takiej listy. Właśnie taka rozgrywka ma dzisiaj miejsce po prawej stronie sceny politycznej. Sporo się też dzieje w koalicji 15 października. W Onecie mogliśmy przeczytać, Kamil Ciupka podał taką informację, że miało wczoraj wieczorem dojść do spotkania liderów koalicji, ale chodziło tylko o Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. Dzisiaj mają być jakieś kolejne spotkanie. Mówi się o tym, że Szymon Hołownia chce wejść do rządu i jest w konflikcie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. O tym także będziemy mówić w naszym programie. Co jeszcze Państwo mogą znaleźć na portalach internetowych? Otóż chcę wrócić jeszcze do sprawy, którą opisał Szymon Jadczak. Chodzi o aferę powodziową. I tu rzeczywiście sprawa jest skandaliczna z tego powodu, że wiele wskazuje na to, tak jak mogliśmy przeczytać w tekście Wirtualnej Polski, miliony dla powodzian dostali mąż i sąsiedzi polityczki Koalicji Obywatelskiej za wodę, po której nie ma śladu. Chodzi o działaczkę Koalicji Obywatelskiej, wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. bo w tym tekście mogliśmy przeczytać, że trzy firmy z jednej wsi dostały 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej. Mowa o katastrofalnej powodzi, która dotknęła Dolny Śląsk i Opolszczyznę 2 lata temu, we wrześniu 2024 roku. Pierwsza z firm należy do męża wiceprezeskiej agencji, która te pieniądze rozdziela. Druga do sąsiada z Zapłotu. Trzecia do właściciela lokalnej telewizji, która od lat pracuje dla samorządu. Sprawdziliśmy każdy z tych adresów w czterech niezależnych od siebie źródłach. W żadnym nie było widać wody, podkreśla Szymon Jadczak. Koalicja Obywatelska zawiesiła Annę Konieczyńską w prawach członka partii. Teraz zajmie się nią sąd dyscyplinarny, bo taka jest procedura. Ale tutaj można zarzucać Koalicji Obywatelskiej, że wzięła się za tę sprawę dopiero wtedy, kiedy Wirtualna Polska ujawniła fakty w tej sprawie. Tomasz Siemoniak, którego cytuję Onet, wypowiedział się w Polsacie na

Koalicji Obywatelskiej, natomiast dobrze, że Koalicja Obywatelska reaguje natychmiast. Nie jest to standardem w polskiej polityce. Wiemy z przeszłości o bardzo wielu śledztwach czy sprawach, które były zamiatane pod dywan, mimo że media szczegółowo je opisywały. No, przykładów tutaj naprawdę można podać bardzo wiele. Co jeszcze mogą Państwo znaleźć w gazetach? Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Czyje te obrazy? Spadkobiercy lubomirski chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. Ten konflikt jest w Wyborczej opisywany, także zdaje się, widziałam na ten temat artykuł w Rzeczpospolitej. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił pozew złożony przez pełnomocnika jednego ze spadkobierców, Andrzeja Lubomirskiego. Chodzi o wydanie dwóch obrazów, które Lwowskie Muzeum pokazuje w Słupsku. Rzecz polega na tym, że lubomirscy twierdzą, iż te obrazy do nich należą. Naprawdę bardzo trudna, skomplikowana sprawa. Polecam Państwu ten artykuł i w Wyborczej, i w Rzeczpospolitej. Natomiast na drugiej stronie Gazety Wyborczej mogą Państwo znaleźć komentarz Małgorzaty Skowrońskiej, Kraków do wzięcia. Kampania wyborcza jeszcze się na dobre nie zaczęła, a Kraków już jest nią zmęczony. Polityczne wzmożenie trwa pod Wawelem od ogłoszenia referendum odwołującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest to znużenie, jeśli to znużenie przeniesie się na wrześniowe wybory, mała frekwencja może przynieść nieoczekiwane zwycięskie nazwisko. Datę wymuszonych przez referendum przedterminowych wyborów premier wyznaczył na 27 września. Do pierwszej tury zostało więc niewiele ponad półtora miesiąca, a stawka wcale nie jest symboliczna. Nowy prezydent obejmie urząd co prawda tylko na resztę kadencji, lecz w praktyce oznacza to ponad 2,5 roku rządzenia, 3 budżety miasta, decyzje inwestycyjne, zmiany personalne w urzędzie i spółkach miejskich oraz to, co najbardziej nęci kandydatów, możliwość zbudowania pozycji przed wyborami samorządowymi w 2029 roku. Najważniejszy spór tej kampanii może więc dotyczyć tego, kto potrafi przekonać Krakowian, że wynik referendum właśnie jego upoważnia do przejęcia miasta. Tutaj główni bohaterowie to Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, będzie przedstawiał odwołanie Miszalskiego jako dowód, że krakowianie odrzucili dotychczasowy model rządzenia. Jest oczywiście także Monika Piątkowska, którą namaścił Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Są inni ważni kandydaci, Daria Gosek-Popiołek, Nowa Lewica oraz Michał Drewnicki, PiS. Kandydatów jest więcej, ale Małgorzata Skowrońska uważa, że właściwie ta czwórka się liczy. Jest jeszcze Aleksandra Owca zgłoszona przez partię Razem, jak rozumiem. W każdym razie wynik jest wysoce niepewny. Łukasz Gibała jest faworytem, ale te różnice nie są aż tak duże. Jeżeli Gibała wygra te wybory, na pewno będzie to prestiżowa porażka Koalicji Obywatelskiej. I jeszcze chcę Państwu przedstawić tekst, który znalazłam w dzienniku Gazecie Prawnej. To trochę takie wprowadzenie do mojej rozmowy z wiceministrem spraw wewnętrznych Maciejem Duszczykiem. Otóż z roku na rok coraz więcej cudzoziemców płaci składki do ZUS. Mimo zaostrzenia przepisów i zmian procedur, napływ pracowników z zagranicy cały czas się zwiększa. To dobre dla polskiej gospodarki, ale i dla stabilności systemów publicznych, takich jak ubezpieczenia społeczne i emerytalne, szczególnie w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Tutaj dziennik Gazeta Prawna wskazuje na to, że oczywiście na pierwszym miejscu są Ukraińcy, potem Białorusini. Na trzecie awansowali obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję za Gruzinami. Tych jednak w skali roku ubyło w ZUS o niemal 17%, co uplasowało ich na piątej pozycji. W pierwszej piątce znaleźli się także Kolumbijczycy, którzy z piątego miejsca przesunęli się na czwarte. To najszybciej rosnąca grupa pracowników w ciągu roku. Ich liczba zwiększyła się
o 1/3. Bardzo ciekawa ta

0: historia. W Rzeczpospolitej mogą Państwo przeczytać tekst Macieja Miłosza. Będzie dogrywka Safe. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego Safe. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro. 150 miliardów euro. Tyle Komisja Europejska przeznaczyła na pożyczki na programy obronne w ramach instrumentu Safe. Pierwsze środki, ponad 6,5 miliarda euro, trafiły na Wisłę pod koniec maja. Ja tylko Państwu przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki ciągle powtarza, że on miał fantastyczny pomysł Safe Zero, który miał być finansowany z zysku NBP. Dla porządku powiedzmy, że zysku NBP nie ma. Koncepcja Nawrockiego jest absolutnie mglista. Cały czas NBP notuje stratę, a Adam Glapiński, choć deklarował, że pomoże w realizacji Safe Zero, to nie przedstawił żadnego programu realnego, aby faktycznie takie pieniądze zdobyć, bo jednocześnie zapewnił, że nie będzie uszczuplał rezerw NBP. W przeglądzie prasy i portali internetowych to już wszystko. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach, tak jak wspomniałam, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, po 7.40 europoseł Michał Dworczyk, Rozwój Plus, po godzinie 8.00 pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Tu mamy dwie części tej rozmowy, a po 8.40 Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
1: Autopromocja.
2: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
3: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. W rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też przed uderzeniami w Sumy, Charków i Czerników. Zginęło co najmniej 6300 osób. To nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Władze nie ogłosiły oficjalnej listy zaginionych, a na jednej z nieoficjalnych stron internetowych, na których Wenezuelczycy zgłaszali osoby, z którymi utracili kontakt, wczoraj wciąż widniało ponad 29 tysięcy nazwisk. Policja w Halifaxie w Kanadzie zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem bombowym na amerykański konsulat. W związku z zagrożeniem Śródmieście, stolicy Nowej Szkocji, zostało na 5 godzin ewakuowane. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
10: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Srebro Ewy Swobody już jest, ale lekkoatletyczni kibice czekają na więcej i mają nadzieję, że w jej ślady także w biegu na 100 metrów, tyle że przez Płotki dziś pobiegnie Pia Skrzyszowska. Do tej pory bowiem polskim zawodnikom starty na Alexander Stadium wychodzą średnio, o czym przekonał się Paweł Fajdek, który jako jedyny z Polaków awansował do finału dzisiejszego rzutu młotem, chociaż w eliminacjach nie obyło się bez kłopotów.
11: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę w konkursie. Bardzo daleki rozrzewkowy rzut, bo 75 metrów to jest bardzo daleko jak na pierwszy rozrzewkowy. To też dodatkowo mnie rozluźniło i zaczęło się zaliczanie rzutów, a to niestety zawsze kończy się źle.
10: Wśród pań do finału awansowały Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk. Siódme miejsce w finale pchnięcia kulą zajął Konrad Bukowiecki, a jedenasty był Szymon Mazur. Złoto wywalczył Włoch Leonardo Fabri, który jako jedyny pchał poza granicę 22 metrów. Ale Mistrzostwa Europy rozgrywane są także w sportach wodnych. Na basenie w Paryżu polska żeńska sztafeta 4x200 metrów stylem dowolnym zajęła siódme miejsce w finale. Złamana bariera 8 minut, co prawda podium nie przyniosła, ale jest drugim wynikiem w historii polskiego pływania, mówi Zuzanna Famulok.
12: Jesteśmy zadowolone z siódmego miejsca. Jest to w sumie nasz pierwszy finał na tych Mistrzostwach Europy oraz dawno nie startowałyśmy tej sztafety, więc jest to nasz pierwszy raz od bardzo dawna.
10: Złoty medal wywalczyły Brytyjki. Wcześniej w półfinale 200 metrów stylem grzybietowym kobiet odpadła Adela Piskorska, a na półfinale 100 metrów stylem klasycznym rywalizację zakończył Jan Kałusowski. Polskie siatkarki po nieudanych rozgrywkach Ligi Narodów wracają na parkiet. W Koszalinie startuje bowiem memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Rywalkami Polek będą siatkarki Ukrainy, Francji oraz Włoch. Będzie to ostatni sprawdzian tych zespołów przed Mistrzostwami Europy. W TOK FM czas na pogodę.
9: Dziś najwięcej słońca na południu i zachodzie, więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północy przez około 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie nad morzem. Spodziewajmy się dość silnego wiatru.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: PiS zaproponował, aby deportować Ukraińców, którzy są w wieku poborowym.
13: Panie redaktor, to oczywiście ten pomysł jest mocno komentowany również politycznie. Ja się nad nim oczywiście zastanowiłem, kiedy ten pomysł padł. Spróbowałem sobie go wyobrazić, jak miałoby to wyglądać. Kogo miałoby dotyczyć? Jeśli spojrzymy sobie na te osoby, które są w wieku poborowym w Polsce, przypomnę, że to nie jest 18-65, tylko 25-60. Jeżeli byśmy wliczyli też te osoby, na przykład studentów, którzy pracują dorywczo, często na umowę zlecenie, bo są studentami, to wtedy takich osób mamy około 95%. Gdybyśmy studentów wyłączyli, to będzie około 90%. Czyli po pierwsze taka grupa byłaby bardzo, bardzo niewielka. Ponadto w tej grupie znajdują się osoby, które w żaden sposób nie zasilą armii, ponieważ tam są dwa punkty. Powiedzmy, deportujmy, a po drugie wspomóżmy armię ukraińską. I to z obydwu stron ten pomysł jest nieracjonalny i niewykonalny tak naprawdę. Z tego powodu, że jeżeli byśmy nawet deportowali tych żołnierzy, którzy zostali ranni na froncie z Rosją, ponieważ rzeczywiście oni nie są aktywni zawodowo, bo się w Polsce leczą, no to czy oni zasilą natychmiast armię ukraińską? Ponadto nasze doświadczenie pokazuje, że ci, którzy są rehabilitowani w Polsce i tak wracają do Ukrainy, rzadko trafiają na front, z tego powodu, że ich po prostu rany są na tyle poważne, że już nie trafiają na front. Więc tutaj mi się wydaje, że kompletnie racjonalny pomysł, taki rzucenie coś, żeby zagrać trochę z Konfederacją, trochę pokazać to, że ponieważ w tym samym czasie pokazał się program migracyjny Rozwoju Plus. No i też mi się wydaje, że taka próba jeszcze wprowadzenia tej polityki migracyjnej do debaty w przypadku rządu, który sobie świetnie radzi z migracjami, bo wiem, widzimy, jakie są wskaźniki, widzimy, co się dzieje i dokładnie dzieje się to, co zakładaliśmy
0: ja widziałam taki
13: temu.
0: Wpis pana ministra Kierwińskiego, że teraz właściwie tych deportacji jest o wiele więcej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
13: Panie redaktor, deportacje są jednym z instrumentów polityki migracyjnej, natomiast deportacje są robione wtedy, one nie zakładają jakiekolwiek narodowości, mówiąc, że tych deportuje, ma tych nie. Osoba, która po pierwsze nielegalnie przebywa w danym państwie, może podlegać deportacji, a również osoba, która legalnie przebywa, ale łamie przepisy, łamie prawo, również może być deportowana. Bardzo jasno jest to określone w prawie. Jest to dwuinstancyjne, oczywiście, tak, każdy ma prawo się odwołać, jest państwem demokratycznym, ale w przypadku ostatniego roku Prawa i Sprawiedliwości oni byli w stanie deportować około 3000 osób przy dużo większej imigracji niż my dzisiaj mamy, bo ta imigracja spadła 75% zarobkowe, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na liczby bezwzględne. Natomiast my deportowaliśmy w tamtym roku, zakładam, osoby, które w dwuinstancyjnej, to nie był decyzja ministra Kierwińskiego, moja czy Straży Granicznej, tylko to jest pewnego rodzaju proces zgodny z prawem, tylko to jest skuteczność państwa pokazana, 10,5 tysiąca. W tym roku w związku z tym, że jeszcze mamy kilka tematów, głównie osoby ściągnięte przez agencje zatrudnienia, te nielegalne tak naprawdę agencje zatrudnienia, które żeśmy zmianami przepisów tak naprawdę zlikwidowali, to pewnie będzie to jeszcze większa
0: liczba. Panie ministrze, ilu jest obywateli Ukrainy w tej chwili w Polsce, jakby pan to oszacował?
13: Jeżeli spojrzymy sobie na to, że prowadzimy teraz taki proces ponownej weryfikacji po to, żeby mieć absolutną pewność tego, ile tych osób jest. Widzimy pewne rozbieżności, na przykład jeśli chodzi o rejestry, a na przykład dzieci w szkołach, czy osoby, które właśnie pracują, a które mają różne statusy pobytowe. Pewnie do marca przyszłego roku dokładnie będziemy wiedzieć, prawie do osoby, ile tych osób jest. Natomiast dzisiaj taki najbardziej realny szacunek to jest między 1,8 a 1,9 miliona.
0: Jaka jest aktywność zawodowa obywateli Ukrainy?
13: Jeżeli spojrzymy sobie na uchodźców wojennych, to ona przekracza 65%, bo to są głównie kobiety. Pamiętajmy również, że tam są również kobiety opiekujące się swoimi dziećmi. I to jest najwyższa aktywność zawodowa w Unii Europejskiej. Nikt nawet się do nas nie zbliża, jeśli chodzi o aktywność zawodową. Ona wzrosła w ostatnim czasie ze względu na też nasze działania i poprzednia ustawa pomocowa i ustawa wygaszeniowa. Ona stymuluje do podejmowania zatrudnienia, chociażby łącząc to ze składką zdrowotną.
0: No właśnie, ale to był postulat prezydenta Nawrockiego i Konfederacji, że czas, aby cofnąć zasadę, że wszyscy mają dostęp do ochrony zdrowia, nie tylko ubezpieczenia. A dzisiaj tylko ci Ukraińcy, którzy są ubezpieczeni, mogą korzystać z polskiej służby zdrowia, jak rozumiem.
13: Tak, natomiast
0: co oczywiście zachęciło ich do rejestrowania się.
13: Tak jest, natomiast pamiętajmy o tym, że ten pomysł dotyczący odchodzenia od tego systemu takiego bardzo hojnego dla obywateli Ukrainy, on się pojawił w strategii migracyjnej w październiku 2024 roku, także to nie jest nic nowego, znaczy ani Konfederacja, ani pan prezydent tego nie wymyślili, tylko w pewien sposób wprowadzili do debaty publicznej temat, który tak i tak już w tej debacie był. Oczywiście moc polityczna pana prezydenta Nawrockiego jest bardzo duża, dlatego też ten temat się pojawił, ale on był wcześniej już zaadresowany w dokumentach rządowych. Natomiast pamiętajmy o tym, że każdy cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Polski, ma prawo skorzystać z opieki zdrowotnej, jeżeli jest ubezpieczony. Jeżeli nie jest ubezpieczony, to wtedy oczywiście ma dostęp do tak zwanej pomocy nagłej. Jeżeli komuś coś się dzieje, no to po prostu takie świadczenia się
0: udziela. No ale też na drugą nóżkę trzeba powiedzieć, że cofnięcie tego przywileju oznaczało
13: jeszcze skończyć, jak mógłbym o tej aktywności, przepraszam bardzo, bo powiedziałem 60 parę, żeby nie było tutaj pewnego niedopowiedzenia. Jeżeli teraz weźmiemy sobie te osoby, które przyjechały przed 2022 roku, to w ich przypadku aktywność jest powyżej 80%. Jeżeli weźmiemy właśnie tą kategorię, o którą chodziło Prawo i Sprawiedliwości, czyli młodych tak naprawdę mężczyzn, no 60, może to już nie jest taki młody, jak patrzę na siebie nawet, no to ta aktywność zawodowa, jeżeli wrzucimy tych studentów, tak, którzy jeszcze studiują powyżej 24 roku życia, a pracują na rynku pracy dorywczo, to wtedy ten wskaźnik skacze nam mniej więcej do 95%. Jest to, tak powiedziałem, że najwyższa aktywność zawodowa w ogóle we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
0: Tak, ale tam też pojawił się problem związany z tym, że wiele osób, które nie mogą pracować, zostały bez opieki zdrowotnej i zarzut jest taki, że rząd się do tego nie przygotował. Nie przygotował dotacji dla organizacji pozarządowych, żeby w razie czego się zająć tymi osobami. Nie było tutaj przygotowania.
13: W 2025 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, właśnie przewidując, że pewne rzeczy mogą być, wygospodarowało 60 milionów złotych na wsparcie organizacji pozarządowych. W momencie wtedy, kiedy Donald Trump obciął te pieniądze USAID-u, znaleźliśmy oszczędności w innych programach i przekazaliśmy dodatkowe 50. Ostatecznie skończyło to się na 108 milionów złotych.
0: To są dotacje dla organizacji pozarządowych, tak, żeby wsparły te osoby, które nagle zostały bez opieki zdrowotnej.
13: Też. To jest cały ten program, który miał służyć tego, żeby adresować nie tylko i wyłącznie problemy Ukraińców, ale to są na przykład kwestie dotyczące korepetycji dla dzieci ukraińskich, które mają problemy w szkole. To był bardzo dużo szeroki program, także nie mogę zgodzić się z taką opinią, że my w sposób których się nie przygotowaliśmy. W państwie demokratycznym rząd ma własne role, ale organizmy pozarządowe też są bardzo istotne. I oczywiście dzięki organizmom pozarządowym my nie mamy dzisiaj kryzysu humanitarnego związanego z ustawą wygaszeniową. Tylko my też ją tworzyliśmy w takim trochę bardzo takiej no, trudnej sytuacji, bo stanęliśmy trochę pod ścianą, bo to się rozgrywka polityczna toczyła, tak? Pan prezydent podpisał pierwszą ustawę, ponieważ wiedział o tym, że weźmie odpowiedzialność za ten chaos, który by nastąpił. Natomiast powiedział następującą rzecz. Macie pół roku, pięć miesięcy, żeby znowu włożyć nową ustawę, bo nowe wam nie podpiszę. I my naprawdę walczyliśmy o to, żeby pan prezydent w pewnym momencie, kiedy by jej nie podpisał tej ustawy, nie powiedziałby, słuchajcie, ale to wreszcie doprowadzili do chaosu, dałem wam pięć miesięcy i nic nie zrobiliście, proszę bardzo, nadal Ukraińcy cieszą się przywilejami, dlatego tej ustawy nie podpiszę. I to jaki byłby efekt? 1,8 miliona, czyli ci wszyscy tak naprawdę, którzy w Polsce są, znaleźliby się w Polsce wcale nielegalnie. Ale musieliśmy w pewien sposób to zrobić.
0: Konfederacja mówi tak, krytykowaliśmy PiS za to, że sprowadził nawet 200 ponad 200 tysięcy obywateli z Azji i Afryki do Polski, ale obecny rząd właściwie robi to samo i skala tej migracji nie zmalała.
13: Panie redaktor, znaczy to, co widzimy w danych ZUS-owskich, o których pani mówiła też przed naszą rozmową, to widzimy dokładnie, się dzieje to, co zakładaliśmy. Nie mamy nowej imigracji, natomiast ta, która była wcześniej, 2022, 2023, 2024, bo te procesy jednak w pewien sposób trwają, one właśnie następują to, ponieważ pracodawcy, którzy nie są zasilani nowymi pracownikami, czyli nie mogą wymieniać pracowników tak naprawdę, bardzo szybko ich legalizują. To, że mamy 80 tysięcy więcej Ukraińców, to jest oczywiście kwestia ustawy wygaszeniowej, ale to jest również ta decyzja mówiąca o tym, że po prostu my nie pobłażamy. Znaczy są kontrole agencji zatrudnienia, pracodawców. Jeżeli mamy osoby nielegalnie zatrudnione, no to w tym momencie i pracodawca, i pracownik ma tutaj problemy. Podnieśliśmy kary za nielegalne zatrudnienie, ponieważ mi dotyczyło, na przykład dochodziło do naprawdę bardzo trudnych sytuacji traktowania przez pracodawców cudzoziemców, więc zrobiliśmy wszystko to, co powinno być, żeby ten efekt był. Natomiast jeżeli chodzi o same zezwolenia na pracę, to one spadły liczbowo o 75% w stosunku do 2023 roku. Podam tylko przykład. 140 tysięcy wydanych zezwoleń na pracę w pierwszym półroczu 2025 jeszcze, w tym roku 66 tysięcy, z tego co dobrze pamiętam. Czyli widać bardzo duże zmiany. Dokładnie zakładaliśmy to w strategii migracyjnej i dokładnie to się dzieje. Polski rynek pracy dzisiaj, jeżeli patrzymy sobie na zmiany, które nastąpiły, my musieliśmy wcisnąć hamulec, jeśli chodzi o dopływ nowych pracowników z zagranicy, bo mamy Ukraińców, mamy Białorusinów, bardzo mocno ten hamulec wcisnęliśmy, z tego powodu, że widzieliśmy, że nam się może to wymknąć. Jak wymknęło się w Prawo i Sprawiedliwości pod kontroli, to my nie chcieliśmy kontynuować całkowicie tego trendu, tylko że wszystkich tych, którzy wcześniej już się pojawili w Polsce, żeby oni się zalegalizowali. I to dokładnie widzimy od kilkunastu miesięcy. A więc naprawdę dzieje się dokładnie to, co zakładaliśmy. Oczywiście zdarzają się przypadki takie, jak na przykład ustawa wygaszeniowa, w której ktoś został pozbawiony wsparcia. Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, żeby może rzeczywiście popatrzysz na jakieś grupy, które powinny być jeszcze raz włączone. Ja już też to powiedziałem. Dla mnie na przykład sytuacja, w której to mamy kobietę w ciąży, która na przykład ma dwójkę dzieci i ona ma prawo do opłaty. Pamiętam, tu nie chodzi o to, żeby nie mogła zostać, bo każdy może zostać w OZZ-cie, natomiast za te dzieci musi pobierać opłatę. Oczywiście pobierając 800+, tu jest pewne pole, moim zdaniem, jeszcze do dyskusji,
0: Jaka jest skala takiego zjawiska, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej zwracają nam imigrantów, ponieważ oni pojawili się w Unii Europejskiej w Polsce i był to pierwszy kraj, który...
13: W całym 2025 roku to było bodajże 400 osób, ale z czego my żeśmy zawrócili 1200. Więc jakby my jesteśmy na plusie w tym procesie, z tego powodu, że...
0: Do kogo żeśmy zawrócili?
13: Na Litwę, ale również do Niemiec, tak? Znaczy wszystkich krajów z nami są sąsiadujących, ponieważ działa to zawsze w obydwie strony. Oczywiście mamy dużo więcej, zwracamy na Litwę niż do Niemiec, to jest absolutnie oczywiste, ale w związku z tym, żeby prowadziliśmy kontrolę na Litwie, gdzie ten szlak migracyjny po uszczelnieniu granicy polsko-białoruskiej, to też zakładaliśmy, przeniósł się na Litwę i na Łotwę, ale wysłaliśmy na przykład nasze georadary ostatnio na Litwę i znaleźliśmy absolutnie profesjonalnie zbudowane przy pomocy prawdopodobnie firm białoruskich tunele, które były pod zaporą. Także ponieważ my traktujemy granicę od Norwegii do Estonii jako jedną granicę z państwami, które chcą zdestabilizować Unię Europejską, na to nie możemy pozwolić.
0: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, profesor Maciej Duszczyk, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie
13: Dziękuję ministrze. Bardzo, pani redaktor. Spokojnego dnia.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach europoseł Michał Dworczyk, Stowarzyszenie Rozwój Plus.
14: Autopromocja. Twoje zwierzę też może potrzebować planu bezpieczeństwa, ale co zrobić, gdy trzeba szybko się ewakuować? Jak przygotować pupila do podróży? Jak chronić go podczas upałów i gwałtownej pogody? Wakacyjne wydanie planu działania to praktyczne wskazówki dla każdego opiekuna o dokumentach, transporcie, wyposażeniu i codziennych nawykach, które mogą mieć znaczenie w trudnej sytuacji. Już dziś, 13.40, serdecznie Państwa zapraszam na plan działania. Szymon Kępka, do usłyszenia.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Aflofarm.
23: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
23: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Kategoria trawienie.
28: Po jednej nutce.
27: Ciężko na żołądku.
28: A teraz? Uczucie pełności.
27: Dobrze. I ostatni.
28: Gazy.
27: Świetnie. A co można na to zaradzić?
28: Najlepiej zastosować Trawisto.
29: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To próba prześcigania się Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Tak o propozycji PiSu dotyczącej deportacji Ukraińców w wieku poborowym mówił w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
13: Po pierwsze, taka grupa byłaby bardzo, bardzo niewielka. Ponadto w tej grupie znajdują się osoby, które w żaden sposób nie zasilą armii. Mi się wydaje, że kompletnie racjonalny pomysł, taki rzucenie coś, żeby zagrać trochę z Konfederacją.
9: Pierwszy o deportacji Ukraińców w wieku poborowym mówił wiceprezes PiSu Tobiasz Boheński. Miałaby to być jedna z tu, cytat, istotniejszych decyzji PiSu po wygranych przez partię wyborach. Informacje o tym, że postulat znajdzie się w proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość programie, potwierdził także rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Coraz mniej darmowych miejsc do parkowania w Krakowie. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o nowe ulice. O tym, gdzie jeszcze w stolicy Małopolski płacić trzeba za postój, Katarzyna Młynarczyk.
2: Parkomaty stanęły m.in. w rejonie Ronda Matycznego, Błoń i Cmentarza Podgórskiego, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Te obszary o to, żeby one były włączone do strefy płatnego parkowania, postulowali sami mieszkańcy, ponieważ mieli potężne problemy, żeby pod swoim własnym domem znaleźć miejsce do parkowania.
2: Miasto liczy na to, że poszerzając strefę zwiększy rotację samochodów w tych rejonach. Najbardziej jednak uważać powinni ci, którzy parkują z przyzwyczajenia, bo miejsce, które jeszcze niedawno było poza strefą, teraz już może wymagać biletu. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: Amatorzy nurkowania w Bałtyku mają powody do zadowolenia. Na listę obiektów udostępnionych do nurkowania bez pozwolenia Urząd Morski dopisał aż 19 wraków. Wśród nich są okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot.
5: Czuję się trochę jak dziecko w sklepie zabawek. Pocieramy rączki i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli na nich zanurkować.
9: Nie ukrywa zadowolenia Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego w Gdyni.
5: Bardzo cieszy ten fakt, że po prostu możemy też pokazać ludziom coś nowego. Mamy po prostu więcej możliwości. Ta turystyka będzie się rozwijać i myślę, że też będziemy w stanie też zgłębić po prostu historię Bałtyku jako takiego akwenu.
9: W zeszłym roku na wrakach znajdujących się w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Gdyni nurkowało niemal 4000 osób. Teraz chętnych może być jeszcze więcej. Na termometrach dziś od 18 stopni na północy, przez około 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Najwięcej słońca na południu i zachodzie, a więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Dworczyk, europoseł Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby deportować Ukraińców w wieku poborowym. Czy pan się z tym zgadza?
6: Ja jeszcze nie widziałem tego wniosku, tego projektu ustawy, bo rozumiem, że to będzie projekt ustawy, więc nie widziałem jeszcze tego projektu ustawy, ale brzmi to populistycznie, bo jeżeli mamy deportować jakąś konkretną narodowość w wieku poborowym, no to przyzna pani, że rodzi się szereg pytań, no bo dlaczego nie deportować innych narodowości też w tej samej kategorii wiekowej. Mi się wydaje, że deportować należy wszystkich, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, deportować należy wszystkich, którzy popełniają w Polsce przestępstwa i to powinien być klucz naszej polityki.
0: Panie pośle, tutaj pojawiła się taka informacja o wydaniu zgód na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w miejscowości Ugły na Wołyniu. To dobry krok, to nowość?
6: Oczywiście, że każda decyzja dotycząca zgody na poszukiwania i ekshumację to jest dobry krok i należy się cieszyć, słysząc tego typu informacje. Natomiast ja pozostaję ostrożnym optymistą, ponieważ tych miejsc i wniosków o poszukiwania i ekshumacje jest bardzo dużo. Strona ukraińska powoli rozpatruje, ale trzeba docenić, że są wydawane kolejne pozwolenia w tym procesie. Natomiast moim marzeniem i prawdziwym przełomem byłoby, gdyby poszukiwania i ekshumacje zostały całkowicie otworzone po obu stronach granicy, to znaczy po ukraińskiej i po polskiej stronie.
0: Panie pośle, Jarosław Kaczyński wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do stworzenia wspólnej listy prawicy nie tylko w wyborach do Senatu, ale także w wyborach do Sejmu. No i jak rozumiem, chodziłoby o to, żeby na tej liście znalazło się też Stowarzyszenie Rozwój Plus, PiS, Konfederacja, być może część Konfederacji Grzegorza Brauna, bez Brauna. Jak pan widzi szansę na realizację takiego projektu?
6: Nie znam szczegółowo tej propozycji. Wydaje mi się, że taka informacja pojawiła się w jednym z tygodników, a to nie była publiczna wypowiedź, więc ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda.
0: No ale publicznie ale wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o wspólnej liście, o jednoczeniu.
6: Ale wydaje mi się, że sama koncepcja oczywiście brzmi dobrze, dlatego że D'Hondt, metoda liczenia głosów, metoda D'Hondta jest taka, że premiuje duże formacje polityczne, duże komitety wyborcze. Natomiast wydaje mi się, że to jest całkowicie niemożliwy scenariusz. Część partii działających już od lat na polskiej scenie politycznej na pewno tym nie jest zainteresowana, choćby dlatego, że tak jak w przypadku Konfederacji, buduje swoją tożsamość, buduje swoją wyrazistość właśnie na odrębności i bardzo wyraźnym odróżnianiu się zarówno od Prawa i Sprawiedliwości, jak i od Platformy Obywatelskiej. W związku z tym nie sądzę, żeby te formacje były zainteresowane takim projektem politycznym. Czym innym jest Pakt Senacki oczywiście, natomiast jeśli chodzi o listy do Sejmu, wspólne listy do Sejmu skupiające wszystkie formacje centroprawicowe, po prostu w to nie wierzę.
0: A na jakim etapie są rozmowy na temat Paktu Senackiego?
6: Ja nie mam takiej wiedzy, nie brałem udziału
0: w takich rozmowach. To Rozwój Plus w ogóle nie bierze w tym udziału?
6: My jako, przypomnę, że Rozwój Plus to stowarzyszenie, a nie partia polityczna, w związku z tym my jesteśmy na razie zaangażowani i skupieni.
0: Ale jak rozumiem, będzie założona partia polityczna.
6: Na pewno, na jakimś etapie tak. Czy to nastąpi trochę szybciej, trochę później, to pewnie rozstrzygnie się w najbliższych dniach, natomiast my w tej chwili jesteśmy skupieni na budowaniu naszych struktur w skali ogólnopolskiej i na pracy nad programem, bo sama pani przyzna, że nawet jeżeli chcemy właśnie przekształcać formację polityczną, stricte już w partię, no to trzeba przede wszystkim zacząć od programu, aby móc coś, zaprezentować ten program wyborcom.
0: No tak na początek, dwie podstawowe różnice między Stowarzyszeniem Rozwój Plus a PiS-em.
6: Jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, stowarzyszeniem, a nie partią polityczną, ale na pewno my kładziemy akcent. Ale oczywiście, że tak. No, zostaliśmy do tego niejako zmuszeni poprzez usunięcie z Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli miałbym wskazać na początek takie różnice, to tak, po pierwsze zdecydowanie położenie akcentu na projekty rozwojowe. Przypomnę, że w Stowarzyszenie Plus tworzą te osoby, które były ojcami, twórcami koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak jak Marcin Chorała między innymi, choć nie tylko.
0: No i sprzedaliście działkę pod CPK prywatnemu inwestorowi.
6: Nie, no proszę, możemy wszystko sprowadzać do takiej, do takich żarcików cynicznych, ale nie, Marcin Chorała nie sprzedał żadnej działki, oczywiście.
0: Nie, no za rządów Mateusza Morawieckiego ta działka została sprzedana.
6: Za rządów Mateusza Morawieckiego zostały uruchomione bardzo ważne projekty infrastrukturalne i rozwojowe, o których dzisiaj możemy tylko pomarzyć. Mam na myśli Centralny Port Komunikacyjny, mam na myśli polski program budowy elektrowni atomowych, mam na myśli olbrzymią, największą po II wojnie światowej modernizację sił zbrojnych. To są wszystko projekty, które zostały wówczas uruchomione,
0: tak szczerze,
6: jak Mateusz
0: uważa,
6: Morawiecki był prezesem Rady Ministrów.
0: To był błąd, żeby skorzystać z unijnego programu SAFE.
6: Ale pani redaktor,
0: no bo mówi pan,
6: ile
0: o
6: mam czasu, żeby odpowiedzieć pani na to pytanie?
0: Minutę.
6: Dlatego, że no dobrze, no spróbuję. Uważam, że w tej formie, w której program SAFE został przyjęty, zdecydowanie nie wykorzystuje możliwości, które zastrzyk tak dużej gotówki na polski rynek powinien przynieść. Mało tego, w wielu przypadkach utrudni rozwój polskich firm, paradoksalnie, bo oczywiście bardzo wiele firm z tego skorzysta, ale jeżeli chodzi o rozwój badań, o budowę nowych fabryk, nowych linii produkcyjnych, to w wielu przypadkach będzie to niemożliwe ze względu na bardzo krótki horyzont czasowy tego programu. To znaczy, przez to, że musi zostać ten program zakończony do 2030 roku, a procesy inwestycyjne w przemyśle zbrojeniowym są długie, to nie powstaną nowe fabryki, nie powstaną nowe linie, to będą raczej rozbudowywane w ramach istniejących już przedsiębiorstw.
0: Ale to jest inna argumentacja niż PiS-u, bo pan mówi, że będzie trudno zrealizować ten program, ale samo
6: tak,
0: to, że bierzemy tanie
6: trudno
0: pożyczki na rozwój przemysłu zbrojeniowego, nie jest
6: A
0: złe.
6: Mało tego, powiem jeszcze powiem więcej, ten bardzo krótki czas, na przykład na zawarcie umów, już dzisiaj widać, że będzie skutkował bardzo wieloma problemami, jeśli chodzi o ich realizację, i problemami dla wielu przedsiębiorstw, które zostały na przykład jako podwykonawcy zmuszeni, no, podstawieni pod ścianą, może nie zmuszeni, bo nikt ich nie zmuszał, ale postawieni pod ścianą. Albo bierzecie zlecenie w tej formie, albo w ogóle nie bierzecie, czyli jakby było bardzo małe pole negocjacji.
0: Ale jakby pan został ministrem obrony narodowej, to by pan powiedział, koniec, nie bierzemy tych pożyczek, zamykamy program.
6: W ogóle prowadzenie takich dywagacji nie ma sensu. Ja uważam, że przede wszystkim to, od czego powinniśmy zacząć, to ostatecznie odpowiedzieć sobie, jaki właściwie kształt sił zbrojnych chcielibyśmy w Polsce widzieć, ponieważ wojna na Ukrainie przyniosła nam takie zmiany na współczesnym polu walki, że dzisiaj kłócenie się o to, czy mamy kupić, nie wiem, więcej czołgów, więcej śmigłowców, czy więcej samolotów, bez dyskusji, jaki w ogóle mają mieć kształt polskie siły zbrojne, jak mają być zorganizowane i jakie mają mieć zdolności. Zdolności, czyli możliwości, nie wiem, rozpoznania, prowadzenia dalekich, precyzyjnych uderzeń, czy rozwinięcia w określonym czasie, określonej wielkości wojsk lądowych. Bez odpowiedzi na te fundamentalne pytania nigdzie dalej rozsądnie nie będziemy w stanie działać. A przypomnę pani, od 2020 roku nie mamy kluczowego strategicznego dokumentu, strategii bezpieczeństwa narodowego, od którego to dokumentu wychodzą wszystkie kolejne dokumenty planistyczne wojskowe, które pozwalają na świadome realizowanie i modernizowanie sił zbrojnych. Więc mamy naprawdę do odrobienia taką podstawową pracę.
0: Panie pośle, jeszcze chciałam zapytać o kwestię związaną z Parlamentem Europejskim, bo Mateusz Morawiecki ustąpił z funkcji szefa EKR, ale widzę, że no, w PiS-ie trwa walka, kto ma być tym szefem EKR. Adam Bielan, Patryk Jaki czy Tobiasz Buchański?
6: Nie śledzę, przyznam się, tych dyskusji.
0: No ale
6: dyskusji,
0: jest pan członkiem tej frakcji, jak rozumiem, w Parlamencie Europejskim.
6: Ma pani na myśli grupę EKR, tak. Europejskich Konserwatystów, tak. I Reformatorów. Tak, cały czas jestem, choć nie wiem, jaka będzie moja przeszłość i kolegów,
0: chciałam
6: którzy
0: pana
6: zostali
0: zapytać, kto byłby
6: usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Ja bardzo doceniam Adama Bielana, jego kompetencje i zaangażowanie na forum międzynarodowym. Widzę też oczywiście zalety innych moich kolegów, z którymi jesteśmy w Parlamencie Europejskim, natomiast przyznam się, że trochę moja chata z kraja, chciałoby się powiedzieć, dlatego, że jeżeli panowie, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, między sobą rywalizują, no to jest ich sprawa i ich trzeba pytać o to, który z nich, jaki ma pomysł na budowę EKR-u.
0: A jeszcze chciałam zapytać o funkcję wicemarszałka Sejmu. Czy Rozwój Plus, czy klub parlamentarny Rozwoju Plus będzie się starał o funkcję wicemarszałka Sejmu?
6: Takiej decyzji według mojej wiedzy jeszcze nie ma. Jeżeli mnie pani prywatnie pyta o zdanie, ja uważam, że jak najbardziej tak. Jest to trzeci co do wielkości klub parlamentarny w polskim Sejmie, więc w sposób naturalny powinien mieć wicemarszałka Sejmu po to, żeby właśnie sprawnie mógł funkcjonować i po to, żeby realizować zobowiązania parlamentarzystów, które zaciągnęli wobec swoich wyborców.
0: Tutaj jeszcze przypomnę takie wydarzenie, czyli grill Mateusza Morawieckiego, tak to się popularnie nazywało. Tam się pojawiła Sylwia Sobolewska i ona jest słynna z kolekcjonowania posad w spółkach Skarbu Państwa czy firmach samorządowych, których bardzo rzadko się pojawiała w pracy. Czy to rzeczywiście jest ta nowa jakość?
6: Ale pani redaktor, my się różnimy właśnie tym od, no już nie chcę być złośliwy, więc o Agorze i mediach Agory nie będę nic mówił, więc ograniczę się do innych partii politycznych.
0: Ale Sylwia Sobolewska nie ma nic wspólnego z Agorą.
6: Więc na nasze wydarzenia może przyjść absolutnie każdy. Naprawdę. I serdecznie
0: znaczy,
6: panią redaktor zapraszam.
0: Ale ja byłam. Dziękuję bardzo, panie pośle.
6: Naprawdę? A to tak. Musieliśmy się rozminąć. To
0: było strasznie
6: wielka
0: gorąco,
6: szkoda.
0: Więc
6: ale nie była pani na moim panelu poświęconym bezpieczeństwu. No właśnie, to czuję się dotknięte.
0: No nie,
6: natomiast
0: zastanawiam się,
6: zupełnie
0: czy Sylwia
6: Sobolewska
0: na nasze
6: wydarzenia,
0: przystąpiła już do
6: pani redaktor,
0: Rozwoju Plus.
6: Na nasze, nie przystąpiła. Nie ma takiego wniosku. Też nie przystąpiła, nie ma takiego wniosku. O tym, kto przystępuje do Stowarzyszenia Rozwój Plus, decyduje zgodnie ze statutem zarząd. Wymieniane przez panią osoby nie są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Natomiast na nasze wydarzenia zapraszamy wszystkich, mogą przychodzić wszyscy, to jest miejsce dyskusji, możemy się spierać, możemy się fundamentalnie nie zgadzać, ale uważamy, że powinniśmy rozmawiać. Dialog to jest coś, czego w Polsce bardzo brakuje. Zresztą gdyby pani redaktor, bo tam już na pewno pani nie było, na wrocławskim Jagodnie.
0: Nie,
6: gdyby
0: nie
6: pani była na wrocławskim Jagodnie, zobaczyłaby pani i to naprawdę było niezwykłe, jak na polską politykę, że byli ludzie o absolutnie różnych poglądach, z różnych kompletnie parafii. Łączyło ich jedno, że potrafili normalnie rozmawiać, potrafili zadawać pytania. Mateusz Morawiecki czy inni przedstawiciele Rozwój Plus odpowiadali na te pytania bardzo często.
0: A były pytania o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i te wszystkie takich, podejrzenia oraz zarzuty, akty pytań, oskarżenia, które już są w sądzie.
6: Takich pytań nie było, natomiast
0: ojej,
6: gdyby się
0: no
6: pojawiły...
0: Ja
6: no tak, ale były za to inne trudne pytania o związki partnerskie, o podejście do homoseksualistów, ale zapewniam panią, że gdyby się pojawiły jakiekolwiek pytania, to byśmy odpowiadali na każde pytanie, dlatego że to jest nasza wizytówka, rozmowa. Nie we wszystkim musimy się zgadzać, ale na każdy temat powinniśmy poważnie, merytorycznie umieć ze sobą rozmawiać.
0: Panie pośle, odbyła się kolejna miesięcznica smoleńska, na której Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie dochodził prawdy i że na pewno ukara winnych tej zbrodni. I chciałam pana zapytać, czy 8 lat to za mało, żeby znaleźć dowody na zamach i ukarać winnych?
6: Bardzo proszę nie wymagać ode mnie, żebym recenzował działania prokuratury, których nie znam, dlatego że w czasie tych 8 lat, bo rozumiem, że chodzi pani o lata 2015-2023, kiedy tak. Prawo i Sprawiedliwość miało większość w parlamencie i tworzyliśmy rząd, wówczas my, używam liczby mnogiej, w czasie przeszłym, trwało śledztwo, więc no, ja nie jestem w stanie zrecenzować tego
0: śledztwa. Ale ja zadam pytanie takie, czy już czas po prostu odejść i może skoro wyszliście z PiS-u,
6: uwagę,
0: to może byście już przyznali, że żadnego zamachu nie ma. Był zespół międzynarodowy ekspertów powołany przez prokuraturę pod nadzorem PiS-u, który uznał, że nie było żadnych zamachów, było to katastrofa lotnicza. Czy już czas, żebyście chociaż wy to
6: pani redaktor,
0: publicznie.
6: Żeby rozstrzygać o tak ważnych sprawach, trzeba mieć niebudzące żadnych wątpliwości dowody przeanalizowane w ramach śledztwa albo tego typu postępowań.
0: No to właśnie
6: do
0: mówię,
6: dzisiaj,
0: jest
6: do dzisiaj, ale chwileczkę, do dzisiaj tych dowodów, czyli wyników śledztwa i jednoznacznych rozstrzygnięć nie ma. Nad czym boleję, ale przyzna pani chyba też, obserwując politykę od przeszło 3 dekad, że w polskiej polityce jest szereg procesów, które trwały powyżej dekady. Niektóre się przedawniły, prawda?
0: To był zamach,
6: i to takie
0: czy nie, panie pośle?
6: Kluczowe. Ja nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że śledztwo nie jest zakończone i ta sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd. Ja czekam, aż zdarzy się właśnie
0: ale
6: dokładnie to, bo to jest...
0: w jaki sposób ma sąd to rozstrzygnąć, skoro wszyscy eksperci i polscy
6: pani
0: i zagraniczni
6: redaktor, ale zna
0: mówią,
6: pani
0: że zamachu
6: akta
0: nie
6: sprawy,
0: ma.
6: Tak? Bo ja nie znam. Ja nie znam analiz wszystkich, które są w aktach tej sprawy. Ja nie znam wszystkich działań
0: tak
6: podejmowanych
0: znam,
6: w czasie śledztwa. W związku z tym, a to wie pani co, ja nie opieram
0: nie
6: się w tak...
0: Rozumiem.
6: Nie, czytam, tylko w tak ważnych sprawach
0: nie
6: opiekam.
0: Nie wiem, nie znam, nie orientuję się.
6: Absolutnie nie. Mówię, że w tak ważnych sprawach trzeba zaczekać na decyzję właściwych organów. W tym wypadku jest to decyzja sądu.
0: Europoseł Michał Dworczyk, Stowarzyszenie Rozwój Plus był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
7: Reklama.
8: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Reklama.
17: Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Jeszcze nie widziałem tego projektu ustawy, ale brzmi to populistycznie, bo jeśli mamy deportować tylko jedną narodowość w wieku poborowym, to rodzi się szereg pytań. Tak Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, członek klubu Rozwój Plus, ocenił w poranku TOK FM ostatnie pomysły programowe PiSu. Politycy tej partii chcą deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa i zablokowane drogi. Potężna burza przeszła w nocy nad Mazowszem. Największe zniszczenia zostawiła po sobie w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 350 razy, także w Kujawsko-Pomorskiem i Wielkopolsce oraz w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Kielcach i Olsztynie. Po krótkiej przerwie i nieznacznym spadku temperatur nad Włochy nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Najgoręcej ma być dzisiaj m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. W TOK FM czas na prognozę pogody.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
9: Dziś u nas na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie. Wtorek z małym zachmurzeniem, ale na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie prezesie.
17: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że nie jest pan prezesem Sądu Najwyższego i mówił między innymi tak: od momentu, kiedy sędzia Kapiński stanął przed Neo-KRS do konkursu na stanowisko w Sądzie Najwyższym, nie po to, by utrudnić przejmowanie Sądu Najwyższego przez panujący wówczas reżim, ale by dostać awans, stał się dla mnie postacią tragiczną. Może kiedyś dosięgnie go refleksja na temat swojego postępowania. Ten konflikt wokół neosędziów w Sądzie Najwyższym ciągle trwa.
17: No i co mam na ten temat powiedzieć, pani redaktor?
0: Bo, panie prezesie, no ja po prostu sądzę, że właściwie pan nie zrobił zbyt wiele, żeby dążyć do jakiegokolwiek kompromisu. Prezydent Karol Nawrocki pana wskazał jako prezesa Sądu Najwyższego. Wydawałoby się, że mógłby pan być takim inicjatorem jakichś rozmów czy okrągłego stołu, żeby dojść do względnego porozumienia, ponieważ wciąż w sądownictwie panuje chaos wytworzony przez Prawo i Sprawiedliwość.
17: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem rozmów, tylko wola rozmowy musi być także po drugiej stronie. Poprzedni minister sprawiedliwości, pan profesor Bodnar, był umówiony z moją poprzedniczką, panią pierwszoprezes Manowską. Rozmowa, już termin rozmowy był ustalony i nagle dzień przed odwołał, bo okazało się, że pan premier zabronił się spotkać.
0: Ale
17: Jeszcze tylko dokończę odnośnie pana ministra. Proszę zobaczyć.
0: To jest nieprawda. Według drugiej strony jest to nieprawda, to co pan mówi, ale idźmy dalej.
17: Ale ja znam relację.
0: Drugiej strony. Premier Donald Tusk rozmawiał między innymi z Andrzejem Dudą i namawiał go, żeby podjął się zbudowania jakiegoś kompromisu. Andrzej Duda milczał.
17: Pani redaktor, ale jakie jest pole kompromisu z panem ministrem Żurkiem, który już na pierwszym posiedzeniu KRS-u, który zwołałem pierwsze posiedzenie jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, nie jako neosędzia, były sędzia i tak dalej. I on już na tym posiedzeniu mnie zaatakował. I na każdym w zasadzie mnie atakuje, mając świadomość tego przecież, że ta Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana w identyczny sposób jak dwie poprzednie w zakresie przepisów prawnych. To, że były zgromadzenia sędziów w niektórych sądach, bo nie wszystkich były. W sądzie apelacyjnym nie było, w sądzie najwyższym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
0: 58%.
17: Ale pani redaktor, przepisy prawa są identyczne i to posłowie wskazali tych 15 sędziów.
0: Ale tylko tych, których sędziowie wskazali.
17: No nie tylko tych, tam było kilkadziesiąt osób i przepisy prawa jednoznacznie zostały w taki sam sposób zastosowane. I w związku z tym, jeżeli pan minister właśnie w taki sposób, można powiedzieć, prowadzi dialog, czyli tego dialogu nie ma, bo on no nie raczy nawet, że tak powiem, się przywitać, co ja już o tym mówiłem, to jest w ogóle przykre, bo jakby nie na tym etapie zachowania kultury ja zostałem wychowany. No to z kim mam ten dialog prowadzić? Ja jestem otwarty, pani redaktor, ja jestem otwarty na rozmowę, na kompromis, ale to musi być z poszanowaniem i porządku prawnego, i porządku prawnego. Pan minister Żurek, proszę zobaczyć, chwali się w wywiadzie ostatnim w Rzeczpospolitej, że zrobił szachmat, tylko w stosunku do asesorów. To jest pana ministra ogromny sukces. Ale to jest katastrofa
0: prawna. Ale proszę wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi może w sprawie asesorów.
17: No właśnie, chciałem powiedzieć, że pani redaktor, dwa zdania muszę o tym powiedzieć. W 2007 roku została przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zakwestionowana instytucja asesorów. Dlaczego? Dlatego, że asesorzy byli powoływani przez ministra sprawiedliwości na czas określony, czyli przez, można powiedzieć, organ władzy wykonawczej. I Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku SK 06/07 24 chyba października 2007 roku w uzasadnieniu stwierdził, że nie kwestionuje w ogóle instytucji asesora. Ona może funkcjonować w polskim porządku prawnym, ale asesorzy muszą być niezależnie powoływani, bo muszą mieć zapewnioną niezawisłość. I jeżeli, jak się pojawił projekt prezydencki w 2015 roku, bo ustawa ponownie przywracająca instytucję asesorów została uchwalona w czerwcu 2015 roku, to w uzasadnieniu do tego projektu jasno wskazano, że trzeba odseparować władzę sądowniczą od władzy wykonawczej.
0: Panie prezesie,
17: że ma być taki tryb powoływania jak sędziów, to tylko ostatnie zdanie. Czyli ma być tak jak z sędziami, czyli artykuł 144 ustęp 3 punkt 17 bez kontrasygnaty. I teraz co się stało teraz? Pani redaktor, proszę zobaczyć, że pan minister doprowadził do tego, że asesorzy na indywidualnych aktach mianowania mają kontrasygnatę premiera. Zresztą złożoną już po wszystkim i w sposób nieprawidłowy, i czyli mają, można powiedzieć, decyzję, czyli czynność o charakterze stricte politycznym. Tak powiedział,
0: panie prezesie,
17: Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Panie prezesie, pan mówi o niezależności, a przecież PiS wprowadził zasadę, że nie środowisko sędziowskie wskazuje członków Krajowej Rady Sądownictwa, tylko przypisał kolejne kompetencje wbrew konstytucji Sejmowi. I pan z tego systemu skorzystał, wchodząc do Sądu Najwyższego. I wtedy pan nie protestował przeciwko uzależnieniu KRS od polityków.
17: Pani to czyni z takim naciskiem. A ja chcę powiedzieć jasno. I to mówiłem. Przeciwko czemu miałem protestować? Pani redaktor,
0: no,
17: Przeciwko
0: czemu teraz pan protestuje?
17: Ale pani redaktor, Dokładnie to samo. To jest bardzo istotna różnica. Mianowicie taka, że nie mamy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionowałby tryb wyboru członków KRS-u w taki sposób. Czyli w taki sposób, jak jest obecnie. Ja podchodzę do tego jako legalista. Dlaczego startowałem? Właśnie dlatego, że nie było orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie było zatem orzeczenia uprawnionego organu, który by stwierdził, ta procedura jest niekonstytucyjna.
0: Sąd Najwyższy w uchwale trzech połączonych.
17: Ale pani redaktor, co się stało z tą uchwałą połączonych izb? Ta uchwała, powiem pani tak, ta uchwała jest zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny,
0: Panie prezesie, ale idźmy dalej, bo tu jakby istota problemu, przecież pan dobrze wie, polega na tym, że my podatnicy za państwa płacimy odszkodowania przez orzekanie sędziów wybranych po 2017 roku, albo neosędziów, w zależności od tego, kto jaką terminologię stosuje. I my wciąż płacimy odszkodowania zarządzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uznając, że nie jest to sąd. My mamy olbrzymi problem z Sądem Najwyższym.
17: Ale pani redaktor, no właśnie, widzi pani. Pani tak łatwo mówi, płacimy odszkodowanie. No ale to trzeba powiedzieć, można powiedzieć całą prawdę i jasno, żeby było. W jakim trybie płacimy te odszkodowania? Dlatego, że zostały w większości zawarte w tym zakresie ugody.
0: Ale pierwsza sprawa to nie była ugoda, to była przegrana państwa polskiego.
17: Ale teraz, a pani redaktor, a jednocześnie pani nie mówi, a o tym trzeba powiedzieć, bo chyba to jest też istotne. Jeżeli mówimy o działalności pana ministra jednego i drugiego. Pani redaktor, i to nie są ugody albo jakieś uznaniowe kwestie, tylko w ubiegłym roku sądy polskie zasądziły od Skarbu Państwa ponad 8 milionów złotych z tytułu przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi. I za to odpowiada bezpośrednio minister sprawiedliwości, bo on jest odpowiedzialny za to, jak są organizowane, można powiedzieć, postępowania, dlaczego dochodzi do przewlekłości i dlaczego o tym nie mówimy. To jest 8 milionów corocznie i ta kwota rośnie co roku.
0: Też możemy o tym mówić, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mamy problem z Sądem Najwyższym i że Trybunały problem, Międzynarodowe taki, orzekają to, co orzekają.
17: No, tylko jest
0: wciąż
17: pytanie
0: nie
17: takie,
0: ma rozwiązania
17: pani redaktor,
0: problemu.
17: Tylko jest pytanie takie, dla mnie bardzo istotne, jako sędziego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale także polskiego prawnika. Czy te Trybunały Europejskie, bo ja szanuję orzeczenie, tylko musi być jeden warunek. Mianowicie każde orzeczenie musi mieć podstawę prawną. I dla mnie zasadnicze pytanie jest takie, czy te orzeczenia

0: i steczek personalnych sędziów, przekazując je takiej postaci jak mała Emi. Przypomnę, że ona została już prawomocnie skazana, natomiast oni nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Sąd nie sprawdzi, czy są winni, czy nie, ponieważ są chronieni przez swoich kolegów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej i wciąż nie ma rozstrzygnięć dotyczących ich immunitetów. Tworzy się bezkarna kasta ludzi związanych ze Zbigniewem Ziobrą i Sąd Najwyższy za to odpowiada. Czy pan jest z tego dumny?
1: Ale pani redaktor, może to trzeba sprostować jasno. Dlaczego, na jakiej podstawie pani twierdzi, że oni są bronieni? Mówi pani o sytuacji w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Dzięki moim staraniom została niedawno powołana prezes tej izby, bo sytuacja kadrowa jest tam bardzo trudna. Mianowicie powinno orzekać 11 sędziów, orzeka 7, jeden ma zabezpieczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jest 3 wakaty. I ja też zabiegam o to, żeby tych trzech sędziów zostało wskazanych przez prezydenta, można powiedzieć, z tych wylosowanych. Jeżeli mamy 7 sędziów, a powinno być 11, no to siłą rzeczy nie ma szans na to, że te wszystkie sprawy będą, można powiedzieć, w trybie takim, jak ja bym oczekiwał, załatwiane.
0: Ale panie prezesie, przecież wniosek o uchylenie był w 2024 roku, a my mamy sierpień 2026 roku.
1: Pani redaktor,
0: i pan mówi, że oni nie są chronieni.
1: Ale w jaki sposób? Pani redaktor, w Sądzie Najwyższym są sprawy takie, które można powiedzieć z uwagi na wnioski o wyłączenie, z uwagi na różnego rodzaju, można powiedzieć, triki procesowe, leżą, czy są zawieszone, albo czekają na rozstrzygnięcie. Na szczęście są to nieliczne sprawy przez kilka lat. Właśnie dlatego, że składane są bezprawne wnioski o wyłączenie z uwagi na tryb powołania sędziów, z czym ja walczyłem jako prezes Izby Karnej i teraz jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego uważam, że tego rodzaju wnioski oparte tylko i wyłącznie o tryb powołania sędziów są całkowicie bezprawne i bezpodstawne. Stwierdził to Trybunał Konstytucyjny w 2 wyrokach, a poza tym na przykład, jeżeli takie wnioski składają prokuratorzy, to zgodnie z ustawą o prokuraturze to jest delikt dyscyplinarny, kwestionowanie
0: składu sądu.
1: Panie
0: prezesie, bo pan już odpłynął do innego tematu, a ja przypomnę, że w niektórych przypadkach Izba odmówiła uchylenia immunitetu, więc mamy sytuację, kiedy jest chroniona kasta. Przypomnę panu, że Jakub Iwaniec wedle prokuratury prowadził auto, jest to sędzia związany ze Zbigniewem Ziobrą, prowadził auto w stanie nietrzeźwości, zeznali świadkowie w restauracji oraz sąsiedzi. To nie jest sprawa polityczna. Każdy inny obywatel zostałby natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności. Tymczasem Jakub Iwaniec jest chroniony przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Ona po to powstała, żeby chronić
1: ale
0: ludzi.
1: Pani redaktor,
0: i takie jest społeczne
1: ale
0: przekonanie,
1: czy pani
0: bo
1: oczekuje,
0: takie są fakty.
1: Ale czy pani redaktor, pani takie twierdzenia przed chwilą wygłosiła. Czy pani oczekuje, że ja jako pierwszy prezes będę ręcznie sterował, czy składem, albo mam wydać jakieś dyspozycje, jakie ma orzeczenie zapaść? Chyba nie o to chodzi przy niezawisłości sędziowskiej.
0: Chcę, żeby pan dostrzegł ten problem.
1: Ale ja go widzę, ale pani redaktor, szanowni państwo, ja go widzę, dlatego podejmuję działania takie, żeby tam była pełna obsada, żeby, można powiedzieć, sprawy nie czekały tyle czasu, ale proszę
0: ale
1: wybaczyć.
0: Ale w niektórych przypadkach odmówiono uchylenia immunitetu.
1: Ale pani redaktor, no to jest ryb zaskarżenia. Ja naprawdę nie mam wpływu na to, jakie orzeczenia tam zapadają. I ja nie sądzę, żeby te orzeczenia były, można powiedzieć, wydawane w oparciu o jakieś inne, poza procesowe, materialne podstawy. Absolutnie z tym się nie zgadzam.
0: A ja bym chciała, żeby pan od strony moralnej ocenił aferę hejterską jej uczestników. Przecież widział pan, co się działo w mediach społecznościowych. To zostało opisane. Mała Emi została skazana, czyli sąd potwierdził, że działy się tam złe rzeczy.
1: Pani redaktor, widzi pani, ja jestem sędzią od 30 kilku lat. I powiem pani tak, wiele spraw sądziłem. I mniej poważnych, i trudnych. I musimy patrzeć, i oczywiście każda sprawa ma swój wydźwięk także moralny, ale jest pytanie takie, czy te kwestie moralne w jakim stopniu mogą decydować o ocenie prawnej? Ja nie znam materiału dowodowego żadnej z tych spraw.
0: Mała Emi została skazana prawomocnie.
1: Dobrze, ale pani redaktor, ja nie

0: znam materiałów żadnej z tych
1: sędziowie
0: spraw.
1: Sędziowie nie, bo chroni ich immunitet.
0: Ale pani redaktor, ale ja nie znam materiału dowodowego, bo nie miałem powodów i byłoby nawet dziwne, gdybym znał materiał dowodowy w którejś z tych spraw. A bez znajomości materiału dowodowego ja nie chcę się wypowiadać, czy orzeczenie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe. Ja mogę się wypowiadać w tym zakresie i się wypowiadałem na przykład w sprawie Wałęsy, gdzie mi zarzucono po 26 latach. I biorę za to pełną odpowiedzialność. Natomiast nie mogę brać odpowiedzialności za orzeczenia wydawane w innych sprawach przez innych sędziów. Proszę wybaczyć.
1: Panie prezesie, zrobimy małą przerwę. Teraz informacje TOK FM i po informacjach wrócimy do rozmowy.
2: Autopromocja.
3: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
4: Są.
3: Karty pokładowe?
4: Są.
3: Stroje plażowe?
4: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
5: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały dopuszczone do orzekania. Chodzi o cztery osoby, które wiosną wybrał Sejm. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał jednak od nich ślubowania, a kierujący pracami Trybunału Bogdan Święczkowski ich nie uznaje. A w studiu TOK FM Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, rozmawia z Dominiką Wielowiejską. Ciąg dalszy rozmowy po informacjach. Ponad 670 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z gwałtownymi burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, a także na Kujawach. W rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły także przed uderzeniami w Sumy, Charków i Czerników. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu, choćby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino, ocenił Donald Trump we wpisie w sieci społecznościowej True Social. Dodał, że w przypadku odejścia Infantino mistrzostwa świata nigdy nie będą tak udane. Teraz czas na informacje sportowe, już może bez polityki.
11: To prawda, będzie bez polityki. Błażej Kulesza, zapraszam. To była prawdziwa dominacja. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto bardzo pewnie wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Polka grała bezbłędnie, a rywalka przez godzinę i 4 minuty nie znalazła sposobu, aby się jej przeciwstawić. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznała, że mimo wietrznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
12: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
11: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eleną Świtoliną. Polka będzie miała okazję do rewanżu, bo w ostatnich meczach w Indian Wells oraz Rzymie górą była Ukrainka. Mamy pierwszy medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią w biegu na 100 metrów. Polka ukończyła zmagania w Birmingham z czasem 11 sekund i 2 setne.
13: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam. Tak, jak miałam.
11: Wygrała reprezentantka gospodarzy Emma Hunt. Gorzej poszło naszej sztafecie mieszanej, która przybiegła na czwartym miejscu. Siódmy w finale pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuował karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Zmiany także nad Wisłą. Legia Warszawa ogłosiła transfer Jana Kuchty. Czeski napastnik zostanie wypożyczony ze Sparty Praga. Z klubem zdobywał 3 razy mistrzowski tytuł. Ma też w dorobku koronę króla strzelców. A w niemieckim Aquisgranie rozpoczynają się za to dziś jeździeckie mistrzostwa świata. Na starcie zaprezentuje się 23-osobowa reprezentacja Polski, która wystartuje w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu WKKW, para ujeżdżaniu, powożeniu, a także woltyżerce. Czas sprawdzić, jaka temperatura będzie dziś za oknem w TOK FM. Pogoda.
10: Zależy gdzie za oknem. W Gdańsku i Poznaniu 21 stopni, w Warszawie i Łodzi 22, we Wrocławiu i Lublinie 24, a w Krakowie za oknem aż 25 stopni najcieplej. Najwięcej słońca na południu i zachodzie kraja, więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wiedzieć. Przy mikrofonie Dominika Wielowiejska. Tutaj dyskutujemy z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Ciąg dalszy naszej rozmowy trwa, transmisja naszej dyskusji na platformie YouTube. Panie prezesie, ja tylko dokończę kwestie te dyscyplinarne, no bo jednak opinia publiczna jest oburzona tym, że sędzia Iwaniec, którego sprawa ciągle nie jest rozpatrzona, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu, którego prokuratura podejrzewa, bo rozumiem, że od strony prawnej taka jest formuła, podejrzewa o jazdę w stanie nietrzeźwości, on orzeka na przykład w sprawach dotyczących jazdy po alkoholu. No przecież to jest rzecz, która no, obraża naszą inteligencję. I ja rozumiem, że pan, panie prezesie, mówi tak, ja nie mogę wpływać na orzecznictwo sędziów.
0: Nie mogę. Myślę, ale że nikt tego nie oczekuje.
1: Taki zarzut, jaki ja mam wobec pana, to taki, że pan jakby ignoruje fakt, że obie te izby, Izba Odpowiedzialności Zawodowej i Izba Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, została powołana do chronienia interesów PiS-u i jest bardzo dużo tego przykładów. A pan proponuje, uchwalmy ustawę, że wszyscy sędziowie są legalni. To jest mój problem, że pan nie dostrzega tego problemu.
0: Panie redaktor, bo gdybyśmy postąpili w inny sposób, to oznaczałoby, że mamy do czynienia z weryfikacją, której w historii Polski nie było i która by oznaczała po pierwsze złamanie konstytucji, bo sędziowie są nieusuwalni, a po drugie, ja to wielokrotnie powtarzałem, otwarcie przysłowiowej puszki Pandory. Ja jestem przekonany i przykład chociażby Trybunału Konstytucyjnego, ale także innych kwestii pokazuje, że kolejna władza polityczna by poszła 2 kroki dalej. Czyli teraz ci zweryfikowani pozytywnie byliby przez kolejną władzę po raz kolejny weryfikowani na zasadzie to są ci sędziowie tej władzy, sędziowie kolejnej władzy. Czy o to nam chodzi? Ja ale uważam, że wymiar sprawiedliwości legnie w gruzach, jeżeli do tego doprowadzimy.
1: No dobrze, to teraz rozumiem, że pan akceptuje ten system, w którym mamy Izbę Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, czy Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ona orzeka, że PiS absolutnie nie złamał przepisów kodeksu wyborczego. Tymczasem sądy powszechne, sąd administracyjny pierwszej i drugiej instancji uznał, że po prostu to jest izba, która nie istnieje. I tak powinien funkcjonować.
0: Ale,
1: system,
0: ale
1: tak?
0: Co to znaczy uznał, że nie istnieje?
1: No, no tak w uzasadnieniu pani, jest napisane, no, że to pani, nie jest sąd i oparł się na orzeczeniu TSUE. Czyli to jest okej, okay, tak przyjęliśmy system. Ale żebyśmy, izba coś orzeka, nie, sądu
0: panie,
1: najwyższego,
0: panie redaktor,
1: a sądy powszechne mówią,
0: redaktor,
1: nie, to nie
0: pani,
1: istnieje.
0: Ale panie redaktor, ja powiem pani tak, przez pryzmat doświadczeń orzeczniczych. Ja 36 lat orzekam. Już teraz będzie w tym roku. Panie redaktor, było wiele sytuacji takich, że sąd pierwszej instancji inaczej orzeka, sąd odwoławczy orzeka inaczej, a sąd najwyższy jeszcze w innych sprawach. Taka jest rola, że mogą się sądy różnić, ale jeżeli mówimy o orzeczeniu nieistniejącym, no to wiemy, co to znaczy. Przez kilkadziesiąt lat w tym zakresie mamy jednoznaczne stanowisko. Proszę zapytać wieloletniego sędziego Sądu Najwyższego, starego sędziego, pana sędziego Kozielewicza, który pisał nawet na ten temat i wielu innych. Co znaczy orzeczenie nieistniejące? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, na potrzeby polityczne odwrócono wiele sytuacji. To orzecznictwo, zapomniano o nim i jest wykorzystywane pewne instytucje, można powiedzieć, na zasadzie takiej, że to jest potrzebne. Nie ma czegoś takiego jak nieistniejące, bo to są sędziowie, co nie istnieje. Izba kontroli to są sędziowie, którzy tam orzekają. I co nie istnieje? Poszczególni sędziowie nie istnieją, czy można powiedzieć instytucja, izba? Wie pani, można
1: to
0: używać
1: jest
0: takich ogólnie.
1: Bo nie, oczywiście no może pan mówić, że sądy orzekają pani, różnie, ale to jest redaktor, specyficzna no sytuacja, można, kiedy można... sądy powszechne muszą stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjną, dlatego że no po prostu jest problem z Sądem Najwyższym. I to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten chaos.
0: No, a uważa pani, że teraz nie ma chaosu? Jeżeli mamy przykład
1: no, jest chaos, bo on jest konsekwencją zmian wprowadzonych
0: przez
1: redaktor, PiS.
0: Ale jeżeli mamy przykład asesorów, gdzie wraca się do tego, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku, czyli każdy asesor ma w tej chwili kontrasygnatę premiera na indywidualnym akcie mianowania, a właśnie Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku przed tym przestrzega, mówi, to jest uzależnienie od władzy wykonawczej. I co
1: a prezydent
0: więcej,
1: to jest władza ale, wykonawcza, czy nie? Bo to prezydent podejmuje decyzję o nominacjach sędziowskich i odmawia tych nominacji.
0: Ale patrząc na konstytucję...
1: To, na to pan mówiąc, nie narzeka.
0: Nie, ale panie redaktor, no ale to kto ma, przepraszam. Jeżeli prezydent jest wybierany w wyborach...
1: Ja po prostu dostrzegam rodzaj niekonsekwencji.
0: Nie, ale, nie to nie jest niekonsekwencja, tylko konstytucja jasno w tym zakresie stanowi, że... I mówi w artykule 144, paragraf 3, punkt 17 o wyłącznej prerogatywie prezydenta w powoływaniu sędziów. Gdyby nie prezydent, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kto
1: miałby wręczyć te nominacje. Panie prezesie, ja tylko dla porządku, bo jeszcze jednego wątku w sprawie tych dyscyplinarek, czy też zarzutów wobec sędziów nie wspomniałam. Łukasz Piebiak jest podejrzewany przez prokuraturę o nielegalne przejęcie mieszkania po dalekiej krewnej, bo dwóch biegłych zakwestionowało podpis tej krewnej pod testamentem i też sąd nie może się tym zająć, ponieważ chroni go immunitet. Tak dla porządku. Rozumiem,
0: nie
1: że pan
0: znam,
1: powtórzy,
0: nie
1: że
0: znam
1: nie
0: tej,
1: zna pan
0: ale ja
1: sprawy,
0: nie znam tej sprawy,
1: ale
0: pierwszy raz o niej słyszę.
1: Pokazuję panu skalę tego problemu chronienia ludzi Zbigniewa Ziobry przed odpowiedzialnością karną, podczas gdy zwykły obywatel już dawno
0: ale
1: by był
0: redaktor,
1: przed sądem.
0: Panie ale... redaktor, ale ja uważam, że nadużywa pani pojęcia chronienie, bo żeby takiego pojęcia użyć, to trzeba znać materiał dowodowy konkretnej sprawy.
1: Ja to rozumiem, tylko
0: i dopiero wówczas...
1: Chce mi pan powiedzieć, że to jest zbieg okoliczności,
0: ale
1: że wszyscy ludzie
0: nie.
1: Zbigniewa Ziobry nie mają uchylonych immunitetów
0: ale
1: mimo poważnych zarzutów.
0: Ale pani redaktor, proszę tak nie mówić, że, bo ja tak nie powiedziałem. Ja nie mam nic wspólnego ani z panem ministrem Ziobro, z którym nie miałem osobiście nigdy kontaktu i jako orzekałem jako sędzia sądu apelacyjnego i później w Sądzie Najwyższym, więc proszę mnie nie utożsamiać w żaden sposób. Ja nie mam żadnego interesu, żeby chronić kogokolwiek, czy też akceptować sytuację. I nie wyobrażam sobie nawet sytuacji, że ktoś jest chroniony. Panie redaktor, ja patrzę przez pryzmat także swoich doświadczeń sędziowskich. Ja nie wiem, czy jest drugi w Polsce sędzia czynny, który sądził tylu polityków, to z pierwszych stron gazet, prezydentów, premierów, ministrów, prezesów Trybunału Konstytucyjnego, prezesów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej. I ja wiem, co to znaczy sądzić ludzi z pierwszych stron gazet, znaczących, można powiedzieć, mających istotne znaczenie w polityce. I nie sądzę dzisiaj, żeby po... Dzisiaj mamy, nie wiem, rządy obecnej koalicji prawie 3 lata. Żeby obowiązywał jakiś, nie wiem, jak pani to nazywa, że oni są chronieni. Nie wiem, na jakiej podstawie. Więc...
1: No na takiej, że żaden immunitet nie został uchylony. Panie prezesie, ale chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jak pan ocenia to, iż prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
0: Pani redaktor, nie odebrał ślubowania, bo teraz jest problem natury proceduralnej, bo ci państwo uruchomili procedurę, uczestniczyli w zdarzeniu w Sejmie, które spowodowało, że uruchomiono, można powiedzieć, określoną procedurę związaną z badaniem przez Trybunał tego, kto ma przyjąć ślubowanie. Ja nie wiem, nie znam powodów, dlaczego państwo sędziowie zdecydowali się na taki krok.
1: To ja może wyjaśnię, dlaczego. Dlatego, że prawo stanowi, że jeżeli ktoś nie złoży ślubowania, to tak jakby rezygnował z funkcji sędziego. I oni byli pod ścianą, ponieważ prezydent cały czas zwlekał i zresztą już podjął pewną decyzję, bo przyjął ślubowanie z tej grupy tylko od dwójki.
0: Ale panie redaktor, to teraz...
1: Bo stwierdził, że tamtych nie chce.
0: Ja nie chcę tłumaczyć prezydenta, bo ja nie wiem, jakie kierowały...
1: Ale wie pan, panie prezesie, pan wie, że kto nie złoży ślubowania, to tak jakby zrezygnował z funkcji sędziego.
0: Co się stało ostatnio.
1: Czyli oni są w klinczu.
0: Ale proszę zobaczyć, co się stało ostatnio. Pan prezydent przyjął ślubowanie od pana sędziego Patyry. I czy orzeka pan sędzia?
1: Bardzo długo zwlekał z tym, a w przypadku tych tej czwórki sędziów zwlekał jeszcze dłużej.
0: Ale pytanie, czy orzeka pan sędzia Patera stwierdził...
1: Nie, bo jest Sejm wybrał sędziów legalnie, w każdym razie tak twierdzi Sejm, natomiast prezydent rzeczywiście ma prawo sobie wybierać tę dwójkę zaprzysięgnę, a
0: panie,
1: czwórki ja nie. Mam, czy prezydent ma taką kompetencję w konstytucji?
0: Ale to zaraz odpowiem na to pytanie w kontekście tego. Ja mam problem taki, że czytałem wpis pana Romana Giertycha, wiceprzewodniczącego KO, który stwierdził, że w październiku, on już wie, jakie w październiku orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny.
1: No Bogdan Święczkowski jest działaczem partyjnym, panie prezesie. Ja wiem, że pan ignoruje ten fakt. Ale nie uciekajmy od tego.
0: Ale dlaczego, pani redaktor? Nie uciekajmy.
1: Dlatego, że widzę działalność aktywną Bogdana Święczkowskiego.
0: Ale pani redaktor, czy pani tego nie martwi? Bo dla mnie to jest takie nawoływanie do prawnego zamachu stanu.
1: Tylko, że czyli, pan nie odpowiedział jeszcze, na moje pytanie, pani redaktor, panie prezesie.
0: Ale to proszę mi dokończyć, bo właśnie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że ważny polityk koalicji mówi, co Trybunał zrobi w październiku w sytuacji, kiedy jeszcze sędziowie nie zostali część wybrana, a od części nie odebrano ślubowanie, już wie, jakie orzeczenie wyda i powtarza to także pan minister Żurek, to pan prezydent jako strażnik konstytucji trzeba się zastanowić, czy nie działa w stanie wyższej konieczności, żeby chronić porządek prawny.
1: No nie, to pan usprawiedliwia prezydenta, że wybiera sobie sędziów, który nie usprawiedliwiam prezydenta,
0: tylko nie wiem, jaki jest tok myślenia pana prezydenta, ale ma podstawy.
1: Ja zadałam, panie prezesie, proste pytanie. Czy prezydent ma prawo sobie wybierać, od kogo przyjmie ślubowanie spośród szóstki wybranych przez Sejm?
0: Prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm, ale jednocześnie jest strażnikiem konstytucji.
1: Czy zostali wybrani, czy nie?
0: Ale jeżeli wśród tych sędziów są osoby takie, które nie uznawały w ogóle Trybunału Konstytucyjnego, twierdziły, że w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego, no to ja nie wiem, co w ramach swojej prerogatywy pan prezydent
1: mówili,
0: w tym zakresie
1: mówili, że zasiadają tam dublerzy i opierali się na wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: A to który teraz z tych wybranych jest dublerem, panie redaktor? Bo jeżeli, można powiedzieć, dubler przechodzi jeden na drugiego, to proszę mi powiedzieć, który jest aktualnie dublerem z tej wybranej szóstki, bo... byśmy też wiedzieli, kto jest dublerem.
1: Są to ci sędziowie, to wiadomo, które...
0: Który z tej szóstki jest dublerem?
1: W tej chwili, moim zdaniem, w styczniu zakończy swoją kadencję ostatni dubler.
0: Ale wśród tych nowo wybranych ponoć też są dublerzy, bo oni odziedziczyli, można powiedzieć, ten status. To którzy są?
1: Zgadzam się z panem, że powinno się zaproponować tym sędziom, którzy bezprawnie zostali pozbawieni stanowiska.
0: Tu się z panem prezesem zgadzam.
1: Powinno im się to zaproponować, ale problem
0: z dublerami
1: jest.
0: Trybunału.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka
0: ale
1: to
0: panie redaktor, problem jest ze sposobem wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że nie można wybierać zwykłą większością, tak jak teraz, tylko kwalifikowaną, bo to nie może, Trybunał nie może być łupem politycznym określonych partii politycznych.
1: To zauważmy, że był taki projekt, ale prezydent go zawetował. Bardzo dziękuję.
0: Nie było takiego. Ja nie słyszałem o takim projekcie, żeby 2/3, na przykład większością 2/3, ale to trzeba zmienić konstytucję.
1: Był projekt, moim zdaniem, zgłoszony dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który zwiększał ten...
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Zbigniew
1: Kępiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Gorąca rozmowa. Można odsłuchać tej rozmowy naszej na YouTubie. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Teraz informacja, a po informacjach ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Reklama. rabaty masz.
14: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: przyjść.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację. TOK FM to racjonalne, ale niemożliwe. Tak o pomyśle stworzenia wspólnego dużego bloku partii prawicowych pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego w nadchodzących wyborach parlamentarnych mówił w TOK FM europoseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
16: Sama koncepcja oczywiście brzmi dobrze, dlatego że D'Hondt, metoda liczenia głosów, metoda D'Hondta premiuje duże formacje polityczne, duże komitety wyborcze. Natomiast wydaje mi się, że to jest całkowicie niemożliwy scenariusz. Część partii na pewno tym nie jest zainteresowana, tak jak w przypadku Konfederacji, buduje swoją tożsamość na odrębności.
15: Dworczyk dodał, że Rozwój Plus nie jest jeszcze partią i trudno w takiej sytuacji mówić o planowanych przez stowarzyszenie koalicjach. Aktualnie Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego liczy 47 członków, choć były premier zapowiedział, że nowa partia ma powstać do 15 października. Większość członków stowarzyszenia formalnie dalej pozostaje członkami Prawa i Sprawiedliwości. Warszawski sanepid zapewnia, że przecięto drogi szerzenia się zakażenia gruźlicą. Zachorowała pracownica przedszkola na Białołęce i jedno dziecko. U trojga dzieci stwierdzono utajone zakażenie. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą pracownicą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Mieszkańcy Bolestraszyc protestują przeciwko nowej obwodnicy Przemyśla w kierunku przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Trasa ma przejść tuż obok ogrodu botanicznego, a za jej sprawą ma zostać wyburzony przynajmniej jeden dom. Mieszkańcy mówią, że konsultacje ich ominęły. Wskazują też, że obecna obwodnica miasta jest wystarczająca. Mówi rolnik Tomasz Cichy, który traci pod inwestycje swoje pole.
17: Zostanie to wszystko zniweczone. Przez całą wioskę w poprzek zostanie usypany wielki mur, który będzie komplikował komunikację dla ludzi.
18: Będzie to uciążliwość nie tylko dla arboretum, dla mieszkańców, którzy żyją obok tej trasy. Będą wywłaszczenia, także kategoryczny sprzeciw tej obwodnicy.
15: Dodawał sołtys Bolestraszyc Krystian Szczęsny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że to na razie propozycja przebiegu trasy, a zapadnie ostateczna decyzja. 10 najwięcej słońca na południu i zachodzie, a więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północy, przez około 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nad morzem spodziewajmy się dość silnego wiatru.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. Dzień dobry, pani minister.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pojawiły się informacje w Onecie. Wydaje mi się, że dzisiaj została pani zaproszona na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Czy to prawda i o czym będzie pani z premierem rozmawiać?
13: Ostatni raz systematycznie widuję się z premierem. Poprzednio chyba 3 tygodnie temu. Zawsze temat ten sam, czyli ważne sprawy wewnątrz rządu. Czasami też jakieś kwestie polityczne. I tak dzisiaj widzę się kolejny raz z premierem, bo mamy sprawy takie wewnętrzne, rządowe do omówienia.
5: Ale w mediach, w Onecie pojawiła się informacja, że miało się odbyć spotkanie wczoraj wieczorem z Włodzimierzem Czarzastym i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oczywiście spotkanie Donalda Tuska. I że szykowane są zmiany w rządzie i być może także o tym premier będzie z panią rozmawiał.
13: Nie mam wiedzy na ten temat. Premier nic nie mówił mnie, że jakiekolwiek decyzje dotyczące zmian w rządzie podjął. To oczywiście jest kwestia. No oczywiście znam wszystkie doniesienia medialne. Na szczęście nie jest to mój już problem.
5: Ja tylko one mogę dotyczą dodać... Polski 2050. To pani minister pozwoli, że ja tylko powiem dwa słowa, że pojawiły się takie doniesienia, że Szymon Hołownia chce odzyskać Polskę 2050 z rąk Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, że najpierw chciał zostać szefem klubu, ale Paweł Ślis tutaj w Tok FM powiedział, że nie jest zainteresowany ustąpieniem. Potem pojawiły się informacje, że Szymon Hołownia chce wejść do rządu ostatecznie, co było zresztą mu proponowane wielokrotnie wcześniej, ale nie chciał, teraz chce być wicepremierem i ministrem kultury. Natomiast Katarzyna Pełczyńska na RMF FM powiedziała, że no to są plotki pewnie, że ona ma taką nadzieję, bo jak ktoś chciałby przekupić Szymona Hołownię stołkiem, no, że zęby bolą ją od obciachu. To co jest prawdą w tej historii? O co tu chodzi?
13: Nie wiem, który wątek skomentować w pierwszej kolejności, bo wolę się w takie historie nie wchodzić w ogóle. Najlepiej trzymać się od takich historii z daleka. To, między innymi dobrze, dlatego opuściłam klub Polska 2050.
5: Czy wydaje pani wie się, o tym, że Szymon Hołownia chciałby wrócić na stanowisko szefa partii i wejść do rządu? Czy pani ma informację na ten
13: temat? Powiem w ten sposób. Rok temu, kiedy powstał w ogóle pomysł, by Polska 2050 objęła nadzór nad resortem klimatu, nad resortem kultury, to właśnie po to, by pan marszałek wszedł do rządu jako minister kultury i wicepremier. I niewątpliwie byłby bardzo dobry w tej roli. Nie mam co do tego. Byłam jedną z orędowniczek tego pomysłu. On się na ten ruch nie zdecydował. Uważam, że dzisiaj w rządzie pracowałoby się stabilniej i spokojniej, gdyby był cały czas na czele Polski 2050 w funkcji wicepremiera, klub by pewnie się nie rozpadł, partia by się nie podzieliła, pewnie byłaby w lepszej kondycji. Więc możemy tylko ubolewać, że rok temu do tego nie doszło. Tyle mam na ten temat do powiedzenia.
5: Ale gdyby jednak ten scenariusz się zrealizował, to może Polska 2050 by się na nowo zjednoczyła?
13: Miałam ostatnio, spotkałam się po tych różnych naszych sporach. Tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że kolejne spory personalne już mnie nie dotyczą i nie muszę w nich uczestniczyć. Mam wrażenie, że tam kłótnia teraz idzie głównie o stanowiska, co nigdy nie wnosi nic dobrego do polityki.
5: Czyli ma pani jednak jakąś
13: W Unii Centrum jesteśmy raczej skupieni teraz na kwestiach programowych, na tym, co ważnego jeszcze dowieść w tej kadencji i z jakim jaki program przygotować na kolejną. We wrześniu zapraszam serdecznie. Wczoraj zarząd podjął decyzję partii, by zwołać na wrzesień, na 19 września Radę Krajową i wtedy chcemy ogłosić nasz manifest polityczny.
5: A czy pani sobie wyobraża reaktywację trzeciej drogi przed wyborami w 27 roku?
13: Miałam dobrą rozmowę z panem marszałkiem i jest na pewno przestrzeń do współpracy. Ja nigdy nie zakupuję...
5: Marszałkiem Hołownią.
13: Z marszałkiem Hołownią. Ja nigdy nie trzaskam zamykam drzwiami, nie obrażam się, jestem znana w polityce z tego, że raczej wyciągam rękę i mam wolę współpracy i mam bardzo dobre relacje ze wszystkimi koalicjantami. Również z panem marszałkiem te dobre relacje wróciły.
5: Ale czy pani uważa za możliwe to, że Katarzyna Pełczyńska nawet odejdzie z rządu, a Szymon Hołownia do rządu wyjdzie?
13: To nie jest ani moja decyzja, to są decyzje, które należą do premiera, prerogatywa premiera, z kim współpracuje i pewnie w jakiś konsensus też posłów, parlamentarzystów Polski 2050. Ja już w tym sosie nie pływam, nie toczę sporów i jestem szczęśliwa z tego powodu, że nie muszę w tym uczestniczyć.
5: Spory to jednak są, dlatego że Wirtualna Polska napisała, że ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wstrzymała certyfikację czystego powietrza.
13: To jest faktycznie niezrozumiała decyzja. Była kontrola, czekam na ostateczny raport, była kontrola KPRM-u.
5: Ale proszę wyjaśnić jeszcze słuchaczom, co to znaczy to wstrzymanie tej certyfikacji.
13: Generalnie jak my dajemy dofinansowanie do wymiany kopciuchów w domach prywatnych obywateli, jednorodzinnych, bo czyste powietrze akurat dotyczy, to program, który dotyczy domów jednorodzinnych, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, to na koniec każdy z ten grant musi być rozliczony, bo jest finansowany z środków europejskich, rozliczony dokumentacyjnie w Komisji Europejskiej. Musimy się rozliczyć z każdej wydanej złotówki, przedłożyć na to dokumenty i tak dalej. Jak wiemy, były trudności i są trudności, są postępowania prokuratorskie, natomiast z należytą starannością przygotowywaliśmy właśnie po to, były te dłuższe kolejki, by każdy grant kontrolować, by mieć pewność, że dokumenty, które wpłyną do Komisji Europejskiej, są rzetelnie przygotowane. I faktycznie tak zrobiliśmy, przeszliśmy gehennę z tym programem. Kontrola, w przeciwieństwie do programu Horeca, tam każda złotówka była obejrzana dwa razy. I robiły to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i robił to Narodowy Fundusz i pracownicy w moim ministerstwie na trzech poziomach kontroli. Ostatecznie wyszło na to, że faktycznie była prowadzona kontrola ze strony KPRM-u, która wykazała, że nie ma podstaw do wstrzymywania certyfikacji.
5: Dlaczego pani ministra Pełczyńska-Nałęcz jednak wstrzymuje?
13: Nie podała żadnych konkretnych faktów, a jest to wstrzymywanie pieniędzy dla Polski.
5: Czy premier Donald Tusk wydał polecenie pani ministrze, żeby jednak
13: przestała? Proszę pytać pana premiera.
5: Ale czy pani prosiła premiera o to, żeby wydał
13: takie
5: polecenie?
13: Ja między innymi o to na pewno będę rozmawiać z panem premierem, bo to są pieniądze, które my prefinansujemy w tej chwili program z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kosztem innych programów, więc te środki europejskie trzeba odblokować. Mam wrażenie, że powód blokady jest czysto polityczny, a nie merytoryczny w tej chwili.
5: Pani minister, bo Konfederacja chce odwołać system kaucyjny. Przypomnę, że oddajemy butelki, odzyskujemy pieniądze, butelki plastikowe oczywiście, ale Konfederacja uważa, że ten system jest niepotrzebny. Zresztą pojawiają się takie argumenty, że no przecież nie jesteśmy, nie wiem, tam menelami, którzy zbierają pieniądze z oddanych butelek.
13: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do smywarki albo skarpetek do kosza na pranie. No, ja nie mam takich problemów.
5: Ale może Konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
13: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było. Świadczyłoby o nich, gdyby tak było, ale mam wrażenie, że to jest tego typu problem. Na szczęście większość Polaków nie podziela tego problemu. System rusza tak, że oczywiście pewne problemy logistyczne są. I głównie takie, że lubimy korzystać z automatów. Mamy 64 tysiące punktów odbioru butelek, opakowań, przy czym tylko 20% to są zautomatyzowane i te głównie wybierają Polacy i tam się kolejkują. Więc ja zachęcam przede wszystkim, żeby oddawać też butelki po prostu w kasach sklepów, które automatów nie posiadają i wtedy w tych kolejkach czekać nie trzeba, bądź jakby...
5: A może więcej automatów jest potrzebne po prostu.
13: Oczywiście ja zachęcam, tak, zachęcam operatorów i te automaty faktycznie obok punktów handlowych powstają i operatorzy deklarują coraz więcej, że będą one powstawać w takiej przestrzeni publicznej i to jest bardzo dobry sposób, czyli na osiedlach, latem, w miejscach wypoczynku obywateli. I nie mam wątpliwości, że tych automatów z miesiąca na miesiąc będzie coraz więcej, bo faktycznie w ciągu roku ich bardzo przybyło. Natomiast wracając do pomysłu Konfederacji, to jest absolutnie chucpa, że to jest najgorszy styl uprawiania polityki gospodarczej prezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który wprowadzał chaos w gospodarce, destabilizację systemu i mało tego, jest to pomysł, który jest antypaństwowy, bo naraża państwo na odszkodowanie.
5: To ja tutaj mam
13: i
5: takie
13: kary też
5: pytanie,
13: za nie brak recyklingu na odpowiednim poziomie.
5: Między innymi z wpisów Łukasza Warzechy. Ile kasy, to cytat, przytulali operatorzy systemu z powodu niezwróconych kaucji i czy poda pani wreszcie tę sumę?
13: Podamy sumę niezwróconych kaucji. Nie ma czegoś takiego jak przytulanie pieniędzy. Operatorzy to są przedstawiciele producentów napojów i pracują na wspólny rachunek ekonomiczny. Podrażanie kosztów systemu to jest podrażanie kosztów produkcji napojów w Polsce. I właśnie dlatego ten system jest tak stworzony, że operatorzy działają non-profit i muszą być przedstawicielami producentów
5: właśnie,
13: napojów.
5: Za co odszkodowania mają dostać?
13: Gdybyśmy się wycofali dzisiaj z systemu, chociażby za zainwestowane pieniądze w system, w centra logistyczne, w punkty odbioru opakowań, w automaty, przecież w zatrudnienie, wyszkolenie kadr. Przecież to są ogromne pieniądze, które zostały zainwestowane
5: za to
13: w system.
5: Ale
13: sieci
5: minister,
13: handlowe zainwestowały pieniądze w
5: jeszcze raz
13: punkty organizacji
5: otoczenia
13: punktów.
5: Konfederacji. Liczba śmieci malała z roku na rok przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Wyższe opłaty za śmieci są po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Operatorzy mieli działać non-profit.
13: I działają, bo każde pieniądze, i teraz jeszcze tylko dokończę, pieniądze z niezwróconych kaucji muszą być zainwestowane i to będziemy rozliczać, tylko musimy w jakichś cyklach rocznych, tak? Mamy przecież dzisiaj Konfederacji, spłaszczając problem, mówią, wprowadziliśmy tyle i tyle opakowań, odebraliśmy tyle i tyle, ale kaucja wraz z opakowaniami stoi na półkach w sklepie, bo czas życia produktu w tej działce jest nawet 24 miesiące. I teraz co do kwestii związanych z systemem.
5: Liczba śmieci malała z roku na rok.
13: Nieprawda.
5: Znaczy, systemu kaucyjnego.
13: Liczba śmieci nam gigantycznie rośnie. Plastik zalewał, co widzimy, jest czysto. W parkach, lasach, na trawnikach nie ma plastiku, nie ma butelek aluminiowych. Nawet już wiemy dobrze, że jest taki dodatkowy plus systemu kaucyjnego, że osoby w kryzysie bezdomności za pieniądze z systemu potrafią sobie kupić bułkę na śniadanie bądź zupę mleczną na obiad. I to jest naprawdę taki dodatkowy profit funkcjonowania tego systemu, bo jeśli dzięki temu ktoś nie chodził w Polsce głodny, to ja się naprawdę cieszę. Natomiast my mamy cel recyklingu na ten rok, żeby nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska i otoczenia, 77% produktów opakowaniowych powinno wrócić do systemu i być przetwarzane w tym systemie, bądź ponownie wykorzystywane. A my mamy cele, jakie mieliśmy w zeszłym roku, to jest 40%. System kaucyjny pozwoli nam wykonać ten cel. Szacujemy, że te 70% uda nam się zrobić, a naszym celem takim docelowym jest 90%, bo to jest poziom zbiórki opakowań, który jest osiągany w krajach, które od lat ten system kaucyjny mają.
5: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani minister.
13: Dziękuję bardzo.
5: A już za chwilę informacje. Chcę tylko państwu powiedzieć, że wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Co u ciebie dzisiaj w programie?
19: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Koń na trasie do Morskiego Oka potknął się albo padł z wycieńczenia. To wszystko zależy, czyje nagranie się obejrzy i czyjego głosu się posłucha. Aktywiści mówią o znęcaniu się fiakrzy, o wyreżyserowanej prowokacji. Policja legitymuje protestujących, a turyści stoją i się przyglądają, tak jakby nic się nie stało. To w tle jest tego wszystkiego spór sprzed półtora roku, który miał ten spór zakończyć, czyli zakup busów, chyba z 20 zakupiono 4. Będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło na Podhalu, czego nie widać z Warszawy i innych miast, także zapraszam zaraz po informacjach na program Owczarek.
5: I ja też zapraszam serdecznie Państwa na program Owczarek. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
20: Autopromocja.
21: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
22: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
21: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
20: Autopromocja.
23: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Brzmi to populistycznie, tak Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, członek klubu Rozwój Plus, ocenił w Tok FM pomysły PiSu dotyczące deportacji Ukraińców. Pacjentom ma być łatwiej. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego. Trwają przygotowania do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się pod hasłem SAFE. Minuta po 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. To populizm, tak pomysł PiSu, by deportować z Polski Ukraińców w wieku poborowym, ocenił w Tok FM europoseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
16: Nie widziałem jeszcze tego projektu ustawy, ale brzmi to populistycznie, bo jeżeli mamy deportować jakąś konkretną narodowość w wieku poborowym, no to przyzna pani, że rodzi się szereg pytań. No bo dlaczego nie deportować innych narodowości też w tej samej kategorii wiekowej. Mi się wydaje, że deportować należy wszystkich, którzy przebywają w Polsce nielegalnie. Deportować należy wszystkich, którzy popełniają w Polsce przestępstwa.
15: Zapowiedzi wiceprezesa PiSu Tobiasza Bocheńskiego, że taka propozycja znajdzie się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. PiS chce, by deportowani z Polski zostali wszyscy mężczyźni z Ukrainy w wieku poborowym, którzy w Polsce nie pracują. Przedstawiciele rządu pomysł PiSu odrzucają i argumentują, że 95% Ukraińców w Polsce pracuje bądź studiuje. Umożliwienie odwołania sędziów otwierałoby drogę do dalszego upolityczniania sądów, mówił w Tok FM pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, odnosząc się do projektu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, by sędziowie wybrani przez KRS po 2017 roku musieli ponownie startować w konkursie.
26: Gdybyśmy postąpili w inny sposób, to oznaczałoby, że mamy do czynienia z weryfikacją, która by oznaczała po pierwsze złamanie konstytucji, bo sędziowie są nieusuwalni, a po drugie, ja to wielokrotnie powtarzałem, otwarcie przysłowiowej puszki Pandory. Kolejna władza polityczna by poszła dwa kroki dalej, czyli teraz ci zweryfikowani pozytywnie byliby przez kolejną władzę weryfikowani. Na zasadzie to są ci sędziowie tej władzy.
15: Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, że stanowiska zajmowane dziś przez sędziów wybranych przez neo-KRS stałyby się wolne i rozpisane byłyby na nie nowe konkursy. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i czeka na poprawki w sejmowych komisjach. Co najmniej 132 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Były to największe wstrząsy w tym kraju od lat. Tomasz Orchowski.
0: Ofiar śmiertelnych będzie zapewne więcej, bo wiele osób utknęło pod zawalonymi budynkami. Jednym z najbardziej dotkniętych miast jest Pereira w środkowej Kolumbii. To naprawdę smutne. Jesteśmy bez prądu. Miasto wygląda jak miasto zombie. W Kali, oddalonym od Pereiry o 160 km, zawaliło się ponad 30 budynków. Wszystko wyglądało jak koniec świata. Auta i motocykle jechały pod prąd. Wszyscy szukali bliskich. Nie było zasięgu. Kolumbijskie władze wprowadziły stan wyjątkowy mniej niż 2 miesiące temu. W podwójnym trzęsieniu na północy Wenezueli zginęło ponad 6300 osób. Tomasz Rkowski, TOK FM.
15: Od dziś w części szpitali onkologicznych ścieżka leczenia pacjentów będzie dostępna elektronicznie. Karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO ma usprawnić proces od zdiagnozowania choroby po wszystkie kolejne etapy leczenia. Ben O'Connor.
1: Jak mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii, EDILO przyspieszy proces leczenia.
2: Przede wszystkim ma to za zadanie ułatwić wymianę informacji pomiędzy lekarzami diagnozującymi, lekarzami prowadzącymi dalsze etapy leczenia.
1: Agregacja danych to także ważne informacje dla samej służby zdrowia, mówi ekspert rynku zdrowia Rafał Janiszewski.
3: Abyśmy mogli przeanalizować ścieżki pacjentów, gdzie są tak zwane wąskie gardła. No wszystko robiło się to ręcznie. Dzisiaj jest tak, że zarówno rejestr podmiotów, jak i wszystkie komórki organizacyjne mamy również w tych bazach danych, więc jesteśmy w stanie obserwować te zjawiska zbiorowo.
1: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Benedykt O'Connor, TOK FM.
15: Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, podkreśla wiceminister obrony Paweł Bejda.
4: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
15: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. To oznacza też spore utrudnienia dla mieszkańców, dodaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku 14 sierpnia od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16.
15: Tak jak w zeszłym roku zaplanowano także morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Marynarka wojenna zaprezentuje na niej korwety, okręty minowania i rozpoznania. Pojawią się także marynarze ze Szwecji, Litwy i Estonii. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: 21 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku i Poznaniu, 22 w Warszawie i Łodzi, 24 we Wrocławiu i Lublinie, 25 w Krakowie. Najwięcej słońca na południu i zachodzie, a więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek i przenosimy się w góry, można by rzec, na trasę do Morskiego Oka, bo tam w sobotę przewrócił się koń ciągnący fasiąg. No i teraz w zależności od tego, kogo posłuchamy, czyje nagranie obejrzymy, to są różne wersje tej opowieści. Stowarzyszenie o nazwie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt opublikowało nagranie i napisało, że zwierzę padło z przeciążenia. Stowarzyszenie Przewoźników mówi, że to potknięcie. Koń został wyprzęgnięty, sam stał, lekkie otarcie, badania weterynaryjne i wszystko jest w porządku. Obydwie strony mówią, że mają fakty, obydwie strony mówią, że to druga strona robi teatr, a ten spór toczy się już od dawna, ale to nie tylko jest spór o konie, to jest też spór o pieniądze, o tożsamość, ale także o to, kto ma prawo decydować, co się dzieje w tatrzańskim Parku Narodowym. W lutym 2025 roku podpisano porozumienie, że konie miały kursować tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a potem busy elektryczne. Z 20 obiecanych pojazdów kupiono 4. Tę trasę i całą sprawę doskonale zna pan Paweł Pełka, redaktor naczelny Tygodnika Podhalańskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
19: Zacznijmy od faktów, bo mamy dwie relacje, które się wzajemnie wykluczają. Z jednej strony wersja stowarzyszenia o nazwie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, czyli koń padł z przeciążenia, i wersja przewoźników, potknął się, wstał, wszystko jest okej, ale nawet potknął się z tego powodu, że był straszny hałas, zgiełk, zamęt zorganizowany przez protestujących.
8: No właśnie, no mamy dwie wersje, żeby rozstrzygnąć, która wersja jest bliższa prawdy, no to trzeba by było być w tym miejscu, w tym czasie, gdy był prowadzony ten protest, być przy tym koniu, który upadł, no bo że upadł, to nie ma wątpliwości, bo są filmiki, są zdjęcia. Natomiast no to już od lat obie strony przedstawiają sytuację zupełnie inaczej. Fiaksz, bo tu konie upadają co jakiś czas, to nie jest pierwszy przypadek. Fiakrzy zwykle dają takie argumenty, że jest to właśnie po prostu zwykły upadek, zwykłe potknięcie, że ten koń jest zaraz wyprzęgany, jest badany później przez weterynarza. Natomiast z drugiej strony organizacje te prozwierzęce, takie nazwy, no zwykle te upadki nazywają właśnie, że koń padł, że no winni są fiakrzy, winne jest przeciążenie, że konie nie powinny na tej trasie się znajdować. Natomiast patrząc tak trochę historycznie i jak obserwuję tą sprawę od 30 lat, no to na pewno jeden fakt jest niepodważalny, znaczy, że sytuacja koni się na pewno poprawiła, bo pamiętam lata 90., kiedy nowozy też jeździły i nie były poddawane praktycznie żadnej kontroli. To było rzeczywiście straszne, bo na wozy wsiadało, niby miało wsiadać 20 osób czy 18, ale tak naprawdę to często wsiadało jeszcze więcej. To było bardzo, bardzo duże przeciążenie. No było tych pasażerów często dwa razy więcej niż jest teraz. Nikt tego nie kontrolował. Konie jeździły tam i z powrotem. Nie były poddawane badaniom. No ale no, zaczęły się wszelkiego rodzaju protesty, zaczęły się pytania i ta sytuacja przez te lata poprawiła się. W tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. To znaczy jest stała kontrola, monitoring GPS-ów. Para koni może odbywać tylko jeden kurs, tam i z powrotem w ciągu dnia. Poza tym odpoczywa. No i na wóz może wsiąść najwyżej 12 osób, co jest pilnie przestrzegane. Jeśli na jakimś wozie służby Tatrzańskiego Parku zauważą, że tych osób jest więcej, no to taki fiakier może stracić licencję.
19: Ale to jest teoria czy praktyka? Czy zdarzyło się, że któryś z fiakrów stracił licencję i jak często te kontrole się odbywają?
8: Z tego, co pamiętam, to były takie przypadki. Te kontrole odbywają się dość często, natomiast no, kontrola też jest w dzisiejszych czasach społeczna, że tak powiem, bo no, wystarczy, że ktoś zrobi zdjęcie, że tych turystów byłoby więcej i już, no, już jest to dowód. Także tak jak nawet sam, no, nie za często, prawdę powiedziawszy, bo jest to strasznie zatłoczony rejon, ale jednak no, raz, dwa razy w roku pokonuje trasę do Morskiego Oka i nawet czasem liczę sam, ilu tych turystów jest. To rzeczywiście w tej chwili jest to stricte przestrzegane. Nie widziałem przypadku, żeby tych turystów było więcej. Jeśli chodzi o to przestrzeganie tego zarządzenia, że konie mają odbywać tylko jeden kurs, no to tutaj też jest kontrola GPS, także trudno byłoby oszukać system. I no, tych koni jest bardzo dużo, bo jest ich około 250-290, więc one rzeczywiście są wymieniane, także na pewno sytuacja poprawiła się, natomiast no, protesty są o wiele mocniejsze niż kiedyś, no, ale to też związane jest z internetem, z mediami społecznościowymi i z tym wszystkim, co pewne sprawy w naszym życiu dzisiaj nakręca, czyli oglądalnością tych filmików, komentarzami i tak dalej, i tak dalej.
19: Wydawało się, że wszystko się

0: na długim targu, co dzisiaj wydawałoby się niemożliwe, tak? A to wynika z tego, że inny był poziom użytkowy. I w momencie, kiedy w XIII wieku prawdopodobnie właśnie Świętopełk przebudowuje dawny gród z połowy XI wieku, przebudowuje go na formę bardziej nowoczesnej siedziby książęcej, którą później przejmują Krzyżacy i budują w tym miejscu właśnie zamek, to prawdopodobnie to wynika z tego, że podwyższył teren, znaczy uciekał do góry przed wodą, przed powodziami i właśnie nad tym kościołem drewnianym, dzięki temu zachował się fragment posadzki ceramicznej, XIII-wiecznej, z grobem, kompletnym grobem rycerza i z płytą, właśnie rzeźbioną płytą, przedstawiającą go w takiej pozie majestatycznej, z podniesionym mieczem, starczą. No ten grób, właściwie on chyba zrobił taką największą furorę, jeżeli chodzi o odkrycia archeologiczne, natomiast tą cenniejszą rzeczą w sensie architektonicznym jest to, co jest pod nim, czyli relikty drewnianego kościoła.
1: No, tam zaś jeszcze jest to cmentarzysko, tak? Czysto...
0: Tak, ale to cmentarzysko, które jest obok, to też jest właśnie kwestia tego podwyższenia terenu. Czyli mamy tak naprawdę na początku kościół drewniany, który istnieje na mniej więcej poziomie tym samym, co osada grodowa. W tamtych czasach prawdopodobnie cmentarzyska gdańskie, te najstarsze, znajdowały się w rejonie dzisiejszego kościoła świętego Mikołaja i świętej Katarzyny, czyli to były takie dwa cmentarzyska, być może w okolicach ulicy 3 Maja, czyli trochę dalej od wody, tak żeby jednak zachować pewną sterylność, można powiedzieć, tak, miejsc pochówków, a egzystencji ludzi. I dopiero sytuacja, kiedy w obszar tej działki wokół kościoła jest nasypywana piaskiem, łącznie z samym kościołem, tak, to dopiero w tym momencie tam pojawia się cmentarzysko. Zresztą to cmentarzysko to jest osobny duży problem, bo chodzi o to, że dzisiaj z uwagi na zmianę poziomu wód gruntowych w stosunku do tego, jak to wyglądało jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład nie ma zachowanych elementów ubrań, tak, butów. My wiemy z relacji niemieckiego takiego historyka Ericha Kaisera z lat 20. XX wieku, że kiedy przypadkiem natrafiono na fragment tego cmentarzyska i nie zidentyfikowano tego jeszcze wówczas z kościołem grodowym, to on po formie trzewików określał, że jest to cmentarzysko późnośredniowieczne. Tak? Dzisiaj archeolodzy żadnych fragmentów tych nawet trzewików nie znaleźli w tym miejscu. Więc no...
1: Czyli mamy 7 poziomów belek, czyli około 1,82 metry.
0: Tak.
1: Drewno jest datowane na około 1140 rok.
0: Tak. Ścięcia.
1: Tak, ścięcia i plan krzyża greckiego, czyli układ centralny, 4 równe ramiona.
0: Tak jest.
1: Mało typowy, atypowy można powiedzieć dla drewnianego kościoła parafialnego łacińskiej Europy tamtego czasu.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 10.20. Gościem jest pan profesor inżynier Piotr Samul, Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.
2: Autopromocja.
3: Twoje zwierzę też może potrzebować planu bezpieczeństwa, ale co zrobić, gdy trzeba szybko się ewakuować? Jak przygotować pupila do podróży? Jak chronić go podczas upałów i gwałtownej pogody? Wakacyjne wydanie planu działania to praktyczne wskazówki dla każdego opiekuna o dokumentach, transporcie, wyposażeniu i codziennych nawykach, które mogą mieć znaczenie w trudnej sytuacji. Już dziś, 13.40, serdecznie Państwa zapraszam na plan działania. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: Bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apache Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, powiedział premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Rosja minionej nocy zaatakowała Ukrainę północno-koreańskimi rakietami balistycznymi, poinformował Wołodymyr Zełenski. Siły rosyjskie miały też użyć pocisków Cyrkon, kierowanych bomb lotniczych i dronów. Głównymi celami uderzeń były Kijów i obwód kijowski oraz region Zaporoża na południowym wschodzie kraju. Zginęło co najmniej 6 osób. Pod koniec lutego pracę w Polsce wykonywało ponad 1 100 000 cudzoziemców. To o około 7% więcej niż rok wcześniej. Jak podał GUS, wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni. Obywatele Ukrainy stanowili prawie 68% ogólnej liczby cudzoziemców pracujących w Polsce. Więcej informacji o 10.40, a teraz w TOK FM Kultura.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 100 oryginalnych prac Andiego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty. Do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol, od linii do legendy, w Krakowie do 27 września. A w Lublinie trwa tydzień muzeów. Już jutro za darmo można odwiedzić Muzeum Narodowe na Lubelskim Zamku. Tam do zobaczenia m.in. malarstwo europejskie, sztuka zdobnicza i Galeria Malarstwa Polskiego. W środę warto zajrzeć do Muzeum Historii Lublina w Bramie Krakowskiej. A dla miłośników historii i literatury już w czwartek swoje drzwi otwierają Muzeum Józefa Czechowicza, Muzeum Wincentego Pola oraz Muzeum Martyrologii pod Zegarem. Na wakacyjnej mapie wydarzeń kulturalnych także Gniezno i międzynarodowe spotkania z folklorem. Te już w najbliższy piątek.
5: Zapraszamy na podróż po 3 kontynentach. Afryka, Azja, Europa. Zespoły z Chile, z Turcji, z Litwy. Zespoły z Senegalu, Tajwanu i Burundi. Zapraszamy serdecznie na podróż po kulturze różnych narodów, przez taniec, muzykę, stroje. Zespoły, które przyjadą, pokażą swoją kulturę, swoje państwa, swoje życie.
4: Zaprasza Kamila Kozłowska z Miejskiego Ośrodka Kultury. Kolejna Kultura w Toku o 14.20.
3: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady. Termometry pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Fantastyczne znalezisko w Gdańsku. Kościół drewniany. Drewno zostało ścięte około 1140 roku. O pracach konserwatorskich opowiada pan profesor inżynier Piotr Samul z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 7 warstw belek, czyli 1,80 m, no to sporo. Czy potrafimy oszacować, jak wysoki był kościół?
7: Możemy kierować się analogiami, to znaczy wiemy, że tego typu obiekty skandynawskie, które są zniesione trochę w innej konstrukcji, bo nasz jest zrębowy, czyli typowy dla ziem słowiańskich, tamte są w konstrukcjach słupowych, no ale sama wysokość nawy to powiedzmy mogła sięgać około tych tam 5 do 6 metrów nawet, tak?
6: Czy coś się stało z tymi 3 metrami?
7: No nie, no zostały rozebrane po 100 latach. Jeżeli wiemy, że takie typowe domy zrębowe, które archeolodzy odnajdują, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w Kołobrzegu, tak, te kolejne warstwy, to właściwie świadczą o tym, że taki dom egzystował powiedzmy około 25-30 lat i był zastępowany, no bo to drewno gniło, tak, przynajmniej od dołu, jeżeli chodzi o kwestię te podwalin, no to ten kościół, jeżeli funkcjonował na znacznie lepszym gatunku drewna, na dębinie, tak, około 100 lat, no to jest ten moment, którym oni go zlikwidowali.
6: Ale częściowo.
7: Częściowo, no bo resztę zasypali, tak? Natomiast to pozwoliło im powyżej powstawić kaplicę grodową, taką XIII-wieczną, właśnie z tą posadzką ciekawą, której fragment też się zachował.
6: A posadzka z czego?
7: No posadzka była ceglana, tak? Co też jest dla Pomorza istotne, no bo technologia ceglana, przynajmniej jeżeli chodzi o Pomorze Wschodnie, była związana z pojawieniem się cystersów w Oliwie tam około 1200 roku. Po 1200 jest rozbudowywana najpierw wieża kościoła świętego Mikołaja, później klasztor dominikanów, na samym kościele właśnie tym wspomnianym kościół grodowy 1240 rok. Mamy pewną wzmiankę o tym, że istniała też wieża obronna, prawdopodobnie właśnie rodzaj takiego stołku postawionym przez Świętopełka na terenie grodu, ale tego archeolodzy już nigdy nie znaleźli. Znajdują pojedyncze czy partie cegieł, właśnie tych partie cegieł takie jeszcze, tak byśmy nazwali je romańskie. To chodzi o to, że cegły się różnią swoimi proporcjami, sposobem wypalenia i to pozwala też czasem je datować, a przynajmniej wiązać z jakimiś okresami.
6: No i co dalej? Teraz trzeba to wyciągnąć, ten kościół?
7: Szczerze mówiąc tak, ponieważ...
6: Jak się wyciąga kościół?
7: No właśnie, po pierwsze problem polega na tym, że badania ratunkowe, jak wiadomo, prowadzi się w granicach działki inwestora. Tak? Natomiast ten kościół znajduje się częściowo na działce przy ulicy Sukienniczej, a częściowo pod ulicą Sukienniczą. I to oznacza, że tutaj konieczna jest współpraca też od razu władz miasta.
6: Trzeba skuć ulicę?
7: No trzeba będzie... No, ale tak można powiedzieć, że wymaga remontu, ale generalnie będzie trzeba fragment tej ulicy skuć, tak, i dobrać się do tych belek podwalinowych, które, jeżeli bierzemy pod uwagę, że on jest posadowiony na około 0,9 metra nad poziomem morza, no to się znajdują te belki poniżej linii kanalizacji. To oczywiście można wyciągnąć bez uszkadzania instalacji, tak? Znaczy to nie wymaga uszkodzenia, ale wiadomo, że już na tym etapie, jeżeli będzie decyzja o tym, że ten kościół wyciągamy, to wtedy rzeczywiście będzie trzeba go wyciągnąć w całości. Alternatywą dla tego jest oczywiście zostawienie go in situ, natomiast tutaj pojawia się problem po prostu zmian też może nie tylko klimatycznych, ale też wywołanych. No, mamy coś takiego jak suszę hydrologiczną. Generalnie poziom wód się obniża. Wiadomo, że naturalny poziom tego podciągania wody na poziomie Morza Motławy to jest właśnie ta głębokość, można powiedzieć, spodu kościoła. Natomiast wyżej te ściany są już suche. I to jest oczywiście związane z tym, że dzisiaj technologia jest taka, ludzie oczekują garaży podziemnych, hal garażowych i tak dalej. To się wiąże z tym, że powstają tak leje supresyjne i powoduje to obniżanie poziomu wód gruntowych. Więc generalnie, jeżeli obok mamy kilka już w tym momencie zrealizowanych garaży podziemnych, cztery są zrealizowane bezpośrednio w sąsiedztwie tego kościoła, no to prawda jest taka, że jeżeli go się zasypie i nie rozwiąże się problemu nawodnienia czy poziomu wód, to te drewno i tak zniszczy je. Znaczy metoda zasypania, czyli go nie ruszania, nie jest metodą długofalowo jego konserwacji.
6: No bo czasem się w archeologii zasypuje obiekty, mówiąc, dobra, nie mamy technologii, nie mamy środków, coś tam niech to wyciągną albo coś z tym zrobią przyszłe pokolenia, będzie bezpieczne.
7: Tak, i to jest słuszna metoda, bo
6: w tym przypadku nie.
7: No, generalnie zasada konserwacji, zresztą ta konserwacji z tego na tym polega, wiąże się z minimalizacją ingerencji. Tak? Bo zakładamy, jak u lekarza, tak, primum non nocere. No i teraz problem polega na tym, że jeżeli mamy do czynienia z obiektem drewnianym, który przetrwał te kilkaset lat dzięki temu, że Gdańsk po prostu stoi na wodzie i było tam odpowiednio wilgotno, czy te warunki braku dostępu tlenu i wody powodowały naturalnie konserwację tej dębiny, no to w sytuacji, w której to jest wyciągnięte na powierzchnię, dostaje tak powietrza, schnie, to wartości tego drewna się bardzo szybko pogarszają i finalnie on za jakiś czas nie będzie się w ogóle nadawał do konserwacji. Zresztą analogiczne, podobne problemy były widoczne podczas takich prac, które prowadzili archeolodzy kontrolnych na niektórych odkrywkach z okresu tak zwanych badań milenijnych. Znaczy w latach 60. był program państwowy badania tych najstarszych
6: grobów. Tysiąclecie państwa polskiego.
7: Tak, tak, tak, państwa polskiego i te sprawy. No i to powodowało, że odkryto wówczas szereg rzeczy, bo Poznań, tam Ostrów Lednicki, powiedzmy Giecz, Gniezno, i okazuje się, że właśnie ten problem suszy hydrologicznej czy obniżania się poziomu wody powoduje, że szereg elementów drewnianych, które znane są ze zdjęć niby bardzo dobrze zachowanych te już 65 lat temu, tak, dzisiaj są w znacznie, znacznie gorszym stanie. Więc no to dobrze. Jest przykład takiego wpływu klimatu.
6: Czy trzeba to co, szybko wyciągnąć?
7: Znaczy szybko, no tak, no to generalnie no, czekanie jeszcze parę lat, znaczy spowoduje, że tak naprawdę, czy paręnaście lat spowoduje, że tak naprawdę do konserwacji będzie już znacznie, znacznie mniej. No w tym momencie...
6: Można sprzedawać te wykałaczki.
7: Można, tak. Można, takie cegiełki, jak relikwie.
6: Czyli kościół trzeba szybko wyciągnąć?
7: Znaczy dobrze byłoby go wyciągnąć. No, z tego, co zakładamy, że zostanie, będzie próba poddania go konserwacji, czy tego drewna w wykwalifikowanym ośrodku, no prawdopodobnie w Biskupinie, chociaż też na przykład Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu też się specjalizuje. W Gdańsku nie ma tak naprawdę, znaczy z wyjątkiem niewielkich pracowni Centralnego Muzeum Morskiego, bo przecież oni z uwagi na archeologię wodną, łodzie i tak dalej też się takimi rzeczami zajmują, czy na przykład Muzeum w Tczewie, oddział, to tak naprawdę to są trochę jednak mniejsze baseny. Znaczy z punktu widzenia wielkości tego kościoła, a on ma około 14,5 metra, to jest ta jego szerokość, to jest dosyć dużo, tak? No to tak naprawdę no, mówimy o tym, że powierzchnia, żeby go konserwować, a zwłaszcza potem złożyć w całości, no to jest co najmniej 15 na 15 metrów. No
6: czy nie? Się go wyciąga co?
7: Belka po belce numeruje, będzie trzeba go numerować, te belki nabijać jakimiś markami, wydobywać belka po belce i poddawać konserwacji, natomiast on już w to miejsce raczej in situ wrócić nie może, no bo do tego będzie potrzebna już kwestia pawilonu jakiegoś. Zresztą może tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Ten kościół jest o tyle też ciekawy, bo wspomniałem o tym wezwaniu mariackim Matki Bożej Rodzicielki, która jest potwierdzona dla tego kościoła też murowanego później. I ten kościół murowany po raz ostatni jest wzmiankowany w roku 1326 roku, tak? To jest
6: murowany.
7: Murowany, mhm. Kiedy to jest spis Świętopietrza. A to jest moment, kiedy Krzyżacy zaczynają budować Zamek Krzyżacki. Zaczynają budować Zamek Krzyżacki, dogadują się już z Kazimierzem Wielkim, królem Polski, który uznaje się za pana i dziedzica Pomorza, ale z drugiej strony uznaje status quo, czyli że Krzyżacy to wszystko zabrali. I jednocześnie w Gdańsku rozpoczyna się już w pełni akcja lokacyjna głównego miasta, jest kładziony kamień węgielny pod kościół mariacki obecny, 1343 rok. I tak naprawdę my mamy pewną ciągłość tradycji, to znaczy dzisiaj tą farą, tym symbolem miasta jest kościół mariacki na głównym mieście, ale nazwa tego kościoła, jego wezwanie nawiązuje nie tylko do zakonu krzyżackiego, czyli zakonu Najświętszej Marii ale Panny, ale do kościoła
6: do 1141
7: i do tego kościoła, który był właśnie tym najstarszym kościołem gdańskim. Więc pod tym względem no, ta tradycja miejska, także my archeologom udało się teraz odkryć po prostu de facto obiekt, który jest ściśle związany z pierwszą świątynią w Gdańsku, powstałą już...
6: Wcześniej nie było nic?
7: No... Jest to mało prawdopodobne, to jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz, że Gdańsk i obchody tysiąclecia tak zwanego miasta, które miały miejsce w zeszłym jeszcze stuleciu, wiązały się z wizytą świętego Wojciecha w roku 997. Natomiast te metody datowania dendrochronologicznego spowodowały, że właściwie poza drobnymi reliktami pod ratuszem głównego miasta, nigdzie w Gdańsku nie ma wydatowanej osady takiej jednoznacznie z wieku X. No jakieś relikty może są przy świętym Mikołaju, może przy w rejonie dworca głównego miasta, czyli tam przy 3 maja, ale generalnie rzecz biorąc, my nie wiemy do końca, gdzie dokładnie przybył święty Wojciech. Gdzie było, bo to miasto, które jest wzmiankowane Gdanysc.
6: Myśli pan, że pociągiem na dworzec?
7: Nie. Myślę raczej, że musimy sobie zdać sprawę, że Gdańsk bardziej był takim zespołem osad rybackich, a nie jednym konkretnym miejscem. I nazwa Gdanysc wcale nie musi się wiązać z jedną konkretną osadą, tylko ze zbiorem osad rybackich, jakiegoś grudka strażniczego czy czegoś położonym nad bagnistymi rozlewiskami Wisły. No bo stąd jest ta nazwa. Gdańsk i Gdynia to GD według językoznawców jest związana z terenami podmokłymi. Zresztą Gdynia tak samo w Dolinie Chylonki. No ale wracając do chwili do tego kościoła, chodzi o to, że po wyjeździe właściwie można założyć, że najpóźniej w momencie reakcji pogańskiej, czyli lata 30, koniec lat 30, lata 40 XI wieku, Gdańsk nie znajduje się w granicach państwa. Znaczy generalnie Pomorze się usamodzielniło i właściwie skuteczne przyłączenie Pomorza do państwa polskiego to jest dopiero Bolesław Krzywousty i to po okresie kroniki Gala Anonima. Bo my w kronice Gala Anonima mamy te walki z Pomorzanami, mamy ten hymn, który w tłumaczeniu Piórbisowej ojcom naszym wystarczały ryby słone i cuchnące, my ponowe przychodzimy w oceanie pluskające. Tak jest tłumaczenie tego. Ale chodzi o to, że Gdańsk zakłada się, że jest podbity 1116 rok. I dopiero wtedy powstaje tutaj organizacja parafialna taka w pełni, powstają biskupstwa na te tereny, czyli Włocławek, Kruszwica i to powoduje powstanie organizacji, która pozwala tam funkcjonować.
6: Fascynujący temat. Trzymam kciuki. Myślę, że do tego tematu w przyszłości jeszcze będziemy wracać. Pan profesor inżynier Piotr Samul, Katedra Historii, Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej był gościem. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję bardzo.
6: Informacje TOK FM już za chwileczkę o 10.40. Po informacjach program Wywiadówka i Krzysztof Horwat. Dzień dobry.
1: Dzisiaj jeszcze w wywiadówce o kadrowych kłopotach w szkołach, bo na 3 tygodnie przed 1 września oczywiście problem jest. Kilkanaście tysięcy ofert pracy dla chętnych. Czeka na tych chętnych, tylko chętnych brak. O tym, ale też o wyzwaniach, przed którymi stoją nauczyciele, porozmawiam z wiceprezeską Związku Nauczycielstwa Polskiego, Urszulą Woźniak. Zapraszam.
6: Temat ważny, temat ciekawy. Krzysztof Horwat i wywiadówka po informacjach, a te o 10.40.
8: Autopromocja.
9: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
8: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Plaza Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
9: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
10: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 10.40 i Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Gdyby Rambo mógł latać śmigłowcem, to latałby oczywiście Apaczem, ocenił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wiceszef resortu wziął udział w uroczystości zawarcia umów offsetowych między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a koncernem lotniczym Boeing. Dodał, że to największy kontrakt z USA w historii Polski. Zaznaczył także, że proces modernizacji Wojska Polskiego będzie trwał jeszcze długo. Podkreślił jednak, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że podpisane umowy to zmiana generacyjna. Szwedzka policja zatrzymała dwoje Rosjan, którzy rozbili namiot przy domku letniskowym szefa koncernu zbrojeniowego Saab. Para miała porozumiewać się przez krótkofalówki, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia. Według lokalnych mediów Rosjanie przebywają obecnie w areszcie Urzędu Migracyjnego. Grozi im wydalenie do Rosji. Sami twierdzą, że są jedynie turystami. Kraków w najbliższym czasie może się mocno zakorkować. Ruszył remont wiaduktów w ciągu alei 29 listopada, jednej z największych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Drogowcy wymienią nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z aleją 29 listopada i na dojazdach. Wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
16: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
15: To jednak nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę alei 29 listopada.
16: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
15: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA w Toronto, wygrywając z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Po meczu polska tenisistka przyznała, że kluczem do zwycięstwa było to, że dobrze zaadaptowała się do warunków. Ćwierćfinałowy mecz Świątek ze Schneider trwał zaledwie 64 minuty. Kolejną rywalką Świątek będzie Ukrainka Elina Świtolina. Tenisistki grały do tej pory siedmiokrotnie. Polka zwyciężyła w czterech pojedynkach, jednak przegrała oba tegoroczne. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Nad morzem i na Suwalszczyźnie może dzisiaj popadać. Na pozostałym obszarze bez deszczu i z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Krzysztof Chorwat, dzień dobry. W Tok FM czas na wywiadówkę. Ależ lecą te wakacje za 3 tygodnie, 1 września. Jedni powiedzą witaj szkoło, inni żegnaj szkoło. Jak niektórzy nauczyciele, którzy żegnają się z zawodem lub odchodzą do innych szkół, a nowi na ich miejsce, no, jakoś nie przychodzą. Kilkanaście tysięcy wakatów to nie przelewki. Rządzący lubią powtarzać, że to normalny o tej porze ruch kadrowy. Powiedziałbym jednak tradycyjny w naszych warunkach, owszem, ale czy normalny? Wolałbym nie martwić się o to, czy moje dziecko będzie miało komplet nauczycieli w nowym roku szkolnym. W studiu witam panią Urszulę Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. To ile w tym roku ten ruch kadrowy przyniósł wakatów? Ministerstwo twierdzi, że pod koniec lipca to było ponad 15 tysięcy.
18: No, pod koniec lipca to było 17 600 w szkołach samorządowych i do tego 4 tysiące ponad wakatów w szkołach, w szkolnictwie niepublicznym o uprawnieniach publicznych.
17: Czyli 21 tysięcy,
18: czyli 20 kilka tysięcy, czyli nie kilkanaście, a kilkadziesiąt. I oczywiście część z nich jest na pełen wymiar czasu pracy, część jest na część etatu, czy też kilka godzin. W sumie, gdyby to zliczyć, to mamy 300 tysięcy godzin, nieobsadzonych godzin tygodniowo.
17: Dziury w planach lekcji? Szykują się?
18: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nowi nauczyciele do szkoły nie przychodzą. Z badań przeprowadzonych w czerwcu były wyniki. Wynika, że około 70% nauczycieli rozważa odejście z pracy. Natomiast my jako Polska mamy najmniejszy procent młodych nauczycieli. To jest tylko 3%. Jeszcze kilka lat temu, tak się zatrzymałam, bo to 7-8 lat temu, było to 9% młodych nauczycieli. Średni wiek nauczyciela zbliża się do 50 lat.
17: To wciąż pieniądze są głównym powodem, dla którego nie idą do zawodu, czy w ogóle warunki pracy?
18: Tak, wynagrodzenia, tak. Warunki pracy, oczywiście, że tak. Niestabilność prawa, brak ochrony prawnej, wielce stresujący zawód, bo to nie jest taki zawód jak zwykły, inny. Nie ma drugiego takiego zawodu i nauczyciel każdego dnia czuje się w klasie jak na polu minowym, ponieważ za wszystko odpowiada. W związku z czym, jeśli wszystko to złożymy, a działania systemowe i rozwiązania systemowe, których brakuje, wpływają na to, że nauczyciele mają już dość. Mamy, niektórzy nie nazywają, reforma po reformie, zmiany po zmianach. Nic lub prawie nic dla nauczycieli, a ciągle dowiadują się czegoś nowego. Tu mamy, nowy rok się rozpoczyna za chwilę, rzeczywiście. Wakacje dla uczniów się kończą.
17: Z nowymi zasadami właśnie, o czym pani już wspomniała, czyli reformą, co prawda na razie w niektórych klasach, bo pierwszych i czwartych szkół podstawowych. No ale trzeba się do tego przygotować. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że szkoła wymaga zmiany i jakiejś reformy.
18: Ja już nie chcę tego słowa reforma, nie chcę słowa dereforma. Ja chcę systemowych zmian, stabilnych. stabilnych, ponieważ nauczyciel przyjdzie 1 września do szkoły. W trakcie wakacji procedowano naprawdę wiele projektów rozporządzeń. W ostatniej chwili proceduje się w Sejmie przeróżne nowe rzeczy.
17: Na przykład zakaz telefonów, ten już podpisany.
18: Na przykład
17: wchodzi.
18: Zakaz telefonów akurat podpisany.
17: E-dzienniki.
18: E-dzienniki, ale jak królik z kapelusza wyskakują nam wychowanie patriotyczne i wycieczki obowiązkowe. I oczywiście, jeśli chodzi o nauczycieli, problem płatności za godziny, za ich pracę, za godziny nadliczbowe w czasie wycieczek, nieuregulowane. Czyli znowu, zarówno e-dzienniki, o których pan powiedział, to dla nauczyciela dodatkowa praca, dla tych, którzy będą w pilotażu, czyli prowadzenie podwójnych dzienników z logowaniem, to tylko jeden moduł wchodzi. Umówmy się, co to w ogóle znaczy, że one będą bezpłatne? Dla kogo bezpłatne?
17: No mają być dla samorządowców bezpłatne, dla rodziców bezpłatne.
18: To kto będzie utrzymywał ten cały system, a kto będzie naprawiał awarię, a kto będzie zgłaszał, odbierał informacje o awariach? To tak nie działa nigdzie.
17: Pani mówi, mamy dość. Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, to jest hasło.
18: I jeszcze grzecznie to już było.
17: Grzecznie to już było, czyli będzie niegrzecznie 31 sierpnia przed kancelarią premiera. I nie tylko wtedy, bo to dopiero początek akcji protestacyjnej.
18: To jest oczywiście początek, bo pogotowie protestacyjne zostały już ogłoszone wcześniej, w czerwcu. Przez wakacje nie próżnowaliśmy. Była powołana grupa, która po pierwsze wypracowała cały harmonogram działań, ale też...
17: A dlaczego taka data, 31 sierpnia? Niektórzy nauczyciele piszą na forach, że to jeszcze wakacje. Poza tym mają rady.
18: Nauczyciele
17: jeszcze...
18: nie mają wakacji. Nauczyciele mają urlopy.
17: Przyjadą?
18: Przyjadą. Natomiast ci, którzy piszą na forach, to są też tacy nauczyciele, dla których żaden termin nie będzie dobry. Sobota nie był to dzień dla nich wolny.
17: No, ale mówią, że trzeba było po prostu przerwać jeden dzień szkoły już we wrześniu i wtedy
18: przerwanie
17: pokazać
18: dnia
17: większą
18: szkoły
17: siłę po prostu.
18: Wymaga pewnych procedur. Mhm. To nie jest takie proste.
17: Czyli mówimy już o strajku. A czy strajk się szykuje, albo akcja większa protestacyjna? Co w tym harmonogramie w ogóle jest?
18: Więc po pierwsze, tak jak powiedziałam, wypracowany został harmonogram, ale też sztab prawników wypracował prawne uwarunkowania, bo to jest bardzo ważne. Ja chciałam przypomnieć, że nauczyciel nie może być karany. Nie może pracować, jeśli był za cokolwiek skazany. I tu musimy dochować szczególnej staranności pod tym względem i nie możemy nikogo narażać na odpowiedzialność. Ale tak, procedury strajkowe, powiedziałabym, że mamy przerobione doskonale. Sama prowadziłam w 19 roku strajk w 200 szkołach. To wymagało ode mnie ogromnej pracy.
17: No ale powtórki nie będzie, to wszyscy wiemy chyba.
18: To nie zależy od nas. To zależy od woli nauczycieli.
17: Słyszę, że nie chcą.
18: No więc nie może strajkować Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.
17: No to jak to zaostrzenie ewentualne akcji protestacyjnej może wyglądać?
18: Różne są. Nie będziemy na razie zdradzać, ale są przewidziane. Nie wiem, wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
17: Mogą odejść od tablicy?
18: Mogą. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
17: Bo nie jeździć na wycieczki?
18: Na przykład dlatego, a my będziemy w tej chwili, pod koniec sierpnia robiliśmy te akcje już w maju, ale będziemy robić ponownie. Mamy wypracowane procedury wycieczek, czyli po pierwsze pisma do dyrektorów szkół i całe harmonogramy czasów pracy nauczyciela w czasie wycieczki szkolnej. To wszystko jest rozpisane i dyrektorzy będą wszystkich szkół powiadomieni, jak to musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Harmonogram czasu pracy nauczyciel w czasie wycieczki będzie musiał wszystko zapisać, a potem wystąpić o zapłatę godzin nadliczbowych.
17: To wszystkie decyzje o ewentualnym zaostrzeniu we wrześniu na zarządzie.
18: We wrześniu jest zarządków.
17: Wynagrodzenia w przyszłym roku rosną o 3%. Państwo wolą mówić o waloryzacji takiej inflacyjnej. To się pewnie nie zmieni już. Jak pani reaguje na takie twierdzenia MEN-u, że pracuje nad swoją wersją jakiegoś powiązania gospodarczego w gospodarce z pensjami w gospodarce pensji nauczycieli? No ale raczej słychać w tych twierdzeniach, że ten projekt ZNP powiązania ze średnią krajową już chyba nie jest nawet jakoś na stole, no, gdzieś tam głęboko schowany jest.
18: Znaczy ja na to alergicznie reaguję, bo po pierwsze ten projekt ma już 5 lat. 2,5 roku w Sejmie poprzedniej kadencji, 2,5 roku w Sejmie tej kadencji, nie wiem, czy w tej samej zamrażarce. Nic nie wiem, nad czym pracuje MEN i jakież to sobie wskaźniki MEN na ten moment wymyślił.
17: Związkowcy nie współpracują przy tym projekcie?
18: Nie, absolutnie
17: może
18: nie.
17: Może Ministerstwo Finansów głównie tam trzyma rękę na pulsie?
18: No Ministerstwo Finansów to trzyma na czym innym rękę chyba, raczej na kasie. I to jest całkowicie nieuzasadnione. Ja tylko chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, o których pan powiedział, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie od 30 lat. A to był poziom 2023 roku.
17: Czyli kadencja zaczęła się rządzących całkiem nieźle, skończy
18: tak,
17: się jak zwykle.
18: Kadencja się zaczęła od zasypania dziury, 30%
17: może rok wyborczy coś przyniesie?
18: Tak było.
17: Chyba, że ogryzki jakieś.
18: W 2013 roku i to nie wróżyło dobrze. Ja się dziwię, że kolejne rządy popełniają dokładnie te same błędy. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie i przyjdzie kto, nie wiem, czy ten rząd, czy następny rząd będzie bohatersko rozwiązywał znowu problem, który sam stworzył.
17: No dobrze, a może to jest tak, że rząd chce poczekać, aż nauczycieli będzie za dużo, no bo przecież idzie niż demograficzny,
18: no
17: i wtedy problem
18: poczeka.
17: I wakatów, i roszczeń płacowych
18: to
17: trochę
18: ja
17: zniknie.
18: Nie, no to zbliżamy się do katastrofy. I to tak jakbyśmy tym statkiem na tę górę lodową sobie dryfowali, możemy zamykać oczy i mówić, że tak jest w każdym roku, nic się nie zmieniło, wszystko będzie
17: tak
18: dobrze, orkiestra gra, swoje opowieści snujemy, no to tak nie będzie. Po pierwsze brakuje nauczycieli, na przykład nauczycieli wychowania przedszkolnego. Na co pani minister mówi, a to przedszkole właśnie mamy niż demograficzny, przedszkolaków nie będzie, coraz mniej, rzeczywiście jest coraz mniej. Tyle tylko, że nauczyciele przedszkoli, których zawsze brakowało, uciekają w tej chwili do szkoły podstawowej. Po pierwsze lepsze warunki, 18 godzin, nie 25 godzin. Po drugie inny urlop. W związku z czym ten brak nauczycieli, to nie jest akurat brak w tym miejscu, bo oni się przesunęli do szkoły. Do szkoły, do wyższych klas niż demograficzny dotrze za 5-6 lat.
17: A to zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji, to myśli pani, że to dobrze robi szkole i uczniom?
18: No, oczywiście, że nie. Ale to nie jest tylko zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji. My mamy 60 tysięcy pracujących emerytów. Którzy, nie to, że oni chcą, bo oni odchodzą. Mówię o emerytach, którzy odeszli na emeryturę, bo są, którzy po prostu mają wiek emerytalny.
17: I dyrektorzy błagają, żeby wrócili.
18: Błagają ich, choć oni nie chcą. I ja jeszcze na jedną sprawę muszę w tym momencie, bardzo ważną dla nauczycieli, zwrócić uwagę. Urlopy dla poratowania zdrowia. W tych warunkach pracy. One są konieczne, tymczasem tylko młodsi nauczyciele mogą je otrzymać, natomiast nauczyciel, który ukończy cirka 50 kilka lat, czyli mężczyźnie brakuje do emerytury jeszcze 15-14 lat, kobiecie 10, z urlopu dla poratowania zdrowia nie może skorzystać, no bo mamy tę piękną, stażową emeryturę czarnkową, na którą nikt nie chce iść, ale to nieważne. Uzyskałeś prawo do tej emerytury, nie dostaniesz urlopu dla poratowania zdrowia. W ten sposób też się pozbywa nauczycieli ze szkół.
17: Największe wyzwanie dla nauczycieli od września, no to jedno, przynajmniej z większych, to wprowadzanie reformy. I nieważne, czy te pieniądze będą, czy nie, nauczyciele i tak ją zapewne wprowadzą. I to tak jest zazwyczaj.
18: Tak jest zazwyczaj i tak jest od zawsze, ale sposób wprowadzania reformy jest chyba ważny, prawda? Oczywiście, można ją wprowadzać, bo jest. a można się zaangażować i robić to z pasją.
17: Będzie pasji wśród nauczycieli?
18: Znaczy nie ma już jej coraz mniej. Jeżeli nauczyciel pracuje prawie na dwa etaty, zarabia marnie. Nie wspomnieliśmy o systemie podatkowym karykaturalnym. I żeby tak powiedzieć, zarówno w służbie zdrowia, jak i w edukacji musi się zmienić, systemowe rozwiązania muszą wejść. I nie można mówić, i pan premier nie powinien nawet tak mówić, bo nauczyciele to słyszą, że jeśli lekarze będą zarabiali, mieli limity 16 minimalnych wynagrodzeń, to biedy nie będzie. To nauczyciel ma 1,6 dyplomowany, ten z najwyższym stopniem awansu zawodowego, jego średnie wynagrodzenie to jest 1,6. Bieda jest, panie premierze.
17: Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego, była gościnią wywiadówki. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
18: Dziękuję pięknie.
17: Za chwilę informacje TOK FM, a po informacjach wraca Owczarek. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia we wtorek o 10.40.
13: Reklama.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
20: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Boli, swędzi,
26: piecze, a do tego nawraca.
27: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: PiS chciałoby deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, a do krytyki tego pomysłu dołączają kolejne środowiska i od tego zaczynamy. Jeśli chodzi o upały w Polsce i nie tylko w Polsce, będzie gorzej, alarmują eksperci. Z dobrych wieści, jest szansa na niższe ceny na stacjach paliw. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości, bo Ukraińcy w wieku poborowym zostali deportowani z Polski, spotyka się z krytyką już nie tylko rządu, ale i dawnych członków partii. Postulat PiS-u jest oceniany przede wszystkim jako populistyczny. A tym tematem zajmuje się Benedykt O'Connor.
29: Europoseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk pomysłowi PiS-u zarzuca granie na antyukraińskich emocjach.
30: Brzmi to populistycznie, bo jeżeli mamy deportować jakąś konkretną narodowość w wieku poborowym,
0: poborowym, no to rodzi się szereg pytań.
29: Odpowiedzialny za migracyjną politykę rządów wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi z kolei, że niepracujących i niestudiujących Ukraińców w Polsce prawie nie ma.
1: Po pierwsze, taka grupa byłaby bardzo, bardzo niewielka. Ponadto w tej grupie znajdują się osoby, które w żaden sposób nie zasilą armii. Mi się wydaje, że kompletnie racjonalny pomysł, taki rzucenie coś, żeby zagrać trochę z Konfederacją.
29: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek potwierdził, że pomysł znajdzie się w programie partii, nazywając postulat pragmatycznym podejściem wpisującym się w politykę Ukrainy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
28: We Włoszech kolejne alerty z powodu gorąca, w Hiszpanii kolejne pożary. Tegoroczne fale upałów mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne, prognozują eksperci. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy. Proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
28: A według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne. Rosja zaatakowała w nocy Ukrainę północno-koreańskimi rakietami balistycznymi, a także pociskami Tyrkon kierowanymi bombami lotniczymi i dronami. Zginęło co najmniej 6 osób, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Rakiety głównie spadały w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz w regionie Zaporoża. Według ukraińskiego prezydenta w Kijowie w wyniku ataku uszkodzony został budynek szpitala zakaźnego oraz przedsiębiorstwa. Zmarł Aleksandr Milinkiewicz, działacz białoruskiej opozycji demokratycznej i były kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi. O jego śmierci poinformowały białoruskie media niezależne. Rodzina polityka podawała wcześniej, że Milinkiewicz zmagał się z problemami zdrowotnymi. W listopadzie przeszedł poważną operację. Miał 79 lat. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach, ale bez decyzji rządu w sprawie powrotu do jakiejś formy interwencji na wzór pakietu CPN ceny pójdą w dół tylko na chwilę. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
3: W tym tygodniu na stacjach ceny benzyny i oleju mają pójść w dół o 10-30 groszy. To wynik zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormuz. Problem w tym, że rozmowy w tej sprawie się przedłużają, dlatego ceny ropy na giełdzie poszły w górę i przez to na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach znowu mogą wzrosnąć. Jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex, to od decyzji rządu zależy, czy ceny dla kierowców wyraźnie spadną.
4: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
3: Rząd zapowiedział powrót do rządowych obniżek na stacjach na połowę sierpnia, ale decyzji w tej sprawie nadal nie ma. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
28: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8,16. Kraków zaciska parkingową pętlę. Obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski właśnie się powiększył. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta. Między innymi w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
5: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja, ta ulica, która biegnie wzdłuż krakowskich Błoń.
28: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum. To kończyło się tym, że ludzie zostawiali tam swoje samochody i komunikacją miejską dalej podróżowali w stronę centrum.
5: Dwa dodatkowe jeszcze obszary, to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz trzeci taki obszar wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
28: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów przed swoimi domami. Informacje w TOK FM ponownie o 11.20.
6: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
28: Dziś mamy nieco wytchnienia od upałów. Najchłodniej jest na Pomorzu Zachodnim. Tam maksymalnie dziś 18 stopni. Jeśli chodzi o najcieplejsze regiony, to tutaj będą królować Podkarpacie i Opolszczyzna. W ciągu dnia nawet 25 na termometrach.
8: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest program Owczarek. Czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry.
11: Osoby, które słuchają naszych audycji o rynku sztuki, z pewnością zetknęły się z takimi terminami, zwrotami jak kolekcjoner, ale także inwestor. I myślę, że powinniśmy zacząć od rozróżnienia, które wcale nie jest oczywiste, czyli co właściwie odróżnia kolekcjonera od inwestora, czy motyw zakupu, czy może horyzont czasowy, a może to, co robią z obiektem, z dziełem następnego dnia po transakcji.
0: To rozróżnienie jest nieraz w płynności, tak jak w ogóle cały świat jest w płynności, czy nie da się tak ściśle tych rozróżnić tych ról zawsze. Natomiast to, co jest kluczowe w takim podstawowym rozróżnieniu, to to, że kolekcjoner przede wszystkim myśli o tym, o samym dziele. Nie myśli o tym, na ile ten obiekt z czasem, to dzieło sztuki z czasem ulegnie wzrostowi z perspektywy wartości finansowej. Ale nawet w ramach tego świata, który przecież rynek, polski rynek sztuki to już jest naprawdę trochę historii, nawet jeżeli byśmy odnosili ją tylko do tej historii po 1988 roku, to już można mówić o pewnych, nawet nie typach kolekcjonerów, ale pewnej ewolucji kolekcjonerów.
11: Skoro mówimy o ewolucji, to dzisiaj mamy kolekcjonera 3.0 oraz inwestora 3.0, ale warto też zerknąć na wersje wcześniejsze, czyli kim był kolekcjoner 1.0, kolekcjoner 2.0 na polskim rynku i co takiego się stało, że te wcześniejsze modele przestały wystarczać.
0: Może nie tyle przestały wystarczać, bo one nieraz funkcjonują równolegle, natomiast widać tą ewolucję. Gdybyśmy tak mieli troszeczkę poszeregować sobie w podstawowych formatach, to kolekcjoner pierwszej generacji kupował dzieło sztuki, bo chciał je po prostu mieć. Kolekcjoner drugiej generacji, ten 2.0, kupował już nie tylko dzieło sztuki, obraz, rzeźbie, ale kupował także nazwisko, biografię i prestiż, który się wiązał z zakupem tego dzieła. Dzisiaj już mamy coraz wyższy, ktoś by powiedział poziom, albo może inny rodzaj kolekcjonera 3.0, który praktycznie już dziś, jeżeli ktoś kwalifikuje się do tego kolekcjonera 3.0, kupuje cały ekosystem, czyli też jakość pracy, proweniencję, rzadkość, miejsce w dorobku danego artysty, ale także takie elementy jak potencjał muzealny, relacje z galerią, przyszłą literaturę i co najważniejsze w moim przekonaniu, ten kolekcjoner 3.0 kupuje też czas. Bo ten kolekcjoner 3.0 wie, że cena to już nie jest taka sytuacja, że cena rośnie dlatego, że obraz grzecznie czy rzeźba grzecznie stoi czy wisi na ścianie. Rośnie wtedy, gdy zmienia się jego znaczenie, więc kolekcjoner 3.0 musi myśleć o tym, jak potrafi zmienić znaczenie tego dzieła sztuki, na ile może sam próbować włączyć to dzieło sztuki do kanonu, albo na ile to dzieło sztuki jest ostatnim dostępnym obiektem tej klasy. To jest coś, co można powiedzieć w pewien sposób wyróżnia tego kolekcjonera 3.0. On się nie interesuje tym momentem przed potwierdzeniem znaczenia tego dzieła albo z chwili, ale jeszcze wyprzedza ten moment troszkę.
11: A po drugiej stronie mamy inwestora pierwszej, drugiej i trzeciej generacji i pytanie, czy te generacje idą równolegle do kolekcjonerskich, czy raczej gonią je z opóźnieniem?
0: Myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o kolekcjonera pierwszej generacji, inwestora pierwszej generacji, to widać podobieństwo, bo inwestor 1.0 słyszał, że sztuka zawsze drożeje i kupował więc znane nazwisko. I oczekiwał od razu wzrostu. Ten inwestor 2.0 patrzył już na rekordy, wykresy, indeksy, ale miał skłonność do kupowania tego, co właśnie najbardziej urosło, w finansowym oczywiście aspekcie. I wreszcie ten inwestor 3.0 o tyle jest podobny, czy na tyle występuje związek między nim a tym kolekcjonerem 3.0, że powinien rozumieć, że rynek sztuki już nie jest taką giełdą prostą, a jeżeli nawet patrzył na poszczególnych artystów, to nie są takie proste spółki. Natomiast ten inwestor 3.0 podobny jest do kolekcjonera 3.0, dlatego że kolekcjoner 3.0 inwestuje w znaczenie, a inwestor 3.0 musi nauczyć się rozpoznawać to znaczenie z perspektywy finansowej.
11: A co na przykład z spekulantem 3.0? Czy jest
0: ja się właśnie zastanawiałem, czy byli spekulanci 1.0, 2.0, 3.0. No może też tacy byli, ale 3.0 dzisiaj trzeba przyznać, że występują na rynku. To jest oczywiście efekt na polskim rynku sztuki, efekt czasów pandemicznych i popandemicznych. W moim przekonaniu spekulant 3.0 to jest taka osoba, która nauczyła się języka kolekcjonerstwa, aby ładnie opisywać krótki termin, czyli ten moment wyjścia z inwestycji. No i to jest trochę taka sytuacja, że taki spekulant 3.0 mówi o misji, budowaniu artysty, odpowiedzialności za rynek, a w głowie tak naprawdę ma wyłącznie jedno pytanie: komu sprzeda to dzieło za 12 miesięcy? No i zarabianie oczywiście na dziełach sztuki nie jest problemem, czy nie jest grzechem. Natomiast wtedy, gdy własny plan wyjścia przedstawia się jako obiektywny rozwój kariery twórcy, no to wtedy pewnie ta kwalifikacja do tego spekulanta 3.0 byłaby najwłaściwsza.
11: Dzisiaj rozmawiamy, porównujemy, pytamy kolekcjoner 3.0 czy inwestor 3.0, czyli dziwne transakcje na polskim rynku sztuki po roku 1988, które okazały się strzałem w dziesiątkę. I myślę, że po tej części wprowadzenia warto przyjrzeć się konkretnym kazusom. Na pierwszy ogień proponuje japoński zakup Beksińskiego z roku 1990, czyli mamy paryską galerię Piotra Dmochowskiego, tajemniczego japońskiego nabywcę, kilkadziesiąt obrazów Beksińskiego. Media mówią o kwocie rzędu miliona dolarów.
0: Co jak na tamte czasy było?
11: To była gigantyczna kwota. I gdyby teraz przyjrzeć się tej transakcji podręcznikowo i ocenić ją jako inwestycję, to jest to inwestycja, która zawiera wszystkie podręcznikowe błędy, czy wręcz przeciwnie?
0: Może warto jeszcze dodać to, że ten zakup był realizowany w galerii Piotra Dmochowskiego w Paryżu, tak? Sam galerzysta oczywiście pochodzenia polskiego i cel to było utworzenie Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace. Czyli pomysł był taki, że oto w Osace powstanie takie muzeum, więc wydawało się, że to świetnie wszystko wygląda, może uprzedzając i od razu pokazując końcówkę tego elementu, jak to, co się stało na końcu. Na końcu stało się tak, że to muzeum przestało istnieć, obiekty wróciły do Polski, albo inaczej zostały poszukane przez dom aukcyjny Agra Art w 2018 roku i później w 2021 trafiły najpierw na wystawę Paryż, Osaka, Warszawa, a później trafiły do sprzedaży aukcyjnej. Nie wszystkie z tych dzieł, ale znaczna część. No i ktoś powie, okej, no to znaczy, że to jest chyba nieudany przypadek. Ale gdy spojrzymy na to z perspektywy tego kupującego kolekcjonera

0: sensu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Najlepsze śmigłowce bojowe na świecie, Apache, będą obsługiwane przez najlepszych pilotów, ocenił ambasador USA w Polsce Tom Rose. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi podpisały dziś kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią m.in. na powstanie centrum serwisowego tych maszyn. Ambasador USA w Polsce podczas uroczystości stwierdził, że ten dzień jest kolejnym w szeregu bardzo ważnych dni w relacjach polsko-amerykańskich. PiS złożyło wniosek do CBA, w którym domaga się informacji dotyczących nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy popowodziowej na Dolnym Śląsku, poinformował szef klubu Mariusz Błaszczak. Prawo i Sprawiedliwość chce się m.in. dowiedzieć, kto podejmował decyzję o przyznaniu pomocy. Wczoraj rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podał, że od kwietnia CBA prowadzi kontrole dotyczące wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 roku. Jak poinformowała tego samego dnia Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co 6 stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
6: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
7: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
6: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie. Szymon Kępka, TOK FM.
5: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południu, powyżej 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei nad

0: morzem zaledwie 18 na plusie. Na północy może pojawiać się przelotny deszcz, na pozostałym obszarze bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anatomia rynku sztuki, a gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy kazus, pierwszy przykład to japoński zakup Beksińskiego z 1990 roku, a na drugiej pozycji pastel z 1904 roku, przez lata głównie znana z reprodukcji, nawet zdaje się, że ten obraz, to dzieło uchodziło za zaginione i oto w 2007 roku jest sprzedane na aukcji za 620 tysięcy, 10 lat później 3 700 tysięcy, to jest cena młotkowa. Co się przez tę dekadę zdarzyło? Rynek urósł, czy dzieło dorobiło się biografii?
3: Najpierw trzeba spojrzeć osobno na obu tych nabywców, tego z 2007 roku, który zrobił tą rzecz nieoczywistą, kupując na aukcji w Desie Unikum właśnie pastel Wyspiańskiego, macierzyństwo.
2: Macierzyństwo, pastel macierzyństwo.
3: Tak, bo wtedy zapłacił naprawdę rekordową cenę za pracę na papierze, zważywszy na medium, jeszcze cały czas polski rynek bardziej jest przygotowany oczywiście do prac na w stylu olej na płótnie, akryl na płótnie i tak dalej. No i tutaj jest takie pytanie, czy zaginione dzieło sztuki jest dobrą inwestycją? Jest tylko wtedy, gdy po odnalezieniu przestaje być zagadką. Czyli nie chodzi o to, że dzieło sztuki jest sensacją, zaginione dzieło sztuki wraca, tylko chodzi o taką sytuację, że kolekcjoner, taki 3.0, kupuje odzyskaną wiedzę. Inwestor, taki naiwny, kupowałby samą sensację, że dzieło zaginione i nagle się pojawia, natomiast kolekcjoner 3.0 kupuje odzyskaną wiedzę. Czyli nie każdy zaginiony obiekt to jest taki, który przyniósłby właśnie taki sukces rynkowy. No i przyjrzyjmy się teraz temu nabywcy z 2007 roku, który jednocześnie zdecydował się na to, żeby obiekt trafił także do depozytu Muzeum Narodowego w Warszawie. Obiekt tam rzeczywiście trafił, zaczął żyć własnym życiem, własną rozpoznawalnością i widzialnością i trafił ponownie do sprzedaży w 2017 roku. Wiedza moja wewnętrzna, o tak bym powiedział, pozwala mi jednoznacznie stwierdzić, że nowy nabywca, ten z 2017 roku z kolei, podjął decyzję o takiej walce aukcyjnej także dlatego, żeby obiekt nie zniknął z przestrzeni publicznej. To znaczy, jeżeli został wystawiony na aukcję, także w Desie Unikum, to tym samym walczył długo o ten obiekt, który oczywiście od strony też artystycznej jest znaczący, żeby nie trafił do zamkniętej kolekcji. Chciał więc też ten nowy kolekcjoner doprowadzić do tego, żeby dzieło cały czas żyło w sferze publicznej.
2: No bo to też jest ważne pytanie, czy takie wypożyczenie prywatnego dzieła do muzeum to jest dobre serce właściciela, czy też dość rozsądna strategia budowania wartości.
3: Oczywiście to zależy, bo także w przypadku depozytów muzealnych mamy świadomość tak zwanych depozytów spekulacyjnych. Wtedy, gdy ktoś chce próbować wprowadzić takie dzieło do muzeum tylko po to, żeby za to 10-12 miesięcy wyprowadzić je i uzyskać wyższą cenę na aukcji właśnie z tym znaczkiem, że oto obiekt przeszedł przez ręce muzeum, czy przez ręce muzealników na zasadzie oczywiście wystawy stałej, czy trafił na galerię stałą. Natomiast w tym przypadku, w przypadku obrazu macierzyństwo, tego pastelu Wyspiańskiego, sytuacja była troszeczkę inna. To dało szansę nie tylko na wzrost zainteresowania rynkowego Wyspiańskim, bo ono już było, ale nigdy nie na takim poziomie cenowym, ale dało też powód do tego, że i muzea inne zaczęły się starać uzupełniać jeszcze kolekcje o pracę Wyspiańskiego przy cenach, które już zaczęły być bardzo wysokie.
2: A jak to wygląda od strony muzeum? Czyli taki depozyt, przecież muzeum musi płacić ubezpieczenie, konserwację, ekspozycję. Czy to się opłaca? Czy to jest wymiana ekwiwalentna?
3: Wszystko zależy od... Oczywiście, jeżeli chodzi o polskie muzealnictwo, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że kolekcjoner nie ponosi jakichś wielce dodatkowych kosztów. W wielu innych krajach jest tak, że na przykład ponosi część kosztów ubezpieczenia albo też ponosi koszty konserwacji. U nas w polskim muzealnictwie jako praktykę można wskazać to, że jeżeli obiekt wymaga konserwacji, to oczywiście ponosi te koszty. No, mieliśmy jeden taki przypadek, że to muzeum poniosło koszty MSN. Omawialiśmy kiedyś ten przypadek właśnie w audycji, no, ale później środki z tego tytułu powinny być zwrócone, więc kolekcjonerzy polscy są w lepszej troszeczkę sytuacji, byśmy powiedzieli, niż wielu kolekcjonerów w krajach zachodnioeuropejskich. Ale też trzeba pamiętać, że muzea szczególnie przez w tym okresie 2007-2010, czy nawet wcześniej 2002-2010, gdzie na rynku pojawiało się wiele świetnych prac, wiele świetnych dzieł sztuki, nie miały szansy uzyskać z ministerstwa na tyle dużego finansowania, żeby często kupić takie dzieło, więc potrafiło się dogadać z kolekcjonerami, że w przypadku zakupu dzieło trafi do depozytu muzealnego. Pytanie, jak sobie gwarantuje później na przykład prawo pierwokupu w tym zakresie i na ile ono jest skuteczne czy skuteczniejsze, tak?
2: Kazus numer dwa to autoportret Wyspiańskiego i Muzeum Narodowe w Krakowie. I o ile przy macierzyństwie mieliśmy prywatnego nabywcę, który, można by powiedzieć, wyczuł sprawę, rozpoznał rangę dzieła, które było fizycznie nieobecne, to czy muzeum może się podobnie tak samo zachować, czyli wejść na rynek nie jako instytucja, która wydaje publiczne pieniądze, ale jako świadomy kolekcjoner?
3: Czyli też taki kolekcjoner 3.0.
2: Tak.
3: Wydawałoby się, że to byłoby trudne, gdybyśmy spoglądali na to w ten sposób, że musielibyśmy dostać zwrotną odpowiedź, na ile muzeum zarobiło finansowo. No przecież szansa taka, że taki obiekt zakupiony przez muzeum takiej klasy, że wróci na rynek, no właściwie jest niewielkie albo wręcz prawie niemożliwe. Natomiast ten autoportret Wyspiańskiego, o którym wspomniał pan redaktor, w porównaniu do tego macierzyństwa niesie za sobą dwa ważne w moim przekonaniu elementy. Pierwszy jest taki, że sprzedaż macierzyństwa miała miejsce w 2017 roku. Autoportret Wyspiańskiego także się nagle odnalazł, ale odnalazł się w momencie, gdy już Wyspiańskiego macierzyństwo zostało zakupione i gdy to był głośny rekord aukcyjny. No i Muzeum Narodowe w Krakowie odnalazło ten obiekt. Odnalazło ten obiekt zresztą nie tak daleko, jakby się można było spodziewać, czy on się znalazł w kraju. Nie powiem dokładnie gdzie, tak? Ale ważne jest to, że nie w dużej odległości od samego Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest dosyć wielka rzadkość, bo obiekt był znany wcześniej, no, właściwie z reprodukcji. I to reprodukcji w momencie, jak pracownicy MNK odnaleźli ten obiekt i właścicielka zdecydowała się na sprzedaż tego obiektu, no to powstało pytanie na pierwszy rzut oka o autentyczność, bo był tak dobrze zachowany ten pastel Wyspiańskiego, a to jest technika trudna od strony przechowywania, ale z drugiej strony obiekt można dzisiaj oglądać też w MNK, więc jeżeli będziecie Państwo mieli okazję, to jak najbardziej proszę. I Wyspiański ma taki podniesiony loczek taki właśnie na tym autoportecie, podczas gdy na reprodukcji, którą znaliśmy wcześniej, tego nie było. No i się okazało, że dla celów reprodukcyjnych, dla reprodukowania tego obiektu celowy był retusz tego, tak żeby lepiej Wyspiański, mówiąc wprost, wyglądał, podczas gdy oryginalny pastel oczywiście troszeczkę inaczej wyglądał, ale dzieło było autentyczne. Ale proszę pomyśleć, w jakim przymusie, byśmy powiedzieli, stoi państwo czy muzeum w momencie, gdy tam obiekt został sprzedany za ponad 4 miliony, tak? No i teraz decyduje się na zakup autoportretu Wyspiańskiego. No i pytanie, jaka tutaj była cena? Tak się akurat składa, że ja byłem wyceniającym to dzieło sztuki. Pieniądze podziały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie mogę państwu powiedzieć, ile to, jaka to była dokładnie cena. Natomiast była to oczywiście cena niższa zdecydowanie od tej, która została zapłacona za macierzyństwo.
2: Ale czy była to godna cena?
3: Tak, to była godna cena dla właścicielki tego obiektu. Co więcej, początkowo, ponieważ samo ministerstwo nie wiedziało, jak będzie to wysoka cena, bo trwały analizy cenowe tego obiektu, ale trwała też wycena właśnie, to tym samym przeznaczyło troszeczkę więcej środków i dzięki temu Muzeum Narodowemu w Krakowie udało się kupić jeszcze jeden obiekt Wyspiańskiego, także pastel, portret doktora Jana Raczyńskiego z 1904 roku, tym razem już w domu aukcyjnym Agra Art, poza aukcją.
2: A czy polskie przepisy prawne, polskie procedury pozwalają muzeum, instytucji muzeum być kolekcjonerem 3.0? No bo tak, z jednej strony mamy dotacje, terminy, robotę papierkową, jawność, obowiązek uzasadniania zakupu, ceny, wyceny. Czy muzeum może licytować anonimowo, negocjować albo poczekać kilka lat na lepszy moment?
3: Tak, może. To jest wszystko kwestia dotycząca strategii. Natomiast gdy ja bym miał tak spojrzeć na muzeum, bo w końcu jednym z podstawowych elementów działalności muzeum, wpisany zresztą w ustawę, jest właśnie kolekcjonowanie. Gdy miał pokazać taki, nie tylko na przykładzie tego obiektu, takiego muzeum kolekcjonera 3.0 i odróżnić od takiego muzeum kupującego okolicznościowo, no to jest oczywiście podstawowa różnica taka, że pierwsze buduje kolekcję według mapy braków i znaczeń. Mapę braków, a nie, jak się często zdarza, muzea, które kupują dlatego, że pojawiła się dotacja, albo że coś dobrze wygląda w komunikacie prasowym, albo jeszcze, co najgorsze, nie przegląda swoich zbiorów i kupuje, bo właśnie się coś pojawiło na rynku. Więc ten zakup, gdy się odniosę ponownie do właśnie tego autoportretu Wyspiańskiego, no uzupełniał nie tylko największą w Polsce kolekcję Wyspiańskiego, ale też wzmacniał programowe tworzenie Muzeum Artysty.
2: To może uda nam się jeszcze o jednym przypadku porozmawiać, czyli spuścizna Ryszarda Stanisławskiego.
3: To inny troszeczkę przypadek, bo wtedy mówiliśmy o zaginionych i odnalezionych dziełach i kupowanych przez osoby prywatne albo przez muzeum, natomiast i to z reguły na rynku wtórny, natomiast na rynku pierwotnym jest troszeczkę inaczej. Po śmierci Ryszarda Stanisławskiego część obiektów trafiła...
2: Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi.
3: Tak, legendarnego, jak niektórzy mówią, jednego z najlepszych muzealników w historii Polski. Część z tych obiektów trafiła jako dar właśnie do Muzeum Sztuki w Łodzi, natomiast część była przeznaczona dla spadkobierców. No i wtedy paradoks taki, obowiązujące przepisy, gdyby te obiekty miały wyjechać za granicę, to wtedy obowiązujący przepis był taki, że trzeba było uiścić opłatę w wysokości 25% wartości dzieła sztuki.
2: Przypadków dziwnych transakcji na polskim rynku sztuki, które okazały się strzałem w dziesiątkę, mamy jeszcze więcej, ale muszą Państwo wysłuchać trzeciej części naszej rozmowy, a ta trzecia część dostępna będzie w aplikacji Tok FM albo na stronie Radia Tok FM w zakładce Audycje i Podcasty. Także antenowo to wszystko, a trzecia część czeka w aplikacji i na stronie Tok FM. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje Tok FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
1: Autopromocja.
4: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
5: Są.
4: Karty pokładowe?
5: Są.
4: Stroje plażowe?
5: Są.
1: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
6: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Boli.
5: swędzi, piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G8 57. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator nie uwzględnił wniosku obrony byłego wiceministra sprawiedliwości o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, potwierdził prokurator Przemysław Nowak. Chodzi o Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Siły systemów bezzałogowych Ukrainy zaatakowały centrum logistyczne rosyjskiej platformy handlowej Wildberries w Woronerzu. Drony uderzyły też w rafinerię w Orsku, obiekty wojskowe na okupowanym Krymie oraz statek rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym, poinformowało dowództwo SBS. W centrum logistycznym w Woronerzu, które było zupełnie nowym obiektem, wybuchł pożar. Agencja Reutera podała, powołując się na rosyjskie władze, że w Woronerzu zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. 7 cudzoziemców zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej w Wólce Kosowskiej i w pobliskich miejscowościach. To 2 obywatelki Chin i 5 obywateli Wietnamu. Kontrola wykazała, że 6 z nich przebywało na terytorium Polski nielegalnie. Jeden z obywateli Wietnamu był poszukiwany przez sąd za niezapłacony mandat. Został zwolniony po wpłaceniu wymaganej kwoty. 4 otrzymała zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by władze samorządowe regularnie spotykały się z organizacjami pozarządowymi. W Polsce od 4 lat, czyli od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, takie spotkania odbywają się w 2 województwach, w tym na Lubelszczyźnie. Chodzi o Lubelską Grupę Koordynacyjną, która działa przy województwie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Grupa powstała jako miejsce spotkań organizacji pozarządowych, które wspierają uchodźców z Ukrainy, z przedstawicielami służb, samorządów czy urzędu wojewódzkiego. Polskiego. Spotyka się regularnie od tych 4 lat, bo aktywiści z NGO-sów znają problemy cudzoziemców od podszewki, mówi Kamil Raczyński z lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Analogiczne spotkania odbywały się jeszcze w województwie podkarpackim, tylko to są te dwa przygraniczne województwa, lubelskie i podkarpackie. Teraz mamy wymianę maili i dialog z MSWiA. MSWiA zastanawia się, w jaki najlepszy sposób zarekomendować innym wojewodom tworzenie takich forów koordynacyjnych.
21: Tak, aby dyskusje z udziałem organizacji społecznych, choćby na temat budowania odporności społecznej i współpracy, mogły odbywać się regularnie, nie tylko na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, ale w całej Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na północy i północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze bez deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. O Juliuszu Mieroszewskim będziemy dzisiaj rozmawiać w Kulturze Osobistej z autorem opowieści biograficznej Pragmatyczny Wizjoner. Rzecz o Juliuszu Mieroszewskim, doktorem Maciejem Łuczakiem. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, bardzo mi miło.
22: Książkę wydało Centrum Mieroszewskiego, upominając się niejako o pamięć o swoim patronie w świadomości tych, którym dzieje polskiej kultury i polskiej myśli politycznej nie są obojętne. Dlaczego zapomnieliśmy o Juliuszu Mieroszewskim, bo jak wynika z tej opowieści o nim, to spory błąd.
23: Mieroszewski miał takiego pecha, że był otoczony wielkimi postaciami polskiej kultury, bo na pewno do tego grona zalicza się Jerzy Giedroyć. Na pewno prawie wszyscy, którzy są zaangażowani w życie kulturalne, wiedzą o obrazach i książkach Czapskiego, a Mieroszewski gdzieś tam zawsze był w cieniu i nigdy nie był taką rozpoznawalną postacią, więc pewnie jego nazwisko było jakoś kojarzone z kręgiem kultury paryskiej, z kręgiem Giedroycia, ale nigdy on jakoś nie uzyskał dostatecznej podmiotowości i rozpoznawalności, która jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie szczególnie.
22: Ale to wynikało z jego osobowości, czy raczej z tego, że komuś nie pasowało, żeby Juliusz Mieroszewski błyszczał?
23: To wynikało z tego, że był w pewnym sensie pod wpływem, przemożnym wpływem, bardzo dobrym wpływem, ale też, który powodował, iż pozostawał w cieniu Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć był tak silną osobowością, on wyznaczał obszary zainteresowania intelektualnego Mieroszewskiego. On był tym głównym magnesem, wokół którego wszystko funkcjonowało. Mieroszewski dodatkowo był osobą dość introwertyczną, dosyć zamkniętą i wszystkim to mówię, bo sam byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że po wojnie, kiedy zamieszkał w Londynie, nigdy nie przyjechał do Maison Lafitte, nigdy nie ruszył się w ogóle poza Wyspy Brytyjskie i to też pokazuje, być może jest to tylko drobiazg, ale jednak bardzo charakterystyczny, że był osobą odizolowaną od świata, a ten świat postrzegał poprzez swoje teksty, poprzez książki, które czytał, rozmowy, które przeprowadzał i swoje wewnętrzne myśli, a także zabawę z ukochanym pieskiem Puziem.
22: Podkreśla pan, że idee, jakie były bliskie Mieroszewskiemu, warto poznać, ale też przez pryzmat człowieka, jakim był. I człowieka, który miał swoją niebagatelną historię, także rodzinną, którą pan opisuje.
23: Tak, jest to bardzo ciekawa i skomplikowana droga, którą przeszedł przez polską historię. Powtarzam tu za frazą piosenki Kaczmarskiego, że musiał liczyć się z historią, a historia nie liczyła się z nim w ogóle. Taka dla mnie dość istotna fraza, która go charakteryzuje, a też jest właściwa dla wielu polskich inteligentów zeszłego wieku. Urodził się pod panowaniem Franciszka Józefa, potem nagle wybuchła Polska, potem był osobą z wysokich kręgów, szczytów arystokracji, był dziennikarzem, fantastycznie funkcjonował w II Rzeczpospolitej i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko się zmieniło, wybuchła wojna. Taka dramatyczna scena, którą on opisuje i wielokrotnie do niej wraca, kiedy opuszczają z żoną swoje mieszkanie w Krakowie i nie chciał używać klucza, żeby zamykać drzwi, bo miał świadomość, że już nigdy tam nie wróci. Żona go bardzo o to prosiła, żeby jednak ten klucz wyciągnął i żeby dać taki sygnał nadziei tego, że jednak może los okaże się łaskawy. Tak nie było. Oni trafili do Lwowa, później przez Rumunię na Cypr, no i potem znalazł się w drugim korpusie. Wojna absolutnie wykasowała wszystko. Jego pozycję finansową, jego status społeczny, później odmieniła jego życie również osobiste, a przede wszystkim z intelektualisty de facto stał się żołnierzem, choć działał, że się tak wyrażę, na niwie wojskowej propagandy.
22: W czym jego poglądy były najbardziej rewolucyjne? Bo rzeczywiście jest autorem tez, które przeszły do historii. Powiedzmy o ULB chociażby.
23: Tak, to był jego na pewno bardzo istotny wkład w całą doktrynę polityczną i to, co my dzisiaj przeżywamy i nad czym się zastanawiamy, w szczególności w tym kontekście, który się pojawił. Ta koncepcja, ona była wypracowana w środowisku kultury paryskiej, ale on się pod nią podpisał. Tekst taki sztandarowy, którym ona została przedstawiona, jest podpisany tylko nazwiskiem Jaroszewskiego, ale on wynikał z przemyśleń i tego, co całe środowisko uważało, a w szczególności Jerzy Giedroyć. To jest pewien fundament polskiej polityki wschodniej, a więc budowanie dobrych relacji z państwami, z którymi graniczymi na wschodzie. Pamiętajmy, że tekst powstał w 1974 roku. Mamy do czynienia z Wielkim Związkiem Radzieckim, mamy republiki, nie mamy odrębnych bytów państwowych. Giedroyć z Mieroszewskim zakładali, tak jak kiedyś wcześniej Piłsudski, że Rosja, Związek Radziecki, imperialna Moskwa się rozpadnie i wtedy powstaną nowe, niezależne państwa, z którymi Polska powinna nawiązywać jak najlepsze relacje i dążyć do tego, żeby były one niepodległe, bo one będą stanowiły tak naprawdę również gwarancję polskiej niepodległości w przyszłości.
22: Londyńczyk miał poglądy, które uciekały od dramatyzmu, pan to często w książce podkreśla, od dogmatyzmu przede wszystkim. To takie myślenie było bez rozdzierania szat, bez zbędnej histerii polityczno-historycznej?
23: Absolutnie. Mieroszewski nienawidził polskiego wielkopańskiego myślenia, takiego pustego romantyzmu, przykładania wielkiej miary do klęsk, celebrowania porażek. On był pragmatykiem i widział w działalności społecznej i politycznej jednak przemożną chęć tego, żeby zmienić świat, a jeżeli taką sobie postawimy tutaj ramę naszych działań, no to one muszą być jednak w jakimś przynajmniej sensie skuteczne. Uciekał od właśnie tego polskiego romantyzmu, źle pojmowanego jako powracanie maniakalne do przeszłości, przypominanie o klęskach, upajanie się tymi porażkami. On uważał, że świat się zmienia, historia ma tylko jeden kierunek, pędzi do przodu i trzeba się do tego dostosowywać. Absolutnie było mu obce myślenie takie nacjonalistyczne, to co mówił Dmowski, to co narodowa demokracja głosiła w czasach II Rzeczpospolitej. On był od tego bardzo daleki Ja podkreślam jedną rzecz. Wydaje mi się, że to jest dość trafne porównanie. On był Piłsudczykiem, ale tym Piłsudczykiem jeszcze z czasów tej działalności przedpaństwowej Józefa Piłsudskiego. Tak jak się mówi, popularny zwrot to jest popularna fraza, że Piłsudski wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Później był uwikłany w wiele lepszych i gorszych wyborów politycznych. Tak Mieroszewski pozostał takim idealistą cały czas, szczególnie widać to po wojnie, i on dalej trwał w tym tramwaju, w którym myślano o tym, jak stworzyć lepszą Polskę niż ta, która jest w danej chwili, kiedy się tym zajmował.
22: Pada w zakończeniu książki takie sformułowanie, że Mieroszewski chciał Polskę wymyślić na nowo. Jaka była ta Polska już pod koniec jego życia, ta wymyślona?
23: Polska była taka, że na pewno by się bardzo cieszył z tych zmian, które zaszły u nas w roku 90., bo on liczył na rozpad Związku Sowieckiego, powstaniu niezależnych państw, i to się naprawdę sprawdziło. On był osobą, która też miała drugą wielką zasługę, polityczną już bardziej, czyli stworzenie koncepcji ewolucjonizmu, a więc tego, że nie należy starać się obalić ustrój komunistyczny, obalić to, co w Polsce było w latach 60., 70., ale starać się to zmieniać. I na pewno jego wielką zasługą będzie to, że Polska się zmieniła poprzez okrągły stół, poprzez debatę, poprzez znalezienie konsensusu, i to było jedno i drugie jego wielkie osiągnięcie. Aczkolwiek oczywiście konfrontacja z marzeniami, z wielką wizją sprawiedliwej, mądrej, dobrej dla swoich obywateli Polski i w relacji z rzeczywistymi faktami na pewno wypada zawsze gorzej niż te marzenia. I tutaj powtarzam, jestem przywiązany do już osoby Giedroycia, który w 1994 roku odmówił przyjęcia orderu Orła Białego. Ta Polska, o której myślał z Mieroszewskim, ta Polska wyśniona, wymarzona, jednak przy wszystkich swoich zaletach odbiegała od tego, co oni chcieli zrobić. A poza tym też podkreślam, i to jest fajne, że no, tak naprawdę ten proces udoskonalenia, myślenia o tym, co zmienić, co poprawić, powinien być permanentny, ciągły, i na pewno to jest zasługa Mieroszewskiego, że zaszczepił nam takie myślenie. Nie spoczywamy na laurach, myślimy, sytuacja się zmienia, poglądy nasze mogą się zmieniać, ale jeżeli jesteśmy uczciwi, jeżeli chodzi nam o osiąganie pewnych autentycznych, ważnych wartości, to możemy dokonywać takich korekt, ale ciągle myślimy i jesteśmy nienasyceni.
22: To bardzo atrakcyjne zdanie na koniec przytoczę jeszcze. Ustawiczne polskie błędy, dużo wody, mało brędy. Pan kilka razy wraca do tej anegdoty autorstwa Władysława Broniewskiego. Nie bez przyczyny.
23: Nie bez przyczyny, bo to jest moja ulubiona anegdota, która opisuje myślenie Mieroszewskiego i opisuje w sposób lekki, ale straszną naszą narodową przypadłość. Pozwolę sobie parę słów powiedzieć, jak doszło do powstania tej anegdoty. Mieroszewski się przyjaźnił bardzo z Broniewskim. Obaj panowie w czasach bycia w drugim korpusie nadużywali alkoholu, co było powszechną wiedzą, ale się okazało, że skończyła się whisky i wtedy pojawił się koniak brandy francuskie, no i zaczynali kombinować, jak to zrobić taką namiastkę Scotch and Whisky, więc robili drinki z wody sodowej i francuskiej brandy, no i wtedy skłonny do kalamburów, żartów, Broniewski to zdanie wypowiedział.
22: Doktor Maciej Łuczak, autor książki Pragmatyczny wizjoner. Rzecz o Juliuszu Mieroszewskim, wydanym przez Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
23: Serdecznie dziękuję.
22: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest wtorek, 11 sierpnia. Minęło południe. Prawica rozmawia już o listach wyborczych, mimo że do wyborów jeszcze ponad rok, ale wspólny kandydat to większe szanse w Senacie i o tym opowie nasz reporter. Przyjrzymy się też sytuacji na Bliskim Wschodzie. Porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem brak, a przez to ceny paliw mogą pójść w górę. Jak z problemami ruchowymi żyć na drugim piętrze w bloku bez windy? Historia 26-latka zamkniętego w domu już za chwilę. To jest TOK 360 w południe. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na część informacyjną. Na nieco ponad rok przed wyborami prawica zaczyna rozmowy w sprawie list wyborczych. W przypadku Senatu podejmowana jest próba ułożenia paktu senackiego, czyli wystawieniu wspólnych kandydatów. Do Senatu bowiem obowiązują okręgi jednomandatowe, dlatego wspólny kandydat daje większe szanse, że obejmie on mandat. Maciej Kluczka.
10: Cel Konfederacji, o czym mówi Krzysztof Bosak, ale i PiS, o czym mówi Jarosław Kaczyński, jest wspólny: zdobyć większość w Senacie.
11: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica.
10: Musimy się zjednoczyć. Brzmi prosto, trudniej z wykonaniem, bo Kaczyński chciałby tworzyć pakt wyłącznie z Konfederacją Bosaka i Mencena, ale już bez Grzegorza Brauna, co podkreśla szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak.
12: Braunem współpracować nie będziemy. Dlatego, że Braun szkodzi Polsce. Panie redaktorze, no jeżeli ktoś kwestionuje istnienie komór gazowych w Auschwitz, to komu to służy?
10: Inaczej myśli Krzysztof Bosak, który w Braunie widzi partnera do budowania wspólnych list. Dla Kaczyńskiego to niezwykle niewygodna sytuacja, uważają Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Żywno z Polski 2050.
13: PiS jest już tak naprawdę w objęciach Grzegorza Brauna, chociaż czasami może jeszcze tego nie wie.
14: Co jeszcze na scenie politycznej się objawi i pokaże, w jakiej konfiguracji wszyscy pójdą do wyborów.
10: W PiSie jest też pomysł, by patronat nad tymi działaniami wziął prezydent Karol Nawrocki, który ma posłuch w całym prawicowym obozie. Prezydent jednak na razie się z tym nie spieszy, bo wejście w partyjne rozgrywki zawsze jest dla głowy państwa ryzykowne.
9: A to był Maciej Kluczka. Prawo i Sprawiedliwość chce deportować się z Polski niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. To pomysł populistyczny i zupełnie nietrafiony, mówił w TOK FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Zdaniem wiceministra odpowiedzialnego za politykę migracyjną rządu, Ukraińcy w tej grupie wiekowej są w przeważającej większości czynni zawodowo, a sam pomysł służy tylko i wyłącznie konkurowaniu PiSu z Konfederacją.
15: Jeżeli teraz weźmiemy sobie te osoby, które przyjechały przed 2022 roku, to w ich przypadku aktywność jest powyżej 80%. Jeżeli weźmiemy właśnie tą kategorię, o którą chodziło Prawu i Sprawiedliwości, czyli młodych tak naprawdę mężczyzn, to ta aktywność zawodowa, jeżeli wrzucimy tych studentów, którzy jeszcze studiują powyżej 24 roku życia, a pracują na rynku pracy dorywczo, to wtedy ten wskaźnik skacze nam mniej więcej do 95%. Jest to, tak powiedziałem, że najwyższa aktywność zawodowa w ogóle we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
9: Duszczyk przypomniał, że rząd w ramach ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przystał na pomysł Karola Nawrockiego, by to właśnie od zatrudnienia Ukraińców w Polsce uzależniać dostęp do świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddala się wizja porozumienia na Bliskim Wschodzie, a to dlatego, że Irańczycy i Amerykanie stawiają nierealistyczne warunki jego wprowadzenia. Przez to ceny ropy znowu rosną, informuje Tomasz Orchowski.
0: Teheran zażądał rekompensaty za straty podczas konfliktu. Domaga się też zniesienia sankcji. Prezydent Donald Trump odpowiada, a my chcemy, żeby Iran zapłacił za wojny z przeszłości i wypłacił odszkodowania rodzinom osób, które zginęły w czasie antyrządowych protestów. Zażądali pieniędzy za szkody, które my wyrządziliśmy. Powiedziałem, to dobry pomysł. My z kolei zażądamy pieniędzy za szkody, jakie oni wyrządzili na przestrzeni 50 lat. Reżim oczywiście na to nie przystanie. Oddala się też pokój na innych bliskowschodnich frontach, które Trump chciałby zamknąć, bo zakończenie konfliktów utrudnia Izrael. Premier Benjamin Netanyahu odrzucił 15-punktowy plan dla Strefy Gazy. Mówi, że wycofa stamtąd wojska tylko jeśli Hamas się najpierw rozbroi. Hamas odpowiada, rozbroimy się, ale w pierwszej kolejności Izraelczycy muszą opuścić Gazę. Mimo to Trump deklaruje, że stosunki z Netanyahu wcale się nie popsuły. Mamy bardzo dobre relacje. Prezydent USA obiecywał, że wojna z Iranem będzie krótka, tymczasem trwa już ponad 5 miesięcy. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
9: Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę offsetową w tej sprawie podpisały dzisiaj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o blisko 100 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczęło negocjować jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Jej podpisanie w Łodzi przez obecny rząd obserwował z kolei Bartosz Kądziałka.
3: To największa umowa w historii polskiego wojska, mówił premier Donald Tusk.
16: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największe w Europie.
3: Apache to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie. Polska kupiła ich najnowsze wersje. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
17: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
3: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032. Z Łodzi Bartosz Kądziołka. TOK FM.
9: Rząd, który powinien właśnie się zbierać, zajmie się ustawą o pomocy dla osób oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają przenieść koszty nadużyć na państwo i nierzetelne firmy. Pomoc obejmie m.in. zawieszenie i umorzenie należności, ale też da możliwość dochodzenia pieniędzy od oszustów. Obecne regulacje w ramach Czystego Powietrza opisuje zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
18: Przedtem mieliśmy do czynienia z tym, że bardzo dużo firm brało wnioski, na których nie było w stanie fizycznie zrealizować. My przeliczając statystycznie wychodzi nam, że około 80-90 tysięcy inwestycji w ciągu roku firmy mogą zrealizować, a wniosków mieliśmy nawet 220-230 tysięcy. W tej chwili ten poziom jest optymalny, bo mówimy o ilości około 70-80 tysięcy wniosków, które będą rocznie przybywać, biorąc pod uwagę to, że jeszcze mamy ponad 300 tysięcy niezrealizowanych inwestycji. Oczywiście one są jeszcze w czasie, ale czekają na realizację. No to uważamy, że poziom realizacji jest jak najbardziej prawidłowy.
9: Ustawa, którą przygotowuje rząd, przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla wykonawców skazanych za przestępstwa na szkodę beneficjentów. 26-letni mężczyzna stał się więźniem drugiego piętra w kamienicy na Starym Mieście w Lublinie. To budynek z mieszkaniami komunalnymi. Nie ma w nim windy, a 26-latek jest osobą z niepełnosprawnością i ma ogromne problemy z chodzeniem. Od kilku lat nie wychodzi z domu. Jakie są szanse na windę lub zamianę mieszkania? O tym Anna Gmiderek-Zabłocka.
19: 26-letni Mateusz skończył szkołę, co więcej dobrze zdał maturę i chciał się rozwijać w kierunku informatycznym. Jest osobą z porażeniem mózgowym, wtedy jeszcze w miarę dobrze chodził, ale w tej chwili ma już z tym ogromne problemy. Dziś chłopak jest zamknięty w czterech ścianach domu z objawami depresji. Całe dnie spędza w pokoju, mówi jego mama Ewa Król.
20: W tej chwili właśnie nawet mamy złożony wniosek o wózek. Tylko teraz jest pytanie, jak ja tym wózkiem wyjadę. Dlatego od 3 lat już się staram o tą windę.
19: Miasto twierdzi, że na windę nie ma w tym momencie pieniędzy. W sprawę zaangażowała się radna Justyna Budzyńska.
21: Zobaczyłam wspaniałego chłopaka, zamkniętego. Ma po prostu więzienia.
1: centrum miasta wyjść nie da się, żeby mógł wyjść na spacer, żeby mógł wyjść nawet na rehabilitację. Jedynym oknem na świat jego zobaczyłam, że jest to telefon i komputer.
19: Pani Ewa zastanawia się, czy nie dałoby rady zamienić mieszkania, tym bardziej, że miasto lada moment odda nowe lokale w dzielnicy Felin, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Mówi wicedyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Tomasz Kępa.
21: Te lokale już są rozplanowane, jeżeli chodzi o przyszłych najemców. Ponad 70 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wstępnie wytypowaliśmy do tych budynków.
19: No właśnie, to może by się przyjrzeć bardziej szczegółowo sprawie pani Ewy, a przede wszystkim jej syna Mateusza i spróbować jej w ten sposób pomóc, bo chłopak no nie wychodzi z domu.
21: Dopóki pani Ewa nie dopełni ze swojej strony pewnych niezbędnych czynności, my nie możemy podjąć żadnych działań.
19: A chodzi między innymi o to, że napisała podanie o mieszkanie, a powinna wypełnić określone formularze. Urzędniczy pad trwa, a 26-latek pozostaje w zamknięciu. Miasto zapewnia, że jeszcze raz tę sprawę przeanalizuje. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: W ostatnich tygodniach dwa niedźwiedzie zginęły pod kołami samochodów na drogach pod Tatrami. Dlatego zakopiańska policja ostrzega, w rejonie lasów noga z gazu, bo dzikie zwierzę może się pojawić przed maską w jednej chwili. Więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
22: Do ostatniego wypadku doszło na drodze z Zakopanego w kierunku Łysej Polany i Morskiego Oka. Młody niedźwiedź wbiegł wprost przed nadjeżdżający samochód. Zginął na miejscu. Kilkanaście dni wcześniej w rejonie Doliny Kościeliskiej pod kołami auta zginął kolejny niedźwiedź, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
23: To jest bardzo przykre, że tak to wygląda. Nieraz słyszymy informacje o sarnach chodzących po terenie miasta Zakopane. One też bardzo często wchodzą na jezdnię na ulicę miasta Zakopane. Stąd nasz apel o to, aby jeździć ostrożnie. Jest to miejsce, gdzie tej dzikiej zwierzyny naprawdę jest bardzo dużo.
22: Najczęściej do zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt dochodzi pomiędzy Zmierzchem a Świtem. Turyści zwracać powinni też uwagę na znak ostrzegający przed dzikimi zwierzętami.
9: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk. W części informacyjnej TOK 360 to wszystko, a informacje ponownie o 12.20.
24: Rozpoczynamy zatem część publicystyczną TOK 360 w południe. Przemysławi Wańczyk, mówię Państwu dzień dobry w imieniu Marii Andrzejewskiej, która jest wydawczynią tego programu, także w imieniu Szymona Baluty, który jest realizatorem dźwięku. Pierwszym naszym rozmówcą jest Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl. Dzień dobry, kłaniam się.
25: Dzień dobry, witam.
24: Polska, także kraje bałtyckie wzmacniają bezpieczeństwo wokół infrastruktury krytycznej. Wszystko to w obawie przed tym, że Rosja mogłaby zaaranżować atak, prowokację z użyciem ukraińskich dronów, aby wywołać kryzys w NATO, sprawdzić solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Litwa w związku z tym kieruje wojska do ochrony obiektów energetycznych. Łotwa, Polska zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół zapór, zakładów gazowych, połączeń energetycznych. Pierwsze pytanie, jakie się z tym wiąże, dotyczy tego, czy mamy realny powód, by zakładać, że Rosja może rzeczywiście próbować zaatakować polską, bądź też bałtycką infrastrukturę krytyczną.
25: No, pamiętajmy, że my jesteśmy celami rosyjskich działań w różnych obszarach, przede wszystkim na razie w przestrzeni medialnej, informacyjnej, tej psychologicznej, która ma uderzać się w społeczeństwo już od dłuższego czasu. Pamiętajmy, że Rosjanie przygotowują różnego rodzaju warianty przeprowadzania różnych operacji sabotażowych czy dywersyjnych, podważających też bezpieczeństwo naszego regionu. Mieliśmy ostatnio przypadek uderzeń czy próby uszkodzenia czy zniszczenia samolotów na lotnisku w Niemczech, ukraińskiego. Mieliśmy różnego rodzaju działalności sabotażowe na polskiej kolei. Mieliśmy podpalenia dużych centrów handlowych również w Polsce. Na wszystko trzeba być gotowym. Również na zagrożenia wynikające z działalności czysto militarnej. My jesteśmy państwem, które leży blisko frontu. To jest niedaleko, jeżeli popatrzymy sobie na odległościowo, bardzo blisko leżymy tych strefy działań wojennych. Dlatego jako takie państwo i też państwa bałtyckie musimy być przygotowani, musimy być liczyć się z tym, że Rosjanie będą chcieli nas testować i będą chcieli nam zaszkodzić również w wymiarze takim czysto ekonomicznym.
24: Rozpatrując hipotetyczne sposoby takiego ataku. Mówimy, też posługujemy się terminem progu wojny, no ale próg z definicji ma to do siebie, że jest jakąś sprawą graniczną. I czy rzeczywiście Rosjanie są w stanie zbliżyć się do momentu, kiedy sojusz będzie rozważał odpowiedź i to odpowiedź, która stanie się zarzewiem bardzo poważnego kontynentalnego konfliktu?
25: Problem z progami wojny czy tymi progami kryzysowymi jest taki, że one są ustalane przez ludzi, w głównej mierze przez polityków, którzy decydują się interpretować różne działania w różny sposób i pod ku temu różne cele wyznaczać.
24: Pamiętajmy, ale nie ma jednolitej ich definicji, tylko w zależności od doktryny każdego z państw, każdy definiuje ten próg zupełnie inaczej.
25: Oczywiście, no to już żyjemy w czasach, gdzie przestrzeń, ta wojna stała się wojną wielodomenową tak zwaną. Czyli to nie jest już tylko wojna w wymiarze wojskowym, militarnym, gdzie spadają bomby i rakiety, tylko jest to wojna, która toczy się w różnych obszarach: energetycznym, informacyjnym, kognitywnym, czyli jak społeczeństwo postrzega na przykład różnego rodzaju działania. To są wszystko działania, które mają na celu ukierunkować i osiągnąć cele nie tylko przy użyciu właśnie siły militarnej, bo ta jest zawsze traktowana jako ta ostateczna próba rozwiązania siły czy rozwiązania jakiegoś problemu. Natomiast przed nią zawsze stosowane są różne warianty różnych innych możliwości i my cały czas to widzimy. W 22 roku, czy w 21 właściwie, Rosja wypowiedziała Europie wojnę energetyczną, czyli ograniczyła podaż gazu ziemnego, zmniejszyła możliwości przesyłu tego gazu do Europy po to, żeby nam zaszkodzić, żeby zwiększyć ceny tego surowca, szczególnie przed okresem zimowym, żeby nie zapełnić magazynów gazu, po to, żeby społeczeństwa nasze już w postaci, już w efekcie wojny energetycznej odgrywały czy zaczęły reagować całkiem inaczej niż chcielibyśmy to my w Europie, czy chcieliby politycy, którzy nami rządzą w naszych krajach. I trzeba na to patrzeć w ten sposób. Znaczy wojna dzisiaj traktowana jest inaczej niż 80 lat temu. Tych możliwości jest znacznie więcej, tych opcji użycia jest też również więcej. No i niestety rozmyła nam się ta granica. No nawet jeżeli spadną u nas bomby, rakiety, drony, to zawsze w pierwsze ty rozmyła nam się ta granica. No nawet jeżeli spadną u nas bomby, rakiety, drony, to zawsze w pierwszej kolejności będzie to traktowane jak

0: powiedzieć OK, ale jest za nami ta cała historia, gra w finałach różnych pucharów, zdobycie jednego pucharu. To jest no, klub, który no, ma też historię skrajnie prawicową, przedwojenną, związaną z II wojny światowej, związaną z faszyzmem węgierskim. Tak, ma też te mroczne karty, to nie ma wątpliwości, ale to nie jest coś takiego jak Puszkasz Akademia. Możemy kiedyś się umówić, porozmawiać, bo to jest ten syndrom tych polityków. Erdoğan stworzył podobny klub, bo tak może być, że stworzył w Stambule.
1: Başakşehir.
0: Başakşehir, dokładnie.
1: No, widzi pan, wszystkie drogi prowadzą do futbolu. To już jesteśmy umówieni. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z zainteresowaniem kiedyś sięgną do audycji przy niedzieli o sporcie. Bardzo panu dziękuję. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski w TOK FM.pl, był z nami. Kłaniam się.
2: Autopromocja. Twoje zwierzę też może potrzebować planu bezpieczeństwa, ale co zrobić, gdy trzeba szybko się ewakuować? Jak przygotować pupila do podróży? Jak chronić go podczas upałów i gwałtownej pogody? Wakacyjne wydanie planu działania to praktyczne wskazówki dla każdego opiekuna o dokumentach, transporcie, wyposażeniu i codziennych nawykach, które mogą mieć znaczenie w trudnej sytuacji. Już dziś, 13:40, serdecznie Państwa zapraszam na plan działania. Szymon Kępka, do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: Ciii, to nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, przekazał premier Donald Tusk. Jak dodał, jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska. Do tych informacji wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM. Ukraińskie siły systemu bezzałogowych mogłyby atakować 7 razy więcej celów, gdyby finansowanie z Zachodu docierało sprawniej, ocenił dowódca SBS major Robert Brovdi. Jak dodał, podczas ostatnich 4 dużych ataków rakietowych na Ukrainę, Rosja wystrzeliła z Krymu jedynie 5 rakiet. Posłowie Rozwój Plus zapowiedzieli kontrolę dotacji popowodziowych. To reakcja na informacje o nieprawidłowościach dotyczących wsparcia przekazywanego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że 4,5 miliona złotych pomocy popowodziowej trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty związane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Notowania ropy naftowej na świecie rosną już 4. sesję. To reakcja rynku na oddalające się coraz bardziej porozumienie na Bliskim Wschodzie. Irańczycy i Amerykanie stawiają sobie nowe, nierealistyczne warunki pokoju. Teheran zażądał rekompensaty za straty podczas konfliktu. Domaga się też zniesienia sankcji. USA chcą z kolei, żeby Iran zapłacił za wojny z przeszłości i wypłacił odszkodowania osobom, które zginęły w czasie antyrządowych protestów, mówi Donald Trump.
4: Zażądali pieniędzy za szkody, które my wyrządziliśmy. Powiedziałem, to dobry pomysł.

0: firmy SUM z kolei zażądamy pieniędzy za szkody, jakie oni wyrządzili na przestrzeni 50 lat.
1: Trump poinformował również, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Resort Zdrowia przypomniał, że od 1 września zaczną obowiązywać zmiany w zasadach żywienia przedszkolaków i uczniów. W ich jadłospisach obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się m.in. ryby i strączki, a ograniczane będą cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. Ministerstwo zwróciło uwagę, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie niecałe 30% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Nad morzem i na Suwalszczyźnie może dzisiaj popadać. Na pozostałym obszarze bez deszczu i z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
2: A z nami jest Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jedyna liberalna, antywojenna partia w Rosji nie będzie mogła wziąć udziału w wyborach parlamentarnych, tych zbliżających się. To jest to orzeczenie moskiewskiego sądu. No, krótko mówiąc, jabłko doświadcza tego, czego doświadczają jakiekolwiek ugrupowania opozycyjne od początku wojny w Ukrainie. To chyba nie powinno nas dziwić w żaden sposób.
3: Nie powinno nas dziwić, bardziej powinno nas dziwić chyba to, że jabłko w ogóle zostało przez moment dopuszczone do tych wyborów, dlatego że taka decyzja też zapadła. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że tak, lista jabłka została zatwierdzona, partia będzie mogła ubiegać się o miejsca w Dumie Państwowej, więc to był szok, dlatego że, tak jak pan redaktor wspomniał, jest to jedyna w Rosji partia, która otwarcie opowiada się za zakończeniem wojny w Ukrainie i za zaprzestaniem represji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Co w dzisiejszej putinowskiej Rosji takie postulaty są oczywiście nieakceptowalne.
2: A to było przeoczenie, że Centralna Komisja Wyborcza wstępnie zatwierdziła listę kandydatów tej partii pod koniec lipca?
3: Nie do końca. To nie było przeoczenie, dlatego że tutaj wszyscy wiedzieli, czym jest jabłko i z jakimi postulatami będzie chciało wziąć udział w tych wyborach. To najprawdopodobniej była wewnętrzna rozgrywka, która toczy się na linii administracja prezydenta, a blok siłowy wokół Kremla. Administracja prezydenta najprawdopodobniej usiłowała przeprowadzić swego rodzaju grę. Liczyła na to, że jabłko uzyska bardzo niewielką liczbę głosów, że ten wynik będzie mierny na poziomie kilku procent, że nie przekroczy nawet 5% i że w ten sposób władze będą mogły pokazać zarówno Rosjanom, jak i całemu światu, że de facto całe rosyjskie społeczeństwo popiera toczącą się wojnę w Ukrainie i ogólnie kurs obrany przez Kreml. Tymczasem widać było wyraźnie, że od momentu, kiedy jabłko zostało dopuszczone do wyborów, zainteresowanie samymi wyborami bardzo się zwiększyło. Zaczęli interesować się nimi młodzi ludzie, młodzi Rosjanie. O kampanii wyborczej mówiło się aktywnie na portalach społecznościowych i te hasła jabłka, czyli za pokój i przeciwko represjom, stały się bardzo popularne. I w tym momencie administracja prezydenta zorientowała się, że popełniła błąd i prawdopodobnie pod naciskiem struktur siłowych po prostu ta decyzja została odwołana. Jabłko zostało ponownie zdyskredytowane, no i uniemożliwiono tym politykom udział w wyborach.
2: Wczoraj w oczekiwaniu na decyzję sądu zbierali się młodzi Rosjanie. Zresztą już wczoraj w mediach społecznościowych widziałem mnóstwo takich obrazków, kredą wypisane na ulicy, hasła pokój w języku angielskim, w języku rosyjskim. Czy tych młodych ludzi spotkały jakieś sankcje za to, że być może brali udział w nielegalnym zgromadzeniu? Bądź też czy Kreml uznał to za przejaw organizacji jakiejś opozycji ze strony młodzieży rosyjskiej?
3: Ja przyznaję, że nie słyszałam na razie o żadnych aresztach. To należy sprawdzić jeszcze na wszelki wypadek. W każdym razie trzeba rozumieć, że rzeczywiście w Rosji, tak jak pan redaktor zasugerował, wszelki opór, wszelki sprzeciw, wszelkie głoszenie haseł, które są nie po linii Kremla, wiąże się z ogromnymi konsekwencjami, z ogromnym niebezpieczeństwem i zagrożeniem. I właśnie z tego względu też jabłko zostało wykluczone. Właśnie wydaje mi się, że to należy podkreślić, bo gdyby ono zostało dopuszczone do tej kampanii, do tych wyborów, gdyby mogło jeszcze przez kolejne półtora miesiąca prowadzić kampanię, to oznaczałoby, że w przestrzeni publicznej dozwolone byłyby hasła takie, za które dzisiaj Rosjanie idą do więzienia. Hasła pokojowe, hasła apelujące właśnie o zawieszenie broni, o uwolnienie więźniów politycznych. Więc to jest również dosyć ważny element w całej tej rozgrywce.
2: Zastanawia mnie, oczywiście przyjmijmy teraz alternatywny scenariusz, co by było, gdyby jabłko zostało dopuszczone do startu w wyborach, bo też partia ta startowała w każdych kolejnych wyborach, ale nie zdobywało miejsc w Dumie od 2003 roku, jak dobrze pamiętam, wczytując się w jeden z tekstów. Czy teraz ten scenariusz, pani zdaniem, by się powtórzył, czy też nastroje antywojenne w Rosji są już na tyle silne, że być może te mandaty udałoby się zdobyć? Czy wreszcie są na tyle wiarygodne sondaże, by ten trend w jakiś sposób opisać?
3: Rzecz w tym, że wiemy doskonale, że rosyjskie władze są mistrzami, jeżeli chodzi o fałszowanie wyborów, jeżeli chodzi o tak zwane, jak to mówią Rosjanie, rysowanie wyników potrzebnych Kremlowi, potrzebnych administracji prezydenta. Więc tutaj szanse na to, że jabłko otrzymałoby jakieś miejsca, na tyle miejsc w parlamencie, by w ogóle mieć jakikolwiek wpływ, są oczywiście żadne. W Rosji obowiązuje jedynowładztwo i tak jak twierdzą niektórzy eksperci, właściwie niemalże już nie tyle rządy autorytarne, co dyktatura. Rzecz w tym, że głosy oddane na jabłko, czy w ogóle rozpowszechnianie haseł głoszonych przez jabłko w przestrzeni publicznej sprawiłoby, że spora część Rosjan, a Rosjanie są, trzeba wiedzieć o tym, zatomizowanym społeczeństwem, mogłaby dostrzec wśród swoich sąsiadów, wśród mieszkańców innych miast, ludzi, którzy sprzeciwiają się wojnie, którzy sprzeciwiają się Kremlowi. Tymczasem władze, używając do tego oczywiście całej machiny propagandowej, za wszelką cenę wmawiają Rosjanom, że ci, którzy są przeciwko działaniom wojennym, stanowią mniejszość, stanowią krople w oceanie. Tymczasem zarówno państwowe sondaże, jak i te niezależne, które w dalszym ciągu w jakimś stopniu mogą być przeprowadzane w Rosji, chociaż tutaj odnosiłabym się z dużą ostrożnością do rosyjskiej socjologii, zwłaszcza w kraju, który toczy wojnę, one wskazują, że 75% Rosjan opowiada się za rozmowami pokojowymi. Rzecz w tym, że nie wszyscy w tej grupie rozumieją pokój w taki sposób, w jaki myślę, chcielibyśmy, żeby Rosjanie pokój rozumieli. Część z nich oczywiście opowiada się za tym, jakby jest świadoma tego, że Rosja jest państwem agresorem, jest świadoma tego, że Rosja napadła na Ukrainę i że jest to zbrodnia wojenna, to co się dzieje w Ukrainie ze strony rosyjskiej armii i że jest to konflikt, za który odpowiada Władimir Putin. Natomiast są również tacy Rosjanie, którzy po prostu odczuwają już skutki tej wojny na własnej skórze, godzi to w komfort ich życia, w poczucie bezpieczeństwa i z tego względu opowiadają się za rozmowami negocjacyjnymi. Nie wszyscy z nich byliby zapewne skorzy do pożegnania się z okupowanymi obecnie przez Rosję terytoriami i tak dalej. Więc to jest kwestia bardzo złożona. Natomiast tak, to, że rośnie niezadowolenie w rosyjskim społeczeństwie, to jest fakt i to jest fakt odnotowywany nawet przez państwowe ośrodki badań publicznych.
2: Zaraz po decyzji sądu Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju Nawalnym, liderka założonej przez niego Fundacji Walki z Korupcją, opublikowała swoje wystąpienie w mediach społecznościowych, gdzie wypowiada się w ten mniej więcej sposób. Bardzo ciekawie będzie kiedyś dowiedzieć się, co zobaczyli w domyśle na Kremlu, w swoich niejawnych sondażach, że zmuszeni byli nagle zmienić strategię, wykluczyć jabłko z wyborów, choć wcześniej sami je dopuścili. To też w jakiś sposób może być odpowiedź na pytanie, jakim poparciem obecnie w 2026 roku cieszy się partia antywojenna.
3: Zdecydowanie i przypomnę jeszcze tutaj przykład Borysa Nadzieżdzina. To był polityk, który być może pan redaktor i państwo pamiętają, w 2024 roku usiłował wziąć udział w wyborach prezydenckich w Rosji. Polityk nikomu wcześniej szerzej nieznany. Tymczasem on właśnie idąc do wyborów, usiłując do nich pójść, również z antywojennymi hasłami, zgromadził nagle na ulicach rosyjskich miast bardzo długie kolejki. Kolejki, w których Rosjanie stali po kilka godzin, by tylko oddać podpis pod jego kandydaturą. Mimo, że go nie znali, nie znali go jako człowieka, wiedzieli tylko, że chce startować jako polityk, który przyniesie pokój, który zakończy tę wojnę. Teraz Nadzieżdżin został, który również usiłował wziąć udział w jesiennych wyborach do Dumy, dlatego że oczywiście w prezydenckich nie mógł wziąć udziału ze względu na swoją rosnącą popularność. Został z nich również wykluczony i wyjechał również z kraju. Do tego zmuszony został przez władzę. Więc widzimy, że rzeczywiście to niezadowolenie Rosjan, ono się nawarstwia i narasta. No i ewidentnie tutaj władze nie doceniły chyba tych nastrojów. Sam Władimir Putin najprawdopodobniej się pomylił, jeżeli chodzi o nastroje społeczne i to, jak ludzie dzisiaj odnoszą się do wojny. Wojna nie jest czymś, czym Putin chciałby zapewne ją uczynić, czyli wolą kolektywną narodu, która jakoś wyraża się w postaci ogólnej mobilizacji. Ludzie akceptowali wojnę do momentu, dopóki ona nie dotykała ich, nie przyszła do ich domu, nie sprawiła, że zaczęło im się żyć gorzej. W momencie, kiedy oni odczuwają to na własnej skórze, we własnych portfelach, to już jest inna kwestia, to już jest coś innego.
2: Została nam minuta. Jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy pani zdaniem wczorajsza decyzja sądu stępi determinację tych, którzy opowiadają się przeciwko wojnie, czy wręcz przeciwnie, podsyci te nastroje przeciwko władzy?
3: Ja myślę, że nie wydarzy się, przynajmniej, znaczy oczywiście trudno jest przewidzieć rewolucji, jeżeli się cokolwiek wydarzy w Rosji, to ja przeproszę za swój pogląd, ale w mojej ocenie sytuacja w Rosji jest dzisiaj tak trudna i apatia oraz atomizacja społeczeństwa jest tak nasilona, że nie widzę na razie przestrzeni do tego, by cokolwiek w Rosji mogło się wydarzyć, dopóki nie dojdzie do jakiegoś rozłamu na poziomie elit politycznych, na poziomie Kremla, a na to się przynajmniej na razie nie zanosi. Trzeba mieć świadomość tego, że represje w Rosji są ogromne, a oprócz nich także, tak jak już wspomniałam właśnie, podział społeczeństwa i wypalenie dosłownie wszystkich struktur, które mogłyby jakoś ludziom zapewnić możliwość jednoczenia się i solidaryzowania się. Tego w Rosji nie ma.
2: Bardzo dziękuję. Wiktoria Biliaszyn z Gazety Wyborczej była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Jest 13.35, już za chwilę Szymon Kępka i plan działania. Szymonie, co dziś w programie?
4: Dzień dobry. Po informacjach TOK FM porozmawiamy o bezpieczeństwie zwierząt, zarówno w podróży, ale także podczas wakacyjnego wypoczynku. Też o sytuacjach kryzysowych, gdy mamy zwierzę obok, to może być związane z pogodą, z hałasem, z sytuacją, gdy konieczna jest ewakuacja albo szybkie przemieszczanie się. No i jako wisienka na torcie wyposażenie, dokumenty, najważniejsze przedmioty dla zwierzęcia, które mieć przy sobie koniecznie trzeba, ale też jak brak takich przedmiotów zaimprowizować. Plan działania po informacjach TOK FM. Serdecznie państwa zapraszam.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje?
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk ogłosił, że Maciej Berek przestaje być ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Przed posiedzeniem rządu premier powiadomił, że wspólnie z ministrem Berkiem ustalił jego przejście do innych zadań. Szef rządu podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę, a szczególnie za wkład w proces deregulacji przepisów. Dodał, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, co znaczy, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Prezydent Kolumbii informował wczoraj, że w mieście rannych zostało około 700 osób, a 188 jest zaginionych. Dodał, że około 5000 domów jest uszkodzonych, a kilkadziesiąt budynków całkowicie się zawaliło. W całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Ministerstwo Zdrowia alarmuje. Brakuje dyspozytorów medycznych. Według najnowszych danych średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Największy problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe, mówi Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z ministerstwa. Ministerstwa Zdrowia.
12: Ministerstwo Zdrowia przypomina, że system zastępowania dyspozytorni medycznych powstał na wypadek awarii i nie powinien być wykorzystywany do uzupełnienia braków kadrowych. Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i w korespondencji do nich zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów medycznych.
16: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje organizacji pokazów lotniczych Airshow w Radomiu w 2027 roku. Jak wskazano, sprawa związana jest przede wszystkim ze zmienną sytuacją geopolityczną i wojną w Ukrainie. Resort podkreślił w komunikacie, że priorytetem sił powietrznych są zadania operacyjne i szkolenia. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południu, powyżej 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei nad morzem, zaledwie 18 na plusie. Na północy może pojawiać się przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Plan działania Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Bezpieczeństwo zwierząt, także zwierząt domowych, może zaczynać się na długo przed kryzysem, no bo powódź, pożar, ekstremalny upał, nagła ewakuacja, wyjazd wakacyjny także mogą postawić właściciela przed koniecznością szybkich działań, albo przynajmniej zaplanowania tych działań. No i w takich sytuacjach mogą liczyć się już nie tylko dobre chęci, ale przede wszystkim to wcześniejsze przygotowanie w kontekście zwierząt, bo czy dotyczy to dokumentów, identyfikacji, transportera, zapasów, albo zasad bezpiecznego przemieszczania się, to wszystko może mieć znaczenie. Tyle teorii, a teraz więcej praktyki. W wakacyjnym wydaniu planu działania w studiu Izabela Misiak, ekspertka do spraw behawioru zwierząt, ratowniczka w zakresie pierwszej pomocy przedweterynaryjnej zwierząt. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Wielu właścicieli, mam wrażenie, kiedy przygotowuje na przykład domową apteczkę dla swoich zwierząt, albo zestaw awaryjny, taki dla ludzi, no właśnie na tym się skupia. A czy zwierzę również powinno mieć taki swój pakiet bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa w domu, także na wakacjach? Co się tam powinno znaleźć?
17: Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że każdy z nas powinien mieć w domu taki trochę, nazwijmy to, plecak bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno nas ludzi, jak i zwierząt. I w takim plecaku dla zwierzaka powinna się znaleźć oczywiście dokumentacja, o której już pan wspomniał. Czyli tak, mamy książeczkę zdrowia. Jeżeli chcemy wyjechać za granicę, musi być to paszport. Pamiętajmy, że paszport musimy wyrobić trochę wcześniej i też nie każdy lekarz weterynarii nam taki paszport może wyrobić. Więc tu warto sprawdzić, który lekarz może. Wyrobienie paszportu wiąże się też z aktualizacją szczepienia przeciwko wściekliźnie, więc to też warto wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o dokumenty, warto też mieć wykaz od lekarza weterynarii leków, które przyjmuje nasz pies i wskazań, że te leki powinien przyjmować, dlatego że jeżeli gdzieś wyjedziemy, czy to na wakacje, czy gdzieś będziemy się musieli ewakuować, to może być sytuacja, że będziemy musieli te leki dokupić, ale weterynarz nam ich po prostu nie wyda bez takiego wskazania. Także warto mieć taki wykaz zawsze przy sobie, gdzieś tam pod ręką, czy w saszetce, w której chodzimy, czy właśnie w takim plecaku, czy apteczce. Dodatkowo warto mieć ze sobą numer do weterynarza, zarówno do tego, który nas na bieżąco opiekuje się naszym psem, jak i do weterynarza, który znajduje się w okolicy, do której się wybieramy. W kwestii dokumentów to myślę, że to jest najważniejsze, natomiast dodatkowo warto mieć oczywiście ze sobą karmę, warto mieć składaną miskę ze sobą, warto mieć wodę, dodatkowo zapasowa obroża, zapasowa smycz, kaganiec. Nawet jeżeli nasz pies nie chodzi w kagańcu, to może się pojawić sytuacja, że ten kaganiec będzie wymagany. I tutaj też zachęcam wszystkich, żeby nawet jeżeli na co dzień nie mamy takiej potrzeby, tego swojego psa do noszenia kagańca przyzwyczaić.
14: No dobrze, to w momencie ewakuacji, to znaczy zakładając, że w tej sytuacji to my odpowiadamy za ewakuację, transport, przemieszczanie się ze zwierzęciem, no ale przecież absolutnie normalną sytuacją jest to, że zwierzę może nam uciec. No i teraz mikrochip, dane kontaktowe. W dawnych czasach był po prostu numerek, dzisiaj jest technologia.
17: Tak jest. Dzisiaj chipujemy psy i tu jest bardzo ważne, żeby to robić i żeby sprawdzać, czy ten chip jest zarejestrowany w bazie. Dlatego, że często bywa tak, że jesteśmy spokojni, że pies jest zaczipowany, ale te nasze dane nie są wprowadzone do bazy. Więc to zachęcam wszystkich, żeby dzisiaj sprawdzili, czy ich chipy są odpowiednio zarejestrowane. Dodatkowo w tej chwili technologia poszła do przodu, warto mieć ze sobą lokalizator GPS. Jest ich ogrom dostępnych na rynku. Zakładamy do obroży i możemy na bieżąco monitorować, gdzie nasz pies się znajduje, jeżeli coś się wydarzy, jeżeli nam po prostu ucieknie. Także te dwie rzeczy muszą być. I trzecia rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to jest adresatka. Warto, żeby pies ją miał przy każdej obroży, przy każdych szelkach. Jeżeli nam się gdzieś zerwie, ktoś go znajdzie, daje nam to możliwość tego, że ten pies wcześniej do nas wróci bezpiecznie.
14: To wróćmy jeszcze do kwestii dotyczącej ewakuacji ze zwierzęciem. Co powinien zrobić właściciel zwierzęcia, kiedy pojawia się taka konieczność ewakuacji? Oprócz przygotowania oczywiście tego sprzętu, o którym już powiedzieliśmy. To znaczy, jaki powinien być pierwszy krok? No i też kluczowe jest to, czy zawsze, w każdej sytuacji zwierzęta zabieramy ze sobą.
17: Jeżeli mamy możliwość, to oczywiście zabierajmy ze sobą zwierzęta. To, co powinniśmy zrobić w pierwszej sytuacji, to zachować spokój. Dlatego, że nasze emocje też przechodzą na nasze zwierzaki. Jeżeli my się zestresujemy, nasze zwierzę też się zestresuje. Także dlatego warto mieć też ten plecak, o którym mówiłam wcześniej. Pakujemy najważniejsze rzeczy, zabieramy psa. Ważne jest, żeby pies był na smyczy. Nawet jeżeli mamy psa, który jest odwoływalny, który chodził na co dzień bez smyczy, jeżeli mamy jakąkolwiek sytuację zagrożenia, zapinamy tego psa na smycz, bo nie wiemy, co się wydarzy.
14: Wystarczy. A jeśli mamy więcej niż jedno zwierzę na przykład i opuszczamy na przykład dom albo kurort, w którym się znajdujemy na przykład, wszystkie czyli właśnie w czasie wakacji.
17: Wszystkie zwierzęta zapinamy na smycz bądź wkładamy do transporterów, bo teraz coraz popularniejsze jest to, że podróżujemy również z kotami i innymi zwierzakami. Także wkładamy je do transporterów, zapinamy na smycze, pakujemy do samochodu czy do środka transportu, którym przyjechaliśmy i jedziemy w bezpieczne miejsce. Ważne jest też, żeby podczas transportu te zwierzęta zabezpieczyć w samochodzie, żeby one nam nie chodziły luzem, żeby one nie siedziały na naszych kolanach, bo jest to niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla nas. Także psy powinny być i koty zabezpieczone właśnie albo w transporterach, albo na specjalnych matach, w szelkach, najlepiej atestowanych, takich po tych wszystkich testach wypadkowych i przypięte w pasy. Tak też mówi zresztą nasze prawo.
14: Okej, okay, improwizujemy. Nie mamy takiego transportera. A czy jest coś, co może go zastąpić, co może się nadać jako transporter?
17: Jako transporter raczej nie. Natomiast to, co bym proponowała, to żeby wykorzystać, jeżeli mamy... No, najważniejsze są szelki, tak? Nie zapinamy nigdy psa ani kota do obroży, bo jeżeli dojdzie do gwałtownego hamowania, to po prostu skręcimy temu zwierzakowi kark. Więc najlepiej, żeby przypiąć tego zwierzaka po prostu za szelki. Nawet już zróbmy, jeżeli nie mamy ze sobą tych szelek, to zróbmy jakieś prowizoryczne szelki, do których przypniemy sobie smycz, nawet tak, nie smycz, tylko pas. Nawet tak przypinając ten ludzki pas przez te szelki, żeby ten zwierzak nam się swobodnie nie poruszał po samochodzie. Wiadomo, że to nie da nam takiego zabezpieczenia, jeżeli zrobimy prowizoryczne szelki, nie da nam takiego zabezpieczenia w razie wypadku samochodowego, natomiast przynajmniej zabezpieczy tego psa, żeby nie chodził po samochodzie i nie stwarzał zagrożenia dla nas.
14: Powiedziała pani, że w tym pierwszym kroku dowolnej kryzysowej sytuacji, ewakuacji, takiego konieczności szybkiego wyjścia, trzeba zachować spokój. To trochę jest oczywiste, trochę sobie to wyobrażamy, a jeżeli mamy uspokoić nie tyle samego siebie, co zwierzę, to jak możemy to zrobić?
17: Mówić do niego spokojnym tonem. Głaskać. To, co istotne, starajmy się głaskać nie po głowie takiego psa, dlatego że głowa to jest u psa strefa kary. Psy często nam pozwalają, nasze psy, głaskać się w tym miejscu, bo są do tego przyzwyczajone. Natomiast dużo lepiej jest takiego psa głaskać po boku. Od przednich łap do tyłu, spokojne ruchy, delikatne i mówimy spokojnym głosem do tego psa, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku. Nasz spokój tak naprawdę najbardziej przejdzie na naszego zwierzaka.
14: Ma pani takie doświadczenie właśnie, że to zaklęcie w cudzysłowie zadziałało trochę?
17: Ono nie zadziałało od razu, nie oszukujmy się, to nie jest tak. Jeżeli pies jest bardzo mocno zestresowany, co widzimy na przykład podczas burzy, która się pojawia, czy jak są wystrzały w Sylwestra. Te psy często są naprawdę w takiej bardzo dużej panice i ciężko je uspokoić. Natomiast no, ta obecność opiekuna naprawdę bardzo dużo daje. Kiedyś się mówiło, żeby takiego zwierzaka zostawić po prostu samego sobie. Ale nie róbmy tak. Dajmy temu psu, kotu swoje wsparcie.
14: To korzystając jeszcze z tej gorącej aury, która trochę za nami, chociaż nadal w środku wakacji jesteśmy, do ciepłych krajów na wakacje też często się kierujemy i też często ze zwierzętami, a więc zderzamy się z upałem, z wysoką temperaturą. Naturalnym mogłoby być, że zwierzę może odpoczywać w cieniu. A czy tak jest?
17: Teoretycznie tak, no jeżeli mamy do wyboru słońce i cień, to oczywiście wybierzemy cień. Natomiast przy temperaturach, które obecnie panują za oknem, w tym cieniu też jest potwornie gorąco. Więc jeżeli mamy taką możliwość, to starajmy się nie wychodzić z tymi zwierzakami na zewnątrz w momentach tych najwyższych temperatur. Jeśli mamy możliwość, zmieńmy sobie po prostu plan dnia. Czyli długi spacer robimy albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem, kiedy te temperatury są niższe. Natomiast w ciągu dnia wychodzimy tylko na krótkie wyjścia, takie, żeby pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Nie wychodzimy na długie spacery w ciągu dnia, dlatego że jest to niebezpieczne dla zwierzaka. On będzie szedł, on nawet będzie chciał się bawić piłką. Tylko że to na nas jako opiekunach spoczywa obowiązek tego, żeby zadbać o komfort i bezpieczeństwo tego psa i żeby ten pies nie wysilał się nadmiernie w trakcie upału, bo to może doprowadzić na przykład do udaru.
14: No dobrze, a to co możemy zrobić, by takie zwierzę schłodzić i jak poznamy, że oto nasze zwierzę, pies albo kot mierzy się ze skutkami przegrzania?
17: Przede wszystkim pies zacznie dyszeć, tak bardzo intensywnie dyszeć, może się ślinić, może być taki apatyczny, trochę chwiejny ruch, mogą pojawić się wymioty, może pojawić się biegunka już w takich bardziej zaawansowanych stadiach. Pies może tracić przytomność i ważne jest wtedy, żebyśmy zabrali psa chłodne, zacienione miejsce, żebyśmy spróbowali go schłodzić, ale nie chłodzimy polewaniem lodowatą wodą. To jest ten największy mit, tego nie robimy. Warto wziąć butelkę, do której nalejemy taką letnią wodę, bezpieczną temperaturę i tą butelkę przyłożymy psu w okolicach szyi, w okolicach brzucha, przy opuszkach łap, przy pachwinach. To pomoże temu psiakowi się schłodzić. I jeżeli tylko zauważymy takie objawy, no to oczywiście schładzamy tego psa w ten sposób, natomiast dzwonimy od razu do weterynarza i staramy się jak najszybciej dotrzeć do weterynarza, dlatego że takie objawy i ewentualny udar to już jest stan zagrożenia życia.
14: To jeszcze jedna sytuacja też związana z wakacjami, z transportem, z wyjazdami. Rodzina wyjeżdża na wakacje, no i zwierzę, pies nie pasuje do tych wakacji bardzo często. Jeżeli to jest na przykład transport samochodowy, to te zwierzęta często są porzucane, zostawiane. A jeżeli my znajdujemy się właśnie w takiej sytuacji i widzimy takie zwierzę, które no, najpewniej zostało właśnie porzucone, czy przy drodze, czy przy autostradzie, no ale też sami nie mamy na przykład możliwości, żeby takie zwierzę ze sobą wziąć, nie wiem, jedziemy z małym dzieckiem, nie mamy miejsca w samochodzie. Gdzie my realnie możemy się zgłosić? Do jakiej służby, do jakiego miejsca, które to zwierzę podejmie, obejmie ochroną, opieką? No i co ważne, zrobi to w miarę sprawnie, a nie minie na przykład cały weekend.
17: Niestety tutaj mamy duży problem, dlatego że tych zwierząt w czasie wakacji porzucanych jest bardzo dużo. Służby też mają ręce pełne roboty, więc często oczekiwanie na jakąkolwiek interwencję niestety trwa godzinami. Jeżeli mamy możliwość zabezpieczenia takiego psa i poczekania z nim do momentu przyjazdu służb, to super. Jeżeli jest to gdzieś w okolicach dużego miasta, warto zgłosić się do Straży Miejskiej, zadzwonić po prostu na numer Straży Miejskiej i tam są zwykle takie oddziały, które zajmują się pomocą zwierząt. Jeżeli jesteśmy gdzieś w środku lasu, no to ciężko nam znaleźć teraz fundację, która by była w stanie zająć się takim zwierzakiem, więc mamy dwie opcje. Możemy właśnie albo spróbować sami zabezpieczyć tego zwierzaka i gdzieś w internecie poszukać, czy jest w okolicy jakieś schronisko, fundacja, która mogłaby tego zwierzaka przejąć. Albo jeżeli nie wiemy, co robić, to po prostu zadzwońmy na 112, dlatego że taki zwierzak, który znajduje się gdzieś w okolicy ruchliwej ulicy, stwarza też zagrożenie dla ruchu, więc jeżeli my poinformujemy 112, to oni już przekierują informacje do odpowiednich służb, żeby zabezpieczyły takiego zwierzaka.
14: Izabela Misiak, ekspertka do spraw behawioru zwierząt, ratowniczka w zakresie pierwszej pomocy przedweterynaryjnej zwierząt, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję również.
14: A wszystkie odcinki audycji Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
18: Szymonowi bardzo dziękujemy. W naszym studiu jest już Anna Piekutowska. Co dziś w programie Zapytam Inaczej?
19: Dzień dobry. Zaczniemy program od pytania o to, co Marta Dymek, znana z bloga i z książek pod hasłem Jadłonomia, będzie robiła w szkolnych stołówkach. Bo czeka nas od 1 września rewolucja na talerzu i Marta chce się w tę rewolucję włączyć.
18: Mhm. Kto jeszcze?
19: Oprócz tego będziemy rozmawiać o raporcie na temat pomocy polskiej Ukrainie, dlatego że Fundacja Batorego przygotowała raport, analizę, z której wynika, że czasem jesteśmy zbyt pewni tych dużych liczb, tych wielkich statystyk, o których przez ostatnie 4 lata mówiliśmy na temat pomocy udzielanej Ukrainie, nie tylko wojskowej, ale też takiej humanitarnej. Będziemy to wszystko przeliczać raz jeszcze, patrzeć pod kątem tego, co inne kraje robiły i analizować też nasz stosunek do tej pomocy.
18: W nieco dłuższej rozmowie po godzinie 15 będzie z tobą także Łukasz Drozda, politolog i urbanista.
19: Tak, byłeś już na Nowej Złotej w Warszawie?
18: Nie, ale słyszałem o niej mnóstwo dobrych rzeczy.
19: I będziemy o tych dobrych mówić, ale też będziemy mówić o tych złych.
18: Dobrze, niech pozostanie na razie tajemnicą, co jest dobre, a co złe i w czyjej opinii. Anna Piekutowska zapraszała na program Zapytam Inaczej już po godzinie 14. Wybrzmi on na antenie TOK FM, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przygotowaliśmy ten program wspólnie z Marią Andrzejewską, która była wydawczynią, a także Szymonem Balutem, który był realizatorem. Już za chwilę informacje Przemysłowi Wańczek. Kłaniam się do jutra, do godziny 12.
20: Autopromocja.
21: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
20: Autopromocja.
22: Reklama.
23: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
24: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
25: Boli, swędzi,
26: piecze, a do tego nawraca.
27: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Premier zabiera głos w sprawie afery wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej wiceprezeski, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Karta Edilo usprawni obieg informacji. Tak w TOK FM nowe rozwiązanie komentuje ekspert. Sprawdzimy też sytuację po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk komentuje aferę wokół finansowego wsparcia dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała 4,5 miliona złotych biznesom, które w rzeczywistości nie zostały dotknięte klęską. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej. Polityczka została zawieszona w prawach członkini partii. Najważniejsze jest, żeby każde nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane, stwierdził premier.
0: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
29: Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do CBA, w którym domaga się informacji dotyczących nieprawidłowości. Biuro od kwietnia prowadzi kontrolę przestrzegania procedur w tym zakresie. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Wprowadzenie elektronicznej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego usprawni obieg informacji o leczeniu chorego i przyspieszy proces jej wystawiania, ocenia wicenaczelna portalu rynekzdrowia.pl Agata Szczepańska. Tak zwana karta EDILO zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Karta elektroniczna wystartowała dziś, ale jej praktyczne wdrażanie potrwa jeszcze kilka tygodni. O czym więcej, Tomasz Węskę.
1: Karta EDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
2: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
1: Co ważne, bez EDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
2: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
1: Na razie z systemu EDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze. Tomasz Węskę, TOK FM.
29: Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Trwają poszukiwania zaginionych osób w gruzach. To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
3: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
29: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii, poinformowało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nowy Urząd Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i podziemny parking ze schronem. To miało powstać w miejscu, gdzie obecnie mieszczą się wojskowe koszary przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. Wojsko miało trafić na obrzeża miasta, tworząc tym samym niemal nową dzielnicę stolicy Podkarpacia. Minął rok, odkąd miasto wspólnie z MON-em podpisało list intencyjny w tej sprawie. Co od tamtej pory zmieniło się? O tym Marcin Starzec.
4: Plan zakładał wymianę gruntów. Miasto miało oddać wojsku kilkadziesiąt hektarów na obrzeżach Rzeszowa w rejonie autostrady i drogi ekspresowej, a w zamian przejąć ponad 7 hektarów w centrum. Ogłoszono to z wielką pompą rok temu, a termin przeprowadzki wyznaczono na 2030 rok. Dziś na żadnym z terenów nic się nie dzieje. MON odsyła po informację do ratusza, a Urząd Miasta do ministerstwa. Również poseł PSL Adam Dziedzic, jeden z pomysłodawców projektu, potwierdza, że na konkretne trzeba jeszcze poczekać.
5: No, ruch jest po stronie miasta. Większa jak gdyby aktywność. Tak bym to ujął.
4: Bez przekazania gruntów wojsko nie ma dokąd się przenieść, a cały ogromny projekt pozostaje na papierze. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
29: Po pierwszym dniu Mistrzostw Lekkoatletycznych Europy Polacy mają już na koncie medal. To srebro Ewy Swobody w biegu na 100 metrów. Kibice mają nadzieję, że w jej ślady pobiegnie także w biegu na 100 metrów, tyle że przez Płotki Pija Skrzyszowska. W finale rzutu młotem zobaczymy Pawła Fajtka, który jako jedyny awansował z Polaków do finału. Błażej Kulesza.
6: Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek tylko raz 10 lat temu zdobył złoto Mistrzostw Europy. Szanse na powtórkę są, ale forma z kwalifikacji rodzi pytania. Tym bardziej, że jak deklaruje Fajdek, z optymalnymi warunkami do rzutu jest różnie.
7: Koło jest łatane, jest na zmianę, raz szybkie, raz tempe. Da się to odczuć, natomiast w finale nie będę na to patrzył, no będę starał się rzucać jak najdalej.
6: Z podium Polakom z dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Europy nie schodzi za to Pia Skrzyszowska. 2 lata temu w Rzymie wywalczyła brąz, 4 lata temu posmakowała złota w Monachium, ale do Birmingham przyjechały jej największe europejskie rywalki, Szwajcarka Ditachi Kambundji oraz Holenderka Nadine Wieser. Błażej Kulesza, TOK FM.
29: Informacje ponownie o 14.20. Od 18 do 20 stopni na Pomorzu i całej północy Polski. Dużo cieplej na południu, w Rzeszowie i Opolu nawet 25. Na północy może pojawić się deszcz.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. A pierwszą gościnią w studiu jest Marta Dymek-Boniecka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
19: Z Fundacji Jadłonomia. Marta, przynajmniej w moim pokoleniu rzadko spotyka się dom, w którym nie ma twojej książki kucharskiej. Jesteś twórczynią bardzo popularnego bloga, bestsellerowych właśnie książek. Przez lata popularyzowałaś kuchnię wegańską. Potem na kilka lat zniknęłaś, a teraz wracasz z Fundacją Jadłonomia, więc zacznę od takiego pytania, które pojawia się na samej górze, jak się wpisuje twoje imię i nazwisko do przeglądarki, do wyszukiwarki. Co się stało z Martą Dymek i czym właściwie jest dzisiaj Fundacja Jadłonomia?
8: Dziękuję za tak miłe przywitanie. Już postaram się zaspokoić tę ciekawość. Proszę wybaczyć, właśnie wychodzę z letniej anginy przy okazji, więc mogę czasem chrumkać. Przez te ostatnie 5 lat dałam sobie takie prawo, a wręcz może takie zobowiązanie, żeby nie osiadać na tym, co już działałam, co robię, co wiem, tylko trochę sięgnąć dalej i sprawdzić, czego mogę się jeszcze dowiedzieć, co mogę zrobić więcej, mając poczucie, że jadłonomia trochę się dopełniła dla mnie, że dużo rzeczy już się świetnych zadziało. Pojawiło się mnóstwo osób, które robią wspaniałe wegańskie, roślinne, wegetariańskie rzeczy. A ja sama skorzystałam z tego, że tak dużo się w Polsce dzieje i studiowałam w Londynie polityki żywnościowe. Rozwijałam się w tym zakresie, żeby zobaczyć, jak moją wiedzę i doświadczenia z tych, no w sumie ponad 10 lat gotowania i podpowiadania, jak można gotować inaczej, przełożyć na trochę szerszą skalę, czyli nie tylko działać na tym, jak my możemy zmieniać nasze talerze w domu, ale jak zmieniać rzeczywistość przez dużą ilość talerzy, czyli na przykład przez publiczne żywienie, takie jak w szkołach, przedszkolach czy na stołówkach.
19: No i właśnie będziesz zajmowała się teraz stołówkami. Dlaczego tutaj uznałaś, że możesz zrobić największą zmianę?
8: Wiesz co? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że stołówki są miejscem wyjątkowym, ponieważ stołówka, czy to przedszkolna, czy szkolna, czy samorządowa, czy nawet w jakiejś firmie, często może być taką dźwignią zmiany, zwłaszcza jak mówimy o tym publicznym żywieniu, czyli szkoły, przedszkole i inne instytucje, ponieważ to są miejsca, w których my często sami nie mamy wpływu na to, co jemy, a wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do dość mylnego przekonania, ja również, że mamy wpływ na wszystko i sobie możemy pójść, wybrać, o wszystkim decydować, a naprawdę jest dużo miejsc, gdzie ta decyzja nie zależy od nas i te miejsca mogą pomóc wyrównywać szanse w dostępie do odżywczej, dobrej diety. Bez względu na zasobność portfela czy wiedzę, jaką mamy.
19: I właśnie tym samym tropem poszło Ministerstwo Zdrowia, kiedy wydawało rozporządzenie, które wchodzi 1 września w życie, o szkolnych stołówkach. No tam ma zajść wręcz rewolucja.
8: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, gdyby przyjrzeć się temu, co się w tym rozporządzeniu zmienia, tak zwanym rozporządzeniu sklepikowym, faktycznie jest to największa zmiana, jeżeli chodzi o żywienie w oświacie od 10 lat, to można by zauważyć, że samo to, co jest proponowane w tym rozporządzeniu, jest zgodne ze stanowiskiem wszystkich dużych organizacji zajmujących się żywieniem. Jest też często zgodne z tak zwanym zdrowym rozsądkiem rodzica i wpisuje się w to, co wszyscy rodzice starają się robić na co dzień. A co więcej, też wpisuje się w pewien kierunek myślenia i dbania o dzieci i młodzież, patrząc na to, z jakimi chorobami czy wyzwaniami borykają się najczęściej.
19: Z twojej perspektywy pewnie szczególnie ważne jest to, że w tym tygodniowym jadłospisie od września musi znaleźć się co najmniej jedna potrawa ze strączków bez produktów odzwierzęcych, a dzieci, które nie jedzą produktów odzwierzęcych, mają mieć roślinną alternatywę do potraw mięsnych i rybnych. Tych różnych zasad jest dużo więcej, prawda? Jak zamierzasz wspierać ze swoją fundacją szkoły, które no teraz wchodzą pewnie w dosyć trudny czas, żeby się dopasować do tego rozporządzenia.
8: Wiesz co, odpowiem trochę najpierw anegdotą, że tak naprawdę planowałam trochę później jeszcze włączyć się z działaniami jako fundacja i poddać sobie jeszcze trochę czasu, ukończyć nasze badania, powiedzmy na jesień. Natomiast od czerwca zaczęło dziać się coś niesamowitego, mianowicie mimo tego, że Jadłonomia nie była aktywna w mediach społecznościowych, to każdego dnia dostawałam mnóstwo wiadomości mailowych, na Facebooku, na Instagramie, trochę, które można by streścić jako: Pani Marto, mamy gotować od września strączki, to proszę nam powiedzieć, co z nimi robić. Więc jak pojawiły się gdzieś strączki, to mnóstwo osób zwróciło się w stronę Jadłonomii. I tych zmian jest, tak, więc to jest zmiana, która jakoś jest mi bliska na pewno, ale powiedziałabym, że różne inne propozycje wydają mi się też równie istotne i ważne i ciekawe, bo to rozporządzenie to nie tylko strączki. To są też nowe, twardsze limity cukru i soli. To jest też ograniczenie przetworzonego mięsa. To jest też zmiana, która podchodzi do szkoły jako do całego organizmu, to znaczy ta zmiana nie tylko reguluje to, co będzie się działo na stołówkach, ale też to, co jest w sklepikach i w automatach, co jest niezwykle ważne, no bo jeżeli zalecimy, tak jak mówi nowe rozporządzenie, żeby do każdego posiłku dodawać warzywo lub owoc, obniżyć limity cukru i soli, a jednocześnie tuż obok jest automat, gdzie możemy kupić sobie dowolne batony, chipsy i słodzone napoje, to ta zmiana by nie miała szansy się udać. Więc w moim przeświadczeniu to rozporządzenie, chociaż jest ambitne, to odpowiada na potrzeby i oczekiwania wielu osób, czy to rodziców, czy nauczycieli i nauczycielek, którzy na tego typu zmianę czekali. Powiedziałabym też, że to rozporządzenie trochę w moim rozumieniu odnosi się w ogóle do tradycji, do myślenia o tym, czym jest żywienie w szkołach. Bo żywienie w szkołach i w przedszkolach od zawsze było taką dźwignią zmiany, czyli od zawsze miało odpowiadać na największe wyzwania społeczne. I kiedy w Polsce te ponad 100 lat temu pojawiły się pierwsze programy dożywiania w postaci śniadań lub obiadów szkolnych, to one też miały odpowiedzieć na problem, jakim był głód. I teraz to rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie listy.
19: Za moich czasów to było z kolei podawanie mleka w szkołach i wszyscy bardzo się skupiali na tym, żebyśmy wypili to mleko. Myśmy zazwyczaj dostawali takie czekoladowe, więc bardzo to było rozsądne. A gdzie widzisz taką największą trudność we wprowadzaniu tych zmian? Czy to są same przepisy, czy to są produkty, czy to są koszty, czy może kompetencje osób pracujących w stołówkach?
8: Na pewno kompetencje osób pracujących są świetne, bo w Polsce mamy, myślę, ten duży przywilej, że wciąż bardzo dużo przedszkoli zwłaszcza ma własne kuchnie, w których pracują wspaniałe, doświadczone panie. Mówię o tym, ponieważ warto to docenić, bo nie we wszystkich krajach w Europie tak jest, że funkcjonują jeszcze kuchnie. Bardzo często są to wyłącznie ajenci czy cateringi, a wiemy, że kuchnia w placówce ma rzeszę swoich zalet, chociażby takich, że to jedzenie jest świeższe, często smaczniejsze i osoby, które tam pracują, mogą też bezpośrednio brać udział, no można powiedzieć wręcz w takim audycie, ale to znaczy po prostu mówić, co wraca, co dzieci zjadają, czego nie zjadają. Co wydaje mi się największym wyzwaniem? Pewnie to, że to rozporządzenie pojawiło się być może dość nagle, być może bez większych konsultacji i zabrakło pewnie takiej szansy, żeby osoby, które faktycznie pracują na pierwszej linii, mogły podpowiedzieć, dać jakiś swój głos, co tutaj można byłoby zrobić inaczej, czy jak je wesprzeć w tej ciężkiej pracy. Dlatego teraz zarówno Fundacja Jadłonomia, jak i inne fundacje starają się trochę pomóc tym osobom, które na co dzień karmią nas wszystkich, albo nasze dzieci, albo naszych podopiecznych, i dostarczyć narzędzi oraz wiedzy. My przygotowaliśmy narzędzie, które w bardzo prosty sposób pomaga sprawdzić nowy jadłospis, bo wiemy, że tabel i materiałów edukacyjnych jest dużo. Dlatego po prostu wystarczy wejść na naszą stronę fundacja.jadłonomia.com, tam wpisać sobie, po prostu wkleić propozycję jadłospisu i narzędzie podpowie, co warto jeszcze zmienić, co się zgadza i dlaczego. Tak, żeby nie tylko mieć odpowiedź, co jest źle, co dobrze, ale też zrozumieć, jakie sensy stoją za tymi założeniami. Podobnie świetne materiały przygotowuje od lat WWF i też na przykład Fundacja Roślinni Jemy, które wprowadzają, szkolą intendentki, panie kucharki, a nawet WWF teraz będzie szkolił tak zwane panie pomagające, wydające obiady w przedszkolach, które są niezwykle ważnymi osobami, no bo to one są pomiędzy talerzem a dzieckiem.
9: No dobrze, to bo też chodzi o to, że mamy ten obowiązek przedstawienia roślinnej alternatywy dla dziecka, które nie je mięsa. No i no chodzi o to, żeby to po prostu nie usuwać tego mięsa, tylko jeszcze zaproponować coś w zamian. No ale wiemy, no to są dzieci, tak? Bardzo wybredni klienci. Czy oni te strączki pojawiające się zamiast kotlecika będą chciały jeść?
8: Na początek uspokoję, nikt mięsa nie usuwa i nie usunął z tygodniowego jadłospisu, wręcz przeciwnie. Nowe rozporządzenie gwarantuje i jakby pilnuje tego, żeby mięso świeże było minimum 2 razy w tygodniu, więc mięsa i kotleta na pewno nie zabraknie. Zmiana jest taka, że pojawia się obowiązek raz w tygodniu jednej potrawy w ramach obiadu, która się opiera o strączki, więc produkt zdrowy, nieprzetworzony, tani, pełen błonnika. I to nie znaczy, że cały dzień musi być wegański. Ta potrawa stwarza też szansę dzieciom do poszerzenia repertuaru swoich smaków, do przyzwyczajenia i oswojenia się z takim produktem. A jest to też produkt dość wyjątkowy, bo rzadko kiedy znajdujemy produkty, które są i zdrowe, i nieprzetworzone, i tanie, prawda? Najczęściej to gdzieś musimy ten akcent rozłożyć. W przypadku fasoli czy soczewicy mamy takie po prostu bingo. A o co pytałaś?
9: Pytałam o to, czy dzieci będą to jeść i też o to, żeby te posiłki, co właściwie powinno znaleźć się na talerzu. Mm-hmm. O tak.
8: Czy dzieci będą to jeść? Zacznę od tego.

0: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z dróg. Na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy pod Warszawą tworzą się ogromne korki. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Rozbity tir blokuje wszystkie trzy pasy ruchu w kierunku Janek i Nadarzyna. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu cały czas działają służby i póki co nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, powiedział premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób doniesienia medialne o nieprawidłowościach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Według informacji 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Ponad milion pasażerów obsłużyło w lipcu katowickie lotnisko. To ponad 70 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Port ten po raz pierwszy przekroczył wartość miliona pasażerów w ciągu jednego miesiąca. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Pokazy filmów, spotkania z twórcami i koncerty do niedzieli na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzęcu. W programie prawie 150 filmów, w tym m.in. przegląd kina Maorysów, kina irackiego, retroromańskiego, a także Austro-Bollywoodu. Czy kiedy świat wokół nas się rozpada, przestajemy marzyć o innym? W Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, Utopia, czyli wystawa duetu Cooper-Gorfer, znanego z przełomowego podejścia do portretu i łączącego fotografię z malarstwem, tkaniną, kolażem i wideo. Ekspozycja oddaje głos kobietom z doświadczeniem migracji. Punktem wyjścia są historie 11 młodych kobiet. Bohaterki pochodzą z Nigerii, Kenii, Somalii, Erytrei, Syrii, Libanu, Afganistanu, Iraku i Iranu. Część z nich przybyła do Szwecji podczas fali migracyjnej w latach 2015-2016. Inne urodziły się tam w rodzinach migrantów. W katowickim Rondzie Sztuki kurier wakacyjny Michała Prażmo. Artysta stworzył cykl obrazów, które wyglądają jak ilustracje do artykułów ze zmyślonej gazety opisującej wydarzenia sezonu ogórkowego. Wszystko zaczyna się od pytania, co gdyby na Śląsku wylądowali kosmici, mówi Adrian Chorembała z katowickiego Ronda Sztuki.
3: Kosmici wylądowaliby w Parku Śląskim, ponieważ jest to główna oś narracyjna wystawy Michała Prażmo. Jest to wystawa malarska, która pokazuje taką historię wakacyjną, przygody piesków, które spotykają kosmitów.
2: Wystawę można oglądać do 15 września.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na północy i północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze bez deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej. Przyjrzymy się skali polskiej pomocy dla Ukrainy i narracji wokół tej pomocy i użyjemy do tego najnowszej diagnozy Fundacji Batorego pod tytułem Polska pomoc dla Ukrainy, nagie fakty i gorzka diagnoza. Gościem jest autor tej analizy, Marek Ziółkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktor.
5: Dyplomata i były ambasador w Kijowie oraz przy NATO. Panie ambasadorze, po co właściwie powstał ten raport? Co pan chciał nim powiedzieć? Bo pan pisze tam, że pomoc dla innych krajów może być najwspanialszym, co można wymyślić w polityce zagranicznej, ale jednocześnie taka źle prowadzona może przynieść rozczarowanie i złą krew. Czyli czy problemem jest to, że pomagamy za mało, w niewłaściwy sposób, czy przede wszystkim to, że zaczęliśmy o tej pomocy mówić jako o rachunku, który Ukraina nam powinna spłacić?
6: Ten trzeci aspekt jest, sądzę, najważniejszy, bo to świadczenie pomocy jako najpiękniejszej dziedziny polityki zagranicznej ma sens i ma ten właśnie walor takiego swego rodzaju piękna, jeśli się przestrzega pewnych reguł, a tych reguł jest sporo. My te reguły podpisaliśmy jako zobowiązania polityczne kilkanaście lat temu.

0: chodzi o trwałość projektu, pewną autonomię od innych dziedzin polityki zagranicznej. A w ostatnich latach, nie tylko miesiącach, w Polsce panuje i rzeczywiście jest bardzo silna taka w mediach i wśród polityków, różnych grup politycznych narracja, że właściwie za tę pomoc coś powinniśmy uzyskać. I sądzę, że to jest ten główny powód, no, mojego przynajmniej takiego zastanowienia się, czy nie można było trochę lepiej.
1: No ale przecież ten rachunek nie jest taki wyimaginowany. Polskie państwo, samorządy, organizacje, zwykli ludzie rzeczywiście ponieśli ogromne koszty.
0: Co to znaczy ogromne koszty? I już mówię o co, w czym jest to pytanie. Co jest w tym pytaniu? W tym pytaniu jest porównanie także do innych krajów. I tu właśnie, jaką proponujemy narrację? Raporty, które tam podpowiadam w tym opracowaniu jednej kancelarii, drugiej, ale także raporty MSZ-u, których nie cytuję, znacznie się różnią. Tu zacznijmy od tego. Jeśli to jest jakaś infrastruktura danych, dość jednak popularnych, ważnych dla polskiego obywatela, to jednak powinno być w miarę uzgodnione.
1: To a prawda. Tu już mamy jeśli różne, jeśli wszyscy liczą, różne organizacje czy różne instytucje liczą i wszystkim wychodzi inny wynik, no to...
0: publiczne. No właśnie. Ja mówię wyłącznie o instytucjach publicznych. To, że właśnie jak pani wymieniła, pani redaktor, samorządy, organizacje społeczne, chwała im za wszelką pomoc i włącznie z ich narracją i tu w ogóle nie komentuję. Natomiast tu mamy, okazuje się, problem. I on spowodował wrażenie ogromnej pomocy. Ja się upieram, jakby, bo to tak mogę powiedzieć. Przy tym, jeśli opowiadamy o skali, a to pani też pytała o skali pomocy, to jednak powinniśmy i w takich materiałach, które mają charakter dyplomacji publicznej, nie w eksperckich, nie w ekspertyzach na konferencje, to tam możemy stosować wszelkie możliwe metodologie tłumaczalne, ale w przypadku materiału, który jest przeznaczony dla, no też używamy tej przenośni podatnika, czyli szerokiego kręgu odbiorców, to jednak powinniśmy stosować, tak mi się wydaje, takie standardowe podejście, że pokazujemy wydatki w tym procentowym odniesieniu do tego roku, w jakim one zostały poniesione, a nie w stosunku do roku, jaki jest złotym modelem dla setek analityków na świecie.
1: Panie ambasadorze, bo musimy zrobić krok wstecz, bo chodzi o to, że mamy raport KPRM-u, dobrze mówię? To jest ten raport, do którego pan teraz się odnosi.
0: KPRM-u i Kancelarii Prezydenta. No, Kancelaria Prezydenta dodała jeszcze chyba z 1,5% do tych wyników.
1: Tak? No właśnie. I tam z kolei nasza pomoc Ukrainie jest przeliczana na procenty PKB. Bodajże 25 miliardów euro. I wychodzi mniej procent PKB, a KPRM-owi wychodzi więcej procent PKB, czyli takie jest postrzeganie, że ta pomoc była większa i bardziej jakby obciążająca dla nas.
0: Tak. No już mówię, no dlaczego obciążająca? To jeszcze chwila. Po pierwsze, to pani sama zauważa, pani redaktor, kwota się nie zmienia, więc gdzie tu jest zwiększenie, pomniejszenie? Ja się trochę uśmiecham nad tym argumentem, że zmniejszyłem czy zwiększyłem. No nie, to chodzi o ten manewr, czy o tę właściwość mówienia, czy mówimy w procentach, czy o kwotach, jeśli mówimy w procentach. To moim zdaniem poważniejsze, bardziej odpowiedzialne mówienie jest podatnikowi, jaki to jest procent od PKB w roku, w którym wydatki zostały poniesione. A w obu tych raportach te wydatki, te 25 miliardów jest odliczone od 2021 roku, a nie od 2022 i 2023.
1: Czyli pan mówi, że dane same w sobie są prawdziwe, ale sposób ich zestawienia i komunikacji...
0: Tykam danych. Mhm. Nie tykam danych absolutnie. Ten raport KPRM-u pod tym względem jest wybitny. Ten materiał Kancelarii Prezydenta ma też charakter takiego właściwie, nawet nie raportu, tylko takiego przybliżenia. Ale raport KPRM-u jest wybitny pod względem zebrania danych, pracy analityków. To jest wszystko okej. Natomiast przecież na samej pierwszej stronie i pierwszą stroną ten raport się reklamuje właśnie tymi procentami. I one mają dotrzeć przede wszystkim do odbiorcy. No i docierają w ten sposób, tak jak pani redaktor pytano, gdzie te 4 czy 3%? No? Bo... I czy to jest dużo?
1: Tak, no. Tak. No, w takich, jeśli to pod uwagę weźmiemy takie wyliczenia, no to my jesteśmy na pierwszym miejscu, właśnie. Jeśli chodzi o pomoc.
0: Tak to było przy takim... No, ja nie chcę tu bawić w jakieś przykłady czegoś, czy jakiejś złośliwości. Akurat w takim zestawieniu, w takiej konstelacji 2 lat złożonych razem w porównaniu z 2021 rokiem tak wychodzi. Ale jeśli spojrzymy już na następne lata, przecież, bo tu mówimy o tych pierwszych 2 latach, gdzie były... ogromna pomoc, nie tylko przecież państwowa, ale przede wszystkim obywatelska. I to też jest pewna tajemnica dla mnie, jak podatnicy, obywatele pozwolili sobie, żeby w gruncie rzeczy przeliczyć tę pomoc wyłącznie na złotówki. Tę całą energię społeczną i solidarność. Mówimy o liczbach. Nikt już się nie pyta o tym, jak na ile wspaniały i jak zdefiniować ten odruch solidarności. No. Także to jest też dla mnie ciekawe.
1: To jest też tak, że te pańskie wyliczenia jest komentował Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tak, który tak, argumentował, tak. Że dlatego właśnie stosowano te PKB z 2021 roku, dlatego że taką samą metodologię stosuje niezależny Kiel Institute, czyli tak, żeby porównywać wysiłek różnych państw i że to nie jest żadna manipulacja, tylko po prostu metodologia, która jest stosowana również w innych miejscach na
0: no
1: świecie.
0: No dobrze, tylko mamy swoją ustawę o współpracy rozwojowej, a to jest w końcu ta dziedzina, która działa już kilkanaście lat. Mamy swoje instytucje takie jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które od kilkunastu lat prowadzi na uzgodnioną statystykę z Unią Europejską i OECD. I tam oczywiście pokazuje się dane za wykonanie tej tak zwanej współpracy rozwojowej czy pomocy w odliczeniu od PKB w danym roku, w którym te wydatki zostały poniesione. Mhm. To jest ten standard. Dlatego się nie zgadzam z panem Danielem, bo ja rozumiem ten standard i korzystam z tego Ukrainian Tracker, ale no, nie zgadzam się, bo to nie jest konferencja. Właśnie. To nie jest spotkanie ekspertów, na którym ta metodologia byłaby natychmiast wytłumaczalna, zrozumiała i czytelna. Tu no, mogę podać przykład bardziej taki
1: To może, panie ambasadorze, tak, zostawmy to, a może po prostu zastanówmy się, to znaczy proszę o odpowiedź, dlaczego w ogóle pan... jaki cel ma to zawyżanie, czy pokazywanie tego takiego ogromu naszej pomocy, tak? Do czego to jest politykom i jak oni tego używają?
0: Ja myślę, że to nie jest tylko jakaś pomysł czy aktywność polityków. Ja przypuszczam, że polscy podatnicy czy obywatele także chcą być przekonani. I to jest właśnie, to jest ta ironia, że to jest najpiękniejszy sposób uprawiania polityki zagranicznej. Ja to nieraz widziałem w badaniach. Czy chcemy pomagać komuś innemu na całym świecie? Tak, prawie 95% powiada, że tak. I to z tego się bierze ten sposób na połączenie tej wspaniałej intuicji z tym, żeby spełnić jej oczekiwanie poprzez pokazanie tej wyższej jakby procentowej skali. Wydatki, natomiast to, co jest w tej chwili, mówimy o czymś, co się wydarzyło 3 lata temu. W tej chwili możemy spojrzeć do tego Ukrainian Tracker i tam już prawie wypadamy z tabel wszelkich.
1: Jeśli chodzi o wielkość pomocy w porównaniu do innych krajów.
0: Oświadczenie pomocy, tak. Mhm. No, więc to o tym też jest trochę ten raport. On jest w 2026 roku napisany.
1: Ale też tam jest taka bardzo ciekawa myśl, bo pan tam pisze, że to oczekiwanie wdzięczności do Ukrainy osłabiło społeczne zaufanie do polityki pomagania Ukrainie. Czyli mamy paradoks, bo politycy mówią o wdzięczności,
0: to prawda,
1: a według pana taka narracja sprawia, że Polacy mają tej pomocy dosyć.
0: To wrócę jeszcze do tego, do samego początku sprzed 30 lat. Przecież nam świadczono pomoc. Jak my to zrobiliśmy, jak wykonaliśmy społecznie i politycznie, że pamięć o tym schowaliśmy, jak ja to tam w tym raporcie nazywam, do takiej strefy zasłużonej niepamięci. Ja to nieraz sprawdzałem przy moich kolegach, analitykach. Nikt w ogóle nie pamięta o jakimś odpisaniu długów, pomocy technicznej. Nie mówię tylko o programach unijnych, SAPARD, ISPA, o tym też mało kto pamięta. I w tamtym czasie, wtedy to był ten cały okres trudnej transformacji, która też była obarczona ryzykiem, a już Szwedzi, Norwedzy i wielu innych krajów świadczyło pomoc na własne ryzyko. I okazuje się, że wyszło. Akurat okazało się, że Polacy przeprowadzili transformację całkiem dobrze. I nie było tam warunków, a tym bardziej nie było oczekiwania wdzięczności, tylko to, czy beneficjent, akurat Polska, potrafi z tej pomocy skorzystać. I ja trochę o to apeluję, że dokładanie do owej pomocy kolejnych warunków, poza tym, że jest to lekarstwo na jedną czy drugą chorobę, tak jak z witaminą C, tak jak świadczono pomoc dziesiątki lat ostatnio, tak jak to jest ta witamina na ospę czy na polio w Afryce. Miliardy dolarów w ramach pomocy rozwojowej wydano i wyleczono, ale nie dodawano innych całej agendy.
1: Jeśli państwo chcą się bliżej przyjrzeć tej analizie, to na stronach Fundacji Batorego Polska Pomoc dla Ukrainy, nagie fakty i gorzka diagnoza, a moim gościem był autor Marek Dziubkowski, dyplomata, były ambasador RP w Kijowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Po informacjach na EKG zaprosi państwa Wojciech Kowalik.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorata ty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Króla

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Kupa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Przepisy mają pomóc właścicielom domów jednorodzinnych poszkodowanym w programie przez nieuczciwych wykonawców. Jak napisała szefowa resortu, osoby oszukane będą mogły zawiesić spłatę długu, który powstał wskutek oszustwa. Państwo wesprze ich również w ściganiu sprawców i będzie dochodzić spłaty zobowiązań od oszustów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publikacji nagrania z przesłuchania świadka w śledztwie w sprawie dwóch wież. Pod koniec lipca w mediach pojawiły się nagrania z przesłuchania w tym śledztwie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS był przesłuchiwany 10 czerwca jako świadek. Dwa tygodnie później prokuratura umorzyła śledztwo wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Obywatel Holandii Wesley S., podejrzewany o dokonanie we Wrocławiu zabójstwa, został zatrzymany w Belgii i sprowadzony do Polski. Jak podali śledczy, zatrzymania dokonano dzięki międzynarodowej współpracy wrocławskiej prokuratury z organami ścigania z innych krajów europejskich. W najbliższych dniach mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Donald Trump zmienił ilość zalecanych szczepień dla dzieci. Opowiedział się za zmniejszeniem ich liczby z 18 do 11. Zalecił też rozdzielenie szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce.
4: Kiedyś dzieci otrzymywały jedynie niewielki ułamek szczepionek wymaganych obecnie, a ludzie cieszyli się znacznie lepszym zdrowiem niż teraz i nie było tak wysokiego odsetka autyzmu jak dzisiaj.
3: Tyle, że to wszystko nieprawda. Szereg badań nie wykazał związku między szczepieniami a autyzmem. Rekomendacje Trumpa nie wprowadzają jednak z automatu tych zmian. Ostateczną decyzję w sprawie szczepień podejmują poszczególne stany. W sieci pojawiają się nagrania sprzętu wojskowego na ulicach Warszawy, którym towarzyszą fałszywe twierdzenia o rzekomych przygotowaniach Polski do wojny. W rzeczywistości przedstawiają one przygotowania do defilady wojskowej. Podobne przypadki dezinformacji pojawiały się także w poprzednich latach. W sobotę z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się defilada wojskowa w Warszawie i parada w Gdyni. W stolicy będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy i lotnictwo. Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawią się z kolei okręty marynarki wojennej. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady. Termometry pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
6: Dochodzi 14.45, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, które zaczynamy od kolejnych giełdowych rekordów, bo tydzień bez rekordu na warszawskiej giełdzie to tydzień stracony. Mamy więc rekordy na WIG-u 20, który rośnie w tej chwili o 0,7%, jest na poziomie 4050 punktów, ale w ciągu dnia docierał nawet do 4080 punktów. Przypomnę, że na początku sierpnia po prawie dwóch dekadach indeks z 20 największych spółek pobił rekord ustanowiony jeszcze przed 2008 rokiem, czyli przed globalnym kryzysem finansowym, i śmiało te rekordy dalej bije. W górę też WIG o 0,6%. A na rynku walutowym euro kosztuje 4,29 zł, frank szwajcarski po 4,59, dolar 3,72, brytyjski funt po 5,02. No i przy okazji zerknijmy jeszcze na rynek ropy naftowej, która która dzisiaj delikatnie drożeje. W tej chwili baryłka ropy Brent kosztuje prawie 88 dolarów. Polskie gospodarstwa domowe trzymają w gotówce 500 000 000 zł, podaje Narodowy Bank Polski i dodaje, że Polacy należą do najbardziej przywiązanych do gotówki mieszkańców Unii Europejskiej. A po uwzględnieniu liczby mieszkańców, przeciętny Polak dysponował na koniec ubiegłego roku gotówką o równowartości niemal 2900 euro, czyli w przeliczeniu około 12 tysięcy złotych. I był to wynik wyraźnie wyższy od średniej unijnej, wynoszącej 1900 euro. W lipcu wzrósł popyt na mieszkania na rynku wtórnym. Wzrosły też średnie ceny metra kwadratowego nieruchomości z drugiej ręki. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Wakacje są tradycyjnie dobrym okresem na zakup mieszkania i przeprowadzkę. Rodzinom z dziećmi łatwiej jest zmienić miejsce zamieszkania w przerwie między kolejnymi latami nauki, a rodzice często wykorzystują urlop na załatwienie formalności związanych z zakupem mieszkania i organizacją przeprowadzki. Tak tłumaczą autorzy opracowania. Lipiec przyniósł także wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych miastach. Średnio to podwyżka o 1%. No i tak, w Warszawie przeciętnie metr takiego mieszkania kosztuje ponad 18 tysięcy złotych, w Krakowie 17, we Wrocławiu niespełna 14 tysięcy, a w Łodzi to 9 tysięcy złotych za metr używanego mieszkania. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszą gościnią jest Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Pani prezes, presja ma sens, bo wygląda na to, że rządzący mogą złagodzić planowane zmiany w ustawie o podatku VAT, które miały uderzyć przedsiębiorców.
1: Szanowny panie redaktorze, uważam, że to jest wspólna praca wielu organizacji. Bardzo cieszę się, że nasze apele chociaż w części zostały wysłuchane. Od początku chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że przedsiębiorcy nie sprzeciwiają się uszczelnianiu systemu VAT ani walce z oszustami podatkowymi, wręcz przeciwnie, bo przecież uczciwy biznes jest jednym z największych poszkodowanych przez nieuczciwą konkurencję. Ale nasz sprzeciw dotyczył czegoś innego, przerzucania na uczciwego przedsiębiorcę odpowiedzialności za nieprawidłowości podatkowe jego kontrahenta. I ta nowelizacja ustawy w pierwotnej wersji rozszerzała ten mechanizm odpowiedzialności solidarnej nabywcy, w szczególności w odniesieniu do określonych usług niematerialnych. Mówimy więc o obszarze bardzo powszechnym w działalności gospodarczej.
6: To no są bo to doradztwo,
1: usługi księgowe,
6: tak, usługi marketingowe, prawne, księgowe, reklama. Tak.
1: I tu pojawił się problem, bo przedsiębiorca może sprawdzić kontrahenta w dostępnych rejestrach, zweryfikować jego status VAT, rachunek na białej liście czy też dokumenty rejestrowe, ale nie jest jednak w stanie wiedzieć, czy kontrahent prawidłowo rozliczy VAT, czy ma zaległości, albo czy administracja skarbowa posiada informacje wskazujące, że jest to podmiot podwyższonego ryzyka. Przedsiębiorca no nie jest organem kontroli skarbowej. Państwo ma dzisiaj znacznie więcej możliwości kontroli niż przedsiębiorca, bo to są JPK-i, STIR, biała lista podatników, czy mechanizm podzielonej płatności, a także KSeF. I dlatego Północna Izba Gospodarcza od początku postulowała wykreślenie przepisów rozszerzających odpowiedzialność solidarną, bo zwracaliśmy tutaj uwagę na sytuację małych, średnich przedsiębiorców, którzy w przeciwieństwie do największych korporacji nie posiadają rozbudowanych działów podatkowych i prawnych. I dlatego skierowaliśmy wcześniej ten apel do senatorów i Senat 6 sierpnia przyjął poprawkę, która z naszego punktu widzenia stanowi istotny kompromis.
6: No właśnie, bo co ma się zmienić w tej sytuacji po tej poprawce?
1: Chciałam tylko jeszcze nadmienić, że tutaj też dużo organizacji działało w komisjach sejmowych, między innymi Rada Przedsiębiorców. No i też dzięki tej wspólnej pracy udało się tą poprawkę spowodować, że poprawka została przegłosowana w Senacie. Chodzi tutaj o mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment. Najprościej można to wytłumaczyć w ten sposób. Przedsiębiorca dokonujący płatności za fakturę korzysta z mechanizmu stworzonego przez państwo, w którym kwota netto trafia na zwykły rachunek kontrahenta, natomiast VAT na jego specjalny rachunek VAT.
6: Przedsiębiorcy znają to rozwiązanie, tak?
1: Tak. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z przewidzianego przez państwa bezpiecznego mechanizmu płatności, powinien otrzymać realną ochronę przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe kontrahenta, oczywiście w granicach przewidzianych ustawą. Można powiedzieć, że ta poprawka została przegłosowana w Sejmie. Jest to taka sytuacja...
6: W Senacie. Na razie w Senacie.
1: Przepraszam, w Senacie, tak? Przedsiębiorca otrzymuje bowiem jasną instrukcję. Jeżeli chcesz ograniczyć swoje ryzyko, zastosuj konkretny mechanizm. I to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w której po kilku latach podczas kontroli ktoś będzie ocenił, czy przedsiębiorca dochował wystarczającej, należytej staranności, czy też powinien był wiedzieć więcej o swoim kontrahencie, czy też wykonał wystarczająco dużo czynności kontrolnej. Ja uważam, że i nasi tutaj przedsiębiorcy, że prawo gospodarcze powinno być przewidywalne i przedsiębiorca musi wiedzieć w momencie dokonywania transakcji, jakie działania powinien podjąć, żeby działać bezpiecznie. I teraz nasz apel kierujemy do posłanek i posłów, ponieważ ustawa wraca z tą poprawką do Sejmu i apelujemy o przyjęcie poprawki Senatu i niedopuszczenie do jej odrzucenia. Dlatego nasze stanowisko można zamknąć w kilku zdaniach. Tak, dla skutecznej walki z oszustwami VAT, ale nie dla przerzucania obowiązków państwa dla przedsiębiorców i nie dla sytuacji, w której uczciwa firma odpowiada za cudze oszustwa. A jeżeli państwo rozszerza odpowiedzialność solidarną, musi jednocześnie dać przedsiębiorcy jasny i skuteczny mechanizm ochronny. I dlatego właśnie apelujemy do posłów o przyjęcie tej poprawki Senatu, a więc chodzi tutaj o mechanizm podzielonej płatności, czyli ci przedsiębiorcy, którzy będą z tego korzystali, to wówczas będą niejako chronieni.
6: Zacząłem od tego pytania, więc je teraz powtórzę. Wygląda na to, że jednak presja ma sens.
1: Myślę, że to takie wspólne działanie wielu organizacji i reagowanie na to, co można poprawić. Tak? My jako tutaj przedstawiciele przedsiębiorców jesteśmy po to, żeby reagować, jeżeli są przepisy, które w jakiś sposób są zagrożeniem tutaj dla przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z prawem.
6: Czekamy więc na to, co z tą poprawką teraz zrobią posłowie. Ale pani prezes, korzystając z okazji, że gości pani w naszym programie tuż przed 15 sierpnia, wprawdzie w tym roku nie mamy długiego sierpniowego weekendu, bo 15 przypada w sobotę, ale w zamian za tę świąteczną sobotę wielu pracowników będzie miało przecież wolny piątek, więc dla wielu osób to jednak będzie długi weekend. No i będzie wiele z tych osób chciało wyjechać nad morze. No i co? Jak to u pani na Pomorzu Zachodnim wygląda? Taki wyjazd last minute, na taki wyjazd kwatery się znajdą?
1: Szanowny panie redaktorze, mam na bieżąco informacje od naszych tutaj przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy twierdzą, że można powiedzieć, jest to bardzo dobry sezon. Oczywiście on się jeszcze nie zakończył, ale przede wszystkim widzimy renesans zainteresowania naszą turystyką. Nasze polskie morze cieszy się zainteresowaniem krajowych turystów, a także gości z zagranicy. Właśnie dlatego, że mamy przede wszystkim piękne, czyste, zadbane plaże, ale też turyści czują się u nas bezpieczni. I dlatego zapraszam naszych turystów z całej Polski do tego, żeby przyjeżdżali nad nasze morze. Wiem, że są jeszcze wolne miejsca. Na pewno takimi miejscami wartymi przyjazdu jest Świnoujście, Międzyzdroje, Międzywodzie, Kołobrzeg, Pobierowo, Rewal. Mamy przede wszystkim niesamowite, piękne plaże, ale też to, co podkreślają turyści, że bardzo na plus zmieniła się ta infrastruktura turystyczna. Teraz właściwie w większości hoteli, mimo że czasami może nie być pogody, ale turysta wie, że w hotelu jest basen, spa, animacje dla dzieci, dobre jedzenie, więc deszcz tutaj nie jest w żaden sposób przeszkodą, więc zapraszam wszystkich turystów. W tym roku mamy prawie 100% obłożenia, ale na pewno znajdą się jeszcze miejsca.
6: No, pogoda na ten długi, dla niektórych długi weekend zapowiada się całkiem nieźle. Bardzo dziękuję. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dzięki za rozmowę. A w studiu już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16.
7: Też trochę wakacyjnie. Dzień dobry, chociaż o sytuacji, która może wakacje trochę popsuć. Albo na początku tych wakacji, albo na końcu. Mam na myśli Etnę, pył wulkaniczny, który paraliżuje lotnisko w Katanii. Masowo są odwoływane loty. Do dzisiaj do godziny 19 wstrzymane są operacje lotnicze, a pasażerowie na przykład dostają SMS-a: twój samolot odleci z Palermo. A
6: trzy
7: do Palermo,
6: godziny dalej.
7: Dokładnie tak. No i wsiadają w taksówki na przykład. Więc zastanowimy się, czy przewoźnik potem musi za taką taksówkę oddać, czy generalnie nie nasza sprawa, siła wyższa.
6: Siła wyższa.
7: W TOK 360 też o tym, co dzisiaj, już kilkanaście prawie dni po tym incydencie migracyjnym, dzieje się w hiszpańskiej Ceucie. Będzie też o zaćmieniu słońca, bo to już jutro. No dobra, ale dzisiaj warto już się trochę przygotować, tym bardziej, że w Warszawie to wcale nie jest oczywiste, skąd je obserwować. To zaćmienie będzie nisko nad horyzontem, więc albo trzeba uciekać z miasta, albo znaleźć jakiś naprawdę wysoki punkt. Ja sprawdzałem wczoraj, to na przykład taras widokowy jednego z wieżowców. Zapomnij o biletach.
6: Już nie ma tam nic. No,
7: ja wiem, pomyślałem dwa dni przed. No to co się dziwię.
6: Po 16 TOK 360, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
5: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
8: Reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: Cii, to nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
20: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: MSZ ostrzega podróżujących na Sycylię powodem wulkan Etna. Winni nadużycia zostaną ukarani, zapewniają władze Koalicji Obywatelskiej po aferze wokół środków dla powodzian. Nauczyciele żądają podwyżek i zapowiadają protesty. Propozycja władz to dla nich za mało. Wtorek, 11 sierpnia, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A najpierw informacje z dróg. Zablokowana jest trasa S8 w kierunku Katowic w pobliżu węzła Wypędy pod Warszawą. Na wysokości miejscowości Puchały zderzyły się dwie ciężarówki. Nikomu nic się nie stało, ale na jezdnię wylał się olej przewożony przez jeden z pojazdów. Na wyjeździe z Warszawy utworzył się już ponad 5-kilometrowy korek. Polski resort spraw zagranicznych ostrzega przed podróżami na Sycylię. W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym. Są odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katani. Zakłócenia mogą również wpłynąć na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. Resort podkreśla, że podróżujący na Sycylię na bieżąco powinni sprawdzać status lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika. Sprawa zostanie wyjaśniona, winni nadużyć ukarani. Tak premier Donald Tusk odniósł się do afery wokół finansowego wsparcia dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała 4,5 miliona złotych biznesom, które w rzeczywistości nie zostały dotknięte klęską. Pieniądze otrzymała m.in. lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej. Polityczka została zawieszona w prawach członkini partii, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Służby się sprawą zajmują i bez względu na to, kogo dotyczą jakiekolwiek, jeżeli się pojawiają nadużycia, to my tym różnimy się od naszych poprzedników, że nie mówimy, że się nic nie stało, tylko uważamy, że służby mają obowiązek działać i jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, no to musi pełne konsekwencje prawne ponieść. Najpierw ponosi konsekwencje polityczne, a później prawne.
21: Do tego tematu wrócimy w TOK 360 o godzinie 16. Planowana na 31 sierpnia manifestacja nauczycieli w Warszawie będzie dopiero początkiem szerszej akcji protestacyjnej. O jej formie zdecyduje Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówiła w TOK FM wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin czy zrezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
13: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
21: Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. Urzędy wydają dokumenty, które nadają się na makulaturę, twierdzi w rozmowie z TOK FM Piotr Kasprzyk, który mimo orzeczenia TSUE szkoli urzędników stanu cywilnego z tego, jak skutecznie odmawiać transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Anna Gmiterek-Zabłocka.
22: O tym, że takie szkolenia są, poinformowało Stowarzyszenie Miłości Nie Wyklucza i Maja Heban.
23: Szkolenia z tego, jak odmawiać transkrypcji, twierdząc, że transkrypcja jest tak naprawdę działaniem bezprawnym.
22: Piotr Kasprzyk, który organizuje szkolenia, przygotował zaświadczenia dla urzędników, jak odmawiać wprowadzenia aktu małżeństwa z zagranicy do polskiego porządku prawnego.
24: Wychodząc z takim aktem z Urzędu Stanu Cywilnego, małżeństwem w świetle prawa polskiego nie są.
22: Pan kontestuje wyroki sądów.
24: Nie możemy powiedzieć, że wyrok TSUE nie ma jako sąd organizacji politycznej, jakim jest Unia Europejska, nie ma tutaj kompetencji do orzekania w zakresie stanu cywilnego.
22: I mimo, że polski rząd mówi, transkrypcje mają być wykonywane, to urzędnicy w świetle prawa szkolą się, jak tego nie robić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
21: Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają o tym eksperci. Możemy mieć powtórkę sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówił w TOK FM ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
25: Rok temu w listopadzie ceny ziemniaków zapikowały w dół. Była taka sytuacja, że nawet super renomowane firmy, które odbierają od rolników zakontraktowane ziemniaki, nie chciały ich odbierać, dlatego że koszt transportu był wyższy niż koszt ziemniaków. No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
21: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że ich ceny na zachodzie spadły w ubiegłym roku poniżej zera. Rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa, jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
0: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
1: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
0: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
1: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają ogródki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
0: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Jakub Medek, TOK FM.
21: Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północnych i wschodnich. 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Proszę Państwa, Warszawa ma nową atrakcję w samym centrum. Ulica Złota, która była wcześniej zdominowana przez wjazd do tunelu, parkingi, asfalt, stała się zieloną przestrzenią dla pieszych z drzewami, z fontanną, z miejscem do odpoczynku. To jest część większego projektu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest odzyskiwanie właśnie tej przestrzeni dla pieszych i zieleni. I ta zmiana na Złotej, ale nie tylko, ma swoich entuzjastów, ale ma również przeciwników. Więc porozmawiajmy o tym, dla kogo takie poprawy przestrzeni są dostępne. Porozmawiam o tym z doktorem Łukaszem Drozdą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Politologiem, urbanistą z Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. No, kontrast pomiędzy tym, co było, a co jest na tej ulicy Warszawskiej, jest przeogromny. On robi naprawdę wrażenie, to zestawienie dwóch zdjęć. Zresztą też ludzie zagłosowali swoimi nogami za taką zmianą, bo oblegają tę przestrzeń tłumnie. Ale co ty widzisz, patrząc na tę zmianę w Śródmieściu Warszawy, co jest największym zyskiem tej inwestycji?
3: Znaczy ja zakładam, że ona będzie w ogóle tłumnie oblegana, bo ten projekt ma szereg zalet. Tak jak każdy naukowiec chętnie bym odpowiedział, że mój stosunek do tego typu projektu jest zniuansowany, bo widzę i pewne zalety, i pewne zagrożenia. Natomiast myślę, że warto po pierwsze zwrócić uwagę na to, że jak bardzo to będzie duży sukces, to się trochę przekonamy, bo też sprytnym zabiegiem z punktu widzenia władz miasta było otwarcie tej przestrzeni latem i przy dobrej pogodzie, co nieco zawyża nam liczbę użytkowników i użytkowniczek takiego miejsca. To żebyśmy rzetelnie byli w stanie ocenić, czy to będzie rzeczywiście aż tak popularna przestrzeń publiczna, no to musielibyśmy dobrać bardziej referencyjny okres, czyli niekoniecznie też będący styczniem czy lutym, kiedy pogoda z reguły jest najgorsza, jest najchłodniej i no siłą rzeczy najmniej czasu spędzamy w takich miejscach, ale też należałoby się rzeczywiście odnieść do jakiegoś takiego poziomu, jak niekoniecznie środek wakacji i słoneczna pogoda. Natomiast jest tutaj wyraźna zmiana, jest to kontynuacja pewnego procesu, który w Śródmieściu Warszawy się dzieje, powiedziałbym mniej więcej od 2 dekad. Jest to taki środkowy moment przed tym, kiedy władze Warszawy wezmą się na serio za przebudowę najważniejszych śródmiejskich arterii, no bo w tej chwili Nowe Centrum Warszawy jest projektem, który tyczy się głównie mniejszych ulic. Zrozumiałe, że jeszcze nie tyczy się tych największych, bo na przykład Aleje Jerozolimskie, czyli taka ogólnopolska rozpoznawalna ulica, nie są przebudowywane jeszcze głównie ze względu na to, że władze miasta czekają, aż się wydarzy remont tunelu kolejowego, który się mieści pod tą ulicą. No bo do tego czasu nie ma sensu projektować chociażby zadrzewień na ulicy, która może być w mniejszym czy większym stopniu rozkopana w tej przyszłości. Ale to jest taki etap środkowy, tylko też zarazem etap, kiedy te zmiany są rzeczywiście widoczne, no bo ulica Złota to już nie jest tylko dodanie przejść naziemnych, tak jak to było przy ważnym skrzyżowaniu po bliskim sąsiedztwie. To nie jest poprawa jakości deptaka, tak jak to było na ulicy Chmielnej, czyli innej części tego projektu, ale ulicy, która tym deptakiem od lat 90. już była, tylko wydawało się po prostu miejscem dość brzydkim i no takim sprojektowanym w przeszłości, co było bardzo widać, że się źle zestarzało, a teraz już ma tę finalną formę, tylko w przypadku rzeczywiście wspomnianej ulicy Złotej mówimy o bardzo wyraźnej transformacji, no bo był tunel samochodowy, a jest zielony deptak, była przestrzeń zdominowana przez auta i bardzo mocno wyasfaltowana, a rzeczywiście mamy coś, co wygląda jak ze współczesnego podręcznika o projektowaniu zieleni. To są takie ładne, pocztówkowe zdjęcia, które będą przyciągać też turystów.
2: Ale czy możemy powiedzieć, że to, co się wydarzyło na ulicy Złotej, to jest taki dowód na to, że zmienia się paradygmat projektowania miasta i że ta betonoza, która rządziła na przełomie wieku XX i XXI, odchodzi w niebyt?
3: Myślę, że tak. Jest to no, najodważniejsze działanie w tym zakresie, bo jeszcze jakiś czas temu to byłoby postrzegane jako jakaś radykalna wizja, której nie kupiłaby większość społeczności lokalnej. No a tutaj mamy już sytuację, w której umiarkowane władze Warszawy, bo wbrew jakimś narracjom, którymi przepełniona jest współczesna sfera medialna, Warszawa ma centroprawicowego prezydenta z umiarkowanej partii, wprawdzie bardziej liberalnego skrzydła tej partii, ale dalej jednak nie jest to jakiś polityk radykalnej lewicy, tak jak próbuje się niekiedy Rafała Trzaskowskiego przedstawiać. I w takim mieście, w którym nie rządzą jakieś nadmiernie radykalne, tylko bardzo umiarkowane, bardzo centrowe co najwyżej siły, rzeczywiście wprowadzono sytuację, w której zamiast miejsc parkingowych dotychczasowych ustawiono zieleń. No, kilkanaście lat temu to byłaby wizja absolutnie radykalna. Ja powiedziałem, że te przemiany się dzieją mniej więcej dwóch dekad. Miałem tutaj na myśli otwarcie Placu Grzybowskiego w tamtym czasie jako pierwszego takiego akcentu zielonej transformacji Śródmieścia. Dzisiaj tych projektów jest już całkiem dużo i rzeczywiście one zaczynają tworzyć po raz pierwszy jakiś system. To znaczy mamy ulice, które układają się w jakiś korytarz, a nie takie pojedyncze tylko placki, tylko rzeczywiście to Śródmieście jakoś się zaczyna zmieniać, chociaż dalej nie są to jeszcze zmiany na aż tak istotną skalę i co też jest istotne, one się toczą właściwie tylko w Śródmieściu Warszawy, no trochę częściowo też na Pradze, ale tylko części tej Pragi, a niekoniecznie w skali całej aglomeracji.
2: Tak wyspowo. To przejdźmy do tego do tej drugiej części naszej rozmowy, czyli tych różnych minusów, które wynikają mimo tego z takiej pozytywnej zmiany, no bo zmiany na Złotej nie wszystkim się podobają. Na przykład mieszkańcy Śródmieścia mówią, no my tutaj żyjemy, ale centrum to się przebudowuje raczej dla turystów, dla spacerowiczów i mieszkańców innych dzielnic. Dlatego, że my nie mamy miejsc parkingowych albo na przykład jest nam głośno wieczorami pod oknami. Więc tutaj powstaje takie pytanie, czy można w ogóle zaprojektować centrum miasta tak, żeby było jednocześnie atrakcyjne dla odwiedzających, ale też wygodne dla tych, którzy mieszkają tam na co dzień.
3: Każde miasto, szczególnie miasto duże i Warszawa jest jak najbardziej miastem dużym, czy właściwie wielkim, bo jest dwumilionową aglomeracją nawet większą, ale sama administracyjna Warszawa ma de facto ponad już 2 miliony mieszkańców, więc jest jednym z naprawdę największych miast w Europie. No i w tak dużym organizmie siłą rzeczy liczba sprzecznych interesów, sprzecznych opinii jest bardzo duża, bardzo jest dużo potencjalnych konfliktów i ich jest tym więcej w miejscach, gdzie mamy i intensywną sferę symboliczną jako centrum właśnie wielkiego miasta i do tego stolicy bardzo spolaryzowanego państwa. Z właśnie tym postrzeganym też w perspektywie ogólnopolskiej polityki prezydentem. Z rynkiem nieruchomości, w ramach którego działki nieliczne, ostatnie wolne w Śródmieściu Warszawy osiągają absurdalnie wysoką wycenę. Więc w takim miejscu tych napięć będzie dużo i zawsze polityka miejska będzie poszukiwaniem jakiegoś kompromisu, który nie usatysfakcjonuje w pełni wszystkich stron. Jest to absolutnie naturalna rzecz. Naturalne jest też to, że w tak silnie usamochodowionym społeczeństwie jak polskie, gdzie tak bardzo dużo ludzi porusza się przy pomocy samochodów i liczba aut rośnie, rośnie również w zastraszającym tempie w przypadku Warszawy, co pokazują zresztą niedawno zrealizowane i opublikowane wyniki badań, warszawskiego badania ruchu, które pokazują, że tych aut jest monstrualnie dużo w Warszawie, no to możemy zdawać sobie sprawę, że w Śródmieściu, które nie jest z gumy, nie zmieści się absolutnie każdy pojazd, który życzyliby sobie tam umieścić kierowcy, nawet tylko z samej dzielnicy Śródmieścia, a przecież tam dojeżdża też wiele osób z zewnątrz. Zresztą częścią nowego centrum Warszawy było wybudowanie bardzo dużego parkingu podziemnego, którym się mówi, że nierzadko świeci pustkami, dlatego że idea była taka, żeby właśnie usunąć miejsca postojowe z ulic, a te parkujące samochody zepchnąć do parkingu pod placem Powstańców Warszawy, ale tutaj chyba trochę brakuje odwagi decydentom z pozbyciu się tego wszystkiego, co stoi na powierzchni, plus no, nie ukrywajmy też, że system mandatów za nieprawidłowe parkowanie opiera się w Polsce na takim mało bolesnym dla kierowców i kierowczyń 100-złotowym mandacie, w związku z czym te pokusy dla usuwania tych samochodów są niewielkie. Natomiast rzeczywiście to, co jest tutaj najpoważniejszym pytaniem, to jest to, czy nowe centrum Warszawy doprowadzi do procesu, który naukowo nazywamy sobie zieloną gentryfikacją, niekiedy też greentryfikacją przez gry słów z języka angielskiego, bądź gentryfikacją środowiskową, czyli tworzeniu takich rozwiązań zielonych, takiej zielonej infrastruktury, która napędza proces gentryfikacji w miastach. Gentryfikacja to jest, mówiąc najprościej, proces przemiany miejsc o dawniej kiepskiej reputacji, które stają się przestrzeniami dla młodych, pięknych i bogatych, z naciskiem szczególnie na osoby bogate. Tradycyjnie ten proces najczęściej kojarzono z pojawieniem się modnych kawiarni i w ogóle jakichś usług adresowanych do bogatszych ludzi, ale dzisiaj widzimy i mamy już też całkiem poważny dorobek naukowy, to analizujący. Widzimy, że w skali globalnej bardzo wiele takich inwestycji w różne parki, skwery, też błękitną infrastrukturę, czyli różne rozwiązania związane z wodą, z jednej strony podnosi jakość życia, ale też no, wywołuje pewne skutki społeczne, jak na przykład podwyższa ceny nieruchomości, a siłą rzeczy też zmniejsza dostępność wybranych miejsc.
2: To może
3: pojawia się tutaj taka trudna zagadka, jak to rozwiązać.
2: To zapytam ciebie o to, czy rzeczywiście Warszawa jest narażona na zieloną gentryfikację. Już po informacjach TOK FM, które o 15.20 naszym gościem jest dr Łukasz Drozda.

0: 999 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii, przekazało MSZ. W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na wyspie, w tym odwołanie i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Rzecznik resortu przekazał, że turyści w pierwszej kolejności powinni kontaktować się ze swoim przewoźnikiem. Zapewnił, że konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami. Wtorek to już kolejny dzień poważnych utrudnień na lotnisku w Katanii. W szczycie sezonu turystycznego lądują tam dziesiątki samolotów. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe są zaostrzenia protestów, mówiła w wywiadówce w TOK FM wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
7: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
8: Mogą odejść od tablicy?
7: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
8: Nie jeździć na wycieczki?
7: Na przykład.
6: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dzisiaj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. To największa umowa w historii polskiego wojska, mówi w Łodzi premier Donald Tusk.
9: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
6: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Nadal trwają poszukiwania zaginionych osób w gruzach.
10: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
11: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
6: W Kolumbii obowiązuje stan wyjątkowy. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi, poinformowało o dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: 18 stopni pokazują termometry na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Noc bez opadów, ale na północnym wschodzie możliwe zamglenia. Jutro słupki rtęci pokażą od 19-20 stopni nad morzem, do 23-24 w centrum i na południu kraju. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Anna Piekutowska, w Zapytam Inaczej cały czas rozmawiam z doktorem Łukaszem Drozdą z Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW i rozmawiamy o tym, że zielona i atrakcyjna przestrzeń w mieście może poprawić jakość życia, ale jednocześnie podnieść ceny nieruchomości i najmu. Pan doktor nazwał to zjawisko zieloną gentryfikacją. Czy Warszawa rzeczywiście powinna się go obawiać?
14: Myślę, że to zjawisko się już po prostu w Warszawie dzieje, bo będzie się dziać właściwie w każdym przypadku, tak jak mówią to i piszą o tym badacze i badaczki tego procesu, który nie występuje tylko i wyłącznie przecież w polskich miastach.

0: To jest uniwersalne zjawisko w ramach globalnej urbanizacji, gdzie no, po prostu nastała moda na takie zielone projekty. Jest to moda słuszna, no bo jest związana ze świadomością narastających kosztów społecznych i środowiskowych zmian klimatu. Więc w związku z tym Warszawa również jest na to narażona i to, co jest charakterystyczne dla właściwie wszystkich polskich miast, a nie tylko Warszawy, to dość zachowawcza polityka mieszkaniowa. No bo kiedy narzekamy na to, że właściwie wszystko w zakresie mieszkalnictwa w ramach rynku pierwotnego nieruchomości dyktują firmy deweloperskie, które oddają 90-95, a czasem więcej procent nowych mieszkań do użytku w skali każdego kolejnego roku. No to widzimy w tej perspektywie bierność innych podmiotów operujących w zakresie mieszkalnictwa i fakt, że no jest to dość darwinistyczna rozgrywka, w której no wygrywają ci, którzy mają więcej pieniędzy i to ich stać na to, żeby mieszkać w lepszych lokalizacjach. Więc jeżeli za nieruchomości odpowiada głównie sektor prywatny, w którego przypadku no, na cenę wpływają z jednej strony lokalizacja, a trudno lepszą lokalizację niż centrum jednego z najdroższych miast w tej części Europy, a z drugiej strony poprawiające się warunki środowiskowe, no to siłą rzeczy ten proces będzie bardziej sprzyjał wzrostowi niekoniecznie jakości życia całej społeczności lokalnej, tylko też wzrostowi atrakcyjności nieruchomości.
1: No ja bym jeszcze dodała, że też mamy nieuregulowany najem krótkoterminowy, który też napędza całe zjawisko.
0: Dokładnie, więc to z jednej strony jest kwestia luksusowych apartamentowców, a z drugiej strony jest to kwestia właśnie najmu krótkoterminowego, który też nie jest związany ze społecznością lokalną, jest dość uciążliwy. No zresztą ja sam słyszałem wypowiedzi różnych urzędników, w tym pełnomocnika do spraw Nowego Centrum Warszawy, który wprost mówił o tym, że poprawa jakości życia w centrum miasta przy pomocy takiego projektu, jak właśnie program Zielone, Nowe Centrum Warszawy, ma przeciwdziałać depopulacji śródmieścia, a właśnie Centrum Warszawy przecież traci mieszkańców, podobnie jak i centra wielu innych miast, z Krakowem na czele, gdzie ten proces jest podobnie intensywny, z podobnymi też wyzwaniami mierzy się chociażby Gdańsk. I prawdę mówiąc, pewnie gdybym dłużej nad tym podumał, to bym wymienił znacznie więcej polskich miast, gdzie to wygląda bardzo podobnie. A tymi, którzy korzystają z tego, są nierzadko właśnie turyści funkcjonujący w ramach tego no, problematycznego modelu najmu krótkoterminowego. Terminowego. W Warszawie takich ofert jest kilkanaście tysięcy. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to kiedy to ostatnio nas sprawdzałem, chyba 14 tysięcy ofert najmu krótkoterminowego. To może się wydawać, że nie jest aż taka duża liczba, no bo jeżeli porównamy to z zasobami mieszkaniowymi Warszawy ogółem, które lokują się na poziomie tam około miliona jednostek, no to 14 tysięcy wydaje się, że to nie jest jakaś tendencja, która by zaburzała ten cały rynek, ale warto pamiętać o tym, że najem krótkoterminowy nie rozlewa się równomiernie po obszarze całych aglomeracji, tylko właśnie dotyka tych miejsc, w których najczęściej turyści chcą bywać, czyli to są okolice Starówek, to są okolice ścisłych centrów miast i w Warszawie jest podobnie, więc żeby naprawdę ocenić to, jak taka modernizacja, taka przebudowa, jak w przypadku ulicy Złotej i innych fragmentów Nowego Centrum Warszawy będzie odczuwalna dla całego miasta, powinniśmy właśnie z jednej strony uwzględnić to, że różnie to może wyglądać w różnych okresach roku i też kto rzeczywiście kto jest beneficjentem tego typu rozwiązań. Bo ja przed naszą przerwą powiedziałem o tym, że żeby oceniać sukces projektowania urbanistycznego, niekoniecznie trzeba wybrać miejsce, czas, kiedy jest najwięcej właśnie czasu wolnego i najlepsza pogoda, bo takim okresem jest czas ten letni w Polsce, ale na dodatek to jest przecież też miejsce, gdzie to jest, przepraszam, moment, kiedy jest środek wakacji, kiedy również do Warszawy po prostu przyjeżdża większa liczba turystów.
1: Jeszcze chciałabym, żebyśmy spojrzeli na jedną kwestię.
0: Ja jeszcze chciałem jednak to powiedzieć w tym takim morzu zarzutów, że też warto jednak podkreślić tą zmianę, która jest pozytywna, czyli poprawę dostępności architektonicznej, na przykład dla osób starszych i dzieci. I te pierwsze obrazki z ulicy Złotej są obiecujące w tym zakresie, że to nie jest tylko czas, nie wiem, libacji, czego pewnie obawiają się mieszkańcy ze strony turystów przybywających do miasta, ale też na przykład no właśnie takich wielopokoleniowo funkcjonujących osób w centrum, a to jest bardzo korzystny trend i warto o tym pamiętać i to podkreślić.
1: Jeszcze chciałam jedną kwestię omówić. Trochę to będzie pachniało populizmem, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, dlatego że no mamy spektakularne zmiany w centrum Warszawy, a jednocześnie mamy też w różnych miastach przykłady ulic, nie wiem, na przykład ulica Targowa czy Grochowska, tutaj akurat takie ulice, które są na Pradze, które są wielkimi arteriami, które dzielą przestrzeń, które generują ogromny hałas i mamy tak, że powstaje takie premium zielone, reprezentacyjne centrum Warszawy i inne, znacznie trudniejsze do życia dzielnice poza nim. No przecież najwięcej warszawiaków właśnie nie mieszka przy Złotej, tylko przy tych dużych arteriach. I czy z punktu widzenia polityki miejskiej nie byłoby sprawiedliwiej, żeby zacząć zmiany od miejsc, w których zanieczyszczenie, hałas, niebezpieczeństwo dotykają największej liczby mieszkańców?
0: No, myślę, że ten argument jest w takim sensie rzeczywiście populistyczny, no bo zawsze można powiedzieć, że to w ogóle moglibyśmy nic nie poprawiać w Warszawie, tylko zająć się innymi miejscami, no, skoro jakość życia w Wałbrzychu jest niższa niż szczególnie w centrum Warszawy, no to dlaczego by skupiać się nie na tym miejscu, które jest najbardziej problemowe. To jest kwestia trudnego balansu. No, cała polityka miejska na czele z planowaniem przestrzennym, jako tym właśnie mechanizmem balansowania sprzecznych interesów, sprzecznych oczekiwań, no musi szukać jakiegoś środka kompromisu. Ja się zgadzam z tym zarzutem, no sam zresztą to wcześniej mówiłem o tym, że zbyt dużo tego nacisku jest kładzionego na Warszawę. Ja mam też taką tezę, że w ogóle najważniejsze wyzwania rozwojowe w Warszawie to nie są bezpośrednie okolice Pałacu Kultury i Nauki, o takiej przecież przestrzeni rozmawiamy w czasie naszej rozmowy, tylko to jest raczej to, co się dzieje na znacznie bardziej odległych częściach. Powiedziałbym, że nawet nie okolice ulicy Grochowskiej, bym Puławską dorzucił jako taki inny przykład z lewobrzeżnej Warszawy z podobnymi problemami się zmagający, tylko powiedziałbym, że to są znacznie dalsze przedmieścia. Miejscem, w którym tak naprawdę chyba bywa najwięcej ludzi, wcale niekoniecznie jest ścisłe centrum Warszawy, tylko na przykład różne węzły transportowe, przez które przeciska się wiele osób. Warszawskie badanie ruchu, o którym już mówiłem, pozwoliła nam zanalizować to pod takim kątem i przedstawić takie liczby, że wiemy już, że około 300 tysięcy samochodów przemyka przez niektóre węzły, takie jak chyba Opacz i Konotopa, to są miejsca, które w takim sensie przepływu osób są najbardziej intensywne w całej Warszawie i to są takie no dość paskudne, wielkie autostradowo-ekspresowe węzły, o których zwykle nie myślimy, kiedy mamy na myśli te miejsca, w których rzeczywiście najwięcej warszawiaków przebywa i warszawianek, a to właśnie tam w znacznym stopniu w tej chwili występuje serce współczesnej urbanizacji i tych największych napięć związane z chaotycznym rozrastaniem się miasta i miejscami poza centrum, gdzie nierzadko trudno zniechęcić ludzi do używania samochodu korkującego miasto, tym bardziej, że na przykład nie ma chodnika, po którym można było się bezpiecznie przejść po takiej bardziej peryferyjnej lokalizacji. Oczywiście to są te miejsca, gdzie te największe wyzwania przed naszą urbanizacją się aktualnie lokują. Natomiast nie postawiłbym jednak aż tak daleko idącej tezy, że to oznacza, że powinniśmy odpuścić przemianę w centrum Warszawy. Myślę, że to, o czym powinniśmy w największym stopniu pamiętać, to to, żeby położyć większy nacisk na politykę mieszkaniową, ponieważ jeżeli wyizolujemy z tego naprawdę dobre pomysły, o których możemy dyskutować, na ile są doskonałe, na ile nie, ale na pewno o słusznym kierunku w zakresie tej zielonej urbanistyki, no to jeżeli wyizolujemy to z polityki mieszkaniowej, to rzeczywiście doprowadzimy do zielonej gentryfikacji, czy tam środowiskowej gentryfikacji śródmieścia Warszawy, albo wzmocnimy ten proces, przecież już tak naprawdę trwa.
1: Tak, no ale też jakby cały czas podkreślajmy, że nie chcę, żeby po prostu po tej rozmowie wyszło, że nowa złota to jest zły pomysł, bo się wydarzyło naprawdę coś konkretnego. Powstała w centrum miasta nowa zielona przestrzeń, która też daje cień, przyciąga ludzi i też pomaga obniżać temperaturę. Nie wiem, trochę te zmiany, te kwestie klimatyczne też tak... tylko pobieżnie potraktowaliśmy. Mamy zbiornik retencyjny, który pozwala zagospodarować deszczówkę, także, także coś też na koniec pozytywnego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Łukasz Drozda, politolog, urbanista z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Krzysztof Olesiewicz i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, po nich jeszcze więcej sportu, na które teraz Przemysław Pozowski państwa zaprosi. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, zapraszam. Tak sobie wyobraziłem zawody we wspinaczce sportowej na czas, na przykład na takiej nowej złotej. Aleksandra Kałucka, czyli zawodniczka uprawiająca wspinaczkę sportową i brązowa medalistka olimpijska z Paryża, będzie dzisiaj gościnią. Za chwilę tutaj usiądziemy w studiu i porozmawiamy między innymi o nadchodzących mistrzostwach Europy, podczas których będzie miała po raz ostatni okazję zmierzyć się ze złotą medalistką olimpijską z Paryża, czyli z Aleksandrą Mirosław.
1: Zapraszamy serdecznie, a ja się z państwem słyszę jutro po godzinie 14. Anna Piekutowska.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest to śledztwo prokuratury dotyczące publikacji nagrania z przesłuchania świadka w sprawie afery Dwóch Wież. Chodzi o przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Fragmenty kilkugodzinnego przesłuchania opublikował portal goniec.pl. Jak przekazała prokuratura, jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, a pełnomocnikiem Gerarda Birkfellnera jest m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych. Giertych odparł wcześniej zarzuty, że to on jest autorem wycieku i zasugerował, że za odpowiedzialność za to ponosi prokuratura. Sprawa Dwóch Wież i powiązanej z PiS spółka i Srebrna została w zeszłym miesiącu umorzona. Giertych złożył odwołanie od tej decyzji. Węgry mają nowego prezydenta wybranego przez tamtejszy parlament. Został nim Andrasz Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Więcej Tomasz Orchowski.
19: Baka to prawnik i wykładowca akademicki. Był sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, symbol walki z fideszowskimi zmianami w sądownictwie. Ze stanowiska prezesa Sądu Najwyższego usunął go premier Viktor Orban, wprowadzając nową konstytucję. Teraz Baka został prezydentem po tym, jak rządząca TISA wykorzystała większość konstytucyjną i pozbyła się orbanowskiej głowy państwa Tamasza Szujoka. Prezydent na Węgrzech pełni przede wszystkim ceremonialną rolę. Jego kadencja trwa 5 lat. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: Parlament Libanu zniósł karę śmierci, zastępując je karą dożywotniego pozbawienia wolności i ciężkich robót. To pierwsze państwo arabskie, które zdecydowało się na taki krok. Według Amnesty International w 2025 roku w krajach arabskich stracono blisko 500 osób. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków. Ostrzegają o tym eksperci. Możemy mieć powtórkę sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach. Mówił w TOK FM ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
16: Rok temu w listopadzie ceny ziemniaków zapikowały w dół. Była taka sytuacja, że nawet super renomowane firmy, które odbierają od rolników zakontraktowane ziemniaki, nie chciały ich odbierać, dlatego że koszt transportu był wyższy niż koszt ziemniaków. No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewów, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
18: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że ich ceny na zachodzie spadły w ubiegłym roku poniżej zera. Rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Południe i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północnych i wschodnich. 18 stopni pokazują termometry na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Do 27 na południowym wschodzie. Noc bez opadów, ale na południowym wschodzie możliwe zamglenia. Jutro słupki rtęci pokażą od 19-20 stopni nad morzem do 23-24 w centrum i na południu kraju. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jest godzina 15.43, a w studiu ze mną jest Aleksandra Kałucka, brązowa medalistka olimpijska z Paryża we wspinaczce sportowej. Magister matematyki stosowanej. Dzień dobry.
21: Dzień dobry wszystkim.
20: Ale o tej matematyce już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, tuż przed początkiem sezonu, jak jeszcze siedziałaś w Tarnowie i przygotowywałaś się do wylotu do Chin. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli słuchaczom, jak na razie ten sezon idzie, żebyśmy też poszli w przód do tego, co wydarzy się w sierpniu jeszcze, prawda? Tak, pod koniec sierpnia w Laval we Francji będą Mistrzostwa Europy, czyli wasza, ludzi uprawiających wspinaczkę sportową na czas, impreza docelowa sezonu, ale damy też trochę słuchaczom cię poznać od strony niesportowej i matematycznej. Ale najpierw powiedz, jak rozmawialiśmy ledwie pod koniec kwietnia, to zaczynałem od tego, że pobiłaś swój rekord życiowy, a to już nieaktualne, bo pobiłaś kolejny rekord życiowy i to w pierwszym starcie w Pucharze Świata, czyli wycieczka sportowa do Chin udana.
21: Tak, bardzo się zdziwiłam, że to zrobiłam. Teraz mam trochę przerwę w popełnieniu życiówek, ale szykujemy się na Laval, żeby to powtórzyć.
20: 6.09.
21: Tak.
20: Ile jeszcze myślisz, że z tego jesteś w stanie ściąć? Bo tam też był Kraków i był nowy rekord świata, pobity rekord Oli Mirosław przez Amerykankę Hunt.
21: No myślę, że jestem w stanie pobiec szybciej. Wszystko się muszę ułożyć, bo niestety my mamy taki sport, że my chcemy wygrać biegi i raczej nie myślimy o tym czasie. To jest taki efekt uboczny. Więc myślę, że jestem w stanie. Mój team mówi, że jeszcze mam zapas, więc mam nadzieję, że Laval ścięga spiączka będzie dobrze przygotowana, też będzie w hali. Ja wolę biegać w hali. Więc myślę, że jest to możliwe.
20: Dobrze. Trochę powiedz jeszcze o tych wszystkich startach tego sezonu, czyli począwszy właśnie od Chin, o których ja już wspomniałem, przez między innymi Puchar Świata w Krakowie, no bo mieliśmy drugi rok z rzędu imprezę przed własną publicznością, a to zakładam jest zupełnie co innego, inny rodzaj pewnie emocji. Jak to wszystko szło, jak to wyglądało w twoim przypadku?
21: Czy początek sezonu miałam super udany, szybko biegałam bezbłędnie, potem były troszkę problemy. Był ten Kraków, trochę miałam pecha, przegrałam o jedną setną, byłam w tym gorszym, tym lepszym półfinale. I też popełniłam mały błąd, który właśnie mnie kosztował te setne, więc skończyłam na 6. miejscu. Ale też Kraków był wyjątkowym miejscem, ponieważ debiutowałam z moją siostrą, biegałyśmy w duecie, w eliminacjach zrobiliśmy rekord świata, który potem został pobity w finale, ale to jest wina mojej siostry, bo ona zrobiła błąd w finale, więc śmieję się.
20: A ty powiedziałaś jej, żeby słuchała tego, że to powiesz, że to jest jej wina.
21: No, tak się u nas zdarza, te błędy się zdarzają, trochę jest loterii czasami, też to był nasz pierwszy występ, więc dużo stresu, mnie to naprawdę, stresowało. Potem było w Chamonix, gdzie też byłam druga po eliminacjach, te finały, jakieś, nie wiem, była zła energia, bo tam wszyscy faworycy się polecieli w ósemce. Teraz było trochę...
20: W ćwierćfinale, w sensie przegrałaś.
21: W ćwierćfinale, tak. po prostu drugi stopień mnie pokonał. Trochę to było smutne. Ale teraz wiem, że...
20: Stopień, czyli to jakby ten element ściany, po którym
21: tam,
20: się
21: gdzie
20: wspinacie.
21: Kładziemy nogę. Po prostu nie trafiłam w ten stopień i byłam faworytką biegu, ale no, potknęłam się. Teraz Laval. Ja myślę bardzo, patrzę bardzo bardzo optymistycznie na Laval, ponieważ przez ostatnie tygodnie zrobiłam dużo życiówek treningowych, bo mam różne ćwiczenia, bieganie z obciążeniem, z odciążeniem. Więc to wygląda o wiele lepiej niż przed Wujang, więc myślę, że będę pikować formę w Laval. Wszystko zależy, każde zawody są inne, każda historia jest inna, więc trzymajcie kciuki za mnie.
20: Ty wspomniałaś tutaj już siostrę Natalię i ten start z Krakowa. To też była konkurencja, która jest nowa, prawda? I na ile ona już się osadzi w tych startach waszych w Pucharze Świata, czy w Mistrzostwach, czy może w Igrzyskach Olimpijskich też?
21: Debiut w tamtym roku, ja przez powodu mojej kontuzji nie startowałam dużo w tamtym roku. W tym roku mamy 3 Puchary Świata, gdzie będą duety, już były. Czyli w Krakowie było pierwszy, teraz będą we wrześniu Chiny 2 razy, więc będziemy startować razem. No ja trzymam kciuki, żeby w Brisbane były na Igrzyskach Olimpijskich, żebym mogła, nie wiem, no wygrać medal z moją siostrą bliźniaczką, to byłoby
20: bo
21: super.
20: W Los Angeles już wiadomo, że nie, że nie. Tam starty indywidualne, tak?
21: Tylko indywidualne będą.
20: Okej, okay. A o Brisbane jest walka federacji waszej na przykład, tak? Żeby gdzieś tam sugerować, że to jest fajny pomysł na jeszcze ten rozwój wspinaczki na igrzyskach?
21: No to będzie kolejny komplet medali. My co igrzyska mamy coraz więcej, bo w Tokio był jeden komplet, w Paryżu...
20: No w Tokio w ogóle było dziwnie, prawda? Bo w Tokio sobie ktoś wymyślił, żeby wszystkie te bardzo różne konkurencje łączyć.
21: Tak, to jest w Paryżu był dwubój i czasówki były osobno. Mieliśmy 2 komplety. W LA mamy już 3 komplety, więc widzimy tendencję, że mamy coraz więcej kompletów, więc myślę, że te czasówki są chyba najbardziej popularne. Najlepiej się ogląda przez takich ludzi, którzy się nie spinają. Cieszy się to oglądalnością, więc no, trzymamy kciuki, bo to będzie rozwój dyscypliny i kolejna szansa na zdobycie medalu.
20: Dobrze, wracam do tych twoich słów, że ty powiedziałaś, że startowałam z siostrą, to była jej wina. Rozumiem, że wy macie taki między sobą sposób żartowania, żeby to było jasne też dla słuchaczy. Ale to jest też tak, i chciałam, żebyś to opowiedziała, że powiedziałaś mi tutaj, zanim jeszcze weszliśmy do studia, że do wspinaczki sportowej to tak naprawdę przychodziły, czy przychodzą być może w dalszym ciągu, osoby... No niekoniecznie takie, które mają już wymyślone w wieku 5 czy 6 lat, że zostaną zawodowymi tenisistkami, będą jeździć po turniejach i zarabiać kolosalne pieniądze. Ty z siostrą jak trafiłyście?
21: My miałyśmy 8 lat i ja mieszkałam koło hali sportowej i miałam takie szczęście, że co wakacje była taka coś jak akcja lato i dzieci mogły przyjść za darmo i się powspinać. Więc ja pamiętam, że mój starszy brat mnie wziął i moi rodzice o tym nie wiedzieli. Miałam 8 lat. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Ale to były inne czasy. To było 16 lat temu. Więc ja pamiętam, że zakochałam się w tym sporcie. Warunki treningowe były...
20: I to było gdzie? To było w twoim rodzinnym mieście?
21: Tak, Tarnowie.
20: Tarnowie
21: jest polską stolicą polskiego spinania na czas, bo mieliśmy gwiazdy, był Tomasz Oleksy, Dyta Ropek, no wiele sportowców, więc ja też trenowałam z tymi ludźmi i wiedziałam, że mogę wygrywać zawody. Więc tak się zaczęło, ale też warunki treningowe były na początku no, słabe. U nas tak śmierdziało na hali sportowej, że musieliśmy mieć osobny zestaw ciuchów tylko na tę halę, bo tego się nie dało doprać. Nie było ogrzewania
20: w zimie. Ale przecież to był zapach potu po prostu? Czy
21: nie, czego? Myślę, że to chyba deski gniły pod parkietem, bo to była stara hala i nie mieliśmy ogrzewania w zimę i musieliśmy w czapkach.
20: I nie zniechęciło cię to?
21: Nie, jakoś lubiłam tą atmosferę, bo tam każdy się czuł jak w rodzinie i tak się zaczęło.
20: No ale inne sporty też rozważałaś? Czy to było tak, że zaprowadził cię brat, prawda, ciebie i siostrę na ten trening i już było wiadomo, nie wiem, że nie będziesz próbować kariery piłkarskiej, jaką jeszcze mogłaś, nie wiem, koszykarskiej, powiedzmy, co chociaż Tarnów to jeszcze Żużel chyba, prawda, też?
21: Tak, nigdy nie myślałam o tym, bo miałam już swój sport od 8 roku życia i jakoś nie miałam takiego parcia, żeby spróbować czegoś innego, bo mi było bardzo dobrze uprawiając spinaczkę sportową.
20: No a jak to wygląda teraz? Bo mamy te Mistrzostwa Europy w Laval i Aleksandra Mirosław kończy karierę tym startem. Po raz ostatni zaprezentowała się przed własną publicznością we wspominanym Krakowie. Oczywiście wy wszystkie, ty, Natalia, Aleksandra, sprawiłyście, że ta wspinaczka sportowa w Polsce się stała popularna. Wszyscy żyliśmy waszymi występami na Igrzyskach Olimpijskich. Ludzie, ci, którzy się bardziej zainteresowali, pewnie też oglądali Puchary Świata, czy właśnie wpadli na krakowski rynek jeden czy drugi rok z rzędu. Ale teraz najpierw to jest dla ciebie szansa, żeby pokonać Olę Mirosław w takim bezpośrednim pojedynku w jej ostatnim starcie. To jest wyzwanie?
21: Zobaczymy, czy się spotkamy, bo to nigdy nie wiadomo. Mamy system pucharowy, możemy się nie spotkać. Nie, myślę, że fajna okazja. Ja bym w sumie chciała, żeby Ola jeszcze startowała, żeby miała tych szans jeszcze więcej. Ale myślę, że będzie fajna zabawa i że się razem pościgamy i pokażemy, na co nas stać.
20: A między wami była zawsze taka rywalizacja o to, kto jest numerem jeden w polskiej kadrze?
21: Znaczy, u nas jest duża różnica wieku, jest 8 lat i raczej mieliśmy zawsze inne obozy i nie mieliśmy kontaktu. My się chyba szanujemy bardzo, przynajmniej ja szanuję Olę, więc no nie mam bliższych kontaktów, ale raczej nigdy nie czułam takiej potrzeby rywalizacji, kto jest lepszy. Po prostu nasze historie i nasze kariery są kompletnie inne. Jest duża różnica wieku, więc ciężko też się porównywać, jak jest taka duża różnica 8 lat. Więc no tak, tak. Ale myślę, że Ola przez wiele lat pokazywała nam, że da się być coraz lepszym, coraz szybszym, więc jestem wdzięczna za to.
20: Ja też czytałem taki wywiad, Mateusz Puka to robił z twoją siostrą w Sportowych Faktach i Natalia opowiadała, że wy w ogóle macie bardzo mało kontaktu, że to jest taki trochę sport indywidualistów. Inne obozy, inne hotele. To prawda wszystko?
21: Znaczy, Ola śpi w innych hotelach niż kadra. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. U nas raczej jest tak, że związek zatrudnia naszego trenera. Nie mam takiego trenera kadry, który ma pod opieką wielu zawodników. Raczej my sobie wybieramy ludzi, z którymi chcemy pracować. Więc trochę, myślę, tak to jest. Trochę sport indywidualny.
20: A ty czujesz, że ta wspinaczka no to jest coś, do czego trzeba mieć specjalne predyspozycje, mówię też mentalnie, żeby się, nie wiem, skupić na tym konkretnym starcie, gdzieś wyciszyć, czy przychodzą do tego sportu, no tak jak to zwykle, osoby po prostu kochające rywalizację. Czy jest jakaś, wiesz o co pytam, czy jest jakaś odrębność w tym sporcie, którą ty czujesz? Inne charaktery? No ty jesteś matematyczką, jak już mówiłem, tak? To też nie jest coś, że nie wiem, pójdę, popytam piłkarzy w ekstraklasie, ty masz tytuł magistra matematyki, a ty może masz tytuł magistra filozofa. I nie mówię o tym, nie mówię teraz, że nie wiem, że wykształcenie jest czymś dziwnym w sporcie, bo nie jest, tak? Ale pytam o tą odrębność, czy ją czujesz?
21: Myślę, że u nas każdy jest inny. Na przykład ja i moja siostra wiem, że wyglądamy bardzo podobnie, ale charaktery mamy kompletnie inne i kompletnie inne weaknessy czy mocne strony, więc myślę, że każdy się odnajdzie w tym sporcie. Ja trochę jestem taka właśnie nadpobudliwa, głośna, a moja siostra jest odwrotnością, więc i tak jesteśmy w stanie osiągać sukcesy.
20: A twoja ta nadpobudliwość, o której mówisz, to w startach przeszkadza, czy jest tak, że musisz ją jakoś okiełznać, opanować, jak stajesz do rywalizacji? I to są takie dwie osoby. Jest Ola, która jest, powiedzmy, żywiołowa, nadpobudliwa, czy jak jeszcze to inaczej nazwiesz, a start to jest zupełnie co innego, czy...
21: Znaczy, czasami czuję taką potrzebę, że muszę się wyciszyć, więc ja czasami słucham takiej spokojnej muzyki przed startem, a niektórzy wiem, że...
20: A, moja... czyli muzyka jest też sposobem,
21: tak,
20: na to.
21: Tak,
20: i co, i słuchawki, jak Iga Świątek?
21: Tak, tak, przed startem i jak wychodzimy na scenę, to musimy ściągnąć, ale tak, to cały czas jesteśmy na słuchawkach i myślę, że większość zawodników jest, a moja siostra na przykład ma odwrotnie, ona słucha takiej bardzo pobudzającej muzyki, więc każdy jest inny, ale myślę, że to mi pomaga w sporcie, bo u nas wszystko się dzieje bardzo szybko, jest 6 sekund, więc mi to raczej pomaga.
20: Jak ty mówisz o muzyce, że Natalia zupełnie co innego, ty zupełnie co innego, my w radiu jesteśmy, to musisz powiedzieć, co to jest, nie wiem, muzyka klasyczna, nie wiem, Chopin, a ona z kolei słucha, teraz sobie wyobrażam, a ty mi zaraz zweryfikujesz, czy to jest jakieś, nie wiem, metalowa muzyka, Guns N' Roses, co tam jeszcze może być, Welcome to the Jungle.
21: Znaczy, ja mam playlist od mojego psychologa, która ma właśnie takie melodie, znaczy to jest melodia tylko, takie wyciszające. Wiem, że Natalia słucha dużo Rihanny, Umbrella i takie rzeczy, więc każdy inaczej, ja raczej taki właśnie bez tekstu, same melodie.
20: A jakie instrumenty ty słuchasz? To jest pianino, to jest...
21: Różnie bardzo, ciężko mówić.
20: Okay. No. Dobra, wracamy do Francji i do Laval. Parodziesięciotysięczne miasto, to jest oczywiście jakiś chateau, oczywiście kościół, jak to we Francji, ale to jest jakaś miejscowość, która słynie ze wspinaczki sportowej we Francji. Czemu tam są mistrzostwa? Znaczy w sensie, czemu nie Paryż, nie wiem, Place Concorde albo inne duże miasto? Skąd to Laval?
21: Ogólnie w Francji bardzo popularne jest wspinanie. Oni mają wysoki poziom, tylko w innych konkurencjach niż w czasówkach. tak mi się wydaje, po prostu u nas ciężko znaleźć obieg, gdzie jest ściana.
20: Bo w czasówkach, przepraszam, nie mają medali olimpijskich, prawda?
21: Nie mają, nie mają. U nas zawody mistrzowskie muszą być na hali, więc ta ściana już musiała wcześniej powstać. Oczywiście są możliwości, żeby tą ścianę postawić na te zawody, ale zazwyczaj te ściany są już na stałe tam zamontowane, więc...
20: Poczekaj, co? Muszą być mistrzostwa Europy, muszą się w hali odbywać?
21: No najczęściej się tak odbywają, więc...
20: No bo przecież igrzyska były na zewnątrz.
21: Tak, tak, ale to było tak zadaszone, że jak będzie padać, że i tak się odbędzie.
20: Okay.
21: Bo żeby właśnie ten czynnik atmosferyczny pogody nie miał dużego wpływu. Więc zazwyczaj są jakieś wyjątki oczywiście, ale zazwyczaj to jest w hali. Laval... Wiem, że w tamtych latach były puchary Europy, więc tam już przygotowywali się i po prostu no, to u nas trochę loteria jest co roku, gdzie się odbędą zawody mistrzowskie, raczej nie ma większej historii.
20: Nie startowałaś tam, ale czy będziesz mieć parę dni, żeby się zapoznać, czy jedziesz i właściwie od razu start?
21: My jako zawodnicy nie możemy trenować na tych ścianach przed zawodami, więc okay. My wyjeżdżamy...
20: Czy to w Pucharze Świata, czy w igrzyskach, czy w ogóle? To ma być dla was...
21: Tak.
20: Terra incognita, tak?
21: Tak. Oczywiście osoby, które jak są zawody w Chinach i ktoś jest z Chinką, to trenują. Tak to trochę wygląda. Albo u nas trenowie, jak są takie zawody mistrzostwa polskie, to my trenujemy na tej ścianie. No ale zazwyczaj nie ma możliwości. Więc my wyjeżdżamy na ostatnią chwilę, myślę, że w czwartek wylecimy i w sobotę będzie start.
20: No dobrze, mam tutaj taką informację, że kolejny z prowadzących program być może chciałby coś opowiedzieć o tym, co będzie w TOK 360, ale zanim ja oddam głos, mówię o prowadzącym, który nazywa się Adam Mozga, to powiem, że w jeszcze więcej sportu dzisiaj. Rozmawialiśmy o wspinaczce sportowej, a naszą gościnią była brązowa medalistka olimpijska z Paryża, czyli Aleksandra Kałucka, która między innymi razem ze swoją siostrą Natalią, ale także z Aleksandrą Mirosław wystartują pod koniec sierpnia w Mistrzostwach Europy. Serdeczne dzięki za wizytę w studiu.
21: Dziękuję ślicznie.
20: A teraz już mówię Adamie, co dziś w TOK 360? Czy się słyszymy? Słyszymy się.
0: Z trudem zbieram słowa pod tym, co przed chwilą powiedziałeś, ale dobra. W TOK 360 między innymi o tym, jak nie popsuć sobie wzroku jutro, obserwując zaćmienie słońca i jak w ogóle je obserwować, bo to wcale nie jest takie proste. To tyle.
20: Dobrze, to ja jeszcze tylko powiem, że jeszcze więcej sportu realizował Krzysztof Olesiewicz, pomagali przy nim i Katarzyna Murawska i Paweł Ziętara, ja się nazywam Przemysław Pozowski i usłyszymy się jeszcze w Sport 360, a to będzie po godzinie 18.20.
1: Reklama.
22: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
23: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wtorek, 11 sierpnia, jest 16. Premier reaguje na domniemane przekręty przy pomocy dla powodzian. Węgry mają nowego prezydenta, a my, jak wspomniałem przed chwilą, wciąż zdrowe oczy i lepiej tego nie zepsuć jutro, obserwując zaćmienie słońca. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Nie będzie litości dla przekręciarzy. Tak Donald Tusk odnosi się do afery związanej z nieprawidłowym rozdysponowaniem pieniędzy na pomoc dla powodzian na Dolnym Śląsku po powodzi w 2024 roku. Wirtualna Polska donosiła, że 4,5 miliona pomocy miało trafić do podmiotów, które wcale nie były zalane. Co więcej, były powiązane z wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak się składa, że działaczką Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka.
7: Politycy PiSu złożyli wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w którym domagają się informacji dotyczących nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy popowodziowej. Chcemy wiedzieć, kto podejmował decyzję, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
8: Pod rządami Donalda Tuska pieniądze przeznaczone dla powodzian trafiały do rodzin działaczy Koalicji Obywatelskiej, do ich znajomych.
7: CBA sprawą już się zajmuje, a lokalna działaczka naszej partii została zawieszona, mówi Zbigniew Konwiński. Szef klubu KO.
9: Służby mają obowiązek działać i jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, no to musi pełne konsekwencje prawne ponieść. Najpierw ponosi konsekwencje polityczne, a później prawne.
7: Sprawa faktycznie jest wrażliwa i słusznie oburza opinię publiczną, bo nie dość, że dotyczy poszkodowanych powodzian, to też publicznych pieniędzy. Sprawa zostanie wyjaśniona, zapewnia Jakub Stefaniak z PSL-u.
10: Są już prowadzone czynności przez odpowiednie służby i od dawna te czynności trwają. To nie jest tak, że dzisiaj po publikacji artykułu w jednym z portali internetowych coś się zaczęło. Nie.
7: A Donald Tusk dodaje.
11: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
7: W historii jednym z najbardziej uderzających wątków jest ten dotyczący spółki, która otrzymała ponad 3 miliony złotych pomocy. Szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która prawdopodobnie nigdy nie rozpoczęła swojej działalności.
6: Prawie co drugi wpis o Ukraińcach w polskim internecie jest wrogi. Tak wynika z raportu za lipiec tego roku kolektywu Res Futura i Press Club Polska. Lipiec jest też rekordowym miesiącem pod kątem negatywnych wpisów na temat Ukrainy i jej mieszkańców. Najbardziej do świadomości społecznej przybijają się informacje o aktach przemocy, a wrogie treści najczęściej podawane są na YouTubie, na TikToku i na facebookowych rolkach. O tym, że wrogość napędza algorytm i że przestaliśmy interesować się wojną w Ukrainie, reporter TOK FM Szymon Kępka rozmawia z Michałem Fedorowiczem z Res Futura.
12: Wojny nie ma w mediach społecznościowych w Polsce. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę nie rozmawiamy od w tym roku, praktycznie rzecz biorąc, nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich. Przede wszystkim obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. Bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.
13: Kto broni i kto atakuje Ukraińców w internecie?
12: Czy łatwiej jest powiedzieć, kto broni? Są to przede wszystkim profile kont użytkowników powyżej 45-50 roku życia, które mają nastawienie proeuropejskie. Kto atakuje? Mamy konta przede wszystkim sympatyków partii skrajno-prawicowych.
13: Powiedział pan o takim, jak sądzę, ciekawym mechanizmie dotyczącym Brexitu, że użytkownik w sieci wszelkie niepowodzenia, wszelkie negatywne rzeczy może przypisywać no właśnie tej narracji ukraińskiej.
12: Taka główną osią dotyczącą, dlaczego krytykujemy Ukraińców, to są generalnie dlatego, że nie czekają w kalejkach do lekarza. I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest ramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec. To jest dokładnie ten sam mechanizm, jaki obserwowaliśmy w Brexicie i ten sam mechanizm, który obserwujemy za każdym razem, kiedy jest dyskusja w mediach społecznościowych o uchodźcach.
6: Z raportu Res Futura i Press Club wynika też, że w lipcu wzrósł 6-krotnie odsetek osób, które chcą bronić Ukraińców w sieci. Każdorazowo takie wpisy spotykają się z hejtem. Michał Fedorowicz z kolektywu Res Futura będzie gościem Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym o godzinie 17.40. A tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarża Rosjan o zaatakowanie jego kraju północno-koreańskimi rakietami. W nocy doszło do kolejnej wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą, o czym więcej Tomasz Orchowski.
14: Zełenski przekazał, że północno-koreańskich pocisków Rosjanie użyli do ataku w obwodzie zaporowskim. W tych uderzeniach zginęło co najmniej 6 osób.
15: Czym większy to tu nas w Ukrainie?
14: Im więcej północno-koreańskich uderzeń będzie miało miejsce tutaj w Ukrainie, w Europie, im częściej będą wykorzystywane ich rakiety i żołnierze, tym lepiej będą oni korygować swoje niedociągnięcia i eliminować luki w swoich zdolnościach. I tym większe zagrożenie będzie to w przyszłości stanowić dla Japonii, Korei Południowej, Filipin i innych państw w regionie.
15: Innych krain region.
14: Kijów broni się, atakując cele na terytorium Rosji. Ponownie uderzył na firmę Wildberries, tym razem w Woronerzu. Wildberries to rosyjski Amazon, który, jak twierdzą Ukraińcy, zaopatruje tamtejszą armię. Kijów uderzył też na rafinerię w Orsku, oddalonym od frontu o 1500 kilometrów.
15: Będzie większy.
14: Nastąpi więcej ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu, które powinny pokazać Rosjanom, że pokój jest konieczny. Mamy dane z zewnętrznych sondaży w Rosji pokazujące, że liczba osób chcących zakończenia tej wojny rośnie. Musi to stać się jeszcze bardziej widoczne, tak aby Putin, jego administracja, jego poplecznicy z FSB i wszyscy inni w państwie agresorze równie dobrze zrozumieli, pokój jest jedyną opcją. Dowódca ukraińskich sił dronowych przekazał, że mógłby atakować 7 razy więcej celów, gdyby finansowanie z Zachodu docierało sprawniej. Tomasz Szkowski, TOK FM.
6: Ondrasz Boko, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycyjna, a kiedyś rządząca Fidesz. Poprzednim prezydentem, wybranym przez parlament, zdominowany wówczas właśnie przez Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, był Tamás Suljok. Opuścił urząd 20 lipca po podpisaniu przyjętej przez nowy parlament poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go z urzędu. Rząd bierze na siebie ciężar nadużyć w czystym powietrzu. Państwo zapłaci za błędy i za oszustwa firmy. Poszkodowani mają dostać możliwość zawieszenia spłaty należności, ich umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami, i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
6: Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla wykonawców skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Nie widać na horyzoncie zagrożeń dla cen żywności. Na razie mimo suszy, kluczowe dla wyżywienia naszej części świata produkty rolne są cenowo stabilne, mówił w porannym EKG ekspert rynku Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas, zwłaszcza jeśli chodzi o najważniejszą dla nas pszenicę.
17: Ceny są niższe niż rok temu, a rok temu je uznawano o tej porze za niskie i teraz mamy obniżoną prognozę zbiorów o 10% rok do roku. No i cenę też, no powiedzmy 7-5% niższą, czyli zupełnie nierynkowe zachowanie. Wieprzowina to dalej będzie na niskich poziomach. Jest zakaz importu do Chin europejskiej wieprzowiny. To szczególnie ostatnio Hiszpanii dotknęło, dlatego wieprzowina w Europie pozostanie tania jeszcze pewnie przez najbliższy pół roku, rok. Kurczaki i indyki są stosunkowo wysoko, ale znowu też nie są jakieś szczególnie dramatyczne poziomy. Mleko tanie. Na pewno jest to relacja w stosunku do cen zbóż, które są stosunkowo na niskim poziomie.
6: Pod koniec roku możemy spodziewać się nadmiaru ziemniaków, bo po ziemniaczanej górze, która zasypała nas w ubiegłym roku, w tym roku sytuacja może się powtórzyć, bo rolnicy nie zmniejszyli powierzchni upraw. Drogie jesienią mogą być natomiast jabłka. Jutro niebo zafunduje nam spektakl, ale wielu spóźnialskich może obejść się smakiem. Okulary do bezpiecznego oglądania zaćmienia słońca praktycznie zniknęły ze sklepów. Te, które jeszcze 2 tygodnie temu kosztowały około 10 zł, dziś, jeśli w ogóle uda się je znaleźć, potrafią kosztować nawet 10 razy więcej, czyli koło 100. Czy można te okulary czymś zastąpić i na ile w ogóle bezpieczne jest oglądanie zaćmienia, o tym Katarzyna Młynarczyk.
18: Okazuje się, że ci, którzy nie zdążyli kupić okularów z atestami, sięgają nawet po maski spawalnicze. Tymczasem okulistka Violetta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OkoTest ostrzega, tutaj nie ma miejsca na improwizację.
19: Ja bym tutaj apelowała, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
18: Konsekwencje takiego, wydawałoby się, mile spędzonego i magicznego wieczoru mogą być opłakane.
19: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
18: Wywołaną trwałym uszkodzeniem fotoreceptorów przez słońce. Najbezpieczniej więc zaćmienie oglądać na ekranie, na pokazy przygotowane na przykład przez uczelnie. Już dawno nie ma miejsc.
6: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie, a w TOK 360 jeszcze przed godziną 17 połączę się z Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii z bloga Z Głową w Gwiazdach, bo odpowiednie zabezpieczenie oczu to jedno, ale jeszcze warto wiedzieć skąd i gdzie patrzeć, zwłaszcza skąd jest istotne w wypadku tego zaćmienia, ale o tym przed godziną 17, na razie 16:11. Adam Oskar. A gościem TOK 360 jest Dominik Sipiński, analityk polityki Insight. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
6: Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii na Sycylii we Włoszech do godziny 19 z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna. Odlot maszyn ograniczony jest tylko do jednego pasa, no ale ponieważ te utrudnienia trwają już dłużej, to tam nieszczególnie chyba ma co odlatywać. Podobno to typowe dla tego lotniska, chociaż pech, że w środku sezonu urlopowego.
20: Typowe to może zbyt dużo powiedziane, natomiast na pewno się zdarza. Etna jest wulkanem aktywnym, położonym bardzo blisko Katanii, a pył wulkaniczny jest dla samolotów, dla silników niebezpieczny i w momencie, kiedy w powietrzu znajduje się zbyt duże stężenie pyłu wulkanicznego, to samoloty omijają taki obszar, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje, a ponieważ w tym przypadku lotnisko jest faktycznie bardzo blisko aktywnego wulkanu, no to z takimi utrudnieniami głównie w Katanii, chociaż czasami też one dotyczą innych lotnisk na Sycylii, ale przede wszystkim Katanii faktycznie mamy do czynienia względnie często, pewnie najczęściej ze wszystkich, przynajmniej dużych lotnisk w Europie.
6: MSZ też ostrzega, że w związku z aktywnością Etny występują utrudnienia na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie, no bo to też jest system naczyń połączonych. Czasem to, co miało lądować w Katanii, ląduje na przykład w Palermo, ale dla pasażerów, którzy albo mają lecieć na Sycylię, albo mają wracać z Sycylii, to przecież głównie operują tam tani przewoźnicy lotniczy, to chyba jakaś katastrofa urlopowa.
20: To jest faktycznie sytuacja bardzo ciężka dla pasażerów i równocześnie no, nie za bardzo da się z nią coś zrobić. Lotnisko w Palermo w tej chwili również znajduje się na granicy wytrzymałości. Są tam też duże opóźnienia, ponieważ to lotnisko no, nie jest dużym lotniskiem, nie ma możliwości przyjęcia wszystkich samolotów, które do Katanii miały w tej chwili lądować, czy przynajmniej przyjęcia ich o czasie. No a pasażerowie, którzy w ogóle są w Katanii, no to to oczywiście przejazd do Palermo też nie jest jakimś łatwym rozwiązaniem, żeby się stamtąd wydostać. Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom, którzy są w ogóle w jakikolwiek sposób dotknięci tymi utrudnieniami, opiekę, czyli wyżywienie, możliwość no, teoretycznie wykonania połączeń telefonicznych czy dostępu do internetu, chociaż pewnie to akurat jest najmniejszym problemem, ale też w przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego, a z tym będą też problemy, bo nawet jeśli lotnisko, znaczy kiedy lotnisko zacznie znowu działać, no to te kilkudniowe tak naprawdę w tej chwili utrudnienia powodują, że tam jest po prostu dużo więcej pasażerów niż samoloty będą miały wolnych miejsc, więc to też jest kwestia pewnie kolejnych kilku dni, zanim ten zator zostanie rozładowany.
6: A mogą linie lotnicze powiedzieć, tu jest bułka, tu jest woda, a generalnie to jest siła wyższa, więc cześć?
20: Linie lotnicze mają prawo powiedzieć, że to jest siła wyższa, bo chmura pyłu wulkanicznego jest siłą wyższą. Natomiast siła wyższa nie zwalnia z obowiązku zapewnienia opieki. Zwalnia z obowiązku wypłaty odszkodowań. I faktycznie na odszkodowania, czyli 250, 400 czy 600 euro, w zależności od dystansu lotu, no, w przypadku lotów europejskich to jest najczęściej 250 lub 400, z tego linie lotnicze są zwolnione, natomiast muszą zapewnić pasażerom po pierwsze opiekę, czyli nie tylko wyżywienie, które też powinno spełniać jakieś minimalne standardy, a nie być jednym kawałkiem pizzy na lotnisku. No i też zakwaterowanie na noc to pewnie jest dużo ważniejsze dla osób, które tam na kilka dni mogą utknąć, tym bardziej, że w Katanii podejrzewam mogą mieć w tej chwili problemy ze znalezieniem zakwaterowania, przynajmniej blisko lotniska. Linie lotnicze muszą też zapewnić alternatywny lot, chyba że ktoś dobrowolnie się tego zrzeczy i no, na przykład znajdzie sobie jakiś inny lot, chociaż w tej chwili wydaje się to mało prawdopodobne, żeby takie rozwiązanie komukolwiek bardziej odpowiadało.
6: Czyli w takiej sytuacji, nawet jeżeli to jest siła wyższa, nawet jeżeli te linie lotnicze odwołają samolot, którym miały nas przywieźć, on nie przyleci na Sycylię, więc siłą rzeczy nie wróci. Nawet jeżeli stwierdzą, proszę bardzo, jest lot z Palermo za 3 godziny, bo i do takich sytuacji dochodziło, że ludzie, widziałem na forach relacji, próbowali taksówką dotrzeć, co też jest kosztem, do Palermo z Katanii, żeby zdążyć na takie połączenie. Te linie lotnicze, tak zbierając to, muszą nas przetransportować z powrotem. Nie musimy wracać na własną rękę.
20: Tak, muszą to zrobić i muszą też dać możliwość, czy muszą dać możliwość zaakceptowania takiego, takiego połączenia. To znaczy, jeśli linia lotnicza zaoferuje nam na przykład lot za 1,5 godziny z Palermo, na który fizycznie nie mamy się jak dostać, albo możemy się dostać za jakieś kolosalne pieniądze taksówką, czy wynajmując samochód na przykład, to mamy prawo jako pasażerowie takiej alternatywy po prostu nie przyjąć z uwagi na to, że jest ona nierealistyczna. Tak samo linie lotnicze mogą zaoferować lot na przykład do innego miasta. Powiedzmy, ktoś miałby wracać do Krakowa, dostanie zaproponowany lot do Katowic. Możemy się na to zgodzić, wybór należy do nas, natomiast nie musimy. Jeśli uznamy, że to nie jest realna dla nas alternatywa, to linie lotnicze mają obowiązek szukać innych możliwości, które będą nam odpowiadały, chociaż oczywiście może to wtedy zająć dłużej i to już jest każdej osoby indywidualna decyzja, czy na przykład lepiej polecieć dzień wcześniej do innego miasta w Polsce, czy poczekać jeszcze jeden dzień na Sycylii i polecieć do tego miasta, do którego chcieliśmy wrócić.
6: Ja to bym czekał jeden dzień na Sycylii. To jakby prosta sprawa, prosty wybór. A potem jeszcze możemy czegoś dochodzić, bo też no, niektórzy przewoźnicy mają taką taktykę, że reklamację odrzucimy i już się klientowi nie będzie chciało o nic więcej prosić.
20: Jak najbardziej, jeśli linie nie spełnią obowiązków związanych chociażby z zapłatą za zakwaterowanie, czy z zaoferowaniem wyżywienia, czy jeśli nie zaoferują lotu powrotnego i będziemy musieli za niego zapłacić sami, to możemy tych, czy powinniśmy takich tych praw czy zwrotu kosztów w tym przypadku dochodzić. Najpierw z linią lotniczą, jeśli to się nie uda, to poprzez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który ma przygotowane procedury na taki wypadek. To oczywiście może trwać, to nie zawsze jest łatwe, natomiast ta sytuacja jest o tyle jednoznaczna, że no, wszyscy wiedzą, dlaczego te loty zostały odwołane. Wszyscy wiedzą i to pasażerowie, no nie jest to dobra wiadomość dla pasażerów, ale to jest oczywiste, że w tym przypadku odszkodowania pasażerom nie przysługują. Natomiast równie oczywiste jest to, że zwrot kosztów, czy raczej zapewnienie w pierwszym, przede wszystkim w pierwszym porządku tych rzeczy, takich jak zakwaterowanie i wyżywienie, jest też linii lotniczych obowiązkiem, więc względnie łatwo powinno być w najgorszym wypadku uzyskać zwrot kosztów. Oczywiście linie lotnicze, też dla nich to jest duże wyzwanie, czy dla pracowników linii lotniczych w Katanii, którzy muszą w tej chwili znaleźć chociażby miejsca w hotelach, z którym może być problem, zadbać o tysiące pasażerów, więc na pewno zdarzą się sytuacje, w których coś po prostu no nie zagra. Tak, i, no też delikatnie
6: ci pasażerowie myślę, że są troszkę zdenerwowani. Bardzo dziękuję. Dominik Sipiński, analityk.

0: Prezesa. Berek jest doktorem nauk prawnych, był m.in. szefem Rządowego Centrum Legislacji. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówiła w TOK FM dr Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
1: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie listy.
0: A resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Sąd w Damaszku skazał na śmierć Bashara al-Assada. Były prezydent Syrii został uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości podczas wojny domowej w Syrii w latach 2011-2024. Na razie nie ma jednak możliwości ukarania dyktatora, bo przebywa on w Rosji, gdzie chroni go azyl. Taki sam wyrok otrzymał także kuzyn Assada, Atef Najib, który nadzorował represje w południowej prowincji Dara. W wojnie domowej w Syrii zginęło ponad 1,5 miliona osób. W grudniu 2024 roku rebelianci odsunęli Bashara al-Assada od władzy dzięki błyskawicznej ofensywie. Słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planowało budowę systemu monitoringu wizyjnego na drogach w oparciu o rosyjski system nadzoru. Po protestach opozycji znane z sympatii do Kremla władze wycofują się z pomysłu. Jakub Medek.
2: Oparty o blisko 300 kamer system miał umożliwiać rejestrację wykroczeń drogowych, ale też śledzenie poszczególnych pojazdów. Rząd twierdził, że kupuje go od cypryjskiej spółki. Opozycja jednak ustaliła, że spółka powstała kilka miesięcy temu, a kamery wyglądają dokładnie tak samo jak te, na których opiera się rosyjski system Cordon V. Sprawę komentuje lider słowackiej opozycji Michal Šimečka. Najpierw się wypierali, teraz zapowiadają jakieś dochodzenie. Ale nie rozumiem, dlaczego władze nie powiedzą po prostu, że to trzeba przerwać. Albo nie rozumieją kwestii bezpieczeństwa, albo ktoś próbuje na tym zarobić. Tak czy inaczej, ręce opadają. Opozycja domaga się dymisji ministra spraw wewnętrznych, który odpowiadał za budowę systemu. Jakub Medek, TOK FM.
0: A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Przelotny deszcz możliwy dziś jedynie na krańcach północnych i wschodnich. W nocy bez opadów, jutro za to może pokropić na krańcach wschodnich. Termometry pokażą od 19-20 stopni nad morzem do 23-24 w centrum i na południu kraju.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Według map GIOŚ nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Większość punktów pomiarowych świeci się na zielono, a to oznacza, że jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W wywiadzie politycznym jest z nami profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry państwu.
6: Porozmawiamy sobie o pańskim tekście po aferze szpitalnej. Potrzebujemy samorządowego NIK-u, ale przypomnę tło, na które to tło rzucimy pańskie rady i zalecenia. Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 8 czerwca, kiedy to Urząd Miejski w Warszawie opublikował oświadczenie majątkowe radnego dzielnicy Ursus oraz lekarza w Szpitalu Południowym, Dawida Kacprzyka. Wynikało z tego oświadczenia, że w ubiegłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach praktyki lekarskiej w 4 publicznych placówkach. Ta informacja uruchomiła aferę dotyczącą warszawskiego Szpitala Południowego, a 5 sierpnia Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaprezentował nam wyniki audytu, który został zlecony w placówce. Dowiedzieliśmy się między innymi, że były tam dyżury po 72 godziny bez przerwy. Rekord to 110 godzin, prawie 5 dób, że funkcja koordynatora SOR-u właściwie nie istniała. Płacono za nią, choć

0: takiej funkcji nie było formalnie w strukturze, że stawka za sprawowanie tejże funkcji, której nie było w strukturze, szybko rosła, że szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, ale z niego nie korzystano przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików oświadczeń, czyli po prostu na słowo. Płacono też na przykład za dwa dyżury pełnione rzekomo równocześnie w dwóch miejscach. Stwierdzono także przypadki zatwierdzania przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych i były 44 konkretne zalecenia dla Szpitala Południowego, które, jak mówił Rafał Trzaskowski, są wcielane w życie i z każdego szpital będzie rozliczany. I teraz wracamy do pańskiego tekstu. Pan zaczyna od tego, że ta afera w warszawskim szpitalu może szokować, ale nie powinna nas dziwić czy zaskakiwać. Trochę podług zasady, że okazja czyni złodzieja. I pisze pan, że systemowe luki w zasadach kontroli nad spółkami komunalnymi, a do takich należy wiele szpitali samorządowych, to jest wręcz zaproszenie do nadużyć.
1: Niestety tak. Rzeczywiście to, co okazało się za sprawą audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym, to jest prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej. Mamy w Polsce około 3000 spółek komunalnych. Te spółki nam się na przestrzeni ostatnich dekad rozmnożyły. Część z nich to są spółki tworzone od zera, część z przekształceń, na przykład tak zwanych samorządowych zakładów budżetowych. I to są te spółki, które obracają coraz większymi pieniędzmi. Nie tylko mówimy o szpitalach. Sama Warszawa ma udziały, czy kontroluje około 20 spółek komunalnych, ale oczywiście są to spółki, które działają nie tylko w sferze ochrony zdrowia, to są spółki transportowe, spółki zajmujące się zarządzaniem siecią wodociągową, kanalizacyjną, spółki odpadowe. Tam wszędzie mamy dużo pieniędzy. Spółki komunalne stały się takim kluczowym wehikułem dla samorządów w realizacji swoich zadań, ale niestety gdzieś rozmnażając te spółki komunalne, w cudzysłowie zapomnieliśmy o tym, żeby odpowiednio je zabezpieczyć przed różnymi pokusami, które są naturalne w każdym systemie, zwłaszcza w takim systemie, gdzie nie ma jednocześnie wystarczającej jawności funkcjonowania tego typu instytucji. Bo to, co wykazał audyt, to są rzeczy, które każdy audytor, nawet średnio sprawny audytor, jest w stanie bardzo szybko wychwycić w funkcjonowaniu spółek komunalnych. Problem polega na tym, że takie audyty, jak wydarzył się po wybuchu afery, nie są codziennością. To znaczy zdarzają się wtedy właśnie, jak jakimś zazwyczaj przypadkowym zrządzeniem losu dowiemy się o różnych nieprawidłowościach. Wtedy nagle prezydent miasta, burmistrz, no, chcąc zaradzić kryzysowi politycznemu, stara się bardzo szybko zareagować, wysyła kontrolerów, audytorów, kogokolwiek. No ale afera się kończy, a zostajemy z takim samym systemem jak do tej pory, czyli systemem, w którym spółki komunalne kontrolują się w zasadzie same.
0: Ale to jeszcze doprecyzujmy, panie profesorze, bo mamy te tysiące spółek komunalnych, z których, jak pan pisze, wypączkowały kolejne spółki córki i jest ich w sumie więcej niż samych jednostek samorządu terytorialnego. No i teraz pojawia się kwestia nadzoru i kontroli. Czy chodzi tylko o brak woli politycznej, żeby taki nadzór, kontrolę sprawować? No jak działa, to działa. Jak się coś wydarzy, to wtedy się zleci audyt. Czy też chodzi także o to, że system kontroli w samorządzie nie nadążył za rozbudową tego całego aparatu spółek? Bo pan przecież pisze, że są pewne rozwiązania, one istnieją na papierze. Pytanie tylko, czy one są zbyt słabe, zbyt niedoskonałe, czy też po prostu włodarze lokalni nie korzystają z tych narzędzi, które są w ich dyspozycji. Czy też trzeba byłoby dać samorządowcom nowe narzędzia, żeby ta kontrola i nadzór były efektywne?
1: Problemem są zarówno luki w przepisach i kompetencjach, ale i praktyka stosowania tych narzędzi, które które już są. Rzeczywiście jest tak, że spółki komunalne wpadają w taką dziwną lukę braku mechanizmów kontroli. To znaczy, po pierwsze, wątpliwości budzi możliwość kontrolowania tych spółek przez regionalne izby obrachunkowe, które są takim niezależnym, choć oczywiście powiązanym z rządem, organem kontroli nad gospodarką finansową samorządów, no ale izby koncentrują się głównie na wykonaniu budżetu, na analizie decyzji czy uchwał rad gmin, czy decyzji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a spółki komunalne to jest, powiedzmy, druga, trzecia, a może i czwarta kolejność, jeżeli chodzi o zakres zainteresowania. Druga kwestia jest taka, że sam samorząd wewnętrznie ma dość ograniczone możliwości kontroli nad spółkami. Wprawdzie zgodnie z przepisami prawa handlowego miasto jako główny, czy czasami jedyny akcjonariusz może żądać informacji, dokumentów, wyjaśnień od spółek, w których posiada udziały. Ale mamy raporty NIK-u, które pokazują, że po prostu samorządy tego zazwyczaj nie robią. To znaczy ograniczają się do tego, żeby wysyłać swoich ludzi do rad nadzorczych, do zarządów tych spółek, ale już niekoniecznie, żeby kontrolować, co się wewnątrz tych spółek dzieje. Już pomijając to, że są też pewne formalne wątpliwości, jak daleko taki audyt, ewentualny audyt czy kontrola zlecana przez same władze samorządowe może pójść. Wreszcie mamy problem z kompetencjami rady. No, rada w każdej gminie jest tym organem, który oprócz stanowienia uchwał ma też kompetencje i zadania kontrolne wobec całego aparatu samorządowego. I tu na pierwszym miejscu jest oczywiście komisja rewizyjna. Problem polega na tym, że komisja rewizyjna co do zasady nie ma wejścia do spółek komunalnych. Po prostu przepisy nie dają jej uprawnień do tego, by kontrolować spółki komunalne. Pewne kompetencje zawarto w 2018 roku w ustawie dla indywidualnych radnych. To znaczy teoretycznie każdy radny może pójść do spółki komunalnej, zażądać dokumentów, dostępu do pomieszczeń, może taką indywidualną kontrolę przeprowadzić. Problemów jednak jest kilka. Po pierwsze, te uprawnienia radnych nie są zabezpieczone żadnymi sankcjami dla zarządów spółek, które nie stosują się do tych uprawnień kontrolnych radnych. Nie ma żadnej procedury, na jakiej mogliby się radni oprzeć, żądając dokumentów czy informacji, więc są uzależnieni od dobrej albo złej woli władz danej spółki.
0: A że najczęściej pójdą z taką kontrolą radni, którzy są w opozycji, to wiadomo, że spółka nie będzie zainteresowana, żeby tym radnym w kontroli pomagać. To teraz co robić, panie profesorze? Bo pan radzi, żeby łaskawym okiem spojrzeć na rozwiązania znane z państw nordyckich, na przykład Szwecja, polegające na takim obowiązkowym zewnętrznym audycie całej administracji lokalnej ze spółkami włącznie, który to audyt jest przeprowadzany co roku i przez zawodowych audytorów.
1: Pewnie nie ma jednego rozwiązania, które będzie pasowało wszystkim samorządom w Polsce, ale jeżeli koncentrujemy się na największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, inne metropolie, to są organizmy, które przypominają już małe państwa, a jeżeli chodzi o rozbudowę administracji, aparatu administracyjnego, potrzebują w takiej mikroskali mechanizmów, które mamy na poziomie ogólnopaństwowym. To znaczy stąd ta wspomniana przez panią redaktor na początku idea samorządowego NIK-u. Czyli innymi słowy, miasto takie jak Warszawa powinno mieć stałą izbę audytu, która wykonywałaby regularnie, a nie tylko wtedy, kiedy wybuchnie jakaś afera, audyt spółek komunalnych, innych oczywiście podmiotów kontrolowanych przez miasto, i wynikami tego audytu dzieliła się z opinią publiczną, z radą. Tacy audytorzy mieliby kompetencje takie jak kontrolerzy NIK-u, czyli mieliby dostęp do tajemnic przedsiębiorców, mieliby dostęp do różnych ustawowo chronionych informacji, oczywiście z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, czyli byłby to taki lokalny NIK, lokalna izba kontroli, która nie musiałaby być bardzo rozbudowana instytucjonalnie. To jest kwestia zespołu kilkunastu audytorów profesjonalnych, doświadczonych, na których zatrudnienie nie tylko takie miasto jak Warszawa po prostu stać, ale którzy bardzo szybko zarabiają na swoje pensje, przynosząc konkretne oszczędności miastu wynikające z wykrycia albo też zapobiegania nieprawidłowościom działalności spółek czy innych podmiotów komunalnych.
0: Profesor Dawid Sześciło był z nami, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: A tuż po informacjach moim państwa gościem będzie Michał Fedorowicz. Porozmawiamy o obrazie Ukrainy i Ukraińców w polskich mediach społecznościowych.
2: Autopromocja.
3: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
4: Są.
3: Karty pokładowe?
4: Są.
3: Stroje plażowe?
4: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Dotychczasowy minister w kancelarii premiera Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, potwierdziło TOK FM. Premier Donald Tusk ogłosił dziś jego odejście. Trybunał Konstytucyjny to dobry kierunek, przekonywał w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
14: Trybunał Konstytucyjny dziś jest naprawdę trudnym wyzwaniem. To nie jest miejsce dla osób, które mają skromne doświadczenia i są debiutującymi prawnikami. To jest miejsce na tyle zdewastowane, że ja bardzo, bardzo się cieszę, że Maciej Berek zdecydował się na taką zmianę.
13: Macieja Berka na jego dotychczasowym stanowisku zastąpi Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązywał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
15: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apaczem.
13: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzona przez papieża Franciszka w 2014 roku organ Kurii Rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową stolicy apostolskiej, a także państwa watykańskiego. Andrzej Baka, były prezes Węgierskiego Sądu Najwyższego, został wybrany przez Narodowe Zgromadzenie na urząd prezydenta. Głosowanie zbojkotowała największa partia opozycyjna, czyli Fidesz Viktora Orbana. Zakaz smartfonów w szkołach ma sprzyjać lepszej koncentracji, lepszym wynikom w nauce czy budowaniu relacji z rówieśnikami. Uczniowie szkół podstawowych, poza kilkoma wyjątkami, nie będą mogli korzystać z takich urządzeń od 1 września na lekcjach, przerwach czy wyjazdach edukacyjnych. Za takimi zakazami powinny iść też inne działania, twierdzi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
11: Zakazy, przepraszam serdecznie, ale każdy głupi umie wprowadzić. Jeżeli poza zakazami nie będziemy uczyć dzieci, uczyć młodzieży, a nawet niektórych młodszych dorosłych poruszania się po tym świecie, to my już przegraliśmy.
13: A w przyszłym roku rząd planuje wprowadzić też zakaz korzystania z serwisów społecznościowych przez dzieci do 15 roku życia. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północnych i wschodnich. Noc bez opadów, ale na północnym wschodzie możliwe zamglenia. Jutro słupki rtęci pokażą od 19-20 stopni nad morzem do 24 w centrum i na południu kraju. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: W wywiadzie politycznym jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
16: W Lublinie, Białej Podlaskiej i około 20 innych miejscowościach w Polsce odbyły się manifestacje Nie bądźmy obojętni. To był gest solidarności z Ukraińcami w Polsce, którzy coraz częściej padają ofiarami agresji. Państwo zbadali komentarze pod informacjami na ten temat, a tam przewagę zdobyła fala szyderstwa, pretensji, na pewno niesolidarności. A najsilniej niosła się kpina z niskiej frekwencji zgromadzeń. Był to dla komentujących dowód, że akcja ta nie ma żadnego społecznego poparcia. Od tego szczegółu przejdźmy do ogółu, bo Res Futura razem z Centrum Mieroszewskiego monitoruje obraz Ukrainy i Ukraińców w polskich mediach społecznościowych. I mamy już raport za tegoroczny lipiec. Wnioski?
17: Oj, wnioski są... I dobre, i złe. To znaczy, z jednej strony złe, bo pierwszy raz od momentu wojny połowa wpisów, tam jest 49 i chyba 4 albo 6% komentarzy.
16: 40, tak.
17: Tak, dotyczących Ukraińców i Ukrainy w polskich mediach społecznościowych ma nastawienie wrogie. I tak źle, jak mieliśmy w lipcu, nie było. Co to oznacza? Praktycznie rzecz biorąc, co drugi wpis jest wrogo nastawiony do Ukrainy. Jeżeli weźmiemy, że są też części informacyjne, to co się dzieje, to tak naprawdę jest to liczba przytłaczająca. Druga rzecz zła, to rozmawiamy stricte już o przemocy. Jak to rozumiemy? Rozumiemy to tak, że rozmowa na temat Ukraińców w Polsce dotyczy przemocy między Polakami a Ukraińcami, między Ukraińcami a Polakami, incydentów, gdzie występuje przemoc fizyczna, awantur na ulicach, awantur w parkach, awantur o wszystko. I media społecznościowe są taką treścią zalewane. Trzecią złą informacją, jaką widzimy w lipcu, to jest pewien rodzaj stanu. To znaczy, nie już chodzi o to, że się jeszcze parę miesięcy temu czy tygodni temu kłóciliśmy się o historię. Dzisiaj tak naprawdę media społecznościowe realizują w 100% komunikacyjne cele strategiczne Federacji Rosyjskiej, to znaczy powodują, że użytkownicy, społeczeństwo ma mieć mniejsze poparcie dla wysiłku wojennego Ukrainy oraz ma patrzeć przede wszystkim przez pryzmat nie, że toczy się tam wojna, a przede wszystkim przez to, co się dzieje u nich na podwórku. I czwartym złym wnioskiem jest to, że nie ma w ogóle wojny w tych komentarzach.
16: To
17: wyparowała. Po prostu jej nie ma. Rozmawiamy tylko o tym, że są tutaj Ukraińcy i tak naprawdę o problemach, jakie dotyczą dnia codziennego. Dobry wniosek. I on jest chyba najważniejszy i nie widzieliśmy go od dawien dawna. Urosła liczba komentarzy broniących Ukraińców. To jest ponad 5%. Dla porównania jeszcze w czerwcu to było 0,6% komentarzy wszystkich dotyczących Ukrainy broniło. A to oznacza, że rośnie i te demonstracje, które widzieliśmy, mimo że one były bardzo hejtowane, krytykowane, wyśmiewane, to jednak rośnie coraz bardziej grupa ludzi, którzy mówią stop. Nie przejdzie. Po prostu jest pewien rodzaj, taki zaczyna być rodzaj widoczny, rodzaj społecznej solidarności wśród ludzi, którzy się nie boją. Bo teraz, żeby dzisiaj bronić Ukraińców czy wspierać w mediach społecznościowych, trzeba być odważnym. To nawet nie, to odwaga wynika z tego, że taka osoba, która napisze taki komentarz, popełni taką rolkę, zostanie zaatakowana. Zostanie przede wszystkim, to nawet nie jest atak hejterski.
16: Będzie fala hejtu,
17: gniewny.
16: Tak?
17: Nawet nie, będzie wyśmiewana, wyszydzana. To jest coś dużo w takim czarnych komentarzach, to jest najgorszy rodzaj takiego
16: czyli
17: wyśmiewania.
16: Głupia,
17: że jest się,
16: naiwna, tak?
17: Dokładnie, że nie zna się, że w ogóle jest...
16: Nie rozumie, o co toczy się gra.
17: Tak, to są wszystkie te rzeczy, że tak naprawdę osoby nawet, które by chciały wyrazić swoje zdanie, bo do czego to doprowadza? My wcześniej widzieliśmy, 2-3 lata temu, że ta operacja właśnie takiego wyszydzania, wyśmiewania, opluwania odbywała się na społeczności ukraińskiej mieszkającej w Polsce. To znaczy, myśmy tego, nie rozmawiało się o tym dużo w mediach i tak dalej, ale widzieliśmy w komentarzach, że ci Ukraińcy, którzy bronili się, chcieli, żeby tutaj, prawda, jakby, że no słuchajcie, przecież my walczymy, jest wojna i tak dalej, byli systematycznie hejtowani w mediach społecznościowych, wyśmiewani. I w pewnym momencie oni zamilkli. Dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj społeczność ukraińska w Polsce tak naprawdę, jeśli z perspektywy mediów społecznościowych, została skutecznie uciszona. I tą operację widzimy teraz w skali makro na osobach, które próbują bronić Ukraińców, próbują mówić, nie, to nie jest jednak tak, że Ukraińcy są wszyscy źli i w ogóle tak naprawdę, bo toczy się wojna, przecież zostawiają tutaj podatki, płacą, no wszystkie te argumenty, które mamy. Więc z tej perspektywy widzimy, że mimo, że te demonstracje nie były liczne, to trzeba je docenić z perspektywy odwagi osób, które brały w nich udział. Ponieważ dobrowolnie narażają się na szykany i to masowe.
16: A jednocześnie wskazując ten jeden, jedyny dobry wniosek, że po raz pierwszy widać wyraźną grupę, która staje w obronie Ukraińców, państwo też zauważają, że to nie jest ocieplenie, ale podział na dwa osobne obiegi. Co to oznacza?
17: Mamy sytuację następującą. Całą tą przemoc obserwujemy przede wszystkim na wideo. Co to oznacza? To oznacza, że
16: mamy obraz.
17: W warstwie, tak,
16: obraz
17: mamy
16: jest
17: obraz,
16: sugestywny.
17: Mamy filmiki. Mamy filmiki, które bardzo często są zmanipulowane. Mamy filmiki, które pokazują, ktoś kogoś pobił i to na pewno Ukrainiec pobił Polaka. Z drugą strony też się pojawiają, że Polak pobił Ukraińca. Ale mamy masę wideo. To znaczy wideo dzisiaj, które dominuje w mediach społecznościowych, jest dzisiaj głównym nośnikiem tej nienawiści, hejtu w stosunku do Ukraińców. Z drugiej strony mamy słowo pisane, czyli teksty, posty, które bronią tych Ukraińców. I w tym momencie, jeżeli wiemy, że algorytm jednak promuje bardzo dużo tematu, przede wszystkim promuje wideo, a teksty, szczególnie te dłuższe, są przez niego ucinane, są przez niego ignorowane, to tak naprawdę ta obrona też jest, no mimo że jest, to jest mniej efektywna niż te wszystkie filmy wideo, którymi jesteśmy zalewani. Ale jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj też mówiliśmy w presklubie na konferencji poświęconej temu raportowi. Musimy pamiętać o jednej prostej rzeczy, że o ile widzimy obronę wśród kont użytkowników, którzy są, powiedzmy, po 45 roku życia, bliżej 50, są to osoby, które mają nastawienie proeuropejskie, bardziej jakby otwarte, bardziej wyrozumiałe, to największy poziom tej niechęci do Ukraińców, hejtu, tego całego jakby tej całej mrocznej, bo to są naprawdę mroczne posty, pochodzi od ludzi młodych, przede wszystkim 18+. Tam jest tego najwięcej. I odpowiadając na pytanie dlaczego, jest jeden prosty powód. Wszystkie ich problemy, jakie mieli w liceum, w technikum, dotyczące, myśmy pisali w 2023 roku o wojnach w liceach między polskimi dziewczynami a ukraińskimi dziewczynami, dotyczące, która ma ładniejsze tipsy, która jest ładniejsza, która jest brzydsza i tak dalej, i tak dalej. One ze szkół przeniosły się już do realnego życia. I ta nienawiść, w sensie jednych do drugich, ta niechęć, ten pewien rodzaj dystansu, którego my nawet możemy nie czuć, ponieważ no, wojna mimo że się toczy 5 lat, to nie doświadczyliśmy bezpośrednio takiego styku z jak jest w szkole, tak, codziennie, prawda, i tak dalej. To widać w mediach społecznościowych. I tam widzimy, że rośnie bardzo szybko, wręcz jest pewnym rodzaj, bo negatywny stosunek do Ukraińców stał się w Polsce deklaracją polityczną. Już.
16: To ciekawe, co pan mówi, bo pomyślałam sobie, że to jest zwykle tak, że kiedy zaczynamy z kimś obcować na co dzień, tak, z osobą, która wyznaje inną religię, ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju, to psychologowie zwracają uwagę, czy socjologowie, że dostrzegamy, że to jest taka sama osoba jak my i że już potem nie ulegamy tej właśnie narracji, że obcy to znaczy niebezpieczny, grożący nam, zagrażający. A z tego, co pan mówi, wynika, że właśnie te napięcia, które pojawiły się w szkole, bo w szkole dzieci polskie i ukraińskie spotykały się codziennie, teraz właśnie uzewnętrzniają się takim negatywnym efektem w sieci.
17: Oczywiście, żebyśmy się, bo mówimy o jakimś wycinku, mówimy o mediach społecznościowych, tak? Media społecznościowe, to zawsze powtarzamy, to nie jest realne życie. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na tych ludzi, którzy produkują tego typu treści, to właśnie więcej powstaje w tych grupach najmłodszych. Dwa. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, o której zawsze tego typu zwracamy uwagę, to znaczy popularność pewnego tematu, nawet jeżeli mielibyśmy osobę z Polski, która nie spotkała ani jednego Ukraińca w swoim życiu, to ta osoba, która by chciała nagrać popularną rolkę, wystarczy, że będzie tam krytykować Ukraińców, wymyślać niestworzone rzeczy
16: i dzięki tej polaryzacji zasięgi, tak?
17: I będzie miała wspaniałe zasięgi. Mało tego, zmonetaryzuje to, dostanie za to pieniądze. To jest bardzo ważne. Więc z tej perspektywy też, co obserwujemy, szczególnie w kanałach YouTube'owych, treści antyukraińskie bardzo dobrze się roznoszą, są bardzo dobrze monetaryzowane i dla twórców jest to jeden prosty sygnał. Nagrywaj więcej, będziesz zarabiał więcej, bo będziesz miał więcej wyświetleń. To jest też, musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, gdzie nienawiść jest opłacalna, ponieważ platformy same za nią płacą.
16: Co stale wraca, to też państwo badają. Wrogość do banderowców. Wołyń i pamięć historyczna. Przypominam, że to raport za lipiec, więc była rocznica 11 lipca, więc w tym tygodniu kwestie wołyńskie były najsilniej eksponowane. Świadczenia i koszty, czyli rozmawiamy o pieniądzach, że my ich tutaj utrzymujemy i tak dalej. Incydenty i przestępczość, tego też było sporo w lipcu. Ale chcę też zapytać o gesty Kijowa, czyli na przykład kolejne zgody na ekshumację, jakieś wizyty, kurtuazyjne wypowiedzi, bo państwo analizują, że to jest przyjmowane z dużą rezerwą.
17: To jest przyjmowane z dużą rezerwą, ale proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na początku wojny, kiedy pojawiały się pierwsze absolutnie rosyjskie konta działające w polskich mediach społecznościowych, które z dnia na dzień przemianowały się z kont antyszczepionkowych na konta wspierające Federację Rosyjską, tam się zaraz pojawił temat Wołynia. Wtedy cała dyskusja to nawet nie był 1% i te konta były ignorowane, były wręcz ostratyzm panował do tych kont. Dzisiaj temat Wołynia jest jednym z dominujących bandery, gdybyśmy to połączyli. Całkowicie odwróciły się proporcje. Kolejna rzecz. Na początku kwietnia 2022 roku Grzegorz Braun występował na pierwszej konferencji dotyczących nadużyć Ukraińców, dotyczących służby zdrowia, że Ukraińcy nadużywają służby zdrowia. Był wtedy całkowity ostratyzm, nikt tego nie pokazywał. Dzisiaj ten temat przez ostatnie 5 lat urósł do pewnego rodzaju mitu, mimo że wielokrotnie pojawiały się dementi na ten temat i tak dalej. Dzisiaj ten mit żyje własnym życiem. To znaczy Ukraińcy korzystają bezpłatnie z polskiej służby zdrowia i tak dalej. Kolejnym mitem, który obserwujemy, który będzie rósł i widzimy go w sierpniu, że dlatego w Polsce benzyna jest droga, dlatego że wysyłamy ją za darmo na Ukrainę. Co też nie jest prawdą. Ale takich mitów jest coraz więcej i później, jeżeli nawet Kijów robi jakieś gesty i rząd chce je pokazać, że mimo wszystko tonować te nastroje, to nie jest to efektywne, ani nie jest to skuteczne, dlatego że te mity społeczne praktycznie rzecz biorąc uniemożliwiają jakby poprawę tych stosunków. Poprawę w sensie wizerunkowo i w mediach społecznościowych.
16: To jeszcze jedna rzecz. Co się zmieniło w stosunku do czerwca? Wzrosła liczba wpisów. Państwo piszą, że nawet w najsłabszym tygodniu lipca wpisów było dwa razy więcej niż przed majem. Wzrosła liczba reakcji. Skokowo, o tym też już mówiliśmy, wzrosła liczba, a właściwie odsetek wpisów wrogich do 45%. No i konkluzja jest taka, że temat nie wygasa, wraca co tydzień, tylko z innego powodu. Na pewno nie potrzebuje już kwestii rocznicowych, żeby się rozpędzić. Właściwie wszystko może być wyzwalaczem, jak rozumiem.
17: Znaczy, jest gorzej. Ten temat dominuje w feedach, czyli na komórkach parlamentarzystów. A to oznacza, że widzą, że to jest temat opłacalny z ich powodu, żeby budować na tym zasięgi.
16: Żeby zbijać kapitał polityczny, oczywiście.
17: A to oznacza, że jeszcze będzie następowała dalsza radykalizacja postaw części klasy politycznej wobec Ukrainy, dlatego że sami widzą, jakie to zasięgi przynosi i sami widzą, ile tego tematu jest. W tym momencie Federacja Rosyjska, jeżeli chciałaby dalej, prawda, prowadzić kampanię wobec Polski, wystarczy, że będzie dokładać tych komentarzy i generalnie rzecz biorąc nasze stosunki z Ukrainą będą się tylko i wyłącznie pogarszać.
16: Dokładać komentarzy i czekać na rozwój wydarzeń pozytywne dla Federacji Rosyjskiej. Tak można byłoby to podsumować. Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję za rozmowę.
17: Ślicznie dziękuję. Do widzenia.
16: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Tomasz Krzemiński, Szczepan Maziarek, a zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę z Państwem ponownie przywita się Adam Ozga. Tok 360 już za kilka minut o 18. Ja życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia.
18: Reklama.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Jest 18. Rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Taką drogę może przejść odwołany właśnie minister Maciej Berek. Wiceprezeska Krajowej Agencji Rozwoju Regionalnego, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wylatuje z pracy za pomoc popowodziową. A nauczyciele szykują się do protestów w nowym roku szkolnym. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Premier Donald Tusk ogłosił, że Maciej Berek odchodzi z rządu. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, kierował też pracami nad deregulacją przepisów. Donald Tusk zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych, publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi, ale Karolina Lewicka już się dowiaduje, tyle że nieoficjalnie, i w wywiadzie politycznym pytała europosła Koalicji Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego, czy to właściwa ścieżka kariery z rządu do Trybunału Konstytucyjnego.
24: Generalnie rzecz biorąc nie. Natomiast wydaje mi się, że w niektórych wypadkach takie zdarzenia, które pamiętam, okazywały się trafnymi wyborami.
23: Obowiązki Macieja Berka w rządzie przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Powodem są informacje o nieprawidłowościach związanych z udzieleniem wsparcia na usuwanie skutków powodzi. Wirtualna Polska opisała, że 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów w jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały w wyniku powodzi. Tak się składa, że pieniądze otrzymały podmioty powiązane z Anną Konieczyńską, wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
0: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
23: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. A propos dobiegających, no może jeszcze nie dobiegających końca, ale zmierzających ku końcowi wakacji, planowana na 31 sierpnia manifestacja nauczycieli w Warszawie będzie dopiero początkiem szerszej akcji protestacyjnej. O jej formie zdecyduje Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówiła dziś Krzysztofowi Chorwatowi w TOK FM w wywiadówce wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin czy zrezygnować z wyjazdów na wycieczki. Szkołom grozi katastrofa, ostrzegają związkowcy. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego brakuje nauczycieli. Według danych Ministerstwa Edukacji wakatów na stanowiskach nauczycielskich jest ponad 15 tysięcy. ZNP dodaje do tego jeszcze kilka tysięcy ofert ze szkół niepublicznych. Ben O'Connor.
1: Duża liczba wakatów to bezpośredni efekt zbyt niskich płac i coraz wyższej średniej wieku nauczycieli, mówi wiceprezeska ZNP Urszula Woźniak.
2: Wynagrodzenia, warunki pracy, niestabilność prawa, brak ochrony prawnej, wielce stresujący zawód, rozwiązania systemowe, których brakuje, wpływają na to, że nauczyciele mają już dość.
1: Z diagnozą związkowców nie zgadza się jednak Ministerstwo Edukacji. Wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer twierdzi, że taka liczba wakatów wynika z sezonu wakacyjnego i wygląda różnie w różnych miejscach kraju.
4: Bardzo często jest tak, że w mniejszych miejscowościach wbrew pozorom nie czekają wolne etaty na tych nauczycieli, a przynajmniej nie na wszystkich.
5: Czyli argument ZNP jest nietrafiony?
4: ZNP jest związkiem zawodowym i my też bardzo jasno jako Ministerstwo Edukacji Narodowej mówimy, że chcielibyśmy, żeby praca nauczyciela była bardzo dobrze płatną pracą. Ale widzimy też, że biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach te podwyżki dla nauczycieli w sumie skumulowane to było 40 parę %, mamy bardzo duże wydatki na obronność, nie jest tak łatwo przekonać Ministerstwo Finansów, że te płace nauczycieli powinny jeszcze szybko rosnąć.
1: ZNP na 31 sierpnia zapowiada pod kancelarią premiera protest, domagając się podwyżek na poziomie 15%, a nie, jak proponuje ministerstwo, 3%. Benedykt O'Connor, TOK FM.
23: Urzędnicy stanu cywilnego nie mają podstaw do dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. Tak twierdzi w rozmowie z TOK FM twórca szkoleń na ten temat, mówiąc delikatnie kontrowersyjnych szkoleń, które już opisywaliśmy w TOK 360. Chętnych na te szkolenia nie brakuje. Dr Piotr Kasprzyk jest prawnikiem. Prowadzi portal Metryka i wydaje biuletyn pod tym samym tytułem. W rozmowie z Anną Kmitarek-Zabłocką przekonuje, że żadne wyroki TSUE ani innych sądów nie mają tu znaczenia.
25: Przygotowaliście taki druk dla urzędników Urzędu Stanu Cywilnego, jak skutecznie odmawiać transkrypcji. Skąd ta idea? Dlaczego?
26: To jest wzór decyzji. Wzór decyzji, który jest każdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skorzystać. Jest on przygotowany w środowisku naukowym, którego ja należę, i z pełną odpowiedzialnością. Jako prawnik mówię, że na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami prawa, polskim porządkiem prawnym, kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego jako organ administracji publicznej mają obowiązek przestrzegać zgodnie z zasadą legalizmu, transkrybować aktu małżeństwa zawartego za granicą przez osoby tej samej płci w drodze transkrypcji nie może. Wpycha się ich w rolę, w której nigdy nie byli, czyli żąda się od nich wydania polskiego dokumentu, w którym te pary chciałyby, żeby patrzono na nich już jako na małżonków z punktu widzenia prawa polskiego.
25: No dobrze, ale z drugiej strony na przykład jest wyrok TSUE, z którego jasno wynika, że transkrypcji urzędnicy polscy powinni dokonywać. Pan kontestuje wyroki sądów.
26: Nie możemy powiedzieć, że wyrok TSUE nie ma jako sąd organizacji politycznej, jakim jest Unia Europejska, nie ma tutaj kompetencji do orzekania w zakresie stanu cywilnego.
25: Ale ktoś może powiedzieć, a jakie pan ma kompetencje do tego, żeby podważać wyrok TSUE?
26: TSUE wyszło z kompletnie błędnych założeń.
6: No ale są też na przykład orzeczenia sądów administracyjnych w Polsce, że taką transkrypcję należy przeprowadzić. Kolejne szkolenia organizowane przez Metrykę na temat tego, jak odmawiać transkrypcji aktów małżeństwa pod koniec sierpnia, i płacą za to gminy. Płacą za to gminy z publicznych pieniędzy, żeby urzędnicy stanu cywilnego w takich szkoleniach brali udział. Do jutra, do 11:00, zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii na Sycylii we Włoszech z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Dominik Sipiński z Polityki Insight mówił mi w TOK 360 po godzinie 16:00, że linie lotnicze nie mogą w takiej sytuacji zostawiać pasażerów na lodzie. Mają obowiązek zapewnić opiekę, mają też obowiązek zapewnić powrót do domu. Wyprowokowany przez turystę żubr poturbował w Puszczy Białowieskiej mężczyznę. Specjaliści komentują, że być może potrzebna jest zmiana przepisów, by łatwiej było można karać za zbliżanie się do dzikich zwierząt. Takie czasy. Jakub Medek.
7: Wydarzenie sprzed kilku dni uwiecznili na filmie inni turyści. Widać, że ten żubr dawał wyraźne sygnały, by do niego nie podchodzić. Komentuje profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
8: Jeśli niepokoimy go dłuższy czas, no to manifestuje to swoje zaniepokojenie, wysyłając różne sygnały, jak machanie ogonem, nisko zwieszona głowa.
7: 50 metrów to jest minimalna bezpieczna odległość, na jaką możemy do żubra podejść, dodaje Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
9: Staramy się wszystkim tłumaczyć właśnie, jak się zachowywać, że jest fantastycznie, że te żubry mamy, ale żeby z nimi współżyć, to trzeba przede wszystkim nie powodować takich zagrożeń.
7: Park, Instytut i Gmina od lat prowadzą w tej sprawie akcje edukacyjne. Jak widać, nie do wszystkich docierają. Stąd pomysł naukowców, by ułatwić karanie za już penalizowane płoszenie dzikich zwierząt. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
6: Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli okazję dzisiaj poczuć przedsmak parady morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Parada odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, no ale marynarze musieli przeprowadzić próbę generalną. Okręty zaprezentowały się w szyku, płynąc wzdłuż całego Trójmiasta. Naszemu reporterowi, Pawłowi Radzewiczowi, opowiadali o nich porucznik Seweryn Rudnicki z III Flotyli Okrętów i wiceministra obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
10: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
14: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe, okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
10: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego Saba, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
14: Całą paradę morską będziecie mogli Państwo zauważyć wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Będzie możliwość oglądania tego nie tylko ze skweru Kościuszki, jak również z Sopotu, Gdańska Brzeźna. W wszystkich tych miejscach będzie to świetnie widoczne.
6: Paradę morską zobaczy też Warszawa, w której odbędzie się defilada, bo na ulicach stolicy będą rozstawione transmitujące morską paradę telebimy. No a jutro na niebie dwa wyjątkowe zjawiska. Najpierw oczywiście zaćmienie słońca, a po zmroku kulminacja tak zwanych spadających gwiazd, czyli Perseid. A o zaćmieniu Bartosz Kąciołka.
15: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Również w zależności od części kraju, księżyc zasłoni słońce maksymalnie do 88%. Zjawisko może być jednak trudne do obserwacji, mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi.
27: Wystąpi
11: musi krótko przed zachodem słońca. No i warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
15: Jeśli jutro chcemy zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, musimy pojechać na przykład do Hiszpanii. Jeśli chcemy zobaczyć takie w Polsce, musimy poczekać do 2135. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
23: To się nie załapiemy. 18.11, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Piotr Kosiewski, krytyk sztuki, dziennikarz, współpracownik Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
23: Spadkobiercy lubomirskich domagają się zabezpieczenia i ostatecznie zwrotu części dzieł sztuki znajdujących się obecnie w zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego, ale ewakuowanych z Ukrainy do Polski w związku z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Są podstawy do takich roszczeń?
13: To jest dość skomplikowana sprawa, bo zbiory, o które trwa spór, są częścią funkcjonującego do 1940 roku Muzeum Lubomirskich w Lwowie, które były jednocześnie częścią Ossolineum, instytucji, która była prywatna, jednocześnie była instytucją narodową. O tym trzeba pamiętać, więc zbiory lubomirskich wyobrażeniom to nie była tylko kolekcja rodu lubomirskich, czy też muzeum im poświęcone. To było muzeum, które tworzone było przez dekady, którego początkiem była fundacja założona, muzeum założone przez Henryka Lubomirskiego w porozumieniu z Maksymilianem Ossolińskim, który założył Ossolineum. I to muzeum przez całe swoje funkcjonowanie do 1940 roku było powiększane. Nie przez lubomirskich, chociaż również, ale przez zakupy i dary wielu Polek, Polaków, którzy uważali, że to muzeum, tak jak samo Ossolineum, jest instytucją narodową. I teraz wchodzimy w kwestię dość skomplikowaną. W 1940 roku zbiory Ossolineum razem z Muzeum Lubomirskim zostały znacjonalizowane przez władze sowieckie, sowieckie Ukrainy. Zostały one też podzielone. Zostały rozproszone na wiele innych muzeów. Tak jak postąpiono z większością, ze wszystkimi tamtejszymi kolekcjami. Nie dbając całkowicie o ich historyczne korzenie, etc., a to samo dotknęło również Narodowe Muzeum Ukraińskie, które było tworzone przez społeczność ukraińską w Lwowie. Teraz spór dotyczy dzieł, które pozostały w Lwowie i które mają dość różny status. Również w przypadku tych dwóch dzieł, które wystąpiły obecnie prawnicy reprezentujący państwa lubomirskich. Część tych dzieł to są depozyty. Prywatne depozyty, które były złożone w różnych momentach, ale pozostawały prywatnymi depozytami. Część to były zbiory samego muzeum, które też, i to trzeba pamiętać, miały dość dziwny status, ponieważ według statutu Ossolineum była możliwość ich jakby powrotu do własności prywatnej. To znaczy Ossolineum było jako taką instytucją prywatną,
23: ale, czy my nie,
13: ale
23: mówimy?
13: Nie indywidualną. I w pewnych warunkach to było możliwe. I teraz oczywiście spór jest podwójny. Spór dotyczy zarówno statusu tych dzieł, które były własnością prywatną, bo prywatnego muzeum, jak i właśnie prywatną własnością samych lubomirskich.
23: Ale czy my nie mówimy tutaj o tej rzeczywistości sprzed ponad 80
13: tak,
23: lat?
13: Tak, mówimy, ale ona nas jakby dotyka i prawdę mówiąc, dzisiejszy kłopot polega na tym, że rodzina Lubomirskich postanowiła, to nie jest pierwszy przypadek, wykorzystać sytuację, w której te dzieła trafiły do Polski w ramach obiektów, które zostały zabezpieczone przed zniszczeniami wojennymi. I ja rozumiem praktykę, praktykę prawną, To znaczy postanowiono wykorzystać pewne okno możliwości, wątpliwe w tym sensie, że jakby my jako państwo, owszem, występowaliśmy z wnioskiem windykacyjnym o te zbiory w 1997 roku, ale potem de facto zostało uznane, że rozmowy zostały zamrożone. Zamrożone również dlatego, i to jest ten drugi element, bo oczywiście teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że te zbiory najprawdopodobniej trafią z powrotem do Ukrainy. Zostaną tam, można, tak zresztą było w przypadku innego roszczenia, co też oznacza, że one są narażone na zniszczenia. Ale też drugi aspekt, to znaczy to jakby zamrożenie stanu takiego zawieszenia pozwoliło na jedną rzecz, która jest dla naszej kultury niezwykle ważna. Nie tylko na badania tych zbiorów, ale również na prezentowanie ich w Polsce.
6: Tylko te okoliczności są dla mnie problemem.
13: Znaczy dla mnie są oba problemem. To znaczy, jak w wypowiedzi, którą zacytowano w Gazecie Wyborczej, jest informacja, że rodzina pragnie pomóc w restytucji Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu, które rzeczywiście zostało ponownie stworzone. Problem polega na tym, że zarówno obecnie te starania narażają te dzieła na zniszczenie. Pamiętajmy, że tam się toczy wojna. To była jakaś forma ochrony. Wiele dzieł trafiło do Polski, do Litwy, do innych krajów, w zaufaniu, że tam będą bezpieczne. A drugie, nawet przyjmijmy, że one tam przetrwają. Prawdopodobnie grozi nam sytuacja, w której nie będziemy mogli tych dzieł oglądać w Polsce.
6: No bo nikt nie będzie chciał ich wypożyczyć, żeby ktoś nie próbował zablokować ich ponownego powrotu do Ukrainy.
13: Tak, oczywiście jest jedna furtka, w której prawdopodobnie, nie wiem z jakich powodów, ani muzealnicy polscy, ani ukraińscy nie chcieli korzystać. Immunitet muzealny. To jest taka instytucja, która chroni dzieła przed podobnymi sytuacjami. Wypożyczając, mamy państwo, które do tego przyjeżdżają, gwarantuje, że te dzieła wrócą skąd przyjechały. W przypadku tej wystawy nie zastosowano tego immunitetu, nie wystąpiono o to. Również w przypadku wcześniejszej wystawy, która teraz była opisywana na Zamku Królewskim, tak nie postąpiono. To jest pewna oczywiście wytych, ale podejrzewam, że w przypadku wielu muzealników ukraińskich teraz będą stawiali w sytuacji takiej, jeżeli wypożyczę te dzieła, one mogą zostać zablokowane, utknąć w Polsce na wiele lat. Prawdopodobnie wylądując w jakichś depozytach sądowych, ponieważ... Tak. No,
6: a w drugą stronę też to może zadziałać, że jakby władze Ukrainy, jak sytuacja się uspokoi, nie będą chętne do tego immunitetu wobec dzieł polskich?
13: Tak, oczywiście, to może utrudnić, chociaż szczerze mówiąc, to my jesteśmy głównym beneficjentem. To my wypożyczamy i my mamy największy interes. To znaczy zbiory sztuki polskiej od XVIII do początku XX wieku, przechowane we Lwowie, to jest największy zagraniczny zespół, kompleks dzieł, bez których sobie nie można wyobrazić jakiejkolwiek poważnej wystawy w Warszawie. Teraz trwa wystawa Korwina Mileskiego. Wisi tam obraz wypożyczony z Galerii Lwowskiej Aleksandra Giermskiego. Tych przypadków są dziesiątki. To może spowodować nasze zamknięcie, więc być może ten stan zamrożenia, który oczywiście niesie ze sobą rozmaite pytania, nie jest komfortowy prawnie. Można się zastanawiać nad wymiarami moralnymi, ale jednocześnie on dawał rzecz najważniejszą. Możliwość, żeby te dzieła funkcjonowały w obiegu.
6: I to teraz zostało podważone.
13: Zostało to podważone.
6: Bardzo dziękuję. Piotr Kosiewski, krytyk sztuki, dziennikarz, współpracownik Tygodnika Powszechnego, był gościem TOK 360. 18:20. Spóźnione informacje. Po nich dołączy do mnie Przemysław Pozowski, jak zwykle o tej porze. Parę słów o sporcie. Taka zmiana tematu.

0: jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.22. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W resorcie spraw zagranicznych trwa kontrola wewnętrzna w sprawie dotacji w konkursie Polonia i Polacy za granicą 2026. Ministerstwo zwróciło się także do Najwyższej Izby Kontroli, aby objęło swoją kontrolą konkursy dotacyjne w tym i w zeszłym roku. To po doniesieniach mediów o tym, że pieniądze miały trafiać do organizacji, które nie spełniały wymaganych warunków. Do jutra do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. Gubernator regionu przekazał, że władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły także linie lotnicze. Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Cały czas trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy budynków, a to oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kolejne informacje w TOK FM o 18.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest Sport 360.
5: Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Przemysław Pozowski i Adam Ozga w Birmingham.
5: Andrzej Pozowski, tak.
4: Słucham?
5: Przemysław Andrzej Pozowski. Jest taka jakaś tendencja, jest takie teraz coś śmieszne robi żarty, że jak się przedstawia, to się mówi drugie imię.
4: Adam Jakub Ozga. Mamy
5: w transmisjach sportowych to występuje.
4: Mamy medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, o których zaczęliśmy opowieść wczoraj, ale czuję, że ta opowieść prędko się nie skończy.
5: No będzie to opowieść kilkuodcinkowa, bo potrwają mistrzostwa Europy lekkoatletyczne w Birmingham, czyli najważniejsza impreza tegoroczna lekkoatletów, no bo oni zawsze jednak stawiają wyżej otwarty stadion, a nie halowe mistrzostwa.
4: No
5: mieliśmy w tym roku halowe mistrzostwa świata w Toruniu, które
4: no
5: relacjonowaliśmy.
4: Tak, ale bieg na 60 metrów skończony na tych poduszkach, a bieg na 100 metrów, no to wszyscy
5: to
4: rozumiemy tę różnicę.
5: Ziemia, ale medal zawsze tego samego koloru zdobywasz, złoty, srebrny albo brązowy. Natomiast inaczej, nie zawsze zdobywasz, ale te medale są takich samych kolorów. Ale wartość wiadomo, najwyższa olimpijska, potem Mistrzostwa Świata, potem Mistrzostwa Europy, potem dopiero halowe imprezy, tak to jest w lekkiej atletyce. Natomiast mamy pierwszy medal tych Mistrzostw Europy w Birmingham. I Ewa Swoboda, czasem 11.02, zdobyła srebro na 100 metrów, Brytyjka Amy Hunt 11.00. I to by
4: było minimalna różnica. No, taka na photo finish?
5: No nie, troszeczkę tam było więcej. Gdyby było co do tysięcznych, to byłoby na photo finish. Natomiast oczywiście, no to jakby są różnice takie na pstryknięcie, prawda? Ale to jedyny nasz medal na razie. Pytanie, czy to się nie zmieni dzisiaj, ale może co do tego, co dzisiaj to sobie jeszcze przejdziemy. Natomiast wczoraj mieliśmy jeszcze takie wydarzenia jak finał mężczyzn w pchnięciu kulą. Mieliśmy tam dwóch reprezentantów i to był Konrad Bukowiecki, nasz medalista Mistrzostw Europy z Berlina z 2018 roku. Wtedy zresztą podwójny medal, złoto-srebro, właśnie Bukowiecki, mąż Natalii Bukowieckiej, Natalii Kaczmarek dawniej i Michał Haratyk zdobywali te medale na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Teraz Konrad Bukowiecki wynikiem 20:38 siódmy. Szymon Mazur też startował, ale on właściwie tak naprawdę ostatnie miejsce zajął 12, wprawdzie było zawodników, ale ten 12 nie zaliczył żadnej próby i Szymon Mazur na miejscu 11, 19, 14, bezkonkurencyjny, tutaj to pewnie będzie można łatwo zobrazować, był Leonardo Fabri z Włoch, 22:31, a srebrny medalista, jego rodak, Weir, 21:12, więc to jest ponad metr różnicy.
4: Metr różnicy w pchnięciu czymś, co jest bardzo, bardzo ciężkie.
5: Tak, tak. I myśmy się jeszcze emocjonowali oczywiście tą sztafetą Mix. Wspominaliśmy, że to już nie jest ta sztafeta, co
4: w Tokio zdobywała.
5: W Tokio zdobyła złoty medal, chociaż Natalia Bukowiecka na ostatniej zmianie biegła i rzeczywiście wyprowadziła nas na czwarte miejsce, ale to był ten, myślę, taki maks do wyciśnięcia.

0: Oczywiście zaznaczaliśmy tutaj wczoraj w studiu, że sztafeta to sztafeta, więc ktoś mógł zgubić pałeczkę, ktoś się mógł przewrócić. Wtedy pewnie byłaby szansa, żeby wskoczyć na to podium, ale tak to jednak Norwegia z Karstenem Warholmem, a także z Henriette Jäger kończącą złoto, Wielka Brytania srebro, Holandia bez Femke Bol, ale chociażby z Lieke Klaver miejsce trzecie. Między Holandią a nami różnica następująca. Holandia 30:77, my 3:12:07, a tam biegł też Maksymilian Szwed, Alicja Wrona, Kutrzepa i Remigiusz Zasula, więc jestem przekonany, że no to są takie nazwiska, które pewnie gdzieś słyszałeś, ale no to nie są
1: tak, temu medalistki. Ja jeszcze żyję nazwiskiem Femke Bol, które wymieniłeś, bo jest to mi doskonale znane nazwisko.
0: Ale mówię w kontekście nawet tak. Polskich zawodniczek, tak? Czyli Justyna Święty, czyli Iga Baumgart-Witan, czyli Anna Kiełbasińska, czyli Małgorzata Chałupko-Walik, no to już albo są blisko zakończenia kariery, bo Justyna jeszcze nie zakończyła, albo już zakończyły. Tak, więc no stąd to czwarte miejsce, a nie pewnie medal. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te występy godne odnotowania. Oczywiście jeszcze też w półfinale na 100 metrów odpadła Krystyna Cimanowska, była jeszcze Zuzanna Maślana, która odpadła w eliminacjach kuli, a na 5000 metrów kto zdobył złoto? Oczywiście Jakob Ingebrigtsen, też genialny Norweg, multimedalista właściwie wszystkich imprez.
1: Ale, no dobra.
0: Tak.
1: Chcesz już w przód iść?
0: Nie, chcę jeszcze, żebyśmy posłuchali Ewy Swobody, bo właściwie tak już żeśmy od tych 100 metrów odbiegli, Ewa Swoboda jednak coś miała do powiedzenia rodakom po tym sukcesie, po srebrnym medalu.
2: Bardzo czekałam, żeby wrócić, czekałam, żeby znowu się z tego cieszyć, bo te ostatnie 2 lata naprawdę były ciężkie. Nie była to łatwa droga, ale wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. No i jakby to napawa mnie takim optymizmem, że mogę. Mówiłam ci 2 lata temu, będę teraz w sztosie, bo mam 27 lat. Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale. Wiadomo, nigdy nie można zakładać, dzisiaj wygram złoto, dzisiaj wygram srebro, albo dzisiaj będę brązową medalistką. Jakby wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, żeby pobiec te 10:96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel.
1: Jaki cel?
0: No, pobić ten rekord polski już wieloletni, no to jest to.
1: Ale
0: nie chcę zapeszać, Ewa Swoboda.
1: Ale to bardzo fajna wypowiedź, bo taka bardzo świadoma, ale jednocześnie... Skromna, świadoma.
0: Bardzo
1: będzie medal. Wiedziałam, że będzie medal, a jednak ja nie mówię, że skromność jest jakąś super cechą, ale to było jednak powiedziane skromnie.
0: Ja bardziej bym powiedział, że było powiedziane bardzo w sposób stonowany, spokojny, refleksyjny, taki do wewnątrz. A Ewa Swoboda ma wiele twarzy. I to jest, czasami ona się tak potrafi podpalić, jak sprinterka wychodząca z bloków. Czasami potrafi zażartować, czasami rzucić coś kontrowersyjnego, więc ja już widziałem tyle po prostu twarzy Ewy Swobody, a to jest jakby kolejna wypowiedź pokazująca, no pewnie jak ona i też się zmienia wraz z wiekiem, ze startami kolejnymi, z medalami kolejnymi, więc dlatego też chciałem, żebyśmy tego posłuchali. I też, żeby nie było, że mówimy o jakiejś imprezie, która nie gości w polskich mediach, proszę bardzo. Pierwsza strona dzisiaj Gazety Wyborczej, tydzień lekkoatletów, tak więc zauważają media, że mamy imprezę sezonu królowej sportu lekkiej atletyki, choć wiadomo, przyszły rok dopiero to będą Mistrzostwa Świata, no a Igrzyska w Los Angeles 2028 i tam lekka będzie królować oczywiście.
1: No, jak to lekka, jeszcze powinieneś powiedzieć, kiedyś to było, ale już nie idźmy w te tony. wybiegając w przyszłość w takim razie, ty wymieniłeś te nazwiska w sztafecie, że no to nie są te nazwiska, które kibicom tak mocno wryły się w pamięć, ale Pia Skrzyszowska to jest już duże nazwisko.
0: Oczywiście, złoty medal Mistrzostw Europy w Monachium, byłem, widziałem na własne oczy, potem był również medal brązowy podczas tych ostatnich Mistrzostw Europy w Rzymie w 2024 roku. Nie byłem, bo jeszcze trwał Roland Garros, ale był ten medal rzeczywiście też potwierdzeniem takiej po prostu świetnej formy już rozkładanej na kilka dobrych sezonów Pii Skrzyszowskiej, bo my ciągle jakoś pewnie ją postrzegamy jako zawodniczkę stosunkowo młodą, no bo tak jest, ale ona jest już bardzo doświadczona i bardzo, bardzo regularna. No i to ona jest jedną z pewnie naszych największych nadziei na medal dzisiejszego wieczora. Oczywiście tutaj mówimy o biegu na 100 metrów przez Płocki. Tutaj oczywiście też się te dystanse różnią, jeżeli chodzi o halę, gdzie też zdobywała medale, a stadion otwarty. No ale jest też jeszcze Paweł Fajdek, który już właściwie się wydawało, że oddalił się od takich rzutów, mówimy o rzucie młotem, które spokojnie dają szansę myśleć o medalach największych europejskich czy światowych imprez, bo te ostatnie sezony były po prostu gorsze. Natomiast w tym sezonie przekraczał barierę 80 metrów niejednokrotnie. I tak naprawdę pewnie jeszcze przed samymi Mistrzostwami Europy to byśmy powiedzieli, no tak, jeden z kandydatów do kolejnego medalu.
1: Ale kwalifikacje, tak?
0: Ale kwalifikacje były takie sobie. Piąty wynik, 77-35 i tak naprawdę to Fajdek będzie się musiał dość znacząco poprawić, żeby o tym medalu pomyśleć. Niestety, to będzie nasz jedyny reprezentant, bo Wojciech Nowicki, czyli mistrz Europy z Berlina, mistrz Europy z Monachium, mistrz Europy również z Rzymu, rzucił 74-49, wspominaliśmy o tym, więc w tym finale nie wystartuje, jak ponadto pozostali nasi dwaj młodziarze. Więc to są dwie konkurencje dziś, które będą w tej sesji wieczornej. Tą sesję wieczorną zacznie o godzinie 25 w skokotyczce kobiet, ale to będą eliminacje na razie z udziałem Zofii Gaborskiej. Fajdek i rzut młotem to jest 20:10, a Pia zaczyna, żeby było jasne, też od półfinału najpierw, czyli 20:55 to jest półfinał. No i jeśli tu się, a Płotki to też ryzyko oczywiście, jeśli tu się nic nie wydarzy i będzie wszystko zgodnie z planem, to 22:30 to jest ewentualny
1: finał. To też
0: finał.
1: Jest ciekawe, jak po takim wysiłku się trzeba szybko pozbierać i...
0: Ale to
1: ja
0: do
1: wiem,
0: tego
1: że to jest
0: są...
1: krótkotrwały wysiłek, ale mimo wszystko.
0: To do tego są przyzwyczajeni lekkoatleci, że to często nie jest w tej sesji jednej, jeden bieg, tylko więcej. Gorzej, jak to trzeba łączyć jeszcze ze sztafetami, a organizatorzy tak poukładają program, że sztafety i eliminacje i półfinały i finały są dzień po dniu i tych przerw nie ma, to wtedy się zaczyna selektywność, nie? Czy ja stawiam jednak bardziej na medal indywidualny, czy bardziej chcę pomóc sztafecie, no to już mieliśmy wiele takich historii, dram nawet, kto ma startować, a kto nie startować i dlaczego nie startuje, ale to już czasu na to nie mamy. Trwają Mistrzostwa Europy w Birmingham i jeszcze tych szans medalowych będą nasi mieć sporo. 6 medali było w Rzymie. Jakby się udało dojść do tego samego poziomu, myślę, że nie byłoby źle. Na razie jest jedno srebro Ewy Swobody.
1: A my sobie pewnie jutro wrócimy.
0: Z przyjemnością.
1: W dwóch słowach do tego, co dzieje się w Birmingham. Przemysław Pozawski, dzięki wielkie. 18:35. Adam Ozga. Tradycyjnie, choć tok 360 powoli się kończy, wrócę jeszcze za chwilę, na chwilę powiem, co dalej, co tego wieczoru w Tok FM, bo dużo dobrego.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom, którzy przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym. W wyniku bestialskiego pobicia mężczyzna zmarł. Dwóm oskarżonym zarzucono zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 25 lat więzienia. Parlament Libanu zniósł we wtorek karę śmierci, zastępując je karą dożywotniego pozbawienia wolności i ciężkich robót. To pierwsze państwo arabskie, które zdecydowało się na taki krok. Według Amnesty International w 2025 roku w krajach arabskich stracono prawie 500 osób. W Nigerii w strzelaninie pomiędzy rebeliantami a rządowymi siłami bezpieczeństwa zginęło 10 osób. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki i jeden z czołowych producentów ropy naftowej. Od 2009 roku na północnym wschodzie kraju trwa rebelia dżihadystów. Jednocześnie w innych częściach Nigerii działają uzbrojone grupy przestępcze wspierane przez lokalne ruchy dżihadystyczne. Kolejne informacje w TOK FM o 19.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Chwila minęła. Adam Ozga. Po 19 oczywiście dłuższa rozmowa. Dziś gościnią Jakuba Janiszewskiego będzie Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmowa będzie dotyczyć Bangladeszu. Między innymi tego, co oznacza dla gospodarki bangladeskiej wojna celna wywołana przez Donalda Trumpa, a uderzająca w produkcję ubrań. O tym w dłuższej rozmowie, a po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM Paweł Sulik zapyta Państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, jakim regulacjom powinna według Państwa podlegać praca platformowa. Będą też goście, eksperci, dr Karol Muszyński, kierownik badania Ferborg Polska, który ocenia warunki pracy na platformach w Polsce, i Katarzyna Duda, badaczka warunków pracy. Po godzinie 22 Maciej Zakrocki przedstawia mniej znaną widzom aktywność Andrzeja Wajdy, czyli szkołę filmową Wajdy. Już za chwilę natomiast codzienny magazyn motoryzacyjny, będzie więc o pedałach gazu, hamulcu, skrzyniach automatycznych, skrzyniach manualnych, wyświetlaczach, tabletach, szybach i innych atrakcjach. Codzienny magazyn motoryzacyjny już za chwilę, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Marta Latecka, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe.
0: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
12: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan.
16: Dzień dobry.
12: Dzisiaj przetestujemy samochód, będzie to Peugeot osobowy. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, ile samochodów w tym momencie ma w ofercie firma Peugeot, która bardzo chciałaby być francuskim Mercedesem? Czy ma ich tyle co Mercedes, czy trochę więcej?
16: Nie, no nie ma tyle co Mercedes, ale nie będę dostawczaków, bo ma małe 208-2008 na pewno. Ma 308-3008, 5008, bo nie ma 508, ma 5008.
12: No i jeszcze jest 408 i wymieniłeś wszystkie. Cała reszta, Rifter, Traveler, Expert, to są partner, to są samochody. Jeszcze Boxer, to są samochody albo dostawcze w wersjach osobowych. Tak, firma Peugeot ma w tym momencie 6 modeli
16: płaczę
12: osobowych.
16: Płaczę nad 508. Sedanem,
12: ja też, kombi. Ale wiesz co, trzeba było ją kupić, no nie właśnie. Płakać. Klienci w pewnym momencie odeszli od tego rodzaju nadwozia. To, co dobrze się jeszcze ciągle sprzedaje, niekoniecznie u nas, ale w Europie, to jest 208, czyli po prostu samochód potrzebny i całkiem fajny. 308, czyli kompakt, 3008, 5008 to są samochody, tak samo jak i 2008, to są samochody, które też bardzo dobrze się sprzedają. Czym jest Peugeot 408, o którym dzisiaj opowiemy?
16: Powiem,
12: bo to jest, słuchaj, dziwna sprawa z tym samochodem.
16: Rozciągniętym 308, który na początku mi się specjalnie, nie byłem nim zachwycony. On mi się wydawał, że ma zbyt duży prześwit, że niezbyt proporcjonalnie to jest wszystko zrobione. Trochę to się zmieniło według mnie. 4 lata temu chyba miał premierę. No na pewno jest platforma od mniejszego samochodu i to trochę miało wpływ na jazdę, szczególnie jakoś tą hybrydą 1.2-145. To coś mi tam nie grało. A ty jak go oceniałeś na początku?
12: Wiesz co? To znaczy tak, to czym jeździmy teraz, to jest hybryda doładowywana z gniazdka. Jest to samochód, który no niestety w konfiguratorze jest wyceniany dość srogo, bo to jest auto, które kosztuje cenowo
16: tak,
12: ponad 200
16: tysięcy złotych. Ale wiesz, co jest ważne? Musimy podkreślić, że był facelifting. Bo o tym nie mówiliśmy,
12: tak,
16: był facelift.
12: Właśnie, ale wiesz co, ja bym od tego w ogóle zaczął. Dlatego, że jeżeli chodzi o tego Peugeota 408, to ja pamiętam niestety swoje wrażenia sprzed tych 2 czy 3 lat i nie podobał mi się tak ten samochód, jak podoba mi się teraz. I gorzej mi się nim jeździło i z wyglądu też nie odnalazłem w nim tego, co udało mi się odnaleźć teraz. Coś było nawet
16: przód,
12: nie z proporcjami, tylko z tym przodem. Coś,
16: tam tak, tak jak coś to tym... mówili, te kły były, teraz po prostu ma takie elementy LED-owe z przodu i z tyłu inne. No, z tyłu napis podświetlany, to od razu zauważyłem. No, oczywiście jak zwykle inne alufelgi, nadwozia dostępne, ale według
12: ale
16: mnie...
12: ten przód jest wyraźnie
16: bardzo
12: inny.
16: Ładnie.
12: Natomiast, ale... Sławek, wiesz co? No. To jest najciekawsze auto z całej oferty Peugeota. I cieszę się, że w końcu miałem tę przestrzeń na to, żeby je trochę docenić.
16: Będę polemizował, ale ważne też są inne zmiany, bo przede wszystkim nie ma już w pluginach automatu 8-stopniowego, tylko jest 7-stopniowa dwusprzęgłówka i ten plugin najmocniejszy ma już 240 koni, a nie 225 i to jest duża zmiana. Zresztą te dwusprzęgłówki chociażby znamy je z Grandlanda, pamiętam. też jeździliśmy pół roku temu nowym Grandlandem, nowym pluginem. I to jest też już skrzynia dwusprzęgłowa siedmiostopniowa. Inny pomysł. Dobra, ja polemizuję z tobą. Dla ciebie najciekawszy, okej, okay, no każdy jakiś jeden wybiera. No, ja nadal jestem przywiązany do 308, bardzo lubię to auto. Po prostu.
12: A ja nie mówię, że najlepszy. Ja okay. mówię, że najciekawszy. Zobacz, wiesz, mam wrażenie, że czasem w pośpiechu pewne rzeczy łatwo przegapić. I wydaje mi się, że łatwo przegapić to, że to jest auto narysowane w bardzo podobny sposób, bardzo podobną kreską, co Renault Rafale. Renault Rafale jest samochodem z segmentu D, jest trochę dłuższe, ale tylko trochę. Natomiast jest segmentem D niewątpliwie z dobrodziejstwem inwentarza w postaci czterech kół skrętnych, które są w Renault w większych samochodach.
16: Ale ten jest też
12: tutaj mamy
16: dość długi.
12: Tutaj mamy tak, ale tu jest platforma kompaktowa.
16: No
12: tutaj
16: tak.
12: Różnica, to jest dobra platforma. Może za wyjątkiem układu kierowniczego tutaj mam pewne zastrzeżenia, ale to jest dobra platforma.
16: Wiesz, no my
12: wygląda na to, że w tym momencie mamy tylko dwie wersje spalinowe, czyli hybrydową i plugina, czyli albo 1.2 i 145 koni, albo 1.6 i 240
16: no i słuchaj,
12: koni.
16: I znowu
12: mam wrażenie, że uciekła ta wersja pośrednia.
16: No uciekła i niestety uciekają z wielu tych większych samochodów, nie ma zwykłej benzyny 1.6-180. Dla mnie strasznie to jest bolesne. Czekam na nowe hybrydy Stellantisa, które się mają pojawić na przełomie roku i będą miały pewnie zbliżoną moc. Tradycyjne hybrydy. Ale wiesz co, samochód przede wszystkim... Ja byłem od razu, mało nie zemdlałem z wrażenia, jak ten samochód zobaczyłem, jak odbierałem, bo on ma dla mnie przepiękny kolor. To nie jest taki kolor jak w 308, gdzie tam jest taki ciemniejszy zielony. On często... Tu jest taki jakiś, nie wiem, no trochę zielonkawo w żółty, nie wiem. No, ładny. Przede wszystkim samochód bardzo zyskuje w tym kolorze, ale jest w ogóle ładnym autem. I ma prześwit 19 centymetrów. Już mi się tak bardzo na szczudłach nie wydaje, że on jest. A w środku poprawiono też, tak piszą, jakość materiałów, więcej miękkich materiałów. No, ja tam nie mam problemu, ale wiesz, z czym miałem problem? Z czym już wydawało mi się, że nigdy nie będę miał problemu? Z tą kierownicą, nad którą są wyświetlacze. Mi się nie pasuje.
12: Wiesz, że ja wysiadając z tego samochodu ciągle o tą kierownicę zahaczam?
16: No, ale nie, w ogóle nie jestem coś jest nie tutaj. Tak. Ona jest za nisko, żeby... Bo tak, stawiasz ją nisko... Tak. Czy ustawiasz ją nisko, żeby widzieć
12: sobie
16: zegary.
12: Ekran.
16: No
12: tak,
16: właśnie.
12: Dokładnie. A jak wysiadasz, to powinieneś się sobie ustawić wyżej, bo ciężko się wysiada.
16: To był świetny pomysł i byłem zachwycony pierwszy raz kilkanaście lat temu, jak jeździłem pierwszymi nowymi 208 z tą kierownicą.
12: A ten pomysł na co jeszcze?
16: Na tą kierownicę pod zegarami, że
12: tak.
16: Nad kierownicą są zegary, które wszystkie widzisz zegary i kierownica ci nie. Czyli liczniki, no to obrotomierz, prędkościomierz.
12: Tak, one są troszeczkę takie trójwymiarowe, są bardzo ciekawe, chociaż jeżeli chodzi o te zegary, one moim zdaniem są trochę za bardzo naciskane i są za małe, żeby były czytelne. Niestety. To jakby tutaj...
16: No i aż się zdziwiłem, bo mi się nawet w 5008, w 3008 już ta kierownica przestała przeszkadzać, ale ten samochód ma inne proporcje. Tamte są SUV-y, tam w ogóle on jest wyższy, ta kierownica jest wyżej, ty wsiadasz wyżej, trochę jest inaczej. A tu masz samochód, w którym rzeczywiście ta kierownica jakoś jest nie w tym miejscu, gdzie powinna i tak trochę mi jednak zasłaniała te zegary. No nie wiem, coś tutaj jest nie tak. No.
12: Tak, zgadzam się z tobą. Natomiast słuchaj, na zewnątrz to jest bardzo ładnie narysowany samochód. On jest niski, to nie jest SUV, to jest wiesz, no, to jest właśnie rozciągnięty crossover, tak, wzrost
16: no, mniej niż 1,5 metra.
12: No, więc to jest naprawdę niezbyt wysokie auto i moim zdaniem jest bardzo proporcjonalne. Nie podobało mi się tak bardzo te 2 czy 3 lata temu, jak podoba mi się teraz.
16: Coś w tym jest, no, prawda? To samochód, trochę chyba te zmiany na zewnątrz dodały mu uroku, żebym się tak...
12: Dodały. Jeżeli chodzi o obsługę, to tutaj nadal na szczęście jest ten taki dodatkowy panel konfigurowalny, na którym możesz sobie duże ikonki umieścić. To nie jest
16: ulubionych
12: łatwe.
16: 5 ikonek. Tak,
12: i tam masz ten przycisk do wyłączania tego pipczydła, które najczęściej ci przeszkadza. O dziwo, ten samochód rewelacyjnie odnajduje się, jeżeli chodzi o asystenta niezamierzonego przekroczenia pasa ruchu. Jeden z najlepiej skonfigurowanych systemów na dzień dobry, który kompletnie nie reaguje w sytuacjach, w których niektóre samochody bardzo niebezpiecznie reagują, czyli jak nie masz narysowanych pasów, auto nie stara się jechać środkiem. I to jest super. I tak samo jest bardzo łagodnie skonfigurowany ten system, który patrzy na ciebie, bo on oczywiście jest. I wiesz, że nawet nie pomyślałem ani razu o tym, żeby go wyłączyć. On w wielu sytuacjach, w odróżnieniu od chińskich aut przede wszystkim, po prostu nie reaguje, tak, kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania i się rozglądasz na lewo i na prawo, to on jest tak zastopniowany, żeby ci umożliwić te normalne...
16: No i trochę jestem... Tak, tak, normalne funkcjonowanie i życie w samochodzie, tak, prowadzenie.
12: Jest doskonale skonfigurowane są te dwa systemy.
16: I zobaczysz jedną rzecz i też ciekawe, czy będziesz miał to samo wrażenie, bo muszę to powiedzieć, bo na przykład w tym Nissanie X-Trailu, którym jeździ teraz, a ty zaraz będziesz jeździć, niestety ten system jest nadaktywny. Bywa tak, nie musi to być chińskie auto, bo Nissan nie jest chińskim autem, ale Nissan ma wiele innych zalet, ale to nie dziś. Słuchaj, ale jednak mimo wszystko samochód zmienił się na korzyść, jeśli chodzi na przykład skrzynia biegów, bardzo dobrze pracuje, tak jak w Grandlandzie.
12: To jest... Wiesz co, ona pracuje, Sławku, lepiej i faktycznie w tych wcześniejszych pluginach 380 czy 220 koni z 8-stopniowym automatem, tam zdarzały się kopnięcia.
16: Oj, tam było
12: tutaj
16: słabo.
12: Zdarzają się dziwne dźwięki. Nie działa ten układ tak płynnie, jak działa hybryda w Renault. Nie działa to tak płynnie, jak wiele chińskich hybryd. Natomiast działa to okej. Okay. Działa to wystarczająco dobrze, żebym tutaj nie miał powodu wielkich do narzekania. Zdarzają się delikatne takie pociągnięcia. Sytuacje, kiedy włączasz się do ruchu, wciskasz gaz do dechy i są potrzebne 3 sekundy do uruchomienia silnika spalinowego, żeby zaczął kotłować.
16: W Grandlandzie lepiej to działało. Tam było 195 koni, też była 7-stopniowa. Tutaj być może tak, ale w tym starym też faktycznie było bardzo słabo. Czy w DS-ach, czy w dużych Peugeotach. Często pamiętasz, jak on trzymał na wysokich obrotach, ten silnik tam było głośno. Tak jak niektóre
12: to jest
16: Renówki, te pierwsze Renówki też przecież, ten multimode też jest jakoś poprawiony w Renówkach, bo kiedyś to przecież tam ten hałas silnika czasami był trudny do zniesienia, jak on doładowywał te akumulatory. I Peugeot, to i prawda. Renault poprawili. Natomiast słuchaj, nie jest wszystko tak różowo. Tutaj do tej hybrydy 145 koni i do plug-ina jeszcze dodajmy, że jest wersja elektryczna 213-konna w tej 408. Nie wiem, czy to ktoś kupił, ale może za 2 osoby. No oczywiście nie wiem, po prostu nie wiem, ale na pewno nie jest to lider sprzedaży, jeśli chodzi o wersję. Słuchaj, dla mnie, bo niestety miałem też taką nieprzyjemność jeździć, kiedy były dni deszczowe. Ostatnio tam jakoś przełom lipca.
12: Tak.
16: Ten samochód czasami tracił przytępność. To było za dużo tych koni naprzód i ja miałem z tym problem. Uważam, że to coś tu jest niedopracowane. Tak jak ty mówiłeś, że w jacku, ja nie pamiętałem, co w jacku mi nie grało. W tym jacku JS8 Pro też często oś na mokrym traciła przyczepność. I tutaj to niestety to było
12: zauważone. I to nie była tylko kwestia opon, tylko ustawienia ze stopniowania skrzyni biegów i przeniesienia napędu.
16: Mogło tak
12: i
16: być.
12: I tutaj masz rację, tutaj za dużo momentu obrotowego z silnika elektrycznego trafia na oś z przodu.
16: No właśnie.
12: Co jest przedziwne, ale to się czasem zdarza w niektórych samochodach. Masz rację, tym samochodem się niefajnie jeździ, jak się jeździ po mokrym.
16: W trudniejszych warunkach, prawda? Chcesz dynamicznie jeździć. Poprawił się zasięg na silniku elektrycznym, bo teraz mamy 85 km teoretycznie. Nie pamiętam, ile on tam koło 70 mi pokazywał, jak odbierałem w pełni doładowany.
12: 70-80 km zasięgu.
16: No to nie jest źle.
12: Natomiast, wiesz, ja sobie to cały czas porównuję z Rafale, którym zrobiłem 4000 km miesiąc temu, niecały. I jeżeli chodzi o Rafale, tam jest hybryda, też plug-in, co prawda trochę większy zasięg, bo większy bagażnik 500 litrów, większy zasięg 100 km, mniejszy silnik, 1,2-3 cylindrowy. I wiesz, porównywałem obydwa te silniki i jest pewien zakres większej przyjemności jednak z tego silnika 1.6. Mam wrażenie, że mimo, że to ma 240 koni, Renówka 300, to są takie sytuacje, w których to 1.6 faktycznie pokazuje więcej klasy.
16: Tamten bywa też głośniejszy, ale wiesz co, Renault jest bardziej stabilne. Renault jest bardziej stabilne. Chyba tylna oś skrętna.
12: Ale bardziej stabilne, wiesz co, też w trakcie, jeżeli chodzi o zachowanie tego całego układu napędowego, ale nie tylko samochodu na drodze. Jedyne zastrzeżenie to układ kierowniczy w tym Peugeotie 408, moim zdaniem trochę, nawet nie to, że źle ustawiony, tylko nie oddający tak do końca precyzyjnie tego, co dzieje się z kołami. Brakuje mi tutaj
16: jedną rzecz. Pewnie tak jest, bo też coś tutaj rzeczywiście z tym przeniesieniem napędu miałem zastrzeżenia. Też trzeba zwrócić uwagę, że w pluginach Peugeota, zresztą tak w wielu pluginach, jest mniejszy bagażnik, tu jest tam trochę ponad 400 litrów, już nie pamiętam ile.
12: Tak, jak weźmiesz, 420.
16: No właśnie, jak weźmiesz zwykłą hybrydę, to będziesz miał dobrze ponad 450, to też jest ważne. No.
12: Sławku, o cenach szybko powiem. Tak. Auto z silnikiem, mówię o podstawowych wersjach, Allure. Auto z silnikiem 1.2, czyli ta hybryda 145 koni, kosztuje 150 tysięcy złotych. Za plugina trzeba zapłacić o 35 tysięcy więcej. 187 tysięcy złotych kosztuje najtańszy plugin. Najdroższy kosztuje 212 i taką wersją jeździliśmy. Auto elektryczne kosztuje 196 tysięcy albo 217 tysięcy złotych w najdroższej wersji. I gdyby nie to, że Renówka ostatnio bardzo obniżyła ceny i teraz za 200 tysięcy masz tam hybrydę 1.2 plugin 300-konną, za 200 tysięcy, za 215 tysięcy już pełen wypas, no to robią ci się tutaj te same ceny. Okay. Ja jednak Rafale.
16: A jedno moje zdanie na koniec. Ani Rafale, ani Peugeot, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, żadnej tej marki nie ma wśród pierwszej dziesiątki marek czy modeli sprzedawanych w Polsce hybryd z gniazdka. Niestety. A jest Audi, jest Volvo, jest Toyota.
12: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
17: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Prowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja. W Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Winni nadużyć zostaną ukarani, zapewniają władze Koalicji Obywatelskiej po aferze wokół środków dla powodzian. Po próbie na lądzie, próba na morzu. Marynarka wojenna ćwiczyła przed świętem Wojska Polskiego. Jak bezpiecznie podziwiać jutrzejsze zaćmienie słońca? Za chwilę Rady Eksperta. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Sprawa zostanie wyjaśniona, winni nadużyć ukarani. Tak premier Donald Tusk odniósł się do afery wokół finansowego wsparcia dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała 4,5 miliona złotych biznesom, które w rzeczywistości nie zostały dotknięte klęską. Pieniądze otrzymała m.in. lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej. Polityczka została zawieszona w prawach członka partii, powiedział szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
13: Służby się sprawą zajmują i bez względu na to, kogo dotyczą jakiekolwiek, jeżeli się pojawiają nadużycia, to my tym różnimy się od naszych poprzedników, że nie mówimy, że się nic nie stało, tylko uważamy, że służby mają obowiązek działać i jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, no to musi pełne konsekwencje prawne ponieść. Najpierw ponosi konsekwencje polityczne, a później prawne.
12: A działaczka Anna Konieczyńska została już odwołana przez Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z funkcji wiceprezeski. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. W Gdyni odbyła się dziś próba generalna morskiego komponentu parady organizowanej z okazji nadchodzącego święta Wojska Polskiego. 20 jednostek uczestniczących w próbie generalnej parady można było zobaczyć z końca skweru Kościuszki koło akwarium gdyńskiego. Okręty płynęły wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża i w Gdyni wpływały do portu. Parada liczyła około 5 kilometrów. W weekend w Warszawie odbyły się ćwiczenia wojsk lądowych i powietrznych. Jutro na niebie będziemy mogli obserwować zaćmienie słońca. W Polsce zjawisko będzie widoczne między 19 a 21. Najlepszy widok będą mieli mieszkańcy Doliny Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słońca. Ważne jest, aby obserwować zaćmienie w bezpieczny sposób, mówił w Tok FM popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
14: Za urządzeniem tym optycznym umieszczamy kartkę papieru, białą albo ekran. I wtedy projekcją oglądamy sobie obraz słońca, który rzutuje się na taki ekran. I to powinno nam dać szansę bezpiecznie zobaczyć zaćmienie.
12: Zaćmienie słońca to nie jedyne rzadkie zjawisko, które będzie można jutro obserwować na niebie. Po zachodzie będzie widoczny także deszcz meteorów spalających się w ziemskiej atmosferze.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Dwóch z siedmiorga Polaków wywalczyło awans do kolejnej rundy w porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Damian Czykier do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków wzwyż. Odpadły m.in. Aleksandra Formella i Anna Wielgosz na 800 metrów. Po pierwszym dniu Mistrzostw Europy Polacy mają na koncie medal to srebrowy swobody w biegu na 100 metrów. Kibice mają nadzieję, że w jej ślady pójdzie na 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem zobaczymy dziś z kolei Pawła Fajtka. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
16: Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek tylko raz 10 lat temu zdobył złoto Mistrzostw Europy. Szanse na powtórkę są, ale forma z kwalifikacji rodzi pytania. Tym bardziej, że jak deklaruje Fajdek, z optymalnymi warunkami do rzutu jest różnie.
17: Koło jest łatane, jest na zmianę, raz szybkie, raz tempe. Da się to odczuć, natomiast no w finale nie będę na to patrzył, no będę starał się rzucać jak najdalej.
16: Z podium z dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Europy nie schodzi za to Pia Skrzyszowska. Dwa lata temu w Rzymie wywalczyła brąz, 4 lata temu posmakowała złota w Monachium, ale do Birmingham przyjechały jej największe europejskie rywalki, Szwajcarka Dietachi Kambundji oraz Holenderka Nadine Wieser. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Pekin będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie, czyli Water Cube. To arena, która może pomieścić 17 tysięcy kibiców, a gościła najpierw zawody pływackie podczas igrzysk w 2008 roku, a później została przekształcona w Ice Cube. To na potrzeby zawodów w curlingu podczas zimowej rywalizacji olimpijskiej 4 lata temu. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
12: Noc bez opadów, ale na północnym wschodzie możliwe zamglenia. Jutro słupki rtęci pokażą od 19-20 stopni nad morzem do 23-24 w centrum i na południu kraju. Przelotny deszcz możliwy na Podlasiu, ale jest spora szansa, że zaćmienie słońca uda się obejrzeć. Jutrzejszy wieczór w większości kraju ma być pogodny.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Na czym właściwie mogłaby polegać współczesna transformacja ustrojowa? Upada jakiś reżim autorytarny, taki, który kradł i wtrącał do więzienia, i co się dalej dzieje? Za tak zwanych naszych czasów, w świecie dwublokowym, recepty były prostackie, ale były. Sprywatyzujcie wszystko, co się da, na czele z sektorem bankowym, przyjmijcie myślenie wolnorynkowe w najbardziej drakońskiej wersji, zaciśnijcie po prostu pasa, a potem z czasem jakoś się ułoży. Co to będzie oznaczało, dowiecie się w trakcie, ale się ułoży. Wskaźniki makroekonomiczne wzrosną, ci, którzy wypadli z rynku pracy, z czasem przejdą na emerytury, wejdzie zagraniczny kapitał, jakoś się to wszystko rozkręci. No i można powiedzieć, działało, przynajmniej w określonym czasie i określonym miejscu. Ale co jeśli upadający reżim w gruncie rzeczy miał już gospodarkę wolnorynkową, przynajmniej na papierze? I co jeśli ta gospodarka była jednak podwiązana pod monopartyjny system, na którym opierał się reżim? To w gruncie rzeczy sytuacja trudniejsza. Bo nie rozmontowuje się porządku, żeby stworzyć nowy, tylko przebudowuje to, co istnieje. Dokonuje się sanacji, a nie resetu systemowego. Krótko mówiąc, czy można skorumpowaną, klientelistyczną gospodarkę nastawioną na eksport przekierować w stronę uczciwszego, służącego lokalnej społeczności, budującego, a nie eksploatującego kraj? I tu zaczynają się kłopoty. Nie dlatego, że nikt tego nie ćwiczył, bo w sumie ćwiczył. Korea w latach 90., Indonezja po upadku Suharto, a także Tajwan. Tylko, że nigdzie nie udało się to do końca. I dalej można zadawać pytania, na ile poprawiło jakość życia ludzi, a przede wszystkim na ile przeciwdziałało nierównościom, które w Azji należą do największych na świecie. W tym sensie transformacja Bangladeszu, w którym 2 lata temu wybuchła rewolucja polityczna, zmiotła Sheikh Hasinę z jej reżimem, otworzyła drogę do budowy lepszego społeczeństwa. Ta transformacja rodzi całą masę pytań. Czy da się utrzymać ten kurs w sytuacji rosnącego napięcia politycznego, a także kryzysów gospodarczych? I to dwóch naraz, które mają jednego wspólnego ojca, czyli Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalną, impulsywną politykę zagraniczną. Trump najpierw rozpoczął chaotyczną wojnę celną z całym światem, uderzył tym w bengalski sektor tekstylny, z którego kraj żyje, a następnie zainicjował fazę drugą, czyli przez wojnę z Iranem zdestabilizował rynek węglowodorów. A to właśnie na sprowadzanym z Kataru LNG bazowała polityka energetyczna Bangladeszu. I te dwa kryzysy mogą skutecznie wywrócić wszelkie reformy polityczne, bo zapaść gospodarcza przekieruje rozmowy na tematy związane z przetrwaniem, a chodzi wszak o dyskusję na temat rozwoju i to rozwoju społecznego. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji Sheikh Hasina znowu zaczęła o sobie przypominać, że do Bangladeszu wróci zimą, bo przecież nie może zostawić ludzi samych sobie. Może jest odklejona, a może po prostu wierzy, że w ten sposób uczyni lepiej słyszalnymi głosy tych, którzy mówią, za jej czasów to było. A przecież zawsze się tacy znajdą.
19: Reklama.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
21: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
22: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
24: W lodówce tej nowej!
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
26: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
27: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
28: To nie jest pora.
27: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
29: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
30: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
31: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
30: Pamiętałem o wszystkim.
31: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
30: Dokładnie, kochanie.
31: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
30: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
31: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
32: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Reklama.
18: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Weronika Rokicka, specjalistka od Indii, właściwie od Bangladeszu, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
33: Dzień dobry.
18: A będziemy mówili o Bangladeszu, w którym pojawiają się głosy, może inaczej, zacznę od wypowiedzi Sheikh Hasiny, tej pani, która półtora roku temu z Bangladeszu uciekała swoim, metaforycznie to nazwę, złotym helikopterem. Właściwie nie zabierała głosu przez ten czas, kiedy Bangladesz opuściła, a która teraz zaczęła się odgrażać, tak to ujmę, że do Bangladeszu wróci. Ma zamiar to zrobić w grudniu tego roku. Jeszcze śmieszniej brzmią uzasadnienia tego powrotu, to znaczy taka próba uzasadnienia, że ona nie może zostawić ludzi. Co się takiego wydarzyło, że ona w ogóle wyskoczyła z takim komunikatem? Od tego może zacznijmy.
0: Ta wypowiedź rzeczywiście jest o tyle nietypowa, że Sheikh Hasina od czasu, kiedy uciekła z Bangladeszu, mieszka na stałe w Indiach, dlatego że Wielka Brytania nie wprost, ale jak rozumiem, wszystko wskazuje na to, że odmówiła jej de facto statusu, no nie wiem, uchodźczyni, jakiejś takiej osoby, która uciekała z powodów politycznych. W tym Delhi do tej pory się, no można powiedzieć, że milczała. Wszyscy uznali, że ona się udała na takie, no właśnie, odosobnienie. Ona ma 78 lat, też warto podkreślić, więc ona i tak prędzej czy później by skończyła swoją karierę polityczną. No i się wydawało, że oto teraz w tej ciszy w Delhi sobie będzie spokojnie spędzać te ostatnie lata swojego życia. Ale jednak zadeklarowała, że no właśnie, że wraca, czym spowodowała też napięcia na linii Indii i Bangladesz, więc ciekawe też, że tutaj mamy ten taki kontekst międzynarodowy bardzo taki trudny w tym momencie, ale można jak gdyby jej deklarację rozumieć na dwa sposoby, albo można na nią patrzeć jako na osobę oderwaną trochę od rzeczywistości, która nie do końca rozumie, że ten kraj się zmienił i że proces, w którym zaocznie skazano ją na karę śmierci, to był proces, który miał ogromne poparcie społeczne i również ten wyrok miał ogromne poparcie społeczne i że właściwie w Bangladeszu nikt na nią nie czeka. Więc można tak na nią patrzeć, a można też patrzeć na to z drugiej strony, jeżeli uznamy, że ona jest jednak nie osobą, prawda, taką trochę odklejoną, przepraszam za określenie, ale osobą, która rzeczywiście kalkuluje politycznie, to uznalibyśmy wtedy, że ona w sumie właściwie kalkuluje. Być może grudzień to nie jest jeszcze ten termin, że za pół roku ludzie jeszcze nie będą tak bardzo sfrustrowani, ale za rok, może za dwa, ona wprawdzie wtedy będzie miała 80 lat, ale kto wie, przywódcy w Azji Południowej bywają bardzo długowieczni, też jeśli chodzi o długość rządzenia, więc czemu nie? Dlatego, że jest nowa władza w Bangladeszu, 5 miesięcy, nowa władza, która ogłosiła bardzo wiele różnych takich programów, między innymi socjalnych, które mają jakoś tam sprawiać, że ludzie będą popierać tę nową władzę. No też nową władzę, powiedzmy, wybraną w demokratycznych wyborach, więc z ogromnym mandatem też politycznym. Ale jednocześnie Bangladesz się boryka obecnie z licznymi problemami, które nie mają nic wspólnego z sytuacją wewnętrzną i polityczną, tylko niezależnymi od siebie w dużej mierze, czyli narastającym kryzysem na rynku tekstyliów, czyli główny eksport Bangladeszu, jak również problemy z dostawami gazu, LNG. To cały świat, nie tylko Bangladesz, to dotknęło, więc w tym momencie problemy też z takimi podstawowymi sprawami jak energia elektryczna, to, że w miastach w Bangladeszu są każdego dnia po kilka godzin nie ma prądu, dlatego że w całym kraju brakuje prądu. Więc jest pewne ryzyko, że ten kraj, że ta obecnie ta władza być może będzie miała jakiś tam kryzys, straci legitymizację za pół roku, za rok, w związku z tymi problemami, które są do pewnego stopnia nie jej winą. I wtedy być może pojawi się takie, prawda, okienko, taka szansa, żeby ta partia, która jest obecnie zdelegalizowana, ta przywódczyni, która została wygnana podczas powstania lipcowego w zeszłym roku, dwa lata temu, że będzie jakaś szansa dla niej na powrót.
18: Ale zastanówmy się nad tym, czego ona jest symbolem dzisiaj. Jeszcze na moment, rozmawiając czysto o tej konkretnej postaci i o jej, nie wiem, dziedzictwie, o tym, co po sobie zostawiła, jak się może kojarzyć. Kim ona jest dla mieszkańców Bangladeszu, dla Bengalczyków? Z czym ona się może kojarzyć?
0: Z autorytaryzmem przede wszystkim. Jest to smutne podsumowanie, dlatego że Ona też ma oczywiście pewne sukcesy, jeśli chodzi o rozwój tego kraju, no między innymi sukces w stopniowym rozwijaniu przemysłu tekstylnego, który no jest jednak ogromnym sukcesem na skalę oczywiście Bangladeszu, kraju rozwijającego się. I też takie, ona ma na swoim koncie też takie sukcesy, powiedzmy, jeśli chodzi o budowę infrastruktury, rozpoczęcie projektu budowy elektrowni jądrowej, która lada chwila najpewniej zacznie działać i Bangladesz będzie, zdaje się, 33. krajem świata, który będzie miał energię jądrową. To będzie wielki przełom dla tego kraju.
18: No właśnie.
0: Więc moglibyśmy powiedzieć, to jest też jej dziedzictwo, co by nie mówić. Ale jeżeli wejdą w życie zmiany w konstytucji, które zostały przegłosowane w ramach referendum razem z wyborami, które się odbyły na początku roku, to w ramach na przykład tych zmian konstytucyjnych zostanie wprowadzone ograniczenie kadencji premiera do 2, właśnie żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że ktoś rządzi przez 15 lat, tak jak właśnie ona, Sheikh Hasina. Więc można powiedzieć, że wtedy jej dziedzictwo polityczne będzie między innymi takie, że na podstawie jej przykładu doprowadziło, doszło do zmiany konstytucji, żeby ograniczyć liczbę kadencji. Więc to będzie takie zawsze dziedzictwo. Z jednej strony rzeczywiście rozwój gospodarczy kraju, infrastrukturalny na pewno. Z drugiej strony to naprawdę był długi czas kryzysu demokracji. I no właśnie, ona będzie pamiętana na pewno przez pryzmat tego, jako ten jakiś tam antyprzykład. To, jak ona będzie pamiętana, też wydaje mi się, że bardzo będzie zależało od tego, jak poradzi sobie aktualny premier, bo jeżeli on również skręci w tę stronę autorytarną, chociaż w tym momencie oczywiście deklaruje z całego serca, że jest prodemokratyczny, ale załóżmy, że skręci, bo już są pewne znaki, to wtedy myślę, że to dziedzictwo Sheikh Hasiny jeszcze inaczej będzie postrzegane, jej postać, bo ona będzie postrzegana jako taka osoba rzeczywiście, która zepsuła jakąś tam kulturę polityczną, no ale też jako jedna z wielu, prawda, autorytarnych przywódczyń, przywódców tego kraju. I tak, może się okaże, że ona wcale nie jest taka no, wyjątkowa, prawda?
18: A gdybyśmy, bo z autorytaryzmem jest tak, że zasadniczo często interpretuje się go w ten sposób, że on właściwie nie ma twarzy ideologicznej. To znaczy jest taki trochę neutralny, prawda? To się zawsze robi kleptokratyczne, to zawsze chodzi o to, żeby karmić jakąś grupę, która jest relatywnie blisko władzy. Ale niekoniecznie to jest prawda. Istnieją jednak kraje autorytarne, które mają pewien rys ideologiczny bardzo mocny. Nawet jeżeli potem od niego odchodzą i z czasem to się coraz bardziej wypłukuje z treści, to pozostają jakieś fundamenty czy jakiegoś rodzaju ramy, w których potem łatwiej się do czegoś wrócić, czyli na przykład, nie wiem, wsparcie socjalne, prawda? Można by tutaj podawać przykłady konkretnych krajów, nie chcę tego robić, żeby już tak nie mieszać, ale czy można powiedzieć, że za Sheikh Hasiny coś się wydarzyło, bo powiedziałaś o projektach infrastrukturalnych, o pewnym, pewnych silnikach gospodarczych, które są, czy były przez lata dla Bangladeszu bardzo opłacalne, czy będą dalej, to jest szersze pytanie. Ale jeżeli chodzi o podejście do właśnie kwestii społecznych, czym był ten okres rządów Sheikh Hasiny?
0: Deklaratywnie to miały być czasy realizacji wielkich ideałów jej ojca, czyli budowy państwa, które będzie świeckie, co w przypadku Bangladeszu jest bardzo ważne ze względu na tę dominującą większość muzułmańską, że to miał być kraj świecki i kraj sprawiedliwości społecznej. I
18: czyli taki trochę socjalizm.
0: Socjalizm, tak, jak najbardziej, bo ojciec Sheikh Hasiny, Sheikh Mujibur Rahman, jak najbardziej był socjalistą, był taki no, zafascynowany oczywiście różnymi przykładami z ówczesnej Europy, ówczesnej lata 60., 70. Tak, więc on na pewno miał te takie lewicowe podejście. No i Sheikh Hasina deklaratywnie przynajmniej miała realizować tę misję swojego ojca, który zginął w zamachu, więc w tragicznych okolicznościach, i ona jako ta spadkobierczyni. Ale oczywiście te idee się skompromitowały. Idea sprawiedliwości społecznej oczywiście nie była realizowana, dlatego że wiemy, że państwo stworzone przez Sheikh Hasinę głównie służyło elicie partyjnej, którą ona sama jak gdyby stworzyła i nią zarządzała jakoś tam, więc to było bardzo mocno państwo stworzone na korupcji, też takiej korupcji politycznej. Więc to sprawiedliwość społeczna, a jeśli chodzi o świeckość państwa,

0: Tak, próbuję podprowadzić taki wątek, jakby pytania o to, co się zaczyna wyłaniać z tego Bangladeszu, z którego uciekła Sheikh Hasina. I jakby, jaki on zaczyna mieć koloryt? Czy to jest, można powiedzieć, troszeczkę ścieżka turecka? Czyli taki właśnie moment, kiedy mamy to dziedzictwo Atatürka jednak trzymane mocno karabinami w szachu, potem mamy kryzys polityczny, a potem zaczyna się z tego wyłaniać no właściwie coś, co rządzi teraz, prawda? Czyli rządy konserwatywne jednak z mocnym wsparciem tego aspektu religijnego, takie właśnie dopuszczające, czy podkreślające coraz bardziej znaczenie religii jako tego, no też narzędzia właśnie takiego spoiwa dla władzy bardzo użytecznego.
1: Tak, i to jest jakoś tam tak cenne spoiwo dla tej władzy obecnie. I ta władza cały czas czuje no, ten oddech tej prawicy islamskiej i wie, że jeżeli ktoś obecnie partii rządzącej ma szansę odebrać głosy, to raczej ta skrajna prawica, która będzie zyskiwać, niż partia, która wyłoniła się z tych ruchów prodemokratycznych 2 lata temu w ramach protestów i która jest bardziej taka lewicowa. Natomiast oczywiście ciekawe jest to, że ta nowa władza w Bangladeszu znów jest taka, ostentacyjnie podkreśla, że ważna jest świeckość, że to państwo cały czas zachowuje świeckość, więc jakoś wydaje się, że przynajmniej deklaratywnie jest ta kontynuacja. Natomiast temu, co przeczy, czy jest jakoś tam sprawia, że można mieć wątpliwości, jest to, że od 2 lat są notowane ataki na organizacje, na osoby indywidualne, jakoś nie tyle nawet związane ze środowiskami ateistycznymi czy mniejszości religijnych, tylko są to ataki na osoby, które wyznają tą taką synkretyczną południowoazjatycką wersję islamu, czyli taką bardzo mocno suficką, bardzo mocno jakoś integrującą lokalną kulturę. I w Bangladeszu ta kultura islamska, powiedzmy rodzima, była bardzo silna ze względu na to, jak doszło do procesu islamizacji w ogóle w Bangladeszu. Ale dzisiaj coraz silniejsze są te organizacje bardziej fundamentalistycznie islamskie, które czerpią jakoś ideę, no głównie z Arabii Saudyjskiej, nie ukrywajmy. I są bardzo silne ataki na te ośrodki sufickie, czy na takie ośrodki, no właśnie, praktykujące islam w trochę inny sposób, taki islam zdecydowanie dużo bardziej inkluzywny, tolerancyjny. To, co już możemy chyba powiedzieć po tych 2 latach, to to, że reakcja państwa jest zerowa.
0: No właśnie, a gdybyśmy zadali sobie jeszcze takie pytanie odnośnie jakby tego dziedzictwa właśnie tamtej rewolucji, rewolucji wywołanej przez młodych ludzi, to się często przedstawia jako rewolucję studencką. To jest o tyle ciekawe, że to są zupełnie inni studenci niż ci, których sobie wyobrażamy tu w Europie. To znaczy, to są dużo doroślejsi ludzie, dużo bardziej zmagający się z życiem w taki, jakby już doświadczający brutalności tego życia, prawda? Czyli jakby można było sądzić, że jakiegoś rodzaju projekt polityczny tam się faktycznie wyłoni. Co się z niego stało? Co tam się wydarzyło dalej?
1: Została założona partia, Narodowa Obywatelska Partia Bangladeszu, która zdobyła kilka mandatów w parlamencie, ale to jest taka siła, która bym powiedziała teraz, no jakoś tam walczy o, nie chcę powiedzieć, że o przetrwanie, ale na pewno walczy o zachowanie jakiegoś rodzaju swojego głosu w debacie publicznej. Natomiast wynik wyborów był taki, że jednak większość osób zagłosowało na te partie bardziej tradycyjne, z dłuższą, istniejące od dawna, takie, które ludzie postrzegali jako te pewniejsze, które wiedzą, czego można się po nich spodziewać. Natomiast na tę partię, no właśnie studencką, tak ją nazwijmy, jednak zagłosowało dużo mniej, jednak głównie duże miasta. Ciekawy proces, który też się dzieje obecnie, to jest jakiegoś rodzaju spór, który się zaczyna zarysowywać, dotyczący w ogóle tej rewolucji monsunowej, czy powstania 36 lipca, jak się też nazywa tę rewolucję od 36

0: 60 dni trwania jej, zaczyna się taki konflikt o dziedzictwo, o pamięć po tamtych wydarzeniach, dlatego że widać bardzo mocno, że obecnie partia rządząca chce zawłaszczyć pamięć o tych wydarzeniach sprzed 2 lat i chce przedstawiać siebie jako prowodyra tych wystąpień, jako no, jakiegoś zarówno architekta, jak i wykonawcę tych wystąpień, no i tego, kto dał Bangladeszowi ponownie wolność słowa, demokrację, zakończył autorytaryzm. To jest oczywiście nieprawda, ale Bangladesz ma długą historię powiedzmy manipulowania pamięcią historyczną i tak jak upadła premier Sheikh Hasina, manipulowała pamięcią o swoim ojcu założycielu niepodległego Bangladeszu, manipulowała tą pamięcią, żeby coś zyskać politycznie, tak wydaje się, że dzisiaj Tariq Rahman i jego partia, która rządzi, też zaczyna manipulować pamięcią o tej rewolucji monsunowej, żeby przedstawiać siebie jako jej autorów. I oczywiście liderzy tych ruchów studenckich, które były rzeczywiście tymi, którzy dokonali tej rewolucji, oczywiście protestują, też wchodzą na jakąś tam ścieżkę prawną, żeby na przykład walczyć o to, w jaki sposób ta rewolucja jest przedstawiana w świeżo powstałym Muzeum Rewolucji Lipcowej. Natomiast pytanie, czy to przyniesie jakiś skutek i być może pamięć o tych wydarzeniach zostanie bezpowrotnie zawłaszczona przez tą obecną władzę.
1: A czemu tak się stało? To znaczy, czemu ruch oddolny, który jednak przyniósł sukces w postaci wyzwolenia Bangladeszu spod takiej właśnie kleptokratycznej władzy pani, która budowała wszędzie rzeźby swojego ojca, zdaje się malowane na złoto, w ogóle jakoś tak bardzo to było rozkręcone. Dlaczego to się tak załamało? To znaczy, czy można powiedzieć, że to jest na przykład kwestia, nie wiem, dostępu do kapitału tych partii? Takiego kapitału twardego. Ja nie mówię o kapitale społecznym czy intelektualnym, tylko właśnie o tym, że musisz mieć pieniądze, żeby ta partia funkcjonowała, żeby działać. Czy to było tutaj narzędziem? Co się stało?
0: Wydaje mi się, że to jest na pewno wypadkowa kilku czynników. Na pewno tym, co ostatecznie przesądziło na przykład o słabym wyniku wyborczym, to tak, jak najbardziej fakt, że brak tego kapitału, brak struktur, też struktur w terenie, na wsi, gdzie żyje jednak większość obywateli tego kraju. I to, że tak, to jest taka partia, która rzeczywiście szła do tych wyborów bardzo słabo przygotowana od tej strony właśnie organizacyjnej, jakichś takich możliwości prowadzenia kampanii. Ale druga sprawa jest jeszcze taka, że jest na pewno tak, że o ile większość mieszkańców Bangladeszu na pewno zgadza się z tymi takimi społeczno-ekonomicznymi hasłami ruchu studenckiego, czy hasłami rewolucji lipcowej, to są te hasła społeczno-ekonomiczne. Natomiast te środowiska studenckie są jednak postrzegane jako takie troszkę elitystyczne, prawda? Mieszkańcy miast, takie osoby trochę jednak, powiedzmy, odklejone od rzeczywistości większości ludzi. I to jest bardzo ciekawe, co robi dzisiaj partia rządząca i premier. Właśnie pierwszy w ogóle program, który ogłosił nowy premier po dojściu do władzy, to był program jak najbardziej taki społeczno-ekonomiczny. Program wsparcia rodzin, taki byśmy powiedzieli odpowiednik 500+, czy tam 800+. I jeszcze taki celowo z takim trochę lewicowym zabarwieniem, dlatego że to jest taki program, Karta Rodziny się nazywa i w ramach tego programu każda rodzina o niskim dochodzie będzie miesięcznie dostawać jakieś wsparcie, ale uwaga, to wsparcie bezpośrednio będzie dostawać najstarsza kobieta w rodzinie. Co jest ważne, że to będzie dostawać kobieta, co w kraju takim jak Bangladesz, dość mimo wszystko konserwatywnym, to bardzo ciekawy ruch. I właśnie partia, która jest taka centroprawicowa, jako swój pierwszy flagowy program, który wprowadza, jest to program o bardzo, bardzo takim lewicowym wydźwięku właściwie. Bo z jednej strony jest to program, prawda, no, wsparcia takiego materialnego najbiedniejszych, a z drugiej strony jest to program, który wprost mówi, że my będziemy wspierać kobiety, no bo one w tym społeczeństwie są często jakoś tam marginalizowane i to jest nasz pomysł. Więc bardzo ciekawe, prawda, jak ta partia rządząca nie tylko, można powiedzieć, kradnie ruchowi studenckiemu, czy tej partii, która wyrosła z ruchu studenckiego, kradnie opowieść o rewolucji sprzed 2 lat, kto jest, prawda, rzeczywiście autorem tej rewolucji, ale kradnie również tę narrację o tę taką lewicową narrację o tym, że Bangladesz powinien być krajem no, bardziej sprawiedliwym społecznie. Więc bardzo ciekawy jest to jakoś tam proces.
1: Ale dlaczego to mają być te najstarsze kobiety? Ja bym chciał to lepiej zrozumieć. Że co, że babcia sprawiedliwie podzieli kasę między potrzebujących w domu?
0: Tak, jest to rzeczywiście, było to dyskutowane również w Bangladeszu. Chodziło o to, że to ma swoje uzasadnienie też takie, powiedzmy, progresywne. Rzeczywiście kobiety, te starsze kobiety w rodzinie bardzo często mają bardzo złą sytuację, bo są postrzegane jako bezużyteczne.
1: Jako obciążenie.
0: Więc fakt, że te pieniądze mogą potencjalnie dostać wdowy, kobiety, które no, na przykład na których spoczywa wychowywanie wnuków, dlatego że młodsza kobieta w rodzinie pracuje w szwalni. Takie kobiety, które też często są bardzo, bardzo słabo wykształcone, dlatego że w ich pokoleniu one po prostu nie miały szansy. Więc to jest bardzo... To jest program, który no, pod wieloma względami jest populistyczny oczywiście, ale jak sobie pomyślimy o tym takim realnym wymiarze, że to dla części tych kobiet w ogóle jest pierwszy raz, kiedy one mają swoje pieniądze, w sensie z pieniądze, które same no, dostają do ręki jak gdyby i mają nimi dysponować. Jest to rzeczywiście no, na pewno niezwykłe dla wielu tych kobiet, niezwykła sytuacja. Natomiast oczywiście jest to ten też ruch krytykowany przez to, że to na pewno będzie prowadzić do tej sytuacji, w której z kolei obniży to pozycję młodszych kobiet w rodzinie, które no, nie będą miały tej jakoś tam władzy, a fakt, że te, że te pieniądze płyną do tych starszych kobiet, na pewno daje tym starszym kobietom jakąś no, większą władzę, przewagę. To nie są duże pieniądze, od razu warto powiedzieć. To jest odpowiednik 70-75 zł po przeliczeniu na złotówki miesięcznie.
1: Tak, to troszkę śmieszne, jak na nasze normy.
0: Jak na nasze normy śmieszne, ale jak sobie pomyślimy o tych najuboższych ludziach w Bangladeszu i o najuboższych rodzinach, czyli na przykład rodzinach na wsi, które się utrzymują z rolnictwa, tego bardzo, bardzo rozdrobnionego rolnictwa, to nie jest taka całkiem bezsensowna kwota. Szczególnie jak sobie pomyślimy właśnie o tych kobietach, które nigdy nie pracowały zarobkowo, a jednocześnie pracowały zawsze bardzo ciężko przez całe swoje życie.
1: Ale czy to jest jakby taka forma emerytury trochę, jakiegoś takiego, takiej protezy świadczeń emerytalnych dla takich osób, które nigdy jakby nie weszły w żaden sensowny system?
0: Teoretycznie można byłoby to tak postrzegać, niemniej znając kulturę tego kraju, raczej chyba z dużą pewnością możemy stwierdzić, że te pieniądze oczywiście nie będą zostawać u tych kobiet.
1: Tak, no to.
0: Że one będą je jednak wydawać na młodszych członków rodziny, w tym najpewniej na wnuki. Więc to jest jednak tak, że no realnie jak gdyby nacisk też na to, żeby one wydawały te pieniądze no, na wnuki, a nie na siebie, no, będzie ogromny. Więc tak, no nie myślę, że one też i w ogóle że w Bangladeszu się tak nie myśli, że to jest jakieś tam zabezpieczenie takie powiedzmy emerytalne. Aczkolwiek jest to oczywiście ogromny problem społeczny, że no, mamy tyle milionów ludzi bez takiego zabezpieczenia i skazanych na starość w ubóstwie. Natomiast to prawie na pewno będzie iść jednak na dzieci, znaczy no nie na dzieci, tylko na wnuki tych kobiet.
1: Tak.
0: Co oczywiście no wiemy z rozmaitych badań prowadzonych w Bangladeszu, w innych krajach Azji Południowej, że ogólnie w tego typu krajach opłaca się dawać pieniądze kobietom w ramach tego typu programów socjalnych, dlatego że kobiety wydają je dużo bardziej racjonalnie i wydają niewspółmiernie częściej na edukację swoich dzieci i wnuków, więc coś, no, co daje jakąś nadzieję na przyszłość.
1: To ponieważ powiedzieliśmy wcześniej, że to, co może wywołać jakiegoś rodzaju, nie wiem, niestabilność polityczną w Bangladeszu, no to jest jakby pytanie w ogóle o sytuację ekonomiczną szerszą. Powiedzieliśmy, czy wspomniałaś o problemach na rynku tekstyliów. Czy tutaj się coś dzieje? To znaczy, po pierwsze właśnie skąd te problemy się wzięły i w jaki sposób to uderza w Bangladesz, ale też no pojawia się takie pytanie, jakby jak wyjść z tej sytuacji, która owszem, na jakimś etapie jest osiągnięciem, że fajnie jest, liczymy się dla świata, bo jesteśmy producentem tej, czy przyjęliśmy do siebie ten przemysł, który jest traktowany jako no taki, właściwie którego wszyscy chcą się pozbyć, ale jak wyjść teraz z tego miejsca? Więc to jest to drugie pytanie, które jest gdzieś z tym pierwszym powiązane.
0: Tak, w Bangladeszu oczywiście nikt nie myśli o tym, że Bangladesz kiedyś z tego wyjdzie, powiedzmy. Aż takich, jak gdyby, powiedzmy, nadziei nie ma. Są jakieś nadzieje na zmiany w tym przemyśle, ale o tym za chwilę. A najpierw, dlaczego jest kryzys właściwie w tym przemyśle? Czy jest to no tak oceniane, że jest kryzys? Wynika to oczywiście z tego, że od czasu, kiedy prezydent Donald Trump ogłosił cła rozmaite, to i też fakt, że te cła, jak być może słuchacze, słuchaczki pamiętają, że to był taki dość duży chaos tam. Tak. Każdy kraj dostał jakąś tam inny poziom tych ceł. Nikt do końca nie rozumiał dlaczego. No i oczywiście te kraje, które jak gdyby dostały rykoszetem jakoś, oczywiście też były bardzo zagubione w tej całej sytuacji i są zagubione do pewnego stopnia do dzisiaj. Dlatego, że te cła miały duży wpływ na to, gdzie firmy amerykańskie składały zamówienia na tekstylia. To znaczy, czy w Bangladeszu, w Wietnamie, Kambodży, czy w Mianmie, która powiedzmy, że jest, no jest krajem upadłym, gdzie rządzi junta, więc no, kupowanie stamtąd ubrań jest już skrajnie nieetyczne, powiedzmy. I ponieważ każdy z tych krajów no, dostał w ramach tej dziwnej układanki trochę inny poziom tych ceł, to niektóre kraje, powiedzmy, troszkę zyskiwały, troszkę traciły. I podobno, początkowo na Bangladesz te cła były nałożone bardzo wysokie. I rzeczywiście widzimy teraz tego skutki. Dopiero teraz właściwie, dlatego, no, że to chwilę trwało, ale widzimy, że Stany Zjednoczone są największym odbiorcą tekstyliów z Bangladeszu i widzimy w tym roku, w pierwszym półroczu spadek o 8% tego obrotu i dla takiego kraju jak Bangladesz to jest dużo. Bo to oznacza, że dobrze by było, prawda, to jakoś zapełnić, że tak powiem, dostawami czy zamówieniami z innych krajów. Tylko, że mamy no, Unię Europejską, która też ma jakieś, powiedzmy, jakieś możliwości. No i Bangladesz musi sobie jeszcze szukać jakichś innych, powiedzmy, rynków zbytu. W międzyczasie rzeczywiście wyrosła ta konkurencja w postaci Wietnamu, Kambodży. To są kraje, które ścigają się o to, kto wyprodukuje najtaniej. Dlatego, że to są wszystko kraje, które produkują te najbardziej, przepraszam, że tak powiem, prymitywny typ ubrań, czyli te takie bawełniane t-shirty, powiedzmy. I bawełniane t-shirty i rozmaite ubrania z poliestru, takie, które lądują w tanich sieciówkach sprzedawane między innymi w Polsce. I to jest taka ta najtańsza produkcja tekstylna. I to, co się, jeśli chodzi o jakąś nadzieję w Bangladeszu, czy jakoś taką kierunek na przyszłość i to, o czym się mówi, jeśli chodzi o branżę tekstylną, to jest to, że branża tekstylna w Bangladeszu będzie w wiecznym kryzysie, bo to jest ta, prawda, rywalizacja o to, kto sprzeda najtaniej, która jest absurdalna. Natomiast to, czym Bangladesz mógłby w przyszłości zyskać, to gdyby się przerzucił na produkcję tekstylną, ale tą, na której jest wyższa marża, czyli na przykład produkcję odzieży sportowej albo jakiejś takiej bardziej te inteligentne tkaniny, czy tam jak tego nie nazwać, tak. Albo z kolei bardziej ekskluzywne ubrania na rynki, na rynek na przykład w Unii Europejskiej, znowu do, prawda, lepszych, dostarczane do lepszych firm i przez to ta marża byłaby wyższa, więc wyspecjalizowanie się w czymś, co będzie dużo bardziej zaawansowane i co będzie wymagało też bardziej wykwalifikowanych robotników, bardziej lepszych maszyn i tak dalej, więc to będzie wymagać pewnych inwestycji, ale to jest jedyna droga, która zapewniłaby Bangladeszowi jakąś przyszłość, w sensie przyszłość inną niż to, że będą wiecznie rywalizować z Wietnamem i z Mianmą o to, kto będzie miał
1: najtaniej.
0: Kto będzie szył najtaniej, a tym samym, prawda, kto będzie miał najgorsze prawo pracy, prawda, bo to też jest ten problem, że Bangladesz obecnie po wielu, wielu zmianach, które zachodziły przez wiele lat, ma dość dużo zabezpieczeń praw pracowniczych, na pewno więcej niż te inne kraje. No właśnie to jest taki kraj, który stoi przed dylematem, że dał tym szwaczkom wreszcie po wielu latach też ich walki, dał im jakieś podstawowe prawa pracy, jakieś zabezpieczenie, płacę minimalną na przykład, co za luksus, która jest bardzo niska, ale jest. I teraz się okazuje, że tym wszystkim, na tym wszystkim traci, dlatego że firmy amerykańskie i europejskie chcą jednak szyć taniej, więc się przeniosą do Wietnamu, czy nawet do Mianmy, gdzie już w zupełnie nieetycznych warunkach te ubrania będą powstawać.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest ten ogon łańcuchów wartości dodanej, prawda? Gdzie nagle się okazuje, że właściwie im bardziej będziemy cieli wszystko wokół, tym lepiej jakby dla wydolności przedsiębiorstwa, prawda? Czy jakby wszystkie dodatkowe koszta, nawet te takie minimalne, które sprawiają, że funkcjonowanie społeczne, że w ogóle kraj się robi stabilniejszy politycznie, to nie ma większego znaczenia.
0: Tak, jest to bardzo takie deprymujące też dla tych krajów, jak sobie pomyślimy, prawda? No bo to jest takie powiedzenie im, że nieważne, co byście zrobili, to nie ma znaczenia, prawda? Bo my się przeniesiemy tam, gdzie jest najtaniej i w sumie nas na dłuższą metę nie interesuje, prawda, w jakich też warunkach te ubrania powstają. Oczywiście, jak sobie spojrzymy na różne globalne marki, które też szyją w Bangladeszu, to tam na stronach internetowych są takie rozmaite deklaracje, prawda, tam materiały z recyklingu, że tutaj dążymy do zrównoważonego łańcucha dostaw i te różne takie hasła korporacyjne padają. Natomiast oczywiście rzeczywistość tam, na miejscu w Bangladeszu, jest taka niezwykle brutalna, że to jest po prostu taka niezwykle brutalna konkurencja.
1: I teraz, jeżeli ten przemysł zacznie siadać, to znaczy, jeżeli ta produkcja zacznie być ograniczana, jeżeli rzeczywiście część firm zacznie wędrować do, czy mówię tych, którzy składają zamówienia, zacznie jakby przekierowywać tą produkcję do konkurencji. Co się może wydarzyć politycznie? Jak to się może się przełożyć na polityczną sytuację? Poza tym, że oczywiście powiedzieliśmy tutaj o Sheikh Hasinie, od niej wyszliśmy, że ona może w pewnym sensie doświadczyć jakiejś, powiedziałbym, walidacji ponownej swoich osiągnięć, prawda? To była ta, za której czasów dobrze się wiodło.
0: Dokładnie tak. To chociaż oczywiście warto pamiętać, że za jej czasów była też największa katastrofa przemysłowa w historii Bangladeszu, zawalenie się fabryki Rana Plaza, która w ogóle jest uważana do dzisiaj za jedną z największych katastrof przemysłowych w historii świata. jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych. Ale tak.
1: A no, co się wtedy wydarzyło? To przypomnijmy, bo to jest takie wydarzenie, to jest, które w Polsce się nie zapisało.
0: To jest wydarzenie, które częściowo, no właśnie nie zapisało się, ale wtedy ówcześnie, kiedy to się działo kilkanaście lat temu, o tym w Polsce było bardzo głośno. Nawet ja byłam wtedy zaskoczona, że nagle Bangladesz, prawda?
1: Ktoś
0: odkrył istnienie Bangladeszu. Ale oczywiście odkrył je dlatego, że wydarzyła się jakaś tragedia, w której zginęło bardzo wiele osób. I to jest taka tragedia, która rzeczywiście zadziałała na wyobraźnię również właśnie mediów zagranicznych i jakichś odbiorców zagranicznych, bo to było zawalenie fabryki w Dhace, która, to był 6- czy 7-piętrowy budynek, który jak potem się okazało, zawsze powinien być, znaczy pozwolenia na budowę były tam na budynek chyba 2-piętrowy czy 3-piętrowy, a te pozostałe piętra zostały, no były samowolką budowlane, były nielegalnie dobudowane. Był to w ogóle budynek, który nie był przeznaczony na fabrykę, tylko miały być tam biura, więc też nieprawidłowe zastosowanie. Tak, ten budynek się zawalił dosłownie w ułamku sekundy. Większość osób, które zginęły, to były kobiety, szwaczki. Było to naprawdę w ułamkach sekund, więc te kobiety, które przeżyły, potem też dzieliły się swoimi historiami. No jest to, są to takie no, historie, które potem osoby mają zespół wstrząsu półrozowego. W sensie sytuacja, w której no, naprawdę skrajna. Były skrajna, w której no, w tym ułamku sekundy one mogły zginąć albo widziały inne osoby, które ginęły, a im przypadkiem udało się przeżyć. To, co było najbardziej szokujące opinię publiczną poza Bangladeszem, to, że oczywiście na gruzach tego zawalonego budynku znaleziono ubrania, które były szyte. I to były w większości czołowe marki, sieciówki, jak na nie mówimy, które są tak, no, sprzedawane, ubrania sprzedawane, firmy, które sprzedają te ubrania w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście wtedy się pojawiło masę pytań, czy te firmy wiedziały, w jakich warunkach są szyte ich ubrania. I te firmy oczywiście jak zwykle się tłumaczyły tym, że...
1: Że nie wiedziały, a skądże?
0: A skądże, że one po prostu, i to zawsze jest to samo uzasadnienie, czyli że one zakontraktowały sobie wykonanie czegoś i już jak to było wykonywane, to już jak gdyby na papierze wszystko było okej. A w praktyce wydarzyło się no właśnie to, co się wydarzyło i to rzeczywiście było wstrząsające. Po tym też wprowadzono bardzo dużo nowych, bardzo dużo zmian i w prawie, i w warunkach, i w jeśli chodzi o zasady BHP. I to były zmiany, które się naprawdę zadziały, warto podkreślić, ale oczywiście z każdą taką zmianą, jakby to brutalnie nie brzmiało, spadała konkurencyjność bangladeskiego przemysłu tekstylnego, dlatego właśnie, że to jest system od początku do końca nastawiony na szycie tych najtańszych ubrań. I te właśnie sieciówki, które szyły w Bangladeszu, oczywiście deklaratywnie dzisiaj twierdzą, że interesuje ich też to, w jakich warunkach powstają te ubrania i prawo pracy i bezpieczeństwo tych kobiet, które szyją te ubrania, ale w rzeczywistości jak negocjują kontrakt i negocjują cenę tej pojedynczej tam, załóżmy, koszulki czy tam majtek, to oczywiście ta cena jest tak żenująco niska, że wiadomo, że to musi powstawać w równie żenujących, jak gdyby, warunkach i tak też było. No niemniej za Sheikh Hasina rzeczywiście ten przemysł tekstylny się bardzo rozwinął, no miliony kobiet poszły do pracy, więc do pewnego stopnia, no wielki sukces dla tego kraju. I rzeczywiście kryzys w tym przemyśle może być problemem dla obecnego rządu, no wciąż bardzo nowego rządu. I premier już teraz, jak gdyby, wydaje mi się, że też częściowo uprzedzając fakty, bardzo promuje to, że Bangladesz promuje swój rząd w ten sposób, że to będzie ten rząd, który będzie dużo skuteczniej niż poprzednicy, negocjował umowy z różnymi krajami świata, żeby wysyłać do tych krajów bangladeskich robotników. To jest coś, co się działo od dawna. Bangladesz ma tego typu umowy, podpisywał na przestrzeni lat tego typu umowy z różnymi krajami, głównie krajami Zatoki Perskiej, ale również na przykład z Malezją, z Koreą Południową. Teraz niedawno, w zeszłym roku podpisał z Włochami pierwszy raz z krajem Unii Europejskiej, takie porozumienie bilateralne o transferze robotników z Bangladeszu. No i premier deklaruje, że tych umów będzie więcej, że zabiera się za to, żeby te umowy były jak najlepsze, żeby jak najwięcej ludzi wysyłać. Bo to rzeczywiście jest drugi najważniejszy dochód tego państwa, oprócz przemysłu tekstylnego. To są robotnicy z Bangladeszu, którzy pracują w różnych krajach świata i wysyłają pieniądze do rodzin.
1: Ale to trochę pokazuje taki... taką rzeczywiście nie najlepszą sytuację, tak łagodnie mówiąc, bo z jednej strony mamy ten taki, można powiedzieć, taki najbardziej hardkorowy, brudny kapitalizm, prawda, który też jest symbolem rozmaitych, razem z jego tragediami, które potem na przykład w świecie zachodu stały się symbolami właśnie zmian społecznych, prawda. 8 marca nie bez powodu jest świętowany 8 marca i właśnie czymś bardzo, właśnie upamiętnia wydarzenia bardzo podobne do tego, co się wydarzyło w Rana Plaza, prawda, czy z kobietami, które tam pracowały. Przecież to były te słynne fabryki, które spłonęły z robotnicami w środku, zamknięte, prawda. Więc trzeba sobie zadać pytanie, jakby, czy to, co tam się dzieje w tej chwili społecznie, co jest jakby ileś faz kapitalizmu wcześniej niż ta faza współczesna dla, nie wiem, takich wysoko rozwiniętych krajów, jak zaryzykuję jednak, jak w ogóle Unia Europejska, ten blok zachodni. Czy to jest w ogóle jakaś ścieżka dla takiego Bangladeszu? Czy oni sobie w ogóle mogą wyobrażać, że mogą to przejść? Czy w ogóle powinni próbować to przejść? I czy tam są już takie próby, jakieś takie, nie wiem, ja nie wiem, jak to nazwać, jakieś takie ośrodki myśli, czy takie miejsca, czy takie postaci, czy takie środowiska, które próbują jakoś kombinować tą ścieżkę rozwoju, pisać taką ścieżkę rozwoju dla kraju takiego jak Bangladesz, inną niż właśnie taka stricte kapitalistyczna cała ta, że tak powiem, ścieżka zdrowia.
0: W pewnym momencie Bangladesz rzeczywiście był krajem, gdzie rodziły się tego typu idee. I fakt, że te idee do pewnego stopnia nie okazały się receptą na to całe zło, jest jakoś tam też deprymujące, bo rzeczywiście, kiedy po wojnie niepodległościowej w 71 roku zaczęły i w latach 70. i 80. powstawać spółdzielnie i organizacje pozarządowe, które promowały z jednej strony ideę mikrokredytów jako mikrokredyty, które miały być nieoprocentowane albo nisko oprocentowane i miały pomagać tym osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Kolejną ideą, która jakoś tam z niej wyrosła, to była idea przedsiębiorstw społecznych, czyli czegoś w stylu spółdzielni, przedsiębiorstw, które miały generować zysk, ale ten zysk miał iść cały czas na rozwój lokalnych społeczności. I te idee, które się rodziły wtedy w latach 70., 80., ale później też miały długie trwanie, te organizacje takie jak Grameen Bank i BRAC istnieją do dzisiaj. I w 2006 roku również Grameen Bank i jej założyciel, czyli Muhammad Yunus, zostali nagrodzeni za tę ideę, pokojową Nagrodą Nobla. I to był taki ciekawy moment, też ten 2006 rok, kiedy oni dostali tę Nagrodę Nobla, dlatego że to był taki moment, kiedy cały świat do pewnego stopnia dostrzegł jakiś alternatywny pomysł na być może na zwalczanie ubóstwa, też tego skrajnego ubóstwa. I wtedy był jakiś taki entuzjazm wobec tego, ale co było ciekawe w tych ideach, przede wszystkim to, że zarówno Muhammad Yunus, jak i w ogóle ci myśliciele tamtych czasów z Bangladeszu, oni zastanawiali się, jak to zrobić, żeby dojść do likwidacji skrajnego ubóstwa albo jakoś je zmniejszać bez jakiegokolwiek wsparcia państwa. Jak to robić obok? To państwo, niech ono będzie skorumpowane, kapitalistyczne, autorytarne, jakie by nie było. My sobie wytworzymy taki alternatywny obieg, w którym my będziemy działać i niech to państwo nam tylko nie przeszkadza. My zrobimy wszystko, żeby zlikwidować to skrajne ubóstwo. I pod wieloma względami te działania odniosły bardzo wiele sukcesów i ta Nagroda Nobla, jak gdyby uważam, że była w pełni zasłużona wtedy. Tylko że to, co dostrzegliśmy w pewnym momencie, to, że po tam 30-40 latach działania tych programów, to, że oczywiście to są programy, że to ta wizja tego, że organizacje, jednostki mogą się poza systemem państwowym organizować i tworzyć jakiś taki alternatywny system gospodarczy, alternatywny obieg, że tak się nie da. W sensie, że to nie działa, bo to nie działa na dłuższą metę. I zachowanie też tego obiegu jest praktycznie niemożliwe w sytuacji, kiedy zaraz obok rozrasta się ten właśnie brutalny kapitalizm, o którym powiedzieliśmy. Oczywiście te idee były wspaniałe i fakt, że się nie udały, to według mnie nie umniejsza w żaden sposób oczywiście zasług i liczba osób, które wyszły ze skrajnego ubóstwa dzięki tym inicjatywom jest realna i na pewno życie tych ludzi się zmieniło. Niemniej taka wizja w ogóle, to jest też wizja, która też mam wrażenie, że w wielu krajach europejskich jakoś tak jest jakaś taka, rośnie popularność tego typu idei, że my jako społeczeństwo oddolne jesteśmy w stanie sobie stworzyć jakąś taką alternatywę dla państwa, jakieś taką przestrzeń z jednej strony wolności, ale to będzie też przestrzeń sprawiedliwości i my sobie będziemy tę alternatywną przestrzeń tworzyć. Bardzo to jest takie utopijne i idealistyczne. No i akurat przykład Bangladeszu, który właśnie to przerobił już dobrych kilka dekad temu zaczął. Jednak przykład Bangladeszu wskazuje na to, że to się nie może udać.
1: Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego, indolożka i politolożka, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No,

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dwa drony zostały znalezione i zniszczone w strefie rumuńskiej na Morzu Czarnym. Lotnisko w Katanii po raz kolejny sparaliżowane przez aktywność wulkanu. Na miejscu utknęło wielu polskich turystów. A w sporcie o tym, kiedy wielka gwiazda koszykarskiej ligi NBA po raz pierwszy zagra w barwach nowego klubu. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Gerbera to rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu 900 km. Urządzenia zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji dronów. Minister obrony Rumunii przekazał, że Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. Około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To w związku z aktywnością wulkanu Etna, co przyczyniło się do odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówił w Tok FM analityk Polityki Insight Dominik Siepiński.
7: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc, po prostu to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
6: Według zapowiedzi włoskich służb samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do godziny 19. Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo. Utrudnienia na lotnisku w Katanii wciąż się utrzymują. Żadne zmiany w rządzie nie są zaplanowane, tak o możliwej rekonstrukcji i ewentualnym wejściu do niego byłego lidera Polski 2050 i byłego marszałka, a obecnie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Potwierdził przy tym, że wczoraj odbyło się spotkanie premiera z dwoma liderami koalicji rządzącej, Włodzimierzem Czarzastym i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef rządu miał też osobno rozmawiać z szefową Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a także z byłą członkinią tego ugrupowania, dziś liderką Unii Centrum Pauliną Henning-Kloską. Jak mówi ona sama, Hołownia miał być członkiem rządu już wcześniej. O czym więcej, Tomasz Fęska.
8: Hołownia dostał propozycję wejścia do rządu nie raz, ale dotychczas konsekwentnie odmawiał. Była członkini Polski 2050, dziś liderka Unii Centrum i ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska jest przekonana, że gdyby Hołownia funkcjonował jako wicepremier i pozostał na czele swojego ugrupowania, to w rządzie pracowałoby się stabilniej i spokojniej.
9: Kiedy powstał pomysł, by Polska 2050 objęła nadzór nad resortem kultury, to właśnie po to, by pan marszałek wszedł do rządu jako minister kultury i wicepremier.
8: Na korytarzach sejmowych mówi się, że Hołownia dąży do odzyskania roli lidera klubu Polski 2050 w miejsce skonfliktowanej z koalicjantami Pełczyńskiej-Nałęcz. Rzecznik rządu Adam Szłapka temat rekonstrukcji zbija.
10: Nic na razie o żadnej rekonstrukcji, żadnych informacji nie ma.
8: Pytana o reaktywację trzeciej drogi i współpracę z Hołownią przed przyszłorocznymi wyborami, Paulina Henning-Kloska mówi: nigdy nie trzaskam drzwiami. Tomasz Fęskę, Tok FM.
6: Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej. Poszczególne przepisy będą wchodzić w życie stopniowo. Docelowo nowe regulacje mają objąć wszystkie typy opakowań na wspólnym rynku. Od jutra zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzanie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Konsumenci największe zmiany odczują jednak w 2030 roku, kiedy wejdą w życie przepisy ograniczające możliwość wykorzystywania małych opakowań jednorazowych. Kwestia opakowań została uregulowana unijnym rozporządzeniem, co oznacza, że przepisy mają zastosowanie na terenie całej Unii i nie muszą być transponowane do prawa krajowego państw członkowskich. W Tok FM czas teraz na sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce nożnej ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60 do 90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany już w tym sezonie. Iga Świątek awansowała do swojego drugiego półfinału w tym sezonie. Po tym, jak grała w najlepszej czwórce majowego turnieju w Rzymie, teraz o finał znowu powalczy z Eliną Świtoliną. Tyle, że w Toronto, gdzie w ćwierćfinale pewnie pokonała Rosjankę Diana Schneider. Błażej Kulesza.
12: Polka od samego początku do samego końca pozostała bezbłędna. Schneider mecz zaczęła od utraty punktu przy własnym serwisie, a potem przez godzinę i 4 minuty szukała na korcie jakiegokolwiek sposobu, by przeciwstawić się Raszyniance. Znalazła go raptem w trzech gemach. Korty w Toronto najwyraźniej służą Polce, o czym mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.
13: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
12: Chociaż na kanadyjskich kortach Świątek w półfinale raz grała, ale było to 3 lata temu. Wówczas turniej rozgrywano w Montrealu. O finał w Toronto Świątek powalczy z Ukrainką Eleną Świtoliną. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: A dziś w nocy polskiego czasu awans do półfinału w turnieju w Toronto powalczył Belinda Bencic z Coco Gauff, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osaka z Jeleną Rybakiną. LeBron James, czyli najlepszy strzelec w historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu, czyli New York Knicks, 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu, który w ten sam dzień rozpocznie się w Bostonie, gdzie Celtics podejmą Detroit Pistons. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
6: W nocy według prognoz bez opadów miejscami na północy i wschodzie kraju może wystąpić mgła. W wielu regionach będzie chłodno, temperatura minimalna od 6-7 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, około 10 w centrum do 15 nad morzem.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. A będzie nas słychać dlatego, że jest z nami Adam Brzeziński, który będzie realizował dzisiejszą audycję. Dziś będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki, jakim regulacjom według Państwa powinna podlegać praca platformowa. Jeśli ktoś teraz pomyślał, jaka praca? To my za chwilę wytłumaczymy, i to ustami fachowców, jak należy rozumieć w Polsce w XXI wieku takie określenia jak praca platformowa. W studiu Radia TOK FM Katarzyna Duda, badaczka warunków pracy, współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej imienia Lassala, autorka książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
14: Książka wyjdzie kiedy?
15: Książka ukaże się 26 sierpnia, natomiast można już ją zamawiać w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Krytyki Politycznej.
14: Dr Karol Muszyński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik badania Fair Work Polska, które ocenia warunki pracy na platformach w Polsce. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór państwu.
14: Z panem się łączymy. Katarzyna Duda w studiu, a my musimy zacząć od wyjaśnienia, bo tak zakładam, że część słuchaczy może nie mieć pewności, co powinniśmy mieć na myśli, kiedy mówimy o pracy platformowej. Jak to opisać, jak to zdefiniować i najlepiej jakie przykłady podać tego rodzaju pracy, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Katarzyna Duda.
15: Przez pracę platformową należy rozumieć taką pracę, która jest wykonywana za pośrednictwem aplikacji, platformy internetowej. Przykład jest to kurier, który pobiera aplikację, który loguje się do takiej aplikacji i aplikacja przydziela mu zlecenie. Aplikacja na przykład wskazuje mu punkt odbioru zamówienia, punkt dostarczenia tego zamówienia, sugeruje czas, w jakim powinien to zamówienie dostarczyć i później też aplikacja wylicza, ile on powinien zarobić w wyniku takiej usługi. Więc praca wykonywana na przykład w ten sposób powinna być rozumiana jako praca platformowa.
14: Mhm. Czy do tej definicji dr Karol Muszyński by coś jeszcze dodał?
16: No, dodałbym to, że typową cechą pracy platformowej jest to, że jest ona w jakiś sposób nadzorowana lub kontrolowana przy pomocy algorytmów. To też jest element definicyjny cyfrowej platformy pracy w tym projekcie ustawy, o którym będziemy rozmawiać. I te algorytmy generalnie kontrolują pracę, wyznaczają na przykład stawki, wyznaczają, gdzie dana osoba ma pojechać, odebrać zamówienie, ale mogą być też wykorzystywane na przykład do oceny pracy. No i jakby w literaturze takiej naukowej zwykle mówi się, że celem wykorzystywania tych algorytmów jest odtworzenie podporządkowania, jakiejś takiej sytuacji podporządkowania wobec osób, które pracują w niestandardowych formach zatrudnienia. Tak? Czyli jakby, jeżeli jesteśmy pracownikami, to jesteśmy podporządkowani, pracodawca może nam wydawać polecenia. Natomiast tutaj platformy pracy zwykle wykorzystują te algorytmy po to, żeby osiągnąć to samo, czyli osiągnąć to podporządkowanie, ale wobec osób, które są na przykład samozatrudnione, wobec osób, które pracują na umowach zlecenia itd., itd.
14: A w jakich branż to dotyczy najczęściej w Polsce? Jeśli popatrzymy na rynek pracy w Polsce, to jakie to są zawody, jakie to są branże? Katarzyna Duda.
15: Ja zajmuję się warunkami pracy w branży dostarczania żywności. Pracą platformową jest też praca kierowców, na przykład taksówek, którzy również korzystają z aplikacji do wykonywania tych usług. Ale zwracam uwagę w książce, że takie widmo pracy platformowej krąży nad całym rynkiem pracy, że jest pokusa ze strony firm, aby właśnie tę pracę, którą do tej pory wiele osób miało na etacie, stabilną, 40 godzin w tygodniowo, aby ją rozdrabniać na drobne zlecenia, na dziwnych umowach, które nie przypominają stosunku pracy, a nawet zlecenia. Więc podaję przykład też tego, jak w Wielkiej Brytanii szpitale korzystają z usług pielęgniarek właśnie poprzez platformy.
14: A co, jak to w praktyce wygląda, że szpital ma taką aplikację i pielęgniarka nie jest nigdzie zatrudniona?
15: Tak.
14: Tylko też ma tą aplikację?
15: Tak, pielęgniarka loguje się do aplikacji. Aha. I widzi ogłoszenie o zleceniu. Powiedzmy 4 godziny w szpitalu do świadczenia usług i ona konkuruje z inną pielęgniarką, oferując niską cenę za usługę i wówczas szpital wybiera oczywiście najniższą cenę za świadczenie takiej usługi, więc ta praca jest po prostu bardzo niepewna, nie ma pewności ani gwarancji, że się otrzyma określoną liczbę zleceń w danym tygodniu.
14: Za chwilę porozmawiamy więcej, mam nadzieję, o tym, jak to widać, ten proces, o którym Państwo opowiadają z perspektywy pracownika, jak z perspektywy, i tu po tym, co powiedział dr Karol Muszyński, z perspektywy algorytmu, tak, bo chciałem powiedzieć odruchowo pracodawcy, ale rozumiem, że te procesy cyfrowe, algorytmy to są bardzo ważnym aktorem. To zaraz o tym porozmawiamy, bo jeszcze chciałem ten obraz do końca namalować, żeby Państwo to zrobili. Znaczy, próbowałem się dzisiaj dowiedzieć, ile osób w Polsce korzysta z, albo jest w takiej relacji z algorytmem, relacji z aplikacją i otrzymałem bardzo wiele, bardzo różnych sprzecznych czasami informacji. Czy Państwo mają dostęp do jakichś w miarę wiarygodnych informacji, ile w Polsce osób może pracować przez aplikację? Katarzyna Duda.
15: W projekcie ustawy, która ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, wskazuje się na kilkaset tysięcy, ponad 600 tysięcy takich pracowników platformowych w Polsce. Natomiast samych kurierów może być około 30-40 tysięcy.
14: A dr Karol Muszyński, ile takich osób może być w Polsce?
16: No tak jak Katarzyna Duda powiedziała, tutaj nie ma dobrych szacunków i to też pan stwierdził, tak, że te badania są bardzo trudne, bo one są po prostu bardzo drogie z tego względu, że trzeba je przeprowadzić na populacji jakby wszystkich pracujących, natomiast skala pracy platformowej nie jest bardzo duża, tak, czyli jakby szacuje się, powiedzmy sobie, od tak właśnie, nie wiem, 100 do 600 tysięcy osób, tak szacuje ta ocena skutków regulacji do tego projektu. I najlepsze badania, które są na ten temat, właśnie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, mówiła o mniej więcej 1,2% osób, ale to są badania sprzed kilku lat. Mhm. Natomiast ja bym dodał do tego obrazu, właśnie zwykle jak myślimy o platformach pracy to myślimy o dostawie jedzenia i przewozie osób, natomiast platformizacji są, jakby podlegają również inne sektory, takie jak na przykład usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, ale także bardzo dużym sektorem, gdzie obecna jest praca platformowa, są usługi freelancerskie online. Takie jak na przykład tłumaczenia, usługi IT, usługi graficzne. No i tutaj ta skala jest już jeszcze bardziej enigmatyczna, tak? Znaczy, ile osób pracuje za pośrednictwem takich platform internetowych, świadcząc usługi online.
14: Tutaj jest dobry moment naszej rozmowy, dzisiejszego programu, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy liczba osób pracujących w ten sposób rośnie, ponieważ część słuchaczy i słuchaczek pomyślała sobie, ojoj, to nie sztuczna inteligencja, albo po części sztuczna inteligencja, ale przede wszystkim, jeśli coś mi zabierze albo zmieni moją pracę, to prawdopodobnie to. Dlatego, że przecież kilka chwil temu pani Katarzyna Duda powiedziała o tym przypadku brytyjskim pielęgniarek, które korzystają z aplikacji, ale jak rozumiem, to jest system, który mówi, wypieram droższe przez tańsze, no bo tańsze zawsze algorytm podsunie tańszego pracownika i zawsze podsunie tego, który jest bardziej elastyczny w pełnym tego słowa rozumieniu. W związku z czym, jeśli ten proces będzie postępował, no to cały rynek powinien być stać się coraz tańszy, nasza praca powinna być tańsza i my powinniśmy być coraz bardziej elastyczni, tak? Ale czy mamy dowody na to, że rzeczywiście miesiąc za miesiącem, kwartał za kwartałem, rok za rokiem liczba osób pracujących na aplikacje w Polsce rośnie platformowo? Katarzyna Duda.
15: Tak, ja w książce zwracam uwagę na to, że współczesna debata na temat rynku pracy często toczy się wokół pytania, czy roboty zabiorą nam pracę, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Tymczasem równolegle mam do czynienia z postępującą uberyzacją naszej pracy, czyli platformy zabierają nam pracę dobrą, zabierają nam pracę stabilną. I to tej uberyzacji, temu postępującemu odbieraniu podstawowych praw pracowniczych, no należy się przeciwstawić i tego należy się naprawdę poważnie obawiać. I tak jak tutaj już pan Karol wspomniał, już tak naprawdę takie usługi jak usługi tłumaczenia, usługi fryzjerskie, usługi sprzątania są wykorzystywane, są właśnie świadczone za pośrednictwem platform. Są serwisy, na których można tak naprawdę prawie że każdą usługę, nawet naprawy telefonu, zaoferować poprzez w ten sposób. Więc tak, ta praca platformowa będzie się upowszechniać i ona się upowszechnia.
14: Ale czy, a doktor Karol Moszewski, pan też widzi w ten sposób ten proces, że po prostu to jest takie, przepraszam za skrót, bo za moment pewnie pojawią się argumenty, które... No zabronią mi używać tego typu określenia pejoratywnego, ale to jest jednak trochę niszczenie rynku pracy, albo inaczej psucie rynku pracy, ale czy ono następuje? Czy to się w twardych liczbach wyraża faktycznie, że rok za rokiem mamy coraz więcej osób, które pracują na platformie? Doktor Kalum Muszyński.
16: Tak jak już powiedzieliśmy, jakby nie ma dobrych danych, więc jakby ciężko jest stwierdzić, że to z roku na rok rośnie, tak? No bo do tego byśmy po prostu potrzebowali mieć twarde dane ilościowe i jeszcze w jakiejś perspektywie czasowej, żeby to w sposób twardy stwierdzić. Natomiast tak, jakby no niewątpliwe jest to, że jeszcze kilkanaście lat temu platform nie było, a teraz, prawda, mówimy 150, 300, może 600 tysięcy osób, które pracują za pośrednictwem platform. To jest jakby jeden wymiar. Drugim wymiarem jest coś, co moim zdaniem jest dosyć słabo obecne w przestrzeni publicznej, czyli rodzaj platformizacji firm nieplatformowych. Tak, dlatego że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, w którym coraz więcej firm tak naprawdę odtwarza pewien model platformowy, czyli nadzoruje pracowników za pomocą algorytmów, kontraktuje ich do poszczególnych zleceń, a nie do wykonywania pracy w wymiarze czasowym. No i też bardzo silnie ogranicza definicję tego, co jest pracą, tak? Czyli na przykład ucina dojazdy z tego jakby z tej przestrzeni, która jest opłacana na rzecz pracowników. No i tutaj możemy sobie pomyśleć o na przykład takich firmach jak InPost. Tak? InPost jakby nie jest platformą pracy, natomiast InPost de facto działa w modelu bardzo zbliżonym do do platformy. Szereg firm i szereg innych firm logistycznych również działa w takiej formule.
14: Ale to świetnie, że pan podał ten przykład. Ma konkretnej firmy kurierskiej, tak żeby słuchacze i słuchaczki sobie zwizualizowali. Tak jakby co jest tutaj takim poziomem, który byśmy nazwali normalnym, neutralnym. To znaczy sytuacja, kiedy ja jestem kurierem, otrzymuję polecenie od mojego szefa, albo mam jakiś zakres obowiązków, otrzymuję w ramach tego zakresu obowiązków zlecenie od mojego szefa i wiem, co w tym tygodniu, albo co tego dnia będę robił, to tutaj platformizacja by na czym polegała? Że co, że znika ta postać tego kierownika, czy jakby pan to opisał?
16: No tak, no po pierwsze jakby platformizację też się opisuje w tych kategoriach, że jakby jedną z cech platform jest to, że one jakby niwelują środek managementu, tak? To znaczy osoby, które pracują na platformach pracy, generalnie nie mają za bardzo perspektywy awansu.
14: W tym momencie część słuchaczy zadaje panu pytanie, czy to źle?
16: No moim zdaniem to nie jest najlepiej, dlatego że chyba jak pracujemy w jakimś miejscu pracy, to chyba chcielibyśmy mieć jakąś perspektywę awansu.
14: Rozwoju jakiegoś.
16: Rozwoju zawodowego. Natomiast na platformach pracy ta perspektywa awansu w zasadzie nie istnieje. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia stabilności czasu pracy. To znaczy, jakby jak pracujemy, to chcielibyśmy mniej więcej wiedzieć na przykład, ile godzin w danym tygodniu będziemy pracować i może mniej więcej w jakich widełkach czasowych będziemy pracować, tak? Natomiast no, ani na platformach pracy to nie jest pewne, to znaczy liczba godzin, które dostaniemy, liczba zleceń, które dostaniemy, nawet niekoniecznie godzin, nie jest pewna. Po drugie, ten czas pracy, jakby w jakich godzinach będziemy pracować, również nie jest pewny. Co dalej? No chcielibyśmy mieć jakąś przewidywalność na przykład dotyczącą tego, ile będziemy zarabiać, tak? W danej jednostce czasu, ewentualnie za dane zlecenie. No to również jest na platformach pracy wyznaczane algorytmicznie, tak?
14: No dobra, ale mamy regulacje, przecież mamy stawkę godzinową w Polsce.
16: No to ta stawka, minimalna stawka godzinowa na platformach pracy w zasadzie nie obowiązuje poza jedną platformą, która przestrzegała tej minimalnej stawki godzinowej, ale ostatnio zapowiedziała, tak, że przejdzie na model uberowy.
14: Przejdziemy do tej sytuacji, która jest głośna w mediach. Chciałem zapytać Katarzynę Dudę, bo przeczytałem w pani książce o pani doświadczeniach i pani wiedzy insajderskiej, jeśli chodzi o pracę platformową, bo pani w trakcie pisania książki po prostu zaczęła śledzić to środowisko od środka. Tam się pojawiają wypowiedzi różnych osób, pani je cytuje, i tu się obraz robi nie czarno-biały, a mianowicie pani pisze coś takiego na podstawie tych wypowiedzi, że dla części osób właśnie taka praca z nienormowanym czasem, praca na platformie, która powoduje, że to ja jako pracownik loguję się wtedy, kiedy mam czas pracować, a kiedy nie mam, no to po prostu tam się nie loguję. I pani pisze o osobach, które zajmują się opieką kogoś w rodzinie. Jeden z bohaterów ma chorą córkę i musi też z żoną się wymieniać jakoś czasem. I dla niego na przykład ta opcja, że w momencie, kiedy on się zaloguje do platformy i wtedy pracuje, a jak się nie zaloguje, no to nie pracuje i nie zarabia, jest akurat jak znalazł. Czy my wiemy, jak wiele osób jest w takiej sytuacji, że chce pracować w systemie platformowym, a jak wiele osób, w cudzysłowie, musi pracować w tym systemie? Czy my wiemy, bo te kilkaset tysięcy osób to jest dość anonimowa sytuacja, a po lekturze pani książki widzę, że to mogą być takie nieoczywiste sytuacje.
15: Nie, nie wiemy tego, nie mamy takich danych. Natomiast chciałam uczciwie pokazać, że ta grupa kurierów składa się z bardzo różnych osób o różnych motywacjach i sytuacji zawodowej. I te osoby, które

0: patrzeć na tę pracę w taki sposób jedynie oczami osób, którym to odpowiada. No, musimy myśleć o tych wszystkich, którzy na tej pracy polegają, dla których ona jest podstawowym i nawet jedynym źródłem zatrudnienia. I musimy po prostu myśleć o tym, żeby zabezpieczyć te osoby. Zwracam też uwagę na to, że osoby, które godzą się na złe warunki zatrudnienia, one sobie czasami też zdają sprawę z tego, że te praktyki oferowane przez firmy, one są swego rodzaju obejściem prawa. Mam nadzieję, że wybrzmi dzisiaj informacja o tym, że firmy, które są pośrednikami między platformą a kurierem, oferują nie umowy zlecenia, nie dzieła, a bardzo często umowy najmu sprzętu. Czyli to jest zupełnie coś, co omija jakiekolwiek prawo pracy.
1: To świetnie, że pani w tym momencie wprowadziła jeszcze jednego aktora. On jest niezbędny do zrozumienia całego procesu. Czyli to są ci pośrednicy, tak jakby pomiędzy firmą, a pomiędzy, no właśnie, pracownikiem, powiedzmy sobie szczerze. Jak to wygląda? Znaczy, kiedy to powstało i dlaczego firma bezpośrednio nie próbuje nawiązać relacji z tym pracownikiem? Dlaczego to właśnie taki model się upowszechnił?
0: Ja outsourcingiem zajmuję się już od 10 lat. Zaczęłam 10 lat temu badać, dlaczego instytucje publiczne zlecają na zewnątrz takie usługi jak sprzątania, wyżywienia czy ochrony. I okazało się, że oczywiście robią to przede wszystkim, żeby zaoszczędzić na kosztach pracowniczych, ponieważ firmy zewnętrzne oferowały niższe standardy, niższe wynagrodzenia. Przypominam, 10 lat temu było to nawet 3 zł za godzinę pracy w sprzątaniu bądź w ochronie. Bardzo niechlubny czas. I outsourcing zawsze, bardzo często jest stosowany właśnie po to, żeby potanić cenę usługi. Czyli platforma przekazuje takiemu partnerowi, czyli partnerowi flotowemu, firmie zewnętrznej, wszystkie obowiązki związane z rekrutacją kuriera, z kontaktem z tym kurierem, z rozliczaniem się z nim. I jest to proces, w wyniku którego pogarszają się warunki zatrudniania. Ale platforma i ten główny zawsze zlecający może powiedzieć, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów, to nie oni są za to odpowiedzialni.
1: Ale tak było od początku, jak platformy zaczęły startować, takie, nie wiem, Uber i tak dalej, czy od początku było myślenie takie, że pomiędzy nami, a ludźmi, którzy de facto pracują, będzie ten ktoś jeszcze, na którego w cudzysłowie zrzucimy te wszystkie, ten model, ta filozofia tak funkcjonowała?
0: Bywało tak, że ta sfera była nieuregulowana, że kurierzy byli na przykład zatrudniani na B2B, w jakiś sposób byli współpracownikami platform. Mhm. Natomiast już bardzo szybko platformy doszły do wniosku, że musi być jakiś pośrednik pomiędzy i to na niego będzie spadać cała krytyka ewentualna za warunki zatrudniania.
1: A to jest ciekawe, że pani to pokazała w takiej historii, to z pani doświadczenia badawczego, ale w takiej historii outsourcowania różnych rzeczy. Czy do tego pan doktor Karol Muszyński chciałby coś dodać, że jesteśmy w procesie outsourcingowania? Jak pan to widzi?
2: No tak, ja może nie dodać, co może uzupełnić, że platformy w pewnym sensie wykorzystały model outsourcingu pracowniczego, który był już obecny w innych właśnie sferach gospodarki. Szczególnie biorąc pod uwagę jakby historię też wchodzenia gospodarki platformowej do Polski, tak? No to najpierw w Polsce się pojawił Uber i te platformy przewozu osób. No na nich wymuszono bodajże w 2016 Ministerstwo Finansów wymusiło jakby takie, powiedzmy sobie, zakorzenienie się instytucjonalne po to, żeby płacić podatki w Polsce. Wtedy platformy przewozu osób zaadaptowały model wykorzystywany przez firmy taksówkarskie, tak, które również funkcjonowały w takim modelu, że indywidualni taksówkarze nie zawsze zakładali jednoosobową działalność gospodarczą, tylko były firmy taksówkarskie, które prowadziły działalność gospodarczą po to, żeby uzyskać licencję taksówkarską, która jest wymagana do prowadzenia tej działalności, i outsourcowały wykonywanie pracy na osoby pracujące w umowach zlecenia. Tak, czyli jakby oni troszkę

0: troszeczkę przyswoili z tego rynku taksówkarskiego taki, byśmy powiedzieli, myk, takie obejście prawne. Natomiast to, co platformy udoskonaliły jakby w tym modelu obchodzenia prawa, to były te umowy najmu. Tak, dlatego że tak jak Katarzyna powiedziała, no, większość polskich pracowników platformowych działa w takich formach zatrudnienia, że z jednej strony ma taką ryczałtową minimalną umowę zlecenia, zwykle obejmującą 8 godzin pracy, której główną funkcją jest to, żeby PIP się za bardzo nie przyczepiał i żeby ZUS się za bardzo nie przyczepiał i żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, ale większość wynagrodzenia tych osób jest rozliczana poprzez umowę najmu i ta umowa najmu jest skonstruowana w ten sposób, że to kurier albo kierowca wynajmuje swój pojazd w platformie i z tego jako czynsz jest mu płacone wynagrodzenie. Tak, i to jest coś, co jakby już było takim też nie w pełni unikalnym wynalazkiem gospodarki platformowej, bo wydaje mi się, że nawet Katarzyna opisywała w swoich badaniach dotyczących outsourcingu usług sprzątania, też takie jakby zjawiska takiego jakby czynszowego rozliczania się. Popraw mnie, Katarzyna, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak było. Natomiast platformy pracy ewidentnie jakby ten system udoskonaliły i umasowiły. Tak? Znaczy, to jest po prostu taki domyślny sposób działania w obrębie gospodarki platformowej, który jest jakby ewidentnym obejściem prawa.
1: I mamy sytuację, która zdumiała mnie podczas lektury książki Katarzyny Dudy, a mianowicie cały ten biznes zaczyna się od opowiadania o tym, że ta forma pracy jest najlepszą z możliwych, dlatego że to tylko dzięki tej formie pracy człowiek jest w stanie panować nad swoim środowiskiem pracy, czasem pracy, jest własnym szefem i było to na początku sprzedawane jako niezwykły skok w dobrą stronę. To oczywiście ktoś może do dzisiaj tak myśleć nawet, mieć taką sytuację życiową, że powiedzieć, no ze względu na to, że etat wymaga ode mnie stawiania się w odpowiednim czasie, w tyle i tyle godzin w tygodniu, to ja wolę, no właśnie w cudzysłowie, być własnym szefem i pracować platformowo. Tylko jak rozumiem, ten system w ogóle startował jako nowa, lepsza wersja, nowoczesna, dzięki nowoczesnym technologiom, wersja pracy, kiedy człowiek może sam sobie tą pracę zlecać, w cudzysłowie, no jest swoim szefem, tak? To startowało z pozytywnym przekazem. Proszę o tym opowiedzieć.
2: Ta praca platformowa trafiła w Polsce na bardzo podatny grunt. Ludzie, którzy dostali bardzo mocno w kość w swoich miejscach pracy, od swoich szefów, oni rzeczywiście, wielu z nich marzyło o tym, żeby tego szefa nad sobą już nie mieć, żeby samemu sobie być szefem, żeby samemu założyć firmę. Tak wiele osób marzyło i nadal marzy o tym. I w tym momencie pojawiła się praca platformowa, gdzie tego szefa realnie nie widać. No poza momentem, gdy idziemy do biura, mamy pierwszy raz kontakt z jakimś pracownikiem tego partnera flotowego, to później możemy nawet przez pół roku, rok, jeśli nic poważnego się nie dzieje, nie mieć w ogóle kontaktu z pracownikiem. A wszelkie komunikaty dotyczące naszej pracy otrzymujemy poprzez aplikację. I te komunikaty nie są tak ostre, jak kiedyś dostawali pracownicy w swoich miejscach pracy, prawda? Wzywanie na dywanik, krytyka bardzo mocna, ostra. Nie, tutaj ja zauważyłam sama jeżdżąc na rowerze, że robi się to w białych rękawiczkach. Ponagla się kuriera, gdy on jedzie w zimie po oblodzonej drodze, ponagla się go, pisząc, że klienci doceniają punktualność dostaw i ponagla się, i ponagla, i ponagla.
1: A to pani po takim komunikacie zaczęła szybciej jechać rowerem, tak?
2: Nie, takim komunikacie jeszcze bardziej się zestresowałam. Natomiast nie ma tutaj rzeczywiście tej osoby, która by krzyczała, ale są tego rodzaju w zamian komunikaty. One są również stresujące, ale wielu kurierów przyznaje, że no brak tej osoby fizycznej jest czymś, co daje im wytchnienie, tak? Mhm. Bo oni po swoich złych doświadczeniach z szefami, nawet tam podaję przykład takiego pana, który wcześniej pracował w restauracji i również dostarczał żywność, był dostawcą, nie poprzez aplikację. No i jedna z kierowniczek no, dała mu w kość, ponieważ nie dogadali się co do wynagrodzenia. I on teraz brak kontaktu z takimi osobami no, odczuwa jako swego rodzaju wolność, więc zrozummy, że tutaj w Polsce te platformy trafiły na podatny grunt ze względu na nasze trudne doświadczenia bardzo często w czasie transformacji ustrojowej.
1: No też, ale musimy przejść do rzeczy, która jest niezwykle istotna, bo się wydarza tu i teraz, bo w Polsce ten grunt się zaczyna zmieniać. Początkiem jest dyrektywa unijna, która no, mówi bardzo wyraźnie, że państwa członkowskie powinny poprawić warunki pracy osób, które są właśnie zatrudniane za pośrednictwem platform cyfrowych. I też, jeśli dobrze rozumiem, dyrektywa nie pokazuje dokładnie w szczegółach państwom członkowskim, jak mają i jakiego rodzaju ustawy powprowadzać, tylko, jak rozumiem, tak ogólnie formułuje, tak? Żeby opowiedzieć o tej dyrektywie, to poproszę o to za moment doktora Karola Muszyńskiego, ale za chwileczkę, bo powrócimy za moment do naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że w studiu jest Katarzyna Duda, badaczka warunków pracy, współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej imienia LaSalle, autorka książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów, a łączymy się z doktorem Karolem Muszyńskim z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem badania Fair Work Polska, która ocenia warunki pracy na platformach w Polsce i za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
1: 20.37 trwa program Mikrofon TOK FM. W naszym studiu Katarzyna Duda, badaczka warunków pracy, współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej LaSalle, autorka książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Jeszcze raz dobry wieczór.
2: Jeszcze raz dobry wieczór.
1: Doktor Karol Muszyński, z którym się łączymy, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik badania Fair Work Polska, które ocenia warunki pracy na platformach w Polsce. Jeszcze raz dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: I poproszę pana o krótkie opisanie, czego chce od państw członkowskich dyrektywa, która ma poprawić warunki pracy za pośrednictwem platform cyfrowych i jak to się skończy w przypadku naszego kraju i konkretnej ustawy, której już wiemy, że projekt ustawy na rządzie jest i 4 sierpnia uzyskał pozytywną ocenę zespołu do spraw programowania prorządu i tu nawet Katarzyna Duda w studiu wyciągnęła spod stołu jakieś kartki papieru, jak rozumiem, to jest projekt tej ustawy. Tak. Ale najpierw dr Karol Muszyński, jak pan widzi dyrektywę? Co ona nakazuje, co ona proponuje?
0: Dobrze, to może najpierw wytłumaczmy słuchaczom, czym jest dyrektywa, tak? Bo dyrektywa to jest taki akt prawa unijnego, który zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, które osiągną jakiś cel, ale pozostawia tym państwom członkowskim do wyboru środki, jakie będą zastosowane. Tak? Czyli mówiąc inaczej, teraz jesteśmy w takim momencie, w którym Unia Europejska wymaga od nas wprowadzenia pewnych regulacji, natomiast to, w jaki sposób te regulacje wprowadzimy, to jest już zależne od naszego ustawodawcy.
1: Ale tak? Przepraszam, ale ten cel sformułowany, ten cel unijny jest jaki? Że po prostu mają się poprawić warunki pracy ludzi, którzy są na platformie?
0: Tam jest szereg celów, w którym najważniejszym, jak się wydaje, jest z jednej strony wprowadzenie skutecznych procedur weryfikowania określania prawidłowego statusu zatrudnienia osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform, a z drugiej strony szereg takich regulacji ochronnych dla osób, które nie staną się pracownikami. Tak? Czyli jakby z jednej strony państwa członkowskie mają obowiązek właśnie zapewnić jakieś procedury, które będą ustalać, żeby status zatrudnienia osób pracujących za pośrednictwem platform był prawidłowy. I tutaj projekt zakłada ustalenie wzruszalnego domniemania istnienia stosunku pracy, czyli jakby jeżeli pewne kryteria zostaną spełnione, to będzie się domniemywać, że dana osoba jest pracownikiem platformy. A z drugiej strony mamy szereg takich regulacji ochronnych, które będą obejmować osoby, które nie będą pracownikami. Tak? Czyli te osoby, które są w tych innych niestandardowych formach zatrudnienia. No i tutaj jeszcze nasz ustawodawca wprowadził troszeczkę obowiązków informacyjnych dla platform pracy. No i jakby duża część tego projektu ustawy to jest również to, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy i Urząd Ochrony Danych Osobowych będą nadzorować te obowiązki wynikające z nowej ustawy.
1: Katarzyna Duda.
2: Ustawa, która ma wprowadzić do polskiego porządku przepisy dyrektywy, przede wszystkim wskazuje na to, że kurier powinien mieć taką możliwość, aby wystąpić do sądu o ustalenie, że on pracuje na podstawie umowy o pracę. To jest jeden z ważniejszych zapisów w tym projekcie. I chciałabym go skomentować w tym momencie, gdyż uważam, że jest to bardzo ważne. Na podstawie rozmów, które przeprowadziłam, a była ich ponad setka, uważam, że jest to bardzo trudne do zrealizowania. Wymusić na kurierach, żeby to oni sami występowali do sądu i aby sąd uznał, że zachodzi stosunek pracy. I oczywiście, tak jak tutaj zostało już powiedziane, to domniemanie stosunku pracy wówczas będzie i to platforma będzie musiała udowodnić, jeśli uzna, że tego stosunku pracy nie ma, że ten człowiek nie pracował jako pracownik. Niemniej jednak, samo posunięcie się do tego, żeby do takiego sądu się udać, jest moim zdaniem niewykonalne w tak wielu przypadkach. Ja podam jeden przypadek. Rozmawiałam w tym styczniu tego roku z 30 kurierami z Indii, którzy zostali z dnia na dzień wyrzuceni ze swojego domu, hostelu. I wynajmując, dał im tydzień na to, żeby znaleźli sobie nowe lokum. I jak konsultowałam tę sprawę z prawnikami, którzy napisali pismo wskazujące, jak wiele przepisów tutaj złamano. Kurierzy, wiedząc, że mają pełne prawo do tego, żeby tam pozostać, mając za sobą prawo prawnika, mnie i media, które chciałam za tym pociągnąć, nie odważyli się na to, ponieważ bali się innych konsekwencji, które mogą ich w tym obcym państwie spotkać.
1: Dlatego, że to migranci nie znają kontekstu, nie orientują się.
2: Dokładnie. Bali się po prostu deportacji, bali się, że mogą zostać z dnia na dzień również pozbawieni pracy, więc w przypadku migrantów konieczność udania się do sądu pracy w celu ustalenia takiego stosunku pracy jest po prostu moim zdaniem niewykonalna.
1: Psychologicznie jest to bariera do przejścia dla
2: Ale mnie. Również po moich rozmowach z Polakami, kurierami, którzy mają pełnię praw obywatelskich. Taka sytuacja, w której powinni się właśnie bardzo, tak bardzo odważyć i pójść do sądu, jest również trudna do wyobrażenia. Każdy z nas, gdyby był w takiej sytuacji i miałby się narazić swojemu zatrudniającemu, naprawdę by się bardzo poważnie zastanowił. A w tej branży, w której te warunki zatrudnienia są tak niepewne, gdy jutro jest tak niepewne i gdy aplikacja może kuriera odciąć z dnia na dzień, uważam, że nie jest to dobry kierunek, że to nie na kurierach powinien ciążyć obowiązek, żeby gdziekolwiek się udawać, żeby ustalić stosunek pracy.
1: Dobrze, to w tej sytuacji, czy my wiemy coś o jakichś dobrych praktykach, które ten sam cel realizują w inny sposób, tak żeby ciężar nie spadał na właśnie kurierów, na ludzi zatrudnionych w platformie, żeby to funkcjonowało w ten sposób, że albo przynajmniej, żeby ten ciężar był mniejszy, że to było bardziej automatyczne. Jakie są alternatywy? Nie wiem, agenda rządowa to robi, a alternatywy są jakie, że przychodzi inspektor i jak inaczej można by było to rozwiązać?
0: Znaczy ja chciałbym, jeżeli mógłbym tutaj coś powiedzieć, bo jakby to domniemanie, ono ma się włączać w momencie złożenia wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Tak.
0: Więc jakby, a ciężar udowodnienia, że tego stosunku pracy nie ma, będzie spoczywać na platformie. Więc ta procedura będzie wyglądać troszeczkę inaczej niż powiedziałaś, Katarzyno. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem.
1: Ale to nie znika ta bariera psychologiczna. No wyobrażamy sobie kogoś z Uzbekistanu, kto nawet nie mówi dobrze po polsku i mu mówią, słuchaj, zgłoś się do urzędu i donieś na swojego pracodawcę. No to podobna sytuacja psychologicznie, tak? Nawet jeśli to rzeczywiście zaczyna się od Państwowej Inspekcji Pracy. Halo,
0: zgadzam
1: pan doktor
0: się, ale
1: Karol
0: to jest
1: Muszyński.
0: Jednak nieco mniejsza bariera.
1: Niż sąd.
0: Mniejsza bariera niż sąd. No i tutaj to, co jest istotne, jakby ja się zgadzam, że to jest pewna problematyczna procedura i pewien problematyczny aspekt, szczególnie biorąc pod uwagę, ilu migrantów mamy na platformach. Natomiast to, co może troszeczkę uratować tę sytuację, to, że to zastosowanie domniemania stosunku pracy może też wynikać z wniosku przedstawiciela osoby wykonującej pracę za pośrednictwem platformy. Natomiast tym przedstawicielem nie musi koniecznie być osoba ze związku zawodowego. Tak? To jest oczywiście optymalna sytuacja. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja będzie troszeczkę lepsza niż to, co Katarzyna powiedziała. To znaczy,
1: kto to mógłby być w praktyce? Kto? Ja mógłbym na przykład pochylić się nad losem czymś i zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy?
0: Jakby w tym projekcie ustawy są jakby procedury wybierania przedstawicieli osób wykonujących pracę za pośrednictwem platformy. Jakby w sposób domyślny miałyby być to związki zawodowe. To oczywiście jest pytanie, prawda, jak wyglądają związki zawodowe w obrębie gospodarki platformowej. No wyglądają umiarkowanie, tak? Znaczy mamy dwa związki zawodowe działające w obrębie gospodarki platformowej. Natomiast jeżeli tych związków nie będzie, to jest przewidziana w tym projekcie ustawy procedura wyboru przedstawicieli i ci przedstawiciele też mają prawo składania tych wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy zmierzających do zastosowania domniemania stosunku pracy.
1: Katarzyna Duda.
2: Niemniej jednak nie mogą tego zrobić bez zgody kuriera i wbrew niemu, więc ta bariera psychologiczna nadal pozostanie i ona jest ogromna. I czarno to widzę.
1: Ale są alternatywy, bo ktoś słucha teraz Państwa myślę sobie, no dobrze, ale to jest tak jakby naturalne, przeniesione, to jest kalka z normalnego rynku pracy, że albo są związkowcy, albo jest przedstawiciel i ktoś idzie do sądu, jeśli ja z jakiegoś powodu się obawiam. Ale pytanie, czy jest domyślnie jakiś inny system? Nie wiem. No właśnie, czy państwo słyszeli w ogóle o tym? Czy to jest tylko w ten sposób można rozwiązać?
2: Chciałabym tutaj przytoczyć postulaty, które stosował Związek Zawodowy działający przy Pyszne.pl, Związek Zawodowy Konfederacji Pracy, zrzeszony w OPZZ-cie, Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. I w dniu dzisiejszym do tych postulatów zaliczono między innymi to, żeby firmy gwarantowały minimalną stawkę godzinową, czyli coś, co obecnie obowiązuje na umowach zlecenia. Oczywiście wiadomo, że przy umowie o pracę też taka płaca minimalna jest. Natomiast to jest dla kurierów, dla związkowców bardzo ważne, kluczowe. Do tej pory Pyszne.pl to oferowało i z tego właśnie chcę zrezygnować.
1: A inne firmy?
2: A inne firmy nie gwarantują minimalnej stawki godzinowej.
1: Czyli można było pracować
2: można było
1: w Polsce
2: pracować za 10 zł, 15 zł i spotkałam takich kurierów, którzy czekali 2 godziny na zamówienie i dopiero w trzeciej godzinie otrzymali zamówienie za 10 zł.
1: Musimy przerwać na chwilę. Dzisiaj od rana się zastanawiam, gdzie jest jakiś taki prosty obraz, który przynajmniej części naszego społeczeństwa, które uważa, mnie to nie dotyczy, albo no, być może to jakiejś innej części społeczeństwa dotyczy i szukam jakiejś dobrej metafory, albo jakiegoś przykładu. A pani mówiąc o tym, że ludzie w Polsce pracują i nie zarabiają minimalnej stawki godzinowej, chyba dostarczyła takie... Znaczy, to jest ten moment, kiedy my wszyscy powinniśmy powiedzieć sobie, no natychmiast musimy coś z tym zrobić, tak? Że nie powinno być tak, że jesteśmy przekonani, że w Polsce jest jakieś zapewnione minimum godności pracy i stawka godzinowa chociażby, a pani mówi nie. Ostatnia nie. Firma z tych dużych, która to zapewniała, właśnie się z tego będzie wycofywać.
2: Dokładnie tak. Takie minimalne standardy zatrudnienia nie są na polskim rynku pracy w przypadku kurierów gwarantowane. I dodam drugą kwestię wspomnianą przez związkowców, że również sprzęt, rower, z którego korzysta kurier, czy kask, czy kurtka przeciwdeszczowa, również powinny być zapewniane przez albo partnera flotowego, albo platformę, a jeśli nie są zapewniane, to powinno być korzystanie z własnych narzędzi rekompensowane. A nie powinno być tak, że firma nawet zacznie zatrudniać za minimalną stawkę godzinową, bo jest też, tak sobie wyobrażam, kierunek na tym rynku dostaw, że to w tym kierunku pójdzie, ale co z tego, jeśli nadal kurier będzie sam płacił 1000 zł miesięcznie za wynajęcie sprzętu do pracy, więc związkowcy apelują, ja też apeluję o to, żeby co najmniej minimalna stawka godzinowa była w tej branży zapewniona, ale żeby dodatkowo osobno był ten sprzęt do pracy gwarantowany, bądź korzystanie z niego było rekompensowane.
1: Ale zaraz, bo tu są dwie kluczowe rzeczy w tej dyrektywie i w projekcie ustawy. Pierwsza to ta weryfikacja statusu zatrudnienia. Jak rozumiem, bez tego nie trudno sobie wyobrazić tutaj jakiekolwiek uporządkowanie tego rynku, dlatego że musimy z tej grupy osób pracujących na platformach wydzielić tych, którym się należą lepsze warunki, w cudzysłowie lepsze warunki pracy, bo oni po prostu spełniają warunki bycia zatrudnionymi na etat, tak? Pod kierownictwem, w określonym czasie i tak dalej. Ale co z tą drugą grupą, kiedy okaże się, że ktoś nie spełnia tych warunków i co to będzie za grupa pracowników? Czy coś w tej ustawie jest na ten temat? Ochrony ich jakieś? Jak państwo to widzą? Doktor Karol Muszyński.
0: No dla tej drugiej grupy to może warto jest powiedzieć, że ocena skutków regulacji, która powstała do projektu tej ustawy, zakłada, że jedynie 10% osób pracujących za pośrednictwem platform zostanie pracownikami. Dla mnie nie jest jasne, jak powstał ten szacunek, szczególnie, że ten artykuł 9, który wprowadza to domniemanie, jakby on wydaje się być w miarę liberalny. To znaczy on tutaj jest mowa o tym, że trzeba uprawdopodobnić sprawowanie kierownictwa, żeby to domniemanie powstało. Więc tak jakby ja nie wiem, dlaczego ministerstwo zakłada, że to będzie jedynie 10%. Natomiast tak jak już wcześniej mówiłem, dla tych osób, które nie zostaną pracownikami, są przewidziane regulacje ochronne dotyczące przede wszystkim tego, jakich danych osobowych platforma nie może przetwarzać, a także przejrzystości algorytmów, tak? Bo to jest jedno z takich założeń dyrektywy, to jest to, że te algorytmy, które są stosowane do nadzorowania, monitorowania pracy, wydawania decyzji, nie są przejrzyste. I tutaj są pewne wymogi dotyczące tego, żeby platformy pracy tłumaczyły pracownikom, w jaki sposób działają te algorytmy, na przykład takie, które kalkulują stawki, na przykład takie, które prowadzą do de facto zwolnienia takiej osoby z pracy, tak? Na przykład zawieszenia konta, na przykład takie, które oceniają jakość pracy, które, prawda, tworzą jakieś takie algorytmiczne wskaźniki oceny pracy, które potem wpływają na przykład na to, ile zleceń się dostaje. Tak więc tutaj platformy będą miały obowiązek tłumaczenia, w jaki sposób te algorytmy działają. No i też szereg decyzji, na przykład takich dotyczących ograniczenia lub zawieszenia konta tych osób, będzie musiało być podejmowanych przez człowieka, a nie przez algorytm.
1: Ale jak to zmieni sytuację? To znaczy, że będzie się łatwiej komuś co, odwołać w takiej sytuacji?
0: Będzie więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób te algorytmy działają, tak przynajmniej się zakłada. Tak, no to jest pytanie, w jaki sposób to będzie egzekwowane oczywiście, natomiast tak jakby w takim modelowym ujęciu to będzie więcej informacji dotyczących tego, jak te algorytmy działają, no a z drugiej strony część tych decyzji nie będzie mogła być podejmowana automatycznie. Tak, ale się tutaj zgadzam z Katarzyną, że to nie rozwiązuje podstawowego problemu tych osób, które działają w niestandardowych formach zatrudnienia, jakim jest po prostu brak stabilności płacowej. Tak? No bo jakby jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że właśnie te osoby im nie trzeba płacić za czas dyspozycyjności, ale płaci im się wyłącznie za konkretne zlecenie, które się pojawi, to nawet jeżeli te osoby będą miały informacje, jak się kalkuluje stawka za to zlecenie, to jakby niekoniecznie doprowadzi to do sytuacji, w której te osoby zarabiają powyżej minimalnej stawki godzinowej.
1: Ale zostały nam naprawdę 3 minuty, a ja poproszę Państwa o taką trochę grę wyobraźni. A co jeśli wejdzie najbardziej liberalna wersja z tych wszystkich przepisów, o których mówimy, i okaże się, że ten proces wypierania gorszej pracy przez jeszcze gorszą będzie postępował, w tym sensie, że to, o czym Państwo wspominali na początku, czyli nastąpi jakiś rodzaj uberyzacji innych segmentów rynku pracy, a nawet takich profesji, których teraz nie wyobrażamy sobie, że da się właśnie tak splatformizować. Czy Państwo wyobrażają sobie, że to jest możliwe? To znaczy, no, część osób będzie się próbowała odwoływać, nawet tam nie, inspekcja pracy zacznie działać, chociaż przypomnijmy, że to jest niedofinansowana, posiadająca zbyt mało pracowników agenda rządowa. To jak Państwo to widzą? Przyszłość się rysuje w jakich barwach? Katarzyna Duda.
2: Ja sobie nie wyobrażam, żeby za pół roku, żebyśmy nadal rozmawiali o tym, że problemem rynku pracy są umowy najmu sprzętu. I jest to mój cel w tym roku przy promocji książki, przy komentowaniu tych regulacji, żeby te patologie zostały zlikwidowane. Jest to cel numer jeden w mojej teraz pracy społecznej. Te warunki zatrudnienia muszą być warunkami, które gwarantują co najmniej minimalną stawkę godzinową. Ja po prostu sobie nie wyobrażam tego, że za pół roku możemy znów wracać do takiej oczywistości, jaką jest minimalna stawka godzinowa. I nie godzę się nawet na wyobrażanie sobie, że za pół roku ta sytuacja ma nie ulec zmianie.
1: Pewnie pani już słyszała, ale jak nie, to pewnie pani usłyszy na jakimś spotkaniu autorskim. Ktoś powie, no ale ja uwielbiam, nie wiem, przejechać się Uberem albo żeby mi ktoś dowiózł jedzenie tanie. To jest kawałek normalnego kapitalistycznego rynku. Jak pani na takie głosy reaguje w takim razie?
2: Głosy klientów, tak? Tak. Które lubią skorzystać. Tutaj pana zaskoczę. Gdy uświadamiam klientom to, że kurierzy nawet nie pracują na zleceniach ani na dziełach, a na tych patoumowach wynajmu sprzętu, to spotykam się z powszechnym zaskoczeniem, zdumieniem, bo to są umowy naprawdę niespotykane w innych branżach i tutaj moja wiara
1: w sensie nie ma pełnej wiedzy na temat
2: tego. Nie ma pewnej wiedzy i tutaj moja wiara w społeczeństwo klientów naprawdę wzrasta, gdy widzę to zdumienie.
1: Musimy kończyć. Ja wiem, że dr Karol Muszyński jeszcze na końcu powinien jakieś podsumowania dokonać, ale tu podczas następnej rozmowy, na którą z chęcią się już z panem umówię, przepraszam bardzo, ale po prostu nie dopilnowałem czasu. On jest nie. I to nie algorytm żaden, ani platforma, tylko po prostu my musimy za chwilę poinformować, co na świecie i co naszym kraju. Informacje. Katarzyna Duda, badaczka warunków pracy, współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej La Sala, autorka książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Doktor Karol Muszyński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik badania Fair Work Polska, która ocenia warunki pracy na platformach w Polsce. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
1: Za 3 minuty 21 informacja Radio Tok FM, a po informacjach państwa głos na naszej antenie. I jakim regulacjom według ciebie powinna podlegać praca platformowa w Polsce? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044.
4: Autopromocja.
8: Nazwa miasta. Od jakiego?
17: Lwa.
8: Lwa. A kim był lew?
17: Zwierzęciem.
8: A oprócz tego następnym władcą, który tytułował się królem jak jego ojciec, a babcia lwa to księżniczka bizantyjska, żeby ci tu pokazać najwyższą kulturę. Laszku jeden.
18: Prawdziwa historia Polski.
8: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
21: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
22: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
21: Ci panowie z Media Expert.
22: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
23: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
24: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
25: Jeszcze nie śpisz?
26: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
25: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
26: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
27: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Decyzja o ewentualnym rządowym wsparciu kierowców w związku z cenami na stacjach paliw ma zapaść w ciągu najbliższych kilku dni. Kolejna fala upałów nadciąga, tym razem do Anglii. Cały kraj objęty jest alertami pogodowymi. W informacjach powiemy o sytuacji 26-latka z Lublina, dla którego ze względu na niepełnosprawność dom stał się więzieniem. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W rejonie chałup na Zatoce Gdańskiej trwa akcja poszukiwawcza około 40-letniego mężczyzny, który pływał na desce surfingowej, podała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Około godziny 14.30 odnaleziona została deska należąca do poszukiwanego mężczyzny. Jak informują ratownicy, poszukiwania prowadzone są i na wodzie, i z powietrza. W ostatnim tygodniu dziennie cieśnina Ormus opuszcza średnio prawie 9 milionów baryłek ropy, poinformował minister energii USA Chris Wright w serwisie X. Jak dodał, po uwzględnieniu dodatkowych 5-7 milionów baryłek opuszczających region przez zmodernizowane rurociągi i obiekty eksportowe, całkowity przepływ ropy wynosi obecnie średnio około 15 milionów baryłek dziennie. Przez cieśninę przed wojną przechodziło około 20 milionów baryłek ropy i produktów rafinowanych dziennie, co stanowiło 1/5 globalnego zużycia. W poniedziałek poniedziałek prezydent Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormus jest otwarta i znajduje się wyłącznie pod amerykańską kontrolą. Natomiast Mohsen Razej, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, jak podaje Reuters, oznajmił, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki USA nie zmienią swojego postępowania i nie zaakceptują irańskich warunków. Decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa zapadnie w ciągu kilku dni, poinformował w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak podkreślił, ze względów legislacyjnych to obecnie jedyna możliwość wsparcia kierowców, a jako jeden z powodów analiz i niepodjęcia jeszcze ostatecznej decyzji wskazał ograniczenia budżetu wynikające ze skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu Adam Szłapka również podkreślił, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
3: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
28: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązanie obniżające ceny paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. We Francji w życie wszedł właśnie zakaz niechcianego telemarketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
5: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
6: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
5: Byłoby naprawdę dobrze, gdyby zaangażowało się w to kilka organizacji i wydano by nakazy sądowe wobec operatorów, bo operatorzy przymykają oko na pewne sprawy i raczej nie zaprzestaną tego w najbliższym czasie.
28: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem poprzez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wielu przedsiębiorców nie stosowało się do tego prawa. Cała Anglia znalazła się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego związanego z upałami. Przed mieszkańcami Anglii kolejna fala upałów, której moment szczytowy ma nastąpić w czwartek. W niektórych regionach temperaturę może osiągnąć około 38 stopni Celsjusza. Pomarańczowy alarm związany z upałem oznacza, że w szpitalach i przychodniach może pojawiać się więcej pacjentów, a pogoda szczególnie zagraża osobom starszym i chorującym przewlekle. Służby ostrzegają też, że miejscowo niewykluczone są przeciążenia sieci dostarczającej prąd. Biuro Meteorologiczne Met Office poinformowało, że spodziewa się, że to lato będzie rekordowo gorące, a niemal 3/4 terytorium Anglii wciąż objęte jest suszą. Dla 26-latka z Lublina dom stał się więzieniem. Chodzi o osobę z niepełnosprawnością, która przez brak windy od kilku lat nie wychodzi z domu. Mateusz mieszka z mamą w lokalu komunalnym. Pani Ewa chodzi gdzie się da, by jakoś poprawić sytuację syna. Jak mówi Mateusz, skończył technikum, zdał maturę, wygrywał konkursy literackie, dostawał dyplomy od prezydenta miasta.
7: Same życzenia, wytrwałości dalszej.
9: Wytrwałości, kształtowaniu dobra, więc ja tam jak do rzecznika praw obywatelskich pisam, to pytanie zadam, a może by tak pan prezydent kształtował dobro teraz do Mateusza, albo miłości do drugiego człowieka i ojczyzny, więc napisałam też, może by tak ojczyzna pokochała Mateusza, albo drugi człowiek.
7: A co pani od niego słyszy na co dzień? On by chciał wyjść na dwór, w ogóle coś mówi?
9: Syn jest już, można powiedzieć, tą sytuacją tak załamany, no bo gdzie ja nie chodzę? Ja chodzę po różnych urzędach. No, on tylko jak ja wracam, pyta się, mamo, no i co? Coś wreszcie załatwiłaś? Mi jest wstyd, rozumie pani? Przed synem wstyd się przyznawać.
28: Miasto twierdzi, że na dziś o windzie nie ma mowy ze względów finansowych, ale też budowlanych. Pani Ewa myślała o zamianie mieszkania, tym bardziej, że za kilka tygodni mają być oddane do użytku nowe bloki komunalne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ma w nich już miejsc, odpowiada Tomasz Kępa, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
10: Jeżeli nie na Felinie, to moglibyśmy rozmawiać o lokalu na parterze albo z windą. Oczywiście nie od ręki, bo w jakimś czasie. Natomiast, no mówię, pierwszy i największy problem jest taki, że pani Ewa nie złożyła dokumentów.
7: Czyli zwykłe podanie nie wystarczy.
10: Z całą pewnością zwykłe podanie nie wystarczy. Załączamy dokumenty, które należy wypełnić i trzeba do nas je złożyć.
28: Pani Ewa dokumenty składa regularnie. Teraz pomoc jej zadeklarowała jedna z radnych, a TOK FM będzie się tej sprawie nadal przyglądać. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Środa w południowej i zachodniej części kraju pogodna, na pozostałym obszarze z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21. Jakim regulacjom według Ciebie powinna podlegać praca platformowa? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Dziś w programie Mikrofon Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. No mi w głowie też, proszę Państwa, może ktoś z Państwa zechce to skomentować, albo miał podobne myśli. Mi w głowie ciągle jeszcze dzwoni ta wypowiedź Katarzyny Dudy, która powiedziała, że warto się zastanowić nad tym, kiedy korzystamy z takiej pracy. Bezwiednie, naturalnie, no bo tak się dzieje, tak? Jedziemy taką takim samochodem prowadzonym przez kogoś, kto tak pracuje. Może chce, a może musi, a może nie ma wyboru. Zamawiamy jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Też nie mogę przestać myśleć o tym, co padło na początku naszej rozmowy, mianowicie, że są kraje, gdzie tego rodzaju praca niskopłatna, w nieoczywisty sposób i bardzo często po prostu wyzyskująca ludzi, zaczyna dotyczyć usług medycznych. To znaczy historia z Wielkiej Brytanii, kiedy to na platformach placówki medyczne szukają jak najtańszej, jak najbardziej dostępnej pielęgniarki. To jest jednak obraz, na który chyba nie zgodzilibyśmy się w Polsce. W tym sensie, że wyobrażamy sobie, że dobrze, dostawa jedzenia, trudno, ci ludzie są w trudnej sytuacji, jakoś muszą zarabiać na życie. Przewóz osób, tak, ale nie opieka zdrowotna. Jakim regulacjom według Ciebie powinna podlegać praca platformowa? Pod numer 22 44 044 pan Andrzej z Bydgoszczy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Na początek chciałem pozdrowić całą redakcję i panią Katarzynę, która na pewno wykonała mega pracę w tym kierunku. Chciałbym jeszcze, aby wybrzmiała tutaj pewna rzecz, ponieważ ja jestem kierowcą na aplikację taksówkową i nie wybrzmiała jedna rzecz tutaj, ponieważ jakby tutaj jest podwójna patologia stosowana do kierowców. Po pierwsze, faktycznie, tak jak pani Katarzyna to powiedziała, my pracujemy tak jak na etat, nieraz po 10-12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu niejednokrotnie, żeby zarobić jakieś sensowne pieniądze, ponieważ mamy przestoje i różnie to bywa w tej naszej pracy, ale oprócz tego my mamy umowę zlecenie na 200 zł tylko miesięcznie, a resztę mamy wypłacaną właśnie w ramach tego, że mamy podpisaną umowę najmu samochodu. Ale my tego samochodu tak de facto nie wynajmujemy. My po prostu wykonujemy te przejazdy. A teraz na czym polega jeszcze dodatkowy haczyk?
1: Ale zaraz, samochód jest czyj?
2: Mój.
1: Czyli pan wynajmuje komu, tak jakby ten samochód, według tej umowy?
2: Ja partnerowi flotowemu wynajmuję. Taka umowa jest, że ja niby im wynajmuję to moje auto i oni mi za to płacą.
1: Ale to 200 zł tej podstawy, o której pan mówił, a za wynajem ile się dostaje?
2: No to zależy, ile się wypracuje.
1: Aha, to tak jest.
2: O to chodzi właśnie, że te pieniądze, które nam wypłacają w przelewie, to są pieniądze, które my wypracujemy, wykonując przejazdy. Ale tytułem przelewu jest jak gdyby, że my wynajmujemy to auto. I to jest taki jak gdyby kruczek prawdy, żeby nie musieli płacić za nas żadnego ZUS-u, żadnej składki emerytalnej. Mamy tylko płaconą taką najniższą zdrowotną składkę, żebyśmy mogli skorzystać z lekarza. Ale to jest też nas odciągane jest od naszych dochodów, od tego, co wypracujemy. Ale jeszcze jest jeden haczyk bardzo ważny, ponieważ oficjalnie my niby nie wykonujemy tych przejazdów, tylko ta firma, a my wynajmujemy jej auto. Ale
1: ta firma, ten pośrednik, ta agencja, tak jakby.
2: Tak, ten pośrednik, tak. Ale teraz uwaga, VAT od wykonywanych przejazdów jest odciągany nam. Kierowcom.
1: Dobrze, ale rozumiem pan. Tak, ale panie Andrzeju, ja skorzystam trochę z tego, że pan do nas zadzwonił, za co bardzo dziękuję. Proszę powiedzieć, w takim typowym tygodniu, to pan mniej więcej wie, ile pan zarobi z tych przejazdów. Na ile stabilne są pana przychody? O to chcę zapytać.
2: To zależy od okresu w roku. Wiadomo, okres wakacyjny jest troszeczkę słabszym okresem. Potem w roku szkolnym się zaczyna troszeczkę dziać, no i fajnie jest już, jak się ten rok akademicki zaczyna, to wtedy już się zaczyna naprawdę duży ruch. Oczywiście wiadomo, święta typu walentynki, sylwester, święta ogólnie, no to są naprawdę okresy, w których można bardzo dużo zarobić. Ale jakim kosztem? Inni siedzą przy stole wigilijnym, a my...
1: No tak.
2: Wie pan.
1: A panie Andrzeju, bardzo ważne ogień. Pytanie jeszcze. No tak, ale czy pan ma jeszcze jakieś inne źródło zarobków, czy to jest pana jedyna
2: Nie.
1: praca?
2: To jest moja jedyna praca od 2,5 roku.
1: A czemu pan się zdecydował na tą pracę? Co wtedy, jak pan podejmował tę decyzję, to co było najważniejsze?
2: Ma ta praca również swoje plusy, ponieważ plusem jest to, że jestem na miejscu. Wcześniej pracowałem jako kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych. Tutaj jestem na miejscu, to po pierwsze. Po drugie, to ja wyznaczam, kiedy mogę pracować, a kiedy nie. Jestem wsparciem dla rodziny w tym momencie. Jest to dla mnie jak gdyby lepsza opcja.
1: Tak.
2: Poza tym, pracując naprawdę intensywnie i dużo, mogę jak gdyby spłacać auto, które wziąłem nowe z salonu, tak? Żeby jeździć.
1: A intensywnie dużo to znaczy, że zdarzają się takie tygodnie, że ile godzin? Albo taka doba, że ile pan za kółkiem siedzi? Co to znaczy dużo?
2: No, 11 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Tak na przykład bywały miesiące, gdzie miałem jeden dzień wolny tylko.
1: W całym miesiącu tylko jeden dzień wolny?
2: Tak.
1: No, panie Andrzeju, to rzeczywiście mocno brzmi. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Andrzej z Bydgoszczy był z nami. 22 44 044. Pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
8: Dobry wieczór.
1: Słuchamy
8: pana. Ja w tej samej sprawie, w zasadzie troszeczkę z innej strony barykady, ponieważ reprezentuję środowisko taksówkarzy takich klasycznych. Prowadzę własną działalność, płacę pełny ZUS. No i ta sytuacja związana z aplikacjami mocno nas męczy, a mianowicie można tutaj powiedzieć o dwóch aspektach. Jeden aspekt jest taki, że poprzez zatrudnienie, proszę zwrócić na to uwagę, bo to w ogóle nigdzie nie wybrzmiało nawet w poprzedniej audycji, jeżeli zatrudnieni są kierowcy na 1/8 albo nawet na 1/16 etatu, to znaczy, że od takiej części płacony jest ZUS. Ja to kiedyś liczyłem sobie i podczas gdy ja płacę 2222 zł ZUS-u, to człowiek, który byłby zatrudniony na pełny etat, czyli jakby równoważnik mojej pracy, musiałby razem z kosztami pracodawcy zapłacić zdrowo ponad 2,5 tysiąca złotych.
1: Nie, to powodowało... A panie Piotrze, czy ja pana dobrze rozumiem, że ta sytuacja to jest taki dumping cenowy? No bo...
8: Ależ oczywiście, że tak, a poza tym to jest inny jeszcze aspekt związany z uszczupleniem dochodów państwa. Proszę zwrócić uwagę, w samej Warszawie jest około 10 tysięcy takich umów minimum, bo mówi się, że jest 50 tysięcy taksówkarzy, no ale to jest według mnie przeszacowane znacznie. I teraz weźmy pod uwagę nawet 10 tysięcy taksówkarzy, którzy mają w tych aplikacjach, mają porobione tak w ten sposób umowy. Ich niedopłata ZUS-u to jest co najmniej 2 tysiące złotych w stosunku do tego, co teraz jest płacone. To stanowi kwotę 20 milionów miesięcznie niezapłaconego ZUS-u z tytułu samej Warszawy, ja mówię tylko, tak?
1: Ale
8: to są bardzo minimalne szacunki. To znaczy, że rocznie to jest około 300 milionów brakującej kwoty w ZUS-ie z tytułu umów, które oni mają sfałszowane, bo to jest taki człowiek, jak załóżmy taki pan, który sobie jeździ Uberem, tak jak ten poprzedni, on jeździ, tak jak mówi, 11 godzin dziennie, to jest więcej niż pełen etat, jeszcze jeździ świątek, piątek i niedziela i on ma 1/8 etatu. Przecież to jest niewiarygodne. Jak można dopuszczać do czegoś takiego? Jak nasze państwo w ogóle może tolerować taką sytuację, że jawnie ktoś okrada, i to akurat platformy zagraniczne, okradają budżet państwa? Przecież czy pan redaktor, czy ja, musimy dopłacać te kwoty co roku poprzez dotacje do ZUS-u, tak?
1: To, panie Piotrze, świetnie, że pan to z tej perspektywy oświetlił. To znaczy, że jeśli ktoś mniej płaci, to znaczy, że inni muszą zapłacić w cudzysłowie więcej.
8: Więcej nie, tylko my płacimy tyle, ile prawo od nas wymaga, a oni sobie robią, co chcą. I co więcej, to oczywiście sprowadza sytuację do tego, że jest dumping cenowy, ponieważ...
1: Halo? Panie Piotrze? coś niestety przerwało połączenie. Ale dziękujemy panie Piotrze, że pan to popatrzył na tej spektrum. Nie, ja myślę, że dopłacamy wszyscy, w sensie z budżetu państwa trzeba dopłacić, no, z naszych wszystkich podatków dochodowych przecież, jak rozumiem, również, czy z innych źródeł. Ale dziękuję za ten głos pana Piotra, bo taki oświetlił to z perspektywy osoby, która wykonuje taką samą pracę, czy nawet tę samą pracę w pewnym sensie, ale zupełnie inaczej opodatkowaną, no i inaczej wynagradzaną. Pan Jacek z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
11: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana. Wie pan,
11: ja z kolei mam takie wrażenie, że to chyba pomieszaliśmy w ogóle parę rzeczy w tej rozmowie, bo zastanawiam się, na ile mamy rzeczywiście do czynienia z pracą w takim charakterze pracy. I myślę, że to jest w ogóle podstawowy problem. I dwie poprzednie osoby, które zadzwoniły tutaj do państwa, no to chyba właśnie pokazują trochę ten problem, prawda? Bo mamy do czynienia z panem, który pracuje jako taksówkarz i który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i płaci swój ZUS i płaci VAT, albo nie jest płatnikiem VAT-u, no to nie płaci VAT-u, ale płaci ZUS na pewno i podatek dochodowy. I teraz mamy do czynienia z drugim panem, który z kolei no prawdopodobnie nie pod przymusem, tylko dosyć dobrowolnie zdecydował się na funkcjonowanie w takiej dziwnej rzeczywistości prawnej po to, żeby trochę tych pieniędzy zaoszczędzić. I jakby sam zdecydował się na to, żeby kupić sobie nowe auto z salonu i wynająć je tej firmie. A problem leży w ogóle moim zdaniem zupełnie gdzie indziej i o tym trochę nie mówimy. No. To znaczy problem leży w olbrzymiej dysproporcji między bardzo, bardzo, bardzo bogatymi podmiotami, korporacjami czy bardzo, bardzo bogatymi ludźmi i całą resztą. Bo skupiamy się na kierowcach i na dostawcach jedzenia. Zastanówcie się państwo, że przez tego samego Ubera na przykład albo Bolta, jak zamawiacie państwo jedzenie, to jeszcze dopłacimy za ten przejazd, czyli nie wiem, zamawiamy jedzenie za 62 zł, zapłacimy za całość 70, a 30% z tych 62 jeszcze Uber odbije, bo Uber skasuje również restaurację. I w końcu wychodzi na to, że właściwie tej opłaty jest około 50%. Czyli ja jako klient płacę 70 zł, a restauracja dostaje 35 na kucharza, lokal, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Znaczy problem nie dotyczy tylko i wyłącznie kierowców.
1: Ale to jakby pan to... dotyczy... Tak, tylko jakby pan to opowiedział w taki sposób, żeby to tworzyło spójny obraz. Oto duża firma znalazła, czy duże firmy znalazły taki sposób, że w zasadzie za puste przebiegi dostają niezwykle wysokie zyski. Ale ktoś może powiedzieć, dobrze, ale na tym polega kapitalizm. Gdzie tu jest tak jakby ten moment, kiedy pan uważa, że to nie wiem, jest nieetyczne, tak? To gdzie to by było, panie Jacku?
11: No, to znaczy, wie pan, to jest w ogóle pytanie o etykę, jest dosyć szerokim pytaniem. No na pewno przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby prowadzić uczciwą dyskusję na ten temat. Czyli nie dyskusję na temat jakiegoś wtórnego problemu, tylko dyskusja na temat pierwotnego problemu, jakim jest ta spora asymetria między Uberem, czyli olbrzymią międzynarodową korporacją, a jakimkolwiek podwykonawcą. Niezależnie od tego, czy podwykonawcem jest przewoźnik, czy tym podwykonawcą jest restauracja.
1: Ja rozumiem, tylko jakby...
11: I zaczynanie tej rozmowy, i no proszę mi dać dokończyć, tak. I zaczynanie tej rozmowy od takiej strony, że problemem jest, że w jakimś... gorszej pozycji jest ktoś, kto, nie wiem, dowozi jedzenie, to znaczy gorszy od kogo? Od fryzjerki? Która też nie wie, czy do niej przyjedzie klient, czy nie. Wie pan, to już zaczynamy grać na takiej polaryzacji społecznej.
1: Ma pan rację.
11: Natomiast na tym, żeby powiedzieć po prostu uczciwie, bardzo duże podmioty nie płacą podatków i to jest podstawowy i fundamentalny problem. Nie?
1: Czyli
11: to
1: pan,
11: znaczy,
1: pan
11: oni
1: by
11: bardzo
1: tak to nazywał.
11: Dużo zarabiają, a się nie dzielą.
1: Czyli pan no by tak to nazywał, kwestią redystrybucji, tak? Na tym, rynku, w tym ekosystemie te duże firmy mogą zarabiać, ale powinny relatywnie większe podatki niż obecnie płacą, bo płacą minimalne.
11: No powinni redystrybuować, ponieważ proszę zauważyć, że teraz coś się zmieni. To znaczy zmieni się pewien przepis i on się na pewno zmieni, jakoś się polski rząd do tego odniesie i w ogóle Unia się do tego odniesie. I w związku z tym ludzie zaczną płacić trochę więcej za przewozy. No bo tak. Chyba nie oczekujemy, że Uber nagle się zreflektuje i będzie płacił więcej. Nie jesteśmy na tyle naiwni.
1: Ale jest pan pewien tego, panie Jacku? No, Jest pan pewien?
11: Mogę się z panem o to założyć. Mogę się założyć o równowartość.
1: 100% zostanie tak przerzucony na klienta, że to nie będzie tak, że mniejsze zyski będą u tych firm dużych.
11: No nie, ale to niech pan zobaczy w tej chwili, jak co kwartał oni publikują swoje zyski, jaki mają tak zwany margin. No to mhm. to można zobaczyć, patrząc na wchodząc, jak ktoś się interesuje odrobinę giełdą, no to widzi, ile wynosi zysk, ile wynosi przychód i widzi, jakie to są procenty, więc to widać. Więc to się nie zmieni. Zmieni się to, że my zapłacimy odrobinę więcej. W związku z tym jasne, ludzie nieco bogatsi, dalej nie bogaci wcale, tylko ci, którzy korzystają z tych usług, zapłacą trochę więcej po to, żeby ludzie dużo biedniejsi mieli odrobinkę więcej.
1: To
11: fajnie, ale ze złej kieszeni zabieramy.
1: Rozumiem, ale to właśnie świetnie, że pan właśnie tak to pokazał. To proszę mi powiedzieć, a pan ma wrażenie, że klimat w Polsce na taką dyskusję, której pan by oczekiwał, zresztą ja też oczekiwał, on jest, bo ja przypomnę, że myśmy mieli chyba z tydzień temu początek takiej dyskusji w przypadku bodajże Orlenu i tych zysków związanych z tym, że to jest firma, która będąc swego rodzaju monopolistą, potężne pieniądze zarabia na sprzedaży paliw, no ale siłą rzeczy, no jak to firma, no to zarabia i ma zyski. Czy nie był taki moment, że pan nie poczuł wtedy, że właśnie to jest dobry moment, żeby zacząć w ten sposób rozmawiać o takich problemach?
11: Nie wiem, gdzie Orlen, płaci podatki, ale wie pan, my jedyne, co możemy zrobić, to znaczy możemy iść od paru stron, to znaczy możemy regulować, ponieważ tak, rynek pracy na pewno pójdzie w kierunku właśnie takich mniejszych prac, niestety w kierunku samozatrudnienia. Tak się po prostu stanie. To znaczy, niezależnie od tego, czy państwo tego chcecie, czy nie, to AI spowoduje, że takie rozdrobnienie rynku pracy będzie.
1: Ale zaraz, panie Jacku, ale jak patrzymy na Europę, to nie wszędzie tak się dzieje. Ten przykład opisany w książce przez naszą gościnę, z którą rozmawialiśmy godzinę temu, to jest przykład Norwegii, kiedy zaczął się uberyzować rynek budowlany. I tam po prostu agencje pośrednictwa zaczęły zatrudniać i wtedy w wyniku oczywiście procesu, który trwał, doszło do zmiany prawa i ten proces został zatrzymany. Także to bardzo różnie. Może to pójść tak, jak
11: no
1: pan mówi,
11: ale... Wie pan, co się, my bardzo lubimy wybierać kraj, który ma najbogatszy fundusz emerytalny na świecie i który też, szkoda, że nie opisała pani w tej samej książce przykładu San Marino. No bo

0: w ogóle w Norwegii, jak w Polsce.
1: Panie Jacku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za pana głos. Przypomnę numer 22 44 044. Jakim regulacjom według ciebie powinna podlegać praca platformowa? Czy państwo mają na myśli dowóz jedzenia na telefon, czy przewóz osób, czy inne prace, które są wykonywane za pomocą platform? Czy kto z państwa uważa, że to jest swego rodzaju zagrożenie dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, jeśli coraz więcej prac w Polsce będzie wykonywanych na podstawie algorytmu i wynagradzanych w ten sposób, z minimalnymi obciążeniami, ergo z minimalnymi wpłatami do budżetu, nie wiem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tak dalej, i tak dalej. A może część z państwa uważa, że zagrożenie nie jest duże, wystarczy tylko zadbać o to, że tak jak to mówili nasi goście godzinę temu, żeby przynajmniej respektować minimalną stawkę godzinową. Ale to jest w innym porządku już opowieść, a mianowicie ja bym ją nazwał godnościową, tak, pewnego zgody na pewne standardy, poniżej których no nie schodzimy. Po to jesteśmy w Unii Europejskiej, po to jesteśmy krajem, który się rozwija i nie chce robić tego w sposób barbarzyński, że mówimy bardzo wyraźnie, no poniżej tych i tych pieniędzy w Polsce, jakby nie kombinować, nie płacimy, tak? Bo to wpływa na cały rynek. No nie wiem, bo może państwo pomyślą, że to, co przed chwilą mówił nasz słuchacz, że trochę z innej strony trzeba się za to brać. Po prostu no, opodatkujmy tych, którzy faktycznie olbrzymie zyski czerpią z działania na polskim rynku. 22 44 044. Pan Andrzej z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
2: Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
2: Ja dzwonię trochę może o innym rodzaju kurierów, chciałem powiedzieć. Aha. Dlatego, że nie stricte, jeśli chodzi o tą o kurierów platformowych, tak? Natomiast w tym roku skończyłem pracę w jednej z największych firm w Polsce, która zajmuje się dostawą przesyłek kurierskich. I tak a propos tego, co pan przed chwilą powiedział, a mianowicie tego barbarzyństwa dotyczącego, jak kurierzy są w Polsce wynagradzani versus jak na przykład no, te firmy kurierskie szczycą się zyskami, to powiem szczerze, że regulacje tak naprawdę to powinny zostać, powinno się zacząć regulować już właśnie na poziomie tego, jak wygląda zatrudnienie takiego kuriera i jak ci kurierzy zarabiają. Z tego względu, że gdybyśmy sobie policzyli czas pracy kuriera versus jego wynagrodzenie faktyczne oraz wynagrodzenie na papierze, to jest po prostu, to są raz, że to są dwa światy, a dwa, że biorąc pod uwagę obecne przepisy prawa pracy, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób osiągnąć, nie jesteśmy w stanie zlikwidować tego barbarzyństwa.
1: Ale zaraz, panie Andrzeju, z pana doświadczenia, tak jak pan, pracował, to ta stawka godzinowa była niższa niż ta ustawowa, czy jak to wyglądało?
2: Wie pan co, znaczy tak, jeżeli chodzi o dokumenty, które były podpisane, no to jest kwestia tego, że na papierze jest to po prostu zwykła umowa zlecenia, która jest na jakimś tam ułamkiem, totalnym ułamkiem, tak? Ja w tej chwili jestem osobą bezrobotną z tego względu, że no, po prostu zrezygnowałem z tej pracy i ja nawet nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, tak? Biorąc pod uwagę faktyczne, to tak naprawdę jak byłem zatrudniony w dokumentach. Natomiast jeżeli chodzi o samo wynagrodzenie, to praca kuriera to jest nierzadko 10-12 godzin dziennie. Natomiast wynagrodzenie jest tylko i wyłącznie za doręczone przesyłki i nigdy, pracowałem tam ponad półtora roku i nigdy nie wiedziałem na koniec miesiąca, ile zarobię. Nigdy.
1: Panie Andrzeju, czy o tym pan z kolegami, koleżankami rozmawiał w firmie? To był temat w sensie tego właśnie niestabilności zarobku?
2: Pan, generalnie rzecz biorąc, to jest temat, tylko o tym generalnie się nie mówi z tego względu, że tak się po prostu zatrudnia kurierów w tym kraju. Okej, można się

0: godzić, można się na to nie godzić. Natomiast no, był ten moment, znaczy było widać światełko w tunelu polegające na tym, że miały zostać wprowadzone przepisy, że umowy zlecenie będą przekształcane na umowę o pracę, tak? Bo praca kuriera to nie jest praca, to jest naprawdę praca, która ma wszelkie znamiona umowy o pracę. Bo to jest wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie wyregulowane i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety, no to upadło i generalnie rzecz biorąc...
1: Panie Andrzeju, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo chciałem panu podziękować za to, że pan opowiedział o swojej sytuacji, zadzwonił do nas. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego życzymy. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
2: Dobry wieczór. Robię sam, że będzie mega krótko, więc tym razem pan mi nie będzie poganiał. Wie pan, 100 lat temu, wiecie państwo, 100 lat temu ludzie płacili życiem za osiągnięcia prawa pracy. W czasie strajków byli rozstrzeliwani, mordowani przez najemników, paleni żywcem po to, żeby uzyskać prawo pracy, kodeks pracy, urlopy, 8-godzinny dzień pracy, zwolnienia lekarskie, ubezpieczenie i tak dalej. No wie pan, a już żeby pan mnie nie poganiał, to zajrzyjcie sobie państwo do takiego wiersza Marii Konopnickiej, Wolny najmita. Bo można mówić, wie pan, o algorytmach, jakichś tam pracach platformowych, internetowych i tak dalej, nowoczesnych formach. Dobra, to jest powrót do XIX wieku. Wolny najmita, jak ten kurier ma tylko to, co ma na plecach, miał ze sobą kosę, jego wszyscy bliscy poumierali. Jak kolega, który mówił przede mną, jak zrezygnował z pracy, bo uznał, albo nie ma tej pracy, to nie ma prawa do niczego, do zarobku, do zasiłku, do ubezpieczenia. Dziadostwo, które nam fundują koncerny, głównie zagraniczne, niestety również polskie, rozmaite, kurierskie. No i sami sobie państwo ocencie, czy ta nowoczesność jest fajna, czy to jest po prostu wprowadzanie znowu XIX-wiecznego dziadostwa i wyzysku. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Janusz z Kośminka był z nami. Idź, opłatę do kasy wnieść trzeba, choć jedno ziarno wydadzą trzy kłosy i choć nie zaznasz przez rok cały chleba, idź do kosy. Czegoż on stoi, wszak wolny jak ptacy, chce niechaj żyje, chce niech umiera, czy się utopi, czy chwyci się pracy, nikt się nie spiera. To wspomniany przez pana Janusza wiersz Marii Konopnickiej, Wolny najmita, fragment. Pan Wojciech z Warszawy jest z nami, dobry wieczór panie Wojciechu.
3: Dobry wieczór. No ja chciałem powiedzieć, że niestety taka uberyzacja pracy jest niestety chyba przypisana kapitalizmowi. Ja przypomnę taką sytuację, no jak pewnie większość państwowych przedsiębiorstw, ale Lasy Państwowe w 1989 roku były deficytowe. Tam po jakimś czasie przeprowadzono restrukturyzację, która polegała na tym, że po prostu wyrzuca na łeb wszystkich drwali, no, że tak powiem, poza umundurowanymi leśnikami to wszystkich tam wywalono. Później ogłoszono jak gdyby przetargi, że ci sami drwale mogą, że tak powiem, wykonywać usługi na rzecz Lasów Państwowych. Kto taniej, to będzie mu zapłacone. No i się nagle okazało, że Lasy Państwowe są doskonale dochodowym przedsiębiorstwem. Także niestety ze wszystkim tak jest. Natomiast jeszcze jest druga taka rzecz, że jak gdyby zbyt chciwi są kapitaliści, bo to jest dobre, jeżeli chodzi o elastyczność pracy, a oni jeszcze dodatkowo obniżają ceny. To już jest nieuczciwe. Co mam na myśli? Faktycznie, jeżeli w przedsiębiorstwie połowa pracowników jest na urlopie wypoczynkowym, zdrowotnym, macierzyńskim, jakimś tam na żądanie i tak dalej, no to faktycznie pracodawca ma kłopot w ogóle z prowadzeniem takiego przedsiębiorstwa. Więc on woli nawet więcej zapłacić, to tak powinno być, że on więcej zapłaci i weźmie pod wykonawców zewnętrznych i nie będzie miał tych cyrków właśnie z frekwencją pracowników.
1: Czyli jeśli tylko będzie to dozwolone i legalne, to po prostu większa część pracodawców woli mieć ten komfort, żeby w agencjach zewnętrznych zatrudniać, outsourcingować sobie pracowników. Według pana ten proces będzie się nasilał, tak?
3: No, niestety tak. No, na przykład kiedyś była na przykład popularna popularne stanowisko recepcjonisty, czy tego tam. Bo się okazuje, że w tej chwili ich się zwalnia i się wynajmuje firmę ochroniarską. Zewnętrzny, i w tej chwili po prostu, jeżeli pracownik nie może przejść, no to firma przysyła drugiego pracownika.
1: Panie Wojciechu, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy panu za pana głos. Dziękujemy tym wszystkim, którzy dziś byli z nami, dzwonili do nas, dzielili się swoim doświadczeniem. Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy mieli w tym doświadczeniu właśnie pracę. Czy mają taką pracę platformową, o której dziś rozmawialiśmy. To pewnie nie ostatnia rozmowa, szczególnie, że dyrektywa musi być wdrożona do końca tego roku i to się musi w Polsce wydarzyć. W związku z czym będziemy na bieżąco państwa w Radiu Tok FM informowali, jakie są jej losy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program Mikrofon Tok FM w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała i wydawała. Adama Brzezińskiego, który go realizował. Za 5 minut o 21.40 książkę na głos. Książkę Natalii de Barbaro Przejścia, Którędy do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. Z inicjatywy Senatu rok 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy. W całej Polsce środowiska filmowe honorują różnymi wydarzeniami postać jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych i teatralnych. My przypomnimy sylwetkę mistrza, szczególnie tego przedfilmowego, bo ona jest bardzo ciekawa i bardzo go definiuje, a na pewno mniej znana. Ale oczywiście tytuły takich wielkich filmów jak Popiół i Diament czy Ziemia Obiecana na pewno też się pojawią. Zapraszam po informacjach zaraz o 22.00.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek prowadzi Tomasz Sekielski. O 7.20 jego gościem będzie Żaneta Cwalina-Śliwowska, wiceministra sportu i turystyki z Unicentrum. O dyskryminacji kobiet w sporcie, o strategii rozwoju polskiego sportu. I oczywiście o politycznym kontekście, skoro wiceministra jest z Unicentrum. Po 7.40 Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Sejmowej Komisji Cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Będziemy rozmawiać jutro po 7.40 o tym, co w kwestii sztucznej inteligencji w Polsce nowego zdarzy się, ale też chyba zostanie poruszony temat, który jest dość głośny. Media o tym piszą. Afera z funduszami dla powodzia na Dolnym Śląsku, które sprytnie przejęła pani z PO. Zmiany w rządzie. Czy Hołownia wróci do gry? To też jest polityczne, gorące pytanie. Po godzinie 8.00 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Nowej Lewicy, przed świętem Wojska Polskiego, więc opowieści o polskiej armii, jej sile i potędze, która nam się objawi na ulicach Warszawy i pewnie media będą o tym bardzo obficie mówić. A po 8.20 dr Kinga Wojta z Fundacji Stan, Katedry Instytucji Zachowań Politycznych UKSW i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. To ta część publicystyczna jutrzejszego porannego programu. To po 8.20. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powiem?
6: powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
15: Reklama.
16: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia De Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Ważnym miejscem wewnątrz tej żałoby, pudełkiem w czarnym pudełku, może być żałoba po przeprosinach, których nie było. Kiedy kobieta w trakcie warsztatu, który prowadzę, opowiada o przemocy, której doświadczyła, czasem pytam, czy tata cię kiedyś przeprosił? Czy mama poprosiła cię o wybaczenie? Czy tamten nauczyciel stracił pracę? Zadaję te pytania prawie dla formalności, może tylko po to, żeby zaznaczyć, że można wyobrazić sobie świat, w którym każda krzywda, zwłaszcza krzywda dziecka, doczekuje się prawdziwego przepraszam. W odpowiedzi na moje pytanie prawie zawsze słyszę nie, nigdy. Czasem opowiadająca o swoim bólu kobieta próbowała w jakiś sposób doprowadzić do tych przeprosin. Ze ściśniętym gardłem pukała do drzwi rodzinnego domu, wcześniej przygotowując się na konfrontację w gabinecie swojej terapeutki lub terapeuty, albo pisała długi list do mamy, rzadziej do taty. Bardzo niewiele spośród kobiet, które zrobiły ten odważny krok, usłyszało prośbę o przebaczenie. W większości zostajemy same z aktami niemiłości, a czasem nawet z aktami okrucieństwa, których doświadczyłyśmy. Czekamy, żeby ten sam, kto zadawał rany, był tym, kto je opatrzy i zagoi. Prawie nigdy tak się nie wydarza. Częścią żałoby jest więc też świadomość. Doświadczyłam krzywdy, która się nie odstanie. Nigdy nie usłyszałam i nie usłyszę. Przepraszam. Ważnym aktem żałoby są jej nawroty. Każdy, kto doświadczył żałoby, czyli właściwie każdy dorosły człowiek, zna jej falującą naturę. Płyniemy przez fale. Fale płyną przez nas. Wyższa fala, niższa, znowu wyższa. Nie da się zrobić tego z wtorku na środę w wyznaczonych godzinach. Ile razy trzeba popatrzeć na puste miejsca w sobie? Miejsce ogołocenia, utraty? Tak jak z każdym bólem. Tyle, ile będzie trzeba. Niestety, tym nierównomiernie przechodzącym przez nas falą bólu często towarzyszy poczucie niesprawiedliwości. Miało być coraz lepiej. Chwilami wydawało się, że już jest lepiej, a potem znowu było najgorzej. Dlaczego? Czy nie odpracowywałam okrucieństw losu? Jakbym to ja była sprawcą, dzień po dniu, uderzenie bólu po uderzeniu bólu, poranek po poranku, czwartek po czwartku, sesja po sesji, na tym cholernym, szarym fotelu w gabinecie mojej terapeutki, która nigdy nie zapomina o chusteczkach na stoliku. Tak jest z tradycyjną żałobą po stracie bliskiego, który odszedł, ale tak jest też wtedy, kiedy próbujemy zagoić swoje rany z początków życia. Są to akty wolności, chociaż zupełnie inne niż te z obrazów roześmianych par biegnących za ręce po plaży. Z mozołem, czasem rezygnacją, czasem w rozżaleniu, wdech, wydech. Zbliżamy się do przesmyku. Za przesmykiem jest moja własna ścieżka, własna przestrzeń. Nie jest to kraina wiecznej szczęśliwości, w której znikają wszystkie niedogodności. Nie jestem to ja wyprana ze swoich właściwości. Doświadczam dalej tych samych uczuć. Nie przestałam przecież być człowiekiem, więc wciąż czasem się boję, czasem smucę, czasem martwię, irytuję. Mam dość. Ale w tej przestrzeni uwyraźnia się we mnie moje wewnętrzne centrum, instancja, która moje uczucia widzi i pomieszcza. Na swojej ścieżce podejmuję własne decyzje, posługując się kryterium wewnętrznej prawdy, czy to mi służy, czy to mnie zbliży do tego, co rozpoznaję albo ledwie przeczuwam jako swoje zadanie. Ta sama rozmowa, ta sama pułapka, ta sama propozycja i to samo rozdroże są czymś zupełnie innym, kiedy się tułam, niż kiedy idę swoją ścieżką.

Kiedy eksperymentujemy w poszukiwaniu przesmyku, ważnym momentem może być decyzja na niewierność własnej historii ponurej. Historia ponura bywa apodyktyczna i czasem chce zająć całą przestrzeń wewnętrznej narracji. Widzę, jak w kobietach powstaje czasem rodzaj wewnętrznego zobowiązania, potrzeba wierności historii własnej krzywdy, jakby trzeba było cały czas tej historii w sobie pilnować. Jakby zapomnieć o niej oznaczało siebie zdradzić, ostatecznie zgodzić się na niesprawiedliwość. Jeśli zostawię tamtą dziewczynkę skuloną w kącie, dziewczynkę, która marzyła o tym, żeby zdjąć te cholerne białe rajstopki, ale wytrzymywała w nich, dziewczynkę, która słuchała zwierzeń mamusi, podczas kiedy jej koleżanki bawiły się na podwórku, jeśli zostawię tę, która rok po roku czekała w urodziny, aż zadzwoni tata z zagranicy i nie doczekała się telefonu, jeśli zostawię tamtą dziewczynkę, to ona już na zawsze zostanie sama. Kłopot w tym, że jeśli zanurzę się cała w historii mojej krzywdy, będę poszukiwać dowodów na jej prawdziwość także w teraźniejszości. Jeśli poślubię historię mojej krzywdy, będę czuła się zobowiązana do wierności. Wierność historii krzywdy będzie oznaczać, że mogę nie wybierać tego, co służy mnie samej, a jedynie to, co służy historii mojej krzywdy. Kiedy spotkam kogoś, kto pamięta, jaką lubię kawę i czasem nawet przynosi mi ją do łóżka, kiedy zostanę wybrana jako jedyna z 20 aplikujących do projektu, który mnie naprawdę kręci, kiedy kobieta stojąca przede mną w kolejce do kasy przepuści mnie, widząc, że mam tylko mleko i cytrynę, w tych wszystkich sytuacjach coś może mi się nie zgadzać. I będę od tego odwracać swój wewnętrzny wzrok, bo przecież nie mogę być widziana, wybrana, traktowana z życzliwością, jeśli jestem krzywdzona. Po drodze oberwię się niewinnym. Skoro winni mojej krzywdy nie poprosili mnie o wybaczenie, potrzebuję ciągle dostarczać sobie dowodów na to, że jestem naprawdę nieszczęśliwa. Tak jakby wierząc, że jeśli zgromadzę ich dostatecznie dużo, w końcu mnie przeproszą. Co prawda to już nie tamci, którzy mnie skrzywdzili, ale jak się dobrze przypatrzeć, jak się przypatrzeć przez odpowiednie okulary, to i ci, którzy teraz są wokół, mają swoje za uszami. No i patrzysz na tę butelkę wody, co to ci ją na nocnym stoliku Stefan postawił. Stefan, czemu mi znowu gazowaną przyniosłeś? Ty to mnie w ogóle nie słuchasz. Już 4 dni temu przerzuciłam się na niegazowaną. Jasiek, przestań się bawić z tym psem. Chlapiecie mi tutaj, nawet sobie książki spokojnie nie mogę przez 5 minut na wakacjach poczytać. Materiał znajdzie się zawsze. Czy tego chcę, czy nie, opowiadam sobie jakąś historię o sobie samej. Moje wybory, uczucia, myśli układają się tak, żeby do tej historii pasować. Ten motyw może, ale nie musi nieść to, co mi służy. Spójność z opowiadaną sobie historią może sprawiać, że będę powtarzać akty odrzucenia albo traktować siebie przyjaźnie. Jeśli opowiadam sobie historię o tym, że zawsze byłam samotna i zawsze musiałam sobie radzić sama, kiedy poczuję się strasznie smutna, bez powodu, nie wezmę przecież telefonu i nie zadzwonię do przyjaciółki, żeby jej o tym powiedzieć. Jeśli moja historia jest historią o samotności, nauczę się łykać bez popitki każde przykre słowo usłyszane od partnera, zmilczać każdą chamską uwagę mojej szefowej. Jest co najmniej kilka nurtów terapeutycznych, które skupiają się na rozpoznaniu, skąd wzięły się w dorosłości objawy, nieudane związki, wybieranie tego, co nam nie służy. To teraz już rozumiem, dlaczego wybieram samych palantów. Nic dziwnego, że nie śpię po nocach. To dlatego ciągle męczę się w pracy. Możesz zakrzyknąć triumfalnie po 5 latach, 2 razy w tygodniu, poniedziałki i czwartki. Finałem takiej terapii może być wybaczenie krzywd sprawcom, na czele z wiadomo kim. Może nawet podejmiesz karkołomną próbę, żeby to sprawcom obwieścić. Może sprawczyni zostanie zaskoczona, kiedy właśnie przygotowuje z okazji twojego przyjazdu do domu mielone, których nigdy nie lubiłaś, ale ona jakoś dalej uważa, że to twoje ulubione danie.
Jezu, dziecko, o czym ty mówisz? Tobie już całkiem ten mózg wyprali na tych twoich kursach dokształcających, czy na co ty tam jeździsz? Co ty masz do wybaczenia mi? Olej mi tu się już pali na patelni, bój się Boga! Potrzebuję rozpoznać historię swoich krzywd, żeby uważnić to, co było unieważniane. Jest wielką odwagą i wartością stanąć z tym oko w oko. Bez tego możemy zostać skazane na wieczną ucieczkę przed prawdą swojej historii. Kłopot w tym, że jeśli terapia zbada i opisze tylko historię naszych krzywd i ran, zbudowana zostanie tylko jedna narracja i to ona będzie naszą mapą. Nie da się żyć poza opowieścią. Potrzebujemy całej prawdy, a ta nigdy nie będzie tylko ciemna. Nie wierzę, żeby była.

0: Zanim zaczniemy szukać przesmyku, potrzebuję napisać jeszcze to. Widzę kobiety jako bohaterki. Gdybym poznała też twoją historię, pewnie wliczyłabym cię w ich poczet. Bohaterstwo zdecydowanej większości kobiet jest niemedialne, nie klika się. Nikt pomników nie stawia, nikt nie wręcza orderów. Jeśli wyszłaś z domu niemiłości albo z domu miłości bardzo niewprawnej, a potem stworzyłaś dom, w którym jest miłość, to jest historia bohaterstwa. Nie ma ważniejszego zadania niż przemienienie niemiłości w miłość. Historia bohaterki zaczyna się od dziewczynki, tej, która jeszcze nie zdjęła plecaka, a już słyszy płacz wiecznie nieszczęśliwej matki, tej, która idzie po pijanego ojca do knajpy, tej, która dławi w sobie swój własny lęk, bo za dużo jest cudzego wokół, tej, która żyje w zimnie, pod ciągle krytycznym spojrzeniem opiekunów. Historia zaczyna się od tej, która nie miała się o co oprzeć, chociaż w domu pełno było wygodnych foteli. Od tej, która całe życie czuła się inna, która słyszała, że jest jakaś dziwna i połykała tę swoją dziwność, przebierając się za kogoś, kim nigdy nie była, ze strachu, że jeśli będzie tym, kim naprawdę jest, świat ją wypluje. Historia zaczyna się od tej, która mimo tego wszystkiego miała w sobie głęboko ukryte poczucie własnego, pełnoprawnego istnienia, wbrew okolicznościom. Nikt nie wie, co niosłaś. Nikt nie wie, co ja niosłam. To drugie zdanie jest dla mnie dużo trudniejsze. Wykasować? Zostawić? Zaraz sobie wyobrażam, co na takie zdanie powie mama, tata, co powie ten, który pisał bluzgi w komentarzach pod jakimś moim felietonem. Co powiesz ty, która to czytasz i być może masz jakieś wyobrażenie o mnie? Czy mogę tutaj zostawić to zdanie? Czy mogę to, nikt nie wie, co ja niosłam, zostawić w sobie? Czy mogę zrobić choćby krótką przerwę, zanim zacznę długą litanię tego, co dostałam, a inni tego nie mieli? Czy mogę zostać z tym zdaniem na przykład na całą minutę, chociaż wyraźnie słyszę nawoływania, żeby z niego wyjść, bo jest śmieszne, nieadekwatne, niesolidarne z tą mityczną grupą odniesienia, z tymi, którzy mieli gorzej? Mój zachwyt bohaterstwem uczestniczek moich warsztatów jest głęboki i jest dla mnie oczywistością. Przychodzi mi łatwo. Trudniej oddać sprawiedliwość własnej historii, swoim zmaganiom, własnej wytrwałości, swojemu uporowi na życie i na miłość. Kiedy byłam dziewczynką, często jeździłam do Zakopanego z moją babcią od strony taty. Czasem chodziłyśmy na Kalatówki, polanę znajdującą się w Dolinie Bystrej, niewiele ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Trasa prowadziła od Kuźnic i było to mniej więcej 40 minut łagodnego spaceru szerokim, kamienistym traktem wśród jodeł i świerków. Dla chodzących po górach trasa banalna, prawie w ogóle nie trasa, ale dla 6-letniej dziewczynki z tamtego mojego wspomnienia całkiem spora. Nie wiem, czy to był stały zwyczaj Bajaszki, czy zrobiła to tylko raz, ale bardzo to zapamiętałam. Mniej więcej co 10 minut Bajaszka mówiła: a teraz zatrzymamy się i popatrzymy w dół. Na to, ile już przeszłyśmy. Stawałyśmy jako jedyne, patrząc w dół, mijane przez zapatrzonych do przodu turystów, jakby tyłem do kierunku jazdy. Było to zbędne z punktu widzenia efektywności. A jednak właśnie to, a nie kolejne kroki na trasie, pamiętam po latach. I mogę to powtórzyć, kiedy zamknę oczy i popatrzę swoim wewnętrznym wzrokiem w dół trasy, zobaczę drogę, którą już przeszłam. Nikt inny nie zna jej tak jak ja. Nikt inny nie zna drogi, którą już przeszłaś, tak jak ty. Serce to nie arkusz Excela, to nie plik CV. Nie wiadomo, dlaczego wybiera, żeby zapamiętać właśnie to i właśnie teraz ci to przypomnieć. Zobacz, ile już przeszłaś. Mówi twoje serce. Nawet jeśli to odległe od tego, w co przyzwyczaiłaś się wierzyć, kiedy te słowa wydarzają się w tobie, możesz poczuć coś, co przypomina miłość. Jej nadawcą i jej odbiorcą jesteś ty sama.
1: Maja Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
3: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
4: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Uwaga na kleszcze! Kleszcze nie spadają z drzew i nie skaczą na ludzi. Najczęściej czekają na trawie albo niskich krzewach, a swoją ofiarę odnajdują dzięki specjalnemu narządowi, który wykrywa ciepło ciała, składniki potu i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza. O tym, co jeszcze może czyhać na nas w lesie, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
1: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Przedłużenia obowiązywania strefy buforowej na granicy z Białorusią chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ukraina jest gotowa na rozmowy pokojowe z Rosją, mówi prezydent Zełenski i o pomoc prosi USA. Powiemy też o dwóch wyjątkowych zjawiskach, które w najbliższym czasie można będzie obserwować na wieczornym i nocnym niebie. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przedłużyć strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ma zostać przedłużony o kolejne 90 dni. Na wrzesień, październik i listopad zakłada opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie o strefie objętej zakazem przebywania wzdłuż ponad 78 km granicy kończy się 31 sierpnia. Według założeń obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Poinformował o tym, gdy otrzymał raport od ukraińskich negocjatorów w rozmowach z USA. Zełenski zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jego kraj w obronie powietrznej oraz w naciskach na Rosję. 1 sierpnia sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Media podały też, powołując się na źródła, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Zakaz używania w szkołach podstawowych smartfonów wchodzi w życie już 1 września. Przepisy mają sprzyjać lepszej koncentracji, lepszym wynikom w nauce, budowaniu relacji z rówieśnikami czy ograniczaniu przemocy w sieci. Bo zakaz smartfonów utrudnia robienie zdjęć czy nagrywanie innych osób bez ich wiedzy i zgody. To też element walki z uzależnieniem od dzieci od urządzeń mobilnych i internetu, czyli tak zwanym fonoholizmem, mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Uzależnienie od telefonu dające wręcz fizyczne symptomy. Boimy się panicznie, gdzie położyliśmy telefon, że nie możemy go znaleźć. Odczuwamy lęk, ponieważ przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
11: Dzieci w szkołach z urządzeń będą mogły korzystać tylko w określonych sytuacjach. Kiedy urządzenia będą potrzebne do realizacji lekcji, w przypadku potrzeby pilnego kontaktu z rodzicami, zagrożenia zdrowia lub życia, a także jeśli korzystanie ze smartfonu związane jest z chorobą czy niepełnosprawnością i urządzenie monitoruje stan zdrowia lub pomaga w podstawowych czynnościach. Choć wielu uprawom zaszkodziły tegoroczne upały i susza, to jak oceniają eksperci, nie dotyczy to ziemniaków. Znów możemy mieć powtórkę sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach. Mówił w TOK FM ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
12: Rok temu w listopadzie ceny ziemniaków zapikowały w dół. Była taka sytuacja, że nawet super renomowane firmy, które odbierają od rolników zakontraktowane ziemniaki, nie chciały ich odbierać, dlatego że koszt transportu był wyższy niż koszt ziemniaków. No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli, bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
11: Cała Europa zmaga się z nadmiarem ziemniaków i to do tego stopnia, że ich ceny na zachodzie spadły w ubiegłym roku poniżej zera, a rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach warzywa. Nowa siedziba Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i podziemny parking pełniący funkcję schronu. To miało zastąpić wojskowe koszary przy ulicy Krakowskiej w centrum Rzeszowa. Żołnierze mieli trafić na obrzeża miasta, na tereny między autostradą A4 a drogą ekspresową S19. Od podpisania listu intencyjnego przez miasto i MON minął już rok. Na jakim etapie dziś jest ta inwestycja? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter TOK FM Marcin Starzec.
13: Okazuje się, że w ciągu roku nic w tej sprawie nie drgnęło, chociaż termin tej wielkiej przeprowadzki wyznaczono na 2030 rok. Z informacji, do których dotarłem, wynika, że nawet grunt pod przyszłe koszary nie został jakkolwiek przygotowany. Nie ma tam wody ani kanalizacji, a co więcej, nierozstrzygnięta pozostaje nadal sprawa przeniesienia własności działek. MON i ratusz po więcej informacji odsyłają do siebie nawzajem, a poseł PSL Adam Dziedzic, jeden z pomysłodawców, tu przyznaje, że sprawa stoi w miejscu.
14: Jest też kwestia zabezpieczenia miasta i sądzę, że ruch jest też po stronie miasta.
13: A bez uzbrojenia terenu i formalnego przekazania gruntów projekt relokacji może pozostać jedynie na papierze. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
11: W środowy wieczór na niebie będzie można obserwować prawdziwy spektakl, częściowe zaćmienie słońca. W Polsce, w zależności od regionu, będzie można oglądać zjawisko między 19 a 21, a najlepszy widok będą mieli mieszkańcy Doliny Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słońca. Ważne jest, aby obserwować zaćmienie w bezpieczny sposób, podkreślał w TOK FM popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
15: Za urządzeniem tym optycznym umieszczamy kartkę papieru, białą albo ekran i wtedy projekcją oglądamy sobie obraz słońca, który rzutuje się na taki ekran i to powinno nam dać szansę bezpiecznie zobaczyć zaćmienie.
11: Zaćmienie słońca to nie jedyne rzadkie zjawisko, które będzie można zobaczyć na niebie. W nocy ze środy na czwartek szczyt roju Perseidów, których najwięcej przy dobrych warunkach będzie można zaobserwować między 23 a 4-5 rano. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w nadchodzącym dniu od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu kraju. Środa w południowej i zachodniej części kraju pogodna, na pozostałym obszarze z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dobry wieczór we wtorek. 11 sierpnia to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne, czasem dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Stali słuchacze wiedzą, że często posiłkujemy się kalendarium w poszukiwaniu pomysłu na audycję, ale nie tylko. Korzystamy też z podpowiedzi Senatu, który w ramach swoich kompetencji ustanawia jakiś rok rokiem i tu najczęściej są postaci. Ale nie tylko. Na przykład ten rok, zgodnie z wolą pań i panów senatorów, jest też rokiem robotniczych protestów czerwca 1976. Natomiast gdy w którymś roku jest okrągła rocznica urodzin lub śmierci jakiejś wybitnej postaci, to wtedy Izba Wyższa Parlamentu postanawia w ten sposób je uczcić, upamiętnić. No i swoją uchwałą ustanawia dany rok rokiem. 2026 to rok Jerzego Giedroycia, któremu poświęciliśmy audycję 28 lipca. Ale też rok Andrzeja Wajdy. I temu znakomitemu twórcy dedykujemy dzisiejsze spotkanie. W uchwale Senatu mogliśmy przeczytać. W 2026 roku przypada setna rocznica urodzin i dziesiąta rocznica śmierci Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej oraz kina moralnego niepokoju, które zdefiniowały polską pamięć historyczną i współczesną tożsamość kulturową. Artysty zajmującego się też reżyserią teatralną, szczególnie związanego z krakowskim Teatrem Starym i warszawskim Teatrem Powszechnym. Senatorowie przypomnieli też fakt, że Andrzej Wajda zasiadał na początku przemian ustrojowych w senackiej izbie. Wracamy do uchwały. Andrzej Wajda był także wyjątkowym artystą obywatelem. Jako senator pierwszej kadencji w działaniach społecznych, politycznych i obywatelskich przekuwał w praktykę to, co postulował swoją sztuką – odpowiedzialność za Polskę, za miejsce i czas, w których żył. Ten organizator narodowej wyobraźni, jakby to ujął Cyprian Kamil Norwid, brał sprawy publiczne w swoje ręce. Kiedy otrzymał znaczącą japońską nagrodę filmową, całą kwotą i osobistym zaangażowaniem wsparł Krakowskie Muzeum Narodowe, co zaowocowało powstaniem miejsca wyjątkowego Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. To tyle, jeśli chodzi o fragmenty z senackiej uchwały, a ja z wielką przyjemnością zabieram teraz Państwa w podróż do przeszłości, której bohaterem, ale też kreatorem był pan Andrzej Wajda. A pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Agnieszka Morstin, filmoznawczyni, współedytorka Notesów Andrzeja Wajdy. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór państwu.
16: Przeczytałem gdzieś taką myśl. Andrzej Wajda pisał w autobiografii, że tak nienawidził dzieciństwa, że wymazał z pamięci wszystkie wspomnienia. Chciałem być jak najszybciej dorosły. Tak też się stało. Kiedy rozpoczęła się wojna, miałem 13 lat i rozpocząłem dorosłe życie. Mając 15, musiałem pójść do pracy, aby chronić się przed wywiezieniem do Rzeszy, ale dzieciństwa nigdy nie żałowałem. No to skoro tak, to mimo, że nienawidził dzieciństwa, ale go z drugiej strony nie żałował, to może o tym dzieciństwie kilka słów bym panią poprosił, tak nawet trochę, skoro wspominamy reżysera Andrzeja Wajdę, no to przypomnijmy sobie, kiedy, gdzie się urodził i ta wczesna młodość, jak przebiegła?
17: No, dzieciństwo Andrzeja Wajdy to jest akurat temat bardzo mi bliski, bo tego lotu ptaka, kiedy mogłam się przyjrzeć całości jego życia, to zobaczyłam właśnie, że dzieciństwo jest taką białą plamą. Dokładnie tak jak napisał w autobiografii, nie cierpiał go, odsuwał te wspomnienia i nie wracał do tego. A tymczasem, jak w życiu każdego z nas, tkwi w nim jakiś klucz do tego, co się stało później. I ten klucz jest oczywiście bardzo ciekawy. Wajda był rówieśnikiem zamachu majowego, prawda? 26 rok, marzec. Dwa miesiące później w Polsce zmienia się sytuacja polityczna i on rodzi się w Suwałkach w żołnierskiej rodzinie i wychowuje się w tej rodzinie. można powiedzieć, takiej modelowej rodzinie inteligenckiej. Ojciec wojskowy, matka nauczycielka, już później niepracująca. I on wychowuje się najpierw w Suwałkach, później kiedy ma 8 lat, to rodzice przenoszą się do Radomia, ponieważ ojciec tam zaczyna służyć i tam awansuje na kapitana. I mały Andrzej razem z bratem wychowują się właściwie, można powiedzieć, w takiej znakomitej sytuacji, w której mają poczucie, że ten chodzący na co dzień w pięknym mundurze ojciec no jest reprezentantem armii, żołnierzem armii, która jest gwarantem niepodległości, z której wtedy przecież wszyscy są niesamowicie dumni. I kiedy przychodzi 13 lat i przychodzi 39 rok i Andrzej Wajda przeżywa wielką traumę września razem tak z całym polskim społeczeństwem, no to to dzieciństwo wraz ze zniknięciem ojca, który zostaje już w sierpniu zmobilizowany i później się okazuje, że nie wraca z wojny, to dzieciństwo idealne takie w dużym stopniu, no on rozpada się jak domek z kart. On zresztą używał tego sformułowania. Więc rzeczywiście ten okres od urodzenia do 13 roku życia, to jest być może dla niego to był taki okres, który później został tak drastycznie zanegowany, że z niego, z jego też zapisków bardzo rzadko, ale przebija wręcz taki żal do rodziców, że wychowywali go w pewnym złudzeniu, że to wszystko będzie trwało. A tymczasem wraz z wybuchem wojny, kiedy ojca zabrakło, matka wygląda na to, że była zupełnie bezradna w tej sytuacji. Oni z bratem musieli iść do pracy, żeby się chronić przed wywózkami, ale też żeby utrzymać matkę. Pracowali fizycznie, mieli po 14 lat, kiedy to się zaczęło. No to był ogromny szok. I też wtedy stało się coś zupełnie nadzwyczajnego, co wydaje się takim jednym z węzłowych momentów w życiu Wajdy, a mianowicie on z bardzo nieśmiałego i wycofanego chłopca, którym był, czy w szkole powszechnej, czy w harcerstwie, gdzie się kompletnie nie radził i zupełnie nie wykazywał jakichkolwiek cech przywódczych. I wtedy, w czasie wojny, on nagle w tych bardzo trudnych warunkach mobilizuje się i nie dość, że zaczyna sobie jakoś radzić, to jeszcze w dodatku znajduje coś, co okazało się dla niego ratunkiem, czyli sztukę.
16: A to tu ja się wtrącę, jeśli pani pozwoli, bo jest taki też fragmencik w tym jego życiorysie jeszcze przedwojennym, który, no, skoro szukamy właśnie zawsze w tym dzieciństwie jakichś elementów czy wątków, które mają potem wpływ na życie dorosłe, to tam jest jeszcze w tym jego życiorysie taki fragment, że ojciec chciał, no pewnie trochę na zasadzie, żeby syn poszedł w jego ślady, żeby on się znalazł w korpusie kadetów we Lwowie.
17: Tak jest.
16: I on na te egzaminy poszedł, ale ponieważ w ogóle mu jakoś właśnie, nie wiem, sport nie wychodził wszelki, bo i w tym siodle nie bardzo się umiał utrzymać. No i jeszcze na tym egzaminie wypadł fatalnie. Natomiast ojciec, jak czytamy, nie powiedział nic specjalnie.
17: Ani słowa.
16: Nie skrytykował, ale zaprowadził mnie, pisze w autobiografii, na panoramę racławicką. Wrażenie niezapomniane i, jak się okazało, niezatarte. No to może ten obraz nie tylko staje się czymś, co go potem pociągnie do Akademii Sztuki, ale też fragmenty tego obrazu, no, w jakimś sensie można by powiedzieć, są kadrami, jeśli nie wprost, to podobnymi z niektórych późniejszych już jego filmów.
17: No tak, w Weselu wrócą. Dobrze, że pan o tym mówi, bo oczywiście, że już w dzieciństwie możemy wyłapać takie momenty, ten moment, kiedy po nieudanym egzaminie do Korpusu Kadetów ojciec go zabiera, wtedy we Lwowie, przypomnijmy, była przecież panorama racławicka, żeby zobaczył tę panoramę. No on oczywiście jest zachwycony, ale to już jest 39 rok, wiosna. To jest tuż przed wojną, kiedy to się zdarzyło. I ojciec już chyba wtedy wie, że ten jego syn Andrzej nie rokuje na żołnierza i że to będzie dla niego jakieś pocieszenie i jakaś nagroda, bo Andrzej od dzieciństwa ujawnia taki talent do myślenia obrazem. Wpatruje się w reprodukcję, uwielbia albumy, rysuje. No jeszcze to się tak bardzo nie narzuca jak później. Natomiast to jest dziecko, które się rozwija właśnie, można powiedzieć, w taki przedpiśmienny sposób. On zresztą był dyslektykiem i leworęcznym dzieckiem, co też można było zobaczyć, kiedy się studiowało jego notesy, że ta dyslekcja mu doskwierała do końca życia. No w każdym razie on obrazowo świat chłonął. I to już zauważono w dzieciństwie, natomiast najpełniej to doszło do głosu już później, kiedy on zaczął samodzielnie w 1941-1942 roku stawiać takie kroki, żeby się już kształcić w kierunku plastycznym. I kiedy zapisał się w Radomiu...
16: rok, nauka w prywatnej, wolnej szkole rysunku, malarstwa i rzeźby.
17: Tak jest, Wacława Dobrowolskiego, takiego malarza, który przyjechał do Radomia i to była taka właściwie mała prywatna szkoła, ale jednak no, było to już takie pierwsze kształcenie poważne i równocześnie to była dla niego ta alternatywna edukacja, która była też takim oporem stawianym okupantowi, który go degradował na co dzień, bo to myślę, że jest ważne, żebyśmy my sobie to wyobrazili, że zostają zamknięte uniwersytety, biblioteki, licea są nie dla Polaków, prawda? On kończy szkołę powszechną i idzie do pracy, zostaje najwyższe, jak mówił, stanowisko, jakie mu okupant w Radomiu wtedy oferował. To był kierownik magazynu kiszonej kapusty, którym został. Był bednarzem, był tragarzem, a równocześnie w pewnym momencie po godzinach sam sobie organizuje własne kształcenie i wtedy wchodzi na ścieżkę sztuki. Wacław Dobrowolski to jest jedno, a druga rzecz to jest to, że przyjeżdżają do Radomia malarze trzej, zaczynają pracować nad polichromiami w miejscowym kościele Bernardynów i Wajda zatrudnia się jako ich pomocnik. Miesza im farby, no, jest takim adeptem, prawda, sztuki malarskiej. To są już profesjonalni, prawdziwi malarze. No i on jest absolutnie zachwycony tym i on już wie, że to jest jego świat. Czyta im tam żywoty świętych, oni pracują. To mu pozwala ocalić siebie właściwie. On już wtedy wie, że on musi przeżyć wojnę, bo on chce się zapisać na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i to jest jego naczelny cel. I zresztą później tak mówił, przeżyłem wojnę po to, żebym mógł zostać malarzem. I do tego dochodzi. Później go znajdujemy, powiedzmy, w powojennym, tuż powojennym Krakowie, kiedy on się na to wymarzone ASP dostaje, bo udało mu się przeżyć i udało mu się do tego doprowadzić.
16: No właśnie, jest w tej wymarzonej szkole, ale jednocześnie dosyć szybko, jak czytam, po zaprzyjaźnieniu się z Andrzejem Wróblewskim, no może właśnie dlatego, że trafił na malarza wyjątkowego talentu, właściwie dochodzi do wniosku, że, no, że on chyba jest za słaby trochę w tej dziedzinie, ale proszę mnie w razie czego poprawić, że ten talent Wróblewskiego w jakimś sensie go przygnębił, że może powinien szukać innej formy obrazu, w którym mógłby się wypowiedzieć z większą odwagą.
17: Tak, właśnie do tego doszło, o czym pan mówi. Wróblewski go przytłoczył, ale w ogóle właściwie cała Akademia Sztuk Pięknych i ta inicjacja Wajdy w to środowisko okazała się z jednej strony wymarzonym doświadczeniem, a z drugiej strony bardzo trudnym. Bo to było środowisko, w którym była ogromna konkurencja, bardzo silne osobowości. Andrzej Wróblowski to jedno, ale też Tadeusz Kantor wtedy tam studiował, Nowocześni. Z drugiej strony postimpresjoniści, starsi profesorowie, którzy rządzili uczelnią. No i ogromna, ogromna rzeczywiście właśnie tradycja przytłaczająca tej uczelni. Z drugiej strony poczucie, że jest tylko jednym z bardzo wielu. I kiedy on zobaczył, jak Andrzej Wróblewski maluje, jak on w ogóle myśli o sztuce, jaki on ma program w głowie, przecież to był ideolog malarstwa, to był w ogóle nieprawdopodobnie świadomy młody artysta wtedy, to Wajda z jednej strony był pod jego ogromnym wpływem, dołączył do jego grupy samokształceniowej, a z drugiej strony poczuł, że no, on nie ma aż takiego talentu i chętnie wracał do takiej sytuacji. Myślę, że on sobie ją trochę udramatyzował, bo lubił sobie dramatyzować swoje wspomnienia, przecież był reżyserem, że przychodzi do Andrzeja Wróblewskiego, do jego pracowni. Andrzej Wróblewski go jakoś zaprasza, przyjdź, zobaczysz, jak ja maluję. I Wajda przychodzi, widzi go samotnego na takim specjalnym krześle do malowania, gdzie on po prostu maluje obrazy z cyklu rozstrzelania. I wtedy Wajda doznaje absolutnego wstrząsu. Z jednej strony wywiera na niego ogromne wrażenie to malarstwo, zupełnie nowy język, a z drugiej strony widzi, że on nie jest w stanie już tego tak namalować i że Andrzej Wróblewski znalazł język malarski do opowiedzenia tego, którego on szukał. No i on zostaje z niczym jako młody malarz, prawda? I co się dzieje? Właściwie można powiedzieć, myślę, że to nie jest za mocne, że akademia była dla Wajdy taką założycielską porażką. Porażką w tym sensie, że nie był takim malarzem, jakim by chciał być, ale jednak założycielską, bo zawsze uważał, że tam najwięcej nauczył się o sztuce i tam w ogóle sztukę zaczął się na poważnie rozumieć i czuć. I wbrew temu, co później stworzył tej legendzie, że właściwie przez przypadek, że jakieś losowanie sobie robili z Konradem Nałęckim, swoim kolegą ze studiów, późniejszym twórcą serialu Czterej Pancerni, że jak będzie padało, to oni nie będą zdawać do szkoły filmowej, jak nie będzie padało, to nie będą zdawać, czy też odwrotnie, już nie pamiętam. Nie było żadnej tutaj, można powiedzieć, elementu gry. Oni i Wajda się bardzo świadomie przygotowywał do tego, żeby zdawać do szkoły filmowej w Łodzi i opuścić ASP krakowskie, bo wydaje mi się, że zrozumiał, że ta szkoła filmowa jest jakimś nowym zupełnie miejscem, że ona powstała dopiero po wojnie.

0: artystycznym, intelektualnym, który sobie wypracował w Krakowie. I tam już był kimś no, z zupełnie inną pozycją, prawda, niż w Krakowie. Mm-hmm. I myślę, że również to było miejsce, w którym on odkrył coś bardzo ważnego. Poczuł to, że inaczej niż w malarstwie, gdzie siedzi się po prostu samotnie siedzi przed płótnem i trzeba coś stworzyć z niczego, z głowy, ascetycznie, a tu w szkole filmowej zaczął mieć wokół siebie ludzi. Film, sztuka zbiorowa, wiadomo. I tu nagle się uruchomił jego temperament, prawda? Reżysera, który umie czerpać od innych, który się w grupie realizuje najlepiej, który uwielbia być wśród ludzi, który chłonie ich pomysły i przetwarza w taki sposób, że wychodzą z tego później różne niezwykłe filmy. No i to się właśnie wtedy zaczęło. I, tak.
1: Bo tu chcę się wtrącić, bo oczywiście jak to w audycji radiowej, jakieś 10-12 minut, oczywiście całej jego drogi teraz filmowej, nie będę panią prosił, żeby nam przypomniała. Zresztą no, to taka postać, tak. że wielu rzeczy nie trzeba przypominać, ale jedna rzecz mnie ciekawi, bo oczywiście cały to, ten jego właśnie ta młodość, to te wszystkie zdarzenia, o których pani powiedziała, które doprowadzają go do tej szkoły filmowej, to jest szalenie ważne, żeby właśnie zrozumieć później tą jego twórczość, ale też jest ciekawa rzecz, że on no, wchodzi do tej szkoły filmowej, można by powiedzieć, z historycznego punktu widzenia w najgorszym momencie, tak? Bo to jest rok 50., kiedy on rozpoczyna naukę reżyserii. Kończy ją w 53. No, to są najgorsze lata stalinizmu, a jednak on w ogóle nie... Nawet jeżeli sobie przypomnimy, prawda, te pokolenie, ten jego debiut, że tam bohaterami są młodzi komunistyczni działacze, to w ogóle się właściwie tego nie, u Wajdy nie odczytuje, tak? Że on w takim okresie studiuje, gdzie mógł zgodnie z maksymą leninowską wiszącą w tej szkole, że film jest najważniejszą ze sztuk, no właśnie nie wlazł w ten socrealistyczny jakiś styl.
0: Tak, to jest w ogóle przeciekawy moment, myślę, że w historii polskiej kultury, który przez Wajdę możemy sobie jakoś wyobrazić, bo to, że on razem ze swoimi kolegami, którzy w tym samym czasie kończyli szkołę filmową w Łodzi, która przecież miała być taką szkołą Janczarów, prawda? A tutaj oni po prostu tworzą wspaniały nurt, jakim jest Polska Szkoła Filmowa, czyli coś, co się zupełnie nie powinno było zdarzyć. Miało się zdarzyć zupełnie coś innego, prawda? Oni mieli być po prostu lojalnymi, wykształconymi przez stalinowskie państwo propagandystami, a stali się takimi reżyserami jak Wajda, Munk, Haas, Kutz i tak dalej, prawda? No więc jak to się stało? Więc myślę, że mówiąc w takim zupełnym skrócie, ten fenomen jest dowodem na to, że sowietyzacja polskiej kultury się po prostu nie udała. Mimo wszystkich środków i całego arsenału narzędzi, które miało państwo, mimo to, że rzeczywiście szkoła filmowa była miejscem, w którym oni debiutowali i uczyli się zawodu pod ogromną ideologiczną presją i łatwo jest to dzisiaj oceniać, kiedy się jest tylko pod presją rynku. To oczywiście nie jest też takie znowu ślankowe, ale jednak myślę, że my już nie jesteśmy sobie w stanie tego w ogóle wyobrazić, prawda? Presją, której oni też ulegali i później musieli się z nią zmagać. Ale równocześnie, po pierwsze, więź pokoleniowa była niesłychana. To, że mieli za sobą doświadczenia wojenne, dzieciństwa wojennego i młodości, o której rzeczywiście mieli ogromną potrzebę, żeby opowiedzieć własnym językiem. I tu jeszcze jest kolejny taki element, który myślę, że jest ważny. ta niechęć do dzieciństwa.

0: Wajdy w jakiś sposób koresponduje z jego niechęcią do kina przedwojennego polskiego. On to zupełnie odrzucał, jak większość jego rówieśników, reżyserów. To Zna chory, pani minister, tańczy, komedie, melodramaty. To było kino mieszczańskie, od którego oni się zupełnie odcinali. Wchodzą w, powiedzmy, Wajda realizuje pokolenie w 1954 roku, rok po śmierci Stalina. Na podstawie powieści socrealistycznej, autobiograficznej Bogdana Czeszki. I co się dzieje? Robi film, który z jednej strony w warstwie narracyjnej rzeczywiście opowiada o grupie młodych ludzi w Warszawie z nizin społecznych, którzy wchodzą właśnie na drogę komunizmu, są w Gwardii Ludowej, wszystko świetnie. W warstwie narracyjnej tak, nie ma się do czego przyczepić, chociaż jest, no ale to już zostawmy. Ale przede wszystkim w warstwie obrazu nagle się okazuje, że oni pokazują rzeczy, no, które się zupełnie wymykają socrealizmowi, że na przykład ten film zaczyna się od tak wspaniałej panoramy dzielnic przedmieść warszawskich na Budach, że jak się to dzisiaj ogląda, to rzeczywiście zapiera dech. To jest podobne do tego, co potem Wajda pokazał w Ziemi Obiecanej, kiedy te, prawda, łódzkie slamy się budzą rano do pracy. To już jest temperament artysty, który ogląda z wielką wrażliwością filmy neorealistyczne włoskie, prawda, który jest w kontakcie z kinem zachodnim. No jego się po prostu nie dało zamknąć w klatce. Podobnie jak i jego rówieśników. I oni rzeczywiście, myślę, że ta fuzja talentów, która wtedy była, to co się stało po 56 roku, po październiku, że się zaczynają, prawda, zespoły filmowe, to zbliżenie z literaturą, powstaje kanał, prawda, na podstawie autobiograficznego opowiadania Jerzego Stefana Stawińskiego, które mogło być dopiero opublikowane po październiku, kiedy zaczęto mówić o Powstaniu Warszawskim. I ten kanał jest opublikowany, Wajda robi na jego podstawie film. No i co się dzieje? Dostaje... Wiosną 57 roku jadą ze Stawińskim do Cannes i dostają srebrną palmę egzekwo z siódmą pieczęcią Bergmana. Filmowcy, którzy przyjechali zza żelaznej kurtyny, którzy zadziwili kaneńską publiczność tym, że w Warszawie było jakieś powstanie. Stawiński to wspominał, że nie wiedziano o tym. W ogóle to było jakieś tam wydarzenie lokalne. Myśleli, że to jest film, który niesie ze sobą taką dantejską wizję wojny, ale nie przypuszczano, że on rzeczywiście to przeżył i że szedł ze swoim oddziałem kanałami warszawskimi i Wajda to później w swoim filmie zobrazował, prawda? No więc okazuje się, że żelazna kurtyna jest nieszczelna. I Andrzej Wajda też już wtedy, to jest bardzo ważne, co on później w latach 70. on bardzo często do kanału wraca i właśnie do tego, jak pojechali do tego Cannes. Ja w ogóle myślę, że to jest temat na film. Ktoś powinien zrobić o tym film. Jak ci dwaj młodzi twórcy, prawda, ze wschodu przyjeżdżają na Rivierę francuską i są Europejczykami. I okazuje się, że nie udało się, mimo że oni są wykształceni niby na stalinowskiej uczelni, prawda, gdzie ich bombardowano ideologią i po nich to spłynęło jakoś. To jest niesamowite. Ja myślę, że w tym tkwi jakieś, rzeczywiście jakaś ogromna siła też naszej kultury, która się nie poddaje tego typu zabiegom, a jeżeli już, to na krótko. No i co? I Wajda wtedy, on to wspomina w notesach, uświadamia sobie, jak zobaczyłem swoje nazwisko w Cannes, w trakcie napisów, to ja zrozumiałem, że ja mam talent, że ja coś znaczę i że ja mam coś do powiedzenia światowej publiczności o Polsce. No i później to robił przez całe życie.
1: Tak. Może tylko puentując i żeby wrócić do tej Akademii sztuki w Krakowie. Już ten pierwszy film, a na pewno kanał na pewno Popiół i Diament, no jest też właśnie pewnym potwierdzeniem, jak ważne jest dla reżysera, a potem dla jego dzieła, no właśnie taka wrażliwość malarska, bo oczywiście wiemy, że wielkimi twórcami, którzy mają ogromny wpływ na ostateczny kształt filmu, są operatorzy filmowi. I pamiętamy i zawsze będziemy podkreślali, że zdjęcia do kanału robił Jerzy Lipman, do Popiół i Diament Jerzy Wójcik. Tak, natomiast no na pewno to, co zresztą widzieliśmy czasami z takich kronik pokazujących sytuację na planie filmowym, no że ten reżyser jednak tam z tym operatorem współpracuje, że podgląda. I wydaje mi się, że no jest cała masa takich ujęć z kanału czy z filmu Popiół i Diament, no, które mogłyby funkcjonować jako taki właśnie obraz, prawda, tamtych czasów, których film dotyczy. Przesadzam, idealizuję, czy pani...
0: Nie, myślę, że zupełnie nie. Myślę, że takich obrazów jest bardzo dużo i też ta umiejętność właśnie współpracy, ten słuch na to, w jaki sposób myśli operator, że oni się potrafili czy z Jerzym Wójcikiem, czy z Lipmanem właśnie doskonale porozumieć, no to zaowocowało tym, że rzeczywiście no w wielu filmach Wajdy mamy coś, co Konrad Swinarski zresztą ironicznie nazywał slajdy pana Wajdy.
1: No,
0: to jest takie urocze dosyć określenie, trochę ironiczne. Coś w tym jest, ale on miał tę umiejętność skrótu wizualnego, prawda? Tworzenia takiego skrótu wizualnego. I to się bardzo szybko u niego pojawiło. I niewątpliwie tak jest, że to była wrażliwość na obraz, którą miał z jednej strony od dziecka, a z drugiej strony na pewno jeszcze to ugruntowała i rozwinęła jego edukacja malarska. Ale teraz mi się też przypomniało, wie pan, jak powstawał Człowiek z żelaza, to Bolesław Michałek wspominał, że bardzo szybko się jakoś klarowała postać grana przez Mariana Opanie, bo ona wtedy, prawda, takiego szaraczka, człowieka, który się boi, ale później przeżywa metamorfozę, przyjeżdża na wybrzeże. Bardzo szybko się wyklarowało, kim on ma być. Natomiast nie rozumieli jeszcze, jak mają pokazać tego Maćka Tomczyka, kim on właściwie ma być i tak dalej. I wtedy Wajda powiedział, no bo obraz, słuchajcie, to się maluje tak, że albo najpierw się ma w centrum postać i do niej się dokłada te, które są na drugim planie, albo się maluje od zewnątrz i się tło wypełnia na końcu. Centrum się wypełnia na końcu. No, bardzo trudno mi jest to wytłumaczyć w tym momencie, natomiast on rzeczywiście patrzył na, reżyserował i myślał, jakby malował. Jakby namalował obraz. I tak myślał, on nie myślał narracyjnie o filmie, tylko on myślał o filmie obrazowo. On to po prostu miał przestrzennie wszystko wymyślone, widział to i dlatego nie był takim reżyserem, dyktatorem, który wszystkich aktorów ustawia, musi mieć wszystko wcześniej rozrysowane. Niektóre filmy robił praktycznie bez scenariusza, na przykład Brzezinę, opierając się tylko na materiale literackim, bo najważniejsze było to, żeby widzieć całość, właśnie mieć tą postać centralną, a potem się tam dorobi, co jest w tle i obok. Więc to jest zupełnie inne myślenie. To nie jest to myślenie linearne pisarza, tylko to jest myślenie malarza. No więc w tym myślę, że jest jakiś klucz do jego wyobraźni, że jak on już sobie tą wizję miał, coś go poruszyło, no to wtedy to szło do przodu.
1: Pięknie dziękuję za podpowiedź, jak powinniśmy może lepiej jeszcze rozumieć, czytać, widzieć to, co robił Andrzej Wajda. Pani doktor Agnieszka Morstin, filmoznawczyni, współedytorka notesów Andrzeja Wajdy, była naszym pierwszym gościem. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan Maciej Sobieszczański, reżyser, kierownik kursu fabularnego Studio Prób w Szkole Wajdy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Najpierw chciałem pana zapytać, no bardziej może jeszcze jako reżysera, jaki jest pana ulubiony film Andrzeja Wajdy?
2: Ja mam kilka takich filmów, które kocham. Pierwszy, w którym się zakochałem śmiertelnie, to był Popiół i Diament. I to było na bardzo moim wczesnym etapie takiej miłości do kina. Ale też bardzo cenię oczywiście Ziemię Obiecaną, bo jest to jego absolutny masterpiece. Ale lubię też bardzo te jego filmy kameralne. Takie filmy, które zamykają się w jakimś małym świecie i eksplorują jakąś tajemnicę człowieczeństwa, samotności, miłości. To jest, myślę, o Panna z Wilka czy Brzezinie. To są filmy, o których on mówił, że jak on robił duże filmy, takie jak właśnie Człowiek z Marmuru, czy tam Wałęsa, Człowiek z Nadziei, to szły na nie miliony, ale jak robił takie skromne filmy, to wtedy miał taką niewielką publiczność, 120-140 tysięcy ludzi chodziło wtedy do kina na te jego filmy i mówił zawsze, że to tak naprawdę, bo ja robię te filmy tak samo, z taką samą wielką miłością, a jednak temat, po który sięgam, jest tutaj kluczem do serca publiczności, do serca widzów. Więc ja kochałem oba jego sposoby na myślenie o kinie, o tym, żeby robił zawsze tworzył taki płodozmian, czyli najpierw robił taki duży, mocny film, a potem chciał odpoczywać i robił coś mniejszego, coś dla siebie, coś kameralnego, żeby się czegoś o sobie samym dowiedzieć. Bo on zawsze robił filmy, on mówił zawsze do nas, że jak ja się czegoś dowiem, to ja szybko muszę zrobić o tym film, żeby powiedzieć o tym ludziom, ale on też w tych małych filmach dowiadywał się czegoś o sobie, czegoś potrzebował się rozwinąć i potrzebował naładować akumulatory, żeby mówić do Polaków, do narodu, do ludzi, którzy do tej swojej wielkiej publiczności, szerokiej publiczności, no bo był, jak to mówili o nim, był czwartym wieszczem naszym polskim, więc on miał takie poczucie, że on musi mówić jakby do milionów, ale też lubił takie kameralne historie, potrafił opowiadać o ludziach w jakiś szczególny sposób. Ostatnio widziałem taki wywiad z Malcolmem McDowellem, aktorem brytyjskim, wybitnym, i on powiedział takie dość zaskakujące zdanie o Stanleyu Kubricku, że Stanley Kubrick był wybitnym reżyserem, ale nie był geniuszem. I na pytanie, dlaczego Stanley Kubrick nie był geniuszem, odpowiedział, że po prostu on nie był humanistą, że jego nie interesował człowiek, że on robił wspaniałe filmy, wspaniałe inscenizacje, że to było spektakularne, że nie brakowało nigdy temu, co on robił, wielkiego rozmachu, ale człowieka tam było mało albo prawie wcale. I to jest ciekawe, bo pomyślałem sobie o Andrzeju Wajdzie w tym kontekście i ja myślę, że w filmach Andrzeja Wajdy człowieka jest bardzo dużo i między innymi dlatego myślę, że Andrzej Wajda, im dłużej go nie ma, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że to był człowiek, który na miano takiego filmowego geniusza zasługiwał.
1: Nie wiem, czy to niezbyt prywatne pytanie, ale ja mam na imię Maciej właśnie ze względu na Maćka Chełmickiego. Ja jestem rocznik 60, więc ten film był głośny wtedy, kiedy moi rodzice się zdecydowali mieć dziecko. I wiem właśnie z tej mojej domowej opowieści, czy naszej, że była taka decyzja, że jak będzie syn, to będzie Maciej. I jak pan powiedział, że ten pierwszy film, który pan wymienił jako film właśnie jeden z tych ulubionych Andrzeja Wajdy, to mówię, jak Maciej Sobieszczański mówi, że Popiół i Diament, to może tutaj też jest jakaś podobna historia.
2: Tak, tak. Jakby nie mam, to imię nie jest po Maćku Jałmickim, ale rzeczywiście nie jest to wcale popularne imię dla bohatera filmowego, bo jakby sporo jest ludzi, którzy mają to imię, ale dla bohatera filmowego, jak już zajmuję się tym scenariuszem pisaniem, to opowiem panu jakby może przez 20 parę lat tego swojego czytania różnych scenariuszy i o różnych bohaterach, może ze dwa razy, a jestem wyczulony z uwagi na swoje własne imię w tej kwestii, ze dwa razy na spotkałem takiego bohatera, który ma na imię Maciej, ale ten jego Chełmicki, no wspaniała postać, to jest rzeczywiście i to jest też wielkie, on miał wielkie szczęście, że spotkał oczywiście Andrzejewskiego i te historie, ale też no stworzył takiego bohatera na miarę tamtych czasów, ale który jest bardzo uniwersalny i wciąż można się z niego uczyć, wciąż można z niego czerpać. Nawet DiCaprio mówił o tym, że jak budowali ze Scorsese ten film Intersection, to kazał mu obejrzeć Popiół i Diament, właśnie o historię bohatera, który jest tak rozpięty pomiędzy jakimś zobowiązaniem, odpowiedzialnością, a jakimś wewnętrznym swoim szczęściem i wewnętrzną drogą, którą powinien pójść, więc jest w tym jakiś, jeżeli tam za oceanem, do dziś budują z tego jakieś historie. Myślę, że udało mu się ten mit odnaleźć i go zakląć w jakąś taką prawdziwą opowieść.
1: No, jest rzeczą chyba oczywistą, biorąc pod uwagę właśnie siłę, obecność Andrzeja Wajdy w polskiej kulturze, że w momencie, kiedy wpada on na pomysł chyba z Wojciechem Marczewskim, żeby stworzyć szkołę reżyserii filmowej, no to, że to się udaje. Ale zastanawiam się właśnie nad tym, czy no w momencie, kiedy człowiek tego formatu właśnie ma być nie tylko jakimś patronem takiego przedsięwzięcia, ale z tego, co czytałem o szkole, bardzo przecież aktywnym uczestnikiem zajęć, spotkań z tymi ludźmi, którzy chcieli się tam uczyć. Czy to jest właśnie coś takiego, co w klasycznej formule mistrz i uczeń musiało zadziałać, czy jednak jego pozycja właśnie trochę nie deprymowała, albo że nie tworzyła takiej naturalnej sytuacji, że młodzi ludzie chcieliby go naśladować, a przecież nie powinni, jeśli chcą być twórcami?
2: Myślę, że taki moment w rozwoju twórczym, początkowym rozwoju twórczym zawsze to jest naśladownictwo, a później jakby dopiero zaprzeczenie tego i szukanie swojej własnej drogi, ale myśmy zresztą mieli tak w szkole też podobny przebieg, bo Wojciech Marczewski z Andrzejem Wajdą jakby stworzyli taki model szkoły na początku, to się nazywała Mistrzowska Szkoła Andrzeja Wajdy, dzisiaj się nazywa tylko Szkołą Wajdy, może nie tylko, ale aż. I to wynikało właśnie z naszego doświadczenia, że myśmy tu w szkole nie chcieliśmy takiego mistrzowania. Myśmy nie chcieli być dla tych ludzi, którzy tutaj przychodzą, jakimiś spiżowymi figurami, kierunkami. Myśmy jakby traktowali to, ta szkoła powstała po to, żeby pomagać innym ludziom robić filmy, młodym ludziom i trochę starszym ludziom robić filmy. I to był nasz cel, a to, że my jesteśmy, czy oni byli i bardziej doświadczeni, to tylko to jakby nie predestynowało nas ich do roli mistrza, bo ta rola mistrza właściwie przeszkadza. Ja Andrzej Wajda trochę się zrzymał w pewnym momencie na zmianę nazwy szkoły, ale myśmy mu wytłumaczyli, że my nie mamy takiego, że lepiej dla nas wszystkich jest, kiedy my traktujemy to nasze spotkanie w szkole jako rodzaj dialogu, a nie jakiegoś wygłaszania jak z katedra swoich opinii na temat tego, jak się robi filmy, że więcej jest dla nas wszystkich z tego korzyści i on się w pewnym momencie na to zgodził. Powiedział, skoro wy co, powiedział, widać, wy coś wiecie, czego ja nie wiem. On oczywiście miał tak ogromną wiedzę, że oglądanie się na niego, nawet w moim własnym przypadku, było takie naturalne i oczywiste, no bo człowiek zrobił w swoim długim życiu twórczym około 55 filmów fabularnych, co jest w ogóle w dzisiejszych czasach trudne do wyobrażenia. Jakby, jeżeli reżyserowi uda się zrobić 10-12 filmów fabularnych w życiu, to jest to po prostu takie wielkie osiągnięcie. A on zrobił ich 55 albo 57, już nie pamiętam dokładnie. Już nie mówiąc o teatrach telewizji i do tego, i teatrach, spektaklach teatralnych, którym też poświęcał swoją uwagę, i to poważnie. Więc był jakimś tytanem pracy, ale też przez to on naprawdę wiedział dużo. Naprawdę wiedział dużo i jakby nie korzystanie z tej jego wiedzy i nie pochylanie się nad tą jego taką twórczą dojrzałością, to byłby, byłby duży błąd. I czasami jak już uczyłem w szkole, zacząłem uczyć w szkole i patrzyłem, bo oczywiście jak młodzi ludzie przychodzą do szkoły, no to oni, większość z nich, jest to naturalny porządek rzeczy, ma za nic mistrzów. Oni chcą się dowiedzieć, jak zrobić swój własny film, a że ktoś zrobił tam, czy ma Oscara, czy ma jakiegoś srebrnego niedźwiedzia, czy złotego, to ich to tak naprawdę niewiele obchodzi, co bardzo dobrze o nich świadczy. Ale gdzieś tam w tej podróży swojej twórczej patrzyłem na ludzi, którzy jakby nie potrafili skorzystać z tych rad i z tego mądrego podejścia Andrzeja Wajdy i pomyślałem sobie, no to jest właśnie ten błąd, że mamy kogoś takiego, kto jest naprawdę ponad naszą taką szarą rzeczywistość, ponad przeciętność, tylko dlatego, że go mamy, nie potrafimy złapać tego, co on nam proponuje, co on nam oferuje. Więc ja starałem się jakby tego Wajdę jakoś tak w tych ludziach torować mu tę drogę do tego, żeby... No bo prawda jest taka, że jak on miał już 90 lat, to był już człowiekiem w podeszłym wieku, a jeszcze 4 lata nas uczył, więc jakby to nie było takie oczywiste, że to jest jakiś... Dla ludzi młodych, którzy przychodzą i mówią, no to jest jakiś taki, no kiedyś on robił filmy, a teraz już nie robi. Bardzo dużo było takich opinii krzywdzących, że po 89 roku to on w ogóle nie zrobił żadnego porządnego filmu. No bo to jest bardzo
1: Wajda
2: takie...
1: Wajda się skończył wraz z PRL-em, takie było powiedzenie.
2: Tak, więc jakby to było takie, bardzo łatwo było, szczególnie dla takich, ostatnio nawet Jan Śpiewak, ten publicysta, wygłosił z takim pełnym przekonaniem takie powiedzenie, że oprócz po człowieku z żelaza, to on już nie zrobił nic porządnego. Więc jakby jest takie, no oczywiście on jest figurą, dlatego się w niego wali, jakby można się w ten sposób jakoś określić, zdefiniować przez jakby takie zaatakowanie takiego silnej figury. I on się wcale nie uchylał od tego, też od takiego, on się nie bał takich konfrontacji, on był świetnym reżyserem i świetnym też, miał swoje szerokie horyzonty jako człowiek. Ale po jakimś czasie, jakby jak ci nasi studenci niechętni, czy tacy jakby niezdecydowani w tej kwestii, trudno im było się oprzeć tej jego magii, tej jego wiedzy, tej jego przenikliwości. No ja po prostu, ja byłem od niego o lat 40 starszym, te nasze zajęcia w szkole są, no bardzo, są trudne zajęcia, bo my po prostu od rana do wieczora omawiamy kilka tekstów przez 3-4 dni, kilka tekstów, czyli jest taka praca bardzo silna, silnie analityczna na tekstach, wymagająca od ludzkiego mózgu i emocji dużego, ogromnego wysiłku. Więc ja jestem po 3-4 godzinach zmęczony, no on od wiele lat ode mnie starszy, jakby widziałem, że on świetnie po prostu, dużo lepiej sobie radzi niż ja i zachowuje przytomność umysłu i błyskotliwość i jakby słuchanie jego uwag i jego podążanie jego sposobem myślenia, torem jego myślenia i jakby sposobem jego odkrywania. Dla mnie było, mimo że pracowałem z nim, no nie wiem, pewnie około 15 lat, jak razem z nim siedziałem przy jednym stole i bardzo często jakby słuchałem jego uwag i jego sposobu rozumienia rzeczywistości, jakby współuczestniczyłem w tym, to było dla mnie za każdym razem jakieś wielkie odkrycie, wielkie po prostu i z czasem oczywiście to się jeszcze... Oni z Wojciechem Malczewskim, Malczewski jest wybitnym i był wtedy, kiedy oni zakładali szkołę, jakby wybitnym wykładowcą, bo on najpierw był dziekanem w Londynie w szkole filmowej w Beaconsfield. Później zaprosił go Mogens Rukow do duńskiej szkoły filmowej w czasie, kiedy tam się formowała myśl dogmy. Malczewski razem z Rukowem jakby budowali tę dogmę i tam jego studentem był między innymi Wittenberg, więc jakby tam on naprawdę był człowiekiem, Malczewski był człowiekiem, który mógł pracować wszędzie i na swoich własnych warunkach. I Andrzej Wajda doskonale wiedział, że bierze prawdopodobnie jednego z najlepszych możliwych w zasięgu wykładowców na świecie. To nie było tak, że po prostu, a Wojtku, zróbmy taką szkołę. On mówił, on naprawdę jakby naprawdę zrobił, znaczy świetny ruch zrobił, jeśli chodzi o to spotkanie z Wojciechem Marczewskim i zaufał mu, że wiedział, że on poradzi sobie z tym zadaniem świetnie, bo Wajda chciał po prostu, wiedział, że taka szkoła jest po prostu piekielnie na naszym rynku potrzebna, ale piekielnie. No to, że jesteśmy 25 lat na rynku filmowym w Polsce, to jakby świadczy o tym, że nie tylko dlatego, że ta szkoła jest wybitna i że dostarcza, że jest jakby no, sama w sobie jest jakby jakimś takim ważnym fundamentem polskiej kultury, ale przede wszystkim jest potrzebna. Ten rynek po prostu jest dla rynku polskiego, szkoła Wajdy jest potrzebna. I on to wiedział, że taka szkoła, taka myśl jest najbardziej filmowo mu się opłaca.
1: Już tak jednym zdaniem i rozumiem, że mimo, że dzisiaj w tej szkole zajęcia się odbywają bez Andrzeja Wajdy, rozumiem, że dalej jest to jakoś tam ważne, tak? Że to jest właśnie ta szkoła Wajdy.
2: No to jest absolutnie definiujące nas. Od początku tak było i teraz to trwa. Jak powiedziałem już na początku, im bardziej go nie ma, tym bardziej on jest. Trochę jak z tym Kubusiem Puchatkiem. Im bardziej zaglądał do norki, tym króliczka bardziej nie było. Więc on jest nam potrzebny i jego myśl też jest też z nami. Nie wiem, jak oczywiście to czas jest bezlitosny, nie wiem, jak co będzie dalej, ale on jest w nas na różne sposoby, jest we wszystkich tych, tych ludziach, których uczył. Jest w myśli tej szkoły, jest w sposobie, jaki my myślimy o tym, kogo i dlaczego przede wszystkim mamy uczyć i komu poświęcać swój czas.
1: A ja pięknie dziękuję za poświęcenie czasu dla nas, dla słuchaczy Radia Tok FM. Przypomnę, naszym drugim gościem pan Maciej Sobieszczański, reżyser, scenarzysta, kierownik kursu fabularnego Studio Prób w Szkole Wajdy. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobranoc i podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie, zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Mediujący w rozmowach między USA a Iranem Pakistan twierdzi, że jest szansa na porozumienie. Przed nami zaćmienie słońca. Okuliści ostrzegają jednak, że oglądanie zjawiska bez odpowiedniego zabezpieczenia może mieć opłakane skutki. Nasi lekkoatleci z kolejnym medalem Mistrzostw Europy. Więcej o tym już za kilka minut. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie jakiegoś porozumienia, ocenił w wywiadzie dla Bloomberg News minister obrony Pakistanu Kawaja Asif. Pakistan jest jednym z mediatorów starających się nakłonić oba kraje do negocjacji, które doprowadziłyby do porozumienia pokojowego. Sytuacja znów wskazuje na kierunek porozumienia pokojowego lub umowy, powiedział Asif. Jak podkreślił Bloomberg, ta optymistyczna ocena padła mimo, że obie strony w ostatnim czasie zdawały się usztywnić stanowiska negocjacyjne. Amerykański śmigłowiec wystrzelił 2 pociski w statek pływający pod banderą Panamy po tym, jak jego załoga nie zastosowała się do ostrzeżeń amerykańskich sił prowadzących blokadę irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Siły CENTCOM unieruchomiły układ sterowania statku towarowego, gdy jednostka próbowała przepłynąć przez Zatokę Omańską, kierując się w stronę irańskiego portu. Do tej pory siły amerykańskie skierowały na inne trasy 55 statków handlowych próbujących przełamać blokadę, unieruchomiły 3 statki, które nie zastosowały się do poleceń oraz weszły na pokład 2 jednostek. Wewnętrzne dokumenty Rosji świadczą, że przygotowuje się ona do mobilizacji, która ma nastąpić tuż po wrześniowych wyborach parlamentarnych w tym kraju, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wysłuchaniu raportu szefa wywiadu wojskowego. Zdaniem ukraińskiego prezydenta Władimir Putin ma plan stworzenia wrażenia, że Rosjanie popierają wojnę i jak ocenił Zełenski, wszystkie partie, które do tej pory zostały dopuszczone do wyborów, wypowiadają się przeciwko pokojowi. Wybory do niższej izby rosyjskiego parlamentu Dumy Państwowej odbędą się od 18 do 20 września. Coś, co sprawdziło się na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, ma być rozszerzone na całą Polskę. Mowa o grupach koordynacyjnych, które powstały przy urzędach wojewódzkich tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. MSWiA chce rozszerzyć tę formułę na całą Polskę, by spotkania urzędników z organizacjami społecznymi odbywały się cyklicznie. To bardzo pomaga, mówią Dariusz Bobak ze Stowarzyszenia Folkowisko, Kamil Raczyński z PCK i Janusz Iwanicki z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
7: Przede wszystkim budujemy zaufanie do siebie. Zaufanie nie da się zbudować na początku kryzysu, bo wtedy po prostu brakuje czasu.
8: Odporność państwa buduje się przed kryzysem, a nie w jego trakcie.
7: To należy robić wcześniej, należy się przygotowywać, żeby w razie kryzysu, o jakimkolwiek byśmy kryzysie nie mówili, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy wzajemnie się znali, wiedzieli jak działać.
9: To jest jeden z walorów tej formuły, że rząd, organizacje pozarządowe mogą wspólnie, nie jako konkurenci czy przeciwnicy w dyskusji, wspólnie dochodzić do tych samych konkluzji, tych samych rekomendacji.
6: Lubelskie grupy koordynacyjne przekazywały do Warszawy swoje rekomendacje, m.in. w sprawie ustawy pomocowej czy nauczania języka polskiego w szkołach. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym, a planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP ma być początkiem większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówiła w wywiadówce w TOK FM wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
10: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
11: Mogą odejść od tablicy?
10: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
11: Nie jeździć na wycieczki?
10: Na przykład.
6: Nauczyciele żądają wyższych podwyżek i powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, podczas gdy rząd w przyszłym roku oferuje nauczycielom 3% podwyżki. W środowy wieczór niebo zafunduje nam spektakl, ale wielu spóźnialskich może obejść się jedynie smakiem. Okulary do bezpiecznego oglądania zaćmienia słońca praktycznie zniknęły ze sklepów. Te, które jeszcze 2 tygodnie temu kosztowały około 10 zł, dziś jeśli uda się je znaleźć, potrafią kosztować nawet 10 razy więcej. Okazuje się, że ci, którzy nie zdążyli kupić okularów za testami, sięgają nawet po maski spawalnicze. Okulistka Violetta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test ostrzega. Tutaj nie ma miejsca na improwizację.
12: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
6: Nie każdy ciemny filtr chroni oczy przed niebezpiecznym promieniowaniem, a konsekwencje takiego, wydawałoby się, mile spędzonego wieczoru mogą być opłakane.
13: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę,
6: wywołaną trwałym uszkodzeniem fotoreceptorów przez słońce. Jeśli więc nie mamy odpowiedniego sprzętu, najbezpieczniej zaćmienie oglądać na ekranie. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Wygrała Holenderka Nadine Visser, brąz wywalczyła Francuzka Laetitia Bapte. Visser i Skrzyszowska uzyskały czas 12 sekund 67 setnych. Fotofinisz wykazał jednak, że Holenderka była szybsza o 0,001 sekundy. Paweł Fajdek zajął 5. miejsce w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw w Birmingham. Wygrał Węgier Benz Halas przed Niemcem Marlinem Hummelem i Ukraińcem Michałem Kochanem. Wojciech Nowicki, Marcin Wrotyński i Dawid Piłat odpadli w eliminacjach. Po raz pierwszy od 2010 roku polscy młodzieżarze nie zdobyli medalu na Mistrzostwach Europy. Kolejne informacje TOK FM o północy. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich około 10 w centrum do 15 nad morzem. Jutro w ciągu dnia pogodnie. Przelotne opady deszczu prognozowane są tylko na krańcach północno-wschodnich, a temperatura maksymalna od 18 do 24 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Przez cały sierpień będziemy Państwu prezentować wybrane odcinki archiwalne, a z nowymi rozmowami Anna Sobańda powróci już we wrześniu.
14: Cześć, przy mikrofonie Anna Sobańda. Zapraszam na kolejny odcinek Półki z książkami, czyli podcastu, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach zapraszam ich autorów. Internetowych influencerów zwykło się odbierać jako bandę dzieciaków, którym jakimś niezrozumiałym sposobem udaje się zarabiać krocie na wygłupach w sieci. Nie traktujemy tego zjawiska poważnie, ba, często szczycimy się tym, że nie wiemy, kim są popularne gwiazdy YouTube'a czy TikToka. Tymczasem branża influ rozwija się coraz prężniej i zaczyna dominować na rynku rozrywkowym, a tym samym wpływać na różne aspekty naszego życia. Głośna afera Pandora Gate sprawiła, że wielu 30, 40 czy 50-latków po raz pierwszy usłyszało o internetowych gwiazdach i zdało sobie sprawę, że ten przez nikogo niekontrolowany świat, którym fascynują się nasze dzieci, może być wylęgarnią patologii. Ale czy to na pewno jedyne oblicze influenzy? Zapraszam na rozmowę o świecie współczesnych idoli, freak fightów i internetowych dram. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba Wątor, dziennikarz śledczy, goniec.pl. Autor książek. Cześć.
15: Dzień dobry, cześć. I nawet już mnie przedstawiają pisarz. Ja się jeszcze nie czuję, bo to mój debiut dopiero.
14: Aha, czyli a po ilu będziesz się czuł?
15: No może po drugiej się zacznę czuć, albo po trzeciej. No ale jedna książka to może jeszcze być wypadek przy pracy. Choć okay. Mam nadzieję, że nie jest tak w tym przypadku.
14: Czy to prawda, że dostałeś propozycję walki w freak fightach?
15: Tak, dostałem nawet dwukrotnie. Propozycję od dwóch różnych federacji. I to, czy odmówiłem, czy się zgodziłem, to chyba nie jest tajemnicą, bo wystarczy wpisać w Google moje nazwisko i zobaczyć, że nie walczyłem. Ale były dwie propozycje. Pierwszą ja traktowałem i interpretowałem jako próbę zamknięcia mi ust. To znaczy jedna z federacji zaproponowała, żebym zawalczył u nich we freak fightach. Nie podała mi przeciwnika, widać, że nie mieli za bardzo nawet pomysłu na mnie. Powiedzieli, wybierz sobie, wymyśl sobie kogoś, możesz jakiegoś dziennikarza sobie wymyślić, kogo chcesz. I to mi tak zabrzmiało na zasadzie, chodź już do nas, damy ci pieniądze, będziesz się bił z kim chcesz, ale przynajmniej będziesz miał w zapisie umowy zapis, że nie wolno się wypowiadać źle na temat federacji, szkodzić jej wizerunkowi. Więc tak to zinterpretowałem, no i odmówiłem. A drugim razem propozycja przyszła kilka tygodni, za dwa miesiące później. I to już było w październiku, czyli gdy już trwała afera Pandora. Wtedy też moje nazwisko było troszkę głośniejsze, ze względu na to, że miałem swój udział przy tym, przy rozkręceniu tej afery i ze względu na to, że inni, którzy mieli w tym udział, niepochlebnie się o mnie wypowiadali, czyli Sylwester Wardęga, Konopski, kilku influencerów. I wtedy, pod koniec października, jedna z federacji do mnie zadzwoniła też z propozycją walki i już z propozycją konkretnego nazwiska jednego z youtuberów, takich popularnych, no do dziś na topie, ale który, no to oczywiście to zdradzam w książce.
14: Okej, okay, to my nie zdradzimy w rozmowie. No właśnie, a dlaczego do pierwszym razem rozumiem, czemu odmówiłeś, a za drugim nie kusiło cię?
15: No kusiło oczywiście, pieniądze kusiły przede wszystkim. Na szczęście nie zapytałem ani nie pozwoliłem na to, żeby powiedzieli mi, jaką mi kwotę oferują, więc nie kusiło aż tak bardzo, jakby mogło, ale uznałem, że jako dziennikarz to jednak nie będzie dobry pomysł, bo stracę swoją wiarygodność, reputację. Były już osoby gdzieś tam z okolic dziennikarstwa, które poszły do Freak Fightów i nie wyszło im to na dobre jako dziennikarzom inspe, czy dziennikarzom, więc ja wolałem nie ryzykować, bo uznaję, wiem po prostu, że ja i tak zdobędę, osiągnę to, co chcę osiągnąć, a dzięki temu będę też znany i bogaty, więc uznaję, przyjmuję, że będę to robił po swojemu, a nie tak na skróty, no idąc do Freak Fightu, bo to faktycznie wystarczy pójść, zawalczyć raz, drugi, dobrze się pokazać, powyzywać kogoś, popajacować na konferencjach i już się jest znanym, już się ma sponsorów, już są kolejne walki, można wyzwać kolejną osobę, zwyzywać, po prostu obrazić na wszelki wypadek, żeby mieć już na zapas jakiś konflikt i się kariera rozkręca, więc mogłem to zrobić w listopadzie, grudniu zeszłego roku. Gala, w której miałem walczyć, była w grudniu. No dzisiaj już byłbym parę miesięcy po tej gali, być może już byłbym po dwóch walkach, być może byłbym już takim właśnie influencerem typowym, freakfighterem. No trudno powiedzieć, ale nie widziałem siebie w tej drodze. Ja bardziej czuję się spełniony, jeśli zrobię dobry materiał dziennikarski, niż jeśli komuś dam po twarzy. W sumie to nigdy za bardzo mi się to nie zdarzało i mnie nie ciągnie.
14: Okej. Okay. O, do freakfightów mam nadzieję, że za chwilkę wrócimy, ale powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem nie powinniśmy tego świata influencerów bagatelizować? No bo napisałeś o nich książkę, więc rozumiem, że jesteś zdania, że nie powinniśmy. A ja bardzo często słyszę taki komentarz, kto to właściwie jest, czemu się tym zajmować, przecież to jakieś bzdury z sieci, którymi się jarają dzieciaki. Ty uważasz, że to jest jednak problem, którego powinniśmy nie bagatelizować?
15: Słowo problem jest dyskusyjne po pierwsze, bo problemy są w tej branży, ale nie cała branża czy cały świat influencerów jest problemem. To jest po prostu kontynuacja tego, co dotychczas mieliśmy my wszyscy. No, czym się różnią celebryci od influencerów? Tym, że celebryci byli w telewizorze, a influencerzy w komputerze. Oraz tym, że w telewizorze są pewne rygory narzucane przez telewizję albo przez nadzorcę krajowego, na przykład Krajową Radę Mediów, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a w internecie nikt tego nie narzuca, więc można sobie pozwolić na więcej. Więc w takim razie celebryci też są problemem. Wszelkie osoby popularne są problemem, można powiedzieć. można by powiedzieć, idąc tą logiką. Właśnie nie. Problemem, jeśli już, jest to, że influencerów nikt nie kontroluje. Ponieważ ich poletko, w odróżnieniu od telewizji, areny sportowej, sceny teatralnej czy koncertowej, ich poletko jest jednym wielkim Hyde Parkiem, na którym można robić wszystko, co się komu podoba i nad którym nikt nie panuje. To nie jest zamknięta sala koncertowa, tylko otwarty teren niekończący się. Więc w tym, jeżeli upatrujemy problemów z influencerami, to one wynikają z tego, że influencerzy mogą bardzo dużo i mało kto ich kontroluje, więc często popełniają błędy. I pokazują je na żywo, bo są w internecie i nikt ich nie kontroluje. Więc tutaj, jeżeli już musielibyśmy znajdować jakiś problem w zjawisku influencerów, to według mnie w tym, że to jest niekontrolowalne, a więc czasem mogą się odbywać jakieś patologiczne relacje na żywo, jakieś streamy, gdzie się dziwne rzeczy dzieją, jest przemoc, alkohol i inne straszne rzeczy. No i to rzeczywiście może wpływać źle na dzieci, młodzież. To tak, ale z drugiej strony nie cofniemy tego. Uważam, że to jest zjawisko, które będzie tylko rosło i lekceważenie tego jest ignorancją i degradacją samego siebie w społeczeństwie nawet, ponieważ już wszystkich dotykają influencerzy. Każde dziecko czy każdy wnuk ich śledzi, ale nie tylko, bo ludzie, którzy śledzili influencerów 10 lat temu, dzisiaj są dorośli. I oni już nasiąkli tą kulturą internetu i dalej to oglądają. Dalej mają po 25, 30, 35 lat i to śledzą. Także ta średnia wieku widzów influencerów się przesuwa. Naturalnie, bo się rodzą nowi już w tym świecie, nowe pokolenia. I te pokolenia wypychają stare. Więc jak te stare chcą mówić, że to jest jakieś śmieszne, jakieś głupoty z internetu, chcą to tak pobłażliwie traktować, to okej, okay, niech sobie traktują, tylko wypadają z obiegu. Po prostu nie będą wiedzieli, co się w świecie dzieje, czym żyją młodzi, jak myślą, jakimi kodami kulturowymi się posługują, komunikują. Po prostu to jest... Zjawisko influencerów jest według mnie w społeczeństwie takim przełomem, jak wejście komputerów, upowszechnienie się komputerów. Nagle po prostu zmieniło się... No, bardzo dużo. I też można było powiedzieć, że na komputerach można filmy porno oglądać. Albo sceny z gwałtów czy morderstw. Takie prawdziwe, nie w filmach. No i co z tym problemem zrobić? Ten internet jest problemem. No nie, no właśnie problemem wtedy było to, że był totalnie wolny i te morderstwa można faktycznie było oglądać wtedy, czyli tam powiedzmy 25 lat temu.
16: To jest też trochę tak jak z mediami społecznościowymi, nie? Że są problemy, ale generalnie no, nie da się tego jakby...
15: Nie da się, bo za dużo jest użytkowników. Po prostu nawet jak nam pięciorgu się nie podobają media społecznościowe, to pięciu, co ja mówię, to 2 czy 3 miliardom ludzi się podobają. I nikt tego im nie zabierze, bo nie jest to możliwe w internecie. Ani też nie ma żadnego papieża internetu, który powie, nieładnie jest wchodzić na Instagrama czy na TikToka. Od dzisiaj wszyscy internauci nie wchodzimy. Zakaz. Nie ma takiej osoby, prawda? Także to ludzie wybierają, ludzie lgną do influencerów i tak już pozostanie. No ja po prostu polecam każdemu to poznać i wiedzieć, jak wygląda współczesność, bo to jest współczesność, a nie jakiś wyimaginowany internetowy świat.
16: A ty zmieniłeś trochę swoje zdanie na ich temat przez tą pracę nad książką?
15: Tak, ja zmieniam nieustannie zdanie na ich temat. Znaczy tak zbiorowo, no to zmieniłem już dość dawno, bo początkowo też tak myślałem, że to są jakieś głupoty dla dzieci z internetu.
16: I że to są w ogóle dzieciaki głównie,
15: tak,
16: nie?
15: Oczywiście, że to są dzieciaki, a to są często, no to są ludzie dorośli po prostu, 20, 30 parę lat mają. I początkowo czułem zażenowanie, że to w ogóle oglądam. No ale jak już przełamałem tę barierę, tej żenady, to właśnie zacząłem ich traktować jak no, zwykłych ludzi. W sensie, tak jak oglądam wywiad z aktorem, tak oglądam rozmowę z influencerem teraz, to jest po prostu tego samego pokroju i poziomu człowiek. Więc najpierw się z nimi oswoiłem, a potem wielu z nich też zacząłem nawet, może nie podziwiać, ale szanować za to, co zrobili, czy co robią. Bo wygłupiać w internecie też trzeba umieć i też trzeba mieć odwagę, żeby to robić, oraz Freeze na przykład był tak zdeterminowany, że on dzień w dzień przez rok wrzucał filmy. Codziennie rano wyjeżdżał na ulicę łapać pokemony. Robił to, nie wiem, pół dnia, cały dzień. Po południu czy wieczorem siadał, to co nagrał, to montował, wrzucał na YouTube'a i następnego dnia powtórka. Przez rok, dzień w dzień. Nie zawalił przy tym szkoły. A mimo to, jak, no szkołę, on nie studiował jeszcze, to były czasy jego liceum, skończył, a jednocześnie też stawał się coraz popularniejszym YouTuberem, udawało mu się to wszystko pogodzić. Także oni są bardzo też zaradni i bardzo pracowici wbrew pozorom, bo zrobienie filmu na YouTube'a to nie jest 2 godziny. To jest, ja teraz zacząłem to robić i no i widzę, ile to jest roboty, po prostu, to jest czasem kilka dni. Zresztą na stolisy czy na TikToki też wcale nie trwa to 10 minut.
16: Tak, myślę, że każdy, kto wrzuca filmiki nie dla siebie, tylko jakby dla jakiegoś szerszego grona odbiorców, wie, że to nie jest chwila, moment. Ale powiedz, bo czy to by się udało wyłapać jakieś takie determinanty sukcesu? No bo wiemy, że jakby to bycie influencerem to jest teraz marzenie w dzieciaków w Polsce. Natomiast friców nie będzie tylu, tak? Tym, którym się udało. No to jest trochę tak jak w każdej chyba dziedzinie, czy w sporcie tych, którzy odnoszą sukcesy i są znani w całym kraju, jest garstka, reszta no jakby po prostu uprawia jakąś dyscyplinę z większym lub mniejszym powodzeniem. I to samo pewnie jest w tym świecie. Co decyduje o tym, że się zostaje fricem?
15: Jest kilka czynników. W przypadku friza to na pewno samodyscyplina i regularność. On nie tylko te Pokemony dzień w dzień montował i wrzucał. Potem jak założył ekipę, to też dzień w dzień przez pierwszy rok, oni nawet dłużej, ponad 370 dni chyba tam było, dzień w dzień wrzucali film, co najmniej jeden, a ostatniego dnia wrzucili 12 filmów, po jednym z każdej godziny ostatniego dnia. To jest samodyscyplina i determinacja, więc to na pewno, to oczywiście... To jest może nie gwarancja sukcesu, bo potrzeba jeszcze charyzmy, pomysłu na te filmy i tak dalej, ale regularność i samodyscyplina są bardzo ważne. Jest też taki youtuber Zebo, który codziennie nawet po 2-3 filmy potrafi wrzucić. On ma łatwiej, bo on tylko mówi, nie pokazuje twarzy, obrazem są jakieś sceny z gierek, w które gra i on komentuje internet, ale mimo wszystko robi to dzień w dzień od lat i no i też ma milionowe audytorium. Więc to jest jedna rzecz. Druga oczywiście, trzeba być bezkompromisowym, bezczelnym i odważnym, to znaczy nie bać się realizować swoich nawet szalonych pomysłów, bo na tym to polega. Nikt nie będzie oglądał filmiku ze spaceru z pieskiem, jeśli ten piesek nie okaże się pająkiem. Czy na odwrót, jak to było w przypadku Sylwestra Wardęgi kiedyś. Więc oczywiście liczy się przebojowość i nie można sobie myśleć, że coś jest głupie, czy miałkie, czy ten pomysł się nie spodobał, bo czasem takie dziwne rzeczy w internecie się podobają, stają się wiralami, są podawane dalej, że ciężko o receptę, że to na pewno wypali, a to na pewno nie wypali. Więc eksperymentować jak najwięcej, być regularnym, być bezczelnym i przekraczać granice, bo siłą influencerów jest to, że oni mają gdzieś zasady. Zasady świata tego fizycznego, które niby ich powinny dotyczyć, ale jednak i ten świat fizyczny, politycy na przykład, nie pcha się specjalnie do internetu, żeby to uregulować i internet sobie tak nie pozwala sam z siebie się regulować. Są protesty, jeśli jakieś akta wychodzi czy coś, prawda? Więc warto pamiętać, że w internecie wskazane jest wręcz łamanie zasad, jeśli chce się zostać influencerem, a w ogóle te zasady są zatarte, także przesuwanie granic też jest dobrym sposobem na zostanie influencerem. Wielu influencerów dziś zrobiło coś bardzo skandalicznego, czy ryzykownego, czy głupiego na początku i dzięki temu dziś są znani. Jest przykład Marty Linkiewicz, która uprawiała seks z raperami w autokarze i opowiedziała o tym do kamery i stała się gwiazdą. Jest przykład tutaj bez nazwiska w książce i też w audycji nie będę podawał gościa, który stał się znany po tym, jak napluł na płatki śniadaniowe innej influencerki i powiedział, że to jest szmata. Mamy szmatę w domu? Zapytał mamę na filmiku. Mama mówi nie. Oto weźmiemy tą. I wziął płatki, na których była twarz influencerki, która się kojarzyła. No, ta influencerka tam niezbyt pochlebnie, trochę rozwiązła osoba. Tak była kojarzona, więc on tak to nagrał, napluł i wrzucił do internetu i się stał sławny. Dzisiaj się bije we freak fightach i tak dalej. Także jeśli tak makiawelistycznie czy merkantylnie do tego podejść, no to można napluć na płatki jakiejś gwiazdy i wrzucić do internetu i stać się gwiazdą. Seksu uprawiać już nie polecam pod publikę, no bo to już zostało zrobione kilka razy i już raczej nie wypali. Jak już, to lepiej zakładać konto na OnlyFans, jeśli się jest piękną kobietą i tam pokazywać swoje uroki, wdzięki. Nie trzeba nawet seksu uprawiać, ale oczywiście z tego pewnie byłaby jeszcze większa kasa. Także tak też można stać się influencerką i z tego OnlyFans można potem zacząć nagrywać filmy na YouTubie o gotowaniu na przykład i też będą fani, no bo już przywiązali się do takiej gwiazdy z OnlyFansa. OnlyFans to jest platforma erotyczna, no do sprzedaży treści erotycznych przez internautów, tak nawiasem mówiąc, więc można w taki sposób. Jest mnóstwo sposobów, bardzo dużo. No, wystarczy iść na galę freakfightową i wyobrażam, to się nie zdarzyło, no ale wyobrażam sobie, że ktoś rzuciłby jajkiem w trakcie walki w zawodników, albo wskoczył na ten oktagon i nawet dostał w gębę. Już go 500 000 ludzi widziało. potem szybko to wykorzystać, nagrać na TikToku filmik kulisy, jak rzucałem jajkiem w kogoś tam. Za chwilę jeszcze, drugi filmik, bonus, nie wiecie o tym, nie było tego widać na gali, ale tam w szatni to ja jeszcze poszedłem tego rzucić jajkiem i patrzcie, jak trafiłem i już jesteś gwiazdą.
16: Dramy, awantury, przekraczanie granic.
15: Tak.
16: Ale powiedz, czy to przypadek, że bardzo wielu tych obecnie topowych influencerów to są ludzie, którzy zaczynali od gier?
15: Nie, to nie jest, to nie jest przypadek, ponieważ mówimy o czasach sprzed 10 lat mniej więcej, 10, kilkanaście lat, kiedy internet nie był na tyle technologicznie rozwinięty, że robiło się streamy wideo z domu, czy każdy już mógł, miał sprzęt do montowania filmów na YouTube. Wtedy jeszcze był dość drogi taki sprzęt i w ogóle umiejętności ludzie nie mieli, więc grali w gry. Tak, internet rozwijał się w pierwszej dekadzie, w Polsce przynajmniej XXI wieku, w drugiej, i to był okres grania w gry. Wszyscy grali w gry. Wtedy w ogóle komputery stały się powszechne, a komputery po pierwsze się dzieciakom z grami kojarzyły. W międzyczasie wszedł internet, ale on nie był tak rozwinięty jeszcze, żeby budować kariery influencerskie, więc po prostu grało się dalej w te gry, tylko już przez internet, z prawdziwymi ludźmi. Wcześniej graliśmy z komputerem, teraz już był internet, więc zaczęliśmy grać z prawdziwymi ludźmi. Z czasem ten internet się rozwijał, w sensie łącza, szybkość i tak dalej, technologie, więc ludzie zaczęli nagrywać to, jak grają. Inni chcieli to oglądać, no i tak się zaczęły kariery. Potem już właśnie rozkręcił się YouTube, więc ci gracze mieli setki godzin zagranych i wygranych i nagranych. No to montowali, co ciekawsze, akcje i tak dalej. I tak się rozkręcał YouTube w ogóle.

0: FM. Bardzo dziękuję, panie
1: Dziękuję ministrze. Bardzo, pani redaktor. Spokojnego dnia.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Dworczyk, europoseł Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby deportować Ukraińców w wieku poborowym. Czy pan się z tym zgadza?
2: Ja jeszcze nie widziałem tego wniosku, tego projektu ustawy, bo rozumiem, że to będzie projekt ustawy, więc nie widziałem jeszcze tego projektu ustawy, ale brzmi to populistycznie, bo jeżeli mamy deportować jakąś konkretną narodowość w wieku poborowym, no to przyzna pani, że rodzi się szereg pytań, no bo dlaczego nie deportować innych narodowości też w tej samej kategorii wiekowej. Mi się wydaje, że deportować należy wszystkich, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, deportować należy wszystkich, którzy popełniają w Polsce przestępstwa i to powinien być klucz naszej polityki.
0: Panie pośle, tutaj pojawiła się taka informacja o wydaniu zgód na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumacji w miejscowości Ugły na Wołyniu. To dobry krok? To nowość?
2: Oczywiście, że każda decyzja dotycząca zgody na poszukiwania i ekshumację to jest dobry krok i należy się cieszyć, słysząc tego typu informacje. Natomiast ja pozostaję ostrożnym optymistą, ponieważ tych miejsc i wniosków o poszukiwania i ekshumacje jest bardzo dużo. Strona ukraińska powoli rozpatruje, ale trzeba docenić, że są wydawane kolejne pozwolenia w tym procesie. Natomiast moim marzeniem i prawdziwym przełomem byłoby, gdyby poszukiwania i ekshumacje zostały całkowicie otworzone po obu stronach granicy, to znaczy po ukraińskiej i po polskiej stronie.
0: Panie pośle, Jarosław Kaczyński wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do stworzenia wspólnej listy prawicy nie tylko w wyborach do Senatu, ale także w wyborach do Sejmu. No i jak rozumiem, chodziłoby o to, żeby na tej liście znalazło się też Stowarzyszenie Rozwój Plus, PiS, Konfederacja, być może część Konfederacji Grzegorza Brauna, bez Brauna. Jak pan widzi szansę na realizację takiego projektu?
2: Nie znam szczegółowo tej propozycji. Wydaje mi się, że taka informacja pojawiła się w jednym z tygodników, a to nie była publiczna wypowiedź, więc ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda.
0: No, ale publicznie wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o wspólnej liście, o jednoczeniu.
2: Ale wydaje mi się, że sama koncepcja oczywiście brzmi dobrze, dlatego że D'Hondt, metoda liczenia głosów, metoda D'Hondta jest taka, że premiuje duże formacje polityczne, duże komitety wyborcze. Natomiast wydaje mi się, że to jest całkowicie niemożliwy scenariusz. Część partii działających już od lat na polskiej scenie politycznej na pewno tym nie jest zainteresowana, choćby dlatego, że tak jak w przypadku Konfederacji, buduje swoją tożsamość, buduje swoją wyrazistość właśnie na odrębności i bardzo wyraźnym odróżnianiu się zarówno od Prawa i Sprawiedliwości, jak i od Platformy Obywatelskiej. W związku z tym nie sądzę, żeby te formacje były zainteresowane takim projektem politycznym. Czym innym jest Pakt Senacki oczywiście, natomiast jeśli chodzi o listy do Sejmu, wspólne listy do Sejmu skupiające wszystkie formacje centroprawicowe, po prostu w to nie wierzę.
0: A na jakim etapie są rozmowy na temat Paktu Senackiego?
2: Ja nie mam takiej wiedzy, nie brałem udziału
0: to w Rozwój
2: takich
0: Plus
2: rozmowach.
0: W ogóle nie bierze w tym udziału?
2: My jako, przypomnę, że Rozwój Plus to stowarzyszenie, a nie partia polityczna, w związku z tym my jesteśmy na razie zaangażowani
0: i skupieni. No ale jak rozumiem, będzie założona partia polityczna.
2: Na pewno, na jakimś etapie tak. Czy to nastąpi trochę szybciej, trochę później, to pewnie rozstrzygnie się w najbliższych dniach, natomiast my w tej chwili jesteśmy skupieni na budowaniu naszych struktur w skali ogólnopolskiej i na pracy nad programem, bo sama pani przyzna, że nawet jeżeli chcemy właśnie przekształcać formację polityczną, stricte już w partię, no to trzeba przede wszystkim zacząć od programu, aby móc coś, zaprezentować ten program wyborcom.
0: No tak na początek, dwie podstawowe różnice między Stowarzyszeniem Rozwój Plus a PiS-em.
2: Jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, stowarzyszeniem, a nie partią polityczną, ale na pewno
0: ale
2: my kładziemy akcent. Ale oczywiście, że tak. No, zostaliśmy do tego niejako zmuszeni poprzez usunięcie z Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli miałbym wskazać na początek takie różnice, to tak, po pierwsze zdecydowanie położenie akcentu na projekty rozwojowe. Przypomnę, że w Stowarzyszenie Plus tworzą te osoby, które były ojcami, twórcami koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak jak Marcin Chorała między innymi, choć nie tylko.
0: No i sprzedaliście działkę pod CPK prywatnemu inwestorowi.
2: Nie, no proszę, możemy wszystko sprowadzać do

0: do takich żarcików cynicznych, ale nie, Marcin Horała nie sprzedał żadnej działki, oczywiście.
1: Nie, no za rządów Mateusza Morawieckiego ta działka została sprzedana.
0: Za rządów Mateusza Morawieckiego zostały uruchomione bardzo ważne projekty infrastrukturalne i rozwojowe, o których dzisiaj możemy tylko pomarzyć. Mam na myśli Centralny Port Komunikacyjny, mam na myśli Polski Program Budowy Elektrowni Atomowych, mam na myśli olbrzymią, największą po II wojnie światowej modernizację Sił Zbrojnych. To są wszystko projekty, które zostały wówczas uruchomione,
1: tak szczerze,
0: jak Mateusz Morawiecki był prezesem Rady Ministrów.
1: To był błąd, żeby skorzystać z unijnego programu SAFE.
0: Ale pani redaktor,
1: no bo mówi pan
0: ile mam
1: o
0: czasu, żeby odpowiedzieć pani na to pytanie?
1: Minutę.
0: Dlatego, że no dobrze, no spróbuję. Uważam, że w tej formie, w której program SAFE został przyjęty, zdecydowanie nie wykorzystuje możliwości, które zastrzyk tak dużej gotówki na polski rynek powinien przynieść. Mało tego, w wielu przypadkach utrudni rozwój polskich firm, paradoksalnie, bo oczywiście bardzo wiele firm z tego skorzysta, ale jeżeli chodzi o rozwój badań, o budowę nowych fabryk, nowych linii produkcyjnych, to w wielu przypadkach będzie to niemożliwe ze względu na bardzo krótki horyzont czasowy tego programu. To znaczy przez to, że musi zostać ten program zakończony do 2030 roku, a procesy inwestycyjne w przemyśle zbrojeniowym są długie, to nie powstaną nowe fabryki, nie powstaną nowe linie, to będą raczej rozbudowywane w ramach istniejących już przedsiębiorstw.
1: A to jest inna argumentacja niż PiS-u, bo pan mówi, że będzie trudno zrealizować ten program, ale samo
0: tak,
1: to, że bierzemy tanie pożyczki na rozwój przemysłu zbrojeniowego nie jest
0: A
1: złe.
0: Mało tego, powiem więcej, ten bardzo krótki czas na przykład na zawarcie umów już dzisiaj widać, że będzie skutkował bardzo wieloma problemami, jeśli chodzi o ich realizację i problemami dla wielu przedsiębiorstw, które zostały na przykład jako podwykonawcy zmuszeni, no, podstawieni pod ścianą, może nie zmuszeni, bo nikt ich nie zmuszał, ale postawieni pod ścianą. Albo bierzecie zlecenie w tej formie, albo w ogóle nie bierzecie, czyli jakby było bardzo małe pole negocjacji.
1: Ale jakby pan został ministrem obrony narodowej, to by pan powiedział koniec, nie bierzemy tych pożyczek, zamykamy program.
0: W ogóle prowadzenie takich dywagacji nie ma sensu. Ja uważam, że przede wszystkim to, od czego powinniśmy zacząć, to ostatecznie odpowiedzieć sobie, jaki właściwie kształt Sił Zbrojnych chcielibyśmy w Polsce widzieć, ponieważ wojna na Ukrainie przyniosła nam takie zmiany na współczesnym polu walki, że dzisiaj kłócenie się o to, czy mamy kupić, nie wiem, więcej czołgów, więcej śmigłowców, czy więcej samolotów, bez dyskusji, jaki w ogóle mają mieć kształt polskie siły zbrojne, jak mają być zorganizowane i jakie mają mieć zdolności. Zdolności, czyli możliwości, nie wiem, rozpoznania, prowadzenia dalekich, precyzyjnych uderzeń, czy rozwinięcia w określonym czasie, określonej wielkości wojsk lądowych. Bez odpowiedzi na te fundamentalne pytania nigdzie dalej rozsądnie nie będziemy w stanie działać. A przypomnę pani, od 2020 roku nie mamy kluczowego strategicznego dokumentu, strategii bezpieczeństwa narodowego, od którego to dokumentu wychodzą wszystkie kolejne dokumenty planistyczne wojskowe, które pozwalają na świadome realizowanie i modernizowanie sił zbrojnych. Więc mamy naprawdę do odrobienia taką podstawową pracę.
1: Panie pośle, jeszcze chciałam zapytać o kwestię związaną z Parlamentem Europejskim, bo Mateusz Morawiecki ustąpił z funkcji szefa EKR, ale widzę, że no, w PiS-ie trwa walka, kto ma być tym szefem EKR. Adam Bielan, Patryk Jaki czy Tobiasz Bucheński?
0: Nie śledzę, przyznam się, tych dyskusji.
1: No ale
0: dyskusji,
1: jest pan członkiem tej frakcji, jak rozumiem, w Parlamencie Europejskim.
0: Ma pani na myśli grupę EKR, tak. Europejskich Konserwatystów, tak. I Reformatorów. Tak, cały czas jestem, choć nie wiem, jaka będzie moja przyszłość i kolegów,
1: chciałam
0: którzy
1: pana
0: zostali
1: zapytać, kto byłby
0: usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Ja bardzo doceniam Adama Bielana, jego kompetencje i zaangażowanie na forum międzynarodowym. Widzę też oczywiście zalety innych moich kolegów, z którymi jesteśmy w Parlamencie Europejskim, natomiast przyznam się, że trochę moja chata z kraja, chciałoby się powiedzieć, dlatego że jeżeli panowie, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, między sobą rywalizują, no to jest ich sprawa i ich trzeba pytać o to, który z nich, jaki ma pomysł na budowę EKR-u.
1: A jeszcze chciałam zapytać o funkcję wicemarszałka Sejmu. Czy Rozwój Plus, czy klub parlamentarny Rozwoju Plus będzie się starał o funkcję wicemarszałka Sejmu?
0: Takiej decyzji według mojej wiedzy jeszcze nie ma. Jeżeli mnie pani prywatnie pyta o zdanie, ja uważam, że jak najbardziej tak. Jest to trzeci co do wielkości klub parlamentarny w polskim Sejmie, więc w sposób naturalny powinien mieć wicemarszałka Sejmu po to, żeby właśnie sprawnie mógł funkcjonować i po to, żeby realizować zobowiązania parlamentarzystów, które zaciągnęli wobec swoich wyborców.
1: Tutaj jeszcze przypomnę takie wydarzenie, czyli grill Mateusza Morawieckiego, tak to się popularnie nazywało. Tam się pojawiła Sylwia Sobolewska i ona jest słynna z kolekcjonowania posad w spółkach Skarbu Państwa czy firmach samorządowych, których bardzo rzadko się pojawiała w pracy. Czy to rzeczywiście jest ta nowa jakość?
0: Ale pani redaktor, my się różnimy właśnie tym od, no już nie chcę być złośliwy, więc o Agorze i mediach Agory nie będę nic mówił, więc ograniczę się do innych partii politycznych.
1: Ale że na nasze nie wydarzenia, ma nic wspólnego z Agorą.
0: Więc na nasze wydarzenia może przyjść absolutnie każdy. Naprawdę.
1: I serdecznie znaczy, panią redaktor
0: zapraszam.
1: Ale ja byłam. Dziękuję bardzo, panie pośle.
0: Naprawdę? A to tak. Musieliśmy się rozminąć. To
1: było strasznie
0: wielka
1: gorąco,
0: szkoda.
1: Natomiast,
0: ale nie była pani na moim panelu poświęconym bezpieczeństwu. No właśnie, to czuję się dotknięte.
1: No nie,
0: natomiast
1: zastanawiam się,
0: zupełnie
1: czy Sylwia
0: Sobolewska na nasze wydarzenia,
1: przystąpiła już do
0: pani redaktor,
1: Rozwoju Plus.
0: Na nasze, nie przystąpiła. Nie ma takiego wniosku. Też nie przystąpiła, nie ma takiego wniosku. O tym, kto przystępuje do Stowarzyszenia Rozwoju Plus decyduje zgodnie ze statutem zarząd. Wymieniane przez panią osoby nie są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Natomiast na nasze wydarzenia zapraszamy wszystkich, mogą przychodzić wszyscy, to jest miejsce dyskusji, możemy się spierać, możemy się fundamentalnie nie zgadzać, ale uważamy, że powinniśmy rozmawiać. Dialog to jest coś, czego w Polsce bardzo brakuje. Zresztą gdyby pani redaktor, bo tam już na pewno pani nie było, na wrocławskim Jagodnie.
1: Nie,
0: to gdyby
1: nie
0: pani była na wrocławskim Jagodnie, zobaczyłaby pani i to naprawdę było niezwykłe, jak na polską politykę, że byli ludzie o absolutnie różnych poglądach, z różnych kompletnie parafii. Łączyło ich jedno, że potrafili normalnie rozmawiać, potrafili zadawać pytania. Mateusz Morawiecki czy inni przedstawiciele Rozwój Plus odpowiadali na te pytania bardzo często.
1: A były pytania o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i te wszystkie podejrzenia oraz zarzuty, akty oskarżenia, które już są w sądzie.
0: Takich pytań nie było, natomiast pojawiły... No tak, ale były za to inne trudne pytania o związki partnerskie, o podejście do homoseksualistów, ale zapewniam panią, że gdyby się pojawiły jakiekolwiek pytania, to byśmy odpowiadali na każde pytanie, dlatego że to jest nasza wizytówka. Rozmowa. Nie we wszystkim musimy się zgadzać, ale na każdy temat powinniśmy poważnie, merytorycznie umieć ze sobą rozmawiać.
1: Panie pośle, odbyła się kolejna miesięcznica smoleńska, na której Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie dochodził prawdy i że na pewno ukara winnych tej zbrodni. I chciałam pana zapytać, czy 8 lat to za mało, żeby znaleźć dowody na zamach i ukarać winnych?
0: Bardzo proszę nie wymagać ode mnie, żebym recenzował działania prokuratury, których nie znam, dlatego że w czasie tych 8 lat, bo rozumiem, że chodzi pani o lata 2015-2023, kiedy tak. Prawo i Sprawiedliwość miało większość w parlamencie i tworzyliśmy rząd, wówczas my. Używam liczby mnogiej. W czasie przeszłym trwało śledztwo, więc no, ja nie jestem w stanie zrecenzować tego.
1: Ale ja zadam pytanie takie, czy już czas po prostu odejść i może skoro wyszliście z PiS-u, to może byście już przyznali, że żadnego zamachu nie ma. Był zespół międzynarodowy ekspertów powołany przez prokuraturę pod nadzorem PiS-u, który uznał, że nie było żadnych zamachów, było to katastrofa lotnicza. Czy już czas, żebyście chociaż
0: Pani redaktor, publicznie. Żeby rozstrzygać o tak ważnych sprawach, trzeba mieć niebudzące żadnych wątpliwości dowody przeanalizowane w ramach śledztwa albo tego typu postępowań.
1: No to właśnie
0: do
1: mówię,
0: dzisiaj,
1: jest ekspertyza
0: do dzisiaj, ale
1: tych
0: chwileczkę, do dzisiaj tych dowodów, czyli wyników śledztwa i jednoznacznych rozstrzygnięć nie ma. Nad czym boleję, ale przyzna pani chyba też, obserwując politykę od przeszło 3 dekad, że w polskiej polityce jest szereg procesów, które trwały powyżej dekady. Niektóre się przedawniły, prawda?
1: To
0: i to takie
1: nie, panie
0: kluczowe. Ja nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że śledztwo nie jest zakończone i ta sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd. Ja czekam, aż zdarzy się właśnie dokładnie to, bo to jest...
1: Ale w jaki sposób ma sąd to rozstrzygnąć, skoro wszyscy eksperci i polscy i zagraniczni mówią, że zamachu nie ma?
0: Pani redaktor, ale zna pani akta sprawy, tak? Bo ja nie znam. Ja nie znam analiz wszystkich, które są w aktach tej sprawy. Ja nie znam wszystkich działań nie podejmowanych
1: tak znam, bo
0: w czasie śledztwa. W związku z tym, a to wie pani co, ja nie opieram się w tak... Rozumiem. Nie, czytam, tylko w tak ważnych sprawach
1: nie
0: opiekam...
1: Nie wiem, nie znam, nie orientuję się.
0: Absolutnie nie. Mówię, że w tak ważnych sprawach trzeba zaczekać na decyzję właściwych organów. W tym wypadku jest to decyzja sądu.
1: Europoseł Michał Dworczyk, Stowarzyszenie Rozwój Plus, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
2: To jest powtórka.

0: prawie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
1: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
2: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
3: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Decyzja o ewentualnym rządowym wsparciu kierowców w związku z cenami na stacjach paliw ma zapaść w ciągu najbliższych kilku dni. Kolejna fala upałów nadciąga, tym razem do Anglii. Cały kraj objęty jest alertami pogodowymi. W informacjach powiemy o sytuacji 26-latka z Lublina, dla którego ze względu na niepełnosprawność dom stał się więzieniem. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W ostatnim tygodniu dziennie cieśninę Ormus opuszcza średnio prawie 9 milionów baryłek ropy, poinformował minister energii USA Chris Wright w serwisie X. Jak dodał, po uwzględnieniu dodatkowych 5-7 milionów baryłek opuszczających region przez zmodernizowane rurociągi i obiekty eksportowe, całkowity przepływ ropy wynosi obecnie średnio około 15 milionów baryłek dziennie. Przez cieśninę przed wojną przechodziło około 20 milionów baryłek ropy i produktów rafinowanych dziennie, co stanowiło 1/5 globalnego zużycia. W poniedziałek prezydent Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormus jest otwarta i znajduje się wyłącznie pod amerykańską kontrolą. Natomiast Mohsen Razej, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, jak podaje Reuters, oznajmił, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki USA nie zmienią swojego postępowania i nie zaakceptują irańskich warunków. Decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa zapadnie w ciągu kilku dni, poinformował w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak podkreślił, ze względów legislacyjnych to obecnie jedyna możliwość wsparcia kierowców, a jako jeden z powodów analiz i niepodjęcia jeszcze ostatecznej decyzji wskazał ograniczenia budżetu wynikające ze skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu Adam Szłapka również podkreślił, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
6: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
5: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązanie obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Cała Anglia znalazła się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego związanego z upałami. Przed mieszkańcami Anglii kolejna fala upałów, której moment szczytowy ma nastąpić w czwartek. W niektórych regionach temperaturę może osiągnąć około 38 stopni Celsjusza. Pomarańczowy alarm związany z upałem oznacza, że w szpitalach i przychodniach może pojawiać się więcej pacjentów, a pogoda szczególnie zagraża osobom starszym i chorującym przewlekle. Służby ostrzegają też, że miejscowo niewykluczone są przeciążenia sieci dostarczającej prąd. Biuro Meteorologiczne Met Office informowało, że spodziewa się, że to lato będzie rekordowo gorące, a niemal 3/4 terytorium Anglii wciąż objęte jest suszą. We Francji w życie wszedł właśnie zakaz niechcianego telemarketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
7: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
8: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
5: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem poprzez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wielu przedsiębiorców nie stosowało się do tego prawa. Dla 26-latka z Lublina dom stał się więzieniem. Chodzi o osobę z niepełnosprawnością, która przez brak windy od kilku lat nie wychodzi z domu. Mateusz mieszka z mamą w lokalu komunalnym. Pani Ewa chodzi gdzie się da, by jakoś poprawić sytuację syna. Jak mówi Mateusz, skończył technikum, zdał maturę, wygrywał konkursy literackie, dostawał dyplomy od prezydenta miasta.
9: Same życzenia, wytrwałości dalszej.
10: Wytrwałości, kształtowaniu dobra, więc ja tam jak do rzecznika praw obywatelskich pisam to pytanie zadam, a może by tak pan prezydent kształtował dobro teraz do Mateusza, albo miłości do drugiego człowieka i ojczyzny, więc napisałam też, może by tak ojczyzna pokochała Mateusza, albo drugi człowiek.
9: A co pani od niego słyszy na co dzień? Jakby chciał wyjść na dwór, w ogóle coś mówi?
10: Syn jest już, można powiedzieć, tą sytuacją tak zaufany, no bo gdzie ja nie chodzę? Ja chodzę po różnych urzędach. No, on tylko jak ja wracam, pyta się, mamo, no i co? Coś wreszcie załatwiłaś? Mnie nie, mi jest wstyd, rozumie pani? Przed synem wstyd się przyznawać.
5: Miasto twierdzi, że na dziś o windzie nie ma mowy ze względów finansowych, ale też budowlanych. Pani Ewa myślała o zamianie mieszkania, tym bardziej, że za kilka tygodni mają być oddane do użytku nowe bloki komunalne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ma w nich już miejsc, odpowiada Tomasz Kępa, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
11: Jeżeli nie na Felinie, to moglibyśmy rozmawiać o lokalu na parterze albo z windą. Oczywiście nie od ręki, bo jakimś czasie. Natomiast, no mówię, pierwszy i największy problem jest taki, że pani Ewa nie złożyła dokumentów.
9: Czyli zwykłe podanie nie wystarczy.
11: Z całą pewnością zwykłe podanie nie wystarczy. Załączamy dokumenty, które należy wypełnić i trzeba do nas je złożyć.
5: Pani Ewa dokumenty składa regularnie. Teraz pomoc jej zadeklarowała jedna z radnych, a TOK FM będzie się tej sprawie nadal przyglądać. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Środa w południowej i zachodniej części kraju pogodna, na pozostałym obszarze z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie prezesie.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
12: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że nie jest pan prezesem Sądu Najwyższego i mówił między innymi tak: od momentu, kiedy sędzia Kapiński stanął przed Neo-KRS do konkursu na stanowisko w Sądzie Najwyższym, nie po to, by utrudnić przejmowanie Sądu Najwyższego przez panujący wówczas reżim, ale by dostać awans, stał się dla mnie postacią tragiczną. Może kiedyś dosięgnie go refleksja na temat swojego postępowania. Ten konflikt wokół neosędziów w Sądzie Najwyższym ciągle trwa.
13: No i co mam na ten temat powiedzieć, pani redaktor?
12: Bo, panie prezesie, no ja po prostu sądzę, że właściwie pan nie zrobił zbyt wiele, żeby dążyć do jakiegokolwiek kompromisu. Prezydent Karol Nawrocki pana wskazał jako prezesa Sądu Najwyższego. Wydawałoby się, że mógłby pan być takim inicjatorem jakichś rozmów czy okrągłego stołu, żeby dojść do względnego porozumienia, ponieważ wciąż w sądownictwie panuje chaos wytworzony przez Prawo i Sprawiedliwość.
13: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem rozmów, tylko wola rozmowy musi być także po drugiej stronie. Poprzedni minister sprawiedliwości, pan profesor Bodnar, był umówiony z moją poprzedniczką, panią pierwszoprezes Manowską. Rozmowa, już termin rozmowy był ustalony i nagle dzień przed odwołał, bo okazało się, że pan premier zabronił się spotkać.
12: Ale panie prezesie...
13: Jeszcze tylko dokończę odnośnie pana ministra. Proszę zobaczyć.
12: To jest nieprawda. Z drugiej strony jest to nieprawda, to co pan mówi, ale idźmy dalej.
13: Ale ja znam relację...
12: Drugiej strony. Premier Donald Tusk rozmawiał między innymi z Andrzejem Dudą i namawiał go, żeby podjął się zbudowania jakiegoś kompromisu. Andrzej Duda milczał.
13: Pani redaktor, ale jakie jest pole kompromisu z panem ministrem Żurkiem, który już na pierwszym posiedzeniu KRS-u, który zwołałem pierwsze posiedzenie jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, nie jako neosędzia, były sędzia i tak dalej. I on już na tym posiedzeniu mnie zaatakował. I na każdym w zasadzie mnie atakuje, mając świadomość tego przecież, że ta Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana w identyczny sposób jak dwie poprzednie w zakresie przepisów prawnych. To, że były zgromadzenia sędziów w niektórych sądach, bo nie wszystkich były, w sądzie apelacyjnym nie było, nie było w sądzie najwyższym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
12: 58%.
13: Ale, pani redaktor, przepisy prawa są identyczne i to posłowie wskazali tych 15 sędziów.
12: Ale tylko tych, których sędziowie wskazali.
13: No nie tylko tych, tam było kilkadziesiąt osób i przepisy prawa jednoznacznie zostały w taki sam sposób zastosowane. I w związku z tym, jeżeli pan minister właśnie w taki sposób, można powiedzieć, prowadzi dialog, czyli tego dialogu nie ma, bo on no nie raczy nawet, że tak powiem, się przywitać, co ja już o tym mówiłem, to jest w ogóle przykre, bo jakby nie na tym etapie zachowania kultury ja zostałem wychowany. No to z kim mam ten dialog prowadzić? Ja jestem otwarty, pani redaktor, ja jestem otwarty na rozmowę, na kompromis, ale to musi być z poszanowaniem i porządku prawnego, Pan minister Żurek, proszę zobaczyć, chwali się w wywiadzie ostatnim Rzeczpospolitej, że zrobił szachmat, tylko w stosunku do asesorów. To jest pana ministra ogromny sukces. Ale to jest katastrofa prawna.
12: Ale proszę wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi może w sprawie asesorów.
13: No właśnie, chciałem powiedzieć, że pani redaktor, dwa zdania muszę o tym powiedzieć. W 2007 roku została przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zakwestionowana instytucja asesorów. Dlaczego? Dlatego, że asesorzy byli powoływani przez ministra sprawiedliwości na czas określony, czyli przez, można powiedzieć, organ władzy wykonawczej. I Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku SK 06/07 24 chyba października 2007 roku w uzasadnieniu stwierdził, że nie kwestionuje w ogóle instytucji asesora. Ona może funkcjonować w polskim porządku prawnym, ale asesorzy muszą być niezależnie powoływani, bo muszą mieć zapewnioną niezawisłość. I jeżeli, jak się pojawił projekt prezydencki w 2015 roku, bo ustawa ponownie przywracająca instytucję asesorów została uchwalona w czerwcu 2015 roku, to w uzasadnieniu do tego projektu jasno wskazano, że trzeba odseparować władzę sądowniczą od władzy wykonawczej.
12: Panie
13: że ma być pani, ale że ma być taki tryb powoływania jak sędziów, to tylko ostatnie zdanie. Czyli ma być tak jak z sędziami, czyli artykuł 144 ustęp 3 punkt 17 bez kontrasygnaty. I teraz co się stało teraz? Pani redaktor, proszę zobaczyć, że pan minister doprowadził do tego, że asesorzy na indywidualnych aktach mianowania mają kontrasygnatę premiera. Zresztą złożoną już po wszystkim i w sposób nieprawidłowy, i czyli mają, można powiedzieć, decyzję, czyli czynność o charakterze stricte politycznym. Tak powiedział
12: panie prezesie,
13: Naczelny Sąd Administracyjny.
12: Panie prezesie, pan mówi o niezależności, a przecież PiS wprowadził zasadę, że nie środowisko sędziowskie wskazuje członków Krajowej Rady Sądownictwa, tylko przypisał kolejne kompetencje wbrew konstytucji Sejmowi. I pan z tego systemu skorzystał, wchodząc do Sądu Najwyższego. I wtedy pan nie protestował przeciwko uzależnieniu KRS od polityków.
13: Pani to czyni z takim naciskiem. A ja chcę powiedzieć jasno. I to mówiłem. Przeciwko czemu miałem protestować? Pani redaktor,
12: no,
13: Przeciwko
12: czemu teraz pan protestuje?
13: Ale pani redaktor, nie, to jest bardzo istotna różnica. Mianowicie taka, że nie mamy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionowałby tryb wyboru członków KRS-u w taki sposób. Czyli w taki sposób, jak jest obecnie. Ja podchodzę do tego jako legalista. Dlaczego startowałem? Właśnie dlatego, że nie było orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie było zatem orzeczenia uprawnionego organu, który by stwierdził, ta procedura jest niekonstytucyjna.
12: Sąd Najwyższy w uchwale trzech połączonych.
13: Ale pani redaktor, a co się stało z tą uchwałą połączonych izb? ta uchwała, powiem pani tak, ta uchwała jest zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, ale ona jest wewnętrznie sprzeczna.
12: Ale potem potwierdzona przez inne składy sądu wyższego. Panie prezesie, ale idźmy dalej, bo tu jakby istota problemu, przecież pan dobrze wie, polega na tym, że my podatnicy za państwa płacimy odszkodowania przez orzekanie sędziów wybranych po 2017 roku, albo neosędziów, w zależności od tego, kto jaką terminologię stosuje. I my wciąż płacimy odszkodowania zarządzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uznając, że nie jest to sąd. My mamy olbrzymi problem z Sądem Najwyższym.
13: Ale pani redaktor, no właśnie, widzi pani. Pani tak łatwo mówi, płacimy odszkodowanie. No ale to trzeba powiedzieć, można powiedzieć całą prawdę i jasno, żeby było. W jakim trybie płacimy te odszkodowania? Dlatego, że zostały w większości zawarte w tym zakresie ugody.
12: Ale pierwsza sprawa to nie była ugoda. Ale to była przegrana państwa polskiego.
13: Ale teraz, a pani redaktor, a jednocześnie pani nie mówi, a o tym trzeba powiedzieć, bo chyba to jest też istotne. Jeżeli mówimy o działalności pana ministra jednego i drugiego. Pani redaktor, i to nie są ugody albo jakieś uznaniowe kwestie. Tylko w ubiegłym roku sądy polskie zasądziły od Skarbu Państwa ponad 8 milionów złotych z tytułu przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi. I za to odpowiada bezpośrednio minister sprawiedliwości, bo on jest odpowiedzialny za to, jak są organizowane, można powiedzieć, postępowania, dlaczego dochodzi do przewlekłości i dlaczego o tym nie mówimy. To jest 8 milionów corocznie i ta kwota rośnie co roku.
12: Też możemy o tym mówić, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mamy problem z Sądem Najwyższym i że Trybunały problem, Międzynarodowe tak, orzekają to, co orzekają.
13: No, tylko jest
12: wciąż
13: pytanie
12: nie
13: takie,
12: ma rozwiązania
13: panie redaktor,
12: tego problemu.
13: Tylko jest pytanie takie, dla mnie bardzo istotne, jako sędziego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale także polskiego prawnika. Czy te Trybunały Europejskie, bo ja szanuję orzeczenie, tylko musi być jeden warunek. Mianowicie każde orzeczenie musi mieć podstawę prawną. I dla mnie zasadnicze pytanie jest takie, czy te orzeczenia, które na przykład niektóre głęboko ingerują w polski system prawny, mają podstawę traktatową. Bo wiemy, co się dzieje w innych krajach europejskich, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Rumunii, że jeżeli Trybunał Europejski orzeka ultra vires, czyli wychodzi poza podstawy traktatowe, to te trybunały jasno stwierdzają,
12: panie
13: że
12: prezesie,
13: tego
12: dobrze.
13: Orzeczenia nie
12: pan
13: będą stosować.
12: Pan kwestionuje ewentualnie uprawnienia TSUE do orzekania, a ja panu przedstawię praktyczne konsekwencje rozmaitych zjawisk, których no siłą rzeczy jest pan twarzą, ponieważ zarządza pan Sądem Najwyższym. Mamy sędziów, którzy wzięli udział w aferze hejterskiej. Prokuratura chce im postawić zarzuty za to, że korzystali z danych osobowych z postępowań dyscyplinarnych i steczek personalnych sędziów, przekazując je takiej postaci jak mała Emi. Przypomnę, że ona została już prawomocnie skazana, natomiast oni nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Sąd nie sprawdzi, czy są winni, czy nie, ponieważ są chronieni przez swoich kolegów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej i wciąż nie ma rozstrzygnięć dotyczących ich immunitetów. Tworzy się bezkarna kasta ludzi związanych ze Zbigniewem Ziobrą i Sąd Najwyższy za to odpowiada. Czy pan jest z tego dumny?
13: Ale pani redaktor, może to trzeba sprostować jasno. Dlaczego, na jakiej podstawie pani twierdzi, że oni są bronieni? Mówi pani o sytuacji w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Dzięki moim staraniom została niedawno powołana prezes tej izby, bo sytuacja kadrowa jest tam bardzo trudna. Mianowicie powinno orzekać 11 sędziów, orzeka 7, jeden ma zabezpieczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jest 3 wakaty. I ja też zabiegam o to, żeby tych 3 sędziów zostało wskazanych przez prezydenta, można powiedzieć, z tych wylosowanych. Jeżeli mamy 7 sędziów, a powinno być 11, no to siłą rzeczy nie ma szans na to, że te wszystkie sprawy będą, można powiedzieć, w trybie takim, jak ja bym oczekiwał, załatwiane.
12: Ale panie prezesie, przecież wniosek o uchylenie był w 2024 roku, a my mamy sierpień 2026 roku.
13: Panie redaktor,
12: i pan mówi, że oni nie są chronieni.
13: Ale w jaki sposób? Panie redaktor, w Sądzie Najwyższym są sprawy takie, które, można powiedzieć, z uwagi na wnioski o wyłączenie, z uwagi na różnego rodzaju, można powiedzieć, triki procesowe, leżą, czy są zawieszone, albo czekają na rozstrzygnięcie. Na szczęście są to nieliczne sprawy przez kilka lat. Właśnie dlatego, że składane są bezprawne wnioski o wyłączenie z uwagi na tryb powołania sędziów, z czym ja walczyłem jako prezes Izby Karnej i teraz jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego uważam, że tego rodzaju wnioski oparte tylko i wyłącznie o tryb powołania sędziów są całkowicie bezprawne i bezpodstawne. Stwierdził to Trybunał Konstytucyjny w dwóch wyrokach, a poza tym na przykład, jeżeli takie wnioski składają prokuratorzy, to zgodnie z ustawą o prokuraturze to jest delikt dyscyplinarny, kwestionowanie składu sądu.
12: Panie prezesie, bo pan już odpłynął do innego tematu, a ja przypomnę, że w niektórych przypadkach Izba odmówiła uchylenia immunitetu, więc mamy sytuację, kiedy jest chroniona kasta. Przypomnę panu, że Jakub Iwaniec wedle prokuratury prowadził auto, jest to sędzia związany ze Zbigniewem Ziobrą, prowadził auto w stanie nietrzeźwości, zeznali świadkowie w restauracji oraz sąsiedzi, to nie jest sprawa polityczna. Każdy inny obywatel zostałby natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności. Tymczasem Jakub Iwaniec jest chroniony przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Ona po to powstała, żeby chronić
13: ludzi.
12: Pani
13: redaktor,
12: i takie jest społeczne przekonanie, bo takie są fakty.
13: Ale czy pani redaktor, pani takie twierdzenia przed chwilą wygłosiła, czy pani oczekuje, że ja jako pierwszy prezes będę ręcznie sterował, czy składem, albo mam wydać jakieś dyspozycje, jakie ma orzeczenie zapaść? Chyba nie o to chodzi przy niezawisłości sędziowskiej.
12: Chcę, proszę, żeby pan dostrzegł ten problem.
13: Ale ja go widzę, ale panie redaktorze, szanowni państwo, ja go widzę, dlatego podejmuję działania takie, żeby tam była pełna obsada, żeby, można powiedzieć, sprawy nie czekały tyle czasu, ale proszę
12: ale
13: wybaczyć.
12: Ale w niektórych przypadkach odmówiono uchylenia
13: immunitetu.
12: Ale pani
13: redaktor, no to jest tryb zaskarżenia. Ja naprawdę nie mam wpływu na to, jakie orzeczenia tam zapadają. I ja nie sądzę, żeby te orzeczenia były, można powiedzieć, wydawane w oparciu o jakieś inne, poza procesowe, materialne podstawy. Absolutnie z tym się nie zgadzam.
12: A ja bym chciała, żeby pan od strony moralnej ocenił aferę hejterską i jej uczestników. Przecież widział pan, co się działo w mediach społecznościowych. To zostało opisane. Mała Emi została skazana, czyli sąd potwierdził, że działy się tam złe rzeczy.
13: Pani redaktor, widzi pani, ja jestem sędzią od 30 kilku lat. I powiem pani tak, wiele spraw sądziłem. I mniej poważnych, i trudnych. I musimy patrzeć, i oczywiście każda sprawa ma swój wydźwięk także moralny, ale jest pytanie takie, czy te kwestie moralne i w jakim stopniu mogą decydować o ocenie prawnej? Ja nie znam materiału dowodowego żadnej z tych spraw.
12: Mała Emi została skazana prawomocnie.
13: Dobrze, ale pani redaktor, ja nie znam materiału w żadnej z tych
12: sędziowie
13: spraw.
12: Sędziowie nie, bo chroni ich immunitet.
13: Ale pani redaktor, ale ja nie znam materiału dowodowego, bo nie miałem powodów i byłoby nawet dziwne, gdybym znał materiał dowodowy w którejś z tych spraw. A bez znajomości materiału dowodowego ja nie chcę się wypowiadać, czy orzeczenie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe. Ja mogę się wypowiadać w tym zakresie i się wypowiadałem na przykład w sprawie Wałęsy, gdzie mi zarzucono po 26 latach. I biorę za to pełną odpowiedzialność. Natomiast nie mogę brać odpowiedzialności za orzeczenia wydawane w innych sprawach przez innych sędziów. Proszę wybaczyć.
12: Przy mikrofonie Dominika Wielowiejska. Tutaj dyskutujemy z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Ciąg dalszy naszej rozmowy trwa, transmisja naszej dyskusji na platformie YouTube. Panie prezesie, ja tylko dokończę kwestie te dyscyplinarne, no bo jednak opinia publiczna jest oburzona tym, że sędzia Iwaniec, którego sprawa ciągle nie jest rozpatrzona, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu, którego prokuratura podejrzewa, bo rozumiem, że od strony prawnej taka jest formuła, podejrzewa o jazdę w stanie nietrzeźwości, on orzeka na przykład w sprawach dotyczących jazdy po alkoholu. No przecież to jest rzecz, która no, obraża naszą inteligencję. I ja rozumiem, że pan, panie prezesie, mówi tak, ja nie mogę wpływać na orzecznictwo sędziów.
13: Nie mogę. Myślę,
12: ale
13: że nikt tego nie oczekuje.
12: Taki zarzut, jaki ja mam wobec pana, to taki, że pan jakby ignoruje fakt, że obie te izby, Izba Odpowiedzialności Zawodowej i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została powołana do chronienia interesów PiSu i jest bardzo dużo tego przykładów. A pan proponuje, uchwalmy ustawę, że wszyscy sędziowie są legalni. To jest mój problem, że pan nie dostrzega tego problemu.
13: Panie redaktor, bo gdybyśmy postąpili w inny sposób, to oznaczałoby, że mamy do czynienia z weryfikacją, której w historii Polski nie było. I która by oznaczała po pierwsze złamanie konstytucji, bo sędziowie są nieusuwalni, a po drugie, ja to wielokrotnie powtarzałem, otwarcie przysłowiowej puszki Pandory. Ja jestem przekonany i przykład chociażby Trybunału Konstytucyjnego, ale także innych kwestii pokazuje, że kolejna władza polityczna by poszła dwa kroki dalej. Czyli teraz ci zweryfikowani pozytywnie byliby przez kolejną władzę po raz kolejny weryfikowani na zasadzie to są ci sędziowie tej władzy, sędziowie kolejnej władzy. Czy o to nam chodzi? Ja ale uważam, że wymiar sprawiedliwości legnie w gruzach, jeżeli do tego doprowadzimy.
12: No dobrze, to teraz rozumiem, że pan akceptuje ten system, w którym mamy Izbę Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, czy Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ona orzeka, że PiS absolutnie nie złamał przepisów kodeksu wyborczego. Tymczasem sądy powszechne, sąd administracyjny pierwszej i drugiej instancji uznał, że po prostu to jest izba, która nie istnieje. I tak powinien funkcjonować.
13: Ale,
12: system,
13: ale
12: tak?
13: Co to znaczy uznał, że nie istnieje?
12: No, no tak w uzasadnieniu pani, jest napisane, no, że to nie jest sąd i oparł się na orzeczeniu TSUE. Czyli to jest okej, okay, tak? Nie, przyjęliśmy system. Ale żebyśmy, izba coś orzeka, nie, sądu nie, najwyższego, panie redaktor, a sądy powszechne
13: ale
12: mówią,
13: panie redaktor,
12: nie, to
13: ale
12: nie istnieje.
13: Pani, ale panie redaktor, ja powiem pani tak, przez pryzmat doświadczeń orzeczniczych. Ja 36 lat orzekam. Już teraz będzie w tym roku. Panie redaktor, było wiele sytuacji takich, że sąd pierwszej instancji inaczej orzeka, sąd odwoławczy orzeka inaczej, a sąd najwyższy jeszcze w innych sprawach. Taka jest rola, że mogą się sądy różnić, ale jeżeli mówimy o orzeczeniu nieistniejącym, no to wiemy, co to znaczy. Przez kilkadziesiąt lat w tym zakresie mamy jednoznaczne stanowisko. Proszę zapytać wieloletniego sędziego Sądu Najwyższego, starego sędziego, pana sędziego Kozielewicza, który pisał nawet na ten temat i wielu innych. Co znaczy orzeczenie nieistniejące? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, na potrzeby polityczne odwrócono wiele sytuacji. To orzecznictwo, zapomniano o nim i jest wykorzystywane pewne instytucje, można powiedzieć, na zasadzie takiej, że to jest potrzebne. Nie ma czegoś takiego jak nieistniejące, bo to są sędziowie, co nie istnieje. Izba kontroli to są sędziowie, którzy tam orzekają. I co nie istnieje? Poszczególni sędziowie nie istnieją, czy można powiedzieć instytucja, izba? Wie pani, można
12: to
13: używać takich ogólnie.
12: Bo nie, oczywiście no może pan mówić, że sądy orzekają pani, różnie, ale to jest redaktor, specyficzna no sytuacja, kiedy sądy powszechne muszą stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjną, dlatego że no po prostu jest problem z Sądem Najwyższym. I to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten chaos.
13: No, a uważa pani, że teraz nie ma chaosu? Jeżeli mamy przykład
12: no jest chaos, bo on jest konsekwencją no, zmian wprowadzonych
13: panie
12: przez
13: redaktor,
12: PiS.
13: Ale jeżeli mamy przykład asesorów, gdzie wraca się do tego, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku, czyli każdy asesor ma w tej chwili kontrasygnatę premiera na indywidualnym akcie mianowania, a właśnie Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku przed tym przestrzega, mówi, to jest uzależnienie od władzy wykonawczej. I co
12: a prezydent
13: więcej,
12: to jest władza ale, wykonawcza, czy nie? Bo to prezydent podejmuje decyzję o nominacjach sędziowskich i odmawia tych nominacji.
13: Ale patrząc na konstytucję...
12: To, na to pan
13: mówiąc,
12: nie narzeka.
13: Nie, ale panie redaktor, no ale to kto ma, przepraszam. Jeżeli prezydent jest wybierany w wyborach...
12: Ja po prostu dostrzegam rodzaj niekonsekwencji.
13: Nie, ale, nie to nie jest niekonsekwencja, tylko konstytucja jasno w tym zakresie stanowi, że... I mówi w artykule 144, paragraf 3, punkt 17 o wyłącznej prerogatywie prezydenta w powoływaniu sędziów. Gdyby nie prezydent, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kto
12: miałby wręczyć
13: te nominacje.
12: Panie prezesie, ja tylko dla porządku, bo jeszcze jednego wątku w sprawie tych dyscyplinarek, czy też zarzutów wobec sędziów nie wspomniałam. Łukasz Piebiak jest podejrzewany przez prokuraturę o nielegalne przejęcie mieszkania po dalekiej krewnej, bo dwóch biegłych zakwestionowało podpis tej krewnej pod testamentem i też sąd nie może się tym zająć, ponieważ chroni go immunitet. Tak, dla porządku. Rozumiem, że pan powtórzy, że nie zna pan sprawy.
13: Ale ja nie znam tej sprawy, pierwszy raz o niej słyszę.
12: Pokazuje panu skalę tego problemu, chronienia ludzi Zbigniewa Ziobry przed odpowiedzialnością karną, podczas gdy zwykły obywatel już dawno ale by był przed
13: redaktor,
12: sądem.
13: Pani redaktor, ale ja uważam, że nadużywa pani pojęcia chronienie, bo żeby takiego pojęcia użyć, to trzeba znać materiał dowodowy konkretnej sprawy.
12: Ja to rozumiem, tylko
13: i dopiero wówczas...
12: Chce mi pan powiedzieć, że to jest zbieg okoliczności, ale że wszyscy ludzie Zbigniewa Ziobry nie mają uchylonych immunitetów, ale mimo poważnych zarzutów.
13: Ale pani redaktor, proszę tak nie mówić, że, bo ja tak nie powiedziałem. Ja nie mam nic wspólnego ani z panem ministrem Ziobro, z którym nie miałem osobiście nigdy kontaktu i jako rzekałem, jako sędzia sądu apelacyjnego i później w Sądzie Najwyższym, więc proszę mnie nie utożsamiać w żaden sposób. Ja nie mam żadnego interesu, żeby chronić kogokolwiek, czy też akceptować sytuację. I nie wyobrażam sobie nawet sytuacji, że ktoś jest chroniony. Pani redaktor, ja patrzę przez pryzmat także swoich doświadczeń sędziowskich. Ja nie wiem, czy jest drugi w Polsce sędzia czynny, który sądził tylu polityków, to z pierwszych stron gazet, prezydentów, premierów, ministrów, prezesów Trybunału Konstytucyjnego, prezesów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej. I ja wiem, co to znaczy sądzić ludzi z pierwszych stron gazet, znaczących, można powiedzieć, mających istotne znaczenie w polityce. I nie sądzę dzisiaj, żeby po... Dzisiaj mamy, nie wiem, rządy obecnej koalicji prawie 3 lata, żeby obowiązywać